jak się uprzesz, to możesz wierzyć, że wygrał najlepszy. No możesz wierzyć. Chcesz, to wierz. Że była tam czysta walka i tak dalej, i tak dalej. Ale ja w to nie wierzę. To jest po prostu manipulacje dla osiągnięcia medalu za wszelką cenę. Ja już od kilku igrzysk obserwuję właściwie, o co chodzi z tymi klasyfikacjami medalowymi. No, już tyle medali najwięcej zdobyły Chiny, później USA, ale na czwartym miejscu Wielka Brytania, a tam Rosja. O co chodzi? Co to wyścigi są, medale? Ja myślałem, że to jest piękno sportu, czystość rywalizacji, niech wygra lepszy. Tak. Co nas obchodzi, czy to jest Chińczyk, czy Rosjanin, i dodajemy sobie złote medale, ale tu, bo my mamy 2 złote, a tamci mają 5 srebrnych, to jak my zdobędziemy jeszcze 1 brązowy, to wyprzedzimy tam Niemcy albo Francję i patrzcie, Polska będzie na 7 miejscu, a Rosja na 3, ale Chiny na 2, a USA na 1. To jest obłęd. Jaka idea olimpijska w tym jest? Jaka tu jest idea olimpijska? To jest po prostu rywalizacja polityczna, tylko za pomocą, nie wiem czy powiedzieć biednych sportowców, na pewno naiwnych i głupich sportowców, o sprawy polityczne. O sprawy polityczne. Chiny nie mogą wysłać czy wystawić jeszcze odpowiedniej ilości lotniskowców i rakiet balistycznych, odpowiednio wyposażonych w głowice, no to Chiny wystawiają sportowców o złote medale, tak? I rywalizują. Zanim pierwsze rakiety zostaną odpalone, no to się walczy jeszcze z tymi Amerykanami o złote medale na igrzyskach. Ale jest jeszcze gorsza sprawa, ponieważ powiem wam coś, czego nie usłyszeliście właśnie w tym Tok FM i nie usłyszeliście pewno w telewizji polskiej, ani w brytyjskiej, nigdzie tego nie usłyszeliście. Ten skandal, dlatego powiedziałem wam, że to są historyczne czasy, czas Zbawiciela, ponieważ ja wręcz ogłaszam koniec ery sportowej. Właściwie powinno się zakończyć de facto w ogóle tak zwany sport amatorski i igrzyska olimpijskie. Ja ogólnie jako Bóg, Zbawiciel, chcę powołać nowe igrzyska, zupełnie nowe, nowego typu i tak dalej. Powiem o tym. Dlaczego? Otóż, tak jak wspomnieli w tym materiale, w tej rozmowie w Tok FM, metody wspomagania sportowców, wydolności sportowców są już tak zaawansowane, tak niezwykłe, jak genetyczny doping. Ale ja tu oglądałem brytyjski program dokumentalny na temat dopingu przez Van Tulekena. Takie jest dwóch braci bliźniaków, lekarzy chyba obydwaj są lekarzami. Przynajmniej jeden jest lekarzem. W każdym razie zajmują się biologicznymi sprawami. No i właśnie zrobili na ten temat. No to byłem wstrząśnięty właśnie. To jest koniec sportu. Powiem wam takie coś, nie wiem czy to słyszeliście. Jeżeli o wyniku i o złotym medalu Igrzysk Olimpijskich, czyli o niejako być albo nie być, czyli przechodzisz do historii świata, historii sportu światowego, jako złoty medalista igrzysk? Czy masz tam drugie, czy trzecie, czy może czwarte miejsce nawet? O tym w sporcie olimpijskim współczesnym decydują ułamki sekundy. Czasem. Absolutnie drobniutkie różnice. Polski, zdaje się, ja już nie pamiętam tej historii, polski panczynista, łyżwiarz szybki, wygrał na Igrzyskach Olimpijskich przypomnijcie mi o ile, 3000 sekundy, tak? 3000 chyba. To było chyba, nie wiem,
czy 30-tysięczny, nie wiem, jakiś absurdalny przedział czasu. W każdym razie mnóstwo zer tam było i chyba trójka na końcu. I dlatego wygrał medal, tak? No więc w tym filmie dokumentalnym ten lekarz Van Tuleken, Xand chyba Van Tuleken, poszedł do jakiegoś laboratorium, gdzie pokazano, że po prostu stymulowano mózg. Przypięto elektrody do czaszki jakiegoś sportowca, no akurat w tym wypadku tego, braci bliźniaków, jeden miał stymulowany mózg, a drugi był jako ślepa próba. No i sprawdzali wydolność. Po prostu znieśli na przykład odczuwanie bólu przez taką stymulację mózgu. I jeden z dwóch braci bliźniaków pojechał szybciej, nie wiem czy szybciej, w każdym razie wydolniej, wygrał, tak? Miał lepszy wynik. I tam były różnice jakieś 5-10% czy coś takiego. To jest w sporcie olimpijskim 5-10% to jest przepaść. To zapomnij o medalu. Jak ty masz wynik gorszy albo lepszy o 5-10% czy coś takiego, to w ogóle być na podium, a być gdzieś w drugiej dziesiątce czasem. 10% różnicy. I to jest kompletnie niewykrywalne. Pomijam już na przykład genetyczne, tam doping genetyczny i tak dalej. Ale ja jeszcze powiem wam o czymś innym. Znaczy, właśnie powinienem zmienić temat, bo teraz powiem zupełnie o czymś, znaczy w innym aspekcie tego. Także podsumujmy to. Sport, jaki znamy, sport amatorski, ogłaszam jego dzisiaj koniec. Koniec. Także być może zastanawiałem się, czy wam rekomendować, że w ramach protestu, żeby w ogóle nie oglądać ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Żeby to zbojkotować, tą szopkę, ten show. Tak? Tylko, że no, pamiętam, że no, zwykle są to piękne widowiska i tak dalej i niewiele mają ze sportem wspólnego. W każdym razie było widowiskowe tutaj w Londynie, w którym ja tu mieszkałem, w 2012, czyli Jar Zero Ery Kunrada. Wtedy jeszcze nie ogłosiłem mojego objawienia w grudniu apokalipsy. Wtedy jeszcze czekałem na ten czas, wtedy 4 jary temu, 2012, ale widowisko było piękne. W Soczi, przed oczami prezydenta Putina, w Soczi też bardzo mi się podobało. Otwarcie zimowych igrzysk olimpijskich też robiło wrażenie. Też takie elementy z historii Rosji i tak dalej, więc no, dajmy pokazać się Brazylijczykom Brazylii, ale tyle, ale dalej już nie oglądajcie tego, tych dyscyplin sportowych, zawodów i tak dalej. Zbojkotujmy to na znak protestu, ale to będzie nasza reakcja na te skandale dopingowe. Dlaczego? Ponieważ tym się też chcę zająć, jako właśnie antyfilosof, etyk, chcę zostać etykiem, bo widzę, że po prostu ludzie na posadach, profesorowie i tak dalej, ludzie ustawieni, kompletnie tutaj zaniedbują te sprawy. Otóż okazało się, że mnóstwo sportowców, chyba dziesiątki sportowców Rosji zostały przyłapane i wykluczone z Igrzysk Olimpijskich karnie za stosowanie niedozwolonych metod dopingu, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że nie, oni nie zabronią całej Rosji udział w igrzyskach, no bo to by było niesprawiedliwe, bo to by było stosowanie odpowiedzialności zbiorowej i tak dalej. No przecież nie wszyscy sportowcy Rosji zostali przyłapani i tak dalej. Słuchajcie, gdzie są tutaj ci filozofowie, etycy Europy, Ameryki, rozwiniętych krajów, cywilizacji? Gdzie oni są, żeby temu zaprzeczyć? Jak to nie ma odpowiedzialności zbiorowej? No to dlaczego my na przykład nie możemy wyjechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki? Tylko musimy stać, podawać, wnioskować o wizy i tak dalej, i tak dalej. A to dlatego, że ktoś tam, jakiś inny Polak, kiedyś wyjechał i został, przedłużył pobyt, może nawet podjął jakąś nielegalną pracę. No ale my płacimy za to opłaty wizowe,
czekamy, jeździmy do Warszawy, stoimy w kolejkach i musimy się poniżać i tak dalej. I nadal, nawet po otrzymaniu wizy, nie mamy pewności, że dostaniemy prawo wjazdu. Tak? No to co to jest, jak stosowanie przecież to jest odpowiedzialności zbiorowej, tak? Ktoś tam kiedyś, jakiś obywatel Polski naruszył prawo USA, ale cały polski naród jest karany. Całe miliony polskich obywateli jest karane zbiorową karą ze strony USA, że nie wolno wjeżdżać do USA na przykład na Visa Waiver Program, tak? Tylko musisz się upokarzyć. Ale co więcej, jest jeszcze gorzej. Bo Polska została przyjęta w 2004 roku, Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, gdzie większość krajów członkowskich Unii Europejskiej nie ma właśnie obowiązku wizowego, tylko jest ten program Visa Waiver Program, gdzie po prostu jadą do Ameryki i na granicy im wstemplowują wizy. Proszę bardzo, welcome to America, tak? Tylko nie Polacy. Polska jest wyjątkiem w Unii Europejskiej, gdzie jest stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. A nagle się okazuje, że wobec Rosji, rosyjskich sportowców, dziwnie, och, no to bo my nie możemy, mówi Thomas Bach, nasz germański rodak z Deutschlandu, tak, my nie możemy, bo to by było niesprawiedliwe, gdybyśmy zakazali całej Federacji Rosyjskiej wyjeżdżać do Brazylii na Igrzyska Olimpijskie. No moment, to jest kompletne wywalenie jakichś reguł, na jakich się opiera ta cywilizacja. Członkiem Komitetu Olimpijskiego nie są pojedynczy sportowcy na zasadzie freelancerów, tak? Członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie są sportowiec jakiś tam, Juri tam jakiś i tak dalej, Iwan i Sasza i Julia i jakaś tam Swietłana. Tylko jest cały rosyjski Komitet Olimpijski, tak? W związku z tym, jeżeli członkowie tego komitetu naruszają prawo i łamią reguły przeciwdopingowi i oszukują całą społeczność sportową swoich kolegów, sportowców z innych krajów, no to po prostu jest, jeżeli to jest jeden przypadek, dwa, no to mówimy, że to jest wyjątek. Ale jeżeli to jest reguła i takich sportowców jest kilkadziesiąt albo kilkaset, no to po prostu właściwie Federacja Rosyjska powinna zostać w ogóle wyłączona, wyrzucona z Międzynarodowej Organizacji Olimpijskiej. No po prostu nie spełnia kryteriów przynależności do organizacji, tak? W organizacji można brać udział, jeżeli się wypełnia kryteria członkostwa tej organizacji. Rosja ich nie wypełnia, więc cała Rosja, federacja powinna zostać usunięta. A oni powiedzą, no tak, bo byśmy ukarali niesprawiedliwie. No jak niesprawiedliwie? To my nie karzemy sportowców, my karzemy federacji. Tak? Ale to z punktu widzenia zasad logiki, filozofii, etyki zostało wszystko wywalone do góry nogami przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ale po co ja to mówię? Ponieważ doszedłem do wniosku, że jeżeli, znaczy nie jeżeli my przyjmiemy takie coś, bo my nie mamy nic do gadania, my jesteśmy tylko tymi uzależnionymi od telewizora i sportu oglądaczami. My będziemy robić tak, jak oni nam zorganizują, tak? Zrobią nam prawdziwe igrzyska, no to będziemy oglądać prawdziwe, autentyczne. Zrobią nam farsę oszukańczą, sztuczne, aktorskie, teatralne igrzyska poustawiane, ze skorumpowanymi sędziami, nieuczciwymi sportowcami, no to też będziemy to oglądać, też będziemy bić brawo i powiemy tak, no szkoda, szkoda, bo nasz zawodnik, no taki był dobry, tak był blisko, ale ten Rosjanin, albo ten Chińczyk, albo ten Amerykanin rzucił i on wygrał, no szkoda, no, że myśmy przegrali, tak niewiele brakowało, ale może za przyszłe mistrzostwa, przyszłe igrzyska, to się uda lepiej. Tak,
tak będziemy mieć, bo człowiek lubi mieć nadzieję, tak, złudną, utopijną, urojeniową, ale jednak człowiek zawsze se lubi to wytłumaczyć. W związku z tym oni to wiedzą, że tak jest, w związku z tym robią show, robią skandal i wiedzą, że nic im z tego nie będzie. Tylko, że jest jedna sprawa. Ja zrozumiałem, że ponieważ oni nam zaserwowali takie igrzyska, w których Rosja nie została zabanowana i wyrzucona z organizacji i wyrzucona z igrzysk olimpijskich za masowo na wielką zorganizowaną skalę państwową zorganizowany doping nielegalny, to konsekwencją i jeszcze to uzasadniono, no bo przecież nie możemy skrzywdzić kilku sportowców uczciwych, to słuchajcie, powstaje nowa era sportu teraz. Ja wam to oznajmiam dzisiaj. Otóż od przyszłych mistrzostw i przyszłych igrzysk olimpijskich te wielkie mocarstwa sportowe typu USA, Chiny, Rosja, kto tam jeszcze? Nie wiem, może i europejskie, tu nasze, unijne kraje też będą tak robić, ale Rosja, Chiny, USA i tak dalej będą mieć dwie ekipy sportowców, olimpijczyków. Jedni będą koksowani, dopingowani, szprycowani, a drudzy nie. I teraz tak, jak ci szprycowani, dopingowani nie wpadną na kontrolach, no to oni jadą na mistrzostwa, tak? A jak ich złapią, no to no przecież nie możemy wszystkich niesprawiedliwie karać. No przecież tak nie może być. No nie możemy stosować odpowiedzialności zbiorowej. No nie możemy wykluczyć całej delegacji sportowców chińskich, tak? Tam iluś czystu czy iluś Chińczyków. Czyli rozumiecie, to co się wydarzyło tego lata 2016, jaru czwartego ery Kundrada, to jest kompletny przełom. Bo to oznacza, że od tej pory potęgi sportowe będą miały dwutorowe przygotowania. Połowa będzie szprycowana na dopingu i a może się uda, a może się nie uda, a połowa będzie obowiązkowo niedopingowana, czysta, naturalna. Tak? I teraz w zależności kogo przepuszczą, kogo złapią, kto wpadnie, no to ten pojedzie, jeżeli był szprycowany, ale nie złapany i ten będzie wygrywał medale, a jak nie, to też się wiele nie stanie, bo tak czy tak Rosja, Chiny, różne dziwne demokratyczne republiki różnych dziwnych krajów będą i tak mieć reprezentację, no i o to chodzi. Tak? To najwyżej się swoim wyborcom powie, no tak, bo byliśmy blisko przecież i tak dalej. A ten, co był złapany, to był wyjątek, to my mu pogrozimy palcem, no przecież tak nie wolno, tak? Bo oczywiście to, że oni zostali przyłapani na dopingu, to żadna im w cudzysłowie kara nie grozi. Jaka kara? Oni tylko nie dostają wstępu na bieżnie, stadiony jako zawodnicy, a oni nie są karani, tak? Ani wyroków nie mają, mają czyste kartoteki, nie idą do więzienia. Nie, to jaka kara, tak? W związku z tym następuje nowa era sportu. Od 2016 to jest już jawne, ja to ogłaszam jako zbawiciel. Czas zbawiciela. Era brudnego sportu. Sportu, nawet nie chcę powiedzieć farmakologicznego, bo to nawet nie o farmakologię chodzi. Mówiłem wam o stymulacji neuronalną, elektryczną, genową i tak dalej. Ale powiem wam jeszcze o jednej nieuczciwej konkurencji odnośnie igrzysk, w ogóle sportu. I widzieliście to na przykład w Mistrzostwach Europy, finał Mistrzostw Europy, Francja, gdzie mistrzostwa się nazywają Europy, gra drużyna Francji, a 2/3 zawodników na boisku to są murzyni z Afryki. No to po co, jak ja bym chciał oglądać se murzynów wygrywających wszystkie konkurencje pod rząd, jak leci, to ja se pooglądam mistrzostwa Afryki. Ja nie potrzebuję oglądać mistrzostw Europy, tak? Albo to, co się będzie wyrabiało teraz na Olimpie. O, bo Stany Zjednoczone i tak. Tylko, że nie wiem, no ile, strzelam. 2/3 drużyny Stanów Zjednoczonych to będą Afroamerykanie, tak? Czyli murzyni afrykańscy.
No to co to jest za uczciwe współzawodnictwo? To jest doping? To jest nieuczciwa konkurencja rasowa. Rasowa, tak?

To jest doping rasistowski, doping paszportowy, nieuczciwa konkurencja. Więc za kolejne tam ileś igrzysk będzie tak, że będzie występował, w ogóle jeżeli będą jakieś Deutschland istniały, jakieś państwa Europy, bo to już samo w sobie nie jest pewne, ale załóżmy, że hipotetycznie założymy, że jakieś tam państwa europejskie będą jeszcze istnieć, no to będą występować jakieś drużyna Deutschlandu, to będzie połowa Afryka, druga tam jedna trzecia to Azja, dwóch, trzech tam jakichś europejskich Deutscherów będzie, w tym kilku Polaków, emigrantów. Drużyna francuska to już w ogóle nie podejrzewam, bo we Francja od bardzo dawna ma już samych Murzynów, głównie z jakimiś rodzynkami europejskimi. Brytyjczycy to samo. To ja przecież tu od jakiegoś czasu, no, wielkie sukcesy brytyjskich sportowców, Mohamed Farah, tak, nawet żeby nie wymawiać Mohamed, to mu skrócili do samej litery M i O, Mo. Tak? O, i Mo znowu wygrał kolejny, a ten Mo Somalijczyk, tak? Urodził się w Somalii, wyemigrował chyba za dziecka do Brytanii i mówi, że to Brytyjczyk jest teraz. De facto jest to Murzyn z Somalii i wygrywa dla Brytanii. Biegna 5 tysięcy metrów, 10 tysięcy metrów, nie wiem tam ileś. Po prostu pod rząd 3 medale zdobywa. Wielka Brytania, jaka to jest Wielka Brytania, z jaką potęgą sportu, bo patrzcie jak my, Wielka Brytania, jaka jest wielka ta Brytania, bo patrzcie jak wysoko w tabeli medalowej stoimy. Tak? Tylko, że 3 medale złote zdobył Somalijczyk. Tak. Kolejny 3 medal. No, akurat Murzynom nie poszło ostatnio, ale była sztafeta brytyjska w cudzysłowie. 3 Murzynki w sztafecie żeńskiej, 4 Murzynów w sztafecie męskiej. Chyba zgaduję, bo już nie pamiętam. To jest Wielka Brytania. Tak? Jeden Anglik wygrał, Rutherford, skok w dal. To pamiętam, że to był Anglik, tak? Rutherford. No to okej. Okay. Reszta to, ja już nie liczę mulatów. To mulatów to już nie liczę, mieszanej rasy. W związku z tym, o co chodzi w tym sporcie? Jaka to jest Anglia? Jaka to jest Polska? Ja kibicuję biegaczce polskiej Sofia. Aui, moje ulubione imię, Sofia. W każdym razie ona jest z mieszanego małżeństwa, Polsko, matkę ma Polkę, ojciec był Marokańczykiem, tak? No to ona jest nasza, Sofia. To jej kibicuje, bardzo sympatyczna dziewczyna i kolej. Mulaci, no to jeszcze rozumiem, tak? No bo jakoś reprezentują nasz naród, bo są przemieszani z członkami naszego narodu. No ale co ma Murzyn afrykański, nie mulat, nie przemieszany z żadną matką, z żadnym ojcem z naszego narodu. Nagle ktoś mu daje paszport, bo jest dobry, bo pochodzi z Etiopii, albo z Kenii, albo skądś. Przybiera sobie koszulkę ze szwedzkimi barwami narodowymi, dojczymi barwami narodowymi, albo biało-czerwone polskie barwy narodowe. I hurra, bo biegnie Polak, biegnie Szwedka, Szwedka wygrała. Szwedka, nordycka Szwedka wygrała, tak? Ten tak, i albo Deutscha. Nie, to jest absurd. Ja nie mam po co tego oglądać. No bo co mi ten sport mówi? Co mi to mówi? Z czego mam mieć te emocje? Z czego mam te emocje? Z czego na przykład ktoś wygra? Z czego mam mieć satysfakcję w tych igrzyskach? Że co? Że Murzyn w koszulce szwedzkiej przegrał o parę ułamków sekund z Murzynem w koszulce deutschej, a na trzecim miejscu przybiegł Murzyn w koszulce biało-czerwonej polskiej, a tak w ogóle to przegrali, bo to były eliminacje, a w eliminacjach w ogóle najlepiej się zaprezentowali Murzyni w koszulkach francuskich, w brytyjskiej koszulce Murzyn, no i cała drużyna Murzynów z USA, tak? O, jaka piękna jest idea olimpijska, brawo. Brawo, szczytowe osiągnięcia olimpizmu. Idea olimpijska brała się stąd, że sąsiednie miasta,
miast

Ta rzesze tego samego narodu Greków, Helenów, współzawodniczyły ze sobą, nie walcząc mieczami, wojną, zabójstwem, zniszczeniem przeciwnika, tylko współzawodniczyły w igrzyskach olimpijskich poprzez, nie wiem, czy użyć słowa sport, no poprzez atletyzm, poprzez wysiłek fizyczny, poprzez osiągnięcia ciała, tak? Bieg, rzut, szybciej, dalej, mocniej, tak? Współzawodnictwo ciał. Zdaje się, że nawet nagich ciał. Ale to byli przedstawiciele tej samej rasy, tego samego narodu. Przynosili chlubę, sławę swoim miastom, Atenom, Sparcie, Tebom i tak dalej, i tak dalej. To nie było tak, że się brało jakiegoś murzyna z Afryki, kompletnie innej rasy, z jakimś malutkim, nie wiem, Japończykiem, Koreańczykiem, czy jakim innym, kompletnie z drugiego końca świata stawiano ich na starcie i kazano biegać. Jeden pochodzi z obszarów podbiegunowych, drugi z obszarów równikowych i mieli współzawodniczyć w czymś i coś wykazać. I o, jaki dobry, bo zdobył medal. W czym? W czym zdobył medal? To są rzeczy nieporównywalne. Cała właśnie ta idea współczesna olimpijska, współczesna, ta zwyrodniała, polega na tym, właśnie mówiłem wam o etyce i filozofii i oszustwie. Oni oszukują całą planetę Ziemia, całą ludzkość oszukują, że ludzie są sobie równi. Że murzyni wygrywają większość złotych medali w atletyce, dlatego, że oni więcej trenują chyba. Tak? Więcej trenują. No, Europejczycy są bardziej leniwi, mniej trenują, więcej oglądają telewizji i dlatego nie zdobywają złotych medali, bo murzyni więcej godzin spędzają w klubie sportowym, na sali gimnastycznej, na siłowni i dlatego wygrywają po kolei kolejne dyscypliny, po kolei kolejne eliminacje, po kolejne biegi. To dlatego Afrykanie wygrywają to wszystko, bo więcej trenują. Tak? Nie, to jest jedno wielkie, globalne, podstępne oszustwo. Nie, ponieważ ludzie nie są równi. Ludzie nie są równi. Tak samo jak jest, są wyścigi Formuły 1 mają specyfikację samochodu. Jeżeli ktoś, kraj, drużyna, zespół, producent chce uczestniczyć w wyścigach Formuły 1, to dostaje chyba grubą księgę, w której są dokładnie opisane specyfikacje samochodu, silnika, opon, podwozia, karoserii i tak dalej. Wymiary, rozmiary, tam wprowadzili jakieś systemy odzyskiwania energii, też narzucili to wszystko. Musi być dokładna specyfikacja. Nie spełnia wasz samochód tej specyfikacji, no to sobie jeździcie, wyścigajcie się, ale nie w Formule 1. Bo nie spełniacie kryteriów. A w lekkiej atletyce nie ma czegoś takiego. Tam przyjęto takie założenie, że wszyscy ludzie, wszystkie rasy, Chińczycy, murzyni Bantu, murzyni Pigmeje, murzyni Etiopczycy, Bushmeni, wszyscy są tacy sami. Mają takie same cechy. Mają takie same zdolności. W związku z tym tylko jest to kwestią ilości godzin na siłowni, na bieżni i można porównywać wyniki. No nie. To są zupełnie różne, jak gdyby porównać ciało ludzkie do pojazdu, to ciało Chińczyka, ciało Azjaty, ciało Wietnamczyka jest zupełnie innym rodzajem pojazdu
niż na przykład murzyna bantu tam jakiegoś z Konga, tak? Z dżungli Konga. Albo z Gany, albo Masaja i tak dalej. Oni mają zupełnie nawet inną budowę kończyn ciała, ale co więcej, już stwierdzono, że na przykład nie wszyscy murzyni, bo część murzynów wygrywa, a część nie. Dlaczego? No stwierdzono. Na przykład murzyni z Jamajki, właśnie Usain Bolt, mają inną strukturę włókna mięśniowego. To jest genetyczne różnice, już nawet nie w kościach, w szkielecie, tylko we włóknach mięśniowych. Mają genetyczne różnice, mają inną budowę mięśni. Czyli tak jakby powiedzieć, na start Formuły 1 stawiać bolid z wyścigowym silnikiem Formuły 1, czyli Usaina Bolta, oraz jakiś tam silnik, nie wiem, półciężarówkę jakąś dostawczą i mają się ścigać. No jak to? No, słuchaj, przecież to samochód i to samochód. To jeździ, to ma kierownicę, to ma koła. No to tak samo Usain Bolt też ma dwie nogi, ten Chińczyk tam, czy Wietnamczyk też ma dwie. Czy widzieliście kiedykolwiek, żeby jakikolwiek Wietnamczyk się zakwalifikował do jakichkolwiek tam w ogóle jakiś ćwierćfinałów jakichkolwiek biegów długodystansowych, czy nawet krótkodystansowych, to już nie ma mowy. Ja nie widziałem. No to o czymś to świadczy, że widocznie Wietnamczycy mają taką budowę ciała, że się nie nadają do wyścigów jako biegacze. A ilu Wietnamczyków gra na przykład w zawodowej lidze koszykarskiej w USA? A ilu murzynów? Więc po prostu idea olimpijska została kompletnie zdegenerowana. To jest show, który ma wbrew oczywistym, widocznym, jawnie widocznym faktom twierdzić, że ludzie to wszyscy, to jest nie ma raz, wszyscy są równi, wszyscy są uczciwi, a jeżeli są jacyś nieuczciwi, to pojedyncze jednostki nie możemy karać zbiorowo i tak dalej. Więc po prostu najlepszą metodą według mnie jest po prostu zbojkotowanie tego wszystkiego. Nie branie z tego udziału. Powiedzenie po prostu ja dziękuję. Ja na przykład uważam, że dla mnie jest to obraźliwe, bo po prostu to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje, może nie bezpośrednio, ale w opłatach, podatkach i tak dalej, telewizja publiczna to kupuje, to są w jakimś sensie wasze pieniądze. Ja rozłączam się ze słuchaczami Nocne Radio, pozdrawiam słuchaczy i do usłyszenia. Bądźcie zdrowi, udanego weekendu. No i jeżeli nie przyłączycie się do mojego bojkotu Igrzysk Olimpijskich, no to życzę wam wielu dobrych sportowych emocji. Bądźcie zdrowi, do usłyszenia. Aloha.

No i jestem z zapowiedzianym afterkiem. Na czacie trwają dyskusje na temat choroby Etama. Znaczy, trwają dyskusje, to może za dużo powiedziane. Tu jamci to z Etamem sobie rozmawiają. No i to, jak już wiecie, Etam ostatnio się rozchorował i nie wiadomo do końca, czy to COVID, czy to, jak to on sam napisał, wstrętne przeziębiuszysko. Jakoś tak to napisał. No, w każdym razie jest bardzo osłabiony.

0: No, może to jest tak, że Etam to traktuje jako przeziębiuszysko wstrętne i chodzi tam, zaraża, kicha na wszystko i na wszystkich. Kicha i... Przepraszam pana bardzo, że panu w twarz kichnąłem, ale mam wstrętne przeziębiuszysko takie, to padło mnie. Idę do domu, do widzenia, sąsiedzie. No, a sąsiad z kolei już nie przechodzi tak lekko COVID-a, jeśli to COVID faktycznie, jak Etam, tylko tam dogorywa gdzieś taki powykręcany, w ogóle skóra mu się topi jak na horrorze. A Etam z kolei lekko przechodzi. Mówi, o, wstrętne przeziębiuszysko. Rozchorowałem. Kicham, jakiś taki osłabiony jestem. No, a tamten tam dogorywa na tego COVID-a, nie? W ogóle ja czytam o przeróżnych skutkach po-covidowych i moją szczególną uwagę zwróciło takie zagrożenie. Syndrom małego penisa covidowego. Covidowy penis. Coś ma już zachrypnięty jestem, ale wiecie, po 2 godzinach tutaj. Z Anią się nadaje tak żywiołowo na pewno, więc no. Więc dużo tam się śmiejemy, gadamy dynamicznie, więc trochę też gardło wysiada. Musicie wybaczyć. Łyknę sobie tu kawki. Zasiorbię jak prawdziwy Koreańczyk. No. W niektórych krajach to jest komplement. To mi się przypomina taka parodia właściwie filmu z takiej niedocenionej moim zdaniem komedii Jaja w tropikach. Robert Downey Jr. tam był i w ogóle kilku znanych aktorów. No i tam była parodia... Jack Black oczywiście, Jack Black. Bardzo lubię Jacka Blacka. No i on tam kręcą film wojenny. Dzielni amerykańscy chłopcy i tam w ogóle na drutach ich... No, zawieszeni na drutach, efekty specjalne, scena płaczu. Robert Downey Jr. tam się wciela w taką trochę, no w taką topową gwiazdę, którą uhonorowaną Oscarami, uznany, bo grał na przykład w takim zaangażowanym filmie o zakonniku geju. Zakonnik gej i tam jego wielka miłość z tym, ten, co Spidermana grał, kurczę, podpowiedzcie, jeden ze Spidermanów. Patrzcie, jak to wychodzą nazwiska z głowy. No, a dopiero jestem po oglądaniu nowego Spidermana, gdzie pojawił się ten jegomość. Ach, musicie mi przypomnieć, bo będzie mnie to męczyło. No to się też pojawia w tej parodii filmów, gdzie właśnie... No, jednocześnie mamy tam... takiego aktora przebrzmiałego, trochę kina akcji, który jest niespełniony, bo gra w takich szmirach jak na przykład Spopielar. Rozbawiło. Śmieszne są same te zwiastuny filmowe do tych wyimaginowanych filmów, nie? No tak, film w filmie. Mamy tu do czynienia z gwiazdami, to pokazują ich dokonania. No i Spopielar 7. Spopielar 7, ale tym razem będzie inaczej. I pokazane tam, ziemia uległa tym razem zlodowaceniu. I Spopielar stoi tam na szczycie góry. Dwójkę dzieci ratuje tym razem, takich malutkich tam je gdzieś trzyma, a nie jedno. To jest jedna zmiana. Druga, że ziemia już nie spopielała, już nie została spalona przez słońce, tylko zamarzła. A Spopielar mówi, się do kamery się patrzy i mówi, kto zostawił otwartą lodówkę? I Spopielar 7. No więc sami rozumiecie, że już moda na Spopielara się w ogóle skończyła. Figurki ze Spopielarem się nie sprzedają w ogóle prawie. No więc jest szansa zagrania w zaangażowanym, poważnym, dramatycznym, straszliwym kinie moralnego niepokoju wojennym. No i tam grają. I ci aktorzy zostają wzięci za prawdziwych żołnierzy przez... przez jakichś rebeliantów. No i tam są takie różne właśnie parodie i w sumie to, o czym na początku chciałem powiedzieć, film Spaślaki, tak się chyba nazywał, Spaślaki 2. Nie, to było Spaślaki Pierć Piąta, a dlatego nie część, tylko Pierć Piąta, bo to jest taka rodzinka. W rolę każdego członka rodziny wciela się Jack Black, to jest zawsze Jack Black. No i Jack Black gra tam córeczkę, mamusię, tatusia, wujka, wszystkich. I oni słyną, te spaślaki słyną z tego, że cały czas pierdzą. Jedzą i pierdzą. Komedia oczywiście. Jedzą i pierdzą. Pierdzą na różne sposoby, pierdzą cały czas. I mamuśka jeszcze mówi, czy może ktoś zamówić więcej fasoli? No, i to spaślaki, tak, komedia. Więc każdy z aktorów gra w innym filmie, można powiedzieć zupełnie. Jeden bardziej komediowy. Nawet znajduje się tam raper, jak on się nazywał? Zaraz sobie przypomnę. Raper. To miał takie przekręcone imię i nazwisko jakiegoś znanego aktora. No nieważne, w każdym razie reklamuje energetyki. Widzicie, taki znany, że go nie pamiętam. Reklamuje energetyki i to jest dla niego z kolei szansa zagrać w filmie. Wielka szansa. Jack Black jest w ogóle uzależniony od wciągania kresek. Cały czas na planie wciąga, więc trochę też niezła satyra na światek aktorski, światek celebrytów, bo mamy tam przez cały film zlewkę z tego trochę, nie? Mamy kombatanta, który się okazuje, że tak naprawdę nie miał obciętych rąk, tylko nosił takie haki dwa, żeby być uznawany za wielkiego kombatanta, specjalistę od wojny, który tam książkę napisał. Al Pacino, o, dzięki za przypomnienie. Znów by mnie to męczyło. Dzięki, jam ci to. Al Pacino, tak. No. I Al Pacino reklamuje te energetyki, jest raperem i występuje z dupeczkami, które trzęsą się te dupeczki właśnie. Także bardzo takie różnorodne towarzystwo. A tymczasem mnie niepokoi, jak tam z tym etamem. No może faktycznie łagodny COVID. No. Część ludzi z naszego grona tutaj to są już osoby zaszczepione. I co? Ja uważam, że powinniśmy ich stąd wygonić. Zapalić pochodnie, widły w garści. Po prostu ruszyć na nich, wygonić ich, porozwieszać w ogóle, wydalić ich. Powinni być renegatami w naszym nocno-radiowym świadku, ci, którzy się zaszczepili. Nie będzie tolerancji dla zaszczepionych! Soczek Swoczek, tak. Soczek Swoczek i Al Pacino. Oh yeah! Tam, man, cały czas te energetyki wziął ze sobą w ogóle na wojnę, nawet zapas energetyków, nie? Także, no, czy Jackowi Blackowi uda się wygrać z uzależnieniem i słabościami swoimi, czy aktor drugorzędny kina akcji zostanie docenioną gwiazdą, czy... No, Robert Downey Jr. gra tam czarnoskórego i specjalnie do roli przeszedł operację zmiany pigmentu skóry. To też warto wspomnieć, bo chciał się lepiej wcielić w czarnoskórego jakiegoś sierżanta i mu zmienili kolor skóry. No tak więc bardzo taki zwariowany film i dobra satyra na współczesność, na różne takie rzeczy, z których my się często śmiejemy, na polityczną poprawność, na korporacjonizm, na przeróżne rzeczy. A film jakby taki trochę niedoceniony, mimo że jest czasami tak absurdalny, że przypominają się czasy Hot Shotsa, Nagiej Broni, wiecie, takie naprawdę zwariowane komedie, nie? No więc ode mnie kciuk w górę zdecydowanie dla tego akurat filmu Jaja w tropikach. O, i w punkt, i właśnie fajnie, że dzwoni Etam. No, co tam Etamie, jak tam?
1: Nie no, dzwonię po to, żeby znowu nie zasnąć, ale to nie przez to, że treści są nieatrakcyjne, tylko po prostu ja jak tylko siądę, to przysypiam. Słuchaj, a te, co do tego filmów rosyjskich, co tam była propozycja od koleżanki twojej, to ja jestem jak najbardziej za. Taki nawet wymyśliłem tytuł Od nocnej do zor do my. Bo to jest takie kino rosyjskie, które u nas zaczęło gdzieś tam istnieć. Ono nawet w kinach było. To był Nocny Dozor i Dzienny Dozor, czyli Nocna Straż i Dzienna Straż. Bardzo ciekawe filmy swoją drogą science fiction, ale kino rosyjskie jest jakoś strasznie niedoceniane u nas. Szczególnie te właśnie takie z efektami specjalnymi. Oni naprawdę są w tym dobrzy. Nie wiem, czy Attraction na przykład oglądałeś.
0: Jeśli chodzi o rosyjskie kino i efekty specjalne, to ja się trochę zawiodłem na te Guardians, Strażnicy, to co ty mówiłeś, kiedyś też o tym opowiadałeś, że taki rosyjski Marvel. I dla mnie to, wiesz, o level niżej jednak niż to, co robi Marvel Studios, czyli Disney. Jednak gdzieś tam w tyle są troszkę jakby, ale ty może widziałeś jakieś lepsze filmy z naprawdę dobrymi efektami specjalnymi w rosyjskim kinie.
1: Koma. Polecam bardzo Komę. Nie wiem, czy to się pisze Koma, czy Coma teraz. Nawet nie jestem pewien, bo to...
0: Ale w sensie śpiączka, no to przez C, Koma. Jeśli to śpiączka.
1: To jest, prawdopodobnie chodzi o śpiączkę, bo wszystko dzieje się jak gdyby w takim matriksie wewnątrz osób, które zostały uśpione, ale więcej nie chcę spoilerować tego filmu. Film jest zrobiony moim zdaniem o niebo lepiej niż aktualne produkcje w Stanach Zjednoczonych. Bardzo nowatorskie efekty specjalne, praca kamery w ogóle, no to coś niesamowitego po prostu. Aczkolwiek treść tego filmu, no jeszcze widać, że brakuje im trochę w kwestiach fabuły, na przykład właśnie wspomniana Attraction, to są dwie części już powstały tego filmu. To jest też angielski tytuł Attraction. Ale mocno polecam, bo to jest naprawdę wizualnie, no po prostu arcydzieło, tak.
0: No, czyli od rosyjskiego kina też możemy oczekiwać czasem dobrej realizacji takiego warsztatu, bo to mówimy chyba ogólnie, nie? Warsztat, praca kamery, wiesz, sprzęt, to wszystko wpływa na ostateczny efekt. Wydaje mi się na przykład, że ci twórcy koreańscy mają najczęściej po prostu dobry sprzęt, bo to widać, jest po prostu żyleta, nie? Żyleta. No jeszcze wiesz, a dodaj do tego dobrych oświetleniowców, dobrze to niech będzie udźwiękowione i tak dalej. Jeszcze postprodukcja. Wydaje mi się, że w naszym kinie trochę kuleje postprodukcja, że się nie przywiązuje wagi do tego, żeby zrobić dobry balans kolorów, dodać trochę, wiesz, niebieskiego, tutaj trochę podkreślić czerwień, stworzyć jakiś klimat kolorystyczny, nie? Odpowiedni, a nie tylko tam, wiesz, że przejścia jakieś czy coś, no kurde, i pomontować to tak na sucho, ciachu machu. Trzeba kontrast wyregulować. Ja każdą grafikę, każde zdjęcie, wiesz, to reguluje troszeczkę kontrast, nasycenie kolorów, jak ważne, nie? Czy coś jest takie cukierkowe, czy monochromatyczne. Jeden z tych filmów, o których dzisiaj mówiliśmy, zapomniałem o tym wspomnieć, ale bardzo ciekawy zabieg. To był któryś z filmów na 100% z tej trylogii Zemsty. Tam był ciekawy zabieg, bo film im dłużej trwał, tym bardziej się robił czarno-biały, czyli się tak wybledzał stopniowo. I na samym końcu był już totalnie czarno-biały. Fajny zabieg.
1: Odwrotnie do Dawcy Pamięci, gdzie był czarno-biały, a robił się kolorowy z kolei.
0: A widzisz. A ten Dawca Pamięci, to o czym to jest?
1: To jest amerykański film, taka dystopia pokazana, gdzie mamy miasto. Polecam, jeśli nie oglądałeś, bo film się bardzo dobrze ogląda, z dobrą obsadą jest. To jest taki film mówiący, pokazujący miasto, jak gdyby ludzi, którzy żyją w takiej społeczności zamkniętej. Tam są określone role przyznawane jak gdyby ludziom. Coś podobnego do tej, jak się nazywał, kurczę, ten film, teraz mi tytuł wyleciał, Niezgodnej. O, coś podobnego troszeczkę. I tam jest człowiek, który, starszy człowiek, który ma taką rolę dawcy pamięci, który pamięta przeszłość ludzkości, bo ona jak gdyby została wykasowana całemu temu społeczeństwu, w takiej zamkniętej, sterylnej jakby kopule oni żyją. No i po prostu, no, nie będę więcej opowiadał, bo ci chciałbym cały film opowiedzieć, tak? No, to jest taka właśnie dystopia.
2: Nie, no to, to wiesz, to tam właśnie chodzi na antenie przecież o to, żeby przybliżyć właśnie, trzeba to z wyczuciem robić, przybliżając scenariusz. Ja no, też, też się tego uczę, ale właśnie fajnie jest umieć, jak się robi audycję o filmach, czy się dzwoni, czy się współprowadzi, czy prowadzi, żeby opisać jakoś w ciekawy sposób, nie tylko zwięzły w miarę, ciekawy, ale i taki, który da jakiś punkt zaczepienia, powie też komuś, czy to jest to kino, które on lubi, wiesz, czy zaciekawisz, no różne takie rzeczy, trzeba tu mieć jakiś swój przepis na to wszystko. A tutaj Jam ci to wymienił tytuł Przenicowany świat, to jest właśnie rosyjskie kino science fiction. Bardzo mi się to dobrze oglądało, to znaczy spodobał mi się jakby bohater, bo to jest taki trochę rosyjski Flash Gordon, można powiedzieć. On jest prosty, prawy, taki blondasek, ale no, fajnie go wymyślili, fajnie go tam dopracowali, nie? Że no taki, myślę, że rosyjski Flash Gordon nawet wygląda podobnie trochę.
1: No tak, oni się troszkę tam wzorują, wiadomo, na kinie amerykańskim. My zresztą też mieliśmy, bo przypomnę, że zapisu łupanego, czyli tego z tam roku 2000 któregoś, 5 czy 6, kiedy oni tam pierwszy raz tam, jeszcze przed tym cyrkiem smoleńskim, był projekt Hollywood, dokładnie, nie? Czyli taki Bollywood polski, tylko właśnie pod Łodzią miało być zrobione. To, pamiętam, że któryś minister, czy to może nawet sam Kalkstein obiecywali, że coś takiego zrobią, nie? Że jest taki pomysł w ogóle, bo tam wiadomo, istniały łódzkie zakłady kinotechniczne, istniał semafor do animacji, także takie miało być takie zrobione miasteczko filmowe. No ale jak to u nas, pogadali i z tego nie wyszło, nie?
2: Można by zrobić takiego polskiego Flasha Gordona też, skoro jest amerykański i zrobiony na wzór rosyjski, bo jak czytam opis, no to słuchajcie, Maksym ląduje awaryjnie na nieznanej planecie, którą rządzą autorytarni władcy. No wypisz, wymaluj Flash Gordon. Zaskoczony panującą niesprawiedliwością staje w obronie dyskryminowanych mieszkańców. No i jakby założy się, że sportowiec też. No to tam jest pewnie gracz w hokeja, Flash Gordon to futbolista, a u nas byłby na przykład skoczek narciarski, taki Adam Małysz, ale z oddartymi rękawami i z mięśniami takimi, napakowany Adam Małysz.
1: Znaczy ja szczerze mówiąc nie wierzę za bardzo w polskie kino. Znaczy, no też muszę przyznać, że te ostatnie produkcje tam jakieś pod Netflixa, które są, to też nie oglądam, ale ja po prostu polskiego kina nie lubię. Myślę, że gdyby polskie kino było w ogóle kręcone w języku angielskim, bo język polski, jak już jest sam, znaczy oczywiście są wyjątki od reguły, Seks Misja czy King Size, tak? Czy Wabank na przykład, ale to są te takie rzeczy kręcone no, przez Mistrza Machulskiego na przykład. Nie? Natomiast pośród tamtych czasów właściwie ostatnim takim filmem był VIP, bo już też Machulski poszedł w te lata 90. takie typowe kino później polskie, czyli na przykład Szwadron właśnie w jego reżyserii, no to już się tego prawie nie dało oglądać. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że tego już się nie dało oglądać.
2: A słuchaj, jak jesteśmy przy temacie właśnie wykupywania jakichś patentów, pomysłów na film, no to Killer właśnie zainteresował Disneya i Disney się zastanawiał, czy nie zrobić takiego disneyowskiego Killera. I to jest moim zdaniem, to nam powinno bardzo dużo dać do myślenia, że właśnie to jest, widać, recepta na sukces. Taki Killer jest kwintesencją, powiedzmy, jakimś tam zbiorem różnych rzeczy, różnych zabiegów, konwencji, stylu, ilości humoru. To jest coś, co można doskonale by sprzedać. Czyli powinniśmy może... Powinno się u nas dużo robić filmów takich lekkich, fajnych, przyjemnych. To jest takie połączenie, słuchaj, bo Killer na dobrą sprawę opowiada o płatnym, wiesz, jest temat płatnego zabójcy. To by się wydawało, że to nie jest takie dziecięce i familijne, ale wiesz, a z drugiej strony film jest zupełnie pozbawiony jakiejś przemocy. Taki, to jest kino familijne na dobrą sprawę, tylko takie, że nie czujesz, że wiesz, że familijne. To jest sztuka zrobić, nie?
1: No tak, wiesz, ale Ja nie wiem, ja po prostu mam takie już, może jestem zrażony do tych polskich filmów, ale po prostu tak, wiesz, 90. lata to takie o gangsterach te filmy, tylko ciągle o tym, że to jest takie fajne, tam, nie wiem, samochody kraść, coś. To się zaczęło od Młodych Wilków, potem te psy, te jakieś samowolki. No to były takie bardzo typowe, te filmy się dobrze ogląda, na przykład Symetrię się bardzo dobrze ogląda, nie? Nie wiem, czy kojarzysz ten film więzienny.
2: Też. No chociaż widzisz, tu z jednej strony wspominasz miło te filmy gangsterskie, jakieś o złodziejach, o bandytach, które były takie lżejsze, no bo Młode Wilki, umówmy się, to taki, wiesz, jest light i zrozumiałem, że jakoś cię denerwuje może to kino takie dzisiaj wulgarne, takie, wiesz, gdzie tam się krew tryska, dresiarze się tam biją, dziwki chodzą w ogóle i kreski wciągają i klną w co drugim zdaniu, albo kogoś tam torturują. A z drugiej strony mówisz o Symetrii i tu chwalisz. No a Symetria to jeden z pierwszych chyba takich polskich filmów. Może oprócz Samowolki, może... Nie, to jest w tym trochę klimatu Krola, psów, no wiadomo, bo w sensie takim, że takie bardziej srogie, nie? I mroczne. No ale jednak... Konrad Niewolski znalazł trochę inny jakiś tu przepis zupełnie na kino więzienne i stworzył bardzo oryginalny więzienny film, który może mógłby się właśnie świetnie sprzedać też na świecie.
1: No nie wiem, ja szczerze mówiąc oglądałem jeden taki film, który mi się podobał, który bym chętnie polecił wszystkim i to jest film nietypowy, bo to jest film science fiction, produkcja chyba niezależna i chyba nakręcona na taśmie VHS nawet, bo to wygląda na lata, wczesne lata 90., ale mogę się mylić, bo może to było później nakręcone, tylko w takiej konwencji zostało nakręcone. I to jest film, który się nazywa Manna. Bardzo go polecam, bo ten film jest naprawdę bardzo dziwny, taki wręcz teatralny bym powiedział, właśnie kręcony wideo. Tak? Jest w tym filmie coś takiego ciekawego, coś, co po prostu jest inne niż w pozostałym kinie w Polsce, tak? A zarazem jednocześnie to jest film na, jakby to nazwać, na zasadzie Cloverfield pierwszej części albo Blair Witch Project, czyli że wybierają się młodzi ludzie z kamerą do lasu, tak? I coś tam się dzieje, już nie będę opowiadał co, ale w każdym razie bardzo ciekawe, ciekawa realizacja i tak, no, da się to obejrzeć, tak? Nie jest to film typowy dla Polski, czyli jakaś komedia romantyczna albo właśnie klęty film z bandziorami, nie?
2: No. Ja, słuchajcie, można na przykład się teraz spodziewać, że w końcu ktoś wpadnie na pomysł, aby zrobić na nowo Leona Zawodowca i że będą to właśnie Koreańczycy. Mi się wydaje, że to kino azjatyckie lubi czerpać sobie różne rzeczy, archetypy, wzorce z historii egzotycznych dla nich krajów gdzieś tam w Europie i robić z tego fajne różne miksy, pokazać to trochę innym okiem, to jest zawsze ciekawy zabieg, nie? Jak taki na przykład Miura od Berserka, jeśli tu mówimy o mandze i anime, no to on też mocno jakoś tam zafascynowany wniknął w nasze europejskie różne legendy, baśnie, bestiariusz, tak to czuć troszkę, tak, że to jest takie mniej właśnie japońskie, a że jest w tym trochę takiego gotyku, nie? Więc tak. No,
1: a mi na przykład,
2: no.
1: Powiedz mi na przykład, na jaki film teraz czekasz? Czekasz na jakiś film? W tym sensie, że chciałbyś obejrzeć, nie wiem, coś, jakąś kontynuację serialu, czy właśnie jakiegoś filmu?
2: Powiem ci szczerze, że nie za bardzo, bo w ogóle teraz są takie czasy, że może i ktoś tam na coś czeka, tylko że mamy tak dużo dobrych filmów, cały czas coś fajnego, coś ciekawego, wartościowego wychodzi i właściwie nie trzeba specjalnie na nic czekać. Masz ochotę sobie coś pooglądać, to sobie włączasz i możesz sobie coś naprawdę świetnego zobaczyć, coś, co ludzie zachwalają, polecają. Na przykład ja do tej pory Dune'y nie widziałem, jak tej nowej, nie? Więc jak mnie najdzie, to sobie po prostu Dune'ę pooglądam. Jak mam ochotę, na przykład coś mnie najdzie, może jakieś gwiezdnowojenne rzeczy, to sobie księgę Boby Fetta włączę i będę naprawdę mega happy, bo też świetna produkcja. Właściwie nie trzeba na nic czekać, nic planować, tylko masz ochotę, to oglądasz coś dobrego.
1: No ja teraz właśnie czekam na rosyjski film, na My, czy We, jak to reklamują, bo oni też, jak mówię, robią zawsze trailer po amerykańsku, czy tam po angielsku. I czekam też na kolejne odcinki, bo ma być kolejny sezon Snowpiercera. Ten film jakoś taki ma taki klimat, który mi bardzo leżał. Zresztą tak samo jak był pełnometrażowy, pełnometrażowa wersja tego filmu, z którą zresztą polecam, bo jest też bardzo fajna. No nie wiem, jest coś takiego w tym filmie, taki właśnie to jest taka utopia dziejąca się w zamkniętym pomieszczeniu, czyli w pociągu, tak. No jest dużo nonsensów oczywiście, ale związanych z takim rozwiązaniem, że w zamarzniętym świecie jedzie sobie pociąg i sobie jeździ tak w kółko. To jest kompletna głupota oczywiście. Mówię to jako konstruktor torów kolejowych z wykształcenia, tak, ale sam film jest bardzo fajny, tak, jeśli chodzi o scenariusz.
2: Zróbmy film o kolejarzach, znaczy o maszynistach, którzy ciągle im jakieś mają ciała na torach, ktoś się kładzie, coś tam i już tacy są zniszczeni tym wszystkim, depresję mają. No, to mógłby być dobry film, mądry. Wiesz co, może brakuje tego typu scenariuszy u nas w Polsce, bo każdy trochę jedzie na schemacie jakimś tam, nie? Albo robi jakieś gangsterskie filmy na jedno kopyto, albo jakaś martyrologia obowiązkowa, tu nasza historia, albo no nie wiem, głupawe komedie, albo coś. Takie jest kilka tych przepisów, kilka sposobów, no ale dobrze, żeby te komedie były śmieszne, żeby horror straszył, żeby... Tu Jam ci to wspomniał o Funky Kowalu. No, jestem też fanem tego komiksu i tego bohatera i też zawsze uważałem, że ten bohater zasługuje na to, aby ktoś go zagrał, tylko jest problem. No, świętej pamięci Bogusław Polch nie żyje. Gadałem kiedyś z nim, pogratulowałem mu świetnych designów, świetnych projektów tych latających samochodów, broni, tam po prostu wszystko takie jakby miał niesamowitą smykałkę do projektowania różnych przedmiotów w fajny sposób, nie? To było świetne.
1: Wyprzedził Piąty Element w pewnych rzeczach, ten taki znany film Piąty Element z Bruce'em Willisem.
2: W jakich?
1: Nie wiem, czy pamiętasz Piąty Element.
2: Tak, pamiętam, tylko się pytam, w jakich tematach wyprzedził Bogusław Polch swoimi projektami.
1: To znaczy, chodzi o to przedstawienie miasta, tak, o przedstawienie jakby miasta, czy ja akurat mam takie skojarzenie, tak, bo Funky Kowal już słabo pamiętam, ale właśnie te samochody latające, to takie właśnie pokazanie jak gdyby w tych ujęciach komiksowych miasta bardzo przypominało mi potem, czy później jak oglądałem Piąty Element, bo ja byłem w kinie na tym filmie akurat i miałem okazję tak być na premierze i bardzo mi to przypominało właśnie Funky Kowala, tylko oczywiście tam było bardziej takie amerykańskie, tak.
2: Może Valerian był trochę funky kolowaty, że tak powiem, znaczy trochę odrobinę na podobną modłę, czyli bardzo, bardzo barwny świat przyszłości, nie jakiś tam smutny, nie, tylko to po prostu tętniło życiem, tam było, patrzyło się na ulice miasta w tym Funkim Kowalu i tam jeździły jakieś niesamowite, futurystyczne motory, strzelali się, to był trochę żbik w kosmosie, nie? Czuć było troszkę klimat właśnie Polski, może jakieś nawiązania do PRL-u, jakieś mrugnięcia okiem, pewne nasze zwyczaje, kultura też w tym bohaterze, który jednakowoż bardziej przypominał kowboja. Funky Kowal to jest kowboj, tak, i mocno, to jest właśnie mieszanie, nie? Bierzemy świat, który może ma w sobie jakieś cechy PRL-u, nie wiem, biurokracja, jakiś lekki zamordyzm, nie? Tego typu sprawy i dajemy tam kowboja nagle w futurystycznym świecie. No, ale myślę, że tutaj różne, przeróżne czynniki sprawiły, że komiks jest po prostu dobry. Była próba, znaczy były takie chęci, żeby zekranizować Funky Kowala. Z Francji ktoś się zgłosił? Nie wiem, ale nie było to Hollywood, z tego co pamiętam, w każdym razie. No, ale nic z tego nie wyszło. Często tak się niestety rozbija sytuacja, znaczy, no, często nie wychodzi nic, jeśli nie ma od razu dużych pieniędzy, jeśli nie stoi za tym jakiś właśnie Marvel, czy Disney, czy tam inni, czy jakieś inne DreamWorks, albo Pixary. No, więc o kasę się dużo rozbija pewnie, nie?
1: No, wiesz, u nas by się znalazło, jest dużo bardzo fajnych autorów science fiction, już pomijając Lema, to na przykład ten nowego pokolenia Jacek Dukaj, czy czekaj, kto napisał Stokrotkę na blaszanym dachu. Zajebista taka, nie wiem, czy to nazwać powieścią, czy opowiadaniem, bo to jest dosyć krótki tekst. Kurde, nie przypomnę sobie teraz autora. Był w Fantastyce publikowany ta forma. Nie wiem, jak to nawet, jak mówię, nie wiem, jak to nazwać, powieść to była, czy takie science fiction pokazujące przyszłość, gdzie jest na świecie tak zwany polski terroryzm. Wybucha polski terroryzm, tak jak muzułmanie, tak? Polacy są w obronie tam różnych wartości, tak?
2: Wiesz co, gdyby...
1: Ciekawe bardzo.
2: Zapytałeś się, Etam, na jaki film czekam? Może odpowiem na trochę... Sam sobie odpowiem na trochę inne pytanie, jaki film najbardziej chciałbym, aby powstał, nie? To też może być spoko. No ja myślę, że zdecydowanie Torgal. Chciałbym, żeby w Polsce wyprodukowano za ogromne pieniądze, ze świetnymi aktorami, naprawdę dobry film o Torgalu. I to by mogło zawojować świat identycznie jak Wiedźmin, a nawet może i bardziej, bo Torgal jest, bo jest teraz hype na dobre fantazy, na fantastykę, a Torgal byłby byłby zupełna zmiana klimatu w stosunku do Wiedźmina, bo Torgal nie jest tak wulgarny, nie ma tam dziwek, najemników, tylko to jest bardzo baśniowa opowieść i taka wielowymiarowa. Dzieciństwo tego Torgala, historia, która balansuje gdzieś na pograniczu snu i jawy wręcz. Niesamowite mityczne stworzenia od krasnoludków poprzez, nie wiem, węża Nidhoga, są i bogowie, i kosmici. Tam jest wszystko i doskonale wymieszane ze sobą i doskonale pasujące po prostu. Świetnie to się udało wszystko poskładać. Najnowsze Torgale, no umówmy się, to już jest jakaś kontynuacja Rosińskiego i Van Hama, już bardziej seria, już bardziej pewna marka, ale ja mówię bardziej o dawnych Torgalach.
1: No tak, to znaczy ja bardzo słabo już pamiętam Torgala, znaczy mnie akurat on nie za bardzo fascynował, ale z tego, co pamiętam, to było takie pomiksowanie trochę Conana z Red Sonią i z trylogią tego, tam Hobbita, tak powiedzmy.
2: Nie, Red Sonia, Hobbit, wymieszał jakieś niepasujące do siebie tu rzeczy, jeszcze w ogóle ni w pięść, ni w... Co ty, właśnie? To jest zupełnie inna historia. Torgala trzeba po prostu przeczytać, żeby wiedzieć, o co chodzi. Ciężko to tak, wiesz, opisać w paru słowach, więc to jest taki na pewno bardzo oryginalny, nowy patent na dobre fantazy, nie? Coś takiego... No bo, wiesz, możesz zawsze zrobić kopię, pojechać na stylu a la Gra o Tron. Możesz zupełnie w inną mańkę. Teraz nowy Władca Pierścieni jakiś powstaje, chyba robiony przez Amazona, tak? Ukazał się jakiś taki teaser z czołówką, jak tam się wykuwa pierścień. No, to będzie bardzo takie malarskie. Myślę, że będzie bardziej takie surrealistyczne, malarskie, artystyczne, może, no tak sugeruje ta czołówka, gdzie tam każdy detal widać, ta płynny metal krąży, żyłki, to takie, wiecie, takie spuszczanie się trochę nad tu artyzmem pokazania tego wszystkiego, więc tak się zapowiada nowy Władca Pierścieni. No, a Torgal byłby czymś zupełnie nowym, trochę innym. Naprawdę by to ludzi mogło zainteresować. Polska znów mogłaby być... Wystarczy, żeby się dobry inwestor znalazł. Piszcie w ogóle, bardzo jestem ciekawy, kogo byście widzieli w roli Torgala, albo Chris DeValnor, albo tego... Kurde, zapomniałem... No tam ten drewniana noga. Kurczę, sam taki jeden zeszyt, jedna część Łucznicy, jakie to by było genialne na scenariusz, nie? Turniej tam jest, ryzykowanie życia w tym turnieju, bo strzała może ci się w brzuch wbije, a nie na tą zawieszoną małą tarczę, którą masz na piersi. Znaczy to jest bardziej na kontynuację, bo tam jest bardzo dużo postaci. Na początek bym wziął Gwiezdne Dziecko zdecydowanie. To by była świetna opowieść na początek. Jeśli nie znacie tego albumu Torgala, to no, jeden z najlepszych zdecydowanie.
1: No tak, tak, tak. Znaczy wiesz co, ja myślę, że Polacy by to skopali po prostu, nie? Tak, tak, tak, takie mam wrażenie. My nie mamy raczej takiej kultury kręcenia od czegoś innego, mówię, poza tymi romantycznymi komediami. Ja już tak po prostu mam, że niestety jak coś w Polsce widzę, że

0: Polska wpisane, to nie ściągam, że tak powiem, tego filmu. No, po prostu nie szkoda kilobajtów, jak to się mówi. Nie?
1: Dobra, tam jest. Słuchaj, to może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni. Dziękuję za telefonik. Trzymaj się tam, no, zdrowiej.
0: Trzymaj się. Hej.
1: Są chyba propozycje, kto mógłby zagrać Torgala. Nowak pisze, Piotr Adamczyk albo Tomasz Karolak. No to raczej tak w żartach, nie? No właśnie, mamy niestety deficyt takich aktorów, wydaje mi się, którzy mogliby taką rolę zagrać. Torgal to musi być wysportowany przede wszystkim koleś. Nie jakoś przesadnie, ale no widać, że to musi być taki aktor, który dba o kondycję, nie? Naprawdę. I ma już te mięśnie tam zarysowane. Musi mieć prawą i szczerą twarz. Prawa i szczera twarz. No, bo Conan jest taki dobrotliwy trochę. To też mi się zawsze jakoś tam podobało. Ludzie się z tego śmieją, ale wiecie, Supermana też się śmieją, że harcerzyk, nie? No, a Supermana zna cały świat i to jest taki bohater ikona wręcz. Można by zrobić 10 takich bohaterów Ziemi, najbardziej znanych ogólnie. Zrobić taki zbiór, nie? No to Superman mógłby się tam znaleźć, zdecydowanie. No tak więc potrzebny byłby tu naprawdę charyzmatyczny aktor, który musiałby się przeszkolić trochę we władaniu mieczem, no żeby potem nie wyjść jak ciapa. I nie machać tym żelazem jak pacan jakiś. Tylko żeby to ci, co się trochę tam orientują, znają lub już przyzwyczajeni są przynajmniej do efektownych scen w kinie, to nagle nie powiedzą, lipa, to paździocha trzeba było wziąć, żeby miotłą machał jeszcze w ogóle. No. Więc nie jest tak prosto, nie jest tak prosto. Mamy dobrych aktorów, ja nie mówię, że złych, absolutnie nie chcę tu znowu hejtować Polski w ogóle. Tylko może mamy dobrych w czym innym po prostu. A niekoniecznie w walkach. Zawsze można wziąć jakiegoś dresiarza, zawodnika i Pudzianowski grałby na przykład Torgala, nie? Przychodzę tu, stworzę, aby cię w tym momencie pokonać, bo jak ja to mówię, na Torgala, cięcie! No, zapomniałem, przepraszam, jeszcze raz wygłoszę swoją kwestię. No, panie Mariuszu, proszę się wczuć w rolę. Panie, jesteś pan wikingiem. Stoisz pan na fiordzie, tam patrzysz się pan w dal, na morze. To fale, tutaj pan wygłaszasz. Proszę, jeszcze raz spróbujemy. Proszę bardzo, akcja! No więc, jak już mówiłem, oddaj ten magiczny pierścień, potworze, inaczej będziesz łamany. Cięcie! No, tak mógłby wyglądać Mariusz Pudzianowski na planie Torgala.

Może macie inne propozycje, taki wasz wymarzony film, który byście chcieli, żeby został zekranizowany. Niekoniecznie w Polsce, może być ogólnie jakoś. Na przykład nowa wersja Muminków, albo film, w którym by się spotkały debeściaki, tak, tacy, nie wiem, tacy polscy niezniszczalni. Bogusław Linda. Zbigniew Zamachowski. No, właśnie. Cezary Pazura. No, oczywiście każdy musiałby zagrać taką swoją najbardziej znaną rolę, można powiedzieć, nie? I Pazura musiałby zawsze tam być taki trochę komediowy. Linda musiałby dużo przeklinać, a Zbigniew Zamachowski obierać ziemniaki musiałby przy okazji, oprócz tego, że jest zabójcą, to jeszcze ziemniaki obiera, sam sobie gotuje obiad. A Marek Konrad obowiązkowo z wąsem. Marek Konrad bez wąsa, może być, ale jednak z wąsem, no, umówmy się.

tu na czacie Nowak zablokowany. Nie wiem, czemu pisze takie jamci. To nikogo, ja przypominam, słuchajcie, nikogo nie blokuję za bardzo. Raz na ruski rok może. I też komentarzy nie usuwam, ale wiem, że znikają i na to nic nie poradzę. YouTube chyba kasuje. Jak niecenzuralne słowa uważane powszechnie za obelżywe na przykład wykryje. Nie wiem. Kołaczkowska. Sara Connor Kołaczkowska. No to, no ale to, przepraszam, to w sumie można by zrobić komedię, jeśli komedia jak najbardziej. O, to bym jakbym zobaczył Asię Kołaczkowską w roli jakiejś takiej naszej polskiej Sary Connor, to z przyjemnością. Szkoda, że te różne osoby, o których mówimy, czy dzieła, o których mówimy, to już są takie rzeczy dosyć leciwe i no wiadomo, odchodzą ludzie i inni troszkę, już mi się może mniej chce, trochę się posunęli w wieku, że tak powiem. No, ale skoro Sylwester Stallone i cała plejada gwiazd amerykańskiego kina akcji potrafili już w takim słusznym wieku nadal grać twardzieli, no to może nasze debeściaki. A może zróbmy, no właśnie, czy każdy, z każdego tematu można zrobić komedię? Na przykład, czy komedia Smoleńsk na przykład by była? Moim zdaniem nie, to już jest przegięcie zdecydowanie. Ale tak głupio zapytałem, bo może ktoś by jednak chciał. Ja nie, są już, no nie można za bardzo z jakiejś tam tragedii robić sobie jajec, nie? Tak więc tu może nie do końca się zgodzę z Anią. Ja bym jednak może nie robił komedii o łowcach skór z łódzkiego pogotowia. Się w zombiaków zamieniają czy coś. Nie? To trochę przegięcie. To tak jakby robić właśnie komedię o Smoleńsku. Może to trzeba z bardzo dużym wyczuciem robić i bardziej ogólnie traktować temat i po prostu się nie do końca się pod coś podpinać, coś może być inspiracją, nie? Na przykład tylko. A Kulawę Rowerowo pisze, że film o postapokaliptycznym Sosnowcu. No, to też jest jakiś trop. Pewnie, że tak. Na przykład takie kino postapokaliptyczne, science fiction, ale takie lekkie science fiction, bo bardziej by się koncentrowało na różnych innych człowieczych sprawach, obyczajowych na przykład. Tak jak Walking Dead poszło tym tropem i może ktoś przewidywał w tamtym czasie, co to jakieś dziwne, panie, pan tu jakieś chcesz pan telenowele robić z zombiakami? Panie, zombiak to musi być zombiak, rozumiesz pan? Z czym mam... Pan, głupi, to nie przejdzie. Nie, to się, proszę pana, nie sprzeda. W ogóle ja pracuję w branży, wiem, znam się akurat na zombiakach i łączenie zombiaków z jakimiś tutaj, że tam się płaczą, chodzą, modlą, gadają, to proszę pana, nie, proszę pana, zombiak musi być zombiak. No, mógł trafić reżyser Walking Dead na takiego, na przykład producenta. No. Ale to na podstawie komiksu, więc jakby komiks często ułatwia. Można powiedzieć, że komiks jest gotowym storyboardem do filmu, więc daje duże pojęcie o tym, jak to będzie wyglądało. Można poczuć trochę klimat, zobaczyć potencjał w tym, jak bohaterowie podejmują jakieś akcje, czy to się da fajnie pokazać na ekranie, nie? W efektowny sposób. I to wszystko dużo mówi o scenariuszu, jeśli jest w formie komiksu. A Rosjanie często ściągają pomysły. Ja myślę, że Azjaci, Rosjanie to tak mają często takie podejście, żeby właśnie coś brać, jakiś pomysł ogólny i robić to po swojemu, nie? Robimy właśnie polskich Avengersów, robimy naszego rosyjskiego Flesha Gordonowicza własnego.

O, jak ktoś ma ochotę pogadać o czymś niefilmowym, to proszę bardzo. Prącie bardzo. Można, można. No, tak więc czekam jeszcze na jakieś wasze propozycje. Na razie nie wyłowiłem za bardzo, tak dużo waszych propozycji, takich filmów upragnionych, filmów wymarzonych, których nie ma, a które chcielibyście, żeby powstały. Może ktoś powie, nie wiem, Psy 4, chociaż po Psach 3 to nie wiem, czy powie. Jakieś takie jakby z ręki kręcone jakąś kamerą cyfrową. Wszystko. To jest sztuka zrobić film, żeby on nie wyglądał właśnie jak kręcony z ręki. Znaczy, może być kręcony z ręki, ale to trzeba to umiejętnie zrobić. Żeby nie wyglądał jak nakręcony na jakimś najtańszym sprzęcie. No. Dzisiaj to się liczy, nie? Jakieś specjalne obiektywy, że masz taki bardzo szeroki kadr. Oświetlenie też dobrze mieć jakieś fachowe, nie? Nie używać archaicznych metod, tylko iść z duchem czasu trzeba trochę. Jakaś super studyjna kamera cyfrowa z bajerami. To wszystko są narzędzia. Jak masz nagle, możesz sobie nagrywać nagle tam w 300 klatkach na sekundę, jakieś zwolnienie zrobić, nie? Coś sobie tam włączać, wyłączać, prawda? No, więc to też się liczy. No, a to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. Ogólnie sprzęt, a teraz jeszcze wszystko w górę strasznie poszło znowu. Sprzęt też. No. Tak, no jak gadaliśmy o Torgalu, to jeszcze była tu propozycja, że Szninkiel. No oczywiście, że tak. No to by była mega produkcja. To cały świat by zawojowało, nie? Taki film. To ma taki potencjał i wszelkie potrzebne rzeczy do tego, żeby być hitem po prostu, a jeszcze do tego kinem naprawdę takim wartościowym, nie? Z jakimś przesłaniem. Jakaś opowieść, która nawiązuje trochę do takiej stylistyki biblijnej. Ile tam się dzieje też w ogóle. I mamy też trochę science fiction, trochę fantasy, trochę magii. No i opowieść znowu o człowieku, o człowieku. O wybaczaniu, o wojnie, o różnych rzeczach. O miłości też przecież. No. Może to taka uniwersalna mieszanka. Wojna, miłość, zagadka jakaś.

zawsze można by spróbować jeszcze raz pokazać Klossa, albo jeszcze raz pokazać Czterech Pancernych, albo jeszcze raz pokazać Pana Kleksa. No tam chyba córka Kulczyka, jakaś tam Kulczykowa, nie wiem, miała być wśród tych osób gdzieś tam sponsorką, tak, jakiejś nowej produkcji właśnie, nowy Pan Kleks, coś takiego było. Co jeszcze można by wskrzesić? Jeśli nie wymarzony film, to może wskrzesić i jeszcze raz pokazać na nowo. Może jak rozpętałem drugą wojnę światową. Może właśnie jak rozpętałem drugą wojnę światową, tylko czy to jest film, który potrzebuje

0: potrzebuje, żeby go zrobić na nowo. Są takie filmy, które moim zdaniem nie potrzebują, a tymczasem czy potrzebuje takich filmów właśnie adwokat?
1: Cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem.
0: Kluski z Rosołem, cześć.
1: Nie wiem, czy potrzebuję. Chyba nie, masz rację. Ja bym nie robił, jak rozpętałem drugą wojnę światową, bo to byłaby taka pożywka dla jakichś aktorzynów różnych, żeby zabłysnąć może, żeby kolejny płomyk na świeczniku swoim odpalić. Te filmy są dobre. Znaczy ten film czy serial, bo w sumie to już nie wiem, jak to funkcjonuje. Aż takim fanem starego polskiego kina nie jestem. Ale co chciałem rzec?
0: To mam jeszcze inną propozycję. No, jak rozpętałem drugą wojnę światową, może by jednak... Słuchaj, Marian Kociniak naprawdę wtedy niezłą tą rolę zagrał, bo on raz, że był wesoły, śmieszny, wygadany, fajny, to jeszcze był na przykład sprawny. On tam dużo wykonuje różnych ewolucji, wspina się, wiesz. To zwróciło moją uwagę, że sprawny. Czy dzisiaj by się znalazł taki aktor, który by to wszystko udźwignął? No, też można takie pytanie sobie zadać, nie?
1: Znaczy, wiesz co, ja może nie mam w tej chwili jakby takiego spojrzenia na aktualnych aktorów, jeśli chodzi o cały przekrój wiekowy, no bo sporo się młodych pojawiło, których niespecjalnie, że tak powiem, wyłuskałem spośród całej rzeszy ich. I ja mam wrażenie, że dzisiejsze aktorstwo w dużym stopniu jakby jest takie trochę polscy. Aktorzy są strasznie teatralni. I ta ich gra jest taka monumentalna, nie wiem, jakby haczy o, ale też pewnie jest to takie moje tylko patrzenie wypaczone tym brakiem śledzenia kina polskiego ostatnich lat.
0: Może jest tak, że w filmie się jednak powinno trochę inaczej grać niż w teatrze i niekoniecznie trzeba tutaj czegoś uznawać za lepsze, a coś za gorsze, tylko po prostu są inne techniki trochę grania. Na przykład w tym kinie koreańskim zwróciłem uwagę na to, że aktorzy potrafią naprawdę długie pauzy robić. Wiesz, to jest taka pauza, nie? Że po prostu milczy, patrzy się, wytrzeszcza oczy, wargi mu zaczynają drżeć. Potem znów, wiesz, spuszcza wzrok i po 10 minutach wygłasza dopiero kwestię, nie? Tylko czy to jest też teatralność, czy nie? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest bardziej takie filmowe właśnie. A w teatrze może się inaczej nieco gra. W teatrze chodzi może chodzić bardziej o pokazanie pewnego kunsztu w grze aktorskiej. A w kinie na przykład bardziej się liczy co innego. Jakieś inne są tutaj metody na sukces, nie?
1: Ja myślę, że to jest kwestia kultury, wiesz, bo podejrzewam, że czym innym będzie dla nas teatralność, a czym innym będzie dla ludzi wschodu teatralność. Być może my, jak zaczniemy ich naśladować, to dla nas to będzie teatralne i na odwrót, wiesz. Więc no, to mocno względne może być. Ale poczekaj, bo ja w ogóle chciałem od czegoś innego, taką klamrą otworzyć tutaj mój telefon.
0: Dawaj.
1: Bo miałem taką refleksję, że w takich jak dla mnie, no jednak paskudnych czasach, w jakim nam przyszło teraz żyć, stosujemy różnego rodzaju ucieczki i ta dzisiejsza audycja i w ogóle jakby sfera kina, właściwie przede wszystkim chodzi mi o sferę, o obszar kina, to jest takie jeszcze szlachetny obszar, do którego można uciec od takich problemów dnia codziennego stosunkowo bezkarnie. Bo jakby słuchając różnych rzeczy na YouTubie, słuchając ludzi generalnie, no jednak widać, że ludzie uciekają w jakieś tam tematy i w jakieś obszary. No i kino ma jeszcze takiego coś, co bliskie jest duszy człowieka. Ja tak teraz polecę, jakby snując tutaj takie rozważania. Ale to jest taka szlachetna rzecz, do której jak uciekamy, to można się usprawiedliwić. Wiesz, bo jakby niczym pozytywnym nie jest uciekanie od rzeczywistości ciągłe, prawda? Czyli jak pijesz alkohol, to jest to forma ucieczki, nie wiem, jakieś stany depresyjne, no to też jest forma ucieczki, tylko wtedy już może jesteś dużo mniej w stanie kontrolować siebie i to wszystko, co się dzieje. Podobnie pewnie z alkoholem, a jakby granie na komputerze to też jest forma ucieczki, rozumiesz? Jakby nie chcąc się zastanawiać nad rzeczami ważnymi, uciekamy gdzieś. I to kino, wydaje mi się, jeszcze całkiem nieźle się broni, nie? Bo ono samo w sobie jest próbą odpowiedzi na ważne kwestie w naszym życiu.
0: No rozumiem, czyli twoim zdaniem po prostu takie hobby, takie nawet zainteresowanie filmem, oglądanie jakiegoś wartościowego kina, to jest taka rozrywka, która się jeszcze tak nie rozkraczyła do końca, nie jest taka jakaś toksyczna, szkodliwa dla nas aż tak bardzo, że znaczy, że nie wypada tak źle na tle innych zabaw typu granie w gry czy chlanie.
1: Na przykład, no taki grzech lekki, wiesz, bo jakby jeśli się coś złego dzieje w życiu, to należy najpierw to życie sobie naprawić, a dopiero potem szukać jakichś takich wyższych uciech, nie?
0: Wódz Wielki Niepokój proponuje tutaj remake Hydrozagadki. No to też się można zastanowić. To, no oczywiście wszyscy zaraz krzykniemy tutaj wiwat, robimy Hydrozagadkę nową, będzie fajnie, no ale to musiałby być zupełnie inny film. Bo przecież nie będziemy znowu komentowali PRL-u. W tamtym czasie As i Hydrozagadka byli zaskakujący trochę i bardzo oryginalni, więc ja uważam, że dzisiejszy As musiałby być dopasowany do naszych czasów. Musiałby być asem na miarę naszych czasów, a nie takim asem jak ten miś, z któremu się oczko oberwało u Barei.
1: Ja myślę, że siłą tego wszystkiego, co się kiedyś działo, było to, że to się tyczyło tamtej rzeczywistości. A my w tej chwili, w ogóle rzucając taki temat, zróbmy remake, to raczej kierujemy się takim retro podejściem do rzeczywistości. Wiesz, jakby reanimacją czegoś, co wtedy miało rację bytu. W sensie, że ktoś, kto to robił, to czuł, bo to było jego życiem. A my chcemy jakiś skansen uprawiać, tak jak ludzie, którzy zajmują się, co dla mnie jest w sumie takim żartem czasów. No, jak się nazywają ci, którzy dbają o zachowanie kamienic, Boże, architekci, znaczy z tego obszaru architektury?
0: Naczelny esteta Polski. O to
1: nie,
0: dba.
1: Ale oni mają tam te swoje stanowiska. To się jakoś nazywa. Zapomniałem, no wypadło mi w głowę.
0: Jakiś, jakiś nadzór budowlany, czy co?
1: Nie. Ci,
0: architekt?
1: Nie. Ale to, kurde.
0: Dekorator, dekorator wnętrz?
1: Nie, oni piecze mają nad wszystkimi budynkami zabytkowymi.
0: Piecze.
1: Po prostu dbają
0: Żyd,
1: o to, żeby one...
0: To Żyd.
1: Tak, to może na końcu takiego łańcucha całego tam powiązań. Faktycznie jest tak, jak mówisz. Ale no, szukam słowa i nie jestem w stanie dojść do tego. W każdym razie kurator chciałem powiedzieć.
0: Konserwator podpowiada.
1: Konserwator.
0: O, to Lajtowski podpowiedział. Dziękujemy.
1: I to takie konserwatorskie podejście, wiecie, bo oni często się odwołują, ja się z tego trochę naśmiewam. Tak, konserwator zabytków.
0: No, już wszyscy odpowiem. Konserwator, no. Konserwator. Przecież to konserwator. Ale... Konserwator.
1: Konserwa zabytków. Słuchajcie, i oni się, tak jak mi wiadomo, odwołują się często, jeśli chodzi na przykład o kolor budynku, do tej pierwszej warstwy farby, jaką tam jest się w stanie wyskubać na elewacji. I ja sobie tak myślę, no dobra, to już bardziej głupiego podejścia wydaje mi się... Nie ma, to trochę jest wejściem do kina, że zróbmy remake jakiś, nie? Zróbmy coś tak, jak kiedyś było. A może była sytuacja, że w ogóle ktoś pomalał...
0: Coś się jakość połączenia strasznie, sorry, że przerwę, się jakość popsuła. Zaczęło rwać trochę. No, ale jakby przekaz jest jeszcze tam w miarę jasny, że no, możemy reaktywować różne rzeczy, robić remake'i na zasadzie próby wyciągnięcia z tego starego ducha, tego dobrego, co było, tego, pokazać to jeszcze raz, tylko trochę bardziej, żeby błyszczało, trochę aktorów nowych wziąć tu po znajomości, prawda, panie Mietku? Nie, to trzeba coś nowego w tym odnaleźć, jakiś nowy pomysł, wskrzesić, ale już inny to jest twór trochę, to nie wskrzeszamy trupa, tylko wskrzeszamy w tym sensie, że się światłość robi i mamy nowe wydanie, nowa istota zostaje wskrzeszona zupełnie.
1: Znaczy, Ja myślę, że żyjemy w ciekawych czasach, jeśli chodzi o materiał do filmów. Z tym, że z tego, co pamiętam, Race w latach, kiedy powstał, on nie był jakoś chyba mega zabawnym filmem, więc ta zabawność to tam raczej wynikała z tego, że on przeleżakował sobie i jakieś nowe tchnienie pojawiło się w społeczeństwie i nowe podejście do wielu rzeczy. I tak samo myślę, że może nie ma co liczyć, że film, który za 20 lat będzie kultowy, a teraz zostanie nakręcony, on będzie nas tutaj bawił. Patrząc na rzeczywistość, że ludzie tak wielu rzeczy nie rozumieją i jak owce w wielu obszarach po prostu gnane gdzieś pędzą, nie wiadomo gdzie. A co do takich filmów...
0: Ale czekaj, bo ja chciałbym jeszcze zahaczyć o ten właśnie temat. Potwierdzam też z tego, co wiem, na przykład Barea za swoich czasów nie śmieszył tak, jak po latach śmieszy. Jestem w stanie jak najbardziej uwierzyć w to, że Rejs też nie był doceniony i inaczej go ludzie trochę odbierali. Wiem, że Alternatywy 4 właśnie, to mi już nie jedna osoba mówiła, że to w tamtym czasie to nie śmieszyło. No taki by jakiś... filmik, no dobra, fajne, nawet zabawne, ale chodzi o to, że ludzie jednak trochę inaczej patrzą dzisiaj na świat, na produkcje różne, chyba głębiej analizują te filmy, nie? Ile jest dyskusji dzisiaj w internecie. No tam to był czas, gdzie nie można było sobie w internecie podyskutować, nie było takich audycji jak ta, nie było żadnych forów, no bo nie było internetu. No więc trochę inaczej. To już samo to, jak może wpływać, nie?
1: Ja myślę, że na jakby przekucie pewnej abstrakcji, pewnego humoru abstrakcyjnego w coś, co śmieszy ludzi, czyli może nie tyle humoru, co abstrakcji, która w konsekwencji śmieszy ludzi, wpływa pewien snobizm środowisk. I być może jest tak, że z niczego da się ukuć kultową komedię, wiesz, że po prostu się zbiera grupa ludzi i uznają, że to jest wesołe, bo akurat przy ich wódczano w jakimś tam trybie życia demokratycznie uznali, że to jest komedia. Wódz pisze, że dziś też nie jest Rejs zabawny. Ja nie powiem, żeby to był film, który mnie jakoś bardzo bawi, ale jest coś takiego, że słuchajcie, żyjąc w tej chwili od dłuższego czasu względem jakby świata rozpatrując, to żyjemy w czasach dobrobytu. No to takie filmy już jakiś mają kontekst taki bardzo wyraźny dla nas, z którego jesteśmy w stanie, że tak powiem, wyciągnąć coś.
0: Może nie każdy humor musi nas rozbawiać do rozpuku i tak, żebyśmy aż mieli zajady, tylko może jest taki humor, który może nas delikatnie posmyrać, takie delikatne łaskotki, ale przyjemne.
1: No i to tak właśnie małą łyżeczką, ale na dłużej starczy, bo faktycznie jak sobie przypomnę filmy z Louisem Dufiné, które kiedyś mnie tak do rozpuku, czy rozpuchu, nie wiem w sumie jak się to wymawia do końca.
0: Do rozpuku, bo to chodzi o to, że pękniesz ze śmiechu.
1: Do rozpuchu, właśnie, słuchaj. To te filmy w tej chwili takie mi się, no nie są już takie. No jakby wypompowałem się, jeśli chodzi o śmianie.
0: Ale o rozpuch też dobra rzecz. Ugułem, bo słuchaj, mówi się na rozpuszczalnik rozpuch.
1: Rozpuch? Ale słuchajcie, z filmów polskich, które z kina w ogóle, jakie lubię, to na przykład Zmruż oczy, taki film. Nie pamiętam, kto był reżyserem, kto jest reżyserem tego filmu, ale to jest już stary film. Otworzyłem to sobie, powiem wam, z 2002 roku. Reżyser Andrzej Jakimowski. Nie wiem, czy kojarzysz ten film, Krawcze?
0: Chyba nie. Teraz tak nie przypominam sobie.
1: Słuchaj, tam Zamachowski gra. Polecam wam ten film. Bardzo fajna muzyka, z tego co pamiętam. Chociaż już dawno temu oglądałem. Ale jest tam taka scena na końcu. To jest takie fajne kino, które gdzieś tam nawiązuje do takiej... ma w sobie taką odrobinę magii, jaką miał na przykład Jancio Wodnik. Chociaż też ja już Jancio Wodnika dawno temu oglądałem i też ja ostatnio powątpiewam w to, co mi się kiedyś podobało. Jakby musiałbym te rzeczy na nowo obejrzeć i wtedy mógłbym jakąś opinię wydać.
0: No, ale to normalne jest, że często ta nostalgia sprawia, że coś nam się wydaje lepsze niż było w rzeczywistości. Jak się przeprosicie z niektórymi starszymi polskimi produkcjami, no to zobaczycie w nich o wiele więcej niedoskonałości niż się spodziewaliście i niekoniecznie tak was to już zauroczy. Ty, ja bym chętnie Krzyżaków nowych zobaczył, zrobionych zupełnie na nowo. I tutaj czas jakby robi swoje, bo to siłą rzeczy będzie inne. Co by nie, jakby nie próbowali, co by nie robili. Tak, to jest tak, tak stary film i tak różny już od tego, jak się dzisiaj kręci, że to siłą rzeczy będzie inne zupełnie. Tyle dobrego. Linda miał robić tych Krzyżaków jakichś nowych, ale mu nie wyszło.
1: Nie wiem, ja jakoś nie wierzę w aktorów nawet tej starej szkoły. No Linda jakoś nie przekonuje mnie. Ma swoje role, ale nie wiem, czy to tak jest, że jak już ograsz ileś filmów, to później możesz robić wszystko w kinie. To może tak nie działa. Ale w każdym razie chciałbym jeszcze nawiązać do Zmruż oczy. Tam jest taka, wydaje mi się, nawet fenomenalna. Udało się uchwycić reżyserowi. Coś fajnego przekazać w tym filmie. Tam jest taka scena na końcu na moście, jak bohaterzy i tam jest jakaś metoda tej sceny do obejrzenia. Nie wygadam się, co tam się dzieje, ale tam jest pewna próba odpowiedzi na pytanie, czym jest życie. I ona jest taka poetycko-filmowa i może tam nie ma odpowiedzi jako takiej, tylko jest taka otwarta odpowiedź. Po prostu jakby ktoś pokazuje ci, że warto się nad tym zastanawiać i sobie tworzyć nawet jakieś robocze odpowiedzi. Bo my się pewnie nie dowiemy, po co jest życie. Mamy jakieś domysły. I dlatego chciałem powiedzieć, że kino jest fajną ucieczką. Może być fajną. Jak się nie popadnie w jakieś takie plastikowe super postacie i kino efektów, to myślę, że oby takie ucieczki były w rzeczywistości.
0: No dobra, to niech to będzie jakiś taki optymistyczny morał Himena na koniec. Ja też z racji tego, że dzisiaj dźwięk pogorszył i że ja już powoli kończę audycję, to będę się żegnał. Dzięki za telefonik.
1: No, dzięki. Dobrej nocy życzę wszystkim.
0: No, trzymaj się, cześć.

0: A może chcielibyście zobaczyć Stawiam na Tolka Banana albo Podróż za jeden uśmiech zrobione na nowo. I to też jest, to byłby bardzo ciekawy zabieg, bo byłoby to zupełnie inne kino niż tamto. Po prostu nie, już się nawet nie da zrobić tego samego, no bo mamy jeszcze nie do końca odbudowaną Warszawę, dzieciaki, trudna młodzież, tak? Ale to taka trudna młodzież tamtych czasów, tamtego kina, nie? Dzisiaj trudną młodzież zupełnie inaczej by się pokazało, więc musiałby być jakiś nowy Tolek Banan, no czyli właściwie trochę taka legenda, ktoś, kto obrósł w legendę. I no, nie chcę tu spoilerów walić, że się Tolek Banan okazał nie Tolkiem Bananem, no, ale więc już nawet inaczej się wtedy kino robiło. Ilość absurdów, jakichś dziwnych, braku logiki takiego dziwnego w takich filmach jak Podróż za jeden uśmiech, no, przypominam, że to są jeszcze czarno-białe filmy, nie? No to zupełnie jakoś nie przystaje do współczesnych trendów, kręcenia. No chyba, żeby to zrobić tak szyderę sobie z tego stylu. To by był dobry zabieg, ale bardzo trudny i raczej u nas nie ma takich twórców, którzy by chyba się zdobyli na coś takiego. Czyli parodia trochę Tolka Banana, nie? Pokazanie tego pokazanie klimatów tamtych czasów, jak się wtedy pokazywało dzieci w filmach. Znaczy, no wiecie, reżyser też dostał telefon od jakiegoś towarzysza zatroskanego. Jakiegoś posła, no i dostał opiernicz, że co to za takie pokazywanie Polski. Wiecie, rozumiecie, tak pokazywać Polskę, co to nie ma lepszych tematów, a domy kultury, które kształcą młodzież i pokazują wspaniałe socjalistyczne osiągnięcia. To co, no a tu jakaś trudna młodzież, nie? I jakieś jeszcze w dżinsach. Jak to tak? Nie no, PRL nie był taki pod tym względem zły. Koniec końców, bardzo dużo rzeczy przeszło. Bardzo dużo było takich utworów, które mogłyby w innym jakimś kraju, bardziej zamordystycznym, nie mieć w ogóle absolutnie żadnych szans, nie? Można robić tylko filmy o towarzyszach, o wojsku, o dzielnych, nie wiem, górnikach. A u nas bardzo dużo było, przeszło w rezultacie i z kabaretów, z filmów. Niektóre tam czekały, albo no, coś się wielkiego stało, że towarzysz go opierniczył. W rezultacie się pojawiło, nie? Pojawiła się ta 7-odcinkowa seria. Każdy odcinek w sumie jest poświęcony innemu bohaterowi tej powieści dla dzieci zekranizowanej. Trochę jest pozmieniane też. No, to był kiedyś chyba bardziej popularny u nas nurt tworzenia naszych własnych jakichś opowieści dla dzieci. Ale może coś się zmieni w tym temacie jeszcze. może pojawią się jacyś twórcy opowieści dla dzieci, którzy czymś zabłysną, zaskoczą i zrobią naprawdę wartościowe takie fajne rzeczy dla dzieciaków. Jakieś książki, filmy, no różne. Ale to nie jest takie proste. Dzisiaj to w ogóle sam nie wiem, jak oglądam sobie te stare jeszcze czarno-białe kino takie, no dla nastolatków bardziej niż dla dzieci to było kino, dla nastolatków. Dla rówieśników, tych bohaterów, no ile tam miała Karioka, miała 14 lat, inni tam też tam naście, 13, 12, no takie, tacy bohaterowie, no to jest dla rówieśników. Tak się robi opowieści dla dzieci, że bohaterami są najczęściej rówieśnicy albo troszkę starsi ewentualnie. Tu jeszcze tytuł Wakacje z duchami, no to takie kino tego typu. Ale co chciałem powiedzieć, że dzisiaj jak tamte filmy sobie przypominam czasem, to zastanawiam się, czy taki twórca, pisarz czy reżyser, to czy oni znali ten dziecięcy świat, czy wiedzieli, jak się dzieciaki odzywają, czy znali slang. I wydaje mi się, że często nie, że to jest ich jakaś radosna twórczość. No tam jeden z bohaterów, stawiam na Tolka Banana, ten najmłodszy, jak on tam się nazywał, Filipek, o. Filipek, no to on używa słowa muka. Muka. I jak się okazuje, to to właśnie pisarz, a autor powieści, przepraszam, tutaj może sobie przypomnę, warto wspomnieć. On wspomina, że jego dzieciak sobie wymyślił takie słowo. Adam Behdaj. Bachdaj, przepraszam. Adam Bachdaj. Polski pisarz, tłumacz języka węgierskiego, uczestnik tu wojny, dobra. No i on pisał takie, widzicie, powieści. A wyreżyserował film Stanisław Jędryka. No i to takie ciekawe kino, nawet ze względu na swoją egzotykę. No i, ale co chciałem o tym Filipku? Aha, o tym muka, no. Tak więc wymyślone różne słowa, nie wiem, jak chuligani gdzieś tam w parku, którzy napadli naszych bohaterów, zwiewają przed milicją obywatelską, to oni tam, jeden krzyczy do pozostałych: chłopaki, czadu! No, tak to dziwnie brzmi w tych okolicznościach, chłopaki czadu. To chyba ewentualnie jakby zaatakowali tych milicjantów, to chłopaki czadu by jeszcze pasowało jakoś, ale to nie mógł krzyknąć: chłopaki, ulatniamy się! Albo, nie wiem, chłopaki, pryskamy! Albo coś w tym stylu, a nie czadu, nie? Więc się tak zastanawiam, czy przypadkiem ci pisarze to nie byli jacyś tacy wujcie, jacyś tacy, którzy tam świat dzieci to znali od strony swoich tam dzieci i swojej młodości czy coś, nie wiem, czy to w tym, ale słyszałem, że ludzie sobie na prywatkach, tak się kiedyś tam na imprezy mówiło, na prywatkach sobie śpiewali tą piosenkę o Tolku Bananie, tą balladę o Tolku Bananie i jakoś tam się inspirowali, że to było coś takiego, że co młodzi, dla młodych to było fajne kino. Znaczy wiecie, to nie było takie złe, bo To nie jest jakieś takie ugrzecznione właśnie na maksa. Nie kojarzy się z perelowskim kinem, stąd były te pretensje tam towarzyszy, że co za pokazywanie jakiejś młodzieży, nie? Ale też na to zwróciłem uwagę, na przykład w książce jest, mówi się po prostu gang karaoke, czyli tej dziewczyny, która była przywódczynią tej bandy właśnie. No to banda, gang, rozumiem. A w filmie to zmienili na mafia. Mafia. I tak też bez sensu, bo bardziej do dzieciaków pasuje taki gang, nie? Taki gang nastolatku, a nie jakaś mafia. W ogóle ta karioka też się w filmie absurdalnie zachowuje, bo nagle jakaś rozhisteryzowana i ma jakieś pretensje i wąty, że jeden z dzieciaków z tej bandy nie żuje gumy. Tak jakby to takie, bo dla niej to takie ważne, że taka styluwa, rzucie gumy, nie? To było też coś dodanego w filmie, czego nie ma w książce, więc to są te takie małe, większe, mniejsze absurdy, które mnie trochę zniechęcają do takiego kina, że się dziwnie tam bohaterowie zachowują. Mówiłem już, że w polskich grach komputerowych się bohaterowie też potrafią zachowywać tak dziwnie, nienaturalnie, nie? To jest, nie wiem, albo takie zachowanie, to można przyrównać do takiego zachowania z opowieści Wujka Dobra Rada, nie? Gdzie Mikulski gra tam, gronem urwisów opiekuje się milicjant, znaczy funkcjonariusz milicji obywatelskiej, który dzięki swoim no, który u urwisów zyskał przydomek Wujek Dobra Rada, nie? I tam jest Motyla Noga, Tomka Mazura, że on tak przeklina brzydko. No to właśnie w takich filmach się dzieciaki zachowują tak zupełnie nienaturalnie. Ach, jak możesz tak brzydko się odzywać? No, właśnie polskie dzieci tak często nadal chyba grają w filmach, w różnych serialach, tak jakoś sztucznie. Jak obserwuję, jak dzisiaj sobie przypominałem te filmy koreańskie, to zwróciłem uwagę, jak tam dzieciaki grają i wydaje mi się, że bardziej tak jakoś naturalnie, aktorsko, no lepsze są po prostu. No tak to jest, no czasem po prostu, no ichnie dzieciaki są lepsze w tej grze aktorskiej, widać troszkę. Nasze takie drewniane, te te dzieci czasami, nie? No słynne drewniane dziecko Siri, ta dziewuszka, co grała tą Siri w tym polskim Wiedźminie nieszczęsnym, to taki wręcz symbol chyba drewnianego dziecka. Geralt, ach Geralt, jak ja się nie spodziewałam, że wrócisz. Już dobrze, jeszcze raz. No, Geralt, ach Geralt. No, straszne. Ja bym ci to radzi tutaj, że motyla noga, udawaj, że nie słyszysz. To właśnie. To jest bardzo dobra rada. No ale wiecie, ta scena, ta słynna scena, no to jest wręcz taka surrealistyczna i taka, no, surrealizm w czystej postaci, nie? Ten wujek przecież do naszego bohatera przemawia nagle z telewizora czarno-białego i mówi, to bardzo proste. Znajdź sobie Helenę Ochucką, wyjdź za mąż i będziesz miał Helenę Ochucką i sobie wyjmiesz pieniądze z banku. No i tam i jeszcze zdróweczko, tam sobie kielona wali. Przy tych dzieciakach, czy co? Wujek dobry rada se kielo nawali. No, także to, ta scena jest przekomiczna, nie? Może mi jakąś radę dasz, wuju, tym, taki zrezygnowany, taki wkurwiony. Może mi jeszcze dasz radę, wuju. To bardzo proste. Bareja się nie bał takich właśnie absurdalnych scen, nie? Jajcarskich, które wymykały się realizmowi, wymykały się jakieś w ogóle zdrowemu rozsądkowi, były po prostu śmieszne. I to chyba była jego bardzo mocna strona. Jedna z najmocniejszych, że nie bał się przekraczać pewnej granicy w robieniu jajec, nie? I nie samocenzurował się, nie bał się. Szedł do przodu. Co mu zabawnego przyszło do głowy, to przelewał, bo myślę, że satyrycy mogą, różni reżyserzy mogą się właśnie trochę tak bać, cykać się, nie? Coś pójść za daleko. Albo to będzie już głupkowate, albo to będzie niemądre, albo to się nie sprzeda, albo to, albo sram to, albo tamto. No, a znajduje się jeden odważniak, który po prostu ma jakiś swój zamysł i go realizuje. I to są pewnie wielcy twórcy właśnie. Jakieś Kubricki, jakieś inne tam. Tak ostrożnie tutaj wmawiam, ale myślę, że właśnie jak powiem Kubrick, to wszyscy jednogłośnie powiedzą, że to taki maestro, nie? Znaczy taki mistrz, taki perfekcjonista, no, jeśli chodzi o te sprawy filmowe. No, też on jako pierwszy użył statywu naramiennego, takiego ze stabilizatorem, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ciągle zapominam. No, tam, że jest żyroskop i że się pozycjonuje jak na tych gimbalach dzisiejszych, ale on to robił bardzo, bardzo dawno temu. Wprowadzał takie nowatorskie metody filmowania, bardzo efektowne i pozwalające na przykład pokazywać głównego bohatera na jednym ujęciu bardzo długo, jak on gdzieś idzie, skręca i to wszystko jest świetnie, to wszystko świetnie wygląda, bo jest płynny ruch. To trochę jak z upłynnianiem ruchu kamery w grach komputerowych. Stawiamy tylko w różnych miejscach punkty A, B, C, D, no a silnik gry sobie jakby tworzy płynne przejście, że kamera płynie między tymi punktami. Tak się właśnie animuje kamerę w grach. I dlatego no, często te ujęcia są takie płynne właśnie w grach, w filmach growych. No, a Kubrick już nad takimi rzeczami myślał dawno, dawno temu, nad takimi i jeszcze wieloma innymi, nie? I miał też swój pomysł, swój styl trochę w filmowaniu.
1: Slaver. 33 złote. Zupę zjedz, talerz gorącej pomidorowa, przynajmniej dobra.
0: O, zupy zjedz, talerz gorącej pomidorowa, przynajmniej dobra. Ale mamo, kurwa, ja pierdolę, kurwa, mamo, ty mnie nie słuchasz w ogóle. Po co mi ta zupa, kiedy w moim życiu dupa?
2: Ja chcę jeszcze tu posól sobie.
0: tak. No tak, tak. No, tu też od Dniu Świra oczywiście było wspomniane na naszym czaciku. No, myślę, że bardzo dobry film i to tak jak zgadzam się tutaj z waszymi opiniami, że to jest taki film, który zawsze będzie śmieszył, ale uważam, że będzie śmieszył inaczej, bo ten film też jest trochę inaczej odbierany. Inaczej był odbierany kiedyś, potem to ludzie zaczęli znajdować w nim różne ciekawe rodzynki, wyłuskiwać i odkrywać drugie dno trochę. Na początku bardziej się widzowie skupiali na postaci głównego bohatera Adasia Miałczyńskiego, na tym, że jest to śmieszny facecik, który zabawnie gada, klnie, jest takim troszkę furiatem z nerwicą natręctw, wkurzonym gościem, którego wkurza rzeczywistość. Znaczy, to wydaje mi się, że analiza naturą rzeczy się pogłębiała trochę tego filmu i tyle. Więc i pytanie, ile jeszcze w nim odkryjemy, nie? Bo niekoniecznie już wszystko odkryliśmy. Dziękuję bardzo za donajcika wspaniałemu Slaverowi. Slaver. Dzięki, dzięki.

0: Non. Też pytanie, czy na pewno warto się tylko skupiać na szukaniu sprawdzonych patentów, fajnych pomysłów z przeszłości i starać się je odświeżać? Chyba nie. Trzeba myśleć też trochę nowatorsko. Im więcej mamy pionierów, tym lepiej dla naszego kina, więc ja bym był, jedno nie wyklucza drugiego, jak mawiał dziadek Poszeprzyński, trzask, prask i po wszystkim, a na antenie jest Ania. Witam cię, Aniu.
1: No hej, hej, ja chciałam jeszcze się odnieść do tego, co adwokat mówił, że właśnie to takie może opętane zajadanie się filmami jeden za drugim, to też może być właśnie niebezpieczne i gdzieś tam nasze życie może nam uciekać. Ale myślę, że też podczas oglądania tych różnych filmów może nam się jakiś klik zrobić i dzięki czemuś, co tam zobaczymy, możemy właśnie nasze życie zmienić, do czegoś się tam przełamać. No, ale na pewno tutaj kwarantanny i pandemia sprzyja właśnie takiemu trochę obsesyjnemu oglądaniu. No ale tak jak mówiliście tutaj, to chyba jest najmniej groźne z tych nałogów różnych.
0: No takie zjawiska jak maraton filmowy, czy przewijanie sobie na przykład filmu podczas oglądania, to takie stosunkowo młode są chyba, nie?
1: Tak, tak. A tutaj z takich, mówiłeś, filmy, na które czekamy, to na przykład dla mnie jest pytanie na to, na ekranizację jakich książek na przykład czekamy.
0: O.
1: Ja na przykład chętnie zobaczę ekranizację Blackoutu, bo tutaj już szykują właśnie serial na podstawie tej książki.
0: No genialnie, kurczę, no bardzo dobra książka i jakże aktualna tematyka, szczególnie jeśli się mieszka w Polsce.
1: No właśnie, właśnie. A jeszcze tam z innych książek, które tak sobie tutaj próbowałam przypomnieć, które bym chciała zobaczyć jakieś ekranizacje. No ja lubię takie, powiedzmy, historyczne klimaty, zwłaszcza jakieś osadzone w wieku XIX, początek XX. I tutaj bym chciała zobaczyć ekranizację książki jakiejś Isaaca Singera, bo jest to taki niedoceniony pisarz. No, nie wiem, może takie żydowskie klimaty tam pewnie się niewielu spodobają, ale naprawdę klimatyczne są to jego książki i myślę, że tutaj tak filmowo byłoby dużo fajnych rzeczy do pokazania.
0: No, a jakby ktoś nie wiedział, no to książka Blackout Marka Ellsberga, no to jest właśnie o tym, jak zabrakło prądu. Nie ma w ogóle elektryczności. No i jak coś jest ze światem stanie. Więc bardzo ciekawa tematyka, bo najlepsze, bardzo dobre są takie filmy, kiedy po prostu ciekawi nas, jak to wszystko się potoczy, tak jak oni to rozwiążą, nie? W ogóle, co to się będzie działo. Może to tak traktujemy jako symulację trochę, że może jesteśmy ciekawi po prostu, bo może kiedyś sami doświadczymy takich sytuacji, jak właśnie w Blackoutie. I mówisz, że robią, tak? A kiedy zrobią? Kiedy?
1: No robią to, co widziałam, no to już niedługo ma tutaj się pojawić, ale jeszcze jakieś tam premiery nie ogłosili. Ale prace trwają, także jest nadzieja, że niebawem to się pokaże.
0: Może zrobią z tego komedię i będą... No, popatrz, nie patrz w górę, to też jest w zasadzie komedia, nie? I można by na podobnych zasadach zrobić. Jakiś koleś wybiega z biurowca, nie mogę odebrać maila! I pada po prostu nieżywy z tego, że nie może maili poodbierać, sprawdzić co na Facebooku. No to można by trochę na komediowo pokazać Blackout też.
1: No ja bym chyba chciała jednak tak tradycyjnie zrobione to, zwłaszcza, że tam jest taki mocny wątek tej chorej córki, tego głównego bohatera, której życie zależy od leków, a leki mogą istnieć tylko dzięki temu właśnie, że są w odpowiednich warunkach przechowywane i odpowiednio produkowane i te łańcuchy dostaw działają. I to jest takie chyba, no to jest właściwie oś całej tej fabuły tam, nie? Że ten główny bohater boi się o życie swojej córki. Także na początek proponowałabym jednak blackout taki tradycyjny, a potem może jakieś wariacje na temat.
0: Bardzo duże i fajne wyzwanie też dla realizatorów, dla postprodukcji, dla oświetleniowców, reżysera, w sumie też, żeby pokazać świat bez światła, bo to kamera nie lubi za bardzo ciemności, dlatego często w ogóle to aż zabawne jest, bo mamy jakąś piwnicę ciemną w filmie, a tam widać, że tam reflektorek wali niebieskim światłem jakimś na ścianę, żeby fajnie wyglądało, nie?
1: No tak, tak, to będzie na pewno wyzwanie. A w ogóle wyzwaniem dla nas, ale to już takim hardkorowym, byłby temat, co robi dobrą adaptację książki filmową. No, ale to jest mega trudne, bo to trzeba mieć jeszcze książkę przeczytaną, nie?
0: Przypomnijmy w ogóle, że takie klasyki jak Rambo, to też na podstawie książki.
1: No właśnie, właśnie. No, tutaj by się też można było fajnie pospierać, bo ja cały czas nie mogę przeboleć, że to by się ten Kaznodzieja nie podoba, bo uważam, że jest nawet lepszy niż ten komiks.
0: O, to się bardzo się różnimy, bardzo tutaj. O,
1: ale
0: nie wiedziałem, że między nami są takie różnice.
1: No, powiem ci, że to jest naprawdę taki chyba największa, jaka do tej pory wychwyciłam i...
0: Jak nie, można no... mówić, nie no, komiks jest genialny, a film, no to... Wiesz co, nie wiem, może się nie wgryzłem w kolejne sezony, bo mnie zniechęciło to, jak to jest różne, jak to jest jakieś takie bezjajeczne. To wszystko. Komiks jest o wiele bardziej drastyczny, łamie wiele więcej tabu jakby... różnych, jest taki hardkorowy, wiesz, tam się nie pierdolą się w tańcu, że tak powiem, a to serial jakiś taki ugrzeczniony, nudny, no więc strasznie się dziwię, że to by się bardziej serial niż komiks.
1: A no ja właśnie się z tobą nie zgadzam, bo dla mnie na przykład ten główny bohater sam, to on w tym komiksie jest, on jest tam właśnie taki bardziej ugrzeczniony, a w filmie jest taki właśnie bardziej hardy. No i w ogóle ta ich, nie wiem, ta para taka, ona blondynka, on tutaj brunet, taka jest typowa i taka mi się wydaje schematyczna, a w serialu, no to tak pierwszy raz mogę powiedzieć, że to, że tam wiadomo jest jakaś tam poprawność polityczna i dobrali tą czarnoskórą aktorkę, ona tam właśnie świetnie spasowała z tym bohaterem i tak, no taka naprawdę kobieta z jajami. No i jednak wydawał mi się też ostry ten film. Dużo łamał takich właśnie tabu i no tak sobie myślałam, Boże nie, tego to by w Polsce nie mogli nakręcić, tego to by nie mogli nakręcić. Także odważny był mimo wszystko.
0: No filmowy Jesse Custer, on wizualnie może wygląda bardziej na twardziela, bo taki jakiś nieogolony i może robi groźne miny, no ale wiesz, to czy mamy do czynienia z twardzielem, to nie tylko czy on robi grymasy fajne i mówi "Do you feel lucky? Punk?" Tylko wiesz, tam różne... Ten komiksowy Jesse to jest taki, wiesz, on ma w sobie coś trochę z Jamesa Deana, trochę może z Elvisa, wiesz, jakiś taki jest ciekawszy o wiele, a wcale nie jest ugrzeczniony, przecież on tam łamie szczęki, wiesz, tracha się... No ale jest też postacią tragiczną może bardziej, bo jest tam dużo o tym jego dzieciństwie z tą rodzinką wspaniałą. Nie wiem jak to w serialu dalej, czy to było jakoś posunięte, ale pewnie tak nie za bardzo może, bo to nie wiem, mało efektowne czy coś. Więc mi się z różnych względów mniej, ale to zostawmy Kaznodzieję, ale pamiętajcie, no jak chcecie coś dobrego sobie poczytać, to komiks Kaznodzieja jak najbardziej, serial nie. Serial nie.
1: Adaptacje komiksów to też dobry temat w ogóle na audycję. Może nawet, no, może byłby nawet lepszy przed adaptacjami książek, bo jednak komiksy się łatwiej czytanie niż książki.
0: Musimy jakieś fajne tematy, dobre tematy wymyślać, bo zauważ, jak duże znaczenie ma taki ogólny pomysł, zamysł na film. Jak wiele jest tych filmów, które są oparte na bardzo prostym, ale genialnym jakimś zabiegu, nie? Zamiana ról, coś tam, różne takie patenty i się sprawdza zawsze.
1: No, a tutaj mam jakby takie pretensje do Etama. Złamał mi serce, bo powiedział tutaj, że jestem twoją koleżanką, A ja myślałam, że ja tam jestem też twoją koleżanką. Wysyłam ci nawet zdjęcia na Skype'ie, a ty ich w ogóle nie odbierasz. No naprawdę, nie wiem, czy tobie się coś pozmieniało przez tą chorobę, czy co. No ale myślałam, że my się już znamy. No.
0: Też zwróciłem na to uwagę, już nie chciałem mu nic mówić. To jest tak, twoja... Dobrze, że nie podkreślił jeszcze tak. Twoja koleżanka.
1: Strasznie zawiedziona. Ja go tu chciałam pocieszyć w chorobie. Chciałam mu tu nawet wysłać jakieś rzeczy na poprawę humoru, a on tak mnie zlał, a potem powiedział mi, że jestem twoją koleżanką, a nie moją. Okej.
0: Może są ludzie, którzy bardziej zasługują na ten pyszny torcik.
1: Tak, ja jeszcze już na tej kolejce tam nie ustawiam. Daj spokój. No dobra,
0: jemu potem... nic nie dawać. Jemu nic nie dawać. Mnie dawać. No.
1: No, ale my się za tamem pogodzimy, myślę, taką mam nadzieję. No nic, dobra, to miłego jeszcze afterku i do przyszłej niedzieli w takim razie.
0: Dobra, to trzymaj
1: no,
0: się,
1: pa, pa, pa.
0: Cześć, cześć. Pa. Dobra, czas kończyć audycję, czas powiedzieć over. Nothing is over! Nothing! Yeah, nothing is over! Właśnie, trzeba zrobić... Tak jak Rosjanie zrobili swojego Rambo, czyli Szamanowa, z jakiego on pracował tam, znaczy ten, w specnazie oczywiście musiał być, Szamanow, wybitny ekspert od łamania kości. No i bardzo podobna przygoda, wręcz toczka w toczkę, chciałoby się rzec, toczka w toczkę, bo ta sama historia też, przybywa do miasteczka, tam żołnierz łamany przez ekspert komandos od, no, zabijaka. No i się uwzięli na niego policjanci. Tylko co innego go wkurza. Rambo miał traumatyczne wspomnienia, zostały przywołane, kiedy chcieli go ogolić. Bardzo nie chciał się ogolić, może wolał brudkę. Ale przypomniały mu się tam czasy tortur i tak dalej. No a Szamanow zlitował się nad kobietą, bo policja w miasteczku to już całkiem zła w ogóle, wszyscy, no tam w Rambo też w sumie, takie wiejski szeryf i jego banda przydupasów. To jest recepta na sukces. Wiejski szeryf i banda przydupasów. No. Ale ten serial się nazywa Krzemień, ja mówię tu o Szamanów, ale to się nazywa Krzemień, czy tam Kriemień, jakoś tak. To jest taki serial. Oczywiście to jest wszystko bardzo rosyjskie, ale oparte na pomyśle jakimś. No, to można by polskiego Rambo też zrobić. Myślę, że polskie kino potrzebowałoby różnych bohaterów, takich akcji, nie? Fajnych. Ale dzisiaj właściwie o czym innym wcześniej było. Dzisiaj było o kinie zupełnie takim niezabijacko-napadalskim, a nawet jeśli, no to na nowy sposób to znowu pokazane, nie? No... Old Boy, no to tam ostrą rozpierduchę robi ten nasz wyzwoleniec, 15 lat więziony, no tam młotkiem nawala wszystkich, zabija. Ale można różnie pokazywać przemoc też w filmach i różnie zupełnie do tego podchodzić. Można pokazywać przemoc na wesoło, jak Tarantino w Bękartach wojny. Przemoc na wesoło. O wojnie na dobranoc. Przemoc na wesoło. No, może niektórzy powiedzą w ogóle, że to nie ma sensu. Jak można Krawcze przekazywać przemoc na wesoło? Nie powinno się, to nie jest nic wesołego, Krawcze. Napominam ciebie, bracie. Opamiętaj się. Powiadam ci za prawdę.

0: co to za szamanów? Pierwsze słyszę, pisze psycho. No właśnie to, wiesz, to są tajne informacje. Właśnie bardzo dobrze, że nie wiesz, kim jest szamanów. To, wiesz, to jest ściśle tajne. Przed przeczytaniem spalić, ściśle tajne. Jakbyś wiedział, to musiałbym cię zabić, jakbyś wiedział, kim jest szamanów. Także ten. Także tego. I tak to właśnie jest. No. Ktoś napisał taki, no chyba trollerski list do Kononowicza, że chcą zrobić film, gdzie będą postacie ich, nie? Majora i Konona, no i oni tam się wypowiadali. Major na początku chciał 500 zł, ale potem szybko zmienił na 5000, a Kononowicz 1000 za udzielenie zgody na kręcenie takiego filmu.
1: Jestem członkiem 11 krucjaty. Mając 21 lat, leżałem krzyżem w kościele świętego Wojciecha w Krakowie i składałem przysięgę krzyżowca, że będę zabijał dla Jezusa Chrystusa.
0: Może to jest jakiś temat na film. Zbzikowany narodowiec, który przeżywa traumę, to tak trochę w klimacie kina koreańskiego, przeżywa traumę po stracie małżonki i poprzysięga zemstę państwu, systemowi, służbie zdrowia, których oskarża o śmierć swojej ukochanej. No i postanawia w ogóle rozpierdolić Polskę, zrobić tu rewolucję i zaczyna mówić otwarcie, że będzie mordował różnych ludzi, którzy mu się nie podobają, coś takiego. Niespodziewanie okazuje się, że jest to bardzo popularne i że tam staje się to problemem dla władzy. I władza tam kombinuje, jak go zdjąć. No, taki film.
2: Po prostu pościg wpadł...
3: Nie mówi tak, człowiek.
2: A daj mi powiedzieć, kurwa.
3: Daj mi, nie, ja mówię,
2: a ty, kurwa, skurwysynie pierdolony.
3: O, widzisz?
2: Bo jak ja zaczynam gadać, a ty, kurwa...
3: Co? Ja skurwysyn pierdolony?
2: To dobrze, że... Ja...
0: Albo taki film zrobić właśnie. No... Faktycznie, zrobić jakiś taki pełnometrażowy albo serial, no, na szkolnej. Było na wspólnej, to by było na szkolnej. No i to, takie przygody, taka telenowela. O, to ja kubek umyłem, a ten skurwysyn, przepraszam bardzo, ja kupiłem, to moje jest. No i tak, taki scenariusz, nie? Nie, ale faktycznie szkolną można by potraktować tak bardziej umownie i zrobić, żeby tam były wątki science fiction, że na przykład jakaś zaraza zombie i, w tym, i to wszystko takie w klimacie Białego Stoku Kononowicza. No, na przykład, że nie wiem, że tych dwóch bohaterów NASA zatrudnia i w kosmos ich wysyła i gdzieś tam lądują w końcu jakimś cudem na Marsie. No i wychodzi tam Major i Krzysiek i standardowa tam gadka. O, ja wącham, tak? A ty jak się zesrałeś?
4: Majorku, sisiorku, będziesz spierdolony, ja pismo wysłałem, skrzyżowane jest, że cię trzeba ubezwłasnowolnić. I ja ci obruszkę przypnę.
0: O, ty, no to dawaj, o. No i tak idą sobie przez tego Marsa i tak sobie rozmawiają. No też jakiś pomysł na scenariusz. Czy Major dalej wącha klej? No, a jak? Nie rezygnuje się z takiej wspaniałej używki, jak rozpuszczalnik. Jeszcze w dobie kryzysu to może więcej Polaków się przekona do takich używek, wiecie. Nie przelewa się, a to nie jest drogie. No. Można na Marsa odbyć podróż albo na Księżyc, nie dysponując rakietą nawet. Też jest to opisywane jako pewien fenomen taki, no bo Major, on od ilu lat już wącha ten rozpuch, jakieś tam jeszcze wcześniej, nie wiem, może wąchał klej czy coś, inne miał upodobania, no ale on tak właściwie się trzyma, zdrowy jest, jakoś tam nie narzeka na zdrowie, nie choruje.

Także okazuje się, że bombaski bigos z mandarynkami i bananem, z bananami, bo on tam jeszcze nakroił tych bananów, tych mandarynek tak dużo, nie? Ja rozumiem, że się do smaku, słyszałem nawet, że do tradycyjnego polskiego bigosu się dodawało mandarynki, mimo że one były sprowadzane tam z dalekich krain, to się to czasami dodawało właśnie to. Też nikt nie widział, znaczy, skoro się dodaje śliwkę, bo ona bardzo dobrze robi, to może mandarynka też, no więc warto spróbować. Morf. Ale idąc za śmieszkami, widzicie Majora na Fame MMA? No, Kononowicz twierdzi, że dostał taką propozycję, że sam Boxdel u niego był w jego malutkim domku skromnym i zaoferował taką właśnie walkę. Kononowicz, no i chyba Major, tak? No to by się skończyło, wiecie, to jest trochę nieprzewidywalne. Nie wiem, czy bym zaryzykował wzięcie takich dwóch agregatów, dzbanów, takich dwóch dzbanów wziąć. No to wszystko może się zdarzyć i to już się nawet wymyka trochę spod takiej, spod kategorii robienie show. No bo wiadomo, że w tym wszystkim chodzi mocno o show, o jakieś dymy, o jakieś akcje, ten lubi tego, ten nie lubi tamtego, ale to wszystko się jeszcze jakoś mieści. A popatrzcie, jaka to jest siła niszczycielska, że taki Kononowicz i Major mogliby po prostu to show rozłożyć na łopatki. Mogłoby się wydarzyć coś takiego, co by wszystkich totalnie zaskoczyło, nie? No nie wiem, Major by tam w ogóle nie przyszedł, bo by się nawąchał kleju, albo taki przyszedłby na ten ring, to jak właśnie on w takim stanie, to tak wydaje z siebie dziwne dźwięki, jakby ryk godowy, łosia, coś takiego, takie... Także śmieje się sam do siebie, nie? Gdzieś tam łazi po tym podwórku i się sam z siebie, ze swoich żartów śmieje do rozpuku. No więc mogłoby się wszystko wydarzyć. Kononowicz mógłby sobie 5 minut przed walką zażyczyć, że on jednak chce dwa razy więcej. Dwa razy więcej pieniążków się należy się. Ja tu doszłem do czegoś takiego, że ja to wy kasiorę robicie na mnie. No i bym sobie zażyczył 3 razy więcej albo 10 razy więcej. No więc wszystko mogłoby się zdarzyć. Eurynom pisze, że go tu rzadziej widać, bo ostatnio ma nowe hobby, szachy. O proszę. No to bardzo zacne hobby. Szlachetne hobby, rozwijające hobby. A ile emocji przy tych szachach. Ja to zawsze najbardziej sobie ceniłem emocje, akcje, po prostu w szachach tyle się dzieje, po prostu cały czas się tu zmienia, ten tutaj kunia wziął do ręki, poruszył, no, takie jakieś rzeczy. No ale nie wiem, wracając jeszcze na moment do tematu, nie wiem, czy Boxdel faktycznie był u Kononowicza na szkolnej, bo Konon to jest totalny mitoman, on cały czas wymyśla niestworzone rzeczy zupełnie. Tak jakby się przestał w ogóle krępować i wymyśla absurdalne zupełnie historie. Kim on to nie był? Słuchajcie, on był w ogóle, no zaczynając od najmłodszych lat, to przywódca bandy, bardzo ceniony w ogóle w grupie, działacz szkolny, same piątki. Jak się go pytali, z czego maturę zdawał, to powiedział, że między innymi wymienił, że ze sprawowania, i bardzo dobry był, ze sprawowania maturę zdał, bardzo grzeczny był, kulturka i w ogóle. No, ale w ogóle był ratownikiem, w ochronie Jana Pawła II pracował, mechanik, spawacz, akrobata, tapicer, wszystko po prostu i wszystkie sporty uprawiał też. Ostatnio powiedział, że jeśli chodzi o sporty, które uprawiał, to on wszystkie uprawiał, więc no, niesamowity człowiek po prostu. Kagbierut pisze, nie można proponować walki osobie upośledzonej, takie

Coś jest uwarunkowane prawnie. Boxdel jako przedstawiciel włodarzy to prawo zna. No bo może mieć rację KGB Rut i pewnie ma rację w tym przypadku. No, no tak to jest. No. Obaj panowie mają jakieś tam lekkie upośledzenie, nie ma się co czarować. No więc byłoby to w ogóle źle widziane chyba też. Z tej racji. Szybko temat by został nagłośniony, tak? Ktoś wyciągnąłby to i ludzie słusznie by zareagowali może podobnie trochę jak pokazanie Słowika, gangstera Słowika, który dopiero co wyszedł z pierdelka i se postanowił, że jakąś galę by fajnie było mieć swoją. I to Najman to podsumował, że to jest w ogóle jak dawanie szansy po chrześcijańsku, wybaczanie, to Pan Bóg do tego nakłania i sam nasz rodak, Jan Paweł II mówił, że trzeba wybaczać, Pan Jezus Łotra na krzyżu też powiedział, możesz odejść, wybaczył, Ali Akcza, zakrwawiona szata Jana Pawła II, Kościół, wybaczanie. No i dlatego właśnie zaprosiłem Słowika jako wspólnika Słowika, zrymowało mi się. No tak więc Stanowski, wiesz, kij ci w oko. No. Także w ten sposób trochę Najman do tego podchodzi, że to takie Jano, w klimacie Jana Pawła dać Słowikowi, gangsterowi, który wyszedł z pierdelka, żeby on też miał jakąś galę swoją. Wszyscy już mają galę. No... Ja bym powiedział, że pan Słowik to bardziej do gały może niech przystąpi, a nie jakąś galę tutaj. No więc się skompromitował Najman zupełnie. No. Ale jakieś miasto, nie wiem, Tarnów chyba, się wyłamało miasto i mówią, że u nich Najman może zrobić galę, bo to pomoże mieszkańcom. No, czyli co? Dla pieniędzy wszystko, tak? I dla pieniędzy można się zeszmacić. Taki przekaz jest tutaj, w tym zawarty. Krawiec, wyczuwam lekką nutkę zazdrości, jak opowiadasz o skillach pana Konona. Słuchaj, Tomisiu... Tomisiu, zaśmierdzony, zabrudzony. Moje skille to... A ty jakie masz? Czy się nie interesuj moimi, bo jest RODO i ja się nie... Jakie ja mam skille, to ja wiem. Ja w Wilkowie jak mieszkał, to ja wszystko robił, rąbał. Ty w ogóle potrafisz... Ty piłę tobie, piłę elektryczną dać, to ci się zabijesz się. Gówno zrobisz się, przewrócisz, se utniesz se rękę se. I ty spierdalaj, nie, będziesz pismo skserowane jutro na trójkę, nie, cię nie będzie, się zawiną do pierdelka z tego czata, będziesz spierdolony. Mnie zdenerwował, przepraszam, bo że ja zazdroszczę, już, o. O. Morf pisze, Słowik, ja rozumiem, że chłop chciałby się zmienić, ale on aktualnie jest na warunkowym. Szkoda pisać. Na warunkowym? No to nie wiedziałem. Myślałem, że po prostu odbył karę. Jakaś tam dłuższa odsiadka. To nie wiedziałem, że jest na warunkowym. Ale raczej by się nie chciał zmienić. Wszystko wskazuje na to, że zupełnie nic mu takiego nie chodzi raczej po głowie. Bo łamał jakieś tam zasady warunkowego zwolnienia, organizował... Aha, przypomniałem sobie, organizował po prostu jakieś takie struktury mafijne w pierdelku, czyli dalej cały czas nie potrafi nic innego robić. No, co on ma robić, jak on tylko bić pałą i zarządzać mafią umie? To co ma robić? No więc nawet w pierdelku też trzeba jakąś tam mafię robić, struktury przestępcze, coś organizować. To tak się chce zmienić, tak? Ja myślę, że on chce galę mieć po prostu. To tylko tyle, aż tyle. No, chce mieć interes fajny, galę chce mieć. Bo gangsterzy bardzo lubią boks, różne tam naparzanki, MMA, to on chce mieć takie swoje, no. Długo myślał, co by tu robić? Może bym otworzył sieć kwiaciarni,
A może bym na przykład zainwestował w fabrykę produkującą płatki do zupy mlecznej. A nie! Gale chcę mieć, gdzie się naparzają po gębach. Ja będę sobie inwestował, będę miał pieniążki z tego. To jest chyba najlepszy pomysł. No. I też taki jakiś niemrawy, tak zdjął tą maskę kupioną za 15 euro, jak to Stanowski tam się śmiał na AliExpress ze Squid Game'a. No bo taka jest gala. Gala Najmana jest strasznie wytaniona, to nie ma co porównywać do Fame MMA. To Najman to tam jakiegoś blaszaka wynajmie, jakąś halę blaszaną na targowisku, tam poustawia krzesełka. No wiecie, Fame MMA trochę inna liga, jeśli chodzi o realizację show. Zarówno jeśli chodzi o pay-per-view, chociaż też nawalało, ale to trochę... Inaczej podchodzą do robienia stronki, innych partnerów pewnie też trochę mają. Także tych, którzy robią właśnie pay-per-view. Reklamy, jaka tam jest ilość reklam, nie? Tam reklama na reklamie, po prostu przerywana reklamami. A Najman iść tam w blaszaku, krzesełka poustawia, wycofali mu się wszyscy sponsorzy jeszcze po tym Słowiku. Jeden mu został i się ludzie śmieją, że to koledzy Słowika, albo Słowik gdzieś poszedł do kogoś i ej, chcesz w ryj? Masz dać reklamę u Najmana, rozumisz? No. Nie, to raczej jakiś podwładny Słowika wysłany na rozmowy, delegacja. No więc może do Najmana przyszedł i jemu złożył propozycję nie do odrzucenia. Biedny Marcinek. Tak jak mówił Stanowski, Marcin, jak nas słyszysz, to jest coś na rzeczy, to mrugnij, no. Także, ale nie sądzę. Myślę, że Najman to taki jest faktycznie. Jemu to imponuje. Znaczy, zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to wszystko jest jakieś zakłamane i że że koledzy Stanowskiego mają swoje gale krwawe. Że tu wielu jest takich cwanych gapów i w ogóle no jakieś jaranie się gangsterami, świadkiem przestępczym, gangsta raperami, przestępczością, fachem złodzieja i jednocześnie w GTA jeszcze sobie grasz, piątkę tam na konsolce i się cieszysz, no to nie jest nic nowego przecież, nie? Ale nagle ktoś przegiął, nagle ktoś po prostu troszkę z tym wszystkim przegiął. Myślał, że to jest takie zjawisko, taki trend, że można go wykręcać w nieskończoność i następny ruch to pedofila by zaprosił tego, Mariusza Trynkiewicza. Ubrałby go w jakieś tam kolorowe ubranko i Trinki Winki. Taki program dla dzieci, kontrowersyjny troszkę, bo to tutaj właśnie pedofil Mariusz Trynkiewicz, ale przebrać go na jakieś Trinki Winki, dzieci tam się cieszą, wujek, o. No takie, czy można przegiąć? Nie, co takie show zrobić? Trzeba do przodu iść, trzeba być odważne. No więc to może być bardzo popularne. Myślę, że dużo ludzi by to oglądało. Taki program dla dzieci i młodzieży, w którym występuje Trinki Winki.

Tak, główny argument to to, że Stanowski nie widzi tego, że na Gromdzie u Borka walczą Hulsi. No tak, tak, no tak właśnie to wygląda. No, może to nie jest aż takie ważne, no, to, że Stanowski ma takich kumpli, to co ma, mają z tej okazji przestać być jego kumplami i ma powiedzieć im wypierdalać, nie chce was znać, czy coś, to nie, to takie słabe, Najman się plącze, albo se strzela w stopę, albo w ogóle, albo się plącze, gada banialuki, jak to, albo jest postacią groteskową, trochę jak Myszka Miki, jak zaczyna w to wszystko jeszcze Jana Pawła wrzucać i wybaczanie, i jeszcze ktoś powinien mu na skrzypcach tam w tle grać, przygotowany, żeby tak bardziej romantycznie było i dramatycznie na skrzypkach powinien grać. Ktoś mu tam smutną melodię, no jest żałosny, no żałosny jest po prostu. Walnął babola, nie potrafi się, pewnie sam sobie zdaje sprawę, że nie za specjalnie mu to wyszło i że tak właściwie to trochę się szmaciarsko zachował, ale próbuje się bronić, no. Może sportowcy tak mają, że w tego typu sytuacjach on się będzie zawsze walczył do końca rundy, gdzie trzymał gardę, no już. Słowika pies Pluto pisze. No. Słowika będą teraz zapraszać na apele szkolne. No już wystarczy, że zapraszają posłów albo ministra. Ostatnio był ten Bajzel, czy jak mu tam? Bajzel. Poseł Bajzel. O, ja będę mówił poseł Bajzel. Poseł Bajzel, jakiś Bajzel właśnie został zaproszony do szkoły. No i wszystkie dzieci na pewno były mega szczęśliwe, że sam profesor, znaczy przepraszam, nie, to nie profesor, poseł Bajzel do nich przyjechał z gospodarską wizytą. Zobacz, czy trawka zielona, o, tu płotek macie, o, to proszę bardzo, tu jest pokój nauczycielski, tak? Bardzo ładny, bardzo ładny. A to co? O, sala gimnastyczna. No, dzięki funduszom Unii Europejskiej, a dzięki PiS-owi przede wszystkim udało się, myślę, zgromadzić wiele rzeczy w szkole, to dzięki nam. A tu dzieci, o proszę bardzo, o kwiaty dla mnie, o dziękuję bardzo, o jeszcze chleb i sól, no to... Bo tak z przyzwyczajenia zobaczył biały proszek i pomyliło mu się i wciągnął do nosa, to co mu tam przynieśli, chleb i sól. No, także takie trendy w Polsce są aktualnie, że to jest... Mi się to kojarzy z komuną i z PRL-em, zapraszanie dygnitarzy partyjnych do szkoły, żeby dzieciom opowiedzieli historyjkę, albo nie wiem, co dalej? Co dalej? Wesoły, stepujący poseł PiS przebrany za kukurydzę w przedszkolu będzie dzieciom opowiadał o Bozi, czy co? Won, to w tym momencie właśnie warto krzyknąć won, ręce precz od naszych dzieci. W tym momencie, nie? To na pewno. Ręce precz od naszych dzieci. Wadza, niech się odpierdoli i niech da nam spokój. I zostawi w spokoju dzieci nasze, bo wszystkie dzieci nasze są.

0: A ja powoli już się z wami żegnam. O, tu 2 godziny, wcześniej 2 godziny, to razem 4 godziny, o. Proszę bardzo, to bardzo dużo, bardzo dużo. Zmęczony jestem. I nawet jakiś donate już mnie raczej nie pobudzi. Nie wysyłajcie nic, nie. Nie, tak mówiąc serio, to naprawdę się zwijam. Zwijam się. Miło było z wami pogawędzić, spotkać się. No, może trochę krótsze audycje, a więcej na przykład. To byście się chyba nie obrazili. No, na razie muszę jeszcze pomontować filmy, no, ale wiecie, mam dużo spraw mam na głowie. No, nic nie poradzę, a jeszcze jestem leniwy i mało pracowity. Bo ja bym tu rozgraniczał leniwy i mało wydajny. To ja się dzisiaj na tym zastanawiałem. Czy ja jestem bardziej leniwy? Ile we mnie lenistwa, a ile we mnie małej wydajności? Ile zniechęcenia do pracy? Ile słomianego zapału? I tak sobie analizowałem. Przez 2 dni se leżałem, patrzyłem se w chmurki, tak sobie analizowałem. Nie, no dobra, aż tak źle to może nie jest jeszcze. Ale trzeba ruszyć dupę i się mocniej do roboty wziąć. Kiedy następna audycja? Zacytuję tutaj naszego wielkiego rodaka i powiem: nie wiem. Nie wiem. Któż to wie?
1: Sawer. 10 zł.
0: O.
1: Kiedy jakaś grubsza biba na numer?
0: Biba na numer? To, no, oczywiście tutaj Iwona źle przeczytała. Czy to jest Iwona w ogóle? Głos damski. No nieważne. W każdym razie nie chodzi o numer, tylko o NR. Bo biba na numer to mi się kojarzy bardziej tak, nie wiem, jakieś roksy, coś tam, co zamknęli. Biba na NR, wiesz co, to jest głupie pytanie przede wszystkim. Z całym szacunkiem dla sponsora wspaniałego. Ale to jest głupie pytanie, dlatego że w nocnym radiu cały czas jest biba. W gruncie rzeczy. Oczywiście jak to na bibie, czasami się zrobi trochę poważniej, czasami jest wyjątkowo wesolutko, czasami ktoś się z kimś popstryka, czasami jak to na imprezie, czasami ktoś pijany zadzwoni. No więc różnie to bywa, ale ja bym powiedział, że cały czas jest impreza. Gdybyś się zapytał, kiedy jakaś dobra impreza na NR, to by już sensownie było.

wiesz, ja to Bierucie widzę tak, że są różne rodzaje show, nie? I ciężko, tak samo jak ciężko powiedzieć, co jest lepsze, śledź czy czekolada, tak samo ciężko porównywać może Fame MMA ze sportem MMA, nie? Różne rzeczy, o różne rzeczy w tym chodzi, chociaż są elementy wspólne po prostu, no te walki. Ale tak właściwie to inne jest podejście trochę do organizacji, do promocji. O co innego chodzi w samej walce? Niby chodzi o to, żeby wygrać, wiadomo, ale przy robieniu show, wiadomo, chodzi też o to, żeby zrobić show, żeby było wesoło, kolorowo, jakoś tam ciekawie. Więc różnie można na to patrzeć. No ja już mniej takich rzeczy oglądam. Teraz akurat mam fazę na inne klimaty, tematy. Trzeba by coś zjeść, kurna. Dopiero co jadłem i znów jestem głodny. Też tak macie czasami? Dopiero co wstałem, a już jestem zmęczony. No. Bo dopiero co jadłem, już jestem głodny. No. Dopiero się wypróżniłem, a znów mi się chce. Też tak macie? Moim zdaniem byłoby świetnie, gdyby w Polsce się robiło więcej kreskówek. Tak uważam. Bo animacja, nie mam tu na myśli bajek, tylko właśnie filmy rysunkowe dla dorosłych. Animacje dla dorosłych w każdym razie. No dzisiaj to się bardziej mówi animacja. Filmy animowane się robi w tak różnych technikach, że no takim najbardziej ogólnym tutaj terminem myślę, że jest po prostu animacja, nie? Ciężko już mówić o kreskówkach, o filmach animowanych. No. Po prostu animacja jakaś. Bardzo różne techniki są. Filmy potrafią dzisiaj zaskakiwać. Na przykład ten słynny Spider-Man z Moralesem, ten animowany, nie? Jak się nazywał? Spider-Verse. Takie różne alternatywni bohaterowie z różnych światów tam się jakoś łączą, coś takiego. Jak to jest fenomenalnie zrobione, jakie to jest niesamowite plastycznie, bo to nie jest już taka zwykła animacja, a to nie jest ani 3D, ani 2D, ani animacja poklatkowa, to jest totalnie inna technika jakoś, tak? To jest w ogóle bardzo współczesna technika, bardzo wypasiona. Tam jest łączenie po prostu różnych rzeczy ze sobą, nie? Mówiąc tak najprościej, ci, co się tam na grach znają, no bardziej nierealistyczne shadery, bardziej niekoniecznie wszystko liczone, cienie, odbicia, tylko bardziej taki plastyczny zamysł w tym wszystkim. No, Samurai Jack, kurczę, z takich, jeśli chodzi o technikę, to też dla mnie zawsze była jedna z ciekawszych animacji. Bardziej takich wysmakowanych, nie? Artystycznych. Ale absolutnie nie nudnych czy coś. No, w Samuraju Jacku mamy z kolei zabawę minimalizmem mocną. I łączenie ze sobą różnych technik jakby. Trochę to wygląda jak wycinanka, ale to na tym wszystkim są przybrudzenia trochę. Trochę w tym jakby takiego dużo analogowości, analogu. Tak jakby z jednej strony tak jakby ktoś używał farb, flamastrów, kredek, ale zupełnie też tak to nie wygląda. Nie czuć, że jest to tam rysowane, wycinane. Takie łączenie ze sobą, dlatego mówię, że łączenie klasycznych technik z nowoczesnością i to jest dobra recepta. Zawsze. No, a mówiąc, bo tak może nie dokończyłem swojej chyba myśli, mówiąc o tym, że brakuje nam takich animacji, nie powiedziałem dlaczego. No bo to jest tym, tam się sięga po odważniejsze tematy. Chodzi o to, że w filmie animowanym, 3D, kreskówkowym, jak zwał, komputerowo robionym często, zawsze już praktycznie dzisiaj, można pokazać wszystko i można ominąć pewne tabu, pokazując coś bardzo umownie. Żywy aktor
prawdziwa scenografia, no to jednak po prostu pewne rzeczy to blokuje. Jest strach przed pokazaniem czegoś zbyt drastycznie. W animacji można pokazać bardzo śmiałe sceny, podjąć poważne tematy. Poza tym no, bardzo dużo się sprowadza do tego, że animacja jest bardzo często zwyczajnie tańsza niż film z żywymi aktorami. No i więc mogą sięgać po nią tacy twórcy, którzy niekoniecznie muszą od razu zarobić milionów, miliardów, odnieść olbrzymi sukces, tylko wiecie, taka trochę nisza, nie? No tak samo jak można stworzyć komiks, w którym będą niesamowite historie się działy, herosi, magia i to nie przejmujemy się, że brakuje pieniędzy na efekty specjalne, nie? Animacja pozwala pewne rzeczy uprościć i użyć tego jako narzędzia. Animacja pozwala z racji tego, że jest, że może być trochę taka niszowa, niezależna, alternatywna, bo nie musi do ciebie przyjść ekscentryczny milioner i ci nagle dać 100 milionów dolarów na ten film, tylko możesz go nawet we własnym zakresie jakoś zrobić. O to mi chodzi. O! Grzesiek tutaj pisze, w Polsce Walaszek opanował rynek animacji, potem długo, długo nic i sam nie wiem co. A wiesz, Grzesiek, sprawdziłem ostatnio, okazuje się, że na stronie Spinka Studio, na takiej tam podstronie, na tym miejscu strony, gdzie oferowane są usługi w zakresie animacji, no bo to nie tylko blok ekipa, jak się okazuje, to bardzo wiele różnych serii, filmów, produkcji telewizyjnych w dużej mierze. To wszystko, jest tam jeszcze dodatkowo link do jakby innego studia animacji, czegoś, co się wykluło z tego Spinka Studio i to się nazywa Orange Animation, jest przekierowanie takie, że chcesz coś tam zamówić, coś robić, to wpadnij na Orange Animation. No więc wychodzi mi na to, że po prostu oni pracują, że Bartosz Walaszek to już człowiek, instytucja, który ma wokół siebie wielu ludzi, z którymi współpracuje i robi różne, przeróżne rzeczy. Nie wiem, czy jest jakimś tam właścicielem, kierownikiem, no ale w sumie czy powinno to zaskakiwać? W czasach ZF Skurcz też był filarem tej grupy i takim trochę organizatorem, przywódcą, kimś, kto miał pomysł, jak to wszystko połączyć w coś ciekawego. No więc zaskoczyło mnie to, jak wiele różnych produkcji mają na koncie i no Orange Animation chwali się, że od 20 lat realizuje różne rzeczy. No, Bartosz mógłby tak powiedzieć o sobie w sumie. Więc ciekawi mnie trochę, jaka tam jest struktura, wiecie, firmy, kto tym kieruje, o co chodzi. Chętnie bym się dowiedział, tak z ciekawości, nie? No, może też zaskoczyć, że w portfolio są takie rzeczy, które zupełnie nie wyglądają jak przygody konia Rafała, czy git koleś, czy blok ekipa chociażby. Bo są to rzeczy staranne, wysmakowane bardziej jakoś tam, bardziej zaawansowane, bardziej realistyczne, no, takie po prostu, no, lepsze od graficznej strony, ciekawsze. Więc jeśli ktoś myśli o tym, żeby się zatrudnić, żeby jakoś współpracę podjąć, to

nie bałbym się, nie bałbym się. Spróbujcie, spróbujcie. Może się okazać, że Bartosz Walaszek to tak naprawdę całkiem duża machina sprawnie działająca, w której zrealizujecie się jako graficy, animatorzy. Może sam spróbuję, kurczę. Tylko, że ja mi się to nie chce tam współpracować. Ja w ogóle, wiecie co, mam problem trochę z projektowaniem, z grafiką i chyba wolę gadać do ludzi teraz. Trochę mi się znudziło po prostu i mnie to jakoś tak odpycha czasami. Nie chce mi się strasznie. Może muszę odpocząć po prostu od tego tematu i tyle. Inny znany twórca, Stanisław Monderek, Staszek Szybki jest. Może kojarzycie Stars in Black, Gwiazdy w Czerni słynne i różne takie nagranka, których nie było za wiele. Wydawałoby się właściwie, że twórczość Staszka jest strasznie skromna. Miał kręcić po latach Gwiazdy w Czerni, no taki już pełnometrażowy, bardziej profesjonalny film, gdzie znów się pojawi jakby, no może nie sam ten Staszek, co Szybki jest, ale takie no alter ego jakieś. No i do dzisiaj to kręci, strasznie mu się to, nie wiem, z 15 lat to kręci, ale jak zrobiłem research, to się okazało, że Staszek naprawdę wiele rzeczy zrobił. Grał w przedstawieniach teatralnych w TVP, jakiegoś tam Bazyliszka. To była chyba jedyna postać zła, którą grał, bo on zawsze dobrych gra. Jakoś tak. No i grał w różnych przedstawieniach, tam teatru, telewizji, jakieś produkcje, efekty. Ma bardzo pokaźne, duże portfolio. Właściwie, no, ten pierwszy, no, ta parodia zwiastuna filmowego Stars in Black, to był jego takie promo, to było jego promo. Genialnie pomyślane, było bardzo wiralowe i rozeszło się po ludziach znakomicie. Stało się, no, takie, no, postać Staszka właściwie stała się, nie do końca wiadomo w sumie dlaczego i jak to się stało, kultowa, tak, w niektórych kręgach przynajmniej. Staszek. No, Staszek też przeróżne rzeczy. Pojawił się postać tego Staszka filmowego w sumie, tego takiego gwiezdnowojennego trochę, bo on tam walczy na miecze świetlne. Pojawiła się w reklamie serii Edurom, taka seria edukacyjna na płytach i był też filmik nagrany. No, całkiem nieźle zrobione, całkiem nieźle zrobione. Użyj Eduromu! No i tak więc też znana postać. Szkoda, że tacy twórcy nie wypłynęli na szerszą wodę i nie zrealizowali się w jakichś naprawdę niesamowitych produkcjach, nie?

wracając jeszcze może na moment do Spinka Studio, dawniej Git Produkcja, no zmienia te nazwy, ZF Scourge, Git Produkcja, Spinka Studio, a teraz Orange Animation pewnie. Ale to dobrze robi, bo Spinka nie kojarzy się poważnie. Po prostu ludzie tak się sugerują często po nazwie. Warto mieć dobrą nazwę przemyślaną. A Orange Animation, yeah, to takie jest, tak profesjonalnie brzmi. No, bardziej. No więc może i dobry ruch, takie przebrandowanie się. No ale co chciałem powiedzieć? Znowu się chyba rozkojarzyłem. Aha, no, że to naprawdę jest ogromna machina, całe to Spinka Studio, tak teraz sobie myślę, bo patrzcie, i licencje można sobie kupić. Niektóre firmy w Polsce robiące gry mobilne skorzystały i zrobiły grę na licencji Blok Ekipy. Pojawiają się postacie, Spaceon, Walu, Wojtas i cała masa innych. Sam raz sobie na komórkę ściągnąłem taką grę. To był Atak Złomiarzy. Polecam, naprawdę świetne tower defensive i zupełnie nie jakaś lipa, nie? Że jadą tylko na marce, a grać się w to nie da. Nie, bardzo grywalna gra, bardzo wciągająca, dająca dużo frajdy. Atak Złomiarzy. Nie wiem jak innych nie testowałem, no ale skoro są licencje, skoro wychodzą karty do gry Blok Ekipa, jak się zastanowić, to Bartosz Walaszek najbardziej biznesowo, tu największy hit biznesowy. Kto ma tyle odsłon, po parę milionów odsłon na YouTubie, na filmik? No więc to ludzi chyba trochę zmyla to, że to wszystko, ten styl, w którym realizowana jest większość filmów, tych, które przechodzą, gdzieś tam stają się znane. Czyli właśnie te bazgrołowate, hardkorowe bardziej filmy wulgarne, gdzie i cyca ci pokażą i się po mordach nawalają i wszystko to jest takie mocno South Parkowe jeszcze. No więc te rzeczy są najbardziej znane, ale studio robi też inne produkcje, w tym produkcje komercyjne. Przypuszczam, że pewnie mają na koncie nawet reklamę margaryny. Być może. I tylko tego na przykład nie pokazują już, bo stwierdzają, że to już całkiem się nie ma czym chwalić. Reklama margaryny. Tato, daj jeszcze jedną kanapkę z tą pyszną margaryną. Proszę bardzo, synu, to dla ciebie margaryna smakowita. Zawsze was tu ciepło wita. Takie pewnie gówna też robił, założę się, jestem na 100% przekonany. Sądząc po ilości różnych produkcji, i po tym, jak różne tematy są, to takie rzeczy też na pewno były. Ale co to grzech, no ktoś to musi robić. Ktoś to musi, panie, robić.

No, tak więc karcianka też może być całkiem dobra. Pewnie nieco w stylu sławetnej Simwiocha była karcianka też. Może coś podobnego.

Jeszcze jedna rzecz a propos kina, która przyszła mi ostatnio do głowy, to to, że u nas się nie zawsze nagrywa postsynchrony, nie? Nie udźwiękawia się filmów w studio, gdzie normalni albo ci sami aktorzy, albo nawet aktorzy głosowi podkładają, no właśnie, głos za bohaterów, nie? Ja myślę, że dzisiaj to już jest standard chyba. Już rzadko kiedy na planie mamy dźwiękowców z mikrofonem tam na wysięgniku, na statywie. W studio to daje o wiele większe możliwości, o wiele większą kontrolę, lepsza jakość. Można jeszcze raz na spokojnie, bo łatwiej jest zagrać drugi raz samym głosem, niż grać jednocześnie głosem, twarzą, całym ciałem. Wiecie, no to wymaga o wiele więcej wysiłku, skupienia. No więc jest to taka sztuczka, która pozwala właśnie zagrać drugi raz jakąś rolę i skupić się tym razem na, nie wiem, na modulacji, tembrze głosu. Bardziej się w to wczuć, nie? I nie trzeba się martwić już, że robimy głupie miny. Można robić większą ilość powtórzeń. Czas na planie jest dosyć drogi, więc jak się zrobi koszmarnie duża ilość powtórzeń, to reżyser się zacznie łapać za głowę, nie? I rwać włosy z głowy. No a w studiu można sobie też pozwolić na więcej, można na spokojnie coś dograć, więc jest to dobra metoda. A przy dzisiejszych możliwościach można to zrobić tak, żeby ani nie raziło, ani żeby w ogóle nikt nie poznał za bardzo, czy to jest nagrywane. Znaczy, można się domyślać, ale no, można to zrobić po prostu tak, że jest dobrze. I w Polsce zbyt często się jeszcze nagrywa na planie bezpośrednio dźwięk, czego nie rozumiem do końca. Takie na siłę iść w kierunku tradycji, rzemiosła sprawdzonego, zasady, nie? A nie sobie wziąć i ułatwić po prostu i zrobić jakoś lepiej. Nie, bo tradycja taka, że trzeba na planie nagrywać. Chociaż na przykład no, taki czarno-biały film, dlatego mówię, że kino przeżywa różne są tendencje, różne techniki, metody. Ten stary, archaiczny jeszcze tak bardzo już dzisiaj czarno-biały Tolek Banan, to stawiam na Tolka Banana, tam są właśnie postsynchrony i tam nawet aktorka, no ta dziewczyna aktorka, to za nią głos podkłada inna aktorka. Tak to jakoś jest zrobione, że to nie jest głos aktorki, tylko ktoś pomagał. I to dobrze brzmi. Trzeba przyznać, że to dobrze brzmi. Nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, słynne bełkotanie, seplenienie i słychać do połowy głośności jak u Patryka Wegi, nie? Jeszcze słabo to słychać w ogóle, nie? Tam trzeba ucho nadstawiać. No, stąd taka opinia, że w polskim kinie zawodzi często dźwięk. Dialogi są niezrozumiałe na przykład. Jak się nagrywa w studio, to jest też świetny specjalista zawsze, jakiś realizator, dźwiękowiec, jakiś reżyser dźwięku, nie? I oni są wyczuleni na pewne rzeczy. Jak usłyszysz, że coś jest nie do końca zrozumiałe, to powtarzamy. No. Jest to najlepsza metoda.

Okej. Żegnam się z wami, a właściwie to do usłyszenia, bo żegnam to tak poważnie. Żegnam się. Więc trzeba się nie pozbyć z tego radia, już mnie nie będzie. Nie, tymczasem Borem Lasem. Słyszymy się, było też pytanie, kiedy następna audycja. No nie wiem, może wtorek, środa, nie wiem. Zobaczymy. No, to do usłyszenia.

0: I dobry wieczór Państwu. Krawiec się kłania, spóźniony, oczywiście, tak. No ale też trochę się nie dogadaliśmy z drugim prowadzącym. No bo myślałem, że on będzie nadawał tutaj, jak mnie nie będzie. Ale jest i on właśnie, człowiek zwany przez niektórych błędem Matrixa. Nieślubne dziecko.
1: Kłaniam się nisko.
0: Nieślubne dziecko Marii Curie Skłodowskiej i Krzysztofa Kononowicza.
1: Ożesz, o nie! Oj, stary, w tym momencie przegiąłeś, już masz wjazd na chatę.
0: No właśnie, no...
1: Nie dogadaliśmy, bo krawiec mi powiedział, że się spóźni, to okej, no to pomyślałem, no to powiem wam, że się spóźni, nie wiedziałem ile, a tu się okazało, że miałem się domyślić, że mam nadawać, a kurczę, no nie chciał, już byłem gotowy tutaj wejść, już mu nawet napisałem, że za chwilkę wejdę, bo mam dzisiaj tyle lol contentu, że szkoda byłoby to tracić, a tu... A ja myślałem, że nadajesz. I tak, kurde, jak wiecie, jak dwie panienki, jak dwie przekupy, nie? A to ty się nie domyśliłeś?
0: Już się nie tłumacz, tylko przeproś słuchaczy za to, że jesteś taki mało domyślny, że jesteś takim nygusem, że jak krawculka nie ma, to nic nie ma. No, nie no, żartuję. No, nic się nie stało, bo wy i tak tutaj... sobie czekaliście.
1: Ale przynajmniej wszedłeś w momencie, kiedy było 44 słuchaczy.
0: No, a teraz ilu jest? 10? Zobaczymy. Tutaj. O, 45. Myślałem, że 44. No, ale to zaczynamy audycję. Jak zwykle was postaramy się trochę rozbawić, chociaż mi wcale nie jest do śmiechu. A tobie jest do śmiechu?
1: A mi jest bardzo do śmiechu. Wiesz, co mogę zacząć tutaj? Mogę zacząć od takiego bloku, można powiedzieć, sponsorowanego. Co prawda jeszcze za to żadnych pieniędzy nie dostaliśmy, ale jeżeli dzisiaj się spiszę w ciągu najbliższych 30 sekund, no to być może popłyną do nas szekle z samych Stanów Zjednoczonych, ponieważ mam dla was informacje drogowe sponsorowane przez firmę SpaceX oraz Tesla Motors. Drogi na Merkurym, całkowicie przejezdne, zadbajcie jednak o dobrą klimatyzację, zapowiada się dość ciepły dzień. Mars kontynuuje swoją dobrą pasę 4 miliardów 605 milionów lat braku śmiertelnych wypadków drogowych.

0: Podróż mogą jednak utrudniać burze piaskowe. Przed wyjazdem sprawdźcie koniecznie poziom płynu do spryskiwaczy. Dojazd do centrum Jowisza utrudniony od południa przez antycyklon szalejący z prędkością ponad 600 km na godzinę. Zalecany objazd przez górne warstwy atmosfery. Ustanie utrudnień szacowane jest za kilkanaście lat do przodu. Pamiętajcie o tym, planując urlop. Oczywiście na ziemi jak w chlewie, tylko dzisiaj w wyniku wypadków drogowych życie straciło 3,5 tysiąca ludzi. Dziękuję i oddaję głos do studia.
1: Właśnie, ja tak sobie kiedyś myślałem, że jakbym się już przeprowadził na tego Marsa i sobie tam żył, i tak bym się cieszył, że uciekłem od tego zgiełku, od hałasu, to w tym samym momencie usłyszałbym gdzieś tam za plecami wiercenie, bo sąsiad sobie wierci tam jakąś osłonę, jakąś kopułę sobie wierci, i też taki piesek by przebiegł szczekający w takim kosmicznym hełmie.
0: Wiesz co, brat mojego ojca, mój wujek jakieś 15-20 lat temu budował sobie dom na obrzeżach swojego miasta. Niezbyt dużego miasta na prawach powiatu współcześnie. No i pamiętam, jak pierwszy raz zabrał nas na miejsce, gdzie te domki miały powstać, i jego żona taka zachwycona: jejku, jak tu pięknie, jak na wsi, a dosłownie 500 metrów do miasta. No to zanim te domy zostały skończone, to się okazało, że tam są takie uliczki, gdzie korsom miałem problem wjechać. Obok tego powstało osiedle, obok tego powstało jakieś multikino, centrum handlowe i tak dalej. I się okazało, że tam jest jeszcze głośniej niż w cholernym centrum miasta.
1: No właśnie, uważajcie, jak się przeprowadzacie w takie miejsce, które wygląda na dziewicze, że tam jest dużo przestrzeni, bo właśnie jak jest dużo przestrzeni, to zaraz mogą tam zacząć budować jakąś kastoramę, no bo a jak już zaczną budować, to zobaczycie, co się będzie działo. Będą wam wiercili od 5 rano, stawiali rury, a ja tam, gdzie ostatnio mieszkałem, właśnie tak było, w przedostatnim miejscu na Rybnickiej, to tam właśnie zaczęli coś budować, jakieś nowe domy, no bo było wolne miejsce, no to trzeba zacząć budować.
0: No oczywiście.
1: Obok był domek taki jednorodzinny, w którym mieszkało jakieś niepełnosprawne dziecko, które się cały czas darło, ale tak jakby je ktoś ze skóry obdzierał, w taki dziwny sposób, no jak to dzieci niepełnosprawne. Sąsiad miał psa, który ponoć był chory na raka, coś tam i wył. Drugi sąsiad puszczał techno za ścianą. No i to już mówiłem, że potem się wyprowadził, musiałem go postraszyć.
0: No, ja mam to szczęście, że teraz z moimi kolumnami absolutnie żaden sąsiad mi nie jest straszny, natomiast w zeszłym tygodniu miałem sytuację bardzo zaskakującą, bo jak wiecie, od nowego roku mieszkam w nowym miejscu i pewnego dnia zaczęło mi przeszkadzać takie straszne ujadanie, ale to ujadanie się niosło bardziej niż bym się spodziewał. To znaczy, wiem, że mam problem z drzwiami, zresztą te drzwi sobie jeszcze niedawno dodatkowo uszczelniłem i teraz jest już naprawdę pięknie, ale to szczekanie psa się cały czas pojawiało, aż w końcu znalazłem przyczynę. Nad spłuczką mam takie jakby drzwiczki, do których się można dostać do licznika, że tam widać licznik, no i tam cały pion, wszystkie rury i tak dalej. I to szczekanie się dobywa z tych pieprzonych rur. Ktoś spuścił Jurka w kiblu.
1: To chyba u mnie też coś takiego właśnie jest podobnego. No, niektórzy właśnie się przeprowadzają ze wsi do miasta i wychodzą z takiego założenia, że pies jest takim alarmem, jakby przywiązany do budy był wcześniej, a teraz ma odstraszać intruzów, którzy przychodzą akurat na klatce. No i zostawiają takiego pieska i uczą go bardzo dobrze, goń złodzieja, bardzo dobrze, no i sobie szczeka. No i też, no, przypominamy sprawę Etama i jego remontów, też długa seria, chyba dalej trwają. U mnie też wiercą, wierci pięty.
0: To jest przerażające, ponieważ od tej ponad 3-miesięcznej, prawie 4-miesięcznej sprawy Etama, tak się uczuliłem na wszelkie wiercenie, że w momencie, kiedy słyszę, że ktokolwiek gdzieś, nie wiem, nawet 2 piętra niżej wierci, to już takiej białej gorączki dostanie. A co dostaje? Co jeżeli to będzie trwało 2-3 tygodnie czy coś? Raz miałem sytuację, że właśnie robiłem sobie tam jakieś inne zlecenie i miałem troszkę zaległego urlopu w swojej głównej pracy, to sobie wziąłem tydzień wolnego. I przez ten pieprzony tydzień ktoś po prostu, nie wiem, czy skuwał po prostu, nie wiem, do surowych ścian, czy coś takiego. takiego po prostu walił od 8 do 18. No kuźwa jego mać. Do tego stopnia, że wiesz, że sobie wychodziłem z komputerem, szedłem gdzieś do centrum handlowego, tam sobie wiesz, otwierałem komputer, pracowałem w ciszy i spokoju w centrum handlowym, nie? I wiesz, dopiero po 18 wracałem, bo wtedy dopiero dawało się tam pracować.
1: Przerąbane mają wszyscy sąsiedzi słynnych streamerów, pato streamerów, którzy właściwie cały czas się drą. Jak opowiadają coś, to jakiś właśnie Rafoniks czy coś tam, ale mu jebne, no, wyzwę go na pojedynek i tak, i pach, i go w ryja go strzelę, pach, no MMA będzie, kurwa. I tak po prostu
0: ale
1: gada.
0: Myślisz, że oni bez YouTube'a to się nie darli?
1: Drugi, Daniel Magical, zaprasza tam po 10 osób, puszczają Mortal Kombat i o 23, o 12, o drugiej w nocy chleją, rozbijają tam szklanki, wrzeszczą. No mama, no przestań już chlać, no! Mama, ja donaty zbieram, kurwa! Zamknij się! I dlatego do nich gliniarze cały czas przyjeżdżają co chwila. Albo Rafatus, taki po prostu non-stop napruty i ta Marlenka jego. Weź spierdalaj, bo się jebne zaraz.
0: Ale
1: kurwa, gdzie mi tu?
0: On się teraz na szołap przeniósł przecież. Bo go z YouTube'a wykastrowali. Zresztą też jedno konto na szołapie z tego, co wiem, stracił, ale aż tak bardzo po to streamami się nie interesuje. I wiesz co, Krawiec, tak ilekroć wspominasz o patostreamach, ilekroć poświęcasz im czas, to zastanów się, nie żebym ci teraz tutaj coś kazał, bo nie chcę ci tego kazać, chcę ci zwrócić na coś uwagę. Przestań robić patologię popularną. Tak tylko rzucam myśl.
1: Co ty masz w głowie, człowieku, że oglądasz to gówno?
0: I don't know, man. I don't know.
1: No tak, coś w tym jest trochę, co mówisz, że za dużo się tym interesuję i gadam o tym faktycznie, bo nie ma o czym w sumie. Znaczy, w sumie to jest o czym trochę, ale niekoniecznie może u nas.
0: Ale to znaczy nawet u nas, bo to wiesz, bo to jest jakiś taki znak czasu, można się z tego pośmiać, tylko problemem głównym jest to, że dzięki temu, że ludzie o nich mówią, oni mają coraz większą popularność, oni mają coraz większe donaty i my tak naprawdę robimy im krzywdę, tak? Mówiąc, popularyzując, bo ktoś, wiesz, sobie obejrzy, ja rozumiem od czasu do czasu sobie obejrzeć taki świat według kiepskich na żywo, no ale koniec końców może się okazać, że komuś coś tam odwali, bo jeżeli, wiesz, jeżeli będzie alkohol, narkotyki i pieniądze, i jakiś konflikt, no to masz dość duże prawdopodobieństwo na tego, że ktoś komuś zrobi pewnego dnia krzywdę, tak? Czy nawet, wiesz, czy nawet jakiś czas temu, to chyba zupełnie na offie sobie między nami rozmawialiśmy o słynnym Wiesławie Wszywce, którego osoba, youtuber, który go popularyzował, zrobił zbiórkę, żeby zrobić mu tam operację biodra. Koleś się nie pojawiał na badaniach, koleś się spóźnił na operację, bo był nawalony i tak dalej. Zrobili mu nawet remont, tak? I koleś z ukrytej kamery zauważył, że ten bohater, który testował nalewki, stwierdził, no tutaj zrobili mi remont, powyrzucali te moje śmierdzące meble i tutaj te tapetę trzeba będzie zedrzeć, bo mi się nie podoba, nie? I wiesz, i no kurde, no patologia pozostanie patologią, tak? No nie oszukujmy się. Fajnie jest to oglądać jak zwierzęta w zoo, ale no nie do końca chcielibyśmy to popularyzować. A mam tutaj parę newsów, jeżeli chodzi o YouTube'a i jeżeli chodzi o cenzurę. Ponieważ niedawno jest taki amerykański portal Natural News, który jest takim troszkę łagodniejszym odpowiednikiem monitora polskiego, przynajmniej tego monitora polskiego, który znamy sprzed paru lat, i Natural News został zlikwidowany z YouTube'a, żeby było śmieszniej, oprócz właśnie YouTube'a też prowadzą stronę i jakiś czas temu Natural News w ogóle zniknęło z wyników w Google, natomiast zniknęło tylko i wyłącznie dlatego, że wykorzystywali czarne SEO, czyli nieuczciwe metody na promowanie swojej strony. Google to zauważył i ich zwyczajnie na pewien czas wyciął. Natomiast jeżeli chodzi o osobę, która stoi za Natural News, nazywa się Mike Adams I między innymi twierdzi, że coś takiego jak bakterie i wirusy nie istnieje, twierdzi, że wirus HIV nie istnieje, twierdzi, że Obama jest reptilianinem, twierdzi, że chemtrails istnieją oraz ma wyrok o pobicie jakiegoś supportera GMO podczas jakiegoś marszu czy czegoś takiego. I żeby było śmieszniej, kanał Natural News faktycznie zniknął z YouTube, ale tego samego dnia pojawił się tweet Alexa Jonesa, że dostał informację z YouTube'a, że kanał InfoWars jutro zniknie, więc założył nowy kanał, na którym napieprza właśnie, jak to się dzieje, że tutaj go cenzurują. Faktycznie InfoWars jest na świeczniku i wyłączają mu tam monetyzację, natomiast sam YouTube bardzo szybko to zdementował, że oni po pierwsze nie wysyłają ci takiej wiadomości, że ej stary, wiesz co, jutro znikniesz, nie? Tylko jeżeli już, to cię znikają i tak dalej, więc no tutaj historię można tworzyć bardzo, bardzo łatwo.
1: YouTube faktycznie troszkę przegina z tym cofaniem monetaryzacji. Teraz tak jak popatrzyłem na przykład na to, co pokazywał Max Kolonko, i no pokazał jak jest, tak? I
0: tak,
1: pokazał całą listę swoich filmów, no i cofnięta. I dlaczego cofniętą monetaryzację mają filmy, które, no właściwie połowa jego filmów o tym, że polski naród gdzieś tam ma prawo się czuć z czymś źle.
0: Ale on to powiedział bardzo uczciwie, że to nie YouTube mu cofnął sam z siebie, tylko YouTube cofnął na podstawie zgłoszeń.
1: Aha, zgłoszenia.
0: Bo tam możesz sobie kliknąć, no tak, że ten film się nie nadaje do monetyzacji, i Kolonko dokładnie to powiedział. I naprawdę ukłon w jego stronę, że jako chyba jedyny z tych wszystkich, którzy pluli ostatnio na to, co się dzieje z demonetyzacją na YouTube, faktycznie powiedział, w czym leży problem. Że to nie jest kwestia, czasami zdarza się, że faktycznie YouTube weźmie to i, że tak powiem, oddolnie zlikwiduje. Natomiast w większości przypadków wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ktoś go zgłasza na potęgę.
1: Czyli to taka współczesna wersja uprzejmie donoszę, można powiedzieć, się zrobiła, i to naprawdę jest zjawisko działające, istniejące bardzo teraz, no po prostu bardzo dużo osób zgłasza swoich przeciwników do YouTube'a. Ja to obserwuję na przykładzie Kononowicza, któremu notorycznie blokują kanały, całe wręcz, bo ludzie tam nie zgłaszają, że coś się nie nadaje do monetaryzacji, że coś jest kontrowersyjnego, tylko że on łamie prawo, że przeklina, że seks, i mu zamykają kanały. Dają mu strajka za strajkiem, a oni zakładają cały czas nowe. To też jest jakieś wyjście dzisiaj we współczesnych czasach, no ale to jest wyjście dla kogoś takiego jak Krzysztof Kononowicz, a nie Max Kolonko. Max Kolonko sobie nie założy co tydzień nowego kanału. Max Kolonko 1, Max Kolonko 666, Max Kolanko i tak dalej, no i jest trochę w dupie, ale Max mówił, że pracują nad własną platformą, i to jest jakieś wyjście.
0: To jest fajne, bo zrobić sobie swój serwer streamingowy to tak naprawdę nie jest aż takie trudne. Jak macie wolne 2000, to mogę wam taki postawić. No dobra, 4. natomiast wiesz, no też troszkę tutaj jednak będę bronił YouTube'a i będę bronił reklamodawców, ponieważ wyobraź sobie, że jesteś, nie wiem, firmą, która, kurde, robi podpaski, tak? No i twoja reklama się pojawia w kontekście Kononowicza, tak? Czy jakiegoś innego patostreamera. Nie chciałbyś tego, no nie chciał. Zwyczajnie to by było dla ciebie nie w porządku, tak? Tak samo jak czasami mnie rozwala właśnie jakoś w weekend na National Geographic widziałem jakąś tam serię narkotyki czy coś takiego, i było o uzależnieniu od leków różnego rodzaju, gdzieś tam właśnie w Stanach Zjednoczonych, po czym przerwa na reklamy i napieprzają reklamy leków od początku do końca. To na ból, to kurde na miesiączkę, to na coś tam, to kurde, to nie wiadomo nawet na co, ale i tak to bierz, nie? I nawet z perspektywy reklamodawcy, ja prywatnie nie chciałbym, żeby moja reklama się pojawiła w takim kontekście, tak? W kontekście programu o szkodliwości i nadużywania leków, no ale wiadomo, to idzie jakoś tam z automatu. No, a na YouTubie no to jest troszkę jednak inaczej. YouTube jest pełen fantastycznych treści, ludzi, którzy dzielą się swoimi pasjami, którzy się dzielą się swoimi osiągnięciami, którzy opowiadają coś ciekawego, i jest mnóstwo właśnie tych miejsc, w których można się podpiąć tak, że nie zaszkodzi to twojemu wizerunkowi, tak? A jeżeli wiesz, jeżeli trafiasz na, zresztą też spójrzmy na target, tak, że jeżeli trafiasz na z reklamą na strumień patostreamera, no to później możesz zostać jakoś tam dziwnie, nie wiem, oceniony. No głupio by ci było, że tutaj wiesz, że bo dobra, no ale co wy, sprzedajecie odkurzacze i co, i dorzucacie kasę Konanowiczowi na wódkę? No to trochę no, nie halo.
1: No, zobaczymy, czy jak się rozwinie właśnie ten trend, żeby zgłaszać swoich przeciwników. Tutaj Furiat poinformował, że Max Kolonko ma spinę z W Realu 24. No i tak to jest, że każdy z serwisów ma swoich fanów,

0: państwo nie może używać środków przymusu, żeby powstrzymać cię przed powiedzeniem czegoś. Natomiast YouTube jest w dalszym ciągu firmą prywatną. Jeżeli będą chcieli kolorowych gejów tylko i wyłącznie, to się staną platformą dla kolorowych gejów. Mają do tego pełne prawo, nie mają obowiązku przestrzegać waszego prawa do wolności wypowiedzi. Tak samo każda inna firma, poczynając od Facebooka, kończąc na, nie wiem, na komentarzach w nocnym radiu. My co prawda ekstremalnie rzadko usuwamy komentarze i zazwyczaj jest to na prośbę komentującego samego, jeżeli tam wrzuci o kilka komentarzy za dużo, albo wrzuci go pod postem, którego nie chciał, tak to całkowicie się przed tym bronimy. Natomiast prywatne podmioty nie mają obowiązku dbać o waszą wolność słowa i nie można pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej. A ja dzisiaj się chciałem pochwalić w ogóle, bo mi się udało do mojego mikrofonu kupić koszyczek. Poszedłem sobie dzisiaj do sklepu muzycznego i właśnie powiedziałem, że potrzebuję koszyczek do Rode Podcastera. No i tak patrzę, są takie, wiesz, fajne koszyczki za 50 zł. A koleś mi mówi, no nie, ale wie pan, bo ten Rode Podcaster jest za duży, that what she said, i do niego to pasuje taki jeden koszyczek, który kosztuje 365 zł z zamówieniem, nie? Na zamówienie. A pan pokaże ten koszyczek, nie? Ja tak biorę, tak rozciągam, nie? Dobra, biorę, nie? Wziąłem ten koszyczek za 50 zł, rozgrzałem go, kurde, suszarką do włosów, rozciągnąłem, założyłem na ten mikrofon, pasuje stary idealnie.
1: No ale jako ten zły wilk na usługach Big Farmy, to mogłeś zabrać koszyczek celofanowemu kapturkowi na przykład, jakbyś spotkał.
0: bardzo chętnie bym spotkał, jeszcze bym sobie grzybki od niego zabrał. Ha.
1: A tak jeszcze a propos gender, mi się przypomniała fajna wypowiedź Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa zresztą, który stwierdził, znalazłem jego wypowiedź, w której stwierdza, że nakłanianie chłopców do sprzątania to ideologia gender. I że to psuje młodych chłopców, jakim się każe sprzątać. No bo jak wszyscy wiemy, od sprzątania jest baba. Przecież no, od prania gaci, od sprzątania, od takich rzeczy. A innym takim tematem, który mnie mocno ostatnio bulwersuje, to jest Bizancjum w wykonaniu PiS, które to PiS zawsze zarzucało innym partiom, no głównie PO, że to jest właśnie życie ponad stan tutaj, wydatki straszliwe, kosmiczne, te ośmiorniczki słynne, no a PiS bije wszelkie rekordy, nawet jak Beata Kempa jedzie na jakąś, spotkać się z jakimiś pracownikami akcji charytatywnej, świeżo, bo ona jest świeżo upieczoną minister do spraw pomocy humanitarnej i z tej racji odwiedziła obóz dla uchodźców. I wiesz, ile kosztowała ta wycieczka tej Kempy?
0: 300 baniek?
1: No, bez przesady, no to już by było bardzo nieelegancko. 300 tysięcy raptem, no.
0: No mówię 300 baniek, nie powiedziałem 300 dużych baniek.
1: Ale to fajnie, to wiesz, to ja bym się tak bronił rękami i nogami. Nie chcemy tu żadnych ministrów, nie chcemy, proszę, nie mamy pieniędzy, nie mamy 300 tysięcy. Chcemy obiady za to kupić, kupimy tysiące obiadów za to. Proszę nie przyjeżdżać.
0: Ale stary, ja całkowicie tę cenę rozumiem. Przecież oni biorą pod uwagę to, że jedna z tych limuzyn się po prostu rozbije po drodze.
1: No, i rozbijają te limuzyny. Mało, że rozbijają, to kupują nowe na potęgę i okazuje się, że jacyś ministrowie z resortów jakichś w ogóle takich egzotycznych, jakiś resort nasion, coś takiego, wiesz, jakiś, w ogóle nikt o tym nie słyszał, kupują sobie nowe limuzyny, które mają szyby dźwiękoszczelne, kuloodporne, koła gwoździoodporne, działko w ogóle, wiesz, na dachu jeszcze się zastanawiają, czy kupić, no bo są tak ważni i no im się należy przecież, no
0: ale ty, albo... To by było zajebiste, taką, wiesz, taką Toyotę, jak mają terroryści w ISIS i sobie jedzie, czy kurde strzelasz do Polaczków, nie? No to by się udało. Wiesz co, mam przed oczami decyzję Departamentu Budżetowego, decyzja numer 283 ministra obrony narodowej z dnia 19 września 2016 roku, zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych. Według tej decyzji, jeszcze sobie tutaj wrzucę wam na czata, w tej decyzji ministra obrony narodowej w sprawie wydatków przyznaje ministrowi obrony narodowej dostępną kwotę wydatków na według potrzeb, podpisano minister obrony narodowej. czyli w tej całej aferze, za którą teraz

0: stoi Macierewicz, tak? Czyli, czyli te wydatki z kart, on sam miał jakiś określony, sam miał jakiś określony swój budżet, po czym własną decyzją sam sobie zmienił tę ograniczoną kwotę na według potrzeb.
1: Każdemu według jego potrzeb. No i a co to za problem sobie zmienić? A co to za problem sobie samemu przyznać premię 60 tysięcy, bo nam zabrakło na futerko?
0: Czy a to swoją drogą. No znaczy wiesz, tutaj też nie chcę wyjść na hipokryty, bo przykładowo mój ojciec w latach 80. sam siebie wypisał do rezerwy z wojska. Bo akurat takie stanowisko pełnił, że wypisywał ludzi do rezerwy i mu się tam odrobinkę spieszyło i sobie chyba o 2 tygodnie skrócił pobyt. Ale tam się chyba, nie wiem, to on chyba 1,5 roku w woju był czy coś takiego. No ale właśnie sam siebie oddał do rezerwy.
1: A bo to jest partia PiS właśnie i to oznacza, że oni sobie mogą coś dopisywać właśnie, że...
0: Kurde, no widzisz.
1: No i idą pieniądze straszliwe na ochronę Kaczyńskiego, na Rydzyka, na jakieś w ogóle alkohole, bajery, szmery, limuzyny. Cały czas wydają jakoś kosmiczne... Ja się zastanawiam, kiedy czy ten nasz budżet to wszystko wytrzyma. To 500+, to mieszkanie plus, emeryt plus, wcześniejsze emerytury, wydatki PiSu.
0: Rząd plus, asystent plus.
1: Rząd plus, no tak. A pani premier, z tego co wiem, też sobie pobiera 500+, no bo to tak, no co ona sobie za te 60 tysięcy, co sobie teraz przyznała, co ona sobie kupi? Waciki? Na pewno bardzo mało zarabia też. Ale co się buntujecie, to oni ciężko pracują, posłowie, nie to, co wy, negusy, lenie, nie robi.
0: Pod koniec zeszłego roku bodajże dość dużo się mówiło właśnie o programie Mieszkanie Plus, że jego charakter miał być zmieniony i miał też uwzględniać ludzi, którzy nie mają rodziny, nie mają dzieci, no tak sobie myślę, kurde, coś wreszcie dla mnie, nie? No i tak sobie wpisałem sobie program Mieszkanie Plus w Google'a. Przejrzałem chyba z 41 stron, nie znalazłem ani jednej strony rządowej, za to mnóstwo ofert pośredników nieruchomości. W tym znalazłem jedną z firm, gdzie były w ogóle, wiesz, jakieś logotypy ministerstwa i tak dalej, i tak dalej. No, mówię, no wygląda to w miarę legitnie. No dobra, kurde, podałem swój fejkowy numer telefonu. Zarejestrowałem się, wypełniłem tam taki kalkulator, czy się będę łapał. No wygląda, że się łapie. Jak te chuje potem zaczęły do mnie dzwonić? A mamy tutaj sprzedaż mieszkania w Krakowie. Ale kurwa, ja nie jestem z Krakowa. A to dobra, to nieważne, że pan nie jest z Krakowa, to mamy w Poznaniu. Kurwa mać, nie? I tak z 4 numerów do tego dzwonię. W końcu się wkurwiłem, wyrzuciłem kartę SIM na śmieciu.
1: Dlatego tam nagrywaj telefony jakieś, to opublikujemy tutaj, się pośmiejemy wszyscy.
0: Wiesz co, nie wiem, za bardzo nie mam do tego cierpliwości zresztą, ale może w sumie się zarejestruję raz jeszcze i tylko po to, żeby sobie troszkę podziadkować. Słuchaj, czy słyszałeś o takiej marce samochodów jak Bajaj? Czy tam pisze się Bajaj?
1: Czy to jakiś hinduski samochód?
0: Jest to prawie, bo to jest Romet, nasz polski Romet, który jest właśnie, który sobie nawiązał współpracę z Hindusami i wprowadzają na rynek samochód Bajaj Cute, który może być już prowadzony przez 17-latków, ponieważ jest to maleńki silnik, 4-osobowy iskrowy zapłon o pojemności 217 cm sześciennych. Wygląda to, aż wam kurde tutaj bajaj...
1: Bajojajo.
0: Bajojajo. Wygląda jak gówno, wygląda naprawdę jak gówno, no ale jak na warunki indyjskie ma to sens, kopiuję adres obrazu, już wam wrzucam na czata. O. Ma to sens, tak? W Indiach ten samochód kosztuje około 10 tysięcy złotych, równowartość 10 tysięcy złotych. W Polsce był na targach motoryzacyjnych niedawno, Złomnik o tym, portal Złomnik, bardzo polecam, pisał o nim. W Polsce ma to wyjść za 25 tysięcy złotych, gdzie już sobie możesz kupić jakąś Dacię, albo dwuletniego Golfa, albo pięcioletniego Passata. No ale wyszedł właśnie Cute. I strona, która w tym momencie już jest zdjęta, natomiast można ją zobaczyć w webcache. Funkcje, i tutaj jest bardzo, bardzo fajnie opisane, między innymi jest konstrukcja, ciekawy innowatorski design, gdzie design jest napisany D-I-S-A-I-N, design. ale najpiękniejsza jest kwestia bezpieczeństwa. Zacytuję cały tutaj paragraf. Ultra wytrzymałe stalowe nadwozie typu monokok, odporne na uderzenia systemy zamykania stworzyw sztucznych, pasy bezpieczeństwa z tyłu i z przodu, limit prędkości do 70 km na godzinę. I pod spodem jest napisane na stronie produktowej, która jeszcze dzisiaj rano działała, zrezygnujmy z tego podpunktu. W testach zderzeniowych pojazd otrzymał jedną gwiazdkę, co zapewne konkurencja zaraz nam wypomni. Chyba że zostawimy pasy bezpieczeństwa, ale to za mało. Gdyby jeszcze udało im się zdobyć mechaniczną poduszkę powietrzną, jaką mają Francuzi, kupują w Chinach razem z kierownicą, to byłby jakiś argument na plus. Ale tak, to lepiej przemilczeć. To będzie drażliwy temat zawsze. I to poszło się pokazało, kurde, na stronie produktowej. Ktoś tu dzisiaj stracił pracę.
1: Najbardziej zadziwia mnie to, że to jest czterodrzwiowy samochód w ogóle.
0: Tak, ale... stary, wsiadłbym ja i wsiadłby profesor Leniuch, to ten samochód by się po prostu złożył.
1: Ty jakbyś, no, ty byś wsiadł i byś, to byś nogami pewnie dziurę zrobił tam od dołu i byś go podniósł, tak? I sobie potruptał z nim pod pachą.
0: Prawdopodobnie to by pobiegło jeszcze szybciej niż na tym silniku 217 przy takiej masie. To kompletnie nie miałoby sensu. Nie wiem, czy pamiętasz film Co gryzie Gilberta Grape'a, gdzie miał taką, wiesz, wielką, spasioną matkę i pod koniec filmu ta matka właśnie chciała się wybrać samochodem do miasta i tam było pokazane, jak ten samochód tak się, wiesz, tak zajebiście się przekrzywia.
1: Ale trzeba przyznać, że faktycznie jest cute.
0: I tutaj profesor Leniuch wrzucił test bajaja cute z Eurencap.
1: Bajojajo. Zobaczmy to faktycznie.
0: Ja pierdzielę.
1: Ojejku.
0: Nic, kurde, z niego nie zostało. Ja
1: Ale pierdzielę. Manekin siedzi se dalej w środku cały.
0: Wiesz, dla takiego Hindusa to jeszcze pół biedy, ponieważ ich tam jest ponad miliard i nikt nie zauważy dwóch tamten.
1: Ale trzeba brać pod uwagę, że jak taki samochodzik jest, ma niedużą moc, jest bardzo lekki, no to też przy uderzeniu nie ma takiej kraksy straszliwej, jak ci ciężarówka rozpędzona ciężka napierdziela, nie?
0: Okej, tylko że jeżeli na takich małych kółkach się poślizniesz na liściach albo złapiesz akwaplaning i stracisz panowanie nad samochodem, bo to ma kółka nie tylko małe średnice, ale też bardzo wąskie, więc ta powierzchnia przyczepna jest bardzo mała i on odprowadzi ci, kurde, pół litra na godzinę co najwyżej, tyle co typowy statystyczny Polak. I sam się możesz wpieprzyć na przeciwny pas i już wtedy nikt nie będzie z tobą dyskutował, tak? I tutaj, wiesz, to jest zderzenie z prostą ścianą. To jest jeszcze pół biedy, ale sobie wyobraź, przypomnijmy sobie wypadek Kubicy z rajdów, gdzie on złapał kawałek takiej, wiesz, takiej barierki, co jest z boku i ta barierka weszła do wewnątrz samochodu, raniąc jego, tak? To przecież tutaj to by, kurde, ta barierka weszła na wylot, mielibyśmy szaszłyka z tego gościa.
1: Ciekawe, czy by dopuszczono do ruchu drogowego takie samochody a la Flintstonowie. Już kiedyś zadawałem to pytanie. Może byś zadzwonił kiedyś do jakiegoś urzędu i zapytał. Powiedziałbyś, że zrobiłeś taki samochodzik z kamienia, drewna i skóry i byś się zapytał, czy można nim wyjechać na ulicę. Ma światła, znaczy,
0: nie wiem, zobaczę, zastanawiam się. Muszę zobaczyć, co tam, wiesz, co tam jest w homologacji, żeby ten troll był jakoś taki, wiesz, spójny, nie? A nie taki sobie, wiesz, dzwoni kompletny detektyw, inwektyw i widać od samego początku, że troluje. Zrobię się na pasjonata samochodów, zrobię się na pasjonata motoryzacji, powiem, że sobie, wiesz, zrobiłem, nie wiem, trójkołowca na ramię komara albo jawki 50-centymetrowej. To ma sens, tak, to ma sens.
1: Mój samochód ma, proszę pana, napęd nożny i chciałem się zapytać, jak to wygląda prawnie, napęd nożny, a tam po drugiej stronie, co, słucham? No, nogami biegam, tak? Czy oglądał pan Między nami jaskiniowcami, może? Można by spróbować. Albo można by na policję też zadzwonić i zapytać się, czy jest w końcu, bo ja już się pogubiłem, człowieku, czy to ziółko jest legalne, czy nie. Weź mi powiedz, człowieku, do policjanta.
0: Wolałbym nie. Naprawdę wolałbym. Co ja chcę, ale policję nie zamierzam trollować.
1: No, a właśnie, ciekawe, jak to jest z tym trollowaniem policji. No, jakbyś z jakiegoś Sima od żula zadzwonił, no to co, znajdą cię?
0: Nie, słuchaj, w tej chwili jest duże ryzyko. Masz miejskie monitoringi, masz telefon w kieszeni, który też się loguje do tych samych BTS-ów. Ryzyko jest duże. Wiesz co, dowiem się, bo mam parę osób znajomych w policji. Tak, mam. I bardzo im ufam.
1: HWDB.
0: I bardzo im ufam. Naprawdę.
1: Uf. A tymczasem zadzwonił Jacek Welblacha. Witamy cię na antenie, Jacku.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Ja tak a propos ruchu drogowego, może nie tyle drogowego, ale wewnątrzfirmowego ruchu i a propos patologii, tak, o której była gdzieś tam mowa na samym początku. To było w sobotę późnym wieczorem. W sobotę późnym wieczorem miałem w firmie takie, jakby to powiedzieć, szkolenie, tego nie było można nazwać szkoleniem, takie spotkanie, w którym mój bezpośredni przełożony, jeden z menadżerów, pokazywał, czego nie robić. Tak ogólnie to nazwał, ponieważ ilość gdzieś tam tych sytuacji, no mniej lub bardziej groźnych, czasami niegroźnych, się zdarza, tak? No jak w każdej firmie. To pokazywał, czego nie robić i pokazywał między innymi, to też tak a propos nagrań i a propos monitoringu, pokazywał nagranie z monitoringu z ramp, gdzie jeden z kierowców ciężarówek podjechał pod rampę i tam no, przy rampie czasami się tak zdarza, że jest delikatny spad, tak? I zapomniał zaciągnąć hamulca ręcznego i w trakcie załadunku cała ta ciężarówka zaczęła się tak lekko obsuwać. Po czym człowiek uczestniczący w załadunku obiegł jedną naczepę, obiegł drugą naczepę i chyba myślał, że jest kurwa jakimś jebanym Herkulesem. O, sorry, przeknąłem. Będę się biczować po audycji. Cyborg, przypomnij mi. Po czym jeden z pracowników myślał, że jest jakimś hero, tak, i postanowił ciężarówkę z dwoma naczepami przepychać ją ręcznie, tak? W sensie, jak zaczęła mu się odsuwać od rampy, to postanowił ją przepychać ręcznie. No na całe szczęście nie doszło do żadnego wypadku, natomiast mogło się to skończyć nawet śmiercią ów klienta, który no, myślał, że ma niewyobrażalną siłę.
0: Znaczy, wiesz, adrenalina zadziałała, miał jakiś tam pomysł, naoglądał się chińskich bajek i stwierdził, że ma ponad 9 tysięcy mocy i wiesz, i się poczuł, tak? No, wiesz, adrenalina zadziałała, to na pewno nie była świadoma decyzja, ale jestem po prostu przekonany, że w momencie, kiedy przebiegał koło tej drugiej naczepy, jeszcze zanim próbował złapać tę ciężarówkę, to jedyną myślą, która brzęczała w jego głowie, to co może pójść nie tak?
2: Nie mam pojęcia, co mu brzęczało w głowie. Obawiam się, że w głowie miał absolutnie pusto i nic mu nie brzęczało, bo robienie czegoś takiego dzisiaj w zasadzie już w większości jakichś tam większych firm tak jest, że są różne tam i plakaty, i nie plakaty, i jakieś tam akcje informacyjne, tego nie rób, bo to jest niebezpieczne, nie narażaj firmy na koszta i tak dalej, i tak dalej. Sami, mimo że pewnie nie pracujecie w jakichś olbrzymich firmach, czy też powiedzmy w firmach nieprzekraczających pewnie 100 osób, tak?
0: Chyba tak.
2: Mówię tutaj bardziej do potrzeby niż do ciebie, Krawiec, bo friki to jest jeszcze zupełnie inna kategoria.
1: Moja firma może przekraczać 100 osób, nocne radio. Jeśli chodzi o słuchaczy, ale wątpię w sumie.
2: Podoba mi się, Krawiec, ten rodzaj dumy. Znaczy, to tak powinieneś mówić. Tak powinieneś mówić, to naprawdę jakby też daje mi pewne wnioski, że nie popełniłem błędu jednak wchodząc na ten Patronite, bo on rzeczywiście coś zmienił. Może niekoniecznie na stronie internetowej, ale zmienił w twojej głowie, a to chodziło głównie o to.
1: Już lada moment nowa strefa premium. Potrzeba zrobił przeprowadzkę na nowy serwer. I tak. Jak wszystko pięknie działa, może powie potem jeszcze parę słów o tym coś. A ja pytanie mam do ciebie na przykład jeszcze takie, Blacha. Przeżyłeś kiedyś wypadek samochodowy osobiście jakiś? Czy to jako kierowca, czy jako pasażer?
2: Przeżyłem wypadek samochodowy, gdzie wlazłem komuś pod samochód.
1: A, to się
0: sorry, nie znaczy... Nie wiedziałem, że to ty. Gdybym wiedział, to bym przyspieszył.
2: Znaczy, wlazłem, to była dosyć taka dziwna sytuacja, bo wlazłem pod samochód i to się potem okazało, że to jest jakiś tam mój dalszy kuzyn, czy krewny, czy ktoś taki. I ponoć nieprzytomny leciałem jakieś 12 metrów w górę, tak?
1: Uh-huh.
2: To taka...
1: A ja kiedyś tak, przeżyłem.
0: To jest nieważne, no.
1: Ja kiedyś przeżyłem pierdolnięcie takie, bo jechałem tam z wujkiem, ciotką, mamą jeszcze jako dzieciak i walnął w nas od tyłu jakiś dziadek, co zasnął w ogóle za kierownicą i z pełną po prostu petarą, jadąc, nie wiem, tam z 80 na godzinę pierdzielnął w nas, zrobił nam z dupy garaż. No i powiem wam, że w takich chwilach człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jaką siłą jest grawitacja. Olbrzymią, bo to się właściwie człowiek
0: pęd,
1: staje bezwładny.
0: Pęd, a nie grawitacja.
1: Słucham?
0: To jest pęd, a nie grawitacja. Grawitacja jest w dół, do środka Ziemi.
1: Aha, no to tak, no to pęd, widzisz, no. No tak, sprawdzam twoją czujność tutaj właśnie. No. No dobra, dziękujemy za opowieść.
2: A jeszcze chciałem... No, nie wiem, żeby zaraz się nie okazało, że za długo mówię, tak? Ale w międzyczasie tutaj dosłownie w momencie, kiedy się wdzwoniłem, pojawił się ten temat tych telefonów i tej karty SIM gdzieś tam zarejestrowanej na jakiegoś Menela. To było w piątek bodajże, tak, w piątek. W piątek odsłuchiwałem sobie z, jak to się mówi, z puszki tego, co leci w nocnym radiu i tak sobie przypominam, tam leciała jakaś audycja, gdzie ty się, Krawiec, zastanawiałeś, że tam w którymś momencie zadzwonił Etam i stwierdził, że tutaj, prawda, ma VPN-a, tak, do tego jakiegoś Tora, jeszcze tam jakieś proxy, tak, i się zastanawiać, ale po co to komu, tak? No otóż po to, żeby nie być w takiej pechowej sytuacji, w jakiej mógł się znaleźć niejaki Kamil, opisywany przez zaufaną trzecią stronę, który znalazł błąd w dużej sieci sklepów internetowych. Bardzo prosty błąd. Prawdopodobnie ty również byś był w stanie go znaleźć. Dzięki któremu miał dostęp do 500 000 faktur ich klientów. I w takich przypadkach, jeżeli, że tak powiem, ludzie, którzy zarządzają taką firmą, nie mają odpowiedniej świadomości, to za samo znalezienie czegoś takiego możesz iść siedzieć. To chociażby to taka... odpowiedź, że tak powiem, na twoje zdziwienie wtedy, po co to komu? No właśnie po to, że jak któregoś dnia znajdziesz na przykład w poważnej instytucji albo firmie taką lukę, to zanim zaczniesz drążyć dalej, to lepiej jest się zabezpieczyć, ale tutaj na ten temat to myślę, że szerzej Cyborg będzie się w stanie wypowiedzieć. Ja tylko wrzuciłem taką zajawkę, że tego typu instrumenty nie służą tylko i wyłącznie temu, żeby złośliwe komcie wstawiać na Onecie pod jakąś celebrytką, która znana jest z tego, że sra pozwami na lewo i na prawo. Służą po prostu temu, żeby nie narobić sobie problemów, nawet wtedy, kiedy tych problemów tak naprawdę nie chcemy mieć. No to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.
0: Zgadza się.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki, trzymaj się. Sam miałem taką sytuację, kiedy naprawdę pełen dobrego ducha i pełen dobrych intencji wysłałem pewnemu urzędowi informację o tym, że mają pewnego baga na swojej stronie, którego właśnie niedawno znalazłem, i zalecam aktualizację, podałem i linki i wszystko, czego tam potrzebują. Bardzo dziękujemy za kontakt. Sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury. O, rzecz wy... No to, że tak powiem, urząd miasta Wyszogród później musiał przez miesiąc się borykać z tym, że mieli zmienione hasło admina, a tytuł strony zmienił się na Urząd Miasta Myszogród. Pozdrawiam Wyszogrodzian.
1: No i dobrze, mnie też nic tak nie denerwuje jak bezinteresowny debilizm taki i bezinteresowna głupota, debilizm, i właściwie w tym jest jakaś taka zawiść do drugiego człowieka, no bo przecież nawet debil zdaje sobie sprawę, że ktoś mu nie chciał zaszkodzić, tylko raczej wyciąga rękę. i pomocną dłoń, prawda? Ale nie, trzeba dowalić mu, no czemu właściwie, czemu? No ta, a tak, dla przyjemności chyba.
0: Nie wiem, może wiesz, może jakiś, jakaś forma niezrozumienia czy czegoś takiego, tak? To tak samo jak wiesz, jakbyś sobie znalazł, schodząc po schodach u siebie w bloku, zauważyłbyś, że ktoś zostawił drzwi od frontu, od, klucze w drzwiach od frontu, tak? No i nie wiem, tam dzwonisz na policję czy coś takiego, on mówi, o tutaj ten, on się na pewno włamał, on na pewno mi ukradł pieniądze za las i tak dalej, ale troszkę bardziej zmiękczymy temat, bo chciałem, Krawcze, z tobą porozmawiać o grach komputerowych. Nie wiem, czy bardzo lubisz się wczuwać w fabułę gier komputerowych, nie wiem, czy też doceniasz to samo co ja, gdzie fabuła gier komputerowych jest pełna niespodziewanych zwrotów akcji, gdzie jesteś, wiesz, gdzie w pewnym momencie jest ci aż miło, że jesteś w stanie odkrywać sekrety. Nie wiem, kręci cię to też tak samo jak mnie?
1: No pewnie, a kogo nie,
0: słuchaj,
1: a kogo nie kręci.
0: Słuchaj, więc wychodzi gra, która bardzo na pewno nas zaskoczy scenariuszem. Graficznie jest przepiękna, jest oparta na Unreal Engine 4, jest naprawdę fotorealistyczna. Nazywa się Titanic Honor and Glory. Jak myślisz, jak się skończy?
1: Że uratujemy całą załogę, statek, załatamy dziurę, korzystając z zasobów.
0: No właśnie, nie, nawet się przyznają do tego, że na samym końcu zobaczymy, jak ten jebany statek tonie.
1: A nie ma dwóch alternatywnych zakończeń? Halo?
0: Także moi drodzy, będzie Titanic Honor and Glory i nie będzie alternatywnego zakończenia. Będziemy w ostatnim... Jest w ogóle, wiesz, najlepsze jest to, że w tym momencie nawet się zdradzili, że jakie będzie zakończenie, że w zakończeniu będziemy pomagali ratować innych współpasażerów.
1: To fajna gierka. Chyba widziałem screeny z tej gry. Faktycznie wygląda niesamowicie. No, a w kogo się tam wcielamy?
0: No nie wiem, pewnie w Leonardo DiCaprio.
1: DiCaprio? Ciekawe, czy...
0: DiCaprio, łapiesz wodę i... Wreszcie wolny.
1: Ciekawe, czy piosenki też takie piękne będą. Idziesz i tak w zwolnionym tempie, idziesz tak bardzo wolno, bo gra specjalnie zwalnia i słychać. Near, far, whatever you are. A ty tak wolno idziesz sobie.
0: Jak w Max Payne, nie? Tak powoli, powoli. Tak wiesz, i tak po co... A teraz goń laska do tego tutaj, ten ja cię tutaj uratuję, a wy jesteście... Ta, i sobie wyobraź, nie, że tam sobie podbiegasz w tej grze na przykład do orkiestry, bo tam orkiestra grała, aż ich nie zalało, nie? Podbiegasz do orkiestry, mówisz, ej, biegnijcie do szalupy! Game over, złamałeś zasady.
1: Fajnie, może być całkiem niezła gierka, a podobno ludzie, ci aktorzy drugoplanowi, którzy grali w Titanicu, do dzisiaj dostają jakieś całkiem niezłe tantiemy w ogóle, do dnia dzisiejszego jeszcze, gdzieś czytałem wywiad z taką osobą.
0: Ale w sensie, że za co?
1: Słucham?
0: Ale w sensie, że za co te tantiemy dostają?
1: No za to, że zagrali w tym filmie i tam są. Tak wyczytałem. Są takie osoby.
0: Okay. Można
1: taką umowę, widać, podpisać, że nie dostajesz jednorazowo swojej garzy, tylko potem od każdej sprzedanej tam kopii masz grosika i wiesz, jak to się...
0: Także jeżeli, Andrzej Sapkowski, jeżeli nas słuchasz, to się kuźwa ucz się na dupie i rób notatki.
1: A propos Sapkowskiego, na Polak Potrafi zebrano kasiorę na jakiś ofowy film właśnie z Wiedźminem. To znaczy Wiedźminów... No, na pewno tam się pojawia Jaskier, to się jakoś tak nazywa, 50 lat poezji później, czy coś takiego. No i Zamachowski tam gra, wyobraź sobie. Wzięli tego kartoflaka, biednego, styranego alimentami, któremu jaja już posiwiały, i gra młodego, przystojnego typa, którego wszystkie laski rozchwytują. No, bo trzeba pomóc przecież mu.
0: On się do tego nie nadaje, kuźwa. Jeżeli ja sam bym robił taką akcję, to wiem, kogo bym zatrudnił. Grupę filmową Darwin.
1: No, na pewno by... A kogo byś widział w roli Jaskra na przykład, skoro nam się Zamachowski nie podoba?
0: Z takich wiesz co, polskich aktorów za bardzo nie znam, przykro mi, także ciężko jest mi tutaj powiedzieć. Wiesz co, Jaskier to jest taki Jack Black. on by się, kurde, nadawał.
1: No bez jaj. Gruby, ma być i śmieszny, no i gruby, paradny.
0: Jeżeli będzie ładnie ubrany, to nikt nie będzie na to zwracał uwagi, tak?
1: No, Jack Black fajnie śpiewa, no.
0: No, śpiewa, umie grać. Najbardziej mnie rozwaliło. Słuchaj, jakiś czas temu Netflix wypuścił film pełnometrażowy The Polka King, który jest adaptacją autentycznej historii Polaka Jana Lewana, czyli Jana Lewandowskiego, który zbudował w Pensylwanii piramidę finansową, który miał swoją orkiestrę, gdzie grał Polkę, i tam główną rolę tego Jana Lewana właśnie wcielił się w niego Jack Black. I wiesz co, jak sam film jest taki, powiem tak szczerze, ostro niewiarygodny, że coś takiego się mogło stać, to bardzo mnie zszokowało, że parę dni po tym, jak Netflix wypuścił film Polka King, to pokazał się dokument, film dokumentalny sprzed 10 lat, The Man Who Would Be a Polka King, opisujący od początku do końca tę historię. I się okazuje, że to jest tak zajebiście wierna adaptacja, że no naprawdę klękajcie narody. Ale najbardziej mnie rozwaliło w tym całym filmie, kiedy Jack Black swoim amerykańskim głosem zaczął śpiewać miała baba koguta, koguta, koguta.
1: No to mi się od razu też przypomina ten żołnierz, którego grał Brad Pitt, jeden z bankartów wojny, jak mówił z amerykańskim akcentem buongiorno. Miał, no. Może faktycznie Jack Black by Jaskra mógł grać, by śpiewał I'm gonna fuck you softly, I'm gonna screw you gently.
0: Tak, a tymczasem przenieśmy się do Urzędu Skarbowego. Do Urzędu Skarbowego, jak podaje portal Money.pl, gdzie pewien mężczyzna o nazwisku na literę B, którego pełnomocnikiem był Michał Rodak, który opublikował całą aferę na Twitterze, wybrał się właśnie do Urzędu Skarbowego właśnie, żeby dowiedzieć się pewnych rzeczy w związku z rozliczeniem za 2017 rok. I co się okazało? W Urzędzie Skarbowym przywitała go niezbyt miła informacja, ponieważ okazało się, że pani, która obsługiwała podatników, którzy mają nazwisko na literę B, odeszła na emeryturę i jeszcze nie ma jej zastępstwa. Niestety nie ma pani na literę B, nie mamy pańskiego płaszcza, no i co pan nam zrobisz?
1: Okazuje się, że u Wałęsów to są rodzinne chyba, jakieś w genach, to jest takie właśnie kłopoty związane z alkoholem chyba mają członkowie rodu Wałęsów, no bo tym razem znowu wnuk Lecha Wałęsy został aresztowany na 3 miesiące, ale już wyszedł, bo tata wpłacił kaucję właśnie 10 tysięcy. No i Dominik opuścił areszt i to, najpierw ci synowie, po teraz okazuje się, że na wnuka nawet przeszło, wszyscy lubią jeździć po pijaku, no z drogi śledzie syn prezydenta jedzie, a w razie czego to pomroczność jasna się tam zostanie stwierdzona.
0: Nie jestem jakoś przekonany, wiesz, jazda po pijaku jest naprawdę ulubionym sportem ekstremalnym Polaków, także myślę, że statystycznie to się jeszcze wszystko dodaje i zamyka.
1: W ogóle też ostatnio czytam sobie fragmenty książki Cęckiewicza, na przykład o Wałęsie. Ostatnio wyszła jakaś nowa Wałęsa, człowiek z nadzieniem czerwonym, nie pamiętam jak to się nazywało, ale tam są naprawdę ostre jazdy. Jeśli by to prawdą było, to co się pisze w tych różnych książkach o Wałęsie, to wychodziłoby, że to był po prostu kiedyś zbir, że zostawił kobietę, no to akurat wiadomo jest, że zostawił kobietę, z którą miał dziecko, potem to dziecko umarło w wieku 4 lat w jakimś wypadku, że donosił na kumpli swoich, że był takim zakapiorem, zbirem. Tych Wałęsów się ponoć wszyscy bali w tej wsi ich, że szczał do chrzcielnicy, że w ogóle agresywny, buc, idiota, półgłówek i menda, tak by wynikało. Że i agent Bolek oczywiście. No, przypominę, że Wałęsa wziął te dokumenty agenta Bolka i spalił je w piecu, panie, głupoty takie, kurwa.
0: A tymczasem na drugą nóżkę wczoraj Roman Giertych na Twitterze podzielił się z nami myślą, że dzisiaj we wszystkich kościołach w Polsce bardzo brutalny atak na Prawo i Sprawiedliwość. Zacytuję najbardziej oburzający fragment czytania. Nie będziesz kradł. Jaki kurde, jaką ścieżkę ten człowiek przeszedł z takiego lizania jajek, z takiego po prostu nie tylko na kolanach, ale po prostu z ryjem przy dywanie do naprawdę kreatywnej złośliwości. Jak mi się to podoba, ludzie kochani, klękajcie narody.
1: Albo wstawajcie z kolan, narody też można by
0: ludzka
1: powiedzieć.
0: Ludzka rasa, powstań z kolan, to chyba był ten David Icek.
1: No, tak się właśnie mówi, że Polacy teraz za PiS-u wstali z kolan, ale stanęli na głowie, że wszystko właśnie stoi na głowie. To też tak można.
0: W sumie jest to możliwe. Jeszcze z takich polityczniejszych newsów mamy to, że wpłynął prezydencki projekt niesienia pomocy kredytobiorcom. Projekt nowelizacji ustawy, która ma wesprzeć osoby z problemami w spłacie kredytów, został skierowany przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych do nadzwyczajnej podkomisji. Natomiast dotyczy to oczywiście frankowiczów, ludzi, którzy sobie kupowali chaty za 200, 300, 400 tysięcy złotych i nie przeczytali regulaminu, nie znali się na finansach i stwierdzili, że wezmą sobie kredyt w obcej walucie, ponieważ tak im reklama kazała, a teraz my ich kurwa będziemy utrzymywać.
1: Już myślałem, że się załapię może, bo przyznaję, mam problem ze spłatą kredytu.
0: Żeby było śmieszniej, wiceprezeska zrzeszającego frankowiczów Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, H. Barbara Husiew, argumentuje, że proponowane rozwiązania dają zbyt dużą swobodę banków w przyznawaniu środków z funduszy wsparcia. Jej zastrzeżenia budzi także zbyt krótki okres wsparcia. Bankowcy również zachowują ostrożność i twierdzą, że nowelizacja może być dla nich nieopłacalna i bazując na dotychczasowym doświadczeniu, nie wiadomo nawet, czy kredytobiorcy będą korzystać z jej zapisów. I wyobraź sobie, że teraz ludzie na przykład, nie wiem, biorą sobie chwilówkę, która ma 44% RRSO i później wpadają w jakąś pętlę kredytową, bo zwyczajnie nie pomyśleli, bo sobie zobaczyli reklamę i stwierdzili, a to, no co, dają to biorę, nie? No i później, kurde, ktoś się nad nimi pochyli, a ludzie, którzy kuźwa uczciwie pracowali, stary, ja sam naprawdę umoczyłem, ale umoczyłem ze swojej winy, tak? To znaczy, nie chcę, uczciwie, umoczyłem ze swojej winy i naprawdę poniosłem za to bardzo obrzydliwie duży koszt. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak duży. I to wszystko byłem zmuszony spłacić od początku do końca. A tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że oni zawierzyli innej reklamie niż ja, oni będą mieli, kurde, do 2000 zł miesięcznie za darmo. Czyli z moich podatków, czyli z swoich podatków, czyli z twoich i twoich podatków, drodzy słuchacze. I tylko i wyłącznie dlatego, że byli frankowiczami. I będą mieli zajebiste chatki, a my w tym czasie będziemy musieli żreć dalej tynk ze ścian.
1: Ja bym nawet był za pomaganiem niektórym. No na przykład mieszkańcom teraz budynku, który się zawalił przez wybuch gazu. I to się stało w Poznaniu. Prezydent Poznania przyjechał, w ogóle wielka afera, faktycznie widzę ten budynek, no się zawalił kawałek budynku, dużo osób zginęło, jeszcze z gruzów wyciągają. To jest faktycznie tragedia i ludzie nagle tracą dorobek całego swojego życia, ktoś z bliskich jeszcze ginie. Takim osobom bym pomógł, a tu dostali po 1500 zł tak za pomogi. No to tak...
0: Nieoficjalnie odnośnie tego tej zawalonej kamienicy w Poznaniu, nieoficjalnie, natomiast widziałem to już w trzech różnych mediach, które wątpię, żeby spisywały od siebie nawzajem, na podstawie zeznań pewnych osób. Okazuje się, że prawdopodobnie w gruzowisku znaleziono ciało kobiety z obciętą głową. Jak się dowiadujemy z zeznań tego świadka, była to dziewczyna, która była skłócona ze swoim konkubentem, jakieś tam się żarli o dziecko i tak dalej, i jest pewne prawdopodobieństwo, że ten wybuch gazu nie był przypadkowy, tylko on zabił tę dziewczynę, po czym właśnie sprowokował wybuch gazu.
1: Też o tym czytałem i od razu sobie pomyślałem, że to trzeba być naprawdę już doszczętnie zdegenerowanym, żeby w ten sposób zacierać ślady, nie? Nie przejmując się, odkręcasz gaz, wiesz, wszystko potem wybucha, giną ludzie, bo ty sobie chciałeś zatrzeć ślady, ale z drugiej strony, no jest to skuteczne dosyć zatarcie śladu. No chociaż się okazuje, że właśnie nie.
0: No właśnie. No właśnie, wiesz, no to jest kurde wybuch, tak? To nie masz tak, że to się będzie paliło i to potem zwęgli, bo żeby też zwęglić ciało człowieka, to też się trzeba trochę postarać, a i też na ciele, na kościach zostanie to, w jaki sposób ta głowa została odczłonkowana od reszty organizmu. Żeby było śmieszniej, osoba, która jest o to podejrzewana, trafiła do szpitala również w wyniku wybuchu tego gazu. No i póki co sprawa jest otwarta, ale już to widziałem co najmniej, najpierw to widziałem w potylice.pl, więc to nie jest szczególnie wiarygodne źródło, ale w momencie, kiedy przedrukował to RMF FM, no to to też nie jest dziennikarstwo pierwszego sortu, ale oni nie są na tyle głupi, żeby po prostu brać to znikąd. Więc podejrzewam, że jest tam jakiś mieszkaniec, jakiś ktoś, kto to albo widział, albo coś bardziej o tym słyszał. No i faktycznie coś z tego może się bardziej wydobyć.
1: No, ja to na Wyborczej widziałem z kolei. Swoją drogą mogło to być, to jeśli to prawda, to było to pewnie tak, że chciał pierw ofiarę rozczłonkować, ściął łeb, jak się zaczął zabierać za nogi, to już mu się odechciało, no i odkręcił gaz i w nogi, no masakra.
0: No a niewinni ludzie zginęli, 5 ofiar.
1: No i bardzo dużo rannych.
0: No, już nie mówiąc o dobytku, który został w ten sposób zniszczony, ale zmiękczmy to trochę, ponieważ mam dla was podróżnika w czasie. Jak donosi innemedium.pl, dowiadujemy się, że Richard Branson jest prawdopodobnie podróżnikiem w czasie. Richard Branson, czyli koleś, który stoi za siecią komórkową Virgin, jeżeli dobrze pamiętam. Na jakiej podstawie uznano, że jest podróżnikiem w czasie? Zobaczcie sobie obraz. Okazuje się, że w 1886 wykonano jego dokładną rzeźbę. Dokładną rzeźbę. Kurde, zobaczcie, porównajcie. Dokładną rzeźbę. Kurde, zapuszczę włosy i tak samo będę. Ale to jest dokładna rzeźba. Zostanę podróżnikiem. Ale to jest dokładna rzeźba. Jesteś podróżnikiem w czasie. Wypierdalaj do 1886.
1: A to nie jest Jezus przypadkiem, ten z prawej? Tak. Ja myślałem, że to jest rzeźba Jezusa. Ale to...
0: Oj tam.
1: Ale nie, to jest Thor, przepraszam, to jest Thor.
0: Grzesiek już mnie tutaj prostuje, że sieć komórkowa to jedna z jego ponad 300 firm. Całkiem możliwe, bo poświęciłem temu raptem 30 sekund przygotowania. Także słuchajcie, jeżeli... Swoją drogą, kiedyś poznałem osobiście człowieka, który był tak zajebiście podobny do mnie, żebyście sobie nawet nie wyobrazili, gdzie
1: ja
0: mi
1: też
0: się wydaje, że jednak
1: to jest
0: mordeczkę
1: dziwne.
0: Mam. To jest dziwne. Co prawda głosami się cholernie różniliśmy i to była właśnie taka jedyna cecha, ale jeżeli ktoś by tak, nie wiem, znał mnie bardzo pobieżnie, to spokojnie by nas pomylił.
1: Ja przeżyłem szok, kiedy mnie to spotkało, stary, bo w autobusie sobie właśnie siedziałem i nagle patrzę, wychodzi z tego autobusu, no ja wychodzę, wyszedłem z ciała, umarłem czy co, nie wiem o co chodzi, w ogóle patrzę i mało tego, że koleś wyglądał tak jak ja, miał taką samą fryzurę, to jeszcze był ubrany też na czarno i w czapeczkę z daszkiem czarną, po prostu no taki klon, atakują klony, autentycznie zamurowało.
0: Bracia bliźniacy rozdzieleni przy porodzie. Ale dobra, może teraz...
1: No, a ja tu wspomnę jeszcze, że właśnie Grzesiek, którego tutaj zacytowałeś, to jest specjalista od takich różnych technologii właśnie informatycznych i komórkowe różne na takie no, rzeczy, w ogóle mapy, bajery, szmery i będzie gościem jutro w audycji Byte Eatera, więc pewnie będzie coś... trochę na takie tematy, ja właśnie nie wiem. Może zadzwoni Grzesiek i zareklamuje, sam powie, o czym będzie ta audycja jutrzejsza. Będzie jednym z 4 gości zresztą, będzie więcej osób, więc będzie ruch na antenie, wpadnijcie posłuchać.
0: Oj, oj.
1: Będzie się działo. No, a powiedz, słuchaj, czy widziałeś kiedyś kobietę, która się nie depiluje od ponad roku? Nie...
0: Tak, widziałem tego newsa.
1: Słuchaj, no, fajne nóżki, cudowne, takie kosmate nóżki, ale w ogóle jak tak patrzę na kobiece nogi owłosione, to sobie, to one się przestają różnić w ogóle od męskich. Niby ta kobieca noga jest bardziej kształtna, bardziej taka zaokrąglona tu i ówdzie, powinna być przynajmniej, mniej kanciasta, taka kulfoniasta, trochę szczuplejsza, ale jak te włosy są, to okropnie to wygląda. No, mężowi ponoć to nie przeszkadza. Mąż stwierdził, że się przyzwyczaił i że nadal ją kocha. Przynajmniej tak mówi. No, ale to jest jakaś masakra.
0: Może
1: no.
0: Wiesz, jakiś fetyszysta czy coś. Ja pamiętam, jak sobie jak sobie robiłem tatuaże, to zawsze na miejscu tatuażu musisz sobie wygolić włosy z danego miejsca. I nie wiem, może was to odrobinkę zaskoczy, może nie, ale jest to o tyle zabawne, że niemalże przestałem czuć tę rękę przez czas, dopóki te włosy nie odrosły, bo te włosy oczywiście no, są też troszkę czuciowe, które nie wiem, tam reagują na wiatr, na podmuchy i tak dalej. I faktycznie przez jakiś czas miałem wrażenie, że straciłem czucie w tych rękach.
1: Ja sobie teraz zacząłem coś przypuszczać, jakieś takie dziwne przypuszczenia sobie snuję, że mówiłem wam jakiś czas temu, że o tym, że mnie nogi swędzą, tak od kolana w dół.
0: Musisz się wygolić.
1: No właśnie, i się zastanawiałem, czy to nie jestem uczulony na własne włosy, czy coś takiego, bo można być ponoć uczulonym na własny pot na przykład. No i mnie swędzi, ale gadam sobie z kolegą ostatnio i... kolegę też swędzą nogi od kolana w dół i doszliśmy do wniosku, że za często się kąpiemy po prostu i że mamy podrażnioną skórę i że to bardziej
0: tak,
1: o to chodzi.
0: To na pewno jest zdecydowanie. Przez to na pewno się kąpiecie. To wcale nie są bakterie, które sobie zmywacie podczas prysznica i które się tam właśnie w wasze ciała wgryzają. To na pewno jest przez to, że się za często kąpiecie. Kąpcie się rzadziej. Ludzie będą was unikać. Wszystko się ułoży. Wszystko się ułoży, Klawsulku. Wszystko będzie doskonale.
1: Nie jest właśnie ponoć za zdrowe się kąpać tak codziennie cały czas, bo zmywasz jakąś tam warstwę ochronną z siebie, skóra podrażniona, rozmyta, nie rozmyta, tylko zmiękczona od siedzenia w tej wodzie a może mnie zaczęło swędzić jak te rachunki, te dopłaty dostałem z nerwów na przykład, ale Grzegorz się dodzwonił właśnie o dobrym wilku, tym razem mowa, witam cię.
3: Witajcie, cześć. Postanowiłem zadzwonić nie tylko, żeby zareklamować jutrzejszą audycję, bo ona będzie o zupełnie czymś innym niż mówiłeś, ale zaraz powiem. No ale dlaczego zdecydowałem się zadzwonić od razu, bo chciałem potrzebie przerwać, jak zaczął mówić o depilowaniu swoich części ciała i bałem się, że będzie kontynuował i że będzie zbyt wiele szczegółów, więc postanowiłem przerwać. A żeby zapowiedzieć jutrzejszą audycję, no to tak, będzie nas czterech. Będę ja, będzie Krzysztof Maczyński w El Byte Eater, będzie Paweł Tałajczyk, który był gościem Byte'a podczas audycji o Terrym Goodkindzie i będzie Mariusz Kuszaj, zwany Mariusem, czyli kontestacyjny grafik nadworny i będziemy niejako kontynuować wątek z audycji o Terrym Goodkindzie, dlatego że niektórzy już może na Facebooku widzieli, sam autor podrzucił nam bardzo ciekawy temat do audycji, ponieważ jesteśmy w przeddniu ukazania się najnowszej powieści Terrego Goodkinda i pod koniec lutego rozpętała się wielka drama pomiędzy Terrym Goodkindem a ilustratorem, znanym ilustratorem, który tworzył między innymi właśnie dla Goodkinda, ale również między innymi dla Filipa Kindreda Dicka czy Lovecraft ilustracja do jego książek, a chodzi o kogoś, kto się nazywa Bastien Lecouvre d'Armes. To jest francuski ilustrator mieszkający w Stanach Zjednoczonych i tutaj jest wielka drama w internetach i o tym będziemy sobie jutro debatować. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, o solidarności pomiędzy artystami. Będziemy próbowali rozstrzygnąć, który z artystów tutaj mógł mieć więcej racji. Również będziemy debatować o tym, jakie stanowisko zajęło, a jakie powinno zająć wydawnictwo, które również tutaj ponosi zdaniem niektórych niektórych główną winę, a cała drama rozpętała się, tak zajawie, że może być ciekawie, cała drama rozpętała się od tego, że autor otrzymał propozycję okładki w przededniu wydruku. Okładka zdaniem autora była kompletnie nie oddawała charakteru postaci i publicznie ją skrytykował na swoim fanpage'u, a przypominam, że mówimy o autorze, który sprzedał 25 milionów egzemplarzy swoich książek, no i niejako bezpośrednio uderzył w ilustratora, czyli tego człowieka, który się tak barwnie nazywa, Bastien Le Couvre des Armes, a jako, że również jest to artysta, ilustrator pierwszoligowy, no Terry Goodkind nie musiał długo czekać na odpowiedź i rozpoczęła się internetowa drama i jutro o niej będziemy rozmawiać i zapraszam do słuchania, do uczestniczenia. Będzie nas czterech, więc będzie dynamicznie.
1: Może się jeszcze okaże, że to taka ustawiona drama na przykład, która ma pełnić rolę akcji promocyjnej.
3: Też w to wątpię, ale również taka możliwość jest, natomiast no, wątek się ciągnie już wiele dni, zostały wytoczone mocne, ciężkie działa, tutaj media społecznościowe w tym świadku, głównie pisarzy fantasy i fanów, czy jednego, czy drugiego artysty bardzo mocno tym żyją. No i będziemy próbowali jutro tą całą sytuację rozłożyć na czynniki pierwsze, omówić nie tylko ten konkretny przypadek, ale również pochylić się nad tym, jak można było lepiej to rozwiązać, czy faktycznie tutaj solidarność pomiędzy artystami powinna wziąć górę, czy też wydawnictwo mogło zachować się inaczej. No i liczymy na dużą słuchalność, liczymy na udział dzwoniących. No i przy okazji będzie też oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, który był ogłoszony podczas audycji z Pawłem Tałajczykiem 2 tygodnie temu i powiemy, kto dostanie książki. Jeszcze wszystkich osób nie znam, które dostaną książki, ale dwie znam, ale jeszcze nie powiem, kto.
1: Klawo jak
0: cholera. Takie spiskowo, ja wiem, ale nie powiem.
1: Klawo jak cholera, a jakby was interesował jeden z gości, właśnie Mariusz i praca grafika, tym właśnie się zajmuje Mariusz, to był on już gościem w jednym Nocnym Marku, gdzie gadaliśmy sobie właśnie o tej branży, o tym zawodzie. Więc sobie możecie znaleźć, wpisując Mariusz w wyszukiwarce, którą ciężko znaleźć, bardzo ciężko znaleźć, o co się nawet obruszył jeden ze słuchaczy.
2: Prawy górny.
3: I Mariusz też jest autorem między innymi edukacyjnego wideokastu Grafikowanie. Był również kiedyś, teraz już mniej, ale dawniej bardzo się też udzielał na kontestacji, ale jest też osobą no, bardziej pewnie znaną słuchaczom kontestacji niż słuchaczom Nocnego Radia, ale też warto się zainteresować Mariuszem i jego twórczością, również tą edukacyjną.
1: Tak jest. Dokładnie.
3: I tutaj też warto wspomnieć, że Mariusz był autorem grafiki promującej audycję o Terrym Goodkindzie.
1: No, kiedyś też Mariusz zrobił grafikę do takiej minigierki, o której może wam powiem w którejś audycji. I zaskoczy was, kto jakby tutaj kierował pracami, kto zlecił zrobienie tej minigierki. Gierka polegała na tym, że trzeba było bronić wraku Tupolewa przed złomiarzami, którzy chcieli go rozebrać na kawałki. Ale nie powiem wam, kto zlecił zrobienie tej gry i gdzie ona się pojawiła, bo może sobie Claude nie życzy na przykład.
0: Koledzy. No to co, to powoli będziemy jechali dalej z tematami w takim razie.
3: Okay. To ja dziękuję i opuszczam antenę. Cześć.
1: Trzymaj
0: Dzięki
1: się,
0: wielkie
1: trzymaj się.
0: I do usłyszenia na razie i do usłyszenia jutro. Zapraszamy jutro 21 na antenie Nocnego Radia i kontestacji Byte Eater z całą ekipą. Zapraszamy. A w międzyczasie jeszcze
1: jeszcze wspomnijmy tylko, że właśnie ta przyprowadzka, która teraz miała miejsce, o której może jeszcze tak. Potrzeba coś wspomnieć, no to właśnie na serwerek, tak. Który mamy dzięki uprzejmości Grzegorza.
0: Tak, na serwerze, który mamy dzięki uprzejmości Grzegorza, dzięki któremu działa nasze archiwum. Już jesteśmy w pełni niezależni. Pewnie, nie wiem, czy zauważyliście, Krawiec zauważył. Daje się zauważyć, że strona działa dużo, dużo szybciej. Już niedługo pojawi się HTTPS i jeszcze parę innych fajnych pierdół. Natomiast troszkę, że tak powiem, krok do przodu zrobiliśmy. Dzięki ci wielkie, Grzesiek, za udostępnienie serwera. Postaramy się go nie zajeździć, ale no, mam nadzieję, że udało mi się Krawca przekonać do tego, że nazwa to jednak jest o kant dupy rozbić. Dobrze, że zdechła. Natomiast wracając tutaj do kolejnych wątków, chciałbym jeszcze poruszyć kwestię handlu w niedzielę. Ponieważ w marcu weszła ustawa, która właśnie mówi o handlu w niedzielę, że handel w niedzielę jest zakazany, póki co są to co drugie niedziele, i się okazuje, że w pewnych sklepach już teraz w tę sobotę, w tę minioną sobotę, półki były kompletnie ogołocone, bo ludzie się spodziewali, że no, nastąpi koniec świata i w niedzielę markety będą zamknięte, co po części, dobra, może nie tyle rozumiem, co ja mam tak, że robię sobie duże zakupy raz na jakiś czas, ale też jakieś tam pierdoły sobie co drugi, co trzeci dzień dokupuję, więc odrobinkę jestem w stanie zrozumieć te osoby, które się kompletnie przeraziły, wykupiły wszystkie ziemniaki, jabłka i pomarańcze tylko i wyłącznie dlatego, że przestraszyły się, że ten sklep nie będzie działać. Natomiast w Gdańsku, w galerii Metropolia, która jest przybudówką do stacji kolejowej Gdańsk-Wrzeszcz, ta galeria handlowa ma się przekształcić w dworzec kolejowy, ponieważ sklepy położone na terenie dworca kolejowego mogą być wzięte jako wyjęte spod tej ustawy. Jest wiele takich dworców, które mają przybudowane hipermarkety, czy nawet centra handlowe. Są to choćby Złote Tarasy w Warszawie, jest to City Center w Poznaniu, więc troszkę tego jest. Natomiast jeżeli chodzi o galerię Metropolia w Gdańsku, no to już, że tak powiem, właściciele tej galerii stwierdzili, że faktycznie chcą się przechrzcić na dworzec kolejowy. Tak samo Orlen już powoli zaczyna iść w kierunku, zmienił już sobie klasyfikację, że będą się zajmowali troszkę szerszym biznesem niż do tej pory, i te sklepy przy stacjach Orlenu się coraz bardziej będą rozwijały. Także no, prawo swoją drogą, a rzeczywistość swoją drogą. Co ciekawe, na przykład Tesco e-zakupy, czyli usługa pozwalająca na zamówienie zakupów do domu, jest właśnie wyłączona w tę niedzielę, która będzie zakazana. Jest to najbliższa niedziela. Tak, moi drodzy, nawet teoretycznie żabki będą zamknięte. Zobaczymy, co się z tym faktycznie stanie. Tylko jedynie sklepy z dewocjonaliami i stacje benzynowe będą otwarte. No, jest jeszcze troszkę tego więcej, ale będzie dość wesoło. No, ale wiadomo, że próbujemy to w jakiś sposób obejść.
1: Tak, i to, że sklepy z dewocjonaliami będą otwarte i są wyłączone z tego zakazu, to wcale nie dowodzi... Moje dzieci, moi kochani, że Kościół ma jakieś specjalne względy. To są wściekłe, genderowskie, satanistyczne ataki, Harry Potter, tak, lewactwo podnosi głowę, tak. No, a to...
0: Wiesz, akurat sklepy z dewocjonaliami najprawdopodobniej mają największy utarg właśnie w niedzielę, nie? Nasza Jessica nie ma gromnicy, Kuba! Nie, Kuba. Sebastian! To idź po gromnicę! Karyna! Ty idź po gromnicę! Nie, Sebastian, nie, a ja jeszcze renty po babci nie mam. No dobra, idę po gromnicę.
1: Teraz może wejdziesz do sklepu z dewocjonaliami, a tam wódeczka, pierogi, hot dogi, kiełbaska, ciasteczka, chipsy.
0: A to by było dobre. Poproszę Pismo Święte, krzyż i hot doga z parówką i ketchup majonez, proszę.
1: Albo inaczej, wejdziesz sobie do takiego zwykłego sklepiku, a tam stoi na stoliczku kanister z benzyną, rurka taka, to
0: możesz... Kanister z wodą święconą, żeby za szybko się nie sprzedała.
1: No, ale to no co, stacja benzynowa. Może pan nabyć tutaj troszeczkę benzyny. No, stacja benzynowa. Nie, no pewnie na stację benzynową trzeba mieć jakieś 100 tysięcy zezwoleń, koncesji, kontrole przeprowadzone i tak dalej, i specjalne dystrybutory, więc nie wystarczy postawić sobie na stoliczku karnistra z benzyną.
0: Ale prędzej i ten, i samolocik, albo samolocik z pilocikiem.
1: No właśnie, i sklep z dewocjonaliami, tak? Masz swój własny.
0: No, no kurde. Żabka świętej pamięci, czy nie wiem.
1: Wiesz co, jak wchodzę na pocztę naszą, to właściwie każda nasza poczta wygląda jak sklep z dewocjonaliami, bo tam są znicze, książki z Janem Pawłem II, jakieś zeszyty do komunii.
0: Oj, zdecydowanie tak. Oni się wybronią, ale nie wiem też, czy usługi pocztowe nie są spod tego wyjęte.
1: No ale poczty i tak są zamknięte w niedzielę i w sobotę chyba nawet.
0: To znaczy, wiesz, co zależy, bo są w miastach większych takie główne urzędy pocztowe, które zazwyczaj też w niedzielę są otwarte, które bardzo często są urzędami pracującymi 24/7. Gdzie wiesz, gdzie jeżeli prowadzisz sobie jakiś biznes, tak, i chcesz sobie wysłać, nie wiem, tam 40 tysięcy przesyłek dziennie, przychodzisz z kartonem w niedzielę o 2 w nocy, no to wtedy wiesz, nikomu nie przeszkadzasz, bo faktycznie ta kolejka, którą zajmiesz, potrwa dobrą godzinę czy dwie, ale coś takiego jest, coś takiego istnieje.
1: A co ty myślisz o tym nowym pokazie siły w wykonaniu Rosji, o tych nowych super nowoczesnych rakietach, których nic nie zatrzyma, o słowach Putina, który mówi, że teraz już trzeba nas słuchać i teraz będziecie nas słuchać, jak nie chcieliście nas słuchać, to teraz będziecie nas słuchać, o symulacjach, jak jest pokazany atak na Florydę. Przypomina
0: tak
1: mi się...
0: Szczerze to nie słyszałem o tym.
1: No wiesz, no tak trochę groźnie się robi. Moim zdaniem w końcu musi nastąpić kolejna jakaś globalna wielka wojna. No i wtedy będziemy w dosyć kiepskiej sytuacji. Jak zwykle między, kurczę, jak to się mówi, między młotem a kowadłem. Nie, to chyba się inaczej mówi w tym przypadku. No...
0: Między cewką grawitacyjną a magnetyczną.
1: No właśnie, no i przesrane, mamy takie położenie geopolityczne, że nas po prostu rozszarpią.

0: Północnoatlantyckiego się dostaliśmy, no to teoretycznie, jeżeli zostaniemy najechani, to wszyscy, którzy są członkami NATO, są zobowiązani do zbrojnej riposty, tak? I tutaj jest kropka, tak? Jeżeli coś takiego się nie zdarzy, to cały sens NATO jest złamany, tak? No i jeżeli doszłoby do agresji, nie wiem, kurde, Rosji na Polskę, tak? No to wtedy, nawet jeżeli ktoś tam się wyłamie, no to jednak mi się wydaje, że pewna odpowiedź jednak ze strony naszych sojuszników będzie. I to nie mówię ze strony naszych wirtualnych sojuszników, tylko takich jak Stany Zjednoczone, którzy tutaj zrobią, jak Donald Trumpka zrobi nam tutaj, wiesz, piękną mowę, my przed nim chlękniemy, my mu obciągniemy i będziemy bardzo dumni, a potem on poleci do Stanów Zjednoczonych i zapomni o nas. No zresztą sam Donald Trump, to on ma podejście takie jak Polacy, nie? No on sam powiedział, nie znoszę wiz.
1: No ale się boję, że to się skończy tak, że Rosja nam w nas trzepnie tą rakietą RS-28 Sarmat, zdolną do przenoszenia głowic nuklearnych, a USA wypowie Rosji wojnę. No i co nam z tego, że wypowie wojnę? No tak jak kiedyś, no Hitler napadł na Polskę, rozpierdolił, a potem Wielka Brytania za ileś tam dni wypowiedziała wojnę Niemcom, no i co nam to dało? Nic.
0: Dobra, ale to były inne czasy, to były inne porozumienia, tak? No, mam pewne zaufanie do NATO. No oczywiście, wiesz, jest oczywiście sens zbrojenia się, tak? Jakiegoś tam przygotowania, bo wiesz, bo zanim dolecą samoloty z USA, to może się okazać, że w ciągu 10 godzin ta wojna zostanie rozegrana od początku do końca, tak? Natomiast te porozumienia, które powstały po II wojnie światowej, troszkę mają inne podejście i sam jestem spokojny o naszą przyszłość.
1: No ja się nie dziwię, że Putin jest dumny z nowej rakiety. To jest pokazane, że ona się jakoś chyba rozczłonkowuje na ileś tam, na 16 rakiet i tak będzie frunęła ta rakieta, rozczłonkuje się na 16 mniejszych i zakończy się istnienie naszej floty powietrznej, naszych 16 F-16, bo zostaną strącone przez tą rakietę. No i to będzie koniec. No, mało mamy chyba samolotów. Nie wiem, chyba mamy łącznie tak samolotów ze 100, coś koło 100 samolotów. A Rosja ma tam ileś tysięcy na przykład, no to co my mamy. No ale to będzie jakaś totalna rozpierducha, jak się zrobi wojna totalna. Przecież powyciągają nowe jakieś technologie, poukrywane bronie, no to jest ta broń, o której się pisze w mediach, na portalach, a ciekawe co jeszcze mają, jakąś broń soniczną, jakieś gazy. Ja myślę, że jak nastąpi nowa, no taka oficjalna trzecia wojna światowa, bo mówi się, że już od dawna jest, nie? Tylko, że to jest taka wojna hybrydowa bardziej, no ale jak nastąpi, no to nie będą obowiązywały za bardzo jakieś te pakty o wojnie konwencjonalnej, tylko wszyscy powyciągają, co tam mają najgorszego i użyją jakichś gazów rozpuszczających ludzi, jakiejś broni sonicznej, która nam bębenki rozwala, i głowy nam wybuchają, albo na przykład może jest jakaś broń, która pozwala na przykład zwerbować żołnierza oddziału przeciwnego do swojej armii, tak go zahipnotyzować i on walczy dla nas w ogóle. Przychodzą ci do głowy jakieś bronie, które by mogły faktycznie istnieć, których istnienie jest według ciebie realne, które mogłyby być ukryte? Takie bronie? Nowe jakieś? Chyba nie. Halo? Halo? Chyba nam się połączenie zebździło. Ja cię nie słyszę. Halo, tu Brzoza. może poszedł potrzeba za potrzebą, na przykład. Albo mu internet odcięli. No, nic nie odpowiada. Był i znikł, bo go wezwał Nick. Halo? A wy jesteście? Czy czemu ja ze znakiem zapytania?

0: pytania. Się zapytałem na czacie, ja cię nie słyszę? Tak jakbym sam nie wiedział, czy go słyszę, czy nie słyszę. A może nas w ogóle wywaliło z anteny?
1: Halo, Krawcze.
0: Chyba nie wywaliło. Witam cię, leniuchu. Czy ty mnie słyszysz?
1: Tak, ja ciebie słyszę, a potrzeba ci pisał na czacie kilkukrotnie, że go wywaliło ze Skype'a.
0: Aha, ze Skype'a go wywaliło.
1: Tak, zerwało go i próbuje się połączyć z powrotem, a ty nie czytasz czata, więc dzwonię ci powiedzieć, że tak, ciebie słychać głośno i wyraźnie zarówno na Skype, jak i w radio.
0: Aha, no teraz widzę, wiesz, no nie zauważyłem po prostu, czytam czata, tylko nie zauważyłem po prostu tego, co tu napisał. No, bo się spodziewałem, że mi napisze na Skype'ie, no ale ze Skype'a go wywaliło. No trudno. Widzisz, gadamy tutaj o wojnie i zaraz tutaj, no przypadek. Zadziałał system Echelon, Oszołom. Zadziałał system Oszołom i nas tutaj cenzuruje.
1: Poczekaj, bo potrzeba tutaj coś pisze. Na streamie jesteśmy, więc wszystko spokojnie. Gra będzie się nagrywała, audycja.
0: No dobrze, przez chwilę myślałem, że może mi się miejsce na dysku skończyło, bo mam ostatnio tu problemy z przestrzenią dyskową i że się w ogóle zawiesiło, urwało. No nic, to czekamy na potrzebę. A czy tobie
1: On tutaj napisał, że mobilny i stacjonarka mu nie działa, coś nie może się z Skype połączyć, także może nie czekaj tak specjalnie, tylko prowadź dalej.
0: No dobra, no trudno się mówi, kurczę. A powiedz, czy jak już jesteś na antenie, to ja bym ciebie chętnie zapytał, czy ty sobie wyobrażasz jakieś nowe rodzaje broni, które mogłyby nagle zostać użyte, o których nie wiemy, które taka jakaś broń nieoficjalna, wiesz, tajna?
1: Chciałbym bardzo, żeby się ziścił mój mokry sen ze Star Wars i żeby były miecze świetlne. To by było piękne. A tak, poza tym to nie, ja to taki bardziej młotkowy jestem.
0: Młotki świetlne.
2: Chciałbym zrestartować Skype'a, bo coś się kompetentnie wywaliło od początku do końca, ale na antenie cały czas byłeś, bo cię słuchałem. No jakie, to znaczy wiesz, o tych nowych broniach sporo już wiemy. To, czego najbardziej się boję, to jest broń biologiczna, broń chemiczna. Bo to już znamy od 100 lat, znamy iperyt, znamy gaz musztardowy, znamy inne dziwne rzeczy, znamy cyklon B i bardzo by było szkoda, żeby jakiemuś dyktatorowi pewnego dnia coś bardzo odwaliło i zechciałby skorzystać właśnie z tej wojny, z tej broni.
1: A ja muszę przyznać, że broń chemiczna to jest już czyste... Nie będę przeklinał na antenie, ale to nie. To już lepiej komuś sprzedać kulkę autentycznie.
0: Mi się wydaje, że nowa wojna będzie wojną bardziej wojną sprytu niż wojną siły. Wojną bardziej gospodarczą, technologiczną, hakerską, sankcje, blokady i tak dalej, a mniej takiej konwencjonalnej siły zbrojnej, której będzie się używało w ostateczności, żeby zniszczyć po prostu na początku te kluczowe cele, czyli właśnie komunikacja. No kurczę, przecież można szybko sparaliżować kraj, właśnie niszcząc przekaźniki jakieś tam GSM czy coś i jak siada internet, siada łączność, no to jesteśmy w ciężkiej dupie, za przeproszeniem.
1: No ale popatrz, z drugiej strony zadałem tam pytanie przedtem na czacie, a gdyby tak wycelowali w wiejską i nagle by się skończyło dużo problemów, a ludziom by nic nie robili.
0: No właśnie.
1: No popatrz, jakie rozwiązanie. Przecież to nie ludzie są wrogiem czyimś, tylko rząd, prawda?
0: No trochę tak to wygląda w praktyce.
1: No i wtedy może by się wszystkim polepszyło, abstrahując od tego, czy ktoś jest za PiS-em, PO, czy inną partią.
2: Nie no, ich to tam, wiesz, wspólnie naprawdę ramię w ramię wszystkich jednych, jakąś, nie wiem, znacie kogoś z ISIS, bo miałbym sprawę.
1: No, niestety.
2: Niestety. A może ty, Leniu, chociaż kogoś z Ira znasz?
1: Prędzej. Tu prędzej pomogę niż w tym pierwszym przypadku. Tyle tylko, że wiesz, o tym się nie rozmawia na co dzień.
0: No,
1: halo, jest tam ktoś?
0: A wysłyszeliście w tle hymn Al-Kaidy, piękny przebój, znany powszechnie. No, słychać nas, wszystko chyba jest okej, okay, chociaż nie, u potrzeby coś. Znowu coś się tak, kiełbasi się u niego, znów coś.
1: No proszę. No i co mówiłeś o tym hymnie Al-Kaidy?
0: No nic, tylko tak. Sobie leciał przez chwilę w tle. A czy jest jakiś hymn Ira na przykład? Czy Ira ma jakiś taki swój przebój na przykład? Nie orientujesz się?
1: Oj, nie mam bladego pojęcia. Ale poczekaj, mają, jest The Official Ira Song. To by mogło być to. Poczekaj, już ci puszczę. Znaczy, może nie tyle. Wyślę ci linka, a ty tam jak będziesz chciał, to sobie otworzysz. Tak na bieżąco znalazłem. Okej. Okay. Łap. Tu na czacie.
0: A czym właściwie się zajmowało Ira? Tak głównie walką z Anglikami, tak?
1: No ogólnie walką z Anglikami i o wolność Irlandii. No, jak no, sama nazwa wskazuje.
0: Jak Irlandczycy podchodzą dzisiaj na przykład do Ira? Czy traktują ich trochę jako takich żołnierzy wyklętych? My na przykład, czy co?
1: O Ira się nie mówi.
0: O Ira się nie mówi. Ale to są trochę tacy żołnierze wyklęci w sumie.
1: Nie, wiesz co, powiem ci inaczej. Temat oficjalnie w takim zwykłym mainstreamie nie istnieje, chociaż tam jak były ostatnio, nie wiem, rok czy dwa lata temu wybory, już nie pamiętam, jakieś rządowe czy jakieś tam, to pamiętam, że było tam nawiązanie do... Było tam nawiązanie niektórych kandydatów do tego, czy wyszukiwano im, że mają jakieś tam związki z Ira, ale no wiesz, nie ma jakichś tam, że to żołnierze wyklęci coś takiego, nic z tego. Poza tym oni są w gotowości, wiesz co, ja ci coś powiem, też dlatego tutaj nie podskakują te wszystkie nacje typu tam, wiesz, jak oni się nazywają, ci pseudo-uchodźcy, bo tutaj nie podskoczą. Tu w momencie, kiedy by tylko wystawili łeb i cokolwiek by się stało, niby ten łeb by im odpadł od razu, także to taki wiesz, jak ja to powiedziałem, anioł stróż tam z tyłu gdzieś czuwa.
0: No dobra, to puścimy może teraz ten oficjalny Ira Song. W Polsce jest zespół Ira też, no ale nie mają nic wspólnego z tamtym Ira.
1: No nie.
0: No i dzisiaj już nie są chyba aktywni też.
1: Tak jak no to jak chcesz, to działaj.
0: No to dzięki za telefonik i trzymaj się, profesorze.
1: Trzymaj się potrzeba, trzymaj się krawcze i trzymajcie się słuchacze. Na razie, hej.
0: Hej, hej. No to posłuchajmy. A potrzeba już niestety nie wróci. Wygląda na to, że go wywaliło na amen. Coś tam się popsuło. No, Skype. Ale przypomnę tutaj, że potrzeba się właśnie teraz przypomniał, że pracuje nad nową formą komunikacji, taką, że będzie można zadzwonić do nocnego radia bezpośrednio przez www. Używa to tam jakichś specjalnych technologii do tego, no to by było coś. Co prawda ciężko mi sobie wyobrazić, jak tutaj będzie, no nie będzie żadnego zarządzania kontaktami, nic, ale w sumie czy nam jest to potrzebne tutaj do radia? Po prostu wciskasz, dzwonisz, gadamy, nie? No ale jak na przykład z zadzwonieniem dwóch osób naraz, to już może być problem. Może się okazać, że Skype coś tam jednak miał takiego fajnego, co ciężko będzie odtworzyć. No, zawsze też zostaje nam Discord jako forma komunikacji. No, tylko to jest jednak mniej popularne, nie każdy tam chce sobie coś doinstalowywać. Ale zobaczymy. Ja w sumie na Skype'a aż tak bardzo nie narzekam. No, ten nowy Skype to do bani całkiem, no ale teraz już nie aktualizuję. Używam starszej wersji, co zresztą polecam, bo ta nowa jest okropna, w ogóle wykastrowana z wielu ważnych rzeczy. Działa jeszcze bardziej koszmarnie, to no i co z tego, że ładnie wygląda. No, dobra, posłuchajmy The Official Ira Song.

O, nóżka dyga nawet, jak tutaj zauważacie na czacie, drogi bracie, chwacie. A czy w Polsce mogłaby powstać jakaś organizacja taka terrorystyczna na przykład, która by zwalczała okupanta? Wiecie, jakiego okupanta mam na myśli? Ale już nie powiem, bo znowu będzie, że krawiec wojujący antyklerykał, że głosi jakieś antykościelne tutaj rzeczy, a to nie wolno tak mówić. Każdemu należy się szacunek. Tak się mówi, przynajmniej. Ksiądz też człowiek, prawda? Więc nie wolno zabijać, wieszać, torturować, ścinać głów przecież. Jarek Wielbigos pisze, że istnieje już taka, na wiejskiej, ma swoich 460 członków, taka organizacja terrorystyczna. No, jak się zastanowić, to Watykan w sumie działa jak mafia trochę, ma takie mafijne trochę różne zagrywki. To straszenie ciągle właśnie grzechem, no to mafia też na strachu się opiera. I potężne wpływy na najwyższych szczeblach władzy, prawda, przywileje jakieś, wszyscy się boją, całują. Zauważcie, ojca chrzestnego też się całuje po rękach, nie? I księdza też się całuje po rękach. Też jest najważniejszy, on sobie siedzi, wszyscy tam w kucki albo tam na dywanie przed nim wpatrzeni, maślane oczy i tam... Tak, o, proszę ojca. No i też mówi się ojciec chrzestny i do ojca też się mówi ojcze, proszę ojca, prawda? Wszystko jest, no, mafia z Watykanu, no wszystko się zgadza. Mafię też strasznie ciągnie do kościoła zawsze tych mafiozów, oni tam rozmodleni idą, się modlą zawsze, nie? I kościół jakoś tam sprzyja tej mafii, tam czasami pogrozi paluszkiem, no nie wolno, słuchajcie, trzeba tu, no, ale tam zaraz się obściska, obcałuje z jakimś mafiozem. No, jakieś przekręty na grubą kasiorę też są przecież, ten bank Ambrosiano, nie? I no, też tak jest. I też jest taki jeden ojciec tam właśnie chrzestny, główny taki mafiozo, zwany papieżem, który nic nie wie i zaprzecza, że nie ma nic, żadnej, nic nie wiedziałem o tym, że są pedofile jacyś, o, że przekręty w banku, o, nic nie wiedziałem. Ostatnio wyszły jakieś kolejne rzeczy, co Jan Paweł II nie wiedział. On nic nie wiedział w ogóle. A o księżach, znowu jakiś tam księży pedofilców złapano i zawsze oni jakoś, no, widać, że mają tutaj uprzywilejowaną mocno pozycję, bo ani nie znaleźli się w tym rejestrze pedofilów, ani jednego księdza tam nie ma, nie? Ciekawe. Ciągle ich wypuszczają za kaucją. Właściwie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, przesuwają ich tylko do innej parafii. Już mi się nawet nie chce o tym gadać, bo raz, że wszyscy o tym wiedzą, dwa, że katolicy i tak będą zaprzeczać i iść w zaparte, że to o, tam jeden mu się paluszek omsknął, ksiądz też człowiek, się popatrzył pewnie tylko, a dziecko rozwydrzone, lewackie tam i kusiło na pewno samo, bo ubrało se seksowne podkolanóweczki i tam i kusiło kapłana Bożego. Coś, zaraz tam będą się zaprzeczać, że nie, nic, nigdy, nigdzie, a i w ogóle ty byś się zastanowił, co ty mówisz, ty, no, wojujący ateista. No i widzicie, tak, no i furiat już sobie idzie. zawsze jest ta sama reakcja, więc dlatego ja już staram się tych tematów nie poruszać, bo katolicy nigdy się nie zmienią. Zawsze będą tak właśnie reagować agresją, z jakimś wyparciem. Zawsze będą odchodzić, grozić, że przestaną radia słuchać, jak będę to mówił. Będą wyzywać, że tu, o, wojujący ateista. Będą kiedyś się, ktoś, jakiś słuchacz mi napisał, o, Krawca pewnie jakiś ksiądz wyruchał. O, i to, no, to ciekawa też reakcja. A jakby tak było, to co? To byś się śmiał, tak? Że go wyruchał czy coś, tak? No, nie zrozumiem tego nigdy.
A ja też sobie już zresztą idę. Tak, więc dzięki, że byliście i zostańcie z nami, słuchajcie. Donate'ów coś ostatnio żadnych nie wysyłacie, to nie wysyłajcie dalej. Najwyżej będzie... Najwyżej umrę z głodu, trudno się mówi. No właśnie, no też ostatnio trochę mniej może mnie być, bo muszę pracować. A właśnie, mam zaległe audycje do wrzucenia. No właśnie, muszę wrzucić, tak, tak. Czasy ostateczne. Takie trochę poważniejsze były ostatnio. Zastanawialiśmy się z potrzebą w ogóle nad tym zjawiskiem, jakim jest to środowisko ezoteryczne, środowisko miłośników spisków i tak dalej. I myślę, że zrobiliśmy takie troszkę taki mały przegląd. Czuję pewien niedosyt, bo to jest, okazuje się, taki temat rzeka i bardzo ciekawe zjawisko, no bo można powiedzieć, że to się stało na całym świecie mega popularne. Z takiej niszy, całkowitej niszy i z czegoś, z takiej egzotyki nagle stało się czymś wszechobecnym, nie? Wszyscy się tym interesują. Wszyscy badają spiski, wszyscy wietrzą różne teorie spiskowe. Tak więc, no i bardzo dużo materiałów jest na ten temat. Popularne są bardzo programy, które o tym właśnie traktują, o tym temacie. No i... No, ogólnie, no, ogólnie jest, same te tematy są często też ciekawe, takie różne niesamowitości, niezwykłości. Jakiś tam jeszcze Nocny Marek jest niewrzucony, czy Luźne Gadki, to chyba go wrzucę do premium. No, ale jak mówiłem, premium trochę zaniedbane, ale już lada moment się pojawi pełnoprawne premium. Takie, które będzie łatwo aktualizować, do którego wszyscy będą mieli dostęp, nie będzie trzeba żadnego Facebooka, jak to się mówi, Facebook, prawda, bo to żydowski serwis, prawda. Tak samo jak wszystko, co jest żydowskie w ogóle, YouTube żydowski, nie, YouTube lewacki. Wszystko jest albo lewackie, albo żydowskie, ale wiecie co, jak tak patrzę sobie... To chyba te najlepsze rzeczy są właśnie żydowskie albo lewackie, bo jak patrzę na te narodowe, to tak różnie bywa z jakością tych mediów na przykład. Ale może się nie znam, może się nie znam, może nie doceniam, albo może po prostu jakąś złość już czuję na to środowisko. Denerwuje mnie bardziej chyba niż jakieś lewackie nawet. Co nie znaczy, że nie usłyszycie w Nocnym Radio miłośników właśnie czegoś innego. No jesteśmy różni, kwadratowi i podłużni. To nie jest tak, że jak krawiec coś lubi, to wszyscy muszą coś lubić to samo. Właśnie o to chodzi, żebyśmy tutaj się różnili pięknie i tak dalej, prawda? Prawica katolicka też jest żydowska. O, właśnie, to ciekawe też. To ja się zapytam może naszego tutaj specjalisty i no tak czasami mówimy, dyżurny antysemita, bo nie kryje się ze swoją niechęcią do żydostwa, antylichwiarz. Czy jest coś nieżydowskiego jeszcze w Polsce, czy wszystko jest zażydzone? To takie pytanie można by zadać, bo no wychodziłoby na to, że chyba wszystko zażydzone. Albo zlewaczałe. Zlewaczałe i zażydzone. Nie no, a jak widzę jakiegoś narodowca w patriotycznej koszulce, na łyso ostrzyżonego w glanach i w szelkach, zamawiającego 5 piw, to on chyba jest jako jedyny niezażydzony jeszcze. Jeszcze się trzyma. Michnik i Sakiewicz w jednej drużynie grają. Są rusofobami i grają dla żydowskich banków. No, a w to, że banki mają olbrzymią władzę, że ten, kto ma pieniądze, ten ma władzę, to jestem w stanie uwierzyć, bo w sumie zawsze tak było, jest i pewnie jeszcze długo, długo będzie, nie? Więc uwierzyłbym nawet w te spiski, które mają jakieś tam tło finansowe, nie? Że ktoś ze względu na swoje bardzo duże wpływy
zasoby finansowe, coś kontroluje, czymś steruje, no bo w sumie co w tym takiego niezwykłego, nie? Skoro pieniądz otwiera wszelkie drzwi, skoro wszyscy są tak bardzo za pieniądzem, skoro wszyscy gadają tylko o pieniądzach, skoro pieniądz ma taką siłę i o wszystkim decyduje pieniądz cały czas, no to czemu nie miałoby tak być, że ten kto ma najwięcej pieniędzy, ten wszystkim steruje w sumie, nawet z ukrycia. Bo po co się ma ujawniać, a jak ma pieniądze, to go stać na ukrywanie się skuteczne. Tak więc, no to też jest jakiś ciekawy temat, może do poruszenia kiedyś. Chętnie bym kiedyś porozmawiał z Pekokiem antylichwiarzem, jeśli to on. Może to inny antylichwiarz, ale myślę, że to on. I by tutaj nam wyłuszczył może swoje widzenie świata. Mogłoby się okazać, że z czymś tam ma trochę racji na przykład, nie? Że no, albo że ogólnie ma nawet dużo racji, nawet mogłoby się okazać. Nie wiem. Ja lubię słuchać ludzi o różnych poglądach, to mnie ubogaca bardzo. Nie lubię słuchać, jak ktoś dmie tylko w jedną trąbę, na przykład. Reforma Grabskiego też w lichwiarzy uderzyła, tylko Syjon, hitlerowiec, wszystko i tutaj wyraz powszechnie uznawany za za wulgarny. Dobra. Idę sobie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: I znowu wykazałem się totalnym brakiem profesjonalizmu. Nie ta plansza na początku. To była plansza z poprzedniej audycji, czyli o tym, jak postępować z kobietami. Taki był w zasadzie tytuł. No, a na antenie Etam, Potrzeba, Edyta, moja skromna osoba. No, polecam, ciekawa audycja. Już tutaj pierwsi słuchacze się pojawiają. Jak zwykle pozdrawiam. Pierwsi będą pozdrowieni, tak mawia Księga Krawczyzmu. Tak więc Juicy Juice, Andrew, Christian. Z tych rajskich? Ja nie wiem. Muszę się dowiedzieć. FK, yeah, style. Świetna ksywa. Yeah, style. Yeah, style, man. Może tak bardziej. Lemon? To taki pseudonim chyba, Lemon. Znałem kiedyś jednego Lemona, znaczy znałem, no tak. Parę razy tam się widzieliśmy gdzieś. To był taki Lemon, który pracował w sklepie z rzeczami RPG-owymi. Może to, czy to ten Lemon, może, czy inny Lemon? O, też jest Jacek tutaj. No i nie zapominajmy też o naszym czacie wewnątrz nocno-radiowym. Jest tutaj Orzech, niepowtarzalny orgazm, stali słuchacze, wierni, mierni, bierni, ale wierni. No. Nie, żartuję, wcale nie bierni i nie mierni. No właśnie, taka plansza tutaj, że idzie zima, no mi się przypomniał taki...
1: Bierni, ale wierni.
0: O, co za głupoty, tu ktoś gada. Na jakimś podglądzie tutaj, co to, kto to był? Się wtrynia ktoś. Ty swoją audycję nadawaj, se załóż, a nie mi się tu ktoś wtrynia. Słuchajcie, to chyba hakerzy zhakowali, naprawdę, jakiś atak chyba troli, ktoś mi wszedł na antenę przed chwilą, słyszałem głos. Znowu słyszę,
1: nie, żartuję,
0: znowu ktoś gada.
1: Bierni i niemierni.
0: Wyzywa słuchaczy
1: tutaj.
0: Mówi bierni, wierni,
1: zima,
0: a nie mierni.
1: Bierni, ale wierni.
0: Ale po was jedzie ktoś tam.
1: Ktoś gada.
0: Kto mi tu wszedł na antenę?
1: Na jakimś podglądzie.
0: Służby mi wrzuciły tu jakiegoś agenta.
1: Ty swoją audycję nadawaj.
0: Wnocha, to jest moje radio, proszę pana. Jakiś agent. To byłem ja chyba, sorry. Się pomyliłem, ale mi głupio teraz. Myślałem, że to jakiś agent, hacker, że tu wszedł na antenę, a to mój głos był tutaj na odsłuchu. A ja głupi myślałem, już chciałem z awanturą, już chciałem po prostu, już mu chciałem nie darować. No. No właśnie, taki wierszyk mi się przypomniał a propos nadchodzącej zimy, która w tym roku ma być bardzo, bardzo mroźna. Zima 30-lecia, tak się mówi. No to może być ostro. Tak więc przygotujcie sobie ciepłe papucie i jakieś tam kubraczki. Załóż sobie jeden z drugim tam czapeczkę i będziecie ładnie wyglądać. No właśnie, a gdzie czapeczka? Taki popularny ostatnio tekst do policjanta. Obywatel tak się pyta pana policjanta. A gdzie czapeczka? Gdzie czapeczka? No? No właśnie, co myślicie o tym? Moim zdaniem jak najbardziej uprawnione pytanie, no bo jak to tak? Bez czapeczki? Gdzie jest czapeczka? O, to niepełne umundurowanie. Już piszemy. Donosik. A wiecie czemu akurat taka... Bo to jest... Jak z Potrzebą gadaliśmy, to on tak trochę kręcił nosem, że jego zdaniem to chyba to takie czepianie się pana policjanta trochę i mu uprzykrzanie życia i takie, wiecie, takie dowalanie mu. Ja się zgodzę. Tyle, że skoro oni nam dowalają i traktują nas jak takie... śmieci często, nie? Tak tu pokazać, tu coś, tak bez powodu jeszcze, nie? Po prostu jego coś naszło, nie wiem, ma zły dzień i będzie nas tam gdzieś coś przeszukiwał, rozpytywał, a co to, gdzie to? Po prostu potrafią być straszni, nie? Albo się czepiać, a trójkąt, a pompka, kurwa.
1: a coś tam, a światełko lewe, światełko prawe i wszystko, tutaj przeglądzik, wszystkiego się przyczepi, po prostu wszystkiego, nie? No to jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi, no. Tak więc pewnie słuchacze będą się dzielili na dwie grupy. Jedna to HWDP, taka grupa, Klub Nocnego Radia HWDP, a druga to chciałbym wstąpić do policji, takie hasło tej drugiej grupy i tacy bardziej nastawieni do policjanta życzliwie może. Z nadzieją jakąś tam, z wiarą w to, że jak będę miły dla tego pana policjanta, to może on mi w końcu odpłaci. Wiecie, kiedy oni są mili? Jak wiedzą, że są nagrywani w różnych programach, w różnych show, to wtedy są mili, nie? I oczywiście bez skazy i zmazy. Ja już nie mówię tam, że łapówka czy coś, to wiadomo, bo przed kamerą, no ale to już dzień dobry, tu stuknie tutaj obcasikami, tam kurczę, ten posterunkowy maślanka i coś tam i was, no, kulturalnie, no, bo jest nagrywany. A, no właśnie, ale to nie dzisiejszy temat, bo cały czas do tej zimy wracam, bo się boję tej zimy. Co to będzie? Nie lubię mrozów. Już w ogóle nie będę chodził chyba nigdzie. Przypomniałem, kiedyś jak byłem bardzo mały taki, był jakiś na ośrodku wczasowym, był jakiś konkurs na najładniejszy wierszyk. A nagrodą był miecz Chimena taki. No, i poszedłem z moim wierszykiem i nie wygrałem. I dostałem kolorowankę. Pamiętam to do dzisiaj, tą kolorowankę. Chciałem dostać miecz Chimena i walczyć, a dostałem kolorowankę. To był taki przekaz od systemu właśnie, że mam wszystko kolorować od linii, równiutko. Ja chciałem tym mieczem, ale słuchajcie, na szczęście miałem kasetę Pietrzaka. Czy nie mam ogrzewania? Mam ogrzewanie, tylko bardzo drogo to wychodzi jakoś. Pani kierowniczko, czy ja palę? Ja cały czas palę. Ja cały czas palę, pani kierowniczko. Oczywiście papierochy z akcyzą. Papierosy wytworzone przez Państwową Fabrykę Wyrobów Tytoniowych, opodatkowane, także się cieszę, że podatki idą na 500 plusy i inne rzeczy ważne. No i nie wygrałem miecza Chimena i się rozpłakałem.

Także załóżcie sobie ciepłe papucie. No i tak ogólnie trochę przygnębiająco jest, wiecie, bo są takie też tutaj rzeczy, jakby to powiedzieć, wypadki krążą po ludziach. Wypadki krążą po ludziach. Ja nie wiem za bardzo, czy ta osoba by sobie życzyła, żebym ja wam tu przekazał. Tak jeszcze wiem sam nie za wiele, no ale coś tu się przydarzył, wypadek pewnej bardzo wspaniałej osobie tutaj i jednej osobie, tak, i z tego powodu też trochę mi jest tak nie tego, trochę tak, no, ale postaram się więcej dowiedzieć, co i jak przekażę. A wy słuchacie luźnych gatek, takich trochę bardziej mroźnych, takich właśnie zimnych, zimne media, tak. I zapomniałem tu wstawić jeszcze złego wilka w tle. Cześć, Karol. Czy się furiat? To furiat. Stonoga. Aha, no to pozdrawiamy pana Zbigniewa Stonogę. To znaczy, no na pewno ja mogę od siebie pozdrowić, a wy to tam, nie wiem. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Zabrałem się za sprzątanie mieszkania i to jest jednak najgorszy quest dla mnie. To jest main quest i na hard, na trybie hell po prostu. Patrzę na ten rozpierdziel. Po prostu, a to dużo mówi o człowieku, jak żyjesz w syfie, no to jesteś syfiarz, a jak syfisz, to masz wszystko w dupie. Jak masz w dupie siebie, to masz w dupie w ogóle innych, cały świat i trochę to się przekłada niestety. Jedno z drugim jakoś tam się łączy, no, więc po prostu trzeba trochę ogarnąć wokół siebie i zacząć żyć w takiej przestrzeni, która ma mocny wpływ na człowieka, na naszą pracę, na koncentrację przede wszystkim. Może ja mam problemy straszliwe z koncentracją, bo też mam tu tak wokół siebie po prostu taki śmietnik trochę, więc no, tylko że strasznie nie lubię sprzątać, to jest ten problem po prostu, nie? A są tacy, którzy lubią, słuchajcie, chyba, bo zawsze mają tak fantastycznie wszystko poukładane, skarpeteczki poskładane w kuleczki i to takie kuleczki, kurde, jeszcze geometryczne i kolorami w skalę szarości, od białych do czarnych. Wszystko pięknie, odkurzony każdy kącik, a wczoraj nawet kuchenkę rozkręcał, żeby za kuchenką odkurzyć. I wszystko pięknie, musi być ładnie, musi być jak w zegareczku, tu firaneczki. O, fałdka, trzeba firankę wyprostować. O, no to, dobrze. No, to idę teraz myć łazienkę, bo już od wczoraj nie myłem. Już po prostu cały dzień jest niemyta łazienka, trzeba w końcu z tym zrobić porządek. Po prostu nie może tak być. No. Jest ktoś spod znaku panny, bo panny są pedantkami albo pedantami i tutaj bez skojarzeń, pedantami są. No. Ja się zapisałem do klubu pedantów. Jest Grzymisław jeszcze, pojawił się i Furiat też. Czyli on jest w dwóch osobach, trochę jak ojciec Pio, na jednym czacie i na drugim. Ma dar bilokacji. Furiat, ale jaja.

0: Dokładnie, krawculek, krawculek, pozdrawiam. No i od czego by tu zacząć sprzątanie? Pierwsze to trzeba, więc tak, już takie praktyczne rady dam tutaj, jako specjalista do tych spraw sprzątania właśnie, no to powiem wam pierw, tak, robimy, więc tak, taki plan sobie, ołóweczki wzięte, dobrze, więc tak, przygotować sobie dużo worków foliowych, worków, szmat, różnego typu, każda szmata do czego innego, przypominam, ja na przykład komputer czyszczę taką szmatą do podłogi po prostu, klawiaturę tak czyszczę, tam mam taką szmatę, wszystko to w ogóle jak ta powódź była gówniana tutaj, gówniany Armagedon, kiedy mnie dopadł, kibel wybiło na 2 metry, po prostu, no to ja wtedy właśnie tą szmatą wszystko. I teraz tą samą szmatą właśnie zmywam klawiaturę sobie, mam taką ładną, pięknie sobie zmywam. No i tymi palcami potem wiem, że jak jeżdżę i potem palec, lubię tak palec do buzi sobie jeszcze wsadzać, taki mam nawyk, no. Także, no, co tam jeszcze mogę wam doradzić? Garów nie myjemy, to już mówiłem, to jest taki mój trochę przepis na dobre danie. Po prostu ja nie myję garów, ciągle w takich niemytych gotuję, jedno z drugim tam się miesza i to wtedy jest pyszne. Taka kolejna rada. Gniazda trzeba usuwać z okien co jakiś czas. Właśnie teraz przyjdzie czas usuwania gniazd z okna jednego. I po prostu tak sobie myślę, nie wiem, rozwalę te gniazda. Tak, mam taki kij, szczotkę. Tak po prostu nieważne, że tam, już teraz to wiadomo, że nie ma, ale żałuję, że wcześniej tam nie porozwalałem tego po prostu. Te jajka bym zbił, po prostu kopnąłbym to gniazdo przez okno. No ale chciałem to zrobić, ale się dowiedziałem, że nie wolno, no bo tam się ptaku coś stanie, bo się coś ptaku stanie, no to myślę, to poczekam. No, tak to bym kopnął, rozwalił tam, podeptał, ptaki by tam z tego gniazda wyfrunęły se i już. Tak muszę teraz usuwać. Już chyba tam nikogo nie ma, nie? Bo już zimno. Kurde, wyobraźcie sobie, te biedne ptaki tam siedzą jednak w tym gnieździe i obchodzą właśnie święta. Siedzą sobie przy stole, mają tylko taką glizdę jedną na stole, skromnie, bo teraz był ciężko o dobrą glizdę i tylko jedną taką glizdę mają, się dzielą tą glizdą, te ptaszki śpiewają sobie tam ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. A wtedy ja, kurwa, otwieram to okno i tam szczotą i skopa. Nie, no taki nie jestem właśnie, tak się śmieję, ale tak to straszne tak właśnie by było. No. Nie, trzeba szanować zwierzątka. Zwierzęta to są nasi i tutaj sobie można wybrać. Bracia mniejsi, jak ktoś jest tutaj katol, względnie chrześcijanin, względnie jakiś tam inny, no to właśnie to są nasi bracia mniejsi, a to Pan Jezus mówił, właśnie co mówił Pan Jezus? Co mówił Pan Jezus? Pan Jezus mówił, cokolwiek uczynicie najmniejszemu z was, to tak, jakbyście mi uczynili. Ja to powiedziałem, to co mówił Pan Jezus głosem Jana Pawła II Wielkiego, Świętego, naszego rodaka wielkiego. We wszystkim był naprawdę zajebisty, najlepszy. W ogóle nie wolno pomyśleć, że ktoś inny coś, może mu do pięt dorastać w ogóle. I jakieś tu pogłoski, że ja sobie żartuję z papieża, to proszę, tu za 3 złote dziękuję, a reszta do Hoboka, bo to głupoty są. Ktoś tu jakieś całe te... Tak więc, moi mili, to jest audycja Luźne Gadki. Przypominam, że audycja interaktywna, można też zadzwonić i coś dodać od siebie, ale raczej tak luźno, a nie można jednak. Zapomniałem zupełnie, słuchajcie, chcę uruchomić Skype'a i się okazuje, że Skype chce weryfikować tam w celu
1: W celu stale podnoszącej się jakości naszych usług i w celu coraz bardziej podnoszącej się naszej chęci, żeby wszystko było mega profesjonalnie, zajebiście i w celu takim, żebyśmy jeszcze więcej mieli twoich danych, no to podaj nam swój numer telefonu, e-mail, wyślij SMS-a. No i niestety konto Nocnego Radia chwilowo tam zablokowane. Ja muszę potrzebę prosić, on tam się włamie do Microsoftu. No może zapisać. Potrzeba powiedzieć potrzebie, żeby się włamał do Microsoftu. O. Ciekawe, czy mojego prywatnego teraz będzie chciał jeszcze Skype'a weryfikować. Sprawdzę od razu. No, z jednej strony może ktoś się ucieszy, bo będzie się czuł bezpiecznie. Takie placebo. Na nic to nie wpłynie, ale będziesz się czuł bezpieczniejszy i tak będziesz radosny dzięki temu. Bana dostałeś? Juicy Juice gdzie? Gdzie bana dostałeś?

0: Jeśli chcesz dodzwonić się do radia nocnego, wciśnij 2. Nie, to bardziej powinien być damski głos. Jeśli chcesz dodzwonić się do nocnego radia, wciśnij 2. Jeśli chcesz rozmawiać z krawcem, wciśnij 3. Jeśli chcesz rozmawiać z etapem, wciśnij 4. Jeśli chcesz rozmawiać z potrzebą, wciśnij 1. O, uff, mojego prywatnego tutaj Skype'a nie chcę weryfikować. Może, czyli może to jest tak, że po prostu mechanizm, skrypt tam wykrył, że następuje logowanie z różnych miejsc po prostu. I się tam zbuntował. Właśnie, dziękuję wam za subskrypcję. Już prawie jest tyle, ile chciałem, ile mi się wymarzyło. I jak nie będzie tyle, to jak powiedziałem, że nie będzie czasów ostatecznych. Czyli 1500 subów ma być. A jest ile? Proszę bardzo, ile jest? Patrzymy. No, ja wam powiem ile, bo sam jeszcze nie wiem. Już patrzę. No co, tu nie ma? Tu muszę wejść gdzie indziej. No, brakuje dosłownie kilku. No co, tak ciężko się zmobilizować? Jest 1496. A ile to trzeba, żeby było 1500? A? Słucha w tej chwili tutaj na YouTubie 45 oglądających. Słucha. Oglądaczy ogląda i a ile to trzeba, żeby było 50? E201 nie jest kobietą. A nie, to jest przecinek. Nie, jestem kobietą. To ja już nie wiem, się pogubiłem. Czy jest kobieta, czy mężczyzna? A w sumie, a czy słucha nas może jakiś transseksualny słuchacz? To właśnie nie zaproszę do dzwonienia. Ja bym zweryfikował, no już po prostu nie zdążyłem, bo się zalogowałem chwilkę przed audycją, no to nie będę już tam weryfikował, nie? Coś tam wysyłał, potwierdzał, to już bez sensu. To bym przyszedł spóźniony. A 32 osoby słuchające tego na żywo są żałośni. Czy to jest gramatycznie? No, może. Jakieś takie pokraczne zdanie. Nie, czemu mieliby być żałośni? Ale to łącznie z tobą piszesz? Z sobą? Czy tak o innych? Czy o sobie też? Pytaj dlaczego. No to pytam. Dlaczego są żałośni? Dlaczego jest żałosnych te 44 osoby, które teraz słuchają? 43 rozumiem, bo bez ciebie, tak? A w sumie, a może to taka samokrytyka? Może wszyscy jesteśmy żałośni? Radio ludzi żałosnych. Może takie podlogo zrobił, taki podpisik. Radio ludzi żałosnych. No smutno mi, że nie mogę z nikim sobie pogadać. Chętnie bym sobie z kimś pogawędził, no ale niestety nie można się zalogować tutaj na Skype'a radiowego, więc patrzę tylko, co piszecie na czatach. O, i Klapauc już się pojawił. Także, co jeszcze mogę wam o sprzątaniu powiedzieć? Dużo kreta, wszędzie kreta. Kreta w ogóle warto mieć całe wiadro. Już nie chcę tu przypominać, co mówił pewien redaktor Nocnego Radia, bo to nieważne, kto tam mówił, ale cenne rady były, jak się pozbywać zwłok za pomocą kreta. Mieliśmy tu specjalistę. No dobra, powiem to etam. Ja go szanuję za taką właśnie wiedzę. Do studzienki kanalizacyjnej i dużo kreta wsypać. Także takie sposoby ma. Etam ma na wszystko sposoby znakomite, różne. Wypracowane metody swoje, etamowe. Wiadra służą do czegoś innego, krawiec. No, mamy też słuchacza, ja nie powiem, o kogo chodzi, stałego, wiernego, który do wiadra załatwia potrzeby swoje i nie mam tu na myśli potrzebę. Także tak to wygląda. No i no, od razu będzie przyjemniej, jak sobie posprzątam. Wtedy przyjemniej się gotuje też, jak mamy kuchnię posprzątaną ładnie, wszystko czyściutkie. To szczególnie jak ktoś ma małą kuchnię, tak jak ja. No to dobrze mieć wszystko tam, to po prostu nie dobrze, tylko trzeba, to jest konieczność. Trzeba mieć wszystko poukładane, wszystko posegregowane, schowane do szafek. Umyte i wtedy można coś pomyśleć o przyrządzeniu czegoś, a tak no to sobie machnąłem łapą i zbiłem fajny dzbanuszek taki do parzenia kawy. Wiecie, taki po prostu mega prosty, że tam się wsypuje normalną kawę. Jest taka jakby osłonka, którą się wciska do środka i ona oddziela te fusy od esencji kawowej, już rozwodnionej, od wody kawowej, od napoju kawowego. Napój kawowy to bardziej ta kawa rozpuszczalna, to można nazwać napojem kawowym. No, ale taki fajny dzbanuszek właśnie do parzenia kawy z takim oddzielaczem do... To się nazywa press. O, dziękuję bardzo. Pisze tutaj FK Yeah Style. To się nazywa press. No dobra, niech będzie press. No, takie do wciskania właśnie. Press. Muszę sobie kupić znowu takie coś. Ile to... Z paręnaście złotych, no ale szkoda, bo to był taki fajny dzbanuszek. No, pozdrawiam w ogóle wszystkich, a w szczególności tych, którzy, dzięki którym tutaj mam pomoc z różnymi rzeczami, z różnymi sprawami. Bardzo wam jestem wdzięczny. No, czasem sobie myślę, że bez słuchaczy to bez tutaj darczyńców, przyjaciół, myślę, mogę powiedzieć o wielu osobach spokojnie, bez naprawdę fantastycznych ludzi to byłoby czasem słabo. No, tak. Kofeinka w tapsach jakoś nie szczególnie mnie rejestrują takie rzeczy, jak jakieś cukierki kawowe. Lepiej się napić po prostu gorącej, fajnej kawy. To jest jakiś taki rytuał, nie? O, Grzymisław pisze też na czacie tutaj nocno-radiowym na stronie French Press. Francuski wciskacz. O. Słuchacz pisze tu o wpłatach anonimowych Bitcoin. Mamy Bitcoina. Jest wszystko na stronie nocneradio.pl łamane przez wspieraj. Jakby ktoś chciał jakiegoś donata rzucić też podczas tej audycji, to w opisie tam do filmu na YouTubie, do tego streama, którego właśnie oglądasz, jest link do Tip and Donation. Można przesłać na żywo. A właśnie. No, takie spontaniczne audycje to właśnie są w dużej mierze dzięki sponsorom. Po prostu, no, jak są donaty, a ostatnio zostałem tu obdarowany, hojnie nawet, się cieszę strasznie. No, więc... Sorry, trochę jestem rozkojarzony, ponieważ się loguję, bo chcę odtworzyć donata, który się... jakoś nie odtworzył. Może był wysłany po audycji już. Albo po prostu nie został. Tak więc zawsze u nas tak jest. U mnie, nie? Że jak przychodzi donajcik, to on się zawsze wcześniej czy później pojawi.
1: Henryk Mickiewicz, hej. Powoli wychodzę z dołka biznesowego i mogę powiedzieć, że teraz pływam na powierzchni. Nie mogę jeszcze wrócić do bycia patronem, ale niech dam na tacę to, co teraz mam? 75 zł.

I dziękuję ślicznie i lirycznie. No widzicie, to o tak się robi od sponsorowania Nocnego Radia. Wraca się na prostą. Wspaniała, świetna karma do was wraca i wszystko wam się zaczyna w życiu układać w ogóle. Jesteście, spełniacie swoje marzenia, dorabiacie się, znajdujecie sobie męża, żonę w ogóle, jeździcie wspaniałym samochodem, żyjecie w pięknym kraju, wyjeżdżacie w ogóle, rozmnażacie się, wszystko, bogactwo, stroje piękne, w ogóle szczęście, opalenizna śliczna i cały dzień się byczycie na hamaczku i patrzycie sobie, jak chmurki sobie pomykają po niebie. Tak wam się może zrobić od właśnie sponsorowania Nocnego Radia i to był na to dowód. No właśnie, o czym jeszcze można by tutaj porozmawiać? No, cóż, ciężko coś tak wesołego powiedzieć, bo tak w sumie no, jest normalnie, no, nie wiem, przynajmniej u mnie nic się jakoś tak strasznie nie dzieje wielkiego, no, ale boję się o przyszłość trochę jakoś. Mam takie złe przeczucia jakieś, jakaś wojna, jakaś właśnie katastrofa klimatyczna, jakaś gospodarcza zapaść totalna, albo wszystko w jednym w ogóle i Kaczyński cały czas jeszcze na tronie po prostu, nie? I coraz bardziej się kaczystowska Polska robi. Już taka w 100% kaczystowska. Już chodzimy na wiece z obrazem kaczora po prostu i kaczor tam przemawia. Kościół! To jedyna słuszna droga! Mlask, mlask, a wszyscy uhu, brawo!

0: coś dali, przynajmniej dla ludziów, a nie, że tamci tylko sami kradli i nic nie dali. I oni są za kościołem przynajmniej. I przynajmniej to Polacy są, a nie jakieś żydostwo cholerne.
1: No tak trochę staram się wczuć w takiego typowego wyborcę PiS, ale oczywiście nic tu nie twierdzę absolutnie, że jakieś gówniane, zasrane PO na przykład lepsze jest czy coś. Nie, to nie posądzajcie mnie. Absolutnie. Po prostu teraz się śmieję więcej z PiSu, bo jest PiS. Ale tak jak tu napisał słuchacz K. PiS i PO jedno i to samo zło. Bardzo to się właśnie zgadzam z tym. No, przydaliby nam się jacyś tacy politycy, elity z prawdziwego zdarzenia, ludzie mądrzy, dobrzy, rozumni, tacy rozsądni, niekłótliwi, nie jacyś pazerni strasznie, kurczę, tacy mądrzy, nie? Specjaliści, tacy fajni ludzie, nie? Że wszyscy ich lubią i szanują. Się pojawia taki właśnie ktoś, taki autorytet, taki polityk znany i w ogóle nie musi mieć ochrony żadnej, bo ludzie mówią tam na przykład: panie Krawcze, dziękujemy za to, co pan robi przez ostatnie lata. Jednocześnie chcielibyśmy zapytać, jakie są plany obecne na... No i tutaj jakieś tam zagadnienie. A ja wtedy mówię: pani redaktor... No, tak mogłoby być. Gdybym był wspaniałym politykiem, mądrym, takim szanowanym, lubianym. Nie, to raczej teraz tak właśnie jest. Przychodzi jakiś tempak, jakiś taki półdebil czasami wręcz, taki moron, taki po prostu kretyn, taki po prostu idiota, imbecyl taki trochę przychodzi, ale się w garnitura ubrał. Taki trochę głupszy jeszcze od Fredka Kiepskiego, który jest postacią z serialu komediowego, ale taki właśnie jeszcze głupszy od Fredka Kiepskiego, bo Ferdek nie jest taki głupi wcale. Ferdek to, kurde, tam rozuma swojego ma, kurde, nie? No, a ten w ogóle nawet nie jest śmieszny, nawet nie jest wesoły, nie? Tylko taki po prostu nadęty buc i taki jeszcze imbecyl totalny. I on się rozsiądzie i on będzie coś tam pieprzył sobie, jakieś prawda, farmazony. Jeszcze tak powie, żeby nic nie powiedzieć, a żeby dużo się nastękać.
2: Mogę powiedzieć... Na dzień dzisiejszy, że pani redaktor, że jakby może inaczej to powiem, może inaczej. No już tam pół audycji minęło, nie? Już że redaktor czerwony cały to próbuje tam przerwać. Proszę, ale ja skończę, dobrze? No i się nagada. I w zasadzie nic nie powie, tylko tak się nastęka. Jakieś tam figury retoryczne same, bez treści. Są tacy, nie? Też. Albo jakiś taki fanatyk przyjdzie, że w ogóle jedyny jego temat to w związku z obecną propagandą homoseksualną, a wiemy, że Pan Bóg nie stworzył właśnie do tego, w związku z nachalnym jakby seksualizowaniem, ja się czuję bardzo seksualizowany, panie redaktor, aż się musiałem wyegzorcyzmować, proszę się nie śmiać, wyegzorcyzmowałem się, wykąpałem się w wodzie święconej, mam w domu 15 krzyży, one mnie chronią, zawsze na różańcu, pod koniec dnia zawsze kontempluję na różańcu to, co mi się wydarzyło.
1: Ale wiecie, co jest najzabawniejsze, że on tak gada, a potem się dowiadujemy, że on tak, jechał po pijaku, bo nie ma prawka, jechał do burdelu, gdzie są małe dzieci i nie płaci alimentów, i żonę bił, i wały finansowe, w trzech aferach brał udział, w piramidzie bankowej, w bankowości przestępczej i w defraudacji państwowej. O, takie trzy głośne afery. Ale
2: on był... On się wyspowiadał, człowiek to nie jest kryształ, ja na różańcu wczoraj to przemodliłem wszystko, co ja zrobiłem, jestem już innym człowiekiem i nie powinna państwa dziwić moja kandydatura na premiera Polski w tym temacie.

jeszcze wszyscy na kredytach i dla nich to dostać się do wadzy to jest być albo nie być, takie prawie, że więc to nie ma co tutaj myśleć, Polska to swoją drogą, ale kurde, po prostu jak nam wejdzie komornik, to kredyta tu trzeba, Grażyna, ty se tam wiesz, se gadasz, że ja tu do polityka i to wszystko, że ja tu mogę, że ja załatwię, ja nie załatwię, bo ja Grażyna muszę teraz, wiesz, te dziennikarze, te całe te, no to teraz wiesz, to trzeba tutaj, wiesz, kurde tego, nie? Po prostu wiesz, rozumiesz, Grażyna, no, to ja se pomyślałem, ja teraz nie, nic tam nie mów, Grażyna, co tam było, te podziały mają, nic, cicho tam siedź, słuchaj, ja będę gadał, ja powiem, słuchaj, ja mam immunitet, ty wiesz, Grażyna, ty słyszała, co to jest, pewnie ty głupia kobieto, ty nawet nie wiesz, co to jest immunitet, no, widzisz, jaką ja mam żonę. A ja powinienem się na Bahama albo na jakiejś tej jajorce, kurde, się tam wygrzewać, a nie tu z kobitą siedzę, a ja prawie, że ja już, ja mnie teraz tu wzięli i na kadencję i ja mam właśnie immunitet. No, tak mniej więcej bym oceniał, to nie jest parodia, to jest próba odtworzenia tego, jak poseł rozmawia z żoną. Jak polski poseł rozmawia z żoną, tak staram się trochę wyłapać pewien taki sposób wypowiedzi charakterystyczny, charakterystyczną dla polskiego posła erudycję i słownictwo bogate. Tak po prostu, nie wiem, czy dobrze to mi się udało to zasymulować. To nazwałbym to symulacją po prostu polityka, posła. Dziękuję bardzo.

Okej, okay, już jestem z powrotem. No tutaj, nie wiem, patrzę też na komentarze na czacie wewnątrz radiowym i coś tu piszą chyba, że pierdolę niby, że coś, że głupoty pierdolę. Chyba tak to, ja tak to odebrałem. No, wklejacie tu też różne linki, niespłacone pożyczki, zadłużenie Polaków. Rzućmy okiem na to. Zatem. Jesteśmy zadłużeni już na niemal 1,5 miliarda złotych. Statystycznie każdy Polak zadłużony jest na około 4,5 tysiąca złotych. Krajowy rejestr długów. Łącznie Polacy mają w tej chwili około tutaj 1,5 miliarda złotych niespłaconych pożyczek. To niemal trzykrotnie więcej niż 4 lata temu. No to bardzo zła tendencja. Życie na kredyt, życie na kredyt. Wszyscy chcą wszystko mieć teraz. Muszę to mieć. Nowego, po prostu iPoda 17. Mam tylko 16, kurde. Po prostu co, siara, wstyd z tą 16 gdzieś iść, z tym iPodem, z iPhone'em 16. Pójdę, będą się śmiali ze mnie. Jeszcze tu mam tak przytarty lekko narożniczek. Wygląda jak jakiś taki obdarty. Ludzie się w takich gejów trochę zamienili. Chcą mieć wszystko takie ładne, świecące, nowiutkie. A może nie, a może przesadzam. A wy tak macie, że lubicie sobie kupować ciągle coś, jakieś drobiazgi i nie wiem, i się cieszyć gadżety. A ja raczej nie, ja raczej nie. A niektórzy się chwalą, że nie mają żadnych długów. Max Pierce. No, Max Pierce, myślę, że wywiad z mamą Maxa może nam dać dużo do myślenia. I no, matka często wie najlepiej, nie? Najczęściej wie najlepiej. I w sumie czemu miałaby syna w złym świetle przedstawiać, no? Bo to rozumiem, że matka go w sumie tak opisała, że miał problemy już wcześniej z używkami, bardzo duże zresztą. No, mowa tutaj o heroinie, o jakichś takich bardzo mocnych rzeczach. No, może się w głowie nakotłować. Absolutnie nie jestem miłośnikiem takiej teorii, że spożywanie substancji różnych, mocniejszych, słabszych, to samo dobro i że człowiek się od tego robi lepszy wręcz, tylko i wyłącznie. No nie, no jednemu w czymś to pomoże, w czymś, drugiemu w czymś zaszkodzi. No, wszystko należy używać zgodnie z pewnymi jakimiś zasadami, przeznaczeniem. Od czasu do czasu, z umiarem jakimś, nie? A ja akurat nie jestem, przyznam, absolutnie wrogiem, ani też bezkrytycznym miłośnikiem. O, tak więc można się zastanowić też kiedyś, nie? Tutaj na antenie, czy teraz. Jak by to wpłynęło na nasz kraj, na Polskę, gdyby były powszechne już od dawna, powiedzmy, od czasów PRL-u. Wymyślmy sobie taką alternatywną rzeczywistość, w której zostały właściwie te, został całkowity brak regulacji, tak jak było za PRL-u w zasadzie, bo wtedy było legalne wszystko, nikt tam się nie interesował za bardzo raczej. No i że tak Polacy przez całe lata przyzwyczajali się i taki trochę drugi Amsterdam, nie? Tutaj wręcz, że już przyjeżdżają inni w celach narkoturystyka, na przykład do Polski. I Polacy, ja myślę, że Polakom by to spowszedniały już te rzeczy dawno, już teraz, gdyby to było od czasów PRL-u.
od przemian i tylko żeby nie zostało przemienione, no to już by nam do dzisiaj to spowszedniało i raczej mielibyśmy ewentualnie problemy z turystami, mielibyśmy problemy z wizerunkiem naszego kraju, który by się zaistniałby w głowie społeczności globalnej jako takie miejsce, gdzie jedziesz sobie ćpać, nie? Do Polski. Nie pojedziesz nigdzie do tej Polski, tam ćpają, tam narkotyki. Mówiłby ktoś tam do kogoś w innym kraju. Tak więc na pewno by spowszedniało. Mafia by się bardzo mocno nie wzbogaciła. Polska nie stałaby się jakimś tam amfetaminowym zagłębiem, słynącym tam z wysokiej jakości. Może by trochę mniej było jakiegoś takiego, nie wiem, jakiś. No na pewno dealerów by nie było, bo po co sprzedawać. Dużo byłoby sklepików takich, gdzie można kupić sobie jakieś na przykład grzyby halucynogenne i być może ty słuchaczu, ty słuchaczko, jedna osoba z drugą, gdybyście żyli w takiej alternatywnej Polsce, to byście zrobili coś, co teraz wam zupełnie nie przyjdzie do głowy, byście sobie tak powiedzieli, słuchaj, mam jakiś tu problem do przetrawienia, wiesz, męczę się z tym, nie chcę iść do psychologa, kupię sobie chyba grzyby, są takie tutaj, taki jest sklep Polski Szaman i tutaj kupię sobie te grzyby, a ty weź trochę tam, jak będziesz wracał do domu, to kup to, trochę marihuany, tak, z 10 gramów weź dobrze, bo chcę jeszcze ciastka upiec, no, i wracasz do domu taki obładowany siatami, a tam tu grzyby halucynogenne, marihuana tak popakowana w jakieś torby, jakieś tam fajki wodne, tak całe reklamowy wnosisz do domu, z sąsiadów mijasz. Dzień dobry, no będzie dziś palonko jakieś, czy coś tam widzę. No tak, żona robi barszcz i zamiast grzybów zwykłych chciała dać halucynogenne, ponoć to się nazywa jakoś tam barszcz, kosmiczny barszczyk robimy dzisiaj. O, no, to do widzenia, sąsiedzie. No, to takie byłyby realia. A tu pisze Juicy Juice. Prawdopodobnie źle ci się spłaca. Pisze, że dealerzy by byli też. Tradycję Melin już mamy, pisze prześmiewca. Ja bym spróbował ayahuaski. Słyszałem, że niezłe przeżycie duchowe, ale słaby trip. No ja nie wiem, nie próbowałem. No ale niestety żyjemy w takim kraju, gdzie o takich tematach nawet niebezpiecznie jest mówić trochę, ponieważ ktoś może nagle, komuś może coś odwalić i jakaś złośliwa osoba, ktoś, kto cię na przykład nie lubi, chce się jakoś zemścić, nagle cię oskarżył o jakieś tam propagowanie narkomanii, coś w ogóle, nie? I wiadomo, że cię nie skażą, ale weź tam się tułaj po sądach, nie? I marnuj czas. No, wielu takich popularnych youtuberów, u których wzrasta ryzyko na to, że ktoś się do nich, jakiś psychol przyczepi, jakiś zaburzony człowiek, bo to często może być zaburzony człowiek też taki, nie? No, słuchajcie, czy to jest normalne, że ktoś chce cię tam zniszczyć i cię gdzieś ciąga za jakieś wyimaginowane rzeczy, przesadzone czy coś. No, jest to taki jakiś psychopata trochę może, nie? No i ci popularniejsi to już wszyscy mają na koncie. Jakieś pozwy, rozprawy, jedna, dziesiąta. Ja nie mówię o takich osobach jak pan Zbigniew Stonoga, tylko o normalnych jakichś youtuberach, nie? No ten na przykład nadający z Radia Samiec. Ciągle zapominam. Kuba? Nie pamiętam, przepraszam. Jarek? Nie wiem. Także tak to wygląda.

okej, ja powoli się będę zwijał, ponieważ mam dzisiaj dużo pracy jeszcze do skończenia. Nie chcę tak siedzieć do późna, bo potem naprawdę jak zombie przy tym komputerze. Tak, ostatnio wchodzę na takie krótsze, trochę niezobowiązujące audycje też. No w zasadzie to nawet sporo było nadawania. Dużo nowych audycji jest na razie na YouTubie. Przerzucę na stronę radia jakoś tak dzisiaj, jutro. Kończę też wcześniej, bo mi się tak nie chce samemu do siebie gadać tak długo, nie? Jak są telefony, to przynajmniej można sobie z kimś pogawędzić, ale to nie wasza wina, po prostu Skype tutaj weryfikuje konto i niestety nie dało się uruchomić. Próbowałem nawet teraz jeszcze. Mamy Discorda, tylko coś mnie tam nie ciągnie, nie? Na razie do Discorda. Pewnie się z nim przeproszę i wrócimy na, jak chociażby w ramach eksperymentu, żeby potestować sobie, jak nam się gada, bo to dużo może zmienić. Po prostu technologia, sposób łączenia się tak dalej zmienia całkowicie jakby profil nagrania, audycji, nie? To już przestaje być audycja, a bardziej jest na przykład taki Hyde Park, gdzie prowadzący może być jakimś tam głównym ewentualnie gadaczem, gadającą głową, ale ludzie, którzy się łączą, no to są takimi współnadającymi jakby. No, w każdym razie inny klimat, inny flow i ja wolę tak na razie tradycyjnie, że ktoś dzwoni. Też taką osobę zawsze można... Znaczy, ja wiem, że na Discordzie dużo się da zrobić, tak? Że można tam skonfigurować na różne sposoby trochę to wszystko i zrobić tak, żeby było jak najbardziej okej. Ale na razie jeszcze nie mam nawet czasu, żeby się tym zająć.

0: przy pracy, no to nie jest chyba dobry pomysł. Trochę byłby problem z koncentracją. Chociaż możemy zrobić też i taki eksperyment. Ale to już nie dzisiaj. Też trochę mi gardło wysiada, jak słyszycie, mam taki zachrypnięty głos. Seksowny bardzo. Hu, ha, hu. Johnny Bravo.
1: I'm sexy.
0: No i trochę tak mi się po prostu chce też od czasu do czasu kaszleć. Więc audycja krótsza. Dziękuję, że byliście. Przepraszam za brak dzisiaj połączeń skype'owych. No i wpadnijcie jutro, bo jutro o 22:00, raczej nie o 21:00, nie o zwyczajowej naszej godzinie, tylko o godzinkę później właśnie, 22:00. Czasy ostateczne pewnie będą, a jak nie, to niestety znowu jakaś luźniejsza audycja. No nie mogę obiecać, przykro mi, taka jest sytuacja, ale mam nadzieję, że docenicie też w jakiś sposób. Zaczynam mówić jak major Suchodolski. No, mam nadzieję, że w jakiś sposób docenicie ogółem, no, że właśnie jest audycji troszkę więcej w sumie, nie? Już któraś audycja z rzędu w tym tygodniu. To już w tym tygodniu jakoś 4 audycje, nie? Więc i to takie dłuższe, tak więc opłaca się słuchać Nocnego Radia. Opłaca się nas zasubskrybować. Nadal apeluję o subskrypcję. No mówię, jak nie będzie 1500 do jutra subskrypcji, to zapomnijcie o czasach ostatecznych na 100%. No, w ogóle o wszystkim zapomnijcie wtedy. No, niektórzy piszą, że mają już tu zaległości w odsłuchiwaniu. No dokładnie. No. O, profesor Leniuch się pojawił i tu pisze o Discordzie. Na Discordzie możesz skonfigurować na różne sposoby. Tu pisze tak, że można, potwierdza Leniuch. I że admin dodaje do dyskusji. No nie wiem, czy jest 1500. Sprawdzę. Ja wam na słowo nie wierzę. Ja już was znam, nocniki. Kurde, mucha mnie denerwuje, no na monitorze mi siada. No właśnie nie, jest 1498. Brakuje dwóch. Ja nie popuszczę. Nie będzie, może być nawet 1499. Ja nie zrobię. No, tu z opóźnieniem widzę czat troszkę. No, tysiąc... Nie zaokrągle właśnie. Nie ma. I tam sobie... To się opłaca, bo sobie dajecie dzwoneczek i wtedy zawsze możecie sobie dostawać powiadomienie na telefon na przykład. Można sobie zainstalować aplikację YouTube i wtedy wam się pojawia takie samo powiadomienie jak powiadomienie o SMS-ie czy powiadomienie o nieodebranej rozmowie. To się wyskakuje na głównym tym ekranie z przodu, że Krawiec nadaje, Nocne Radio nadaje. Już, jest od razu do komputerka. Dryp, dryp, dryp. Słuchaweczki, pyk, i słuchamy. No i wygodna rzecz. A jak nie chcesz w ten sposób, to zapisz się do strefy premium i dostaniesz powiadamiacz na maila o tym, że jest stream na radiu samym, stream radiowy. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia się z wami jutro. Trzymajcie się, cześć.

0: się będą musieli przelogować. Okej, już momencik. Okej. No, tak, zerwało ze względu na prawa autorskie. Nie wiem, czy całe nagranie, przynajmniej na YouTubie, nie poszło się tutaj, prawda, zajączkować. Bo... No tak to jest w przypadku puszczania polskich materiałów. Zauważyłem, że rzeczy z zagranicy... Jakieś anglojęzyczne wstawki to są traktowane nieco inaczej. Łagodniej to traktuje YouTube. A polskie to potrafi zerwać. Polskie to potrafi zerwać nagle. No zobaczymy, czy się tu udało wznowić, bo to są zawsze troszkę problemy z takim wznawianiem. Na szczęście nie dostaliśmy strajka, tylko po prostu nagranie poszło, zostało rozłączone. No to pokazuje, że są... no coś nie za bardzo, tu widzę, żeby się uruchomił live. No nie wiem sam, czy to jest... czy jestem na żywo. W każdym razie na pewno się nagrała MP3, więc na radiu opublikuję. Muszę właśnie teraz ponadrabiać wrzucanie i zrobię to. Nie zawaham się. No nie wiem, czy w ogóle jest live. Są jakieś problemy. Być może jest to traktowane jako to samo nagranie. O, tutaj jeden live, drugi live. O, trzeba niestety przyłączyć. Okej, widzę, że jest, tylko możecie mieć problem z włączeniem sobie. No, na pewno nie mają problemu ci, którzy słuchają nas na radiu, bo tam już na pewno słychać. A na YouTubie trzeba sobie wejść na kanał i odnaleźć, co jest aktualnie na żywo i tam kliknąć. Ale widzę, że już się powoli ludzie schodzą, już kilkanaście osób. Trzeba sobie po prostu trochę tam pogmerać. No, było też pytanie o to, ile było roszczeń do praw autorskich pod ostatnią audycją sylwestrową. No, było co niemiara było. Zaraz wam powiem, ile. Zawiera treści chronione prawami autorskimi. Prawda? I zaraz wam powiem, kto tu się upomina. Cieszę się przynajmniej, że wrócił przycisk edytuj film. Mogę sobie łatwo sprawdzić. Było chyba 5 upomnień, czy coś koło tego. Ach, mimo że panel YouTube'owy jest i tak sporo wygodniejszy niż na przykład nasz WordPressowy, to nadal bym tu parę rzeczy poprawił. No, całkiem niezła oglądalność, ponad 1000 już odsłuchań naszej audycji sylwestrowej. No, tu mam 1, 2, 3, 4, 5, dobrze zapamiętałem. Złóż sprzeciw. Złożę sprzeciw. I co tu jest? Klikam złóż sprzeciw. I do wyboru jest. Mam licencję, film zawiera oryginalne materiały i posiadam do niego wszystkie prawa. Podałem w filmie informację o pochodzeniu materiału. I to jest zabawne, bo jak to wybiorę, to dostaję odpowiedź, że podanie informacji o pochodzeniu treści nie daje ci prawa do jej przesłania. To po co oni to dają do wyboru, skoro taka odpowiedź nic nie wnosi w ogóle i nie jest tak trochę bez sensu. Tak więc tutaj różne wytwórnie muzyczne się upominają o prawa do zarabiania na tym materiale. To jest ciekawe, ponieważ nie mamy włączonego zarabiania na reklamach, więc sobie nic nie zarobią. Chociaż słyszałem, że w takich przypadkach zaczynają się właśnie odtwarzać reklamy, że wtedy to jakby automatycznie uruchamia reklamy, z których oczywiście my nic nie mamy, ale mają właśnie ci wszyscy, którzy się tutaj upomnieli, czyli jakieś UMG, SMA, Undisc Music, no chodziło głównie o muzykę. Ale na razie mamy konto, tutaj kartotekę kryminalną, YouTube'ową, czystą, bo klikam na kanał i mamy nadal uśmieszek. Jeśli chodzi o prawa autorskie, to nie mamy żadnych tutaj, żadnej kary, więc no, dlatego się specjalnie tym nie przejmuję, no bo nie, cóż, to jest nawet fajne, no zarobią sobie ci właściciele praw. Skoro puszczam ich muzykę, to niech sobie zarabiają, co mnie to obchodzi. Możecie ewentualnie kiedyś dać znaka, że wam się na przykład zaczęły odtwarzać reklamy. Czy komuś się odtwarzają reklamy na niektórych filmach, które na niektórych nagraniach z naszego kanału, czy jest bez reklam? Oczywiście chodzi mi o te audycje, co do których dostaliśmy upomnienie, na przykład właśnie ta sylwestrowa. Czy jak odtwarzacie, sobie na przykład audycję sylwestrową, to czy włączają wam się reklamy? To mnie ciekawi. Możecie napisać. No, a tu na YouTube'owym czacie się pojawiła Edyta, proszę bardzo, Energy Centrum, Ania, która pyta, czy jakaś awaria. No nie, no tak jak mówię, po prostu YouTube się upomniał o prawa autorskie do Dnia Świra i zatrzymał streama. No, niektórzy z tego powodu mieli kasowany nawet kanał. Niektórzy patostreamerzy, którzy puszczali muzykę komercyjną. No, Wrona jest, Juicy. No, fajnie. Czy ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić? Bo ja właściwie wróciłem na antenę tak, żeby się powoli żegnać. No, ile można gadać. Nie ma co gadać, jak już sobie pogadaliśmy. Lepiej nagrywać więcej audycji, a krótsze. No chyba, że ktoś zadzwoni i będzie chciał coś dodać jeszcze. No ale to nie wiem, czy w sumie jest sens jeszcze ciągnąć tą audycję. Ciekawi mnie, czy tamten stream został już całkowicie usunięty. No, w razie czego to jest MP3. Będzie znowu nagranie, niektóre nagrania się pojawią tylko na naszej stronie. Przypominam, nocneradio.pl, odwiedzajcie, bo tam, no w ogóle dziwię się, że niektórzy jakby nie załapali, że tam jest o wiele więcej materiałów. Niektórzy do tej pory myślą, że można sobie na YouTubie znaleźć wszystko, co my robimy. Nie, jest o wiele gigabajtów więcej różnych nagrań. No gigabajtów, no nagrania wideo to zajmują dużo. W ogóle to są gigabajty, ale a MP3 to raczej megabajty, albo no tak średnio MP3 ma 200 mega. No jakbyście sobie takie nagranie, odpowiednik audycji z wideo ściągnęli na dysk z YouTube'a, są takie możliwości, to byście zauważyli, że to są już gigabajty, mimo że to jest MP4, a nie czyste AVI. No ale to już takie geekowskie gadanie. Tak, z najnowszych tu jest więcej na YouTubie, bo są zaległości we wrzucaniu. Ale właśnie, no. Dobra, ja sobie odpalam fajeczkę, biorę się za robotę, trzeba w końcu się wziąć. Lub wziąć, jak kto woli. Wziąć. Tu mi jakiś
1: No.
0: Nie piszcie mi na priwa, na prywatnego Skype'a, bo mnie to rozprasza i muszę sprawdzać, co to tam za wiadomości. No. A dzisiaj sobie rozmawialiśmy o relacjach międzyludzkich w rodzinie, o jakichś tam toksycznych zachowaniach, a na początku było o pensji nauczyciela, która jest bardzo marna. I taki kraj, w którym nauczyciel zarabia grosze, a policjant nawet więcej od niego, sporo, i policjant ma lepsze jakieś tam warunki, tam wczesna emerytura, jakieś pewnie dodatki, coś. No to jest chory kraj, to jest państwo policyjne, wynikałoby z tego, nie? Nie państwo nauczycielskie, nie państwo, które stawia na wiedzę, na wykształcenie obywateli, tylko państwo policyjne. Tu policjant jest ważniejszy, bo on porządku pilnuje. A da, jak jest jakiś złodziej przyjdzie i ci chce zabrać, to policjant przyjdzie, go za ucho go weźmie i o ty gagatku ty. No, Juicy, ja uważam, że nauczyciel powinien zarabiać godnie. W Indiach jest tak, że nauczyciel to jest klasa wyższa średnia. I co ciekawe, policjant w Indiach zarabia mniej więcej tyle samo, co polski, tyle, że w Indiach za pensję tą, którą dostaje nauczyciel, to może sobie mieszkać w pałacu. No i tam są bardzo szanowani nauczyciele. Ja powiedziałem nauczyciel czy policjant? Bo już mi się myli. Nauczyciel w Indiach zarabia bardzo godnie i jest taką klasą wyższą średnią. Stać go na wiele rzeczy, nie musi bidować, nie musi sobie dorabiać korepetycjami cały czas, nie musi jakichś dodatkowych zajęć brać. No może są słabi nauczyciele, bo takie marne płace są. No, jaka praca, taka płaca, tak się mówi, nie? Jak wiecie, nie jestem jakimś wielkim fanem edukacji i w ogóle uważam to za takie systemowe branie nas za mordę i przyuczanie pewne do pewnej karności, do posłuszeństwa. Nauczyciele też często służą systemowi, no znamy to z autopsji, prawda? Za PRL-u nauczyciele też uczyli różnych kłamliwych rzeczy młodych ludzi, bo taki dostali prikaz. No więc staram się nie idealizować tutaj pracy zawodu nauczyciela, ale coś w tym jest chorego, że nauczyciel zarabia, jest jednym z najgorzej opłacanych pracowników tutaj, nie? Jakby najniższy ma status. To jest coś chorego w tym. No i władzy to się bardzo podoba. Niech społeczeństwo będzie słabo wyedukowane, głupie takie i wtedy się łatwo nim rządzi. I jest bardzo podatne na populizm. Takie społeczeństwo też. No zresztą sam program nauczania. W Polsce się nie uczy, jak zdobywać wiedzę, tylko się wkuwa na pamięć różne regułki. Nie uczy się przydatnych, życiowych rzeczy z dziedziny, nie wiem, ekonomii, czy już takich nawet prostych, jak znaleźć pracę, jak napisać CV, jak sobie właśnie radzić z różnymi takimi życiowymi sprawami, tylko się tłucze wzory chemiczne, wzory matematyczne, daty, takie uczenie się na pamięć i potem to wszystko wyparuje. Ktoś mądry powiedział, jak to było? Ach, taki miałem fajny cytat. A, szkoda, że zapomniałem, bo by się świetnie nadawał. Niedługo, tak pisze Edyta, niedługo dobre wykształcenie dla dziecka to będzie tylko w prywatnych szkołach, a państwowe szkoły będą tylko dla... Jak państwowa telewizja. No, coś w tym jest. I padł też tutaj przykład żydowskich szkół, które są zarezerwowane dla elity. No, jak dzieci... premiera Morawera, nie? Na przykład. No, tak jest trochę. W polskich szkołach nie ma takich zajęć, gdzie robicie sobie fajne jakieś. No, przykładowo, na chemii nauczyciel nie pokaże wam jakichś fajnych reakcji chemicznych, takich, wiecie, takich widowiskowych, nie? Które by młodego człowieka zafascynowały. Tylko będzie pisanie wzorów na tablicy, wypytywanie, uczenie się tego wszystkiego nudne. To było dla mnie takim koszmarem, ta chemia, bo miałem duże już braki, więc nie rozumiałem też nowych rzeczy. Jakby ktoś gadał do was tak bla bla bla, bla bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. I tak siedzisz, te jarzeniówki migają i on coś tam pisze. Jeszcze mam słaby wzrok i też jak gdzieś tam dalej usiądę, to słabo widzę, co on tam bazgroli. Jeszcze ta taka sztywność, ten taki brak jakiegoś polotu, poczucia humoru, tylko takie bla, bla, bla. Na fizyce też profesor wam nie przyczepi na sznurku do sufitu metalowej wielkiej kuli. I nie pokażę wam, że jak stanie przy ścianie i tą kulę puści, to ona wracając nie walnie go w pysk. No, jakie to emocje, jakie to niesamowite, nie? Tylko będzie znowu pisanie nudnych wzorów, otwórzcie podręcznik na stronie 125 do tablicy i te jarzeniówy i te odrapane ściany. I na końcu jeszcze dzwonek, który dla kogoś takiego jak ja, który ma lekki Asperger i po prostu, nie wiem, lekki, nie lekki. No, w każdym razie mam tak, że na mnie. Dzisiaj ktoś w sklepie przychodził i krzyknął coś do drugiej osoby, i ja normalnie zareagowałem tak, że odskoczyłem i krzyknąłem kurwa, bo po prostu. Nie wiem, przychodził i coś tam jakiś z obsługi krzyknął do innej baby z obsługi facet. Coś tam, ej, Grażyna, weź tam te palety. A ja po prostu odskoczyłem i kurwa, bo się tak po prostu, no, jestem wrażliwy na dźwięki. I dla mnie dzwonek szkolny, ten wstrętny, taki chamski dzwonek, zawsze działał jak czerwona płachta na byka, nie? I wyobraźcie sobie, wiele lat się tak męczycie, nie? Powinni zlikwidować dzwonki. Czy nie wystarczyłby jakiś cichy dzwonek albo jakaś lampka zaczyna się palić? Tylko po prostu taki chamski, nagle napierdalający ci w uszy dzwonek i ty podskakujesz, nie? To jest dramat, dramat. Że niby mam Aspergera z Turetem. Nie, no bo się wkurzyłem i wystraszyłem po prostu. No, ktoś przychodzi i blisko mnie po prostu nagle wrzask, nie? Niektórzy ludzie są po prostu bardziej wyczuleni na różne bodźce wzrokowe, słuchowe, no, ale też takie psychiczne, że. Wiele wydarzeń mocniej działa, stąd ja czasami jestem nerwowy i potrafię się zdenerwować, jak mi to ktoś tam coś każe zrobić. A dla mnie to jest po prostu ważna sprawa. To jest sprawa, powiedzmy, jakiegoś tam honoru czy coś, czy po prostu upartości pewnej. Mocniej to wszystko we mnie buzuje, nie? Ktoś inny, bardziej taki w cudzysłowie, z twardą skórą, no to tam spłynie to po nim, dobra, no to zmieniamy, nie? A ja na przykład. Biorę to na poważnie, za poważnie. No. Nauczyłem się przez lata to kontrolować w końcu. I mam pewien dystans, no ale przez długi czas miałem z tym problem. Potrafiłem obrazić klienta, nie? Nawtykać mu nagle, bo powiedział, że jakieś tam przyciski wyglądają jak na starej pralce czy coś, a ja od razu w taki wkurw. Skoczny. Nie jestem skoczny, po prostu się wystraszyłem, no. Nie wolno tak krzyczeć koło kogoś. No, tak to wygląda, kochani.

0: No, na pewno prywatna szkoła to jest zupełnie inna jakość. Wiem coś o tym, bo w końcu wylądowałem w prywatnej szkole plastycznej. W autorskim liceum artystycznym. Moja mama mnie tam w końcu umieściła, bo nie miała za bardzo innego wyboru. No, już miała dość problemów w zwykłych szkołach. No. Mnie właściwie to z jednej szkoły nie tyle wywalili, co miałem rozmowę z dyrektorką i padła propozycja, że no, nic z tego nie będzie. No, wypadałoby zmienić jednak tą szkołę. No. Tak delikatnie dano do zrozumienia, że pan sobie już idź stąd pan. Do technikum sam jakby tak przestałem chodzić, tak po prostu, bo już mnie tam wszystko denerwowało w tym technikum. Zresztą po tym technikum, gdzie byłem, no to byłbym specjalistą od fałszowania żywności w sumie, no, od fałszowania, nie od fałszowania, tylko od optymalizacji kosztów, prawda, to dodamy tutaj jakieś skrobi, to jakieś tłuszczu palmowego zamiast, prawda, normalnego i bym tak musiał kombinować i truć was, nie? Nie wiem, i kończyć taką szkołę tylko po to, żeby mieć na papierze, że masz jakąś szkołę skończoną. Żeby nie być po podstawówce, nie? Moja mama się zawsze bała tego, no mówi, no to co ty chcesz być po podstawówce? No ale w sumie czemu nie? To takie oryginalne w sumie, nie? Jakie ma pan wykształcenie? Podstawowe. O! To niezwykłe. Pierwszy raz się zgłasza do nas ktoś z wykształceniem podstawowym. Kurde, mówię teraz takim głosem trochę jak ten klaun z filmu To Stephena Kinga, na podstawie Stephena Kinga. Witam was, słuchacze. To ja, tańczący klaun Krawiec. Straszny był ten klaun. Ale tak, wiecie co, ja tam straszny. Ja tak pomyślałem, ja bym się nie bał takiego klauna. Jakby tak schodzę gdzieś do piwnicy, wychodzi mi taki upiorny klaun z zębiskami, a ja bym zaraz, kurde, kopa go. Dostałby kopa... Donejcik? 20 zł.
1: Pan Bóg na petardy z wyprzedaży 20 zł.
0: Pan Bóg na petardy 20 zł. A jesteście aparaty. A może to naprawdę Pan Bóg? Myślicie, że to ktoś sobie robi jaja, czy to Pan Bóg prawdziwy? Ja nie wiem już sam. Ostatnio to jest chyba jedyne takie radio, gdzie pojawia się i Pan Bóg, i szatan, bo szatan też już parę donate'ów wysłał. Czy to jest możliwe, żeby się nami interesował i Pan Bóg, i szatan? Może oni walczą o duszę słuchaczy nocnego radia. Prawdziwy Pan Bóg to oksymoron. Taki komentarz. To nie mój. Ja bym nie śmiał. W każdym razie ja bym podbiegł do takiego klauna i skopa go, i w jaja, i te balony bym mu poprzekuwał, i kurde, głeb bym mu ukręcił, i nosa odgryzł, i bym się nie bał, co to. Ja się w ogóle niczego nie boję chyba, raczej taki odważny jestem, taki trochę bohater. Taki trochę. No, tu prosiliście ostatnio, już parę takich komentarzy było, Krawiec, opowiedz, jak dziewczynkę uratowałeś. Nawet taki donate przyszedł gdzieś tam do majora Suchodolskiego, czy tam do Kononowicza, że coś tam właśnie o Krawcu, co uratował dziecko przed samochodem pędzącym, no. Ale nie, słuchajcie, dajmy już spokój, ja już wam kiedyś o tym opowiadałem chyba raz. A może dwa razy. I to naprawdę to nie jest nic niezwykłego. No. Tacy ludzie też są wśród nas, bohaterowie, się rodzą, no. Ale ja nie zrobiłem tego, żeby się chwalić potem, żeby... Nie chcę opowiadać, proszę, nie proście mnie, naprawdę. Już tyle razy było, bo potem będzie, że o, uratował i się chwali, nie? Co to za bohater, co się chwali? Ja nie oczekiwałem nigdy, że ktoś będzie mnie za to tam chwalił, czy tam sławił, czy tam czy tam mówił bohater o mnie, nie. Ja wtedy zresztą nie dostałem żadnych podziękowań, tylko odszedłem skromnie w siną dal i nawet nikt tam nie powiedział głupiego dzięki, tylko ta matka, co tam paliła, jarała szluga jakaś w klapkach, do tego dziecka tam podbiegła i zabrała i poszli i nawet się nie obrócili w moją stronę, ale mi to nie przeszkadzało, bo nie po to to robiłem, po prostu niektóre rzeczy się robi odruchowo, no. Jest człowiek w potrzebie, jest sytuacja, zwalnia czas, ja się rzucam po prostu i... Ale też to nie byłem takim bohaterem może stuprocentowym, bo to nie była taka jakaś akcja jak z Marvela, no trochę to przypominało takiego Marvela, no bo był skok taki epicki, ale to nie, że... Nie, to... Jednak tą reklamówkę trzymałem cały czas w rękach, nie? Tutaj chodzą już słuchy, że właśnie, że tą reklamówkę rzuciłem gdzieś tam, że mi się urwała, zbiłem to wino, nie. Nie było czerwonej cieczy na jezdni spływającej i to nie była krew, tylko wino, nie. To tak sobie może to wyobrażacie, nie? Ale to nie było tak. No. Były też takie próby przerabiania tej historii, jakby... z pominięciem tego, że samochód, że kierowca, tylko że rzucił się na dziecko, nie? Tak jakby, no można wyrwać z kontekstu i popatrzcie, jak to się zmienia od razu, nie? Że się szedł sobie z winem i rzucił się na dziecko, nie? No to nie było, to nie tak, no. Właśnie zwykłe pominięcie tego pędzącego samochodu, z tego zagrożenia i skupienie się na tym, że niósł wino i rzucił się na dziecko, no to stawia mnie trochę tak w roli takiego Trynkiewicza, nie? Znani, nieznani, historia krawca, no. No ale tu też piszą, że tylko raz opowiadałem i żebym jeszcze raz opowiedział, no. No. Reklamówka z Biedronki? Nie, to był taki mały sklepik. To jest też zabawne, że mieszkam teraz w małej mieścinie i mam koło siebie całą masę zajebistych, fajnych sklepów, banki, wszystko blisko, wszystko na rzut beretem i to jeszcze mokrym nawet. A mieszkając we Wrocławiu ciągle trafiałem w takie miejsca, gdzie musiałem drałować z parę kilometrów do jakiegoś konkretnego sklepu, a koło siebie miałem jakieś takie, wiecie, malutkie sklepiki, nie? Gdzie mało co było. W ogóle dzisiaj kupiłem sobie te suszone pomidory w słoiku. Przychodzę do sklepu, bo zapomniałem kupić w Biedronce właśnie tych suszonych pomidorów. Ale byłem wściekły, bo już nie chciałem drugi raz tam łazić, wchodzić z tymi zakupami, to poszedłem sobie do takiego małego sklepiku. I wiecie co? Za masło osełkowe i pieprzone pomidory suszone w słoiku zapłaciłem 17 zł. Ja już chyba nie chodzę do tych małych sklepików. Mam wrażenie, że w Biedronce to chyba mniej bym trochę zapłacił. 17 zł za dwie rzeczy. Suszone pomidory i masło. I jeszcze sprzedawczyni jakaś taka niemiła. Bo jednak się przyzwyczaiłem do tej miłej obsługi, nie? Że w takiej Biedrze to dzień dobry, proszę bardzo, dziękujemy, zapraszamy. A tutaj taka pani trochę taka bardziej z PRL-u w tym małym sklepiku. Trunkiewicz. Trunkiewicz. Taki, co pije. Tylko taka pani, wiecie, bardziej z PRL-u. Ja się pytam, są pomidory suszone u pani? No pan sobie sprawdzi, no tam są słoiki. No dobrze, to ja sobie sprawdzę. No, poszedłem, mówię, no nie ma tutaj. Tam, nie tu, tylko tam, mówię przecie, nie? Aha, to dziękuję, to sprawdzę sobie, no. Proszę bardzo, tutaj, no to... 17,70 i chyba mi nawet do widzenia nie odpowiedziała. Ja tam do widzenia, a tam w zębach dłubię. Także coś mają jakieś kiepskie nawyki ci sprzedawcy z tych małych, normalnych sklepików. A podała pomidorki brudną ścierką. W ścierę zawinięte jak u Barei, no. Proszę pana, zasady BHP mówią, że nie wolno podawać kurczaka zawiniętego w mokrą ścierę. Proszę pana, zasady BHP mówią, że się przede wszystkim mówi dzień dobry, Była taka przeróbka tej słynnej sceny, tyle że klient mówił tam do kierownika, proszę pana, to jest skandal, że są takie podwyżki cen, czy coś w tym stylu. A pan kierownik mówił, proszę pana, jak wzrastają pensje, to i wzrastają ceny, no. Do widzenia. Kurczaka mokrą ścierą. Pan zobaczy, co tu narobił. No, jeszcze tutaj. No, to były takie czasy, gdzie sprzątaczka to faktycznie mogła was tam obsztorcować. Łaziła gdzieś tam ze szmatą. Piękne czasy. No. Piękne czasy. Wszystko było lepsze. Tak, chyba tylko lepy na muchy były lepsze. Nie no, parę rzeczy to by się znalazło lepszych. No zresztą teraz trochę tak powracamy do czasów słusznie minionych. Tak, szczególnie jeśli się popatrzy na władzę, nie? Ta propaganda, te takie przemówienia z jakąś nowomową, taką właśnie jakby partyjniacką. Te urzędasy. No, tak jakoś mi się trochę kojarzy. No, taki lep na muchy to strasznie obrzydliwa rzecz. Dzisiaj to można kupić sobie jakiś spray, jakieś takie elektroniczne zabijacze, robali, a dawniej się wieszało taki wstrętny lep na muchy i potem jak te muchy się do tego poprzylepiały, to bzyczały jeszcze. A potem sobie szedłeś, zapomniałeś, tam ciemno było i ci ten lep na muchy z tymi muchami we włosy się wklejał i biegałeś, skakałeś i wrzeszczałeś. Jak z najgorszego horroru. A ja kupiłem taki lep na muchy sobie jakiś czas temu, bo miałem sporo much, jak było ciepło. Niestety, jak się nie sprząta, to się muchy lęgną. I okazało się, wiecie co, że żadna mucha się nie złapała, bo nie wiem, czy one się wycwaniły, czy to po prostu taki jakiś marny lep na muchy, ale dosłownie ani jedna mucha. No ja tu rozwiesiłem dwa lepy i nic po prostu. Ani jednej muszki. No. Najlepsze to były końskie muchy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak wygląda końska mucha. Taka końska mucha to potrafi was dziabnąć i to ból naprawdę duży. Wstrętna, taka wielka końska mucha. Gryząca. W ogóle dużo robali było kiedyś jakoś tak. Wszędzie jakieś pająki, muchy. Pamiętam na takich ośrodkach wczasowych, nie? To wszędzie robale. Po prostu obrzydlistwo. No, ale chętnie bym sobie pojechał na jakiś taki opuszczony, post-PRL-owski ośrodek wczasowy. Najlepiej taki, w którym się zatrzymywali różni dygnitarze, jacyś partyjni. Jakieś takie chatki, altanki, wiecie, jezioro obok z jakimś mostkiem, molo, jakieś takie. Fajny klimat, nie? Dookoła las. Można by niezły horror nakręcić w takim miejscu, nie? Na przykład nie wiem... O czym? Macie jakieś pomysły? Mamy, powiedzmy, jakąś taką wieś, tak, ale taką bardziej turystyczną i gdzieś tam są ośrodki właśnie wczasowe dookoła jeziora. Już takie zamknięte, troszkę zaniedbane i można by nakręcić może horror, tylko o czym? Może o harcerzach zombie. Jakiś zagubiony oddział harcerzy. Nie wiem, jak to się mówi. Oddział, zastęp chyba, tak? Zastęp harcerzy zombie. Gdzieś tam zaginęli i powracają jako zombie i ścigają nas. Nie, to głupie. Może jakiś wilkołak na przykład. Jakiś polski wilkołak. Mało jest polskich horrorów w sumie, nie? Był jakaś kobieta, niedźwiedź, niedźwiedzica, wilczyca, coś takiego. No, takie klimaty, jakie są takie typowe bardziej właśnie dla Polski, nie? Jakiś niedźwiedź właśnie w Puszczy Kampinowskiej, czy jakiś właśnie wilkołak grasujący po lesie, no, ale mało mamy takich jakichś swoich horrorowych, fajnych klimatów, patentów, co by tu można zrobić. Polski horror. Wymyślamy scenariusz do polskiego horroru. Horror, jak na wycieczce wódka się skończyła. Skończyła się wódka i wpadają w szał ludzie.

Może właśnie o muchach, o robalach coś, nie? Że idzie sobie człowiek i wpada w taki lep na muchy, taki horror. Albo przypuszczam, że jakby powstawało więcej polskich horrorów, to to by były takie produkcje, które by gdzieś tam zahaczały o temat opętań, jakieś zakonnice mroczne, coś takiego, nie? No bo każdy naród ma jakieś swoje tam smaczki, klimaciki ulubione, no to u nas pewnie by były takie, no, że opętania. A widziałem ostatnio nagranie, nagranie, na którym było opętanie, moje drogie panie i panowie. I powiem wam, że takie prawdziwe, znaczy opętanie, egzorcyzm, nie? Egzorcyzm był przeprowadzany i powiem wam, że taki prawdziwy egzorcyzm, to w tym nie ma nic widowiskowego. I to jest takie słabe po prostu. Leży sobie facet, coś tam majaczy, ksiądz go tam przepytuje, o coś się go pyta. To znaczy, były zarzuty, że to nie był prawdziwy egzorcyzm, tylko jakiś taki, wiecie, egzorcyzm, no, prawdziwy, czyli nie był prawdziwy, czyli niekatolicki. Może to jacyś protestanci, może coś. No ale w każdym razie leżał se facet i coś tam opowiadał, że o, tam czuję, że to ma związek z czymś religijnym, moje opętanie. A kapłan, który dokonywał egzorcyzmu, mówił wtedy: tak, tak, też to czuję. Wyganiam cię, zły duchu, wyganiam cię. Po raz pierwszy cię wyganiam, po raz drugi cię wyganiam. W imieniu Jezusa cię wyganiam, idź sobie. Nawet jakoś się nie wczuwał specjalnie, tylko tak mamrotał coś bez specjalnej ekspresji. I jeden, i drugi, no bo i ten, co wyganiał, i ten opętany, to tak jakoś niemrawo. Nie wiem, czy to jakiś fake, czy coś, ale jak tak mają wyglądać egzorcyzmy, to ja dziękuję bardzo, no. A gdzie bieganie po ścianach? Gdzie nadludzka siła? Gdzie gadanie językami i jakimś głosem dziwnym, szatańskim? Gdzie jakieś rzeczy wykraczające poza normalne zjawiska, tylko jakieś właśnie, gdzie jakieś diabelskie, szatańskie zjawiska. Nic z tego nie było. Strasznie to jakieś takie nudne, niemrawe, mało efektowne. No to ja dziękuję za takie opętania. No, leży facet i coś sobie gada. No. Co tu piszecie? Dobra. No, dobra. No. Tak więc będę się trzymał raczej tej opinii, że opętania w najlepszym wypadku mają po prostu związek z jakimś zaburzeniem psychicznym, ale ktoś tutaj, osoba wierząca, może odpowiedzieć, że no tak, ale to zły duch może wywoływać. Tak, widziałem takie komentarze właśnie, że schizofrenia na przykład to jest w większości przypadków, tu się ktoś bardzo autorytatywnie wypowiedział jako ekspert, świecki egzorcysta, o, w komentarzach na racjonaliście się pojawił nagle świecki egzorcysta, zaraz go tam zbesztano oczywiście, to jak nie ma świeckich egzorcystów. No ale napisał właśnie, że z mojego doświadczenia wynika, że większość przypadków schizofrenii to opętanie przez złego ducha. Dziękuję bardzo. Ale coś w tym jednak jest takiego dziwnego, jeszcze nie do końca zbadanego. Chociaż moim zdaniem to się wiąże z tym, że po prostu ludzki mózg jeszcze jest nie do końca zbadany. Są pewne dolegliwości właśnie psychiczne, które nie do końca jeszcze są zbadane i rozpracowane i tak dalej. No. Już kiedyś

0: Mówiłem, że ja to widzę tak, że po prostu może to być choroba, która ma podłoże religijne. Jakaś odmiana schizofrenii, rozdwojenia jaźni. Która po prostu ma podłoże religijne i tyle. Tak to widzę. No ale przypominam, mieliśmy raz telefon, gdzie słuchacz zarzekał się, że widział na żywo coś takiego niesamowitego, że było właśnie bieganie po ścianach. No. Ja oczywiście tutaj pozostaję sceptyczny, ale no, tak mówił, tak mówił. Tak było. Edyta leci do biura, a potem do kościoła. To ty, Edyta, tak często do tego kościoła biegasz, tak codziennie? Nie wiem, czy to zdrowo, no ale może niektórym to potrzebne. Juicy też czasami biega po ścianach. No. Czasami można z bólu, jak nas ząb boli, nie? To można też biegać po ścianach na przykład. No, tak, dokładnie tak jest, że opętania się różnią zależnie od kultury. Też i te egzorcyzmy bardzo różną formę przybierają. Nie wiem, czy wiecie, ale egzorcyzmy kiedyś wyglądały zupełnie inaczej. Na przykład kiedyś, w dawniejszych czasach, katolickie egzorcyzmy bardzo się różniły. Nie miały jakiegoś takiego systemu jak dzisiaj. Nie było wszystko opisane dokładnie, że jak należy postępować, że kapłan musi tam ubrać ten swój szalik i pokropić i wypowiedzieć słowa w imieniu Jezusa i tak dalej, tylko była to taka bardziej wolna amerykanka, że po prostu jak kto tam czuł, to egzorcyzmował, nie? W tym sensie. A potem to się zmieniło. Któryś z papieży ustanowił jakiś tam kodeks, jakąś instrukcję napisał. Jakąś tam instrukcję napisał, jak to dokładnie należy przeprowadzać ten egzorcyzm i to się zmieniało, zmieniało się przez wieki. No to, więc to jest to trochę dziwne, czyli wynikałoby z tego, że skoro kiedyś to działało w takiej formie niesformalizowanej, że tak bardziej freestyla, wolna amerykanka i improwizacja i działało, no to chyba nadal powinno działać, bo to, że jakiś papież sobie nagle wymyślił, że to trzeba przeprowadzać tak i siak i instrukcję napisał, to co, to się pozmieniało, tak? I demony, jakieś tam demony się zaczęły być nagle odporne na taki egzorcyzm starego typu, nie? To coś mi się tu nie klei, coś tu jest bez sensu, nie? Można też przecież człowieka zahipnotyzować i zmusić go do pewnych działań i przez hipnozę też wpływać na człowieka. To może taki egzorcyzm coś, może mieć coś wspólnego z hipnozą też i może faktycznie leczy człowieka, bo ta jego rozdwojona jaźń czy jakieś tam inne dziwne zachowania, może to jest taka właśnie terapia dla głowy, nie? Kto to wie? No. A tutaj na to, co napisał Zielony Ludzik, że nie słyszał, aby diabeł opętał ateistę, to ci odpowiem, jak rasowy ksiądz, że bo nie ma takiej potrzeby, mój synu. Jest to, no, to proste. Po prostu szatan już nie musi się starać o duszę tego ateisty. On już go ma. On już go ma. No, tak zawsze można coś odpowiedzieć. Czemu kobiety prawie zawsze opętuje? Zapytuje ogon konia. No właśnie, no właśnie. To jest też ciekawe zjawisko, nie? Tam niby na tym filmiku, co oglądałem, to był akurat facet, ale kobiety się zawsze są takie bardziej, ich zachowanie jest takie bardziej spektakularne, bo one się drą, miotają, wrzeszczą jak taka normalna, spokojna kobitka nagle zaczyna się drzeć jak wokalistka zespołu black metalowego. I wyzywa tego księdza.
1: Klecho pieprzony! Załatwię cię!
0: Takim głosem. Edyta pisze, dziś jest pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się za kapłanów i o nowe powołania. Chyba dużo jest powołań, nie trzeba się modlić. W Polsce co prawda spada ilość, ale gdzieś tam nawet brakuje księży, ale nadal jest sporo, ja bym się tutaj nie przejmował. A poza tym więcej to nie znaczy lepiej, no a może właśnie niech będzie lepsza jakość, a nie ilość większa. O. Bo diabeł to facet. Taka odpowiedź też jest. Bo są zaczarowane. Pisze Ania. Bo to są czarownice. Każda kobieta ma w sobie coś z czarownicy. Albo jak to było w piosence Zoil, gdzie Kazik śpiewał Inosowska. Bo każda kobieta ma w sobie coś z dziwki. Zadasz się z taką, o skubie docenta. No widzisz, Juicy, no. Żałuj, że nie zostałeś księdzem, no. Żałuj. Tak to się musisz martwić o hajs, no. Na wsiach jest nadal taki zwyczaj, że przyjmuje się księdza na obiady, na śniadania i na kolacje. I ludzie sobie wyznaczają, że jakby dni, że ksiądz jednego dnia przychodzi tutaj do paździochów, a drugiego do... Do kogoś tam innego. No i tak sobie robi taką rundkę. Raz zje tutaj, raz zje tutaj. Tak więc fajnie. Też bym tak chciał. Słuchajcie, musicie też tak się zorganizować, żeby krawiec jednego dnia jadł tutaj, drugiego tam. To już między sobą ustalcie, kto będzie mnie karmił. Teraz przed świętami oczywiście te media mniej przychylne Kościołowi zamieszczały takie artykuły o tym, jak to się strasznie zachował ksiądz, że chciał tam dwie koperty zamiast jednej, bo ogłosił, że trzeba mu spłacać kredyt jakiś. Inny jakiś ksiądz zbierał na emeryturę swoją, bo miał za niską tylko 1200 zł, a chciał sobie tam lepiej jakoś żyć, to zbierał, to kazał się składać na jakąś tam emeryturę i takie same tego typu artykuły, nie? Wiecie, co ja myślę o księżach, ale z drugiej strony to trochę tak też nie za bardzo mi się to podoba, że nagle wszystkie media... te raczej właśnie niekościelne, to takie artykuły publikują. Jaki to straszny jest ksiądz. Gdzieś tam. I świadectwa, że nawet już katolik ma dość. Inna sprawa, że klechy się faktycznie zachowują skandalicznie. Często, bo po prostu wydaje im się, że są w dechę ważni. Nocny cieć choroszczy. Księża nie różnią się od youtuberów, ale modne jest ich gnojenie. No, może.

chyba się jednak opublikowało nagranie, to wcześniejsze, to gdzie się zerwał stream, bo widzę, że jest. No, na to wygląda. To dobrze, to dobrze, to sobie odsłuchacie. A ja powoli się z wami żegnam. Chyba, że jeszcze ktoś zadzwoni.

O, tu takie brzydkie słowa na czacie. Odpierdol się ateisto, pisze Edyta. Ale to do mnie? To do mnie? Nie, to chyba do Zenona, bo Zenon jak zwykle chyba się tutaj, przypuszczam, mógł wykazać swoją wrodzoną delikatnością. Tak, tak, tak myślałem, że to do Zenona. Cóż, mógłbym powiedzieć tutaj, nie prowokujcie się nawzajem i trochę kultury i proszę nie obrażać kościoła. Proszę nie obrażać ateistów. A nie, to nie do Zenona. To nie do Zenona, to do Adriano. Adriano się złej Edytę zdenerwował chyba. No ale Edyta, no też takie słownictwo u osoby wierzącej, no ja nie wiem, to jest chyba grzech, tak. Aha, bo Adriano napisał, módlmy się o jak najmniej powołań. I co, i tym tak zdenerwował? Nie, chyba czym innym. Dobra, nieważne. Nie chcę tutaj prowokować też. Apeluję tylko, żeby tam się nie kłócić. No. Nie wolno. Brzydko. B. Nieładnie. Już. Proszę się uspokoić. Wezmę zaraz w dupę, na gołą dupę. Wezmę cię, Edyta, i na gołą dupę zbiję zaraz. Proszę mi tutaj... idź już, krawiec, pisze Edyta. A właśnie, że nie pójdę. I co? No to... mam iść? To właśnie nie. A właśnie, że nie pójdę. Właśnie tu będę siedział. Nie ruszę się stąd. I właśnie... Nie będą mi mówić, co mam robić.

W sumie w tym filmie Egzorcysta, to wiecie, to nie był szatan. To nie szatan opętał tą biedną dziewczynkę, tylko to był jakiś demon Pazuzu. Demon Pazuzu. Afrykański chyba jakiś demon. W ogóle to dziwne, nie? Bo skoro to był jakiś afrykański demon, to on powinien, to powinny na niego działać jakieś szamańskie egzorcyzmy, a nie katolickie. Pazuzu. Wiem, że jest taki zespół metalowy Pazuzu, ale tu patrzę na Wikipedię. Pazuzu demon. Demon bóstwo zwierzeń asyryjskich i babilońskich, występujący w mezopotamskich źródłach pisanych i ikonograficznych z pierwszego tysiąclecia. Widzę tutaj taki czarny, czarne skrzydła i ma irokeza, to jakiś pankowiec, panczur. Ciekawe, czy ma glany. Zaraz zobaczę. No nie wiem, to ciężko powiedzieć, bo taka niewyraźna trochę statuetka. Ale jest tu opisany wygląd. Wygląd Pazuzu uznany jest... Wygląd Pazuzu znany jest z przedstawiających go figurek i wizerunków na amuletach. Ukazują go one jako hybrydę łączącą w sobie cechy ludzkie, ogólna postać, i zwierzęce, lwia lub psia głowa, ręce zakończone łapami, ptasie nogi i skrzydła, ciało pokryte łuską, ogon. No, czyli taka... antropomorficzna postać. Ale jak on ma ręce zakończone łapami, to rozumiem jakieś psie łapy czy coś takiego, to jak on je? To mu się tam, to ma problem, on tak chce coś zjeść, biedaczek, i tymi łapami tak to musi zębami, po prostu musi na czworakach się kłaść i jeść. No, takie dźwięki nieraz wydają ci opętani, nie? Tak. Nie, ale horror był straszny, ten Egzorcysta. Te takie, ja pamiętam, że na mnie bardzo duże wrażenie zrobiły te sceny, jak ta dziewczynka na przykład tak odwrócona na czworakach, jakby tak na plecach schodzi po schodach nagle, nie? Z jakąś głową wykrzywioną. Straszne to było. Wyobraźcie sobie, że coś takiego zobaczyliście. No ja bym chyba w pory narobił. Klauna to się nie boję. Mówię, bym podleciał z kopa, przyłożył, kurczę. Ale takiej dziewczynki to bym się bał, która żyga, biega po ścianach. No. Faktycznie to jest jeden z najstraszniejszych horrorów. Ja myślę, że dobry horror to jest taki, który odchodzi trochę od jakichś fantastycznych istot, od jakichś rzeczy takich nierealnych, nie? Które wiemy, że nam nie zagrażają za bardzo, jakieś tam zombiaki czy inne jakieś dziwne stwory. Najgorsze horrory to są najstraszniejsze, nie najgorsze, najstraszniejsze, to są takie, które gdzieś tam zahaczają o nasze pierwotne lęki, myślę. I takie, które stwarzają wrażenie, że to się może przydarzyć naprawdę komuś. Albo że to może się jakoś na nas przenieść. Albo że takie, które no nie są zbyt odrealnione po prostu, nie? Takie, które gdzieś tam nawiązują do prawdziwych rzeczy. No, egzorcyzmy niby są prawdziwe właśnie. Szatan też. No i jak oglądamy takiego egzorcystę, to naprawdę się boimy. Czy samo oglądanie czegoś takiego nie sprowadzi na nas jakiegoś demona, nie?

Dobra, Zenon już tam. Zenon teraz się nagle tutaj w moralizatora zamienia w Belfra i tutaj i poucza. Nieładnie się tak zachowywać. To ma być naprawdę to po prostu. Jestem zniesmaczony. Cały Zenon tutaj. Dobra, tam wyluzujcie. A jakie jeszcze znacie takie horrory, które naprawdę są według was straszne i które zrobiły na was duże wrażenie? Takie właśnie jak Egzorcysta. Ja myślę, że twórczość Larsa von Triera trochę taka jest, nie? Właśnie Antychryst, albo właśnie takie dzieła Stephena Kinga też są straszne trochę, nie? Pamiętam, że całkiem taki jakiś niepokój wzbudzały we mnie filmy typu Langoliery, na przykład, co tam jeszcze? Omen jest tutaj też padł, Floki pisze. No właśnie, Porfiry pisze o Obcym, zgadzam się w zupełności. To jest bardzo straszny film, ponieważ cały ten Obcy, tak jak napisałeś, no, został stworzony tak, aby nawiązywać do naszego gdzieś tam głęboko zakodowanego lęku przed pasożytami, przed robalami. Cały Obcy, on jest jakby nawiązaniem do różnych robali, nie? Do pasożytów, do jakichś właśnie takich, które zawijają w kokon, gdzieś tam chowają. No i właśnie dlatego on jest taki straszny. A podoba wam się bardziej Obcy jedynka czy dwójka? No ja sam nie wiem, nie? To są jakby różne bardzo filmy od siebie. Jedynka stawiała na jednego potwora, który gdzieś tam się kryje, chowa, ale nie wiem, czy ostatecznie właśnie nie jest lepszy Aliens, no bo był Alien i Aliens, nie? U nas to było jako Obcy i Obcy 2. Myślę, że ten Aliens jest lepszy, ponieważ tam jest dynamika, tam jest dużo też takich fajnych rzeczy, które wzbudzają nasze zaciekawienie, no bo lecą się ci Colonial Marines rozprawić z tym wstrętnym Obcym i zobaczymy, co im z tego wyjdzie, nie? Coś sobie z nosa wyciągłem, ale nie chcę wyjść, czekajcie. Co to jest? Jakiś... O, jest. Coś, ja ciągle coś z nosa wyciągam, ja nie wiem po prostu. No, a Obcy dwójka... Fajny ma w ogóle klimat, bo tam mamy zmianę klimatu. Ja to lubię filmy, w których się zmienia coś, bo to nie jest wtedy nudne. Pokój 1408 jest dość straszny, pisze Grzesiek. Właśnie chcę obejrzeć ten film. To jest też podobno na podstawie Stephena Kinga, zgadza się? Jakiś gość próbuje jakby rozwikłać zagadkę tajemniczego pokoju. A Ola potwierdza, że jest zajebisty, że jest super film. No to muszę zobaczyć. Ciekawe. No. Okej. Stephen King fajne rzeczy wymyśla w ogóle. Ktoś gdzieś pisał, że różne książki oraz różne filmy na podstawie twórczości Kinga jakby łączą się ze sobą w jakiś tam sposób, że jeden film zawiera nawiązania do innego i że na przykład ten upiorny klaun, no który w zasadzie można go nazwać kosmicznym demonem jakimś, bo to jest właściwie demon z innego wymiaru. Z wymiaru makrowers, tak się dokładnie nazywa ten wymiar. I to jest wymiar, który powstał, tutaj zabawny opis napotkałem, on powstał, kiedy żółw, jakiś pradawny, kosmiczny żółw miał ból żołądka. To ciekawe, nie? I powstał jeszcze przed powstaniem Wszechświata ten wymiar dziwny.
No, ale to tak często jest, że różne utwory zawierają smaczki z innych dzieł. No, czym jest Arkham Asylum w Batmanie, nie? No, nawiązaniem do Lovecrafta. King też nawiązuje trochę do Lovecrafta, chyba. Nie, King chyba nie. W każdym razie muszę zobaczyć ten pokój 1408. Co to za rewelacja? Obcy z nosa, pisze Pan Bóg. Proszę bardzo, to ten Pan Bóg, co mi wysłał pieniążki? Ale to dziwne, bo ja się ostatnio modliłem o pieniążki i co? I dostałem. Przypadek? Nie, żartuję, nie modliłem się o pieniążki. Modliłem się tylko o orgazm dla siebie i cioci Halinki.

Kurczę, chciałbym odwiedzić taką opuszczoną stację kosmiczną, to znaczy taką stację, wiecie, na planecie. Widzicie, rozumicie, taką stację na planecie. Właśnie jak w Obcym 2, nie? Że przylatują, a tam taka opuszczona właśnie stacja, gdzieś tam miga sobie jakiś neon z jakiejś kosmicznej kantyny, ale ani żywej duszy, nie? I te wszystkie urządzenia, ten sprzęt jakiś wojskowy gdzieś tam, który się... gdzieś tam pojawia w zakamarkach. Te ekrany różne, wielkie, masywne drzwi, jakieś korytarze mroczne, laboratorium oświetlone zimnym, niebieskim światłem i sobie pochodzić po takim miejscu, nie? Można by zrobić takie miejsce do zwiedzania, taki park rozrywki obcego. Ale mam pomysł fajny, są różne Disneylandy, a ja bym zrobił taki park rozrywki, żeby się poczuć jak w Obcym i różne atrakcje takie, że idziesz sobie, a nagle coś cię chwyta za szyję i cię wciąga gdzieś tam pod sufit. Fajne by było. Sobie tam idziesz spać, a tam ci coś chrobocze. Albo nie, sobie tak śpisz na łóżku, sobie już tam wynająłeś łóżko, śpisz sobie, a tu na ciebie taki śluz spływa nagle, tak patrzysz, co to taka zielona maś jakaś. A to kwas. I cię nagle tak szczypie i ci wypala dziurę. Takie atrakcje bym zrobił. I połączyć to z jakimś zabawą w stylu Escape Room, że musisz się wydostać z jakiegoś pomieszczenia, a tam gdzieś biegają na zewnątrz obcy, a ty musisz tam drzwi otworzyć, jakiś kod rozszyfrować na ekraniku. Fajne by było, nie? Taki park rozrywki. Ciekawe, czy by się znalazł chociaż jeden chętny oprócz Zenona i Oli. Dość, ja wam powiem, że dla mnie to takim dość niepokojącym filmem, może nie strasznym, ale wywołującym niepokój, była właśnie Odyseja Kosmiczna, bo tu też wspominacie o Kubricku, Piotr wspomniał, no to dla mnie to był taki niepokojący film, ale to jest taki fajny niepokój, prawda? Taki lekki niepokój, niepokój połączony z zaciekawieniem. Świetne to jest po prostu, świetne. Uwielbiam takie klimaty. To jest nawet lepsze niż jakiś horror, bo taki horror. Grałem w Silent Hilla, tak, ale tylko w dwójkę. Ja taki bardziej retro jestem. W dwójeczkę sobie jeszcze grałem na... I tu was zaskoczę, grałem w Silent Hilla na Wii. Na konsolce znanej z gierek typu Mario, jakieś Zeldy, to ja grałem tam w Silent Hilla. Bo kolega, z którym mieszkałem, był wielkim fanem Wii. To był taki śmieszny kolega, bo on na przykład był, to był taki, no taki grubszy kolega trochę. I miał taką matę do tańczenia, do tej konsoli. Jak on zaczynał tymi nogami wywijać, skakać na tej macie, to się wszystko trzęsło dookoła i sąsiedzi przychodzili i mówili, żeby nie hałasować. I on miał tam poinstalowane takie różne też nietypowe dla tej konsoli gry. Critersów się bał tomu, jak był mały. To jest fajne. Takie komedio-horrory też mają swój niepowtarzalny taki klimat, nie? Critersi. Fajnie byli ci łowcy tych critów z kosmosu. A to byli jacyś muzycy rockowi. Zgadza się? Wzięto jakichś muzyków po prostu rockowych do tej roli. Mieli fajne jakieś takie gany wielkie. Fajnie to wyglądało, tak przylecieli z kosmosu to rozwalać tych Critersów. Critersi mi się zawsze wydawali trochę podobni do Gremlinów. To taka na tą samą modłę film trochę, nie? Critersi, Gremliny. Dzisiaj się już takich raczej komedio-horrorów nie robi. Dzisiaj tak wszystko musi być na poważnie, nie? Nawet biorą jakiegoś tam, kurczę, bohatera, który wcześniej biegał w śmiesznej pelerynce, coś i go nagle robią na mrocznie. Dają mu strój ze skóry, jakąś zbroję i wszystko tak na poważnie musi być.
jak zrobią Robin Hooda, to też ten Robin Hood musi być mroczny w mrocznym lesie i mieć jakieś traumy i retrospekcje mu się pojawiają, jak go tam w pupę ktoś, no to takie wiecie, no takie wszystko tak na poważnie się robi teraz. A szalone, radosne lata 80., 90. to był fajny czas, więcej powstawało różnej takiej radosnej twórczości. A Floki twierdzi, że robią i że się tutaj nie znam. No to wymień jakieś fajne tytuły. Chyba, że masz na myśli te różne filmy, które robią na wzór tych starych, typu Komando Ninja. Polecam, no świetny film Komando Ninja, czy tam inne Kung Fury. Komando Ninja. Komando Ninja jest fajny, bo tam są smaczki z przeróżnych starych produkcji. Trochę jest z Komando, trochę jest z Amerykańskiego Ninży. Trochę z Predatora, trochę z Parku Jurajskiego. No, dinozaury muszą być, nie? Więc tam jest wszystko po prostu. Wszystko tam poupychali.

0: Dostałem SMS-a niepokojącego, mrocznego, od właściciela mieszkania. Wszystkiego dobrego w nowym roku, proszę o stan liczników. To jest dla mnie największy horror. Zbliżający się czas zapłaty czynszu. To są takie moje horrory prywatne. O, martwica mózgu, nie? No to też przykład takiego komedio-horroru. O, brzoskwinka. Ta. Musimy zrobić spoilera koniecznie. No, tym bardziej jak wróciła Ola i Zenon, to musimy zrobić koniecznie spoilera. Oni na pewno się pojawią tam gościnnie, coś czuję. I razem sobie może ponadajemy. No bo to jest taka para, która bardzo lubi różne filmy właśnie oglądać, komentować. Chyba to taki ich konik, myślę, takie ich hobby właśnie, filmy. Więc na pewno, no zresztą się pojawiali już, no jakby ktoś nie wiedział, możecie sobie wyszukać spoilery. Głównie to na stronie nocneradio.pl, bo na kanale jest ich mniej i są raczej te starsze. Ale wiecie co? Zaskoczenie, bo sprawdziłem sobie dzisiaj, ile mają odsłuchań spoilery na przykład na CDA.pl, które wrzuciłem. No parę tam wrzuciłem i widzę, że całkiem nieźle. 18 tysięcy, 20 tysięcy, 40 tysięcy. Tak więc okazuje się, że to CDA.pl to jest niezłe medium do umieszczania tam różnych nagrań. Więc zamierzam powtórzyć tą operację i powrzucać trochę więcej jeszcze tam audycji. Może to przyciągnie nowych słuchaczy. Chociaż, jak mówiłem, też bardzo wiele komentarzy jest takich obelżywych i to takich mocno obelżywych, takich, co patostreamerzy dostają, bo ktoś się zdenerwował, szukał sobie filmu, a znalazł jakieś nagranie o tym filmie, no, a szukał pirata. Tak więc Zombie SS, tak? To co, to filmy z rodzaju nazistowscy surferzy muszą zginąć? Czy Amazon... Wojownicze Amazonki kontra... Dinozaury z piekła? Nie pamiętam. No. Gadaliśmy kiedyś, nie? W spoilerze o wytwórni Froma. Troma. Coś się przejęzyczam dzisiaj cały czas. Jakiś jestem zakręcony. Froma. Troma. Troma, Froma. Fromasz. Mam zamiar obejrzeć wszystkie filmy na podstawie twórczości Kinga, bo wygląda na to, że są to najczęściej całkiem niezłe produkcje. Froma. Na zachodzie bez zmian. Mam także... Mam takie fazy na konkretne gatunki. Raz na przykład mam ochotę sobie zrobić jakiś maraton horrorów, starych horrorów. Raz mnie nachodzi na komedię, żeby tak trochę się podbudować. Szczególnie takie komedie, które kończą się fajnym happy endem. Albo na przykład jakaś faza na filmy kostiumowe. Ostatnio też miałem takie, których akcja się rozgrywa w renesansie. A jakie filmy lubi Grzesiek?
1: Cześć. Właśnie dzwonię, bo mówiłeś, że masz zamiar oglądać ekranizacje kingowe. No i tak, są dobre, ale większość jest złych niż dobrych, tylko akurat tak jest, że dobre filmy są bardzo popularne. Stephena Kinga. No to jest właśnie ten pokój 1408, Zielona Mila, Skazań na Shawshank, co tam jeszcze jest? Lśnienie, tak? No jest kilka wybitnych filmów, no ale większość to Stephen King nie ma szczęścia do ekranizacji. Mimo wszystko, dużo jest bardzo, bardzo złych filmów. Choć niektórzy kochają to i oglądają, jak leci Stephena Kinga właśnie takie krapy, I się tym fascynują. No ale ja nie należę do nich. Próbowałem przez niektóre filmy przejść i trudno. Trudno jest.
0: No, ja wcześniej mówiłem, że tam sprzęgło, a to widzisz, jak się znam, to przecież to ręczny, więc tutaj się poprawiam, Grzesiek jedzie na ręcznym, o.
1: Jadę na ręcznym, tak, stoję na ręcznym, aktualnie nawet nie jadę.
0: O, no, a który z filmów na podstawie twórczości Kinga byś polecał najbardziej, na przykład?
1: No, na pewno te znane wszystkie, tu nie będzie rewelacji właśnie, Zielona Mila, no to jest... Rzadko tak się zdarza, że ktoś potrafi przełożyć książkę jeden do jeden w film. No, tak jak się czyta, bo często jest to tak, że czytamy coś, oglądamy później i nam to burzy obraz, bo wyobrażaliśmy sobie inaczej. Właśnie z Zieloną Milą to jest tak, że tak jak sobie wyobrażałem, tak było jeden do jeden. To nie moja odosobniona opinia, bo czytałem też, że tak ludzie też mają. I tak było też z książką Myszy i ludzie, że ekranizacja jest tak książką 1 do 1. Też bardzo, bardzo ciekawe. No, wskazanie na Szonszek, Zielona Mila, właśnie ten pokój 1408, Lśnienie na pewno, choć tam było Lśnienie, tak? Spoiler był. Było o tym,
0: chyba że tak, chyba tak.
1: Kubrick się pokłócił właśnie ze Stephenem Kingiem, bo King bardzo był zły z tego powodu, że nie chciał Nicholsona w roli, jak mu było na Trevera? Nie pamiętam.
0: Też nie pamiętam. Może Trevor.
1: Trevor, coś takiego, głównego bohatera, bo Jack Nicholson według Kinga ma ten szaleństwo wypisane na twarzy, a ten hotel zmieniał głównego bohatera jakby z czasem. A on miał na dzień dobry już taki wariat, tak? I
0: Jack Kinga to nie mógł... się nazywał, wiesz? Jack.
1: A, to może nazwisko miał.
0: Jest, tak samo się nazywają. Jack Nicholson, a tu mamy Jack Torrance, to stąd ci się może wziął...
1: Torrance, wiedziałem,
0: ten,
1: że...
0: No, na ten też, nie?
1: Tak.
0: No, tak, faktycznie, to miejsce go zmienia tak w takiego szaleńca. Coś to miejsce ma w sobie. Ja w ogóle się zdziwiłem, że Skazani na Shawshank to jest też na podstawie Kinga, nawet nie wiedziałem, kurczę.
1: Tak, opowiadanie to jest, nie, nawet nie... Taka nowelka, opowiadanie, nie powieść, dużo... Właśnie. Jest taki cykl wydany audiobooków, czyta Leszek Telszyński, to jest mój ulubiony lektor w ogóle i wszystko, no nie wszystko, nie wszystko znalazłem, ale chyba większość, co Leszek Telszyński czyta jako lektor, słuchałem i on czyta około ponad 10 książek Stephena Kinga, więc no może nie znam na pamięć, ale kilka razy każdą odsłuchiwałem i czyta też taką 14 mrocznych opowiadań. To jest wydanie opowiadań Kinga. I tam jest właśnie opowiadanie 1408. Gdzie nie wiem, czy opowiadanie, czy film jest bardziej straszne. Obydwa. Tak nie boję się, kiedy słucham audiobooków, ale to chyba pierwszy raz mi się zdarzyło. Bać się i tak wyłączyć audiobooka w nocy. Nie, to ja dzisiaj...
0: No. Potem się śnią jakieś głupoty, nie?
1: Tak, tak. Na przykład Carrie też usypiałem przy tym audiobooku i też budziłem się potem.
0: To jest o tej dziewczynie, co odkrywa w sobie dar telekinezy, tak?
1: Tak.
0: Carrie.
1: Tak. Również Stephen King jakoś nie był zadowolony z tego. On w ogóle rzadko kiedy zadowolony. No. Z ekranizacji. A w ogóle już druga część to już całkiem zepsuli. Zepsuli podstawę jakby tego filmu Carrie, podstawę fabuły, założenie, bo ta dziewczyna była jakby obarczona piętnem takiego tych sił nadprzyrodzonych. Ona nad nimi nie panowała, tylko wokół jej działy się dziwne rzeczy i to było całe clue książki, a w filmie zrobili tak, że jakby ona tymi rzucała, tak jak specjalnymi mocami, jak jakiś superhero właśnie. No, polecam książki w oryginale. Znaczy w oryginale, nie że po angielsku, tylko polecam książki też Stephena Kinga. Bo no to, z ekranizacjami tak. To właśnie różnie. Jest kilka perełek, a reszta jest bardzo słaby.
0: No, też słyszałem, że w książkowej wersji ten klaun z filmu To jest bardziej złożoną postacią na przykład, więc to może być takie fajne uzupełnienie, jak komuś się podoba.
1: Nie oglądałem starej i nowej części, a to dlatego, że jestem w trakcie czytania. Już czytam ponad rok tą książkę i ona ma 1300 stron. Taka kurwa gruba, że już jakoś nie mogę przez nią przebrnąć. Czytam po kawałku. Muszę się właśnie wziąć, dokończyć i obejrzeć stary, nowy film, nową ekranizację. Bo tak mam, niektórych jeszcze nie oglądałem, tylko z tego względu, że nie chcę sobie zepsuć książki. A tak w ogóle jestem fanem wielkim Stephena Kinga. Tak.
0: Wielkim fanem Stephena Kinga jest też Żarłok, który gościł w audycji Speluna. Zapraszam do odsłuchania wywiadu. Może kiedyś zaproszę jeszcze Żarłoka. Może się
1: uda. Tak, jeśli można zareklamować, nie wiem, dla fanów Stephena Kinga. Kto jest fanem, to pewnie zna radio SK, tylko nie SK, takie muzyczne radio, popowe tam, tylko SK, litera duża, S i litera K. Radio Stephen King jest i tam chłopaki robią od 7 czy już 10 lat prawie radio poświęcone tylko Stephenowi Kingu. Tak. I no, kopalnia wiedzy, ciekawostek, smaczków. Polecam. I gdzie właśnie Żarłok się jako skóra się tam przewija. Owszem, no, w tamtym miejscu też.
0: Dokładnie, dokładnie. Nagrywał różne podcasty o właśnie Stephenie Kingu. Tak więc jak ktoś lubi, to na pewno sobie może...
1: Tak, więc dlatego dzwonię, bo nie zrażajcie się, jeśli ktoś sobie chce obejrzeć horror i tam będzie, bo zazwyczaj jest na dwa napisy na podstawie Stephena Kinga i będzie to krap, to nie zrażajcie się do Stephena Kinga, bo właśnie dużo z krapów.
0: 44 osoby teraz słuchają na YouTubie, więc robi się mrocznie troszkę. Ta liczba nas tu prześladuje i może to coś oznaczać. Sam jeszcze nie wiem co, ale zaraz coś wymyślimy. No. Okej.
1: Ja spadam do pracy.
0: Dobra.
1: W takim razie. To jak najbardziej spoiler. Wspominałeś o spoilerze, to myślę, że wiele osób czeka z niecierpliwością na wznowienie tej serii. Ja również. Dobra, to na razie.
0: Hej. No dzięki za telefonik, papa, hej. To był Grzesiek, który dzwoni z pracy, rozwozi tam żarełko. Jest opinia, że książki Kinga są troszkę właśnie przydługawe i nudnawe. Ja też się jakoś kiedyś odbiłem od miasteczka Salem, na przykład Kinga. No, nie mogłem jakoś przebrnąć przez to. Wolałem wtedy horrory, wiecie, Grahama Mastertona czy Herberta, Jamesa Herberta. Jakoś tam Kostnice czy Manitou, one były strasznie takie ohydne, krwawe i zboczone jeszcze do tego, co ja czytałem jako dzieciak. Właśnie, no to chyba nie jest zbyt zdrowo, że dzieciak... Ja w ogóle od małego już oglądałem jakieś straszne filmy, horrory, jakieś flaki mordują, gwałcą. Na takich się rzeczach wychowałem, no. Już nie mówiąc o tym, że jak rówieśnicy oglądali jakiegoś Bolka i Lolka czy Reksia, to ja sobie oglądałem już pierwsze anime na VHS-ach, więc trochę inna bajka, jak to się mówi, inna bajka. W sumie w sensie dosłownym też. Inna zupełnie bajka. I tak sobie porównywałem. Tutaj te takie proste, infantylne polskie bajki, a tutaj coś takiego w ogóle, co potrafi człowieka zaczarować, nie? Kompletnie przenieść w inny wymiar. Dobra, kochanieńcy. Ja się będę ewakuował. Dziękuję Panu Bogu za 20 zł. Chyba tak to było. Zaraz jeszcze sprawdzę. Ja dziękuję Panu Bogu za tego donata. I dziękuję Panu Bogu, że jest takie radio. Nocne radio. To radio. No. I nie lękajcie się odwiedzać naszej strony nocneradio.pl. Nie lękajcie się subskrybować. Nie lękajcie się też komentować. Tu się pojawiły zdjęcia jakichś ikon świętych oraz ciasta. Jakieś kościoły. Edyta nam tu wkleja jakieś kościoły, jakieś ikony święte. Kurczę, blade. Czy chcę porozmawiać? Pewnie, ja zawsze chcę rozmawiać. Ja uważam tak samo jak Jan Pospieszalski, że warto rozmawiać. Tylko pytanie o czym? Bo jak o Bogu na przykład, to chyba nie. To chyba nie mam ochoty. Ale jak masz jakieś inne tematy, jak jakieś inne tematy masz do zaproponowania, to jak najbardziej. Ale na temat Kościoła czy Boga, to tak nieszczególnie jakoś. Więc musisz teraz ty zdecydować sama, czy masz ochotę rozmawiać.

Wiecie co? Zauważyłem, że są wśród was tacy, takie, są wśród was takie osoby, które lubią na przykład teorię chaosu i cenią sobie to, co nagrywa Michał. Napiszcie do niego może coś miłego, takiego pokrzepiającego, nie? Bo facet naprawdę się ostatnio trochę tam załamał tym całym rejwachem wokół niego, który jest. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby mu właśnie w tej chwili coś tam fajnego napisać, nie? Że podoba wam się, że jesteście z nim. Jakiś taki gest, nie? Trochę go tam poklepać po ramieniu i powiedzieć: stary, to co robisz jest dla mnie ważne. Słucham od dawna, wysłać mu jakiegoś donejcika na przykład, na pokrzepienie serca i tego typu sprawy, nie? Więc zdecydowanie polecam właśnie to zrobić, żeby czuł, że ktoś tam jest po jego stronie, nie? Czy mam zwierzaka? Nie, obecnie nie mam, ale już miałem w życiu sporo różnych zwierzaków. Psy, koty. Jak byłem mały, to mówiłem, jakieś tam papuszki, wiewiórki różne. No, nie chcę mieć na razie, bo jakoś tam ciężko dosyć przeżyłem odejście kotki, którą musiałem uśpić. Już była bardzo, bardzo chora i cierpiała. Drugi kot mi zginął w pewnym momencie, więc trochę to tak już nie za bardzo mam ochotę przeżywać to drugi raz, nie? Zresztą nie chcę też trzymać w domu takiego kota i żeby on żył sobie w tych czterech ścianach cały czas, nie? I spał tylko. To już chyba lepiej, jak się gdzieś wałęsa. Czasem nawet jak jest głodny, zimno. No właśnie, robi się coraz zimniej. Pamiętajcie o tym, żeby gdzieś tam koło śmietnika na przykład wystawić jakieś rzeczy, co macie. No nie wiem, no w ostateczności, jak już nie chcecie zainwestować w jakąś karmę dla kota, to jakoś, nie wiem, niedojedzoną kiełbaskę. Tylko nie zepsute jakieś, nie, rzeczy. Tylko coś tam wam zostało, to rozdrobnijcie jakiegoś, czy tam kurczaka, czy kotleta, czy coś. To zawsze się znajdzie jakiś piesek, kotek, który, dla którego to będzie zbawienie po prostu, nie? Chodzi taki biedny, głodny, a tu nagle pach, nie? Coś sobie leży smakowitego i to jest naprawdę, no tak jakby wam ktoś nagle, kurczę, zrobił fajny prezent, nie? I coś tam, nie macie czegoś, jak tu ktoś wam coś fajnego dał, nie? W prezencie, no to super, super fajna sprawa, no. Każdy ma gdzieś tam jakiś śmietnik koło siebie, jakąś wodę w miseczce. To trochę jest problem, że teraz ktoś to zwędzi, no. To lepiej mieć jakieś takie jednorazowe, czy jakieś takie, wiecie, plastikowe, po prostu takie byle jakie miseczki i to zostawiać, bo tak to jak jakąś ładniejszą zostawicie, to teraz ktoś podpierdoli. No niestety, no taka jest mentalność jeszcze u niektórych. No to dzwoń, śmiało, proszę bardzo, jak jest jakiś temat ciekawy, Edyta. Ja posiedzę jeszcze, powiedzmy, z 20 minut do 16, więc my możemy sobie jeszcze chwilę pogawędzić.

dobra, no, nawet jak szczur zje, no to ile taki szczur zje? No, poza tym nie ma tak dużo szczurów. A może szczur będzie sobie jadł i go kot dorwie i sobie zje szczura, nie? I krąg natury się zamyka. No, a może, a nawet jak szczur zje, no to niech se szczur zje, no. Trudno, ale to tak, nie warto tak myśleć, że a, tam co będę, bo i tak to zje szczur. A może nie, ja słuchajcie, zostawiałem jeszcze jakiś czas temu, no teraz się trochę zaniedbałem, muszę znowu zacząć. Zostawiałem przez długi czas jedzenie dla kotów i widziałem, że te koty tam przychodzą i jedzą. Więc to nie jest tak, że szczur zaraz zje. Przychodziły koty, tam jeden piesek z nimi bezpański rywalizował o to jedzenie, tam szczekał na te koty, one go tam zlewały. No takie smutne trochę sceny, smutny jest los tych zwierzaków. A wyobraźcie sobie, są też takie koty, które miały jakiś wypadek, mają skręconą łapkę, czy jakąś chorobę nosa, że jakąś tam nosówkę i tracą węch. No to takie zwierzęta są skazane na waszą pomoc. Są skazane na waszą pomoc. Muszę się brać za robotę, bo już się zaczynają ludzie ostro upominać. Kurde. Dobra. Będziesz w następnym wcieleniu szczurem, to się przekonasz, że szczur też chce żyć. No właśnie, tak pisze Przemek. Wszystkie zwierzęta, czy te, które mniej lubimy, czy bardziej, to one tak jak my czują. Czują strach, czują zimno, czują niedolę i warto pomóc. Może wam się to opłaci, może dobrą karmę sobie nazbieracie. I może was to uratuje. Będzie na przykład taka sytuacja, że pójdziecie gdzieś tam w zaświaty i jakiś tam boski stwórca sobie przegląda świętą księgę waszego życia i czyta. No to nie wygląda to najlepiej, ale z drugiej strony trochę tutaj widzę, że były pewne plusy, no ale są też i minusy. No sam nie wiem, no wychodzi tak porówno. A w pewnym momencie przewróci stronicę i zobaczy, o, ale tutaj zwierzętom pomagałeś. No to masz szczęście, no tu jeden plusik więcej, no to jednak szala się przechyla na twoją korzyść. No dobra, no niech będzie. Proszę bardzo, tutaj kluczyk do nieba, proszę bardzo, tam jest przydziałowa szafeczka niebiańska. Tutaj pierwsze drzwi na lewo, prawda? Proszę bardzo, tędy. Proszę tam otworzyć panu. No, następny. Może tak być. O kurde, co to tutaj za obrazki? Obrazki z Bożej łaski. Dokarmiam myszy na strychu karmą z granulatem bros, pisze nocny dzień z Choroszczy. I bardzo dobrze. Myszka też, bardzo wdzięczne stworzonko. Oglądam sobie taki kanał pewnej pani, która mieszka w Stanach, ma jakąś chatkę i tam ciągle do tej chatki jeździ i tam się schodzą koty. Jakieś dzikie koty oraz szopy pracze. I świetna sprawa. Te szopy się nauczyły jakoś koegzystować z tymi kotami. Wspólnie sobie tam jedzą, szamają. Stopniowo nabrały ufności do tej pani, pani Anny. I to jest taka jej pasja, że ona sobie po prostu te zwierzęta, że sobie o nie dba, od czasu do czasu jak któreś się rozchoruje, to zabiera do weterynarza, potem odwozi z powrotem, czasem zabierze do domu na chwilkę te zwierzęta i one tak sobie z nią żyją. No świetna sprawa, te koty już tam wszystkie zna, każdego jakoś nazwała. No i fajnie, one się cieszą, jak ona przyjeżdża, witają ją i tam się coraz więcej zwierząt pojawia, bo to jest taka dzicz trochę. I na przykład nagrywała taką scenę, że mała wiewiórka, nie wiem jak to jest po polsku, chipmunk chyba po angielsku, a
Bo są takie małe wiewiórki i takie większe, nie? I jakaś taka mała wiewióreczka sobie nosiła orzechy do swojej norki, a duża wiewióra ciągle jej

wyobraźcie sobie, że idziecie sobie, widzicie jakiś smakołyk, chwytacie, a tu jakaś wielka, taka, wielki pręt was przygważdża do jakiejś dechy, no. Mówię tutaj o łapce na myszy. O, Furiat się pojawił. Proszę bardzo. Rychło w czas, jak akurat się żegnam. No, zgadzam się, że szopy są śmieszne. One wszystko tymi łapkami macają cały czas i patrzą, co tu podpierdzielić. I nawet natura je wyposażyła w takie jakby maski złodzieja ze starego filmu, nie? Wyglądają jak tacy gangsterzy trochę. Jak tam było na Sylwkach? No, na Sylwkach. Fajnie, Furiat, było fajnie. Szkoda, że cię nie było. Dużo starych duchów przyszło nas tutaj odwiedzić. I w ogóle dużo się tu działo, dużo ludzi. Tłoczno, dokładnie, tłoczno było. Możesz sobie odsłuchać, no, co się pytasz, jak było. Po prostu sobie znajdź na kanale Sylwester 2020 i sobie odsłuchaj. To się dowiesz, co było.

0: A jak znajdziecie takiego kota, na przykład, który ma właśnie zwichniętą łapę, czy coś mu jest, zabierzcie do weterynarza, nie? I tylko, no, ja kiedyś tak zrobiłem. Dokładnie to gdzieś tam złapaliśmy chyba i starsza zawiozła. Czy to starsza z kimś, już nie pamiętam właśnie jak to było, ale się okazało, że nastawianie tej łapy to nie za bardzo wchodzi w grę, bo to jest już stary kot, coś takiego, nie pamiętam jak to się skończyło nawet, czy nastawili. No w każdym razie można zabrać, można wyleczyć. No taki kot ze złamaną łapką, to on już nawet nie wskoczy do śmietnika, nie? Albo może wskoczyć i już nie wyjdzie. Ludzie często workiem ze śmieci potrafią takiego kota okaleczyć, albo jak jakiś Janusz miotnie to i zabije takiego biednego zwierzaka, który chce coś tam wyciągnąć z tego kosza na śmieci. I to są smutne sceny, bo taki kot potrafi wyciągnąć jakąś spleśniałą kanapkę z tego kosza na śmieci i sobie gdzieś tam z nią ucieka, już cokolwiek chce zjeść. Witamy Jacka, cześć Jacku.
1: Cześć, kłaniam się wam. Słuchaj, no nocne radio, naprawdę zrobiło się nocne radio dla mnie. Wstaję w nocy, patrzę, a tu nocne radio nadaje.
0: A która jest pięknie u ciebie jest teraz? Która?
1: No już dochodzi druga, za 13 druga właśnie. I taki temat typowo nocny, trochę jeszcze, który był parę minut temu, o tym co oglądamy, a przede wszystkim czego się boimy. I od razu mi się przypomniało taki, jak byłem mały, bo ja jestem lata 80., orwellowski rocznik, i pamiętam jak psikałem ze strachu po nogach, jak leciał w Polsce taki film dla dzieci niby, który się nazywał Przygody Wesołego Diabła, nie wiem czy to pamiętasz. Ja to próbowałem sobie odświeżyć jakiś czas temu na YouTubie i to jest takie creepy. Jezu, jakie to jest straszne. To jest na YouTubie jest cały film, trwa chyba 2 godziny i to jest po prostu... To jest gorsze niż stary Kaczor Donald, niż stare bajki Disneya. To jest po prostu, tego się na trzeźwo nie da obejrzeć, moim zdaniem. Koszmarne to jest coś, co po prostu, ale ja naprawdę się tego bałem. A jeszcze takim koszmarem, którego chyba do dzisiaj w sumie się gdzieś tam głęboko boję, to jest serial Lyncha, który po prostu modliłem się, żeby usnąć, zanim się zacznie, czyli Twin Peaks oczywiście. Ja pamiętam jak przełom lat 80. 90. jak polska telewizja puściła Twin Peaks i siostra mojej mamy, moja ciotka to oglądała, mając wtedy 20 parę lat, ja miałem 5 lat czy 6 i wiedziałem, że Twin Peaks będzie leciał, bo chyba był czwartek albo wtorek wieczorem i po prostu modliłem się, żeby usnąć zanim on się zacznie. To jest rzecz, która do dzisiaj w sumie oglądałem Twin Peaks cały i pierwszy i drugi sezon i on mi się wydaje tak przerażający. I nawet nie wiem dlaczego. Żaden inny horror mnie chyba nie straszy tak jak Twin Peaks.
0: No. A te przygody Wesołego Diabła to jest ciekawy przypadek, bo tego filmu się właściwie wszyscy boją. Tylko ja nie wiem, czy to się ludzie nie boją trochę na takiej samej zasadzie, jak się boją wilkołaków z pana Kleksa, że to było coś, co nas wtedy straszyło, jak byliśmy mali.

0: I pozostał nam być może jakiś taki niepokój z dzieciństwa, lekki, a dzisiaj jakby ktoś to obejrzał tak na świeżo, nie znając tego wcześniej, to tak by się tylko śmiał. Chociaż patrzy, ten diabeł, on faktycznie taki jakiś dziwny jest w ogóle, taki parszywy on jest po prostu jakiś, taki parszywy. I on tak dziwnie gadał jakoś, nie? Tu mam cytaty. Ja kudłaty, durnowaty, nie czytaty, nie pisaty.
1: Tak, i my pamiętam w przedszkolu robiliśmy przeróbki tego cytatu na wszystkie strony, ale klimat tego jest taki, jakiś taki jest niepokojący. Próbowałem obejrzeć 15 minut już niedawno, dosłownie parę dni temu, bo teraz nadrabiam zaległości filmowe różne i wróciłem do tego i jakoś tak nie mogę się przemóc. A nawet swoją drogą była mowa o Zielonej Mili i wyobraź sobie, że Zieloną Milę w liceum puszczał nam ksiądz na religii fragmentami. On był takim, nasz księżulo był fanem wielkim kina i to był film, który miał pokazać problemy z karą śmierci, bo Zielona Mila mówi o karze śmierci. Bardzo, bardzo ciekawe to było. Także mieliśmy fajnego księżula w liceum.
0: No, jak puszcza filmy i to takie mądre filmy, które i potem jest ciekawa dyskusja, no to całkiem spoko, to mi się podoba. No, fajny ksiądz. Fajny
1: tak,
0: ksiądz.
1: Ja swoją drogą, to Potrzeba kiedyś mówił o swoim księżu, ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy ja i Potrzeba nie byliśmy w jednym liceum, bo mój też miał taki śmieszny różaniec zrobiony z obrączki, tak jak ten ksiądz Potrzeby, i mieliśmy panią Zofię, która była posłanką, tak jak Potrzeba kiedyś opowiadał. Także może świat jest mały, nie wiem.
0: Może.
1: Ja też gdzieś tam w północnych lasach się chowałem, tak jak Potrzeba podobno. No ale to zostawmy. Nadrabiam teraz filmowe zaległości przez ten miesiąc, jak jestem sam tu w Australii, bo rodzinę wysłałem do Polski. I naprawdę dużo mam zaległości. Na przykład nigdy nie widziałem Ojca Chrzestnego, także przede mną właśnie leży do obejrzenia. I oglądałem Scorsese, to czego nie oglądałem dawno, albo w ogóle nie oglądałem. I na przykład Chłopcy z Ferajny z 92 obejrzałem parę dni temu. No, fenomenalny film.
0: Świetny. Nie jest wiem, takich widzę. Z gangsterskich filmów to jeden z lepszych pewnie.
1: Tak, zdecydowanie. A drugim filmem, który obejrzałem, bo nie oglądałem bardzo, była Gorączka z Pacino i z De Niro. Też i z Valem Kilmerem, to jest 95 rok, też fenomenalny film.
0: To jest ten film, gdzie jest taka słynna strzelanina, tak? Która wygląda tak bardzo, tak bardzo naturalistycznie. I słyszałem, że tam były, że odgłosy tych strzałów to są prawdziwe jakby odgłosy, to nie są efekty dźwiękowe dorabiane potem w studio, tylko że po prostu instalowano mikrofony, wiesz, i kręcono w tym samym miejscu po prostu odgłosy prawdziwych wystrzałów i to nadaje dodatkowo takiego realizmu. I to fajnie wygląda, bo tam jest taka szaruwa, goście, którzy nie wyglądają, nie są poubierani jakoś tam w jakieś kostiumy klaunów czy coś, tylko po prostu garnitury i robią masakrę po prostu, nie? Więc no,
1: tak, nie wiem, czy słyszałeś, ta scena strzelaniny, która jest w mieście, ona jest w miarę realistyczna w tym sensie, że nie bardzo tam się komukolwiek udaje kogoś trafić. I nie wiem, czy słyszałeś, ale krótki czas po tej strzelaninie dwóch świrów w Stanach postanowiło tą strzelaninę powtórzyć w rzeczywistości. Jeden z nich był z pochodzenia jakimś tam komunem. Tak, i to było. To jest, cały film o tym jest na YouTubie. To jest strzelanina inspirowana właśnie. Można pisać, jak piszesz, strzelanina inspirowana Gorączką. Dwóch gości się przebrało w jakieś super kewlarowe kamizelki i byli uzbrojeni po zęby. I byli tak dobrze uzbrojeni, że policjanci z krótką bronią nie byli w stanie ich powstrzymać. I dopiero pojawili się goście z długą bronią. Nie pamiętam. To było w Stanach, ale nie pamiętam w którym mieście, chyba gdzieś na zachodzie w Kalifornii. Bardzo ciekawa historia, oni podobno się inspirowali właśnie tą strzelaniną z Gorączki. A wiesz co, a propos klaunów, taki film, który mnie straszył, to było też to, ale to wcześniejsze, nie to z tym, to obecne to jest jakieś takie mało straszne, wydaje mi się, ale był taki to z 96 albo 97 roku i ten klaun też mi się wydawał strasznie creepy z tamtych lat.
0: No,
1: pamiętam, że
0: wielu ludzi twierdzi, że ta pierwsza wersja jest właśnie lepsza. Ona się skończyła chyba inaczej w ogóle, że tego tego demona w ogóle zniszczyli, tak? A w tej nowszej właśnie oni go tak bardziej odpędzają, że on gdzieś tam znika w czeluściach ziemi, czyli może powrócić, ale nie wiem, czy dobrze
1: zapamiętałem. I on wraca w dwójce, ale ja tak dobrze nie znam twórczości Kinga, muszę się przyznać, ale
0: aha, bo
1: podobno...
0: przepraszam, bo to jest tak, że to się dzieje w innych czasach, to jest... chociaż dwójka się dzieje w latach 80., a jedynka jakby wcześniej... Już, kurczę, już się pogubiłem, wiesz, który, co, gdzie, kiedy, ale, jak, ale to nie jest ta sama historia, tak?
1: Wiesz co, to jest w ogóle część jakiegoś większego uniwersum i Kinga, ale ja tak jak ja też miałem jakieś podejście do Kinga, bodajże do Manitu i jakoś tak nie bardzo byłem w stanie przez to przejść, może za młody byłem, bo to jeszcze było w liceum, nie byłem w stanie przejść przez tego książki, ale jakiś czas temu nakręcono drugi film, który opowiada o jakichś takich przechodzeniu między wymiarami i no tutaj moje braki wiedzy są i to się podobno łączy, to jest wielkie uniwersum Kinga, te demony, które ten klaun reprezentuje. A nawiasem mówiąc, pamiętasz taką akcję, że w momencie, gdy ten film wychodził, to na całym świecie zaczęły się pojawiać jakieś takie dziwne klauny, ludzie, którzy nagle się w nocy, wiesz, wracasz do domu, nagle patrzysz, że taki upiorny klaun stoi na ulicy. Jakbym ktoś takiego zobaczył, to bym chyba zaczął strzelać do gościa.
0: No to, ale ty mówisz o prankach, tak?
1: Ale to właśnie nie wiadomo, czy to były pranki. Właśnie no, cała sprawa ucichła i chyba nikt nie rozwiązał do końca tej sprawy, czy to był taka, chyba taka dziwna promocja, coś w stylu takiego creepy marketingu, czy to były jakieś pranki, czy to były jakieś świry. Chyba to zostało niewyjaśnione do końca.
0: Creepy marketing, to dobre. To pasowałoby trochę do Nocnego Radia, zrobić jakiś creepy marketing.
1: Tak, ja pamiętam w Poznaniu, dawno, dawno temu było takie piwo całkiem niezłe, Dog in the Fog. Nie wiem, czy kojarzysz je. Takie polskie piwo, robione było w Poznaniu. I ja pamiętam, byłem na studiach w Poznaniu, i nagle widzę dwóch czy trzech gości, którzy trzymają takie jakby... Takie coś jak hycel ma do łapania psa. Taka niby smycz do psa, ale na takim jakby wysięgniku. I na końcu tylko taka obroża. I kilku gości tak chodzi z takim, że po mieście. I nikt nie wiedział, o co chodzi. Czy to jakieś świry, czy to jakiś protest, czy jak. I okazało się, że to jest reklama tego piwa Dog in the Fog. Że psa nie widać, bo pies jest we mgle. I to też było bardzo creepy. Ludzie, starsze pani pytały, panie, co to jest? Panie, co to ma być? Co to tutaj? Też to był taki creepy marketing.
0: Masz jakiś pomysł na creepy marketing dla Nocnego Radia?
1: No, dla mnie to, że Nocne Radio nadaje w dzień w Polsce, a u mnie jest noc, to już jest creepy marketing.
0: A Nocne Ola radio, tutaj pisze, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chyba ten remake to składa się z dwóch części i druga to jest, jak są już dorośli. Jak ten gang, banda frajerów, czy jak tam się nazwali, jak oni są już dorośli i ostatecznie chcą pokonać tego klauna. Zgadza się, czy znowu coś tutaj mylę? A stara wersja to jest jedna część, tak? Czy jak to jest? Zenon dzwoni. Chcesz pozostać na antenie, czy się żegnamy?
1: Albo zostaw mnie chwilę, jasne.
0: Dobra, to zostawiam cię w takim razie, a dołączam Zenona. Dołączamy Zenona i on nam tu zaraz pewnie wyjaśni.
2: Ja cię do cicho, Ola tutaj dostaje frustrację.
3: Nie.
0: Spazmów.
3: Krawędę ci zaraz wszystko wytłumaczę.
0: Dobra, no to wal.
3: Nie, bo jeżeli chodzi o to, to było, po pierwsze oryginalnie to było zrobione jako serial. Później był zrobiony jako film, on został podzielony, znaczy to był film podzielony, później zrobiony jako serial, bo on był strasznie długi. I mamy tak, podzielone na dwie części. Pierwsza część to jest kiedy oni są dziećmi i ten Pennywise ich wtedy nawiedza i atakuje te dzieci, prawda? I są te morderstwa tych dzieciaków tam w tym miasteczku. I to jest pierwsza część. A druga część właśnie to jest, jak oni są już dorośli i znowu zaczyna się, bo Pennywise się budzi bodajże co 30 lat?
1: 27.
3: O, czy 27, no właśnie. I mija tyle tych 27 lat i oni wracają do tego miasteczka, żeby znowu walczyć z Pennywise'em. I dlatego to są dwie części. bo masz pierwszą część teraz z tych nowych i drugą, prawda? A to stare to możesz obejrzeć teraz jako jeden cały długi film, a te nowe są pierwsza część i druga część.
0: I wszystko jasne.
3: Wszystko?
0: No, to nie, wiesz co, no nie chcę tutaj być niegrzeczny i powiedzieć, że nic nie zrozumiałem z tego, ale to może ktoś inny zrozumiał, no w końcu to jest nie tylko tutaj, nie tylko ja tu jestem. No, ale tak, to... No.
1: Jest taka seria Kinga, czarna, po angielsku się nazywa Ciemna Wieża, czy Mroczna Wieża, The Dark Tower. Tak, i to jest podobno w jakiś sposób łączy się z tym światem to, ale... No tak słyszałem. Nie wiem,
3: bo o Mrocznej Wieży słyszałam same negatywne opinie. Ponoć jest naprawdę beznadziejny, że tak większość tych chyba nowych filmów na podstawie książek Kinga, więc nawet się za to nie biorę. Po obejrzeniu gry Geralda, kiepskie. Kiepskie też.
2: Powiedzcie mi ten, jako ktoś, kto się ciężko nie spuszcza na Kinga, ale ten, czy wam to się nie wydaje podejrzane, że tych książek on tam zrobił 100 miliardów w ogóle?
1: No, ale to Lema też podejrzewali, że jest ich kilku. Więc to jest niespotykane, ale czy to jest podejrzane?
2: Chyba jednak większy wolumen miał King niż Lem. Coś mi się
3: no wydaje. I w tej nowej części, to w tej drugiej, taka ciekawostka, że Stephen King sam wystąpił też, był jako sprzedawcę grał.
0: No, ale to ponoć więcej jest takich przypadków, że on jakby niekoniecznie wrzuca samego siebie, tak dosłownie, ale pojawiają się bohaterowie, którzy bardzo go przypominają, bo jakiś tam pisarz właśnie, który ma podobne przeżycia trochę jak King, a z tym Dark Tower to coś było faktycznie, że to jest takie miejsce, gdzie, jeśli dobrze pamiętam, się pojawiał inny klaun, który mógł być z tej samej rasy demonów, jakby co ten, jak mu tam było?
3: Pennywise,
0: Tinky Winky. Można by zrobić takie teletubisie mroczne. A teletubisie też w niektórych wzbudzają jakiś niepokój, bo one są takie dziwne, takie psycho trochę. Nic nie mówią, tylko wydają odgłosy. Nie wiadomo, co tam siedzi pod tym kostiumem. Chyba jest taki efekt taki sam jak z klaunami trochę, nie? Teletubisiem. No a faktycznie King buduje ewidentnie jakieś uniwersum. Czytałem, że jest dużo nawiązań, że jedne dzieła bardzo mocno nawiązują do drugich i ten klaun, motyw klauna się pojawia w innych opowiadaniach, ale tak na zasadzie, że jest jakiś napis na przykład na ścianie, że tam Pennywise powrócił, coś takiego.
3: Super, ja lubię takie nawiązania, takie malutkie gdzieś tam w innych rzeczach. Podoba mi się takie coś.
2: Fan service.
0: To nie są easter eggi przypadkiem? To się nie nazywa easter egg?
3: Chyba tak. Ja lubię takie, strasznie lubię takie.
2: Nie, no jak jest niezwiązane z czymś, to jest wtedy easter egg. Tak? Tak to jest, jak jest tak ewidentnie, żeby ten, to raczej jest... Jeżeli jest wewnątrz uniwersum, to jest fanservice wtedy bardziej niż easter egg, tak bym powiedział.
3: Ale jeszcze nawiązując do to był świetny marketing w ogóle tego filmu, był w Stanach zrobiony. Gdzieś te baloniki czerwone wylatywały z kanałów, były gdzieś doczepiane, w bibliotekach też gdzieś te baloniki, super. Podoba mi się, to jest bardzo fajnie. No ale sam film, pierwsza i druga część, po prostu dla mnie bardzo kiepskie. Dużo przewijałam, bo tego się nie dało oglądać. Klaun też mi się średnio podobał. Nie, ja jestem na
2: nie.
3: A to
2: twój ulubiony Skarsgard był przecież jakiś ten, z twojej ulubionej rodziny aktorskiej.
3: No lubię Skarsgardów, ale nie. To mi się nie podobały te części.
1: Ja Skarsgardów uważam przez na świrów, szczerze mówiąc, ale... Wracając jeszcze na chwilę do tego, czy King jest jeden, czy wielu, to być może King to jest sam problem jak Banksy albo Satoshi Nakamoto. Nie wiemy dokładnie, ilu ich jest i kto to jest tak naprawdę. Satoshi Nakamoto, ten od Bitcoina. A nie wiem, czy pamiętacie, tak ponad dwa lata temu Krawiec, Blacha i ja byliśmy na antenie i mieliśmy taką krótką dyskusję, czy lepsze są Wieże z Kości Słoniowej, czyli jedna wspaniałe dzieło, czy lepsze są Uniwersa. Czy lepiej jest, jak jest jedno dobre dzieło, czy jakieś uniwersum, gdzie są i krapy, i średnie produkcje, i lepsze. I ja szczerze mówiąc uwielbiam uniwersa. Jeżeli ktoś buduje uniwersum, w którym coś się dzieje, to jest coś wspaniałego dla mnie. Tam wtedy każdy może znaleźć coś dla siebie. Popieram uniwersum, zdecydowanie.
0: To jest świetne. Kiedyś też rzuciłem taką myśl, że być może jednym z pierwszych przypadków, gdzie w polskiej literaturze pojawiło się coś na zasadzie uniwersum, to jest trylogia Sienkiewicza. No bo moment, gdzie stają przeciwko siebie Kmicic i Włodyjowski, to mi trochę to przypomina Superman kontra Batman, nie? I dla ludzi wtedy to mogłoby być coś podobnego trochę.
2: No, a to są chyba dwa uniwersa, Superman i Batman, tak? Czy ja coś popierniczyłem?
0: Nie no, to jest DC, nie?
2: A nie, jedno DC, tak, faktycznie całkiem. No, tak. No. To jest ten. Jokera, żałuję, żeśmy Jokera nie przegadali razem na antenie, spoilerzy, żeśmy...
3: Ale to musi być długi spoiler o Jokerze.
2: Wiedźmin, że nas minął.
3: Ale o Jokerze już było coś?
2: Właśnie, było o tym nowym Jokerze, krawiec?
0: Nie. Ale trzeba zrobić, no, koniecznie. Aha, to jest zrobić. Fajny film. To jest ciekawa produkcja, bo to się spodobało i fanom, i krytykom, i jakby wszyscy docenili film, który w zasadzie mógł być skazany na porażkę, a ludziom się spodobał, bo tam nie ma jakichś efektownych scen, nie ma super kostiumów, nie ma mocy, a wszystkim się spodobał, nie?
2: Mhm. Czy wiesz, nie wszystkim, bo media w Stanach go nie lubią, nie?
3: Tak. Znaczy on w Europie bardzo został doceniony Joker, właśnie w Stanach Zjednoczonych tak średnio, ale w Europie to na festiwalu w Wenecji to 8-minutowe oklaski, owacje na stojąco po premierze otrzymał.
2: W ogóle zarobił chyba miliard dolarów, nie? Mhm.
0: No właśnie, bardzo kasowy film.
2: Ciekawe jest to, że ten Joaquin Phoenix się zarzekał, że on nie będzie już drugi raz do tej postaci wracał, bo go to za dużo kosztowało, te odchudzanie się i tak dalej i tym podobne, ale widocznie odmieniło mu się, jak zobaczył, ile kasy z tego przyszło.
0: W ogóle to, no ja pamiętam, to jest Jackie też... Phoenix... No mów, śmiało.
4: To ja pamiętam, jak ten aktor Joaquin Phoenix, to on tak 10 lat temu, albo lepiej, zarzekał się, że już nigdy nie będzie grał i zajmie się hip-hopem. Więc co to on mówi? To
3: To była wkrętka.
2: Tak, to był marketing stunt.
3: Tak.
4: Aha, no ciekawe.
3: Tak. To mi się wydaje, w ogóle taki niezbyt doceniany aktor był jak do tej pory, bo... Ja go tam lubię, prawda, ale tak mi się wydaje, że on nie gra w jakichś takich mega znanych bardzo filmach. Nie mówię, bo Gladiator, no to wiadomo, prawda, ale dużo filmów ma fajnych, ale nie są jakieś takie bardzo znane.
0: Ciekawe, że ta rola Jokera tak aktorów wyniszcza, nie? Jeden popełnia samobójstwo, drugi w ogóle już nie chce więcej do tego wracać i też ale opisuje, że się zmęczył.
2: Nie, no Ledger samobójstwa nie popełnił, się przećpał.
3: On się przedawkował leki, niechcący.
0: No tak, ale znaleźli go w pokoju, gdzie oglądał jakoś kompulsywnie dialogi Jokera, miał jakieś plakaty Batmana podarte, no i po prostu, i czuło się, że ta rola go po prostu jakoś męczy strasznie, on się w nią bardzo zaangażował. I w sumie, no jak się wcielasz w psychopatę i się jakoś obłąkańczo śmiejesz, mordujesz, no to na pewno ma wpływ na aktora bardzo duży, nie?
3: Znaczy na pewno, tylko tak, powiem ci, Karol, bo jakiś czas temu właśnie o nim trochę czytałam, bo tak mnie to zaintrygowało. I tak, to o tym, że jeżeli tak wszyscy mówią właśnie, że ta rola Jokera tak na niego wpłynęła, że to ponoć to jest takie troszeczkę, wiesz o co chodzi.
0: Marketing na topie.
3: Tak, o właśnie, marketing, tak. On był uzależniony, on w ogóle nie mógł spać. On spał bodajże po 2 godziny dziennie i on zaczął brać po prostu leki nasenne, które już po pewnym czasie nie przestawały działać. I on zaczął mieszać z różnymi specyfikami. No i się skończyło tak, jak się skończyło. No w międzyczasie jeszcze przeżył rozwód, uzależniony też od alkoholu był, no i poszło, no.
4: Słuchajcie, a tak a propos samobójstw, to ja jakieś 2 lata temu ustaliłem sobie, że są 3 takie zespoły, na które muszę iść jeszcze na koncert, bo nie byłem. I to było Audioslave, Linkin Park i The Cranberries. W ciągu kilku miesięcy od czasu, jak zrobiłem to postanowienie, trzej frontmeni się załatwili. Chris
2: to
4: Cornell.
2: Nie rób takich postanowień.
4: Właśnie kurwa, chciałem, że nie. Jak ktoś się dowie, że ktoś na jego koncert, to się zabija. I na końcu jak popełniła Dolores O'Riordan samobójstwo, to mówię, nie, ja już na żaden koncert w życiu nie idę po prostu. To jest jakaś masakra.
2: Ona samobójstwo popełniła?
4: Nie, przepraszam, nie. Ona chyba, no właśnie tak naprawdę nie wiadomo. Ona gdzieś utonęła w wannie w Londynie? Jakaś dziwna sprawa jest.
0: Jak fajnie Zenon i Floki chórem zakrzyknęli. Ona samobójstwo popełniła jak postacie z kreskówki.
2: Chórem. Ale nie, no to ona jest nie do zastąpienia. Nie, kto tak będzie skrzeczał umiejętnie, nie?
4: Ona była niesamowita. No,
3: no niesamowita, prawda, prawda. No,
4: dla mnie dwie były takie wokalistki. Drugą była Sinead O'Connor, ale Sinead O'Connor zwariowała.
2: No, tak, no Sters Cracker sobie spadł. No,
4: no zdecydowanie. A Heath Ledger...
2: Ale też była blisko krawca.
0: Tak, mieszkałem koło niej, widziałem z okna jej dom, ale to właściwie to ona ma jedną dobrą piosenkę, to Nothing ale Compares.
2: To jest jeszcze cover.
3: I to dokładnie, to samo miałam powiedzieć, że w sumie to ona, no nic tak za więcej.
2: No.
0: I najbardziej znana jest z tego, że podarła zdjęcie Jana Pawła II, no.
3: To ona papaja podarła.
2: Tak.
0: W Polsce to oburzenie. Jak można pożyć zdjęcie papieża? Kurwa, wariatka, ale... kurwa, zamknąć w psychiatryku, wariatka po prostu.
2: No bo to stała taką, wiesz, jazdę w drugą stronę, po prostu
3: antyreligijną. Ona teraz muzułmanką jest.
2: Tak?
3: Tak.
2: No i tak kończą takie logo.
3: Tak.
0: Ja codziennie drę zdjęcie papieża, mam takie skserowane w pudełeczku, codziennie wyciągam jedno i...
2: Wiesz co? Mi się przypomina jak wtedy, jak się zaczynały te jazdy z islamem po 9.11 i po prostu ktoś było, że nie wolno niszczyć Koranu, jak już jest raz przepisany, napisany, nie możesz go zniszczyć, nie? I po prostu jakiś tam kuc zrobił program, że automatycznie kopiuje i kasuje Koran, nie? I go tak po ludziach rozsyła. No, można no, różne rzeczy robić z kosmosu.
4: Ja muszę powiedzieć, że miałem też takie lekkie podejście do islamu, trochę się z niego nabijałem, a dopóki, jak mieszkałem w Perth, swoją drogą, to samo miejsce, gdzie skąd pochodził Heath Ledger, i moja córka, jej najlepszą koleżanką mojej córki była muzułmanka, i tak sobie pomyślałem, że już nie będę nigdy sobie robił żartów z islamu, ani w ogóle, no bo tak głupio mi, bo to byli bardzo taki, przyjaciele naszej rodziny się zrobili, bardzo porządni muzułmanie z Pakistanu, i tak sobie myślałem, że muszę się trochę, jakby to powiedzieć, nie wiadomo kogo w życiu spotkasz, i ja już obiecałem się, że nie będę sobie nigdy żartował, ani z żadnej religii kompletnie. No zresztą myślę, że to jest zły pomysł, bo dla niektórych ludzi to jest po prostu ważne i jakoś tak powiedziałem, że już nie będę sobie żartował, szczerze mówiąc, z żadnych.
2: Wiesz, to jak się obrażasz na to, że ktoś jedzie po twojej religii, czy tam jakiejś religii, no to w takim ostatecznym, logicznym rozrachunku zakładasz, że albo ty nie jesteś w stanie się wznieść poza jakieś, wiesz, olać jakichś głupich tam żartów, albo jeżeli twierdzisz, że to jest obraza Boga, no to zakładasz, że ten Bóg jest jakiś taki małostkowy, się przyjmie pierdołami.
4: Nie, oczywiście, że tak. Oczywiście, ja się w ogóle, ja jestem, tak jak mówiłem, kiedyś katolikiem to praktykującym, a jestem na przykład wielkim przeciwnikiem tego, żeby istniał taki paragraf na obrazę, jak to się nazywa, obrazę uczuć religijnych. Mi się wydaje to idiotyczne po prostu. Masz 100% rację. Ale jeżeli jedziesz po religii z jakiejkolwiek, tylko dla samej jazdy, to jest tak jakby sobie robić jaja z czyjś, dla niektórych ludzi to są po prostu bardzo ważne rzeczy. Prorok Mahomet, czy Pan Jezus, czy Jan Paweł II, i to jest trochę tak jakby sobie robić jaja z czyjejś mamy. Zupełnie bez powodu, a dla kogoś to jest bardzo ważne.
0: Albo z Batmana, jak dla mnie jest na przykład ważny Batman.
3: Dla niektórych tak były ważne Gwiezdne Wojny, że jak sobie krawiec porobił jaja z Gwiezdnych Wojen, to się obraził, już nigdy tu nie przyszedł.
0: No, z Czubaki sobie jaja.
2: Ale patrzcie, jakie to są jaja. Przecież z tym kolesiem były godziny rozmów na temat religii, tam ostro było, nie? Noże leciały. I nic się nie obraził, nie? Ale kurde, na Czubakę będziesz obrażał ideję.
0: Nie wolno. Ale no, Edyta właśnie jest jedną z takich osób i pisze tutaj, że dla niej to jest ważne i że jest jej przykro.
2: Słuchaj, no, co ja ci poradzę? No, problem jest taki...
0: Co ja ci poradzę, że ci jest przykro? No.
2: No, wiesz, my jesteśmy, jako niewierzący, to jesteś gorszym człowiekiem dla kogoś, kto w pełni do tego podchodzi na poważnie. Nie?
3: Czyli nie, ja może powiem to tak. O, ja na przykład nie lubię...
4: Czekaj, Zenon, poczekaj, przepraszam, ale przepraszam, Floki, ja muszę to powiedzieć. Nie, no, ja jestem wierzący, Zenon, ty nie, ale broń Boże, nigdy bym o tobie nie powiedział, że jesteś gorszym człowiekiem. No, to jest jakiś nonsens. To jest, imputujesz mi jakieś uczucia. To po prostu jest nieprawda. Jeżeli ktoś poważnie podchodzi do swojej wiary, to nigdy nie traktuje niewierzącego jako gorszego osoby, moim zdaniem. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Bo ja poznałem w życiu mnóstwo fantastycznych ateistów, i mnóstwo fantastycznych katolików, ale też poznałem mnóstwo sukinsynów ateistów i sukinsynów katolików. Więc to po prostu jest nieprawda, co mówisz teraz.
2: Bardzo mnie cieszy ta herezja, którą wygłosiłeś. To fajna rzecz.
4: Dlaczego? To dlaczego ona jest herezją?
2: No jest, no to nie chcę tego tematu znowu wałkować, to było wielokrotnie.
4: Nie, ja też. Ja też.
0: Wiecie co?
2: Koniec, nie?
0: Ja powiem tak, jest problem z tą obrazą uczuć religijnych, bo właściwie w pewnym momencie można przyjąć taką retorykę, będąc właśnie po tej stronie barykady, gdzie są wierzący, że w ogóle każda dyskusja o religii, która się nie sprowadza do chwalenia, do cmokania, to już jest obrażanie, bo musisz w ogóle już, to jest takie zamykanie ust, bo już nie możesz nic powiedzieć, nic poddać w wątpliwość, nic w ogóle powiedzieć, że to jest głupie czy coś, bo zawsze ten wierzący ci powie, że ty obrażasz. To jest po prostu zbyt często używane jako narzędzie do zamknięcia komuś gęby, no i tyle. To jest, tu jest ten problem, wydaje mi się. To jest zbyt obszerna też dziedzina życia, ta wiara, religia. To dotyczy tylu spraw. I ja się boję sytuacji, w której wierzący mogą zabierać głos na każdy temat i wszędzie się wtryniają ze swoją ideologią, ciągle chcą innym czegoś zabraniać, zmieniać prawo, wszędzie wieszają swoje symbole, a ty nie możesz nic, bo jak coś, jak podniesiesz tylko głos już nawet, to już obraza uczuć religijnych, to jak z tym antysemityzmem, nie? Antysemityzm no. Na wszystko.
2: To jest coś w ten deseń, nie? Tak w ogóle chcę ci tylko powiedzieć, że już się pojawiają pomysły, żeby nie szło się z religii wycofać, nie? Wypisać się z religii. Tak już tego się domaga episkopat.
4: Ja chcę powiedzieć, że to jest makabra. Lekcje religii, i tu mówię jeszcze raz, mówię, jako katolik praktykujący i wierzący, lekcje religii w szkołach to jest coś, co po prostu odbije się taką czkawą w Polsce za parę lat, za parę dekad, czy parę lat, że to jest makabra. To jest po prostu jedna z najgłupszych decyzji, jaką Kościół katolicki w Polsce zrobił. To jest po prostu masakra. To jest sprowadzanie księdza do roli Belfra. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie Kościół katolicki sam sobie zrobił w Polsce. I mam nadzieję, że oni się z tego w końcu wycofają, ale zobaczymy, jak to będzie.
3: No to ja powiem w końcu. O. Ja chciałam powiedzieć, że zgadzam się z Krawcem, zgadzam się z Zenkiem. Jacek wydaje się naprawdę bardzo fajną osobą. Ja w ogóle nie patrzę na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Jakim człowiekiem jest, bo to jest najważniejsze. Jaki człowiek jest, a nie czy w coś wierzy, czy nic nie wierzy. Prawda? Ale abstrahując jeszcze od tego, że ktoś się czuje obrażony, ja powiem tak, ja na przykład bardzo nie lubię żartów i czarnego humoru w jakichś śmierciach dzieci czy o pedofilii. Jeżeli bym znalazła jakieś radio, w którym non-stop ktoś z tego dworuje i tak dalej, to bym tam po prostu nie wchodziła i tyle. Po co? Po co się szarpać z koniem, prawda?
0: Żarty z pedofilii, to ciekawe. A jak mógłby taki żart wyglądać?
2: No, nie pamiętasz, Krawiec, co zamawia ten w sklepie Trynkiewicz?
3: Znaczy, to jeszcze jest jakiś jakby kawałek. To jest, z tego się można poznać, ale jest jakby takiego czarnego humoru. Czarny humor stricte o pedofilii nie lubię, nie trawię. No tak jak mówię, gdybym się spotkała z medium, które cały czas o tym mówi, się z tego śmieje, to ja po prostu tam nie wchodziła i tyle, olała to, no. To co, prawda?
0: A poza tym to obrażanie uczuć religijnych, to się zaczyna potem przenosić na, że już nawet nie możesz sobie z księdza zażartować, no bo skoro już nie możesz z Jana Pawła, no to już też z księdza też w końcu nie możesz, bo to wszystko jest obraza, czyli w ogóle zero krytyki czegokolwiek i powiesz sobie na przykład, o kurde, się pocisz jak ksiądz Gil w smyku, a katolik ci powie od razu, o do sądu z tobą, bo obrażasz uczucia religijne, ponieważ ksiądz jest przedmiotem mojego kultu.
4: Krawiec, ale taki świr cię weźmie do sądu, coś takiego. Po prostu żadna osoba, która poważnie i tak nie naskórkowo podchodzi do swojej religii, no ja bym cię coś takiego nie w życiu bym nawet nie próbował podać do kogoś do sądu, coś takiego. No to jest jakiś nonsens. Tak samo na przykład uważam tego, jak się nazywa ten od Behemota, Nergal, uważam go za chama, za to, że podarł Biblię, chociaż wiem, że on to zrobił na jakiejś tam zamkniętej imprezie, ale podawanie go do sądu uważam za nonsens, za jakiś, nie wiem, za jakąś aberrację. Ja uważam, po prostu takich rzeczy się nie robi, no, moim zdaniem. na przykład nie podarłbym, nie wiem, Konstytucji Stanów Zjednoczonych, bo wiem, że to jest ważna rzecz dla kilkuset milionów ludzi, tak? Chociaż i tak dalej, i tak dalej. Więc normalnie ludzie, uważam, nie robią takich rzeczy po prostu. I to jest niestety, to jest wlewanie wody na młyn ludziom, którzy są po prostu no, antykatolicy tylko dlatego, że są antykatolicy, czy takich wojących ateistów, którym ja nie przepadam. A swoją drogą, ja się zgadzam z Frulkiewicz, ja też nie cierpię w ogóle jakoś tak, nie wiem, krzywda dzieci to jest rzecz, która, szczerze mówiąc, mnie chyba najbardziej rusza do dzisiaj i to jest jedna rzecz, której nie jestem w stanie przeżyć, że tak powiem. To jest
3: ja
4: rzecz,
3: też. No widzisz, i nie pcham się tam, gdzie z tego ktoś by się śmiał, prawda? Po co?
0: No a z kolei u katolików jest takie dziwne zachowanie, że bardzo często się broni tego księdza pedofila, nie? I się go wybiela. Jakby się nie przejmowali losem dzieci. Dzieci są tutaj najmniej ważne. Ważne, żeby się kapłanowi Bożemu nie stała krzywda i to są wściekłe ataki. No to coś mówi o tych ludziach, nie? Że nie mają czegoś takiego jak empatia, tylko zastąpili to jakimś takim ślepym posłuszeństwem i ślepą wiarą w to, że ksiądz, ich kapłan, bez względu na wszystko jest niewinny. To jest chore, nie? Więc, no, ale już, no, jak te, ja teraz też obrażam uczucia religijne, pewnie zdaniem, znajdą się i tacy, co powiedzą, że obrażam, bo ksiądz, bo religia, bo coś, im się to wszystko łączy w jedno, zlepia w jedno. Święci, ksiądz, symbole, religia, wszystko to jest jedno i nie wolno w ogóle złego słowa, no. To już jest chore. Jestem w stanie zrozumieć, że zauważcie, że ja samego Jezusa to właściwie tak nie obrażam. Boga owszem, bo uważam za bardzo mroczną postać i złą, ale Jezusa nigdy nie obrażałem, bo tam, że powiem Jezus, chytrus czy coś, to takie jest niewinne raczej, takie podśmiechujki, ale to nie ma w tym ani żadnego jadu, ani żadnej próby nawet umniejszenia tej postaci, która być może była jakimś tam mędrcem i przewodnikiem duchowym, może istniał faktycznie, naprawdę taki ktoś. I czemu tu nie docenić na przykład tego, że wprowadzał jakąś tam rewolucję, że próbował naprawić tą religię skostniałą, skupioną wokół rytuałów ślepych właśnie i zabrakło tam tego, co najważniejsze, nie? No to on to próbował jakoś zrewolucjonizować, naprawić i to można, już samo to można docenić.
2: Słuchaj, to jak zabrakło tego, co najważniejsze? W religii, w państwowości, narodowości, patriotyzmie, nacjonalizmie, komunizmie i tych innych rzeczach, nigdy tego nie brakowało. To jest wszystko jedna i ta sama rzecz. Tą rzeczą jest zmanipulowanie kogoś tak, żeby jeszcze podziękował za to, że jest zmanipulowany. To tam było w tej religii cały czas. Przepraszam, Jacek.
4: Nie, no spokojnie, mógłbyś to... Ja chętnie na temat podyskutował, ale szczerze mówiąc zastanawiam się, czy mam iść spać, czy mam się napić kawy. U mnie dochodzi w 2:30, więc to chyba się będę żegnał z wami, bo muszę jakoś jednak się trochę wyspać. Także trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie.
2: Z Panem Bogiem.
4: I najlepszego. Z Panem Bogiem, na razie, trzymajcie
0: się. Trzymaj się, Jacek, hej, hej. No to zostaliśmy sami na antenie.
2: No to wiesz, ja bym proponował wrócić do filmu, bo nie chcę mi się już o tej religii gadać. Mnie ten temat już zmęczył.
3: A ja nie chcę słuchać, jak on o religii już gada.
2: Ja
3: nie chcę.
2: Chcę od tego po prostu odejść i chcę odejść, zatruć się. Także ten.
0: I nie chcę od was paczek.
3: Dobrych, złych, ale mi jest go szkoda w tym filmiku, w tej piosence. I on taki zapłakany, te usta takie w kowadło, takie na dół wiecznie.
0: Jest ciągle zapłakany. On się wzrusza sam sobą najczęściej.
2: No, taki typowy socjopata, on się, wiesz, swoimi uczuciami na jakiś temat zachwyca, a nie...
3: No bez przesady.
2: No, to on jest, oczywiście.
3: No, oczywiście, że nie. Ja lubię Kolona.
0: A ja tak średnio. Znaczy, czujesz do niego, Ola, sympatię?
3: Mhm. Znaczy, nie wiem, powiem ci, jak mi się go śmiesznie ogląda, ale na przykład Strusia to ja nie mogę oglądać ani słuchać, bo on pierwszy duka tak, że ja nie mam cierpliwości, żeby go słuchać, a po drugie to jest ćpun, pasożyt, o.
0: I przede wszystkim wielki, wielki niewdzięcznik i roszczeniowiec, tak. Nie? No to, to jakoś tak się... Na początku to było to zabawne nawet, ale potem jak wyszło, że on po prostu tak oczekuje, że wszyscy mają mu pomagać, bo on jest wielka gwiazda i on przynie je wspaniale i wszyscy go kochają oglądać, jak on mówi całe te i w ogóle się poczuł nagle taki wdechę ważny, i w ogóle zero jakiejś takiej wdzięczności, ciągle o sobie gada. Jak on mieszkał u Moniki teraz, to ona ostatnio udzieliła wywiadu, że właściwie koło niego trzeba cały czas chodzić, skakać, pomagać mu, interesować się nim, zabierać go do sklepu gdzieś tam, a jak tego nie ma, to on jest zły i on cię opluje, on cię kopnie, on się zbuntuje, bo ty na niego nie zwracasz uwagi. No taki się okropny zrobił, straszny człowiek w ogóle.
3: Jak dziecko rozpieszczone.
0: Słucham?
3: Jak takie dziecko rozpieszczone.
0: I on, i Konon są jak dzieci, dosłownie są jak dzieci, bo to dziecko takie jest, że właśnie jak coś chce, to masz mu dać. Jak mu dasz, to weźmie, pójdzie i zapomni powiedzieć dziękuję, nie? I trzeba się nim opiekować, no. Ale ja nie rozumiem tej sympatii do Konona, bo to jest tak. Człowiek, który też po nim żadnej w ogóle wdzięczności nie widać, wszystko mu się należy, potrafi kogoś, kto mu wcześniej tam nazałatwiał, napomagał, się obrazić nagle i wyzywać od najgorszych, bo nie spełnił jakiejś tam ostatniej obietnicy i mu, nie wiem, węgla nie dowiózł. Człowiek, który śle donosy ciągle i uprzykrza życie innym, śmierdzi, wiesz, obsztorcowuje ciągle wszystkich i poucza, mimo że jest, wiesz, tępy, jak głupi jak but z lewej nogi. I tak dalej, można by, no kiedyś doszliśmy już do tego wniosku, że to jest taka zbieranina wszelkich możliwych wad w ogóle narodowych jakiś. Religijny jest na pokaz, a najgorsze tego psa w ogóle głodził i tak dalej, i tak dalej. No to jak tu czuć sympatię do takiej osoby, która jest totalnie antypatyczna, wstrętna?
3: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, ja to traktuję jak taki film czy serial, a ja w serialach czy filmach bardzo lubię takie mędy, że tak powiem. On jest głupią mędą, bo ja lubię takie inteligentne, ale jakoś nie wiem, no Konona lubię oglądać, no nie, że oglądam jakoś namiętnie cały czas, tylko gdzieś tam mi się rzuci w oczy czy coś, to sobie popatrzę, no nie, pośmieję się z niego.
0: Nie no, to, że lubimy oglądać, no to jedno, ale dwa, czuć do niego jakąś sympatię, nie? I uważać go za fajnego gościa.
3: Tak jak do filmowego bohatera czuję sympatię, taki, bo ja lubię zazwyczaj niefajnych, to tak na takiej samej zasadzie po prostu, o. A,
0: czyli tak samo jak podoba ci się ten clown Pennywise, to Konon ci się też podoba.
3: O, on ma coś takiego, o.
2: Masz syndrom sztokholmski.
3: No, może i mam, ale nie w realu, tylko tak, o.
2: W realu 24.
0: No. No ciekawe, co tam będzie na tej szkolnej. Ostatnio Paweł z Warszawy tam się już zrezygnował całkowicie, zadeklarował, że już nie chce mieć z tym nic wspólnego, że to po prostu zmarnował czas, jest zły na siebie, bo zaniedbał swoje sprawy, a tam ciągle im tam coś
2: pomagał. No ale miał go zabrać przez to owe, to ja na Pawła drugiego.
0: I skłamał, okłamał, oszukańczy człowiek, zły. Nie ma w domu ani jednego świętego obrazu. Ty na pewno nie masz żadnego obrazu świętego w domu. No i tak i zarzuca innym, że właśnie, że co to z nich, coś ciebie za katolik, że ty obrazu świętego nie masz. No fajnie, fajnie, no.
2: Ciekawe, czy Eta ma święty obraz, bo tak ja poza gadaniem to nie wiem, w czym jego katolicyzm się przejawia. Tak zawsze jestem ciekaw tego.
0: No.
2: No ale wracając do
0: Ale Konona, Furiat ma, ale Furiat na przykład ma. Jak kiedyś tam włączył kamerkę, tam taki jakiś wielki obraz Jezusa za nim.
3: On ma, tak, ma Furiat, tak.
2: No i Furiat ma jeszcze coś, co jest najnocno-radiowniejszego, ma nocnik.
0: No tak.
2: Prawdziwy nocnik, że tak powiem. No ale co do Konona, on chyba faktycznie może za niedługo kopnąć w kalendarz, bo tak wygląda, no już coraz to gorzej. Faktycznie jest szybko, kłótnie jakoś chyba. Ja nie wiem, czy tam utrzuskanie kręka, leje podobno pod siebie.
0: No. Kto?
2: No Konon.
0: Myślałem, że Furiat.
2: To wiesz, no. Także tam... Nie widzisz tego? To aż huczy, że tak powiem, w internecie, że już umarł. Dzisiaj była wiadomość oczywiście, że dzisiaj, z dniem dzisiejszym zmarzł. I tak dalej.
0: No ciężko długo żyć, jak się rozpuszczalnik wącha, nie? W sumie.
2: Ale ja nie mówię o nitrodolskim, nie? Nitrodolski to już osobna para kaloszy. Nitrodolskiemu też się pogorszyło, on ma te pauzy coraz to większe.
0: Przepraszam, bo się rozkojarzyłem. To w rezultacie o kim ty mówisz?
2: Najpierw o Kononie, panie.
0: Aha, że Konon umarł. No, a to też będzie pewnie tak, że jak któryś z nich odejdzie, to nagle się wszystkim zbierze na sentymenty i to w sumie nie był zły człowiek. Szkoda, że...
3: Tak zawsze jest.
0: No, zawsze tak jest.
3: Tak, jak słyszę po prostu, jak na przykład ktoś zmarł zły, no ale o zmarłym się nie mówi źle, no po prostu brak słów.
0: Boję się, żeby z Michałem tak też nie było, bo w końcu go mogą doprowadzić już do stanu takiego, że jeszcze się targnie na życie swoje. Wiesz. Wiecie, może tak być.
2: Słuchaj, no kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, nie?
3: Nie, bez przesady.
2: No, ale
0: bez
2: to
0: przesady,
2: nie jest
0: tak, no my aż tak sobie nie zasłużył na takie, wiesz, kłopoty.
2: Ja nie mówię, czy zasłużył. Tu nic nie ma zasłużenia do tego, wiesz, do rzeczy. Nic nie ma. Jak tydzień w tydzień cały czas po prostu daje atencję i uderza i jedzie, to tak.
3: Ale jaką on tą atencję daje? Ile on ma tych? No bez przesady. Zapytasz się pierwszej lepszej osoby z ulicy, czy kojarzy Michała Gieresia, to ci powie, co, a kto to jest? No bez przesady.
2: Ach, dobra, nieważne, nie zrozumiem.
0: Znaczy to, że karmisz trolla, to nie jest jakiś największy grzech, jaki można popełnić. No nie każdy się zna na tych sprawach, nie każdy wie, jak to działa. I różny temperament ma człowiek, no też, no to tak ciężko powiedzieć, że jesteś sam sobie winien, bo karmisz trolla, no nie? No ale jak tam kto...
2: Wiesz, wypadałoby się funkcjonować w takim środowisku, jak on trochę się poznać na tym internecie, nie? A nie, kurde, 2 lata robić VPN-a, czy zmieniać IP. Więc ja rozumiem, że faktycznie tam mają już dantejskie rzeczy miejsce. Owszem, ja nie przeczę. Ale to nic się nie dzieje bez przyczyny, nie?
0: No dajcie spokój, jak już hakuje się konto zmarłej jakiejś dziewczynki i wrzuca tam jego zdjęcie. To już przestało być śmieszne. Moim zdaniem bardzo kiepski żart, kiepska akcja. Ja tu lubię takich troli, takich anonów, którzy zrobią jakiś fajny dowcip, z którego, no, czy wykażą ewentualnie jakieś braki wiedzy prowadzącego, czy go jakoś podpuszczą, ale to nie jest jakieś takie toksyczne, jadowite, żeby go zniszczyć jeszcze i mu kłopotów narobić. To jest kiepskie akcje trochę.
3: No tak.
2: Szczerze powiedziawszy, bardziej się przejmuję. Przestałem już słuchać. Kiedyś słuchałem namiętnie, przecież dzięki temu do nocnego radia trafiłem i tak dalej, i to podobne, ale nie wiem, wiesz co, może ty to masz inaczej i może ty nie widzisz tej niewdzięczności, jaka w twoją stronę była skierowana regularnie i chyba jest co tydzień, już od paru lat
0: bez
2: będzie.
0: Bez przesady też.
2: Myślisz, że on by ci rękę podał?
0: Myślę, że nie, ale no to ma prawo też mnie nie lubić za jakieś tam rzeczy, nie? No to co... To. Wiesz, ja nie mam tak, że po prostu, że pierwsze, co mi się w głowie jawi, to muszę tam zrewanżować i mu dosrać, bo on o mnie źle powiedział czy coś, nie? Tak patrzę bardziej obiektywnie, ogólnie na sytuację człowieka, już abstrahując od tego, czy byli koledzy, czy coś tam, czy powiedział na mnie, czy coś, tylko tak po prostu, wiesz, patrzę z zewnątrz na to wszystko, że jest sobie gość i że ma problemy, mu robią straszne cały
2: ja
0: czas.
2: Ja powiem tak, obiektywnie patrząc na człowieka, abstrahując od wszystkiego, to sytuacja wygląda tak, że mamy kolesia, który ma ego tak wielkie, że jest przekonany, że pokona międzynarodową finansjerę i jakieś super tajne grupy wpływu, a tak naprawdę kilku chłopaczków z Deep Weba robi z jego życiem taki sajgon, że płacze. No, tak to wygląda obiektywnie.
0: A to zostawmy w sumie. I tak tu nic nie poradzimy, bo to są takie sprawy, z którymi ciężko coś zrobić w sumie. No bo co, jak tu można pomóc, jak tu można coś zmienić, nie? Wystosować wielki apel do Karaczana? Ja tam zaraz wejdę na Karaczana i powiem: shame on you! Shame, shame, double shame. Jak wam nie wstyd? Naprawdę. I oni się tak zarumienią i spuszczą głowy i przestaną.
2: No, whatever, nie? Podobno były takie przypadki, że ktoś tam próbował im zaapelować do człowieczeństwa i w ogóle, nie? To wiesz, to już prędzej komuś z tamtych środowisk zaapelujesz do człowieczeństwa, niż zaapelujesz tym osobom, z którym wiecie, tak Klot walczy, tak? Tym Bilderbergom w cudzysłowie. Myślę, że to jest trochę taki kubeł zimnej wody, który upłynie dać do myślenia. Ale nie daje do myślenia. Zupełnie.
0: No, jeszcze tam na Karaczanie, jak pojawię się, to zacytuję Jana Pawła II, że nieładnie robią i się przejmą bardzo. No nic, no to jest coś takiego, z czym każdy musi sobie, każdy, kto się staje taką lolkrową i jest atakowany, musi sobie jakoś poradzić sam, niestety. No, a Michał miał zawsze do mnie pretensje, że ja jakby niedostatecznie stanąłem chyba po jego stronie, czy coś takiego. I że się jakoś tam bratałem z tymi, co nie powinienem, no ale co to zmienia w sumie? Co ja mam, co to tak coś ode mnie tu zależy? Wielce. A przypominam, że ci, których on najbardziej tam szkalował, no mówię tu o potrzebie. Potrzeba też trochę i potrolował coś, ale on zawsze trolował tak z humorem i nie jakoś tak toksycznie. Nigdy nic tam temu Klodowi biednemu nie zrobił specjalnie. Tam zadzwonił, tam podpuścił go troszkę, coś. To było takie fajne trollowanie i nie wiem skąd ta taka nienawiść akurat do potrzeby. No, też nie zdradzę od kogo, ale miałem dzisiaj komentarz taki właśnie znowu, że on chce zniszczyć radio, że coś. Jak zniszczyć radio? No ludzie, on, gdyby nie on, to radia by nie było już być może, bo pewnych kwestii z pewnymi kwestiami technicznymi to ja bym sobie sam nie poradził. I tutaj wiele razy się bardzo przydały jego umiejętności i gdyby chciał zniszczyć, to może by na przykład nie pomagał, nie? To już to by wystarczyło, więc tak nie wiem, o co chodzi. No, tak więc dziwne jakieś akcje się dzieją. No, ale to są te emocje, to jest to uniwersum Nocnego Radia.
2: Uniwersum gówno raduje, gdzie się od dramy do dramy życie toczy, po prostu. Trochę tak to wygląda, muszę powiedzieć. I ja wiem, to drama jest ożywcza, jak się jakaś zdarza. Jest o czym gadać, ale czy to jest produktywne?
0: Nie wiem, a czy musi być? Może wystarczy, że coś się dzieje, że iskrzy, że są emocje i to te iskry, te wyładowania sprawiają, że ten organizm żyje. It's alive! It's alive!
2: No nie, no zgodzę się, nie będę tutaj przeczył, to prawda, że trochę takiego czegoś dodaje drama, nawet ta ostatnia, nie? Jak ładnie wszystkich ruszyła i teraz widzę, że na czacie naszym radiowym dalej jest ciągnięty temat i już tutaj Etan po prostu się cały trzęsie.
0: Tutaj znowu jakaś drama chyba nam się lęgnie, wykluwa właśnie, bo coś chyba tutaj Etan się wkurzył, że go tam obrażają czy coś, ja nie wiem, o co chodzi. No, nie wiem. Ciągle coś, nie? Ciągle coś.
2: Cały czas.
0: No. No dobra, widać, tak to musi być w uniwersum Nocnego Radia, że dzień bez dramy, dniem straconym.
2: No ale widzisz, z kolei właśnie Szkolna 17, to są same dramy, to są non-stop dramy, cały czas, all the time, nie? A bo on powiedział coś tam, nie? I jest jasne jakieś, nie? Z wyjątkiem no. Może tak. Także, Jezus, Etam, skąd już ten temat? Sam tego piwa naważyłeś, no, taka jest prawda.
0: A ja mówiłem już, żebyście jakby odpuścili i Etamowi, i Edycie, bo to, wiecie, drama też musi mieć swój urok jakiś i swój sens i, no nie wiem, może teraz trochę przesadzam, ale są takie dramy, które przestają być jakoś ciekawe i... Teraz jakieś wyzłośliwianie się, czy na Etamie, czy na Edycie, z jakiegoś tam powodu, zależy kto jest tam, kto kogo nie lubi, nie wiem, to jest takie może bez sensu już teraz, nie? Bo Edyta się tu pojawiła, na razie nie ma żadnych problemów. Etam nic w sumie takiego strasznego nie zrobił, bo to, że tam, przypominam, no już tak, żeby zamknąć temat, to, że jakoś tam naprowadził być może gdzieś tam na moje jakieś namiary, że jakaś tam gra była, gdzie krawiec robił grafikę. No ludzie, no to każdy coś czasami powie, może o jedno słowo za dużo, niepotrzebnie, ale zresztą no, to ja swoje nazwisko zdradzałem też w audycjach. Weźcie się od niego tam też może, że tak brzydko powiem, odpierdziakajcie, no.
2: Ale ja ci powiem jedną rzecz, że chyba się już wszyscy odpierdziakali, tylko Etam tu nagle przyszedł oburzony, zaczął walczyć tam, gdzie już nie trzeba walczyć.
0: może ma ochotę, może Etam chciałby, żeby tu się coś działo i się tam wziął miecz, zbroja i tu wpada i berserki. Tak.
2: Pamiętaj o tym, że Etam generalnie jest mistrzem monologów, nie? On nawet, jaki jest dialog, to prowadzi monolog. Nie bardzo słucha, co się gada do niego i w ogóle, nie? Swoje powie i tyle. No, taki nasz dziadek.
3: Czyli to w ogóle nie ma co porównywać tych dwóch osób, no Etam to jest nasz już tyle lat, prawda? No już naprawdę. Przecież każdy wie, jaki Etam jest.
2: No, dokładnie. Tak... To jest taki nasz wujek taki ten, co zawsze to samo gada i przychodzi, nie? I po taki bez, tak, tak, o wujku. A Amiga, co z tą Amigą? No.
0: Opowiadałem wam, jak w 1992 złożyłem Amigę 4000 z trzech Amig 600 i jednej Amigi 500, wyjąwszy najpierw modulator i zamiast niego wkładając przejściówkę od Atari? A wszyscy, tak, wujku, już mówiłeś.
3: No, także Etam na pewno by tak złośliwie nic sam od siebie złego nie zrobił, bo on taki nie jest, po prostu niechcący i tyle, nie ma co już nawet o tym gadać.
2: Wiecie, jak Etam jest zły na kogoś, to mu krtań przegryza, nie?
3: No właśnie.
0: Poza tym Etam już przeprosił, mimo że w zasadzie to nie miał za bardzo za nic przepraszać, no. I skoro, słuchajcie, no tutaj to ja mógłbym się jakoś czuć obrażony czy coś, a nie jestem. Po jednym dniu mi przeszło, a też nie byłem jakoś wściekły czy coś, tylko taki byłem lekko poirytowany, ale też mi po jednym dniu przeszło, to czemu ktoś inny miałby się teraz na Etama czy tam obrażać, czy denerwować, więc... Ale to nie wiem, o co chodzi, bo Etam tu jakimiś paragrafami rzuca, ale to w sensie, że chce pozwać nocne radio i zamknąć, czy co?
2: Nie,
0: Edytę. Każdy chce wszystkich zamknąć, teraz tu zamykamy. Wszyscy się nawzajem będziemy pozywać i zamykać. I...
2: No. Ola, mogę cię pozwać?
0: No. A za co?
2: Ja wiem co, za jakieś tam seksualne nagabywanie czy coś.
0: Za molestowanie. W nocy przyszła...
2: Dokładnie.
0: Ubrana nieprzyzwoicie.
2: O, tak, dokładnie, to jest to. Za to ja wezmę i ten.
0: Ja chcę zobaczyć materiały dowodowe z tego.
2: No, nie ty jeden, a ty się nie śmiej, bo tak jest, jak ten, jak coś jest w sądzie, jakaś akcja i jak adwokat widzi, że tam jest atrakcyjna jakaś tam powódka czy coś takiego, to ci powie, że oj, Haltenzi, proszę tutaj się bardzo skromnie ubrać i żeby nie było, nie? Żeby pani jakoś coś tam.
0: Trzymaj się dramy, to się nie posramy, pisze tu nocny dzieci. No, to jest drama robiona dla pieniędzy, pisze z kolei Pior.
2: No, wiesz, jakieś tam donaty ci tutaj w geście Solidarności na tego Sylwka wpadły, więc...
0: Ja mam same zyski z tego, wzrost słuchalności, donaty, solidarność z krawcem. Ja poproszę więcej, proszę mnie atakować, ja wtedy będę tutaj ofiarą i ludzie staną murem za knurem, no i w to mi graj. Jakby ktoś chciał tutaj mnie obrażać czy atakować, ja bardzo proszę, atakujcie. Ukażcie mnie.
2: A, ty jesteś jak ten,
0: się ubiorę w takie, w czarne skóry jakieś, ukażcie mnie, atakujcie.
2: No, tak jak Mel Gibson z South Parku, w ogóle nie. Tak to wyglądało, nie? Ja nie powiem, kto mi się z tym, z tą postacią skojarzył, żeby już nie zaogniać, ale no, miałem niedawno flashbacki, nie?
0: A se sutki kręcę w tym momencie, wy nie widzicie, ale to teatr wyobraźni. My nipples so hard, don't squeeze it anymore.
3: Jak ten South Park, jak miał ten od Gaya Alla?
2: Mr. Slave?
3: O, Mr. Slave.
2: Nie, no to robił Mel Gibson, miał taką jazdę.
3: Ale przecież. Mr. Slave sobie wkładali mu wiewiórki do...
2: Ze strzegonią mnie wkładają, że nawet Paris Hilton włożą.
3: No tak.
2: No. To, kurde,
0: ciekawe,
2: to
0: czy twórcy South Parka też chodzili po sądach, bo ja tak coś nie słyszę, żeby pozywał ich ktoś. Może to ma związek z tym, że to jest w sumie dwóch Żydów, chyba z tego co pamiętam,
2: nie, no
0: Trey Parker i Matt Stone.
2: Parę razy były różne akcje i no po prostu działo się to, co tutaj by miało miejsce, nie? Że ma to efekt dokładnie odwrotny zamierzonego. Że

0: tutaj z małpą faktycznie, no spoko, no, murem za etanem. Ludzie złoci, ale to jest naprawdę już takie, to trochę jak, to mi przypomina jakieś takie, nie wiem, jak w tym, jak w legendach arturiańskich, że już się mieli pogodzić, już tu wszyscy stoją razem, już koniec, nie będzie wojny, bitwy, nic, a tu gdzieś jakiś wąż przejechał i facet go walnął tym mieczem i wszyscy ruszyli na siebie i znowu wojna. Po prostu. Etam teraz się tak zachowuje.
1: A Krawiec ogląda, że wszyscy są Wikingów?
2: Nie bardzo, bo nie mogę nigdzie znaleźć na piracie.
0: No, to chyba ktoś z tego Nitroflixa powiedział, jak to ogarnąć, to co tam możesz obejrzeć. Chociaż nie wiem, czy najnowszy jest.
2: W
0: Już
2: końcu
0: nie ma
2: kupię
0: chyba.
2: tego Netflixa, już będę miał spokój.
0: No,
2: Już
0: no.
2: ile można kraść? Ja już
0: No, ale
2: jestem
0: drogo ma.
2: zmęczony tym kradzeniem.
0: Ale już nie ma darmowego Netflixa, chyba
1: Nie
0: trzeba
1: ma.
0: i tak kupić, nie? No, bo
1: Prawda.
0: za dużo cebuli było, więc
1: Tak.
0: po prostu ludzie, wiesz, robili maile, konta, lewe karty na babcie, na ten, nie? W bankach, że otwierali, zamykali i jakoś to dupa jest, nie? Zbita.
1: Furia ci dał prawie znaczący link do sezonu najnowszego Wikingu.
2: Sprawdzałem, szukałem tego e-filmy i nie
0: A ja
2: znalazłem.
0: poskasowałem tego linka, o.
1: Dlaczego?
2: Bo chciał się poczuć tutaj władcą i adminem.
1: Nie, już paranoja jakaś się odezwała.
0: No i co? Może, no ale to ten. Ja tu proszę takich rzeczy nie robić i tyle, że tak powiem, całe te ogółem.
2: A Etam się chyba już zapętlił tu i nakręcił ostro, bo rzuca ciągle paragrafami, ciągle o tym samym tutaj i ściganie, i wykroczenie, i do 1 roku więzienia. Jakiś się w nim tutaj obudził prawnik Etam. Ma pan 60% na wygranie tej sprawy. Jest szansa, 60% na wygranie sprawy. Prawnik Etam.
0: No, ale wszystkie dokumenty bynajmniej z daleka od neta niepodpiętej trzymał, żeby było bezpiecznie. W sumie nie jest takie głupie mieć na Amidze rzeczy. No.
2: No.
0: I takie bardzo.
2: Ciekawe, czy wirusy na Amigę jeszcze działają, czy się zdezaktywowały, czy nadal działają.
0: No to chyba niezła jazda, nie? Mieć Amigę i tak, żeby ten. Żeby jakiś wirus był chwycony gdzieś tam w kosmosie. Ja cię kręcę.
2: Pamiętam swojego pierwszego wirusa na Amidze. Jakie to poruszenie było i w ogóle wszyscy gadali, że wirus się pojawił i każdy chciał mieć tego wirusa i zobaczyć go, jak on działa. To był chyba Byte Bandit, tak się nazywał, Byte Bandit. I jechało się na giełdę i kupowało się antywirusa, który potrafił zniszczyć tylko tego jednego wirusa. Taki antywirus, co tylko jednego wirusa niszczy, Byte Bandita.
0: Tak było później z tymi Czarnobylami, a to już na PC-cie tak. No, pamiętam, jak było Guru Meditation i już, o, wirusa masz, nie? A to po prostu coś było spieprzone, nie? A, widzę. Kurwa, to był komputer, panie, jaki to był komputer. Muszę powiedzieć, że dobre ma wspomnienia, ale tak jak mówisz, te stare gry, one nie są takie dobre, jakby się mogło wydawać. Jak się pamięta, o, ta nostalgia robi dużo, nie? Jedyna gra, w jaką grałem z takich starych, z amigowych, jakoś namiętniej, to była Kolonizacja. Oczywiście do momentu, w którym sobie kupiłem Kolonizację tą nowszą i zainstalowałem mody. To wtedy już to miałem w nosie, szczerze powiedziawszy, już mnie tak nie ciągnie. No i dokładnie jest to, co kiedyś mówiłeś, że te nowsze gry, które są robione na stare, wiesz, te indyki tak zwane, one faktycznie korzystają z tej mocy obliczeniowej, żeby mieć jakieś skomplikowane logiczne właściwości, że jakieś systemy ekwipunku skomplikowane, crafting jakiś i tak dalej, nie? Przecież na Amidze to było nie do wykonalne, nie? Żeby mieć, nie wiem, jakąś grę RPG, gdzie masz drużynę i craftujesz sobie przedmioty. Błagam cię, nie?
2: Dokładnie, nawet taka prosta sztuczna inteligencja potrafi całkiem sporo mocy obliczeniowej zabierać, jak się okazuje. To wcale nie jest takie hop-siup, że większość to grafika, czy tam jakieś budowanie świata. Wcale nie, właśnie te różne zachowania NPC-ów, że oni tam sobie chodzą, coś robią.

0: to wszystko zabiera realną moc procesora. Ja myślałem kiedyś, że to są jakieś takie groszowe sprawy, a to wcale nie. Stąd też nawet sztuczną inteligencję się wygasza w otwartych światach, czyli jak się oddalimy od jakiegoś miasta, to tam się cuda dzieją. Te postacie mało że znikają, bo to jest już obsługa grafiki, to one jeszcze stają w miejscu sobie nagle, czy skrypty są zastępowane innymi, że postać już nie podąża sobie do swojego domku czy coś, tylko tam się teleportuje na przykład, pyk i już jest, nie? Albo coś w tym stylu, czyli jest to upraszczane, tak? Więc sztuczna inteligencja też sporo zabiera.
1: No, także ten, ja się cieszę, że jest ta moda na retrogry. I nasze wyrobienie nowych gier w starym stylu, że tak powiem, bo wiesz dlaczego to jest fajne? Jak masz te tytuły AAA, to one wszystkie mają takie same mechaniki na dobrą sprawę, nie? Identyczne praktycznie, idą po sznurku, ta kamera jest teraz w prawie każdej grze tak ustawiona lekko z boku, z tyłu, za postacią, nie? Tak masz w Wieśku, w Mass Effectach, Red Dead Redemptionach i tym wszystkim, te gry są kalką, one są. Tam są jakieś różne zmiany i dopracowania, ale w gruncie rzeczy to jest cały czas ten sam jeden kierunek. Tak jakbyś miał na nim te same platformy, nie? To jeszcze bez jakichś tam metroidvaniowych ulepszeń. No a w świecie indyków, w indykach jest tak, jak kiedyś było w ogóle w grach komputerowych.
0: Coś zanikasz, nie wiem czemu.
1: Co chwilę się próbuje teraz w tych grach indie robić jakieś takie nowy spin, nowe mechaniki całkowicie, całkiem inne podejście do rozgrywki. Jakieś mieszanie tam elementów standardowych, dodawanie gdzieś powiedzmy karcianki albo niedodawanie tam, gdzie zwykle była i tak dalej. Te gry niezależne się bardzo, bardzo od siebie różnią, nie? Nie tylko samym tam grafiką, asetem i w ogóle, nie? One się różnią. No.
0: Jest taka, widziałem wśród tych gier retro są takie, gdzie można cofać czas, są takie, gdzie dostajemy jakiegoś grappling hooka i się wspinamy, czyli jest bardziej zaawansowana fizyka. Są takie, gdzie można wszystko zniszczyć dookoła siebie. No to wszystko sprawia, że to wcale się nie uruchomi na jakimś super słabym komputerku, być może, i będzie nawet wymagało troszkę bardziej zaawansowanej karty, lepszego procka i tak dalej, a piksele dookoła, nie? I piksele jak cegły, a mechanika dość zaawansowana, także to prawda.
1: No, ale wiesz, to też wynika z tego, że one są bardzo wysokopoziomowo programowane, nie? Na jakichś frameworkach. Nie są zoptymalizowane często takie. Więc wiesz, to też jest kwestia tego, że to są małe zespoły deweloperskie, które muszą zrobić taką rzecz, tak? Później jeszcze jest community, które się cały czas czegoś domaga w tych grach niezależnych i roboty jest dużo, można się pieprznąć. No, nie jest to łatwe, dlatego te gry mają czasami wymagania nieproporcjonalne do tego, co się widzi na ekranie.
0: No, a to jest taki sposób robienia gier właśnie na retro. On w ogóle umożliwia to, że gra powstanie, bo tak naprawdę to, że te zespoły, które robią komercyjne gry, są tak duże, no to głównie to jest grafika, modele, budowanie świata w 3D, a w 2D za pomocą bardzo prostej grafiki odpada nam lwia część tej roboty. I to sprawia, że jeden programista, jeden grafik są w stanie zrobić całkiem fajną gierkę i rozbudowaną z fajną jakąś ciekawą mechaniką, z craftingami, bajerami, szmerami, minigierkami, a tak to trzeba by spędzać całe miesiące albo i lata na budowaniu. Ja ostatnio się przekonałem, jak zacząłem jakiś czas temu robić modele do gier i tak dalej, to się przekonałem, ile to zabiera pracy. Kilka takich postaci i to słuchajcie, w low poly, robiłem, kurczę, chyba z miesiąc, nie? A to było bodajże 5 takich ludków, które były na jednym bazowym modelu zbudowane. Co prawda był tam wieśniak, rzeźnik, mieszczanin, mieszczanka. Ostatecznie się różniły trochę od siebie, no ale też jakoś tam zaczynałem od jednego base mesha, no i to cholernie dużo roboty, a ja tego nie musiałem jeszcze oteksturowywać tak mozolnie, jak się takie realistyczne modele oteksturowuje, ponieważ taki bardzo prosty model ludka w low poly, to się prościej teksturuje, tam się tylko jakby robi teksturę, gdzie kolory są i się przydziela dany kolor danemu obszarowi, nie jest to rozkładanie ekranie mesza na tak, żeby po prostu ta UV mapa była taka, wiecie, zaawansowana, bo to trzeba podciąć ten jakby na kawałki, robić odpowiednie tam szwy, wybierać odpowiednie techniki tego tam rozkładania mesza i teksturowania, to cała masa roboty, nawet więcej jest roboty przy teksturowaniu czasem niż przy budowaniu modelu, bo mi na przykład tworzenie ciuchów do realistycznych modeli to dosyć szybko to robię, nauczyłem się to robić szybko, mam nawet takie oprogramowanie, które to jakoś tam ułatwia, no a z teksturowaniem jest problem, bo nie da się jakby oteksturować modela, znaczy rozłożyć tego mesza automatycznie. Programy do 3D tego nie potrafią. To trzeba robić po prostu ludzkimi rękami i używać do tego trochę umiejętności i wyobraźni. To jest strasznie ciężka robota. Jak miałbym wybierać, to wolę budować modele niż je oteksturowywać. Pytanie, jaka gra? Różne gry, różne. Możecie sobie poszukać na przykład Business Inc. na komórkę, symulator prowadzenia studia robiącego gry komputerowe. Tworzycie gry niby tam w jakimś zespole, rozbudowujecie sobie biuro, kupujecie nowe sprzęty i tak dalej. Tam projektowałem levele, robiłem postacie, interfejs, covery różne tam tych gierek, okładki i tak dalej. A ostatnie modele to robiłem dla jegomościa, który handluje po prostu asetami na Unity. I on zbudował taki swój świat w low poly i potrzebował do tego ludki, żeby trochę to ubarwić, nie? No i ja te ludki robiłem. 5 ludków chyba, czy jakoś tak. No.
1: A czy ty nie handlujesz asetami w takim razie?
0: Ja nie. No nie mam nigdy za bardzo czasu, żeby zająć się tworzeniem modeli, czyli robić coś takiego, co mi się zwróci za jakiś czas, nie? No bo co w międzyczasie będę żar? Tynk ze ściany. Musiałby się jakiś inwestor tutaj znaleźć, czy coś takiego, nie? No. Low Polin się pojawiło hasło. Low Polin. To dobre.
1: A, Low Polin. No widzisz, to dobre jest określenie, muszę powiedzieć. Dobra, słuchaj, godzina na antenie to już... ja nie chcę tak kompulsywnie dzwonić jak kiedyś, bo jak przestałem dzwonić ja i blacha, to muszę powiedzieć, że że fajnie się stało, bo dużo nowych głosów się pojawiło i dobrze.
0: No a z drugiej strony są też i tacy, którzy uważają, że wtedy radio zdechło i że już nie widzą żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych. Już nic, koniec w ogóle.
1: To powiedział, że się musi rozwijać.
0: Ale przypomniały się stare, dobre czasy właśnie, jak zadzwoniliście.
2: No tak właśnie. I tak samo. Jak będzie jakiś spoiler, daj nam znać.
1: Nie, no o tym dokażę, jakbyś chciał, to wiesz, jak najbardziej.
2: No o czymkolwiek, ja o czymkolwiek, więc chętnie.
0: No. Dobra, fajnie, dzięki za telefonik i tam.
2: Dzięki.
0: Trzymaj ta się, hej, hej. Zenon i Floki byli na antenie. Symulator bycia księdzem. A coś takiego się pojawiło chyba, chociaż nie wiem. Church Tycoon proponuje Tomu tutaj. Krawiec, a zrobić model samochodu od zera to ile pracy? Samochody nie są takie trudne. Znaczy, próbowałem zrobić samochód tak dla siebie już. Takiego traka, czy tam vana, bardziej van, taki trochę postnuklearny, pospawany i tak dalej. I nawet mi wyszedł. Tylko gdzieś go zgubiłem, chyba go skasowałem niechcący. To mi to zajęło kilka dni, tak, kilka dni roboty. Nie jest ciężko. Znaczy, też zależy, czy mówimy o samochodzie, który jakby wygląda, który jest dopracowany tylko z zewnątrz, a w środku tak trochę minimalistycznie, czy mówimy o samochodzie, który jest i z zewnątrz, i od środka, bo to są dwie różne sprawy. Zrobić model samochodu, który ma cały ten kokpit ładnie wyrzeźbiony, tam zegary, wiecie, fotele ładnie zrobione, to jest sporo roboty. Z zewnątrz trochę łatwiej, jak dla mnie, chociaż no, to też nie jest prosta sprawa. Trzeba odpowiednie techniki znać, modelowania, bo w inny sposób się modeluje postać humanoida, zupełnie inaczej samochód, nie? Najprościej to się robi jak takie sprzęty, stoły, meble, ściany, Przy ścianach jest trochę więcej oczywiście pracy przy teksturach, bo model ściany to robisz w 5 sekund, nie? Ale potem weź go oteksturuj i zrób, żeby na przykład łuszczyła się farba, ale żeby ta łuszcząca się farba nie była modelem 3D, tylko żeby to było za pomocą tekstury tylko, tak zwanej normal mapy, czyli takiej mapy wypukłości. Krawiec, za dużo nadajesz. Nie mam kiedy nadrobić zaległych audycji, bo co rusz coś nowego. No przepraszam, przepraszam bardzo. No, no meble to szybciutko, tak, jakieś tam szafeczki czy coś, to błyskawicznie się robi. Ale też zależy, no, jakie sprzęty, bo na przykład jak projektowałem tam do gierki właśnie automat do gier, no to już troszeczkę więcej niż jakąś tam szafkę. Troszkę więcej czasu to wymaga niż jakiś stół, szafki, krzesła. Krzesełka, szafeczki to faktycznie szybko. Najprościej to zrobić dywan. Dywan. Robisz ciach tutaj tego i tekstura dywanu i... No, ale w sumie zrobić teksturę dywanu to nie tak prosto już. Szczególnie taki dywan, wiecie, klasyczny dywan taki, jak sobie Rosjanin wiesza na ścianie. A ponoć już właśnie nie wieszają sobie na ścianach dywanów, tylko starsze pokolenie jest jeszcze przyzwyczajone do tego, żeby sobie wieszać dywany na ścianach jako taki szpan. Bo to jest ten taki ruski szpan, nie? Coś, co my Polacy też troszkę mamy, ale jesteśmy chyba daleko za ruskimi, którzy zawsze są takimi szpanerami. Naród szpanerów, oni wszystko chcą mieć wypasione i szpanować. No to kiedy dywany kiedyś, no nie wiem, chyba nadal są drogie, no to jak masz taki dywan, no to musisz się pochwalić. No jak na podłodze to tyle pieniądzów, żem wydał, to co będą mi deptali, to ja sobie na ścianie powieszę i będzie szpan. A co? A mnie nie stać? A gówno właśnie mam. I wisi sobie dywanik. Dywan to można zrobić jako obiekt 2D plus tekstura. No zależy, jak na to spojrzeć. No dwa trisy, dwa trójkąty, lub jeden face i tekstura. Ale tak, tak. I w ogóle nie polecam robienia dywanu jako modelu takiego na bazie cube'a, żeby to był, żeby ta wypukłość dywanu była zrobiona właśnie z cube'a. Tylko płaski mesh i normal mapa, która robi wypukłość. To się przekonałem, że lepiej to wychodzi wtedy. No. Ale coś tu ktoś pisał, że modele nawet mają milion czy tam poligonów, czy trisów, nie pamiętam. Czy face'ów. Nie, aż tyle to nie. Aż tyle to nie. To przesada jest. Już nawet nie pamiętam, ile ścianek mają, no ile trisów, czyli to jest, wszystko jest zawsze zamieniane na trójkąty, tak czy owak, przez kartę graficzną, ale już nie pamiętam, ile mają postacie, kilkanaście tysięcy raczej, tu mówimy o kilkunastu tysiącach na przykład na... Zawsze ma trochę więcej główny bohater, ten, którym sterujemy. On jest zawsze trochę bardziej dopracowany, trochę więcej ma detali, a NPC zawsze mniej trochę, nie? Tak się przyjęło, że więcej się przeznacza na głównego bohatera. Jest też tak, że modele, które są dalej, są zamieniane na swoje uproszczone wersje. Z mniejszą ilością trisów i z teksturą o niższej rozdzielczości. Na PS3 krawiec w Gran Turismo każdy samochód miał 500 tysięcy poligonów. To jest jakoś za dużo jak dla mnie. Ale fakt, że samochody ciężko jest tak w cudzysłowie wytanić i uprościć, bo one mają dużo zaokrągleń, których się nie da przeskoczyć za bardzo. No, we współczesnych czasach, nie? No, nie zrobisz kwadraciaka jakiegoś jak od Tesli. Kiedyś to jeszcze mogło przejść, nie? ale to też były czasy, kiedy Lara Croft miała piersi w postaci dwóch stożków szpiczastych. No, samochody ciężko jest właśnie uprościć. No ale zauważcie, że tych samochodów w grach to nigdy nie ma na ekranie tak wiele, nie? Jak na przykład jak postaci, które się przechadzają. Jak tłum czasami się pojawia i jest tam tych postaci masa. Albo nagle wrogów ci wyskakuje zza krzaków, kurczę, 30, no a samochody, no to aż tylu nie ma, nie? Więc można sobie pozwolić na więcej. No nie wiem, czy byś zrobił Teslę ze 100 poligonów. 100 to potrafi mieć mebel czasami. No. Ale to też, to wszystko bardzo mocno zależy. Nie ma jakichś takich liczb, kurczę, ustalonych na sztywno, nie? Że tyle i tyle. Też trzeba wziąć pod uwagę, czy postać, ile postać będzie miała kości, które sterują ruchami rąk, nóg i mimiką twarzy na przykład, ile tam kości, bo to wszystko zabiera. Animacje, ile będą miały klatek kluczowych. Takie animacje, które są robione za pomocą motion capture, czyli przechwytywania ruchu prawdziwego aktora i przekładanie tego na wirtualną rzeczywistość komputerową, na komputerowy świat, to takie animacje mają na przykład bardzo dużo klatek kluczowych. I to wszystko zabiera, wszystko. Zachowanie postaci AI, pakiety AI przypisane, skrypty. Świat też musi jakoś żyć, nie? Trawa, sama trawa, no jak się nie rusza, to trawa będzie mniej pochłaniała mocy niż jak faluje. Sterowanie pogodą, sterowanie ten cykle dobowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się trzeba jakby zebrać do kupy i to wszystko jakoś jak najlepiej zoptymalizować. No i może być tak, że gra, która nie ma dużego zapotrzebowania na moc procesora i karty graficznej, jeśli chodzi o świat, o efekty jakieś nałożone jeszcze na to graficzne, przypisane do kamery, to można więcej wtedy nam zostaje na złożoność postaci, no. W niektórych grach sprytnie się optymalizuje, na przykład Silent Hill miał mgłę taką bardzo gęstą i taką, która się pojawiała bardzo blisko naszego bohatera. Ta mgła oblewała wszystko, także no tam widzieliśmy wszystko tam 10 metrów od siebie, nie? A to było właśnie zrobione po to, żeby w tej mgle można było wygasić różne tam obiekty, postacie, żeby trochę zaoszczędzić tej mocy. Okazało się, że konsola po prostu nie wydala inaczej. PlayStation 2 na przykład, nie? Czasami się patrzę na postacie na przykład w grach i często się przyglądam palcom od nóg i patrzę, a one są takie pozlepiane w jedną bryłę, bo to w tych rejonach to potrafi, powiem wam, zaskakująco dużo tych ścianek wychodzić. Właśnie palce od rąk, od nóg i no... Bardzo duża jest różnica, jak projektujecie takie postacie, które są półnagie, bo wszystko się rozgrywa w jakiejś starożytności, na przykład, no i noszą tam ludzie sandały, jakieś tuniki, które dużo odsłaniają, no to będzie dużo więcej trisów wam wyjdzie, nie? Bo ubranie pozwala uprościć po prostu bohatera. Robisz jakąś tam sukienkę, która zakrywa te nogi, sukienka dosyć prosta, no ale na przykład przypisanie fizyki do sukni, coś, co rzadko się w sumie pojawia. Ja robiłem takie rzeczy, bo sprawdzałem sobie, jak to wpływa na wydajność i zrobiłem suknię, przypisałem jej fizykę, żeby ten materiał jakby, żeby nogi zginały po prostu ten materiał naturalnie i nagle wszystko zaczęło mi haczyć, nie? I też wtedy nie da się zrobić tej sukni, która ma od drugiej strony, bo jakby te ścianki widać tylko od jednej strony zawsze, przynajmniej no, jak mówimy o grafice na silniku gry, to trzeba użyć specjalnych tekstur dwustronnych, specjalnych shaderów, które no, też pochłaniają dodatkową moc, bo wtedy jest wszystko renderowane razy dwa, tak jakby, nie? Ilość źródeł światła bardzo mocno zabiera moc też procesora i karty. No bardziej karty oczywiście. No, więc trzeba zawsze dbać o to, aby źródeł światła nie było zbyt dużo na scenie, bo każde źródło światła, znaczy nie każde, ale wiele z nich generuje cienie i te cienie z kolei też zabierają moc i tak dalej, i tak dalej. Mogę wam kiedyś zrobić audycję, gdzie podzielę się tą wiedzą, którą mam. No już mam całkiem sporo, już całkiem niezły w te klocki jestem, tak nieskromnie powiem. Więc mógłbym spokojnie w profesjonalnym studio robiącym gry pracować, ale się zastanawiam, czy iść w tym kierunku, bo zaprojektowanie logo to jest dla mnie łatwa robota, a jak zaczynam tworzyć właśnie jakieś modele do gier, rzeczy, jakieś obiekty, to jest ciężka praca. No to nie jest łatwa praca.

Są takie rzeczy, do których nadal nie doszedłem, jak to zrobić, powiem wam. Dużo już potrafię, ale na przykład są takie takie feature'y, co do których no do dzisiaj za cholerę nie wiem, jak to oskryptować, zaprogramować w Unity. I to jest na przykład tłum. W tłumie postacie no jedna musi omijać drugą. Spokojnie robię odnajdowanie drogi, tak? Mój bohater przechodzi sobie z miejsca A do punktu B, omija ściany. Jak się uprę, to i sobie drzwi, to stanie przy drzwiach, otworzy sobie drzwi, przejdzie, zamknie te drzwi i pójdzie dalej do punktu B. Więc dosyć zaawansowane rzeczy potrafię zrobić. A za cholerę bym nie zrobił właśnie tłumu, gdzie ludzie wzajemnie siebie omijają. To znaczy zrobię, tylko to będzie, one będą siebie omijały na podstawie, znaczy będą miały po prostu przypisaną, kuźwa, no będą miały po prostu pewien obiekt w sobie, kapsułę taką, która sprawi, że się od siebie odbijają, nie wchodzą w siebie nawzajem, o, nie wchodzą w siebie nawzajem, brakuje mi to słowa, jak to się nazywa? Nie detekcja, nie fizyka, kurde, no nie wiem. W każdym razie potrafię zrobić, że nie wchodzą w siebie i jakoś tam starają się siebie ominąć, ale to nie jest takie zaawansowane, że postać po prostu ominie tak z daleka trochę drugą, nie? Tylko po prostu będą się o siebie jakby ocierały, starając się siebie wyminąć i i tyle. Kolizja, o, dziękuję, kolizja, no, zabrakło mi słowa, kolizja. No tu się niektórzy z was całkiem nieźle znają tutaj na tych sprawach, no, widzę. Sporo jest takich osób, które ogarniają temat, nie? I wiedzą, co tam jest, co. No, kolizja obiektów, znaczy kolizja to w sumie jest jak obiekt jeden wykryje, że drugi go dotknął, ale chodzi oczywiście o kolizję na takiej zasadzie, że postać ma pewien prosty obiekt w sobie, który właśnie, bo jest i kolizja, i detekcja, to chyba ja miałem na myśli jednak teraz detekcję, a kolizja to po prostu się, no, będą dwa, na przykład przypisuje walec dla postaci i on określa, że ona po prostu już tam nie wejdzie w coś. Ciężko mi to trochę opisać, bo to nie operuję takim super fachowym językiem często, ale wiem, jak coś zrobić, nie? Tyle. No, powiem wam, że fascynująca to jest branża. Właśnie, bo to jest coś niesamowitego. Tworzysz jakiś świat, tworzysz bohaterów, którzy tam sobie chodzą, coś robią, dialogi programujesz, jakieś eventy właśnie, no, bajery, szmery. Ja najczęściej używam silnika Adventure Creator, który jest najlepszym silnikiem do przygodówek, jakikolwiek widziałem. Detekcja, kolizja i ocieranie. Brzmi nieźle, pisze Tomu. Zwłaszcza to ocieranie, nie? Się o siebie. No, tak więc bardzo polecam Adventure Creatora. To jest, chcecie zrobić przygodówkę na Unity, to najlepsze, co możecie kupić. Nic lepszego nie ma i nie znajdziecie. Nawet nie wiem, czy znajdziecie coś lepszego na innych silnikach, czy jakiś gotowy silnik do przygodówek. Tam jest wszystko po prostu, tak? Wszystko, co potrzebne. W najnowszych wersjach się pojawił nawet crafting. No, macie cały tam system do budowania interfejsu, macie save'y, dialogi, odnajdywanie drogi, kolizje, sterowanie dźwiękiem, obrazem, masę różnych gotowych skryptów, funkcji. Crafting? Pyta Pretorianin. Crafting.
No. Więc jak ktoś ma pomysł na fajną grę przygodową, ale się nie zna na programowaniu, spokojnie sobie poradzi z takim gotowym dodatkiem do Unity jak Adventure Creator. Nie musicie się znać. Nawet nie musicie być świetnymi grafikami, bo możecie albo sobie kupić gotowe asety, czyli takie gotowe modele, levele różne, tak dalej, obiekty. Można to kupić niedrogo. I skupiacie się tylko na fabule i na konstruowaniu tego wszystkiego i wdrażaniu już tam. No, zrobić dialogi, zrobić jakąś przygodę, jakiś scenariusz napisać i to wszystko tam przenieść na silnik gry. No, są wspaniałe czasy dla twórców. Senior Video Artist w CD Projekt Red. Nie poszedłbym w życiu do Redsów, ani do Techlandu, ani do żadnego innego dużego gracza w życiu. Za Chiny Ludowe. W życiu. A czemu? Bo nie chcę zapierdalać jak dziki osioł albo jak beduin. I wszystko na już, na wczoraj i stres, i problemy, i zostawanie po godzinach, tylko po to, żeby się potem pochwalić. A ja robiłem sznurówki Wiedźminowi. Bo to wiadomo, że dostanę, nie wiem, czy na seniora bym się dostał, raczej wątpię, bo na seniora to sobie trzeba zapracować, raczej, przypuszczam, i dojść do takiego stanowiska. Nawet jak dosyć doświadczony grafik poszedłem do ADV, to była taka dosyć spora, no chyba największa we Wrocławiu agencja interaktywna, no to tam byłem juniorem raczej, bo seniorem był ktoś inny, to ja chyba junior, nie? A ja się tak nie słucham nikogo. Ale to przychodzisz, to ci dadzą na początek coś skromnego, nie? I weź tu i będę modelował Wiedźminowi, kurczę, kutonga przez 2 miesiące, nie? Albo jakiś tam piorunek robił, czy coś. Znam taki, kolega mi opowiadał o przypadku, że jakiś taki w ogóle niedoświadczony, kto to mi mówił, już nie pamiętam nawet. No jakaś znajoma osoba, już nie pamiętam kto. Że pracował właśnie w jakiejś takiej firmie, przyszedł grafik, który nic kompletnie nie umiał i ciągle mu jakiś piorunek kazali robić. Jemu ten piorunek nie wychodził za bardzo, no on robił ten piorunek. Pytanie, czy jestem na bieżąco z trendami w grafice? Myślę, że daję radę, no to nie mam jakiś tutaj... Na pewno nie jestem jakiś zapóźniony, nie? Że będę się dziwił albo, że tam się, nie wiem, nie nauczę nowego softu. Dla mnie nauczenie się nowego softu do 3D i przejście nawet z jakiegoś Blendera, czy na Maję, czy z Mai na Cinemę, czy z Cinemy na 3D Studio, to jest piardzik, no w 2 dni się nauczę obsługiwać. To jest tylko interfejs w zasadzie. Każą mi robić pixel art? Spokojnie, no. Poćwiczę sobie jeden dzionek i będę trzaskał pixel arty, no. Każą robić modele samochodów, to rozgryzę szybko, jak najlepiej robić samochody, opracuję sobie technikę i będę robił samochody, no. Ale przypuszczam, że to jest cholernie mozolna praca, bo tu się liczą proporcje, żeby zachować, żeby to było realistyczne i siedzisz i dłubiesz taki samochodzik, nie? To jest nudne, ja to lubię się zmieniać, a nie, że będę, kurczę, Wiedźminowi kurtkę szył przez miesiąc i teksturował ją i coś, nie? Zresztą przypuszczam, że praca tam jest podzielona i jeden robi 3D, drugi robi tekstury, no, a nie ma tak, że ta sama osoba robi tekstury i modele, nie? Jak już przy grach, to raczej gry indie albo gry na mobilki, a nie takie AAA, jakieś zaawansowane, bo to jest właśnie rzeźbienie w gównie.
Ale wtedy pracujesz na przyszłość, 10-15 lat i emerytura. Brak kasy jest okej w młodości, a na starość chyba bardzo trudne, pisze Kuba. No zgadza się, zgadza się. No ale raczej wolę co innego robić. Nie chcę przy takich... Nie chcę pracować w dużych studiach robiących gry, bo to jest zbyt ciężka praca. A poza tym to by było tak, że znowu trzeba od zera jakby dochodzić do bohatera, nie? A... Jak zacznę robić coś, co już robię od dawien dawna, to już jestem kimś bardziej, nie? I mam lepsze skille trochę. Nie muszę się uczyć nowych rzeczy za bardzo. Chociaż jak mówię, no dosyć szybko można się nauczyć, ale trzeba się jednak uczyć. To może gra w stylu Pokemonów z użyciem aparatu, tylko zamiast stworków będą pojawiać się demony i ateiści, a postać główna to ksiądz egzorcysta 7 levelu. Czyli co, tak na zasadzie rzeczywistości rozszerzonej, tak, że jak te Pokemony, jak Pokemon Go, tylko że znajdujesz opętanego i go egzorcyzmujesz. I musisz mieć odpowiedni level, bo to różne są silne demony. Może być demon kataru na przykład, taki niskolevelowy i go tam ciach i nie ma kataru. A może być demon na przykład grypy, to już mocniejszy. No ciekawa koncepcja. No, praca beta testera to jest w sumie fajna, szczególnie jak się ma talent do psucia. Pamiętam, że jakoś nawet, bo kiedyś testowałem, ale aplikacje jakieś, czy tam serwisy takie bardziej zaawansowane, które miały różne tam bajery, szmery, kalkulatory i tak dalej, to potrafiłem dosyć szybko zepsuć to, że tam się interfejs zawieszał czy coś, bo na przykład klikałem jak opętany jakiś i tam nie nadążało coś. No.

0: to ja mógłbym wymyślać gry na przykład. To jest fajna praca, wymyślanie gier i opracowywanie jakiejś mechaniki takiej gry, wymyślanie scenariusza do przygodówki, to jest fajna praca. Bardziej koncepcyjna po prostu praca by mnie interesowała, to by było dobre. Może takiej sobie poszukam. Leżysz sobie i wymyślasz, to coś dla mnie właśnie. Leżeć i wymyślać. A nie zapierdalać po prostu, żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. No. Miałem na przykład ostatnio pomysł na grę, gdzie taki menadżer arki kosmicznej, że uciekli z Ziemi po jakimś kataklizmie i są sobie tam ludki na jakimś dużym statku kosmicznym i trzeba tym zarządzać na przykład. Coś takiego, nie? No tak, tak. Też mógłbym właśnie... No, korepetycje od czasu do czasu daję, nie? Z grafiki, to. Sam Kuba się przekonał. Dostał parę lekcji. Zdolny chłopak, powiem wam, zdolny. Nie, tak mówiąc serio, to Kuba nawet złapał szybko o co chodzi. Okazało się, że ma tam smykałkę niezłą do tego i tam robiliśmy jakieś tam retusze, bajery. Zdolny chłopiec, zdolny, naprawdę, całkiem niezłe postępy robił. Ja byłem zadziwiony po prostu. Czasem musiałem mu pogrozić palcem, mówiłem, Kuba, bo na przykład dubał w nosie podczas lekcji, słuchajcie, albo paznokcie obgryzał, bo takie papierowe kulki robił i rzucał. Ja go linijką wtedy po łapach. Ciach! On wtedy płakał, ale szybko mu przechodziło. Fajny ten pomysł Tomu, że kierujesz na kogoś telefon, a tam Azazel ukryty ci się pokazuje, że tak kierujesz na prawdziwego człowieka, a tam ci się nakłada, że ma w sobie demona, nie? I możesz wtedy może go tym telefonem tak psikać jak kropidłem na przykład i włączać jakieś tam egzorcyzmy. No, gra egzorcysta 5. I samony masz, możesz przywołać anioła Gabriela na przykład, jak jesteś już na wysokim levelu, przywołanie anioła Gabriela, taki wielki, się pojawia i zgniata sandałem grzesznika, czy coś. Level design to jest też fajna całkiem praca, bo to w zasadzie trzeba się tu wykazać jakąś wyobraźnią przestrzenną, jakimś pomysłem przede wszystkim na lokację. Widziałem zdjęcia, na podstawie których budowano lokacje do Wiedźmina. One dosyć mocno się różniły od finalnego efektu. No, jechali gdzieś, strykali zdjęcia jakiegoś grodu. I potem to przerabiali na level do Wiedźmina, który no już był o wiele bogatszy. Dodali więcej tam detali różnych, przyrody dookoła. No i na zdjęciach to wygląda trochę tak czerstwo, a w grze już takie wypasione, fajne, klimatyczne. No, przy takim budowaniu leveli trzeba też ładnie oświetlić. No chyba, że mówimy o zewnętrznych lokacjach, gdzie raczej oświetlenie jest skąpe dosyć, najczęściej. I wszystko jest oświetlane za pomocą takiej mapy specjalnej tekstury. No oczywiście jakaś tam pochodnia czy coś, no to dobrze, żeby też świeciła sobie. No, ale trzeba to kontrolować bardzo, trzeba uważać, żeby nie za dużo tych źródeł światła było. No, ale zawsze się czegoś nowego uczę. Jak pracowałem teraz na Blenderze sporo, to tam się od kolegi dużo dowiedziałem o nowych funkcjach ciekawych, których wcześniej nie znałem. Blender to jest, kurczę, kombajn jednak. To jest kombajn. Ciężko to ogarnąć w całości. Powiem wam, no tyle różnych tam jest rzeczy. Jeszcze te skróty klawiszowe, tego wszystkiego się nauczyć. O Jezu, to jest kupa wiedzy. Najlepiej sobie tutoriale po prostu przeglądać. No ja to się, jak czegoś nie wiem, to sobie szukam tutoriala, uczę się i już. A tak jak mówiłem, lepiej by było się parę, już wiele lat temu skupić na jednym. Byłbym teraz już mega wymiataczem w jednej rzeczy. A tak to we wszystkim nie jestem takim masterem jak ci, którzy się na przykład od dawien dawna specjalizują tylko w montażu wideo i w efektach wideo, albo tylko w grafice 3D, nie? Zawsze gdzieś tam będę gorszy już. Ale to też nie jest takie złe, bo nie każdy potrzebuje mega wymiatacza do czegoś, mega drogiego. Wiadomo, że taki specjalista dużo hajsu chce. A ja mogę robić wszystko w sumie w zasadzie. Mogę robić i ilustracje, rysunki, kreskówkowe postacie, montować wideo, prezentacje wideo, logo zaprojektować, brand cały, coś do druku, jakiś model 3D zrobić, oteksturować jak będzie trzeba i tak dalej, i tak dalej. Stronę internetową, nie? Wszystko tam można, no więc to też nie jest takie złe. Ja powiem, pójdę i powiem, ja nie chcę być senior artist, ja chcę być master assassin key account specialist ultra mega power no. A nie senior zwykły, co to senior? Zatem senior to taki stary, nie? Można zatrudnić takiego dziadka do grafiki i on będzie senior artist.
1: Dzień dobry, co? Słyszałem, że trzeba tu graficzkę zrobić.
0: Senior artist. A junior to taki dziesięciolatek. Kiedyś to w ogóle miałem więcej chyba pasji, bo jak się robiło jakąś grafikę, to tak się człowiek przejmował, gdzieś tam jechał, zdjęcia pstrykał. Jechałem zrobić zdjęcia kwiatów, żeby odpowiedni kolor oddać. Albo szedłem do sklepu po szminkę, bo robiliśmy stronę dla seks.pl. Już teraz tego nie ma, tam ktoś to wykupił. I w logo pomyślałem, że będą po prostu usta takie kobiece, nie? I wiecie co? I te kobiece usta to były zdjęcia kumpla, który się wyszminkował i odbiliśmy na papierze, zeskanowaliśmy, zwektoryzowałem i wszyscy potem przychodzili na tą stronę i widzieli niby damskie usta w logo, a to było, fajne było logo, bo a to były usta kolegi. A to fajne było logo, bo napis wyglądał jak namalowany szminką na lustrze trochę, tak jakby, no i te usteczka jakby odbite, wyszminkowane, nie? To fajnie wyglądało. A Tomu tutaj chcę zainwestować w grę o egzorcyście. No, chyba bym nie dał rady zrobić raczej takiej gry opartej o rzeczywistość rozszerzoną. Jakby ktoś nie wiedział, to chodzi o to, że jakby łączony jest ze sobą obraz z kamerki na przykład waszego smartfona i nakładane coś jest na niego, że ta gra jakby potrafi rozpoznawać różne, że są jakieś obiekty nakręcane kamerą i coś tam z nimi robi, nie? Albo na przykład macie świat prawdziwy właśnie z kamerki i pojawiają się jakieś ludki tam, które się przechadzają i widać je tylko oczywiście na ekranie tego telefonu, bo jest tak łączone ze sobą to, nie? To jest rzeczywistość rozszerzona. Tak to się fachowo nazywa. No to ciężkie do zrobienia, musiałby być jakiś silnik gotowy, to by się wtedy udało, nie? A dzisiaj można kupić silniki do wszystkiego. Możecie sobie kupić silnik do gry karcianej i karciankę zrobić. Silnik do Tower Defense, czyli takiej gry, w której ktoś atakuje waszą twierdzę i wy musicie go tam ostrzeliwać i go tam nie wpuścić do środka, nie? Albo silnik do pinballa. Wiecie, takie jak były tam, że kulka metalowa odbijana przez te paletki, przez te jak to się nazywa, te dingsy. No. Do przygodówki, nawet można kupić silnik do naparzanki, do gry takiej, która właściwie niczym nie ustępuje pod względem jakości silnikowi do Street Fightera. Są kombosy, są tam ciosy specjalne, są fatality, wszystko co trzeba. Gotowy silnik. Do wszystkiego już. No, czasem jakość pozostawia trochę do życzenia. Czuje się, że jest to jednak aset kupiony za $100. Czy tam za 50, czy za 200, czy za 20. Różne są bardzo ceny. I dużo zależy od tej ceny, powiedziałbym, bo no, takie najlepsze rzeczy to wiadomo, że drogo kosztują. Zawsze chciałem zrobić grę typu leci statek i strzela, pisze PN Koci. Też znajdziesz. No słuchaj, no możesz znaleźć sobie też taki gotowy silniczek do takiej gry. To nie jest, to akurat jest dosyć proste nawet do napisania od zera, nie? Że leci se stateczek i strzela. Ale leci od dołu do góry, czy z lewej do prawej? Usiłuję sobie przypomnieć jakieś takie najbardziej szalone pomysły na aplikacje gry, jakie mi przyszły do głowy. To chciałem zrobić symulator kobiecych piersi. Piersi będą ostatnimi. Symulator kobiecych piersi na komórkę, że wam się pojawiają po prostu dwa cycki i możecie sobie ruszać tą komórką i one tak latają troszeczkę, nie? Są, sprężynują. No, a jakby co, to umiem zrobić już takie sprężyste, fajne cycuszki jakby. To się nazywa Dynamic Bone, dynamiczne kości. Trzeba stworzyć kości dwie dla cycków i przypisać im odpowiednie tam właściwości w skrypcie i fajnie się bujają cycuszki. I tak byś sobie tym telefonikiem, a cycuszki tam boing, boing, boing, to takie rzeczy fajne. Ale wyszło mi jakoś, że ciężko, że to byłoby troszkę zawodne na tych telefonach, które nie mają żyroskopu, tylko badają jakby kierunek na podstawie geolokalizacji bardziej, czy coś takiego, jakimś w takim uproszczonym sposobem, no takim jak ja mam na smartfonie, bo tak naprawdę żyroskop mają te lepsze telefony, taki prawdziwy, nie, żyroskop.

No. Co tam jeszcze miałem za głupie pomysły? Symulator samobójcy, że stajesz sobie gdzieś tam na dachu i splat. Taki symulator samobójcy. Albo że sobie żyły podcinasz. A to by mnie zaraz do więzienia wsadzili. No same takie głupie, widzicie, głupoty chodzą po głowie. Zrób symulator edytki. Nie, to... Coś się senny zrobiłem. Kurde, i znowu widzicie, siedzę tu z wami zamiast pracować. Znowu ta wymówka, nie? Dobra, zmywam się. Dzięki, że byliście. Dzięki za telefony. Dziękuję za wspaniałe donaty Panu Bogu i Januszowi Koranowi Mekce. I znamie bestii rogatej. O. Takie dzisiaj dostałem 3 donejciki. Dziękuję bardzo. No i do usłyszenia się z wami jutro o 22. Trzymajcie się, cześć.

Witam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. Mamy dzisiaj 10 stycznia 2019 roku. Witam wszystkich w tej audycji. Ja jestem Max, jeżeli mnie nie słuchaliście, to witam się z wami pierwszy raz w tym nowym roku, już w sumie z drugą audycją. A dzisiaj będziemy omawiać bardzo ciekawą rzecz. Bardzo ciekawą, niestety tylko według mnie na razie, a wy jeszcze zadecydujecie, czy ona również jest ciekawa. Na początku można się przywitać z wszystkimi innymi kulturalnie w radiu.

No więc tak, witam wszystkich jeszcze raz i temat dzisiejszy to Top 10 Maxa 2018 roku. Audycja, do której przygotowywałem się cały rok, bo materiału było sporo do zbierania. Więc będziemy omawiać parę konkretnych kategorii, z których będziemy wyłaniać 10 najlepszych, najciekawszych według mnie rzeczy. A tymi kategoriami są top 10 youtuberów, top 10 książek, które czytam lub przeczytałem, top 10 alkoholi, które wypiłem w 2018 roku, top 10 słuchaczy. Tak, ta audycja również jest interaktywna, więc zobaczymy, czy się tam znajdziecie. I top 10 ludzi, których spotkałem, poznałem lub mam zamiar, cel poznać. Chciałem zrobić jeszcze więcej, ale wątpię, żebym się wyrobił w tym czasie, do którego was przyzwyczaiłem. Także ewentualnie to jeszcze rozszerzymy o kolejną. Także witam jeszcze raz wszystkich. Ja sobie teraz tylko sprawdzę czata, bo chcę zobaczyć, że jesteście. Zaczęło się. To Etam pisze: top 10 żuli w Finlandii śpiących na klatce. Mój drogi, w Finlandii jest bardzo mało żuli. Ale wracamy do audycji i zaczynamy od youtuberów. Top 10 youtuberów, o których będziemy dzisiaj opowiadać. Więc zaczniemy od... bardzo dużo ogólnie jest takich zagranicznych, także możecie się na mnie trochę obrazić, natomiast polski YouTube jest dla mnie mało jeszcze znany, pomimo tego, że zacząłem w niego troszkę inwestować swojego czasu. Natomiast jest to dla mnie dość istotne i chciałbym się z wami z tym podzielić. Pozycja pierwsza. RSD Max, Real Social Dynamics. Też Max imienia zainteresował mnie swoim podejściem oraz różnymi filmami na temat relacji damsko-męskich. Myślę, że każdy facet powinien przynajmniej jedno jego wideo zobaczyć, aby przekonać się, czy nasze podejście do relacji damsko-męskich, nawet dziewczyny moim zdaniem czasami powinny to oglądać, żeby potwierdzić tak naprawdę, czy on ma rację. Moim zdaniem gościu jest mega ciężko pracującą osobą, bardzo dużo wrzuca filmów, robi dobrą robotę. Zaczynał jakoś tak w 2014 wrzucać filmy na YouTube'a, a teraz ma ponad 200 tysięcy subskrypcji, więc całkiem nieźle mu się wywodzi. Z całej firmy Real Social Dynamics jest największym YouTuberem. Także tyle o nim, nie będę się za bardzo w to zagłębiał, natomiast tylko po każdym punkcie będę wam wypisywał na czacie, więc można sobie zapisać albo zasubskrybować, więc mogą oni to uznać jako darmową promocję. Drugi to jest Logan Paul. Nie wiem, czy kojarzycie tego kolesia, bo 2018 rok troszkę był jego rokiem, ponieważ z świetnego, no względnie świetnego vlogera, który tak naprawdę bardzo szybko osiągnął pozycję 10 milionów subskrypcji na YouTubie, wcześniej występował na platformie Vine, okazał się być najbardziej znienawidzoną postacią 2018 roku poprzez wyjazd do Japonii i wizytę w lesie samobójców. Tak, była to, long story short, była to sytuacja, w której Logan Paul wszedł do tego lasu i razem ze swoimi tam kolegami i pokazywał normalnie na YouTubie, jak ludzie się powiesili, więc i zrobił oczywiście z tego bekę, bo to jest taki komediant, to jest taki komik. Więc pomimo tego, że gościu dużo pracuje, wyrobił sobie markę, no to było niezaakceptowane jednak przez społeczeństwo YouTube'a i w ogóle społeczeństwo na świecie, więc mówię, stał się najbardziej znienawidzoną osobą na świecie, przynajmniej przez jakiś czas. Później akurat uratowało go to, że wyzwał go inny YouTuber pod ksywą Xi na walkę i większość jego czasu przygotowywał się do walki właśnie z tym Xi i ciężko pracował i totalnie zmienił swoje podejście z takiego gówniarza, który mało wie o życiu, ale dużo podróżuje i ma dużo kasy, do takiego gościa, który

takiego Janka Fiora, o Janie będziemy później mówić, który ma swoje wydawnictwo właśnie też z takimi książkami biznesowymi, różnymi inspirującymi i tak dalej. Ma również swoje konto na Instagramie, które dość uważnie i często oglądam, słucham się go, co ma do powiedzenia, no bo osoba, która ma wydawnictwo, też akurat dużo czyta i ma fajne fun fakty, czy po prostu rady takie życiowe. Przecież jest starszy ode mnie, to w sumie troszkę trzeba się słuchać starszych, nie? No, więc tak to mniej więcej wygląda. Marcin Osman i przy okazji miałem okazję go poznać, ale o tym będzie później. Więc Marcin Osman jest trzecim akurat tym razem polskim youtuberem, który wygrał mój 2018 rok. Numerem czwartym jest Robert Gryn, którego już troszkę oglądałem w 2017 roku, był dość aktywny na YouTubie. W 2018 roku też był aktywny, natomiast gdzieś w połowie zajęły go jakieś takie już bardzo istotne sprawy, bardzo biznesowe, bardzo takie poważne, nawet ze świata polityki. Zaczęto go zapraszać na różne konferencje. Światowe Forum Ekonomiczne, bodajże w Chinach było wtedy. I akurat to wszystko go tak zajęło jako biznesmena. Jeżeli nie znacie człowieka, to bardzo polecam, bo naprawdę jest hardkorem i nie tylko ma świetną figurę, potrafi zainspirować też swoim podejściem do startupów, do robienia czegokolwiek. Zaraził mnie nie tylko dietą ketogeniczną, którą miałem okazję próbować przez miesiąc i tak fun fact mogę powiedzieć, że moja tkanka tłuszczowa z około 11-12% spadła na procent 8, a później w minimalnie było nawet 4, więc wiecie, co się dzieje, jak macie już taką niską tkankę tłuszczową. No właśnie, jeżeli macie sześciopak, to nie jest to ten z żabki. W każdym razie Robert Gryn i jego hustlerskie podejście będzie numerem czwartym u mnie na liście top youtuberów w 2018. Co mamy dalej? Numer 5, Sean Cannell. Go pewnie nie znacie, natomiast szybko o nim tylko wspomnę, bo jak zacząłem interesować się YouTube'em coraz bardziej i produkowaniem do niego jakichś takich fajnych filmów, takie, które by troszkę mnie reprezentowały, no to akurat zastanawiałem się, jaki sprzęt, jak w ogóle gadać do ludzi, jak tworzyć wideo, jak to promować i tak dalej. Oczywiście nie uważam się za osobę, która nagle wszystko wyciągnęła i jest najlepsza, wręcz przeciwnie. Natomiast uważam, że to jest osoba, jeżeli chcielibyście założyć konto na YouTubie, to jest osoba, która jest mega profesjonalistą i pomaga innym razem ze swoim kanałem, który się nazywa YouTube Influencers. Video Influencers, no to właśnie z tym kanałem pomaga młodym, małym youtuberom osiągnąć lepsze rezultaty i tworzyć lepsze materiały. Także Sean Cannell i myślę, że jego kanał wypadałoby bardziej tutaj o nim wspomnieć, więc po prostu napiszemy Video Influencers. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję szóstą, jako że wiecie, że przecież mam w sobie 1% fina, no to jest musiał być przynajmniej jeden youtuber z tej dziesiątki, jakiś fiński. I to będzie, chciałbym złożyć tutaj hołd pewnym trzem kolesiom, którzy zaczynali bardzo młodo, robili śmieszne, głupie filmy razem z piosenkami. Potem się okazało, że bardzo im się to podoba. W dłuższej perspektywie zaczęli myśleć o tym już biznesowo i zaczęli tworzyć różne śmieszne skecze, które nie tylko ośmieszają fińską kulturę, stereotypy, ale po prostu mają ten swój fiński humor. Więc trzech chłopaków, którzy nazwali się Justimus, a kanał nazywa się Justimus Films. Jeszcze mogę powiedzieć fun fact, że to był pierwszy youtuber fiński, którego słyszałem po przyjeździe właśnie do Finlandii i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten humor, pomimo tego, że fiński humor nie jest łatwy, natomiast myślę, że Polacy go zrozumieją. Więc jeszcze raz powtarzamy, numer 6, Justimus Films.
Oczywiście gadałem po fińsku, więc prawie nic nie zrozumiecie.

Natomiast jeżeli znajdzie się jakaś osoba na przestrzeni lat późniejszych, w których będzie ta audycja do odsłuchu, to polecam to jeszcze raz. Natomiast nazwy teraz tylko na czacie, więc macie też szczęście, że możecie przeczytać to wyraźnie. Numer 7 na liście to jest też osoba, która troszkę mi pomagała i w sumie nie tylko pomagała, jeżeli chodzi o tworzenie jakiegoś kontentu, ale bardziej przy doborze sprzętu, bo dzięki niemu kupiłem troszkę inny mikrofon, już taki krawatowy. Zacząłem zwracać uwagę na to, jak sobie wyciszyć pokój tak, żeby dobrze się rozmawiało i żeby dźwięk się jakoś specjalnie źle nie rozchodził. Chociaż czy ja wiem, czy ten mikrofon jest w dobrym miejscu? Spójrzmy. Tak, jest. Jak będziecie odsłuchiwać na przykład jakieś poprzednie audycje z roku 2018, jakieś te pierwsze, to możecie usłyszeć bardzo widoczną różnicę. Więc można podziękować też Ziemniakowi. Ziemniak, pozycja 7, dziękujemy bardzo, lecimy do kolejnego. Numer 8, chciałbym złożyć hołd tutaj bardzo fajnemu kanałowi na YouTubie, który zaczynał też bardzo mało, zaczynał od filmów w swoim domu, w pokoju, z lipną kamerą, z mikrofonem, też z telefonu prawdopodobnie, natomiast później po zauważającym stopniowym wzroście zainteresowanie jego kanału, no i generalnie fajną tematyką naukową i kosmologiczną, Astrofaza znajduje się na poziomie 8, robią świetne filmy, w 2017 i 2018 roku zrobili jakieś super produkcje, które moim zdaniem zasługują na naszą uwagę, nie tylko jak się robi fajne filmy, ale jak zainteresować człowieka, który nawet nie interesował się astrologią wcześniej. I Astrofaza numer 8, dziękujemy, lecimy dalej. Jezus Maria, numer 9, ja nie wiem, że ja to wypisałem, ale teraz idziemy, proszę Państwa, wtedy to były żarty, teraz idziemy na poważnie i teraz Was rozbiję takim youtuberem, że nawet na bank o nim nie słyszeliście, bo on jest tak znany, że nawet w Stanach, pomimo tego, że nie mówi on po angielsku w swoich filmach w większości, to i tak już powoli myślą, czy by go na Broadway nie wysłać. Mianowicie numer 9 jest to Max Frost. Nie wiem, czy słyszeliście o tym youtuberze, moim zdaniem bardzo fajny koleś, cały czas się nim inspiruje, nawet uważam, że jest tak ciekawym człowiekiem, że jak idę rano do lustra i przeglądam się w tym lustrze, to widzę, że jesteśmy całkiem podobni. Także Max Frost jest na numerze 9. Myślę, że chłopak ma bardzo fajny potencjał i myślę, że warto na niego zwrócić uwagę. Tak, pytaj, wiesz, mówi już cała lista psów w dupę. Dokładnie. Także numer 9. Nie, chciałem tutaj złożyć hołd. Może nie złożyć hołd, bo to jest zbyt serious talk, zbyt serio to brzmi, natomiast temu, że odważyłem się zrobić coś, co kiedyś tylko marzyłem, co wydawało mi się poza zasięgiem mojej wyobraźni, bałem się stanąć przed kamerą, a uważam się za osobę, która nie jest zamknięta, ale w końcu się odważyłem i tu bardziej też chodzi o to, że w 2018 roku ten strach jednak gdzieś nie zniknął. On po prostu został tak jakby przezwyciężony. Coś w tym stylu, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. No a na razie nie jest najgorzej. Także numer 9, Max Frost, dziękujemy i lecimy do numeru 10. Numer 10 na mojej liście to osoba, którą oglądam od jakiegoś czasu. Nawet kiedyś też Maria mi go polecała, jak jeszcze byłem w Finlandii. Natomiast uważałem, że jest bardzo głupi i że nie wiem, czym ona się jara. Natomiast po zauważeniu bardzo dużego zainteresowania internetu jego osobą, wszakże tym żył internet w 2018 roku i YouTube to był człowiek imieniem albo ksywą PewDiePie. PewDiePie jest na 10. miejscu naszego zestawienia
Szczególnie walka PewDiePie'a z T-Series, hinduską produkcją, hinduskim kanałem na YouTubie, i walczą cały czas o to, kto będzie pierwszy i miał najwięcej subskrypcji na YouTubie. Jak na razie PewDiePie już przeskoczył 80 milionów subskrypcji na YouTubie. Liczba, która parę lat temu mogła być po prostu w skali marzeń u kogokolwiek, natomiast teraz powoli staje się to rzeczywistością. Także jeszcze raz PewDiePie, miejsce 10. Dziękujemy i zamykamy top 10 YouTuberów Maxa z roku 2018. Więc teraz zrobimy krótką przerwę, bo rzeczywiście nie dawałem wam odpocząć. Szybka przerwa muzyczna i zaraz wracamy do kolejnego tematu. No, więc bez większego gadania. Więc tak, bez większego gadania lecimy na malutką przerwę. Weźcie się napijcie, ja przy okazji też. I wracamy po przerwie. Laserhawk Overdrive.

0: Dobra, witam ponownie. Przepraszam za małą przerwę. Akurat niestety wywaliło mnie, więc stwierdziłem, że lepiej sobie uruchomić ponownie komputer. Wtedy będzie wszystko działało poprawniej i, że tak powiem, on się odświeży. Także widziałem już teorie spiskowe, co się stało z tym Maxem. Potrzeba jednak nie rozwalił tego radia, ale było bardzo blisko. Bo akurat widziałem te wszystkie kody, które mi, poza pornolami, które wychodziły mi na radiu, były to jakieś kody typu potrzeba jest najlepszy. Także pozdrawiam potrzebę, nie udało się atak i rozwalenie radia, a tym bardziej tej audycji. Natomiast propsujemy próbę. Więc wracamy tutaj do Bajerów Maxa i akurat idealnie, bo jesteśmy po przerwie. Top 10 książek 2018 roku według Maxa. Jeszcze proszę Was o potwierdzenie, czy jest podkład wystarczająco głośno. Najwyżej jeszcze teraz ciszę. O, teraz powinno być spoko. Dobra. Książki? Nuda! Zobaczymy. Top 10 książek Top Maxa 2018 rok. Więc pierwszą książką jest książka, którą kupiłem dzięki panowi właśnie od RSD Max, bo ma swoją stronę właśnie, jakie książki czyta. Stwierdziłem, że warto się inspirować osobami mądrzejszymi ode mnie, a tym bardziej z takim fajnym imieniem. Więc Max polecił książkę pod tytułem Droga Wilka z Wall Street, która nie tylko mówi troszkę o sprzedaży, jak to wygląda, jak to wyglądało w tamtych czasach, w których właśnie ten wilk z Wall Street sobie radził. Natomiast też to jest książka o tym, jak operują ludzie, jak się z nimi troszkę zadaje, jaka jest prawda, jacy ludzie są zachłanni. Jak rozmawia się na przykład, jak jeszcze pracowałem w sprzedaży, to z pewnością byłaby mi bardziej pomocna, natomiast i tak uważam, że książka jest warta polecenia dla samych relacji międzyludzkich, bo rzeczywiście parę rzeczy to wyjaśnia. Przede wszystkim też naszą uwagę, którą czasami jest ciężko złapać, czy to po prostu, że na przykład masz dobre zamiary, ale źle po prostu patrzysz oczyma czy rękami, jakoś źle pokazujesz i okazuje się, że pomimo tego, że dobrze chciałeś, to druga osoba źle cię odbiera. Bo takie rzeczy najwidoczniej według tej książki i Jordana Belforta są również ważne. Książka numer 1 już zapisujemy, albo może wy zapiszecie, też będziecie mieli jakąś po prostu jakieś zadanie tutaj, więc kto to jest najbardziej najaktywniejszy? Wydaje mi się, że Pytajmierz. O Pytajmierzu jeszcze sobie porozmawiamy później, więc Pytajmierz możesz wpisać, jeśli mogę na ciebie liczyć. Droga Wilka z Wall Street, Jordan Belfort. Tak, numer drugi. Pytajmierz do tablicy, tak. Numer drugi. Numer drugi to jest książka, o której czasami opowiadam właśnie po powrocie do Polski. I była to taka sytuacja, w której mój przyjaciel Michał, nie będę mówił nazwiska, bo RODO i tak dalej, generalnie Michał, on wie, że o nim mówię, dał mi tą książkę, taką wielką cegłę w prezencie na święta właśnie 2017-18. I mówi: Max, słuchaj, bo ty już zdecydowałeś się, że wracasz do Polski, to trzymaj tą książkę. Położył ją na stole i tak uderzyła. I w tym momencie powiedział: bo musisz się nauczyć polskiego na nowo. I ja tak otworzyłem oczy, popatrzyłem ile jest stron. Ja powiedziałem: nigdy w życiu takiej książki nie przeczytałem, takiej dużej w ogóle. Człowieku, chyba zwariowałeś. No, a tutaj o książce, którą myślę, że przynajmniej jedna osoba z tego czatu czytała albo czytała o niej. I to jest Atlas Zbuntowany, czyli książka panny imieniem Ayn Rand, czyli takiej kobiecie, która wyrwała się z Związku Radzieckiego i przyjechała do Stanów Zjednoczonych. Też takiej pracowitej kobiety, która wiedziała, że nie ma co się zamartwiać, tylko trzeba pracować. No i przez to stała się jedną z najbardziej poczytnych kobiet na świecie, no bo oczywiście wtedy jeszcze nie było panny Rowling od Harry'ego Pottera i myślę, że ona konkurowała razem z Agatą Christie, tylko oczywiście to był inny gatunek, więc Ayn Rand i Atlas Zbuntowany, czyli jak wrzucić poglądy wolnościowo-liberalne, z którymi walczy socjalizm, do historii o miłości i o industrializmie w Ameryce na przełomie XIX i XX wieku. Także moim zdaniem bardzo ciekawa lektura, natomiast dopiero zacząłem myśleć o niej, że jest ciekawa po jakiejś 200, 300 stronie. Więc troszkę musiałem zrozumieć, o co tu chodzi. Mój przyjaciel Michał też musiał mi mniej więcej powiedzieć: słuchaj, stary, to nie jest tylko książka o jakiejś firmie. Zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz. No i w końcu zobaczyłem i zauważyłem, że rzeczywiście ma jakieś głębsze dno. Natomiast przyznam się wam, bez bicia, że tej książki nie do czytałem, ponieważ znajdowały się kolejne tytuły, o których zaraz powiem, które zainteresowały mnie jeszcze bardziej, a mnie do kapitalizmu nie trzeba przekonywać. Więc myślę, że i tak ta książka no już jestem w połowie, tak? Pamiętajcie, to jest 1362 strony, co oczywiście nie jest niewykonalne, natomiast to nie jest książka, którą czyta się tak lekko. Ale jesteście aktywni, jesteście super. Dzięki. Drugi tytuł. Atlas Zbuntowany. Trzeci tytuł to jest tytuł, który polecił mi jeden z YouTuberów, o którym mówiłem wcześniej, czyli Robert Greene. Narzędzia Tytanów, Tools of Titans, takiego dość poczytnego, dość to jest bardzo skromne słowo, dość poczytnego człowieka z Ameryki. A, oczywiście, Tim Ferriss. Więc numer 3, Tim Ferriss, Narzędzia Tytanów, czyli wywiady z największymi hardkorami na świecie, z biznesmenami, ze sportowcami, jakimi posługują się filozofiami również, ale bardziej chodzi też o to, jakie mają swoje narzędzia do tego, że tak dużo wykonują. Są tacy głodni sukcesu i osiągają swoje cele przede wszystkim. Więc w tej książce mogę Was tylko troszkę zachęcić. Są różne nie tylko ćwiczenia, specyfiki, mówiono też również o narkotykach. Więc wydaje mi się, że całkiem fajna. Niestety nie znalazłem po polsku, jest tylko po angielsku. Ciężko się czyta, bo rzeczywiście jest spory slang i dużo takich rzeczy, które nie do końca mnie interesują, więc po prostu przeskakuję rozdziałami, do czego również zachęcał sam Tim Ferriss. I tak ją mogę polecić przede wszystkim, bo skradła moją uwagę. Parę rzeczy wykorzystuję, takie jak na przykład prysznice zimne codziennie rano, już od maja, więc jest całkiem dobrze. Tak, co mamy dalej? Ok, więc sprawdzam czat, czy jest wypisane. Nie, więc jeszcze raz powtarzam: Narzędzia Tytanów, Tim Ferriss. Można wpisać w czacie, żeby wszyscy mieli. A nie tylko, wiecie, no, nie tylko słuchacze, ale też ludzie z czatu, żeby wiedzieli, co jest grane. Dobra, więc lecimy z kolejnym tytułem. Kolejny tytuł to jest akurat coś, do czego zostałem zachęcony przez jednego gościa, którego obserwowałem już od lat. Szczególnie jak byłem na emigracji, troszkę uczył mnie tantry. Mowa o panu Jacku. Jak on miał na nazwisko? Jacek. Zaraz mi się przypomni. W każdym razie pan Jacek od kanału sukces.pl wydał taką książkę, która się nazywa Mistrzowie, czyli 100. Musiałem spojrzeć na biblioteczkę. 100
1: inspirujących historii ludzi sukcesu.
0: Generalnie tytuł może być trochę zachęcający, trochę nie. Myślałem, że będzie właśnie mowa o takich underdogach, takich ludzi, których nikt nie zna, a niby są ludźmi sukcesu, ale nawet pojawiają się takie, no, słuchajcie, to trzeba zebrać 100 ludzi i na każdego człowieka jest około jedna, maksymalnie dwie kartki. Więc tam są również takie osoby jak Michael Jackson, jak gubernator Kalifornii, znany też jako Conan Barbarzyńca, znany też jako Terminator. Mowa o Arnoldzie Schwarzeneggerze i różni inni. Więc myślę, że książka warta polecenia, kosztuje jakieś 20-30 zł. Jest mega luźna, mega łatwo się ją czyta, nie to co poprzednie. I jak jecie śniadanie bądź kolację, to wypadałoby przynajmniej przeczytać jedną historię, żeby się jakoś tak odchamić, można nawet powiedzieć, taką luźną historią. Także to byli mistrzowie, czyli 100 inspirujących ludzi sukcesu. Numer to był 1, 2, 3, 4. Numer piąty. To akurat pozwoliłem dodać sobie znowu coś po fińsku, ponieważ ten fiński język, no, jest moim trzecim, takim, którym posługuję się na co dzień, i musiałem tu dodać dużo rzeczy, które czytałem po fińsku. Jedną rzeczą to było, i numer piąty to tak, można po prostu powiedzieć po polsku, Kaczor Donald. Tak, tak, tak, wiem. Nazwij mnie dzieckiem, nazwij mnie pięciolatkiem. Czytałem Kaczora Donalda. Nie tylko jak miałem 5 lat, nie tylko jak miałem 8, ale również jak miałem 26. Aku Anka nazywa się to po fińsku, czyli kaczka Aku. Dziwne, nie? Kaczor Donald, i po fińsku jest u mnie jak pod pozycją numer 5. Lecimy do kolejnej rzeczy, czyli szósta, i tą szóstą rzecz będę musiał wypisać chyba sam, bo nie wiem, czy macie taką fińską klawiaturę. Tak, to będzie teraz fińska klawiatura i fińska książka. Książka, którą musiałem akurat kupić. Słuchajcie, wyjeżdżacie do Polski, nie będziecie mieć w ogóle styczności z literaturą fińską przez bardzo długo, bo no, nie planowałem na razie wyjeżdżać do Finlandii, może w tym roku. W każdym razie jest to książka dla dzieci, która ma jakieś 150 stron, jest napisana bardzo dużą czcionką, jak dla debili, no, o wilku mowa, albo wilk mówi, w każdym razie Etsiva toimisto Henki ja Kivimutka, czyli jak to się mówi po polsku, bo po angielsku to by było nie, będzie po polsku, więc to będzie tajemnicze biuro dochodzeń, biuro detektywistyczne Henka ja Kivimutka, to są imiona tych takich małych chłopaków, którzy po prostu wymyślają sobie jakieś przestępstwa wśród dnia codziennego, w którym są rodzice, którzy im mówią posprzątaj pokój, którzy chodzą do szkoły i mówią jakie mają lekcje i tak dalej, to między tym można również znaleźć jakieś opowieści o tym, że pani Brown umarła i jej rajtuzy są na płocie i trzeba się dowiedzieć, kto to jest, ale nie wiadomo, bo wszyscy sąsiedzi nie mają takiej wielkiej dupy, więc jest całkiem zabawne i naprawdę bardzo infantylnym językiem napisana książka. Także dziękujemy już, mam nadzieję, że nie będzie nic innego po fińsku, bo co za dużo, to niezdrowo. Numer siódmy, książka, którą naprawdę bardzo szybko się czyta, książka dla millennialsa, książka dla człowieka, który chce być na czasie z wszystkim, książka dla człowieka, który ma bardzo dużo pytań, do człowieka, który bardzo dużo osiągnął i chciałby się tą wiedzą dzielić. Mowa o książce, którą kupiłem u Marcina Osmana, o którym wcześniej mówiłem, i jest to książka pod tytułem Zapytaj Gary'ego V. A jeżeli oglądaliście wideo na YouTubie, numer 2, czyli tam Gary V w Polsce, jeszcze go nie ma na nocnym radiu, ale myślę, że wkrótce się pojawi. Gary V to jest milioner, przedsiębiorca, który urodził się w Białorusi, natomiast potem wyjechał do Stanów i tam zaczynał od posiadania stoiska do lemoniady, później pomagał swojemu ojcu z biznesem winiarskim i wszedł w to mocno. Teraz ma swoją agencję VaynerMedia. I w sumie ma też taki goal, żeby kupić New York Jetsów, to też taki fun fact, więc jeszcze ma dużo pracy przed sobą. W każdym razie Gary Vee bardzo dużo mówił o social media, bo wszędzie go widać, nawet sam Rob Green, o którym wcześniej mówiłem, jakoś w momencie, w którym miał doła czy depresję, znalazł wideo, pojawiło mu się jakoś tego Gary'ego Vee, któremu powiedział, podeszła osoba do samochodu Gary'ego Vee, i powiedział, Gary, daj mi jedną radę, bo nie mam sensu życia, co mam robić w życiu? A on powiedział, słuchaj, you're gonna die, umrzesz prędzej czy później, więc zrób coś z tym, nie? No i mniej więcej, gościu jest mega konkretny, bardzo wulgarny, a że jestem też dość wulgarny, więc myślę, że mówimy podobnym językiem i dobrze się odnajduję w jego prezentacjach. W każdym razie zapytaj Gary'ego Vee, to jest pozycja numer 7. Oczywiście autor Gary Vaynerchuk. Więc jeżeli nie wypiszecie w następnej minucie, to będę sam to musiał pisać i przy okazji przerywać moją gadkę, więc myślę, że mogę na was liczyć. Lecimy z książką numer 8, książka, którą przeczytałem na sam początek 2018 roku, więc prawie, no już mało pamiętam, natomiast jest to książka, o nim właśnie miałem mówić, czyli Jan Fior, postać w tym radiu, która nie jest do końca lubiana, szczególnie przez osobę, o której również będę mówił wkrótce, czyli Blachę. Jan Fior jako przedsiębiorca, który też ma swoje wydawnictwo z książkami biznesowymi i troszkę okołopolitycznymi, ekonomicznymi. Polak, który wyjechał do Stanów, podróżował również po całym świecie, natomiast w Stanach zainteresował się sprzedażami mieszkań i inwestowaniem w akcje. Teraz po powrocie właśnie do Polski ma swój podcast, raczej w kontestacji, więc tam go można usłyszeć. Wiem, że prawdopodobnie wiecie, natomiast jeżeli ktoś nie wie, albo w moim podcaście, jeżeli ktoś tego nie będzie wiedział, to już wie, jak go znaleźć. Więc książka numer 8, Jak zostałem milionerem, Jan Fior. Dzięki. Dużo fajnych historii takich na przykład, bo Jan Fior zaczynał w Polsce i mówił o tym, jak biznes robiło się w komunistycznym kraju, w którym nie było kapitalizmu i państwo wszystko zabierało, więc fajne, dziwne, inne spojrzenie dla osoby, która nie żyła w komunizmie, takie jak ja. Dobra, to była pozycja 8. Jak zostałem... Zostałem milionerem. Dobra. Numer 8 oczywiście. Tak. Numer 9 to jest książka, którą dostałem od mojego kolegi youtubera, który jest Arabem i mówi o życiu w Polsce. Również kolega z pracy, Abdul, jeżeli tego słuchasz, pozdrawiam cię. Dostałem książkę, której jeszcze nie zacząłem, natomiast jest książka, którą mam zamiar przeczytać w tym roku 2019. Jest to książka pod tytułem Gra w Jotę. Nie wiem, jaki jest jeszcze autor, natomiast to jest jeden wielki znak zapytania. Czy Max przeczyta tą książkę? Czy jej jednak nie przeczyta? Czy będzie tylko gadał? Czy książka okaże się fajna? Myślę, że o tym warto by wkrótce również zrobić audycję. Natomiast trzeba się troszkę wziąć za siebie i no, przekonać się, co to jest. Dobra, Gra w Jotę. Jotę, aha, to jest przez Y. Gra w Jotę numerem 9 pod znakiem zapytania na... O, Tadeusz Michrowski, dzięki. Ale jesteście aktywni, muszę wam... Przybiję wam brawo. Brawo, brawo dla was, brawo dla was. Więc tak, Gra w Jotę numer 9. Numer 10 i ostatni roku 2018 jest to książka. Jest to książka, która zawładnęła światem podcastowym. Wszyscy, nawet z T-Series, nawet PewDiePie, Wszyscy, absolutnie wszyscy słuchali jej. Czy to nocne radio, czy to Facebook, Instagram, wszyscy jej słuchali. I jest to książka pod tytułem
1: Benjamin Franklin, autobiografia.
0: Oczywiście, że tak. Chciałbym złożyć hołd Benjaminowi Franklinowi, który miał na mnie bardzo duży wpływ. W 2018 roku bardzo fajnie czyta się jego przygody, a szczególnie o tym, nie tylko o tej filozofii, ale jak w ogóle żyło się jakieś 300 lat temu gościowi, który tak naprawdę nic nie miał. Przyjeżdżał do jakiegoś kraju, miał jakieś 2-3 szylingi w wysokości, nie wiem, może 200-300 zł na nasze. I musiał sobie poradzić, znajdywać pracę, uczyć się zawodów, czytać książki przede wszystkim. Natomiast jeżeli będziecie tego słuchać dalej, co jest cały czas na nocnym radiu, to myślę, że dowiecie się, skąd wyszła taka osoba, że po prostu gościu czasami też nawet nie miał czystych ciuchów i źle się ubierał, ale doszedł do takiego sukcesu, że zżera ciekawość aż do końca samej książki. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, czy dojdziemy do 16 odcinków, czy może będzie więcej. Zobaczymy, jak poleci. Na razie mamy odcinków 9 na apkach podcastowych, tam gdzie jest Max Frost, jest odcinków 5, więc możecie czuć się zaszczyceni, że Nocne Radio ma pierwszeństwo jako środowisko, z którego się wywodzę i zawsze o nim będę pamiętał, to macie ten zaszczyt. A ja też mam zaszczyt, że będę mógł u Was najpierw udostępniać. Także to było 10 książek, top 10 książek Maxa na 2018 rok. I teraz zrobimy sobie krótką przerwę, bo rzeczywiście strasznie się rozgadałem. Mamy jeszcze tak dużo rzeczy i oczywiście nie zdążymy, natomiast jeszcze musimy zrobić przynajmniej dwie pozycje, if you know what I mean. Także przed nami kawałek, który też moim zdaniem był w top 10 moich kawałków i o nim też na pewno będę kiedyś mówił. Przed wami Ghost i From Pinnacle to the Pit.

0: Dobra, my nie robimy dłuższych przerw. To był Ghost i kawałek From Pinnacle to the Pit. Tak, już dostałem propsy, pozdrawiam też za ten kawałek. Top Maxa 2018. Myślę, że teraz należy złożyć hołd kraju polskiemu, polskiemu pijaństwu, polskim patostreamom i opowiedzieć o top 10 alkoholi 2018 roku, które piłem. Więc bez dłuższych wstępów, numer 1, Lonkero. Lonkero jest to alkohol, który można spotkać prawie jedynie tylko w Finlandii, też w Estonii, bo akurat oni tam lubią się wymieniać swoją kulturą nawzajem. Lonkero to jest drink typu wódka z tonikiem, ale nie do końca, bo on jest i słodki, i gorzki, ma biały kolor i podaje się go z lodem. Jest bardzo fajny i jest świetną alternatywą dla napoju numer 2 na mojej liście, czyli piwo fińskie. Piwo fińskie jest jednym z najgorszych sikaczy, jakie w życiu piłem, nie licząc teraz tych wszystkich piw polskich, o których nie ma sensu gadać. W każdym razie dzięki piwu fińskiemu, które piłem jeszcze troszkę czasami w saunie, jak mi się tak mega chciało być normalnym człowiekiem, i przez to już przestałem w ogóle pić piwo, także dziękujemy. Tylko akurat mogłem sobie tego Lonkera pić, jak byłem w jakimś pubie. Natomiast Lonkero to jest też jeden z najdroższych drinków, za jakie kiedykolwiek w życiu zapłaciłem. Byłem w jednej knajpie, przyszedłem do znajomych, zamówiłem sobie Lonkero za 9 euro i oni mówią, no siema Max, to co tam? Ja mówię, no nic, kupiłem sobie Lonkero, spoko, a oni, no, to idziemy, zmieniamy klub. A ja, co? Właśnie kupiłem najdroższy drink w moim życiu. Czy możemy zostać jeszcze na 5 minut, żebym mógł pocieszyć się tym głupim drinkiem? No i niestety, musiałem go wypić szybko, więc słabo. W każdym razie, numer 1, Lonkero, tak jak się czyta. Numer 2, piwo fińskie. Numer 3, Jägermeister. Jägermeister, mówię wam, że to jest coś. To jest alkohol. Oczywiście nie wspieram alkoholizacji i picia alkoholu w tym radiu, natomiast Jägermeister jest to alkohol, który wszedł mi dopiero w tym roku. Jak byłem wcześniej na wymianie studenckiej i tam oczywiście ludzie kazali. Wręcz, to nie jest, że namawiali, tylko wręcz zmuszali mnie do picia tego specyfiku. Moja buzia się krzywiła. Natomiast teraz, jak piję Jägermeistera, to czuję co innego. Nie, że przyjemność, natomiast na pewno coś więcej niż neutralność. Jägermeister na miejscu trzecim, ziołowa wódeczka z Niemiec. Prawdopodobnie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Więc tak, numer 3 Jägermeister. Numer 4 to też szacunek dla polskiej wódki żołądkowa gorzka. Żołądkowa gorzka, z którą miałem troszkę wcześniej styczność, jeżeli chodzi o Polskę i te wszystkie osiemnastki, które się miało no już dawno temu. Ale żołądkowa gorzka, dobrze było ją też tutaj w tym zestawieniu ustawić. Numer 5 to jest coś, dzięki czemu przeżyłem Finlandię za każdym razem, jak wracałem z Polski, musiałem sobie na strefie bezcłowej kupić co? A właśnie soplicę. A jaką? Pigwową. Jedną z moich ulubionych wódeczek smakowych, tak, czy likierów. W każdym razie ma to więcej niż 20%, a mniej niż 40%, więc zaliczyłoby się do takich likierów wódkowych. Soplica pigwowa, jedna z najlepszych wódek, jakie piłem, bez popitki. Polecam każdemu. Wy mnie w międzyczasie możecie na czacie powiedzieć, jakie są wasze ulubione te soplice smakowe. Spodziewam się bardzo dużo hejtowych komentarzy, że jak to można smakową pić, albo ty to w ogóle popijasz, to panie, to nie wolno tak. Więc numer 5, pigwówka z, no, soplicówka, Pigwówka? Soplica, tak. Tak, dziękujemy. Numer 6. Czyli tak na chillu jak jesteście sami albo z dziewczyną. Czerwone wino. Czerwone wino marki Kote, które akurat można dostać w każdej Żabce za jakieś 15-20 zł. Nie trzeba dużo kombinować, po prostu wybiera się to. To jest sprawdzony specyfik. Ja jestem fanem wytrawnego wina, polecam to wszystkim. Jeżeli jesteście fanami niewytrawnego wina, no to myślę, że też jest jakiś słodki odpowiednik z tego, co ostatnio właśnie, jak kupowałem to, widziałem. Więc wino COTE bodajże, czerwone, dziękuję bardzo, bardzo mi się dobrze za każdym razem jadło, jak mogłem sobie popijać takim słodkim w cudzysłowie winem. I zainspirowało mnie to do kolejnego wina. Numer 7 na tej liście to kolejne czerwone wino. Montepulciano di Abruzzo. Mam nadzieję, że osoba, która tego słucha i która też zna Montepulciano di Abruzzo i o której będę mówił na koniec tej audycji, też wie, jaką wartość ma w sobie to wino. Więc Montepulciano di Abruzzo to jest wino, które zostało mi polecone przez mojego wujka, którego pozdrawiam. Jest sprawdzonym, dobrym winem włoskim. Kiedyś jeszcze było w Lidlu, za moich czasów, cały czas są, ale za czasów studiów kupowałem je za jakieś 10-12 zł. Natomiast teraz w tym samym sklepie, czyli w Lidlu, można je znaleźć za złotych 30 zł. Więc mega podskoczyła marka do góry. Można wartość tej marki, można powiedzieć. Ale i tak moim zdaniem z samego sentymentu albo po prostu z ciekawości można te wino wypróbować. Disclaimer, żadna firma mi nie płaciła za te reklamy, ale myślę, że jeżeli nagle w sklepach zacznie się zwiększać zakup tych alkoholi, to zwrócę się do tych marek o przynajmniej jakieś dobre słowo. Dobra, to był numer 7. Numer 8 to jest to alkohol, który kupiłem na początku tego roku, jak wyjeżdżałem z Finlandii, z nadzieją, że będę miał go okazję wypić z najbliższymi. Tak naprawdę nie piłem go zbyt często, bo jest to bardzo ciężki i nie do końca lubiany przeze mnie alkohol, natomiast jest tu obowiązkiem, ponieważ jest wyjątkowy. Mowa o wódce fińskiej imieniem Mint. My inny TTU. Jest na numerze 7 mojej listy, ponieważ ma bardzo niecodzienny smak. Wódka miętowa z lekką nutką czekolady. Czyli tak samo jakbyście jedli sobie te takie specjalne After Eight, bodajże czekoladki, tylko nasączone ogromną ilością mocnej wody. Więc mniej więcej coś takiego. Nie można tego pić tak jakby duszkiem, to trzeba bardzo w takich lekkich ilościach. Myślę, że starsze osoby by to sobie wzięły po śniadaniu albo po obiedzie, to można, nie? W każdym razie Mintu, zestawienie 8, alkohol z Finlandii. Numer 9 na liście, coś za czym bardzo tęskniłem, bo bardzo mało jest tego w Finlandii, było to pszeniczne piwo. Prosto, nie ma sensu w to się zagłębiać, po prostu dobre piwo, jedno z niewielu w ogóle na świecie, jakie jestem w stanie teraz wypić. Pszeniczne piwo, czyli takie piwo, które naprawdę mało kto lubi, bo one jest troszkę słodsze. Przeważnie znajdą się tacy goście, co wiesz, kurde, ja to lubię im, jak jest goryczka, panie, to jest to, a nie jakieś sikacze mi tu, panie, dajesz, co to ma być? No, natomiast według takich osób, takich Stefanów, to osoba, która pije pszeniczne piwo, prawdopodobnie zostanie uznana za ciotę. Także pozdrawiamy wszystkich hardkorów, którzy lubią piwo goryczkowe. Piwo pszeniczne moim zdaniem króluje. Jak znaleźć takie piwo pszeniczne? Myślę, jakieś takie największe marki typu Żywiec Biały lub Paulaner, które są niezbyt tanimi piwami, ale wartymi swojej ceny, jeżeli jesteście fanami. Tak, więc na miejscu 9 było pszeniczne piwo. Dziękujemy bardzo. Miejsce 10. Miejsce 10. Teraz przydałaby się jakaś piękna muzyka. Natomiast nie mamy na to czasu. Będzie to w podcaście później. Jeszcze dorzucimy. Piękna muzyka. Wyłączymy teraz podkład. Wyłącz się. Dobrze. Więc chciałbym złożyć hołd. Whisky. Whisky, która była ze mną. Ona mnie rozumie. Ona nie mówi ci, że się źle czuje. Ona nie mówi ci, że jesteś zły. Ona cię rozumie. Ona jest wtedy z tobą, kiedy masz złe dni, wtedy, kiedy masz dobre dni, wtedy, kiedy masz nietrzeźwe dni, wtedy, kiedy masz kaca i musisz czymś się podratować. Whisky, którą nawet moja mama sprezentowała mi koszulkę z imieniem tej whisky. Mowa o whisky imieniem Jim Beam. Jim Beam. Nie jest to whisky typu Chivas Regal za jakieś 200-300 zł. Moi drodzy, szanujmy się. Jeżeli się pije już czegoś tak częściej niż rzadko, to z pewnością można sobie na coś takiego pozwolić. To była akurat whisky, którą po prostu często wybierałem, bo jak to się mówi, jak przyzwyczaisz się do czegoś, to potem ciężko z czegoś zrezygnować. I myślę, czasami jesteśmy niewolnikami naszych przyzwyczajeń, więc Jim Beam jest na miejscu 10. Dziękuję, dobranoc. Nie no, nie będę was straszył. Okej, okay, jeszcze dwie kategorie, serio. Bo chciałbym złożyć hołd wam i innym osobom, które były dość ważne w tym roku dla mnie. Więc top 10 słuchaczy, top 10 słuchaczy. To czekaj. Czekaj. Zrobimy szybką przerwę, jadam jeszcze jakiś taki fajny, epicki kawałek. Moi drodzy, jesteście ze mną od ponad roku. Moi drodzy, zawsze mogłem na was liczyć. Moi drodzy, tak się cieszę, że za każdym razem, jak wychodziłem do audycji, to byliście tam. Razem swoimi komentarzami, swoimi głupimi hejtami. Byliście tam, gdzie Max zawsze był, czyli online. Moi drodzy, cieszę się, że mogłem na was liczyć. Jesteście ze mną w Polsce, w Finlandii, w Krakowie, w różnych innych miastach. Teraz czas, aby złożyć wam hołd. Numer 1 w top 10 słuchaczy Maxa z 2018 roku to Trąba Słonia. Numer 2. Dziwny nick typu 0111. Też o tobie pamiętam, chociaż nie do końca pamiętam jak. A, to jesteś Orzech, tak. Orzech 11. Dobrze, że się odezwałeś. Tak, to ty. Numer 3. Pytajmierz. Numer 4. Zenon. Numer 5. Blacha. Numer 6. Anonim. Numer 7. Potrzeba. Numer 8. Właściciel radia. Krawiec. Numer 9. Święty. Znany też jako Michał, czyli mój kolega z Finlandii. I na miejscu 10, moi drodzy. Na miejscu 10 mamy człowieka, który zawsze służył mi dobrym słowem, zawsze ze mną się witał, zawsze był w dobrych i złych momentach. Numer 10. Niepowtarzalny orgazm. To jest dla ciebie. Dziękuję ci. Tak. Więc mniej więcej na tym poprzestaniemy. Oczywiście wiem, że was jest więcej, natomiast tu chodzi o to, kto najbardziej się udziela w moich audycjach, nawet jeżeli gadał o pierdołach. Serdecznie wam dziękuję. Jesteście ze mną. I dziękuję wam za ten rok. Natomiast do dziękowań jeszcze zostawimy sobie to na koniec. Chciałem jeszcze, jeśli pozwolicie, opowiedzieć o ludziach, których poznałem, których chciałbym poznać i którzy mieli wpływ na 2018 rok. Troszkę postaram się szybciej już mówić, bo naprawdę ta audycja jest niekrótka. Więc, ludzie, numer jeden. Marcin Osman, o którym wcześniej wspominałem, youtuber, przedsiębiorca, wydawca książek i wydawca również tej książki, o której wam opowiedziałem, Zapytaj Gary'ego V. Numer dwa, Zen Jaskiniowca, podcastowiec, też hardkorowiec, opowiada o tym, że nie ma co się po prostu płakać, bo życie ci ucieka, masz zapierdalać, masz robić to, co chcesz, albo płacz, że tego nie masz. Numer 3, Robert Green, czyli też taki hardkorowiec, dzięki któremu też trochę miałem odwagę, żeby wrócić do Polski. Zrobiłem dla niego nawet film na jakiś konkurs. Oczywiście konkursu nie wygrałem, ale i tak był fan robienia tego filmu. I przy okazji Robert Green jest z Krakowa, więc mam specjalny sentyment do niego. Michał Micor, który jest moim przyjacielem, którego poznałem w Finlandii, mega dziwny introwertyk. Natomiast mieliśmy parę takich fajnych, epickich przygód i chciałem mu też złożyć hołd. Cała ekipa firmy Cognizant, czyli osoby, które gadają w totalnie innych językach ode mnie, natomiast służą mi dobrym słowem, codziennie uśmiechem, różnymi sytuacjami i chciałbym pozdrowić właśnie koleżanki i kolegów właśnie z Cognizanta, z mojej firmy. Dzięki wam za ten rok. Kolejny to jest podcaster Michał, numer już 1, 2, 3, 4, 5, 6. Michał Szafrański, którego miałem okazję poznać, przekonał mnie do podcastingu. Pogadałem z nim o tym, jak się robi content, jak robić to, co się chce i tak dalej. Było bardzo fajnie spotkać osobę, którą słuchasz cały czas i w końcu masz go okazję spotkać. Mówisz, ja cię znam, człowieku, a on, no cześć, ja cię nie znam, przedstaw mi się, bo się dziwnie zachowujesz. Tak, numer 7, Cezary Lech, czyli właściciel sprawnego marketingu. Opowiadałem różne fajne rzeczy o social media, które ja wam też czasami opowiadam. Bardzo fajny człowiek, nawet ostatnio mnie dodał na LinkedIn, więc moi drodzy, coś może z tego będzie, albo po prostu to była kurtuazja, także zobaczymy w 2019 roku. Numer 8 to są moi współlokatorzy. Jeżeli kiedykolwiek odsłuchiwaliście audycji pod tytułem Krakowskie szukanie mieszkania, to myślę, że można tam troszkę więcej się tego dowiedzieć. Moi współlokatorzy, czyli osoby, z którymi jestem prawie 24/7, jeżeli nie licząc tego, że jestem w pracy, jesteśmy totalnie innymi osobami, natomiast dobrze się uzupełniamy, nienawidzimy się, kochamy się, natomiast też chciałbym złożyć im hołd, bo było parę takich sytuacji, które były bez wyjścia, albo trzeba było naprawdę pogadać o hardkorowej rzeczy i oni służyli swoim uchem. Numer 9, czyli jesteśmy bardzo gorąco, moi drodzy, jesteśmy bardzo gorąco. Numer 9 to jest...
1: Kurwa, jak to, panie? Jak to? W roku 50 urodzony, panie. Myślę, że jeżeli nie znacie mnie z imienia i nazwiska, to pozwólcie, że się przedstawię. Stefan Dobrowolski.
0: Dobra, koniec. Uff, ciężko. Czasami wiecie, jak to jest, wychodzi ten Stefan z nas. Więc numer 9 to jest Stefan, czyli wszystkie nasze jakieś takie, za przeproszeniem, kurwy, które z nas wychodzą, wszystkie złości i tak dalej, niech wychodzą jak najczęściej i po prostu siedzą z dala od naszej głowy. Więc Stefan was pozdrawia, też o was pamięta, może kiedyś będzie miał swoją audycję. Jeżeli będziecie dużo komentować, to myślę, że się na to zdecyduje, ale to będą inne audycje. To nie będą audycje o gadaniu o celach, o fanfaktach, o różnych To będzie czysta pojazdówka, polewka i pato podcast. Więc jeżeli jesteście w czymś takim zainteresowani, to możecie śmiało pisać. I numer 10. Ktoś, kto troszkę jest no taką niespodzianką w moim życiu. Chciałem to trochę przemilczeć, nie wiem jak to troszkę do końca określić, ale chciałbym pozdrowić jako osobę dziesiątą, która jak rozmawiam z nią, to sprawia, że uśmiecham się. Nawet jak mam jakiś słaby dzień, to sprawia, że żaden dzień nie wydaje się trudny. Osoba, dzięki której nie tylko dobrze mi się rozmawia po polsku, po angielsku, po włosku. Oczywiście nie umiem włoskiego, ale gdzie zawsze można powiedzieć ciao bambino czy coś w tym stylu. Osoba, którą poznałem w 2018 roku, natomiast dopiero pod koniec tego roku stała się moją dziewczyną. Także dziękuję, dziękuję Tobie za to, że ze mną jesteś. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży jak powinno. Także, no, jak to się mówi, książka została otwarta. My mamy teraz długopisy, tak samo jak wy macie długopisy. Piszcie nimi to, co chcecie. Nawet bazgroły, jak będziecie pisać, to też będzie wasze życie. Nie chcę jakoś filozoficznie zakończać tego odcinka, bo jeszcze jest bardzo dużo do powiedzenia. Fajnie mi się do was gadało, fajnie cały czas mi się do was gada. Wiem, że jest to dziwne środowisko, nie jest to środowisko dla każdego. Wiem, że materiały do was są inne niż do innych słuchaczy, którzy są na przykład na Spotify, ale ta audycja jest dedykowana dla was i dla tych osób, o których wcześniej mówiłem. Dzięki wam za to, że jesteście ze mną ten cały rok. Mam nadzieję, że no, grono słuchaczy się będzie powiększało. Jeżeli audycja wam się podobała, udostępnijcie ją, jak już się wyłoni na stronie Nocnego Radia, albo po prostu powiedzcie jakiemuś znajomemu, który też lubi jakieś dziwne rzeczy, że jest jakiś taki debil na Nocnym Radiu i jest przeambitny jak na to radio, i możecie polecić mu jakąś waszą ulubioną audycję. Także dzięki wam jeszcze raz, fajnie się gadało i zapraszam na YouTube'a, bo tam są rzeczy bardziej wideo, których no nie do końca można zobaczyć na Nocnym Radiu, bo są zbyt ambitne. Także tym śmiechem i pozytywnym akcentem dziękuję wam. Ta audycja kończy się w tym momencie.
2: To jest pana dziebucha, przyjechała Daniela z Wrocławia, no z zagranicy, nie? Ale pracuje. Cieplutko, napalone, kurde. Światło jest, wszystko jest. No z akumulatora, nie?
3: Ty, a ta dziewczyna, jak ona się nazywa?
2: Kasia.
3: Kasia.
2: Magdalena. Tak, to Magdalena.
3: No to Kasia czy Magdalena?
2: Magdalena. Ale tak to Kaszka ona ma, a tak to drugie chyba Magdalena. No to jest taka wysoka jak ty. Fajna kurde, sprawna, fajna dziewczyna.
3: Nie z wnuczką, tylko no, z córką.
2: Z córką, Jadzia.
3: Z Jadzią.
2: No, teraz on skubli ją, ta kurwa, skubła kurwa, Fiona. Fiona wie, skóra jest. Ta w okularu. Kurwa, fit kurwa wiedziała, wzięła kartę i kurwa 1000 euro wybrała. 1000 euro, ja bym to po chwili podaję w komu. To nie ona oddała, tylko to się jej oddał. Bo była wypita, kurwa, wzięli i oddali go na matkę.
3: Wczoraj była inna gadka. Wczoraj było, że musiała dać telefon do Lombardu, żeby mieć gdzieś na powrót gdzieś.
2: Tak.
3: Do Holandii. Coś mi się... Sroka, ja w to kurwa nie wierzę, w co ty mi opowiadasz.
2: Tak raz, no. Na kupę, na święta.
3: Słuchaj, mamy 300 jakby dostałeś od sponsorów. Jak to rozdysponowujemy? To jest, wiesz, to jest twoja decyzja, nie?
2: No to w sumie. Się kupi coś do tego, jak ty mówisz tego, to się kupi. To tam się kupi, jakieś śledzie kupimy.
3: A światełko jak masz zrobione?
4: To jest taka mała u góry bliżej. I akumulator.
3: Akumulator, a.
4: Coś tam mało, taki akumulator.
3: A jak ty się na przykład myjesz, Stroka? Tam macie wodę?
4: Tak.
3: No wodę jak? Tam macie?
4: Woda, wszystko jest. Deszczówki nie brakuje do mnie.
2: Aha. A wodę tu kiedyś teraz wozi, bo pompa jest, nie?
3: Mhm.
2: Ale pompę zabierają. To tyle co na herbatę czy na ten. Do gotowania coś to się przywoła. Do to gotować. Tego garaletę gotowałem. Garalety z ludzie piłem do tego i.
3: O jakieś ciasto byśmy wzięli?
2: No to się będzie za kawałki, za kawę. Kawę ma. Tak właśnie.
3: Siemano.
4: A ty dzisiaj się ogolę. Czekam na święta.
3: No właśnie, Jarek nieogolony, co to się stało?
2: A zawsze ogolony.
3: No.
4: Święta przyjdą do ogolonych. A ty też miałeś jeździć do święta.
2: No to jutro pójdę.
4: A jutro, czekaj, to co mi się porąbało, to kurde dzisiaj ma być.
3: Zuka cię będziesz?
2: Tak, piątek. Tak też po czwartek.
4: No dobra.
2: To
4: no.
2: Przyjdź.
3: Ale, w piątek? Ale
4: gdzie?
3: W czwartek?
4: W czwartek. Ale
3: jutro?
2: Tak.
3: Jutro. W czwartek.
4: Ale gdzie?
2: Poniedziałek.
4: Dobra. Będę, no.
3: No, w parę koniecznie.
4: No, ogolę się do szkoły dzisiaj.

0: teraz pozwala mi się wykąpać, ogolić się, kurde, pozwala. Tam coś jedzie i...
1: Ale był prezes załatwić jak kółka.
0: Coś porobię tam, to tam parę groszy da, czy zjeść porządnie da, także jest na razie.
2: No ale widzisz, jakbyś tam pojechał, to zawsze coś nowego, jakieś znajomości, ciuchy, żarcie, można miło spędzić czas w cieple, pogadać, wiesz. Może być przygoda całkiem fajna, nie?
0: Nie, tutaj masz rację, że może być coś innego po prostu.
2: Jakieś zmiany, nie? Coś się zacznie dziać.
0: Coś się ruszy.
2: No. Może się dowiesz czegoś, na przykład, że jest jakiś program, jakaś pomoc dla ludzi, wiesz, coś nie wiem. Coś...
1: Ale tam ludzie pomagają, co czasem ludzie pomagają.
2: No.
1: Tu załatwić wizytówkę dadzą ci tak samo.
2: Może jakaś praca się trafi, na przykład, ja bym zachęcał.
1: Dowód ci wyrobią, zlecie ci za darmo zrobią.
2: No, kurwa. Wykąpią, nakarmią, pogłaszczą, kurwa, zaśpiewają jeszcze kołysankę.
3: Spać położą jeszcze.
1: Nie.
2: Do łóżka pani przyjdzie jeszcze.
3: Pogłaszczą.
0: Adam ma tylko kasę, to sobie kupi.
1: Ja ostatnio.
2: On tutaj najbogatszy z nas, no jest.
0: Tak, to jest prawda, no. Kasy mam zarąbane.
2: Tu renta, tu coś.
0: Tutaj boki jeszcze, jak to się mówi.
2: Tu emeryturka, tu się dorobi, tu co.
1: Tak, jest... emerytury to jeszcze 2 lata.
0: Ale tylko zleć.
4: Zapłaci.
1: Zapłaci.
4: Zapłaci,
1: nie. Zapłaci. A, ale to jest duża. Bardzo, bardzo.

0: ちょっと走ってる。
1: Barsze białe.
2: O, co? Dwa styknął?
1: A weź trzy.
2: Dobra.
1: To się zgadzasz.
2: Mam nadzieję, że sponsorzy nie pogniewają się za tą wódę, no ale no wiecie, święta, tutaj impreza, no to się napić trzeba trochę też, nie? Ale jest też ciasto, napoje, chleb, ogórki, śmietana, masło, takie rzeczy, kawa. No takie normalne rzeczy. Jeszcze brzoskwinie wziąłem. Dziękujemy wam, sponsorzy, za te hojne dary. No, zrobiliśmy zakupki, jesteśmy już po.
3: Mamy wszystko.
2: Wszystko mamy.
3: Chlebek do kupie.
2: Do Jarka się przyczepili, nie?
3: Paragon streszył. Ja mówię, tam płacisz przecież. Przy kasie stoi.
2: Widzisz, to Jarek...
3: Proszę, pójdziemy. No to idziemy.
2: Trzeba było lać od razu.
3: Co tu widzisz? Mały jest, to dostał.
1: Paragon przecież był, wszystko jest.
3: Nie, czy u mnie paragon? Mówię nie, bo tamten pan... Pan
1: płacił. Widzi, bo zarośnięty
3: jest. No, zarośnięty jestem, kurwa. No. Jakiś, nie wiem, lump, jak to się mówi.
2: Nie ogoliłeś się raz, widzisz, Jarek, i już się ochroniasz zaczepia.
3: Ale słuchaj, powiem tobie szczerze, pierwszy raz. Pierwszy raz tutaj. No, serio. Takie oczy na niego. No nie, bo tamten pan jest. To proszę pokazać sobie. No pokazałem jemu.
1: Jak się na niego spotkasz, to powiedz, niech przyjdzie.
3: Jak spotkam.
1: A nie zapomnij.
3: Sam z tym jedziesz?
1: No, nie, on jedzie ze mną.
3: Aha.
1: Zobaczysz, bo zajdziemy.
3: Ja to przejdę się tutaj. Jak spotkam jego, to powiem jemu. Spytam się jego.
2: A co, pirania nie wie jeszcze?
1: No ja mu gadałem. No to mówię, przyjdzie.

0: pijany codziennie był, to no, może zapomnieć.
1: To może zapomnieć, no.
2: Jak on pijany codziennie jest, to co? A się kręci zawsze tutaj. W ciągu dnia to jest 3 razy, 4 razy w ciągu dnia tutaj jest przecież.
0: O, poczęsły papierosy, nie? Zapalimy się.
1: Zamknięta. O, pan ma klucz.
0: No. Po co to teraz zamykają?
3: Trzeba zamykać.
1: No bo... O, dobra.
4: Ale jak Bóg się spodziewa, to na wsiś, to tam już nie wiem.
1: Dobra. Tylko, o, dobra. Dziękujemy, do widzenia.
0: O, do widzenia. No też ma tu widział, to tam.
1: Ale że ty, Sroka, nie masz klucza?
0: Ma!
1: To co?
0: Walczance leż.
3: Lwy.
1: Lwy pilnują. Rezydencja. Odbija mi się po tej twojej kiełbasce chyba.
0: O, to czosnek, za dużo czosnek.
1: Wiesz co, tak powiem ci szczerze, że jakoś tak mi nie podeszła twoja kiełbaska. Nie gniewaj się.
0: Za dużo, nie, za dużo czosnek. Mi tak samo. Odbija mi się. Dużo nie zjadłem. Jeszcze kawałek mam, to kotowi dać. Koczka też.
1: O, koty zawsze na propsie są.
0: No bo myszy łapią, rodzice łapują. No, tu altanka jest do wykupienia, można się wynająć. Piękna altanka. No, genetuje te warzywa ściął. Tutaj o, bo wiatr się był, to złamało.
1: Piękna jak piękna. No,
0: ładna działka i fotele są, wszystko tam. Dach zdrowy.
1: Może se kupię, to będziemy z sąsiadami.
0: No, no ja.
1: Będę krzyczał, Sroka, co tam, sąsiedzie?
0: No idzie do tego. To jest parę altanek do wzięcia. Ja ci pokażę, kiedyś ja miał kupę. Działkę, jak nogi miałem. To ci pokażę. To kolega wziął tę działkę we mnie.
1: Mhm. Są działeczki. Co myślicie, ludzie? Kupić sobie? A kto bogatemu zabroni? Paździoch?
0: No.
1: Andrzej Paździoch?
0: Tak.
1: Ja panie Paździoch!
0: Zarobiłem u niego 1600 zł.
1: O!
0: Rozebrałem starą budę, a to przyjechała firma z Wrocławia i mu postawili nową. Drewnianą. Tutaj, no, to kiedyś ja miałem.
1: O, Paździoch ma na wypasie, widzę.
0: No, no 17 tysięcy.
1: Uuu! No.
0: 18, bo... Teraz szopę tą starą rozbiera, to to gnita wszystko.
1: A jak Paździoch handluje gaciami na straganie, to go stać.
0: Panie, na te ubikacje ma wszystko. O,
1: musicie tak na samym końcu mieszkać?
0: No.
1: Musicie tak na samym końcu?
0: Ja to i tak czuję. Bo jakbyś tam wszedł na sam koniec, to tylko piwo.
2: Dobra.
1: No to jest piwko, w razie czego.
0: Tak. Bo ja będę kurwa piwo.
1: No piwko też nam. Sroka, a gdzie te browary są?
0: Tak?
1: Gdzie browary są?
0: Co?
1: Browary, gdzie są?
0: No tu stoi.
1: To daj jednego.
0: Tu stoi, po stole.
1: Bo zabrałeś nam wódkę, no to...
0: No to kurwa, to chociaż się, piwa,
1: to chociaż się piwa napijemy, nie? Dzięki, że cukierki nam zostawiłeś.
2: Zagrycha jest, kiedy to piwa.
0: Oj, Boże, Boże. Ja pozabiałem. Postawiłem do tego, by chyba ludzie będą...
1: Chytra baba z Radomia, no, jesteś.
0: Tak jest.
1: Czemu on tak krzyczy, Magda? Czemu on tak krzyczy?
0: Ja nie krzyczy? Do swojej roboty. Dawaj, chodź.
1: Bo on myśli, że jak on słabo słyszy, to trzeba krzyczeć.
2: Po 220 trzeba podłączyć.
1: Weź się tam podreguluj, smoka. Sroka, smoka.
0: Ty, kurde, tego.
1: Smoka.
0: Parzyzola.
1: Weź się podreguluj.
0: Na zdrowie,
1: cyborg. Ty. O, widzę, że starosłowiański zwyczaj trzeba wylać trochę dla skrzatów, dla troli.
0: Nie mogę. Co w więzieniu siedzą. Ja mu koledze daj ci napić. Łyka. No bo będzie, że się to śmierdzi teraz.
2: To co stanie,
5: tak? Ale tam jest zjadów taki, że masakra, nie?
0: No czad, czad jest, to będzie teraz. Się musi rozpalić węgiel.
5: Czad, to jesteś kurwa ty.
1: No.
0: Musi się rozpalić.
1: Koko Jumbo i do przodu.
2: Samego rana widziałem piranie dzisiaj.
1: Tak?
2: No i ten, powiedziałem jemu, powtórzyłem jeszcze raz, że tego, że o 15 mówił, że teraz gdzieś z jakimś facetem jedzie i przyjdzie później.
1: O.
0: A ten, pirania, chyba jego nie widział dzisiaj, tam patrzałem.
2: Widziałem dzisiaj piranie.
0: Co przyjdzie?
2: Że mówię, że przyjdzie dzisiaj.
0: Nawet kurwa po trzecie niech by przyszedł.
2: Widziałem go dzisiaj.
0: Może przyjdzie. Ja
5: się śliczę, że mam swój kurwa telefon w kieszeni. To jest po prostu dla mnie kosmos, nie? No.
1: Człowiek się przywiązuje do gadżetów, nie?
5: No, powiem ci, znaczy jakby z ręki, nie?
0: Telefon to telefon.
5: Ja nawet nie wiedziałam, który jest dzień tygodnia, który w ogóle jaka data,
2: która,
5: nic.
2: Która godzina przede wszystkim.
5: Która godzina. Godzina, przepraszam, no. Może mi pani powiedzieć, która jest godzina? O, ona tak na mnie przyłączyła. Sorry, zapomniałam telefonu z domu, nie?
2: No teraz, jak to się mówi, to wszyscy telefon mają.
5: No wszyscy, no. No wszystkie dzieci, proszę cię.
2: Mają taki wypas nieraz, kurde, telefon, że...
5: Ty, moje dzieci no. Z tabletami chodziły do szkoły, a co dopiero, kurde, dobra, telefony. Ja pierdzielę, telefony to o ścianę rzucały.
1: Jarka już znacie, do ludzi mówię, do nocników, czyli do słuchaczy nocnego radia, ale Magdy jeszcze nie znacie, pomachaj, Magda.
5: Hej, wariatka z Wrocławia. To ja. Wariatka z Wrocławia i z Holandii. A no, jeszcze nie z Anglii.
2: Światowa dziewczyna.
5: No, 16 lat w Anglii, 2 lata w Holandii i teraz znowuż w Polsce, na działce. Kurwa.
1: Ja w sumie... Niespodzianka, nie? Życiowa.
5: Surprise'ik taki mały.
2: Tak prawdę mówiąc, to ja 1,5 miesiąca tylko w Grecji byłem. Pięknie.
5: No, też bym tam się wybrało.
2: 5 grudnia kąpałem się, kurde, w tym morzu.
5: Zarąbiście.
2: No, znaczy powiem tak szczerze, pochwalę się. W samych Atenach byłem 1,5 miesiąca. Z zakładu pracy, nie?
5: Fajne. Znaczy, wiesz, my jak byliśmy w Anglii, to jeździliśmy Szkocja i coś tam, bo dzieci co tam mają co 3 miesiące praktycznie ferie, nie? No. I zawsze na moje urodziny, czyli jestem Magdalena, więc 29 maja się urodziłam, więc w tym samym dniu mam imieniny urodziny i zawsze dzieci miały akurat ferie na moje urodziny. Więc jechaliśmy gdzieś Szkocja, Walia, gdzieś tam ten... No to też się kąpaliśmy, ale była taka jedna sytuacja, że jak przyjechaliśmy do Sandbeans, to tak jak beans, to jak fasolka, nie?
2: No.
5: Beans, fasolka. No to przyjechaliśmy do Sandbeans, takie małe miasteczko w Szkocji. I gościu, tam my się już kwaterowaliśmy w tych bungalach, nie? To gościu mówi, że żebyśmy uważali, bo są straszne wiatry, nie? A ja byłam wtedy w ciąży, chyba z tym ostatnim dzieckiem, no i mówią tak, że są straszne wiatry. Ja mówię, jak straszne wiatry? A do mnie mówi, są takie wiatry, że wczoraj szła kobieta z dzieckiem i normalnie wiatr wyrwał jej dziecko i z przepaści spadło na dół, nie?
1: Ja szłam
5: w ciąży i się trzymałam trawy, bo tak wiało, ale nie wiało. Jak strasznie mocno wiało, to się nie da opisać nad samym, bo to ocean, nie? To nad samym ten, przecież tam kurwa rekiny nawet były.
2: No tak.
1: I co, Magda, sroka cię zapędził do przyrządzania jakichś
5: kanapek,
1: delikutasów.
5: No. Nie,
2: sam chyba robi teraz.
5: Robisz kanapki? Hicior roku to jest kurwa barszcz biały na święta Bożego Narodzenia.
1: Ja też nie wiedziałem, że się nie je. Myślałem, że to takie są potrawy.
2: A jak to się mówi, wszystko można zjeść.
5: Ale no. Barszcz biały to raczej na wielka.
1: To trzeba ryby jeść, bo Pan Jezus ryby jadł. To czy Pan Jezus ryby jadł, to trzeba ryby jeść, nie?
5: Ja ryby jem cały rok.
2: Bo tam dużo ryb jest. Przede wszystkim ryby tam są. Tam kur nie ma.
5: Barszcz czerwony.
2: Nie, tam kur nie ma, tylko są same ryby przeważnie.
5: Barszcz czerwony z łóżkami.
2: No to teraz powinny
5: być. I zupa grzybowa. No i to barszcz biały.
1: Jak wiemy, Pan Jezus też nie stronił od alkoholu.
0: Wino pił przez cały czas. No.
5: No. A to winiunio? Nie.
0: Nie.
5: To piwio? Nie,
1: piwio. Nie wiem, czy, nie wiem, czy, słuchaj, ale to jest wykwintna marka. No jest marka Kustosz. Legendarna już dziś.
5: Wolałabym winiunio. Bardzo... Jak przeskakiwałam, to rozdarłam z ostatniej rejstopy.
0: Cały tyłek rozdarłam
1: Pokap.
5: Zeskakiwałam i zahaczyłam się na płocie. Mówię, aha, coś mi się rozdarło. Tylko ciekawe co, patrzę na kurtkę, cała. Patrzę na sukienkę, cała. Mówię, to kurwa, co ja rozdarłam. I tak idę, dotykam, mówię, aha, już wiem, co rozdarłam.
1: Na mnie mówią krawiec, mogę szyć.
5: Słuchaj, bo słuchajcie, jak mnie on przywiózł tutaj do tej Środy Śląskiej, gdzie ja tu jestem pierwszy raz, nie? Przywiózł mnie do tej Fiony, co mnie okradła. To miałam takie rejstopy, mąż mi kupił, takie, z takimi jakby podwiązkami. To ona powiedziała, zdejmij te rejstopy, bo podniecasz mojego faceta. Widzisz, co kurwa?
1: O kurwa.
0: Kogo ona?
5: No i no, Fiona. I ona mi zabrała te rejstopy. Ona mi zabrała te rejstopy. I zostałam kurwa o jakichś tam jednych. Oczko mi poszło, poszłam sobie do sklepu, kupiłam drugie, znowuż mi oczko poszło, a teraz jeszcze sobie rozerwałam następne.
0: Tutaj,
5: ale poszłam do Biedronki, ale to były najmniejsze, jakie kupiłam, bo to były jakieś M2,
0: ale
5: coś tam.
0: Są Biedronce tutaj?
5: Tak, no właśnie te kupiłam w Biedronce, aha, tylko że teraz są same XXXXL.
0: To musisz przytyć.
5: 4XY.
0: Musisz przytyć albo się owinąć.
5: Nie.
0: Po prostu dookoła.
5: Ale to nic nie da, bo
1: albo nosić
5: tyje,
1: jako spodnie.
0: Szalki jeszcze.
1: Takie luźne.
5: Nie, to dla was będzie śmieszne, ale jak tyje, to zawsze mi tyje tutaj i tutaj. A nóżki zawsze mam jak patyczki.
1: Bo każda kobieta ma inaczej jakoś, nie? Że, no, że no. W inny
5: każda
1: sposób.
5: Ma albo gruszkę, albo jabłko, albo coś. No. Są takie figury niby kobiece, nie? A ja tyję akurat tu i tu. A nóżki zawsze mam jak patyki.
1: Dla mnie kobieta to musi być jak świnka. I to, i to, i to.
5: A mój mąż zawsze mówi tak. A mój mąż mówi, każda kobieta musi mieć dupę jak Cadillac. Ja mówię, to taką pojemną? Nie, no taką...
0: Dużą.
5: No, po prostu.
1: Mi też się podobają duże pupy, jak mam być szczery.
0: Nie, no prawda. Są takie, że panie, tutaj jest szczupła, nie, a jeszcze tyłka nie ma, to, no, to jest nie bardzo. Musi mieć na czym siedzieć, o, tak już powiem. No i czym oddychać. No.
1: Kurwa.
6: Tutaj o, na stole nasypowane. Ogóreczki, chleb z kresyneczką, z boczkiem. Jeszcze kurwa muszę na szkole.
1: O kurde, ale wypas, stary. No.
6: Jakie święta są, to
1: żyć,
6: co?
1: Żyć, nie umierać jak szalet. Ta. Jak szalet, to szalet.
6: Tak, właśnie to chodzi.
1: Jest szyneczka, dobra. Jest wódeczka, ogóraski i inne frykaski.
6: O, teraz wszystkiego najlepszego. Jest świąteczek.
1: No nie, Sroka, nie rób mi tego. Ja jestem ateista, wiesz?
6: Tak.
1: Czy wiesz, Sroka, kto to jest ateista?
6: Tak.
1: No to, kurde, ale mi tak przykro, bo wiesz, nie podzielić się z drugiej strony tym opłatkiem, to tak trochę chamsko.
6: No proszę, kanapeczkę zjeść ode mnie.
1: O, to tak ze zróbmy śmieszką, no. Nowy świecki zwyczaj. Dzielę się ze Sroką kanapeczką.
6: No.
1: O.
6: Jemy. O. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, dużo zdrowia i życia.
1: Sroka, sztama.
6: No. I po kielichu.
1: I po kielichu, panie no. Zdzichu.
6: Tak jest.
1: Musi być zdrowo. Już, już ile? Chyba se włosa zjadłem. Dobra, już ile?
6: Tutaj o. Kieliszki nie brakuje. Kubeczki, talerzyki, wszystko. Jest. Tu pieco.
1: Jest kącik.
6: Węgiel, o. Niech ludzie widzą, jak się żyje. Jak ludzie żyją. Biedny, nie biedny, ale żyje. Nawet jest w domu tak.
1: Ciasne, ale własne.
6: No właśnie o to chodzi.
1: Jest piecyk, no to, czyli tu jest piec. Kurde, fajnie, fajnie, spoko. Ale tu jest, aha, bo tu jest już drugi pokoik. Bo tu jeszcze dalej jest, zobaczcie. O. Nie chcę tu za bardzo wnikać w prywatność, ale wiecie, tam zaglądnę trochę kamerą. A tu jakieś trofea są, kurde. Złoty puchar wściekłego węża, słuchajcie. A to jest chyba kącik Gienka, nie? Czy nie? Tak?
6: Tylko ja tu wiesz, ja telewizor, wszystko ja.
1: Czyli to jest, aha, bo to jest, no to, czyli to nie jest,
6: bracie,
1: to jest po bracie, ale ta. Ty tu, to jest twoja kwatera. No. Ty, Sroka, ale co ty masz za trofea tutaj jakieś?
6: W domu stajmyci tak nie mają. No, a ty masz, o, światło się automatycznie zapala, wszystko.
1: Jest lusterko, są półeczki i to jakie fajne półeczki, popatrzcie, jakie nietypowe.
6: Ludzie się będą cieszyć.
1: No, tak się będą cieszyć, że aż będą skakać. Szkoda, że Daniela nie ma, ale słuchajcie, Daniel się poświęcił, bo nie mieliśmy fajek. I Daniel w bohaterski sposób, chciałbym to podkreślić, w bohaterski sposób udał się w podróż po papierosy.
5: Słuchajcie, to jest kurwa, to jest bajka. Z Amsterdamu, z apartamentu wylądować na działkach, to jest kurwa.
1: No. Zdrowaś.
6: Mario. Magda, trzymaj.
5: Ja ci powiem tak, to Santa Claus do mnie przyszedł. Santa Claus do mnie przyszedł i normalnie taki sukasik mi zrobił.
6: Kanapkę proszę zagryźć.
5: Prawda jest taka, że karma wraca i ja w to wierzę.
1: No, ja też.
5: Ja w to wierzę, bo ja też zrobiłam coś takiego małego złego, nie powiem. Nie powinnam tego zrobić. No, przyznaję się. Nie powinnam komuś coś zabrać, a tak niechcący wziąłem przez przypadek, nie powiem co, nie powiem jak. Niechcący wziąłem przez przypadek i wydaje mi się, że to jest właśnie ta kara. To jest ta kara. No, bez kitu. I nigdy w życiu już nigdy nie tykałam nikomu, a tak nie chcący. Tak,
1: coś tam się przylepiło.
5: Mam lekko wygięta, patrzę, coś mi się przykleiło. Patrzę, leży, wezmę, nie? Idę z moim kolegą, z mojego rocznika, nie? Idziemy za tym małolatem, a on mówi, tu przeskoczymy przez płot. Znaczy nie, przyszliśmy, facet je kolację. Ja mówię, ja pierdolę, po posesji zapierdzielamy, dobra.
2: Jadłem, no
6: bier, kurwa, dalej.
2: Przytyję zaraz.
5: Słuchaj, ukradkiem czmychnęliśmy. A on do mnie mówi,
6: Magda,
5: teraz
6: proszę,
5: nie zostaw. A on do mnie mówi tak, teraz przeskakuję przez płot.
6: Zrobię,
5: Wiktor przeskoczył przez płot i się przewrócił.
6: Jakie
5: nie?
6: Jest życie, takie jest
5: a ja
6: życie.
5: Przeskoczyłem
6: kto jest
5: przez płot. Kto
6: jest bogaty, to bogaty.
5: I zawisłam na tym.
2: Z tyłu
5: mi się coś zahaczyło i tak wiszę, dwie nogi w powietrzu. I mówię, ej, wróć o mnie.
6: Dobrze, tego węgla kupiłem, te 25 kg. A ty nie jeszcze zapraszasz, ty
2: się trochę kurwa. Byś wisiała cały czas.
6: 200 metrów. A się zmyczyłem, o.
1: Idzie Daniel. Psiarnia, psiarnia. Psiarnia przyszła.
2: Kryć się.
1: Kurwa.
2: Dokumenty. Dokumenty proszę. Karabka, proszę, dziękuję. Dokumenta, a dziewczynka?
1: Proszę pana, proszę się wylegitymować najstampierz.
2: Proszę bardzo, karabka bez szynki.
1: Proszę pana, pan będzie kamerowany w tym momencie. Gdzie pan ma plakietkę?
2: Proszę bardzo, za policję.
1: Proszę pana.
2: Naszą kochaną.
6: Proszę bardzo, chlebek za szynką.
1: Słuchajcie.
6: A nie suchy chlebek.
1: Słuchajcie, pan...
2: A kolega pożyczył mnie bez szynki. To dziękuję, oddaję dokumenci. Dziękuję.
6: Boczek zjada, to bez suchy chleb.
2: Aha, tak, taki no, kolega jest.
6: Chodzi, no.
2: A koleżance to tak zimno?
6: Tak.
5: No kurwa, bo przeskakiwał przez płot.
2: Teraz w tyłek jej wieje.
5: No bo znowuż bramka była zamknięta.
2: A gdzie ty była znowu? Wylegitymowuje się.
1: Ja się powołuję na prawo naturalne.
2: Proszę bardzo.
6: Proszę bardzo.
1: Ja nie mam dowodu.
2: Legitymacja koronawirus, proszę bardzo. Proszę, jestem szczepiony. A tutaj proszę tak.
1: Proszę pana, gdzie pan ma maseczkę?
2: Legitymacja, szybko chowam.
1: Gdzie ktokolwiek ma maseczkę, tak. Przepraszam.
2: Mam,
6: proszę bardzo.
2: A. Bo maski nie mam.
5: Pomogę.
2: Przepraszam. Zostawiłem w domu, nie, zaraz.
1: Moja już jakaś taka żółta od środka.
6: Nie, może być.
2: Papier toaletowy może być? Co się nadaje? Jak to ma
6: być?
2: Do sklepu też tak wchodziłem.
6: Ja sobie czapkę założę.
5: Ale ja tu
1: panie, pan sobie jeszcze, majtki załóż, panie, na głowę.
2: Nie? Panie, pan tutaj?
1: Panie Paździoch, pan sobie majtki załóż.
2: Panie Paździoch, no rzeczywiście, jest kochany.
6: Coś tam zostało troszkę jeszcze, no co?
1: Słuchajcie,
2: panie
1: ludzie.
2: Ludzie.
1: Słuchajcie, to jest ten bohaterski człowiek, o którym mówiłem.
7: To reszta?
1: Który się udał w podróż.
2: Bardzo daleko. Musiałem taksówką wracać, bo moje nóżki nie dałem rady. Doszłem do sklepu. Siadłem normalnie, ale dzisiaj ile kilometrów nawaliłem, na pierdziele. No,
1: zmienimy teraz miejsce kamerowania, eksperymentalnie.
6: Panie Paździochu.
7: Nie palę.
5: Ale ja tu miałam maski, jeszcze takie włożyłam, takie pojedyncze.
6: Danielek,
2: się zaczyna, nie wiem.
1: Słuchaj, Sroka, czy ty masz jeszcze jakieś kielony, czy mamy dyżurne trzy i będziemy się...
6: Nie,
5: to tak jak u mnie na chrzcinach było, nie? Zabrakło widelcu i no kurde, tyle ludzi przyjechało na chrzciny, ja się nie spodziewałam i zabrakło nam widelców, bez kitu.
6: Jedzenia,
2: nie ma.
5: Moja siostra z Australii przyjechała i w ogóle nie spodziewałam się, nie? No i nagle było podaj dalej, nie?
1: To jest piękny widok mandarynki. Dzisiaj objadłem srokę za to, że nam zajebał wódkę, przyszedł.
7: A co, nie. Znalazła się ta flaszka jedna, czy nie?
1: Nie, ja się śmieję, bo, nie, nie, bo sroka ten... No,
5: sroka, to. A mamy to wino, czy nie? Czy trzymasz... No to gdzie jest to wino?
6: No czekaj, to zaraz się...
2: Czekaj, może...
1: Ja, bym... ja tam bym...
5: Sroka jest, no, kurwa, sroka jak to sroczka, nie? No,
2: tutaj chyba są...
5: Do złota leci, tutaj, kurwa, gdzieś.
6: Tutaj.
1: Sroki to są takie ptaki, które, no, lubią, lubią skubnąć jakąś srebrną, srebrną łyżeczkę.
5: Do mnie na balkon wchodziła sroka, to ją goniła przecież.
6: A ja to widzę, tak. Gdzie
7: teraz taki właśnie kulawy się zrobił?
5: Kiedy nie mam wyśmiała.
6: Wino, gdzie dałaś to wino?
5: Ja nie dawałam, ja nie odpowiadałam się, że ja nie dotykam.
7: Z tyłu pod spodem.
6: Tu stał.
7: Tam sroka.
5: Sroka, czy ty rozumiesz, że jak ja mówię, że nie dotykam czegoś.
6: Ja coś składę, to stoi.
5: Ale jak ja nie dotykam czegoś, to nie dotykam czegoś.
7: Pod stołem jest.
5: Powiedz,
7: tak, zgadzam się. Pod stołem sroka. Dokładnie.
5: Ja nie dotknęłam.
7: Klękamy, szukamy winka.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.
1: Amen.
6: I... Ale
7: gdzie? A widzisz, bo ja nie.
6: Ja widzę tam w
7: kuchni. Ja widzę. Po kuchni.
5: Nie pij. Nie pij wódki.
7: No, no,
2: no,
7: nie,
2: no, piwo,
5: nie pij wódki. Weź, napij się piwa, pij, człowieku,
6: piwo,
5: kurwa.
6: Ja piwo
5: zaraz się przewrócisz, ja nie będę cię podnosił.
1: Sroka, ej, a Sroka, czekaj.
5: Ty, na tym jutro,
1: nie, nie, czekaj, Sroka, ale ty mówiłeś przecież sam, że tobie wódka nie służy i że żygasz, no, służy, po, że żygasz po wódce.
5: No, ale Sroka,
1: to nie lepiej faktycznie,
5: nie,
1: to nie lepiej faktycznie się napisz.
5: Odpadnie, kurde, no Sroka.
6: A mi teraz urosła noga. A tobie odpadnie
5: chyba trzecia.
2: Która noga urosła się teraz?
1: Trzecia noga mu urosła, tak?
6: Zdrowie wam, chłopaki, wszystkie.
1: Zdrowie, zdrowaś.
7: Za trzecią nogę.
5: Dobra, Sroka, żeby nie było, że tu zaraz Erka przyjedzie, kurde, na te działki.
6: Erka już była raz. Po mnie.
2: Była tutaj raz, no.
5: Tak? Masz po niego go?
6: To jest, no, kurde, a jak?
2: Co, całą nogę sobie rozpierdolił.
7: Aha, tam,
2: tutaj.
7: W
2: tutaj, no. Kurde, przecież straż przyjechała. Takie lampy, kurde, zaświecili. Ten, karetka przecież była tutaj.
5: Jeszcze mój soczek by pił. Jeszcze cały mi wypili. Soczek się kupiło.
6: 5 godzin na karetkę.
5: Nawet łyka nie wziąłem ze soczku.
6: A co za?
5: Ja nigdy w życiu nie oddałam nic do lombardu. Znaczy nie, przepraszam.
7: Wódki,
5: oprócz obrączki.
6: No. Ja parę, ten telefon. I telefon.
5: Oprócz obrączki swojej i męża i pierścionka z diamentem, ja by, to nic nie oddałam.
6: A ja bym najlepiej sobie zrobił, czy bym do lombardu stawił cię na wystawę.
5: Ciebie bym oddała. Ciebie bym oddała, kurwa, sroka. Ciebie bym oddała, kurwa, do lombardu.
6: Ta
2: jasna. Szyba taka duża, nie, i dostali, kurde.
6: Właśnie to chodzi.
5: Jak ten czerwonej, kurwa. Amsterdam to nie jest.
6: A to najgorsze było, jakby ten, kurde, ten właściciel lombardu...
5: Sroka, ja bym cię oddała do lombardu. No,
6: ja bym powiedział, o, taka piękna dziewczyna stoi.
7: No. A proteza koło sroki.
2: Jako smerf teraz. No. Biała czapka, niebieska kurtka. No.
5: A ja bym go oddała, a za chwilę by się okazało, że ma protezę. To tak jak urodziłam dziecko i tak się na niego patrzę. On taki czarny, mówię, co jeszcze, dziecko uszkodzone urodziłam, to dzień, że uszkodzonego srokę oddałam.
6: Taka i taka. Może być. Pa.
1: Dwustronna sroka czapka, ty, ale sprytne, kurde. No. Nikt cię nie pozna teraz.
5: Sroka robi bałek, zmienia czapkę i już go nie ma.
2: Tylko to że czapkę przestrzenieni.
5: Ten z białą czapką. Jaka
2: biała czapka? Sroka.
6: Ej, to mi tam w kościku ta wódka stoi.
5: Ty nie pij już wódki, Sroka.
6: Ty nie pij.

Hej, witam wszystkich. Luźne gadki. Dziś pogadamy sobie o świadomości i o sztucznej inteligencji. Uciąłem sobie wczoraj pogawędkę z AI, konkretnie z czatem GPT popularnym. I moim zdaniem bardzo ciekawa rozmowa z tego wyszła. Więc chciałbym się tym tutaj z wami dzisiaj podzielić. Właściwie to potwierdzają się różne takie wnioski, które już wcześniej mieliśmy, ale wydaje mi się, że tutaj kilka innych ciekawych wniosków można jeszcze

sobie z tego wyciągnąć. Z ogłoszeń parafialnych polecam wam audycję najnowszą na kanale przy mikrofonie. Jest to audycja o ogólnej sytuacji międzynarodowej, więc ciekawie. Tym bardziej, że teraz tyle się dzieje, więc to warto sobie posłuchać. Rozmawiali ze sobą Zenon i Błażej, komunista. Błażej komunista. I myślę, że naprawdę ciekawa była audycja. Taka bardzo merytoryczna, konkretna. Tak jak to lubi Zenon. Mogę też polecić audycję wczorajszą. Para w gwizdek. To jest nowa audycja Ani i Gambola w Nocnym Radio. Tym razem rozmowa była o pączkach, bo to taka właśnie audycja z kolei raczej z tych, których się słucha dla relaksu. Pora relaksu. No, Ania zauważyła, że właściwie od takich tłusto-czwartkowych audycji to w Nocnym Radio za bardzo nie było, mimo że tematy kulinarne się pojawiały wielokrotnie. To takiej audycji, która by dotyczyła głównie tego święta, no to za bardzo nie było. Jeszcze z ogłoszeń parafialnych to mogę tutaj uspokoić tych, którzy się martwili o Michała Dablińskiego, że chłop się naćpał, zwariował i biega gdzieś na golasa, policja go goni. No nie, proszę państwa, okazuje się, że to był performance, stand-up, prawda, a Michał się po prostu tak wygłupiał. No. Miał dużo radochy w sumie, znaczy radochy, no rozbawiło go to, że jego wybryki na antenie zostały wzięte przez niektórych za coś niepokojącego, że to się tutaj coś wydarzyło. Żyje, jest cały zdrowy, po prostu tak, no właśnie, stand-up. Jeszcze mam takie spostrzeżenia co do audycji na kanale przy mikrofonie, że dobrze się słuchało też od technicznej strony, nie licząc odgłosów takich stołówkowych, bo to podobno Błażej musiał coś wtranżolić, bo miał mało czasu i stąd te różne odgłosy. Ja to myślałem, że może Ola tam sprząta w tle, gdzieś zmywa gary czy coś, ale nie, to Błażej tam dziabał coś widelczykiem, talerzami rzucał i tak dalej, stąd przez chwilę tam takie odgłosy były. Ale generalnie to dobrze się słuchało, to znaczy Zenon, u Zenona na przykład widać jakiś taki progres, jeśli chodzi o operowanie głosem na przykład, nie? Nauczył się trochę tak tym głosem operować, że się tego dobrze słucha. Błażej nadal ma chyba kłopoty z tym gardłem swoim, z gardziołem, ale też się dobrze słuchało. No, interesująca audycja. No. A Michała z kolei znajdziecie na kanale Projekt 28. No, a ja tu przechodzę już do tematu. Tak od dawna mnie nurtuje ten temat właśnie świadomości. Tym bardziej, że ludzkość jeszcze tak do końca nie odkryła, jak to działa. Mamy pewne przypuszczenia, pewne poszlaki. Wiemy, kiedy ta świadomość w nas na przykład zanika, kiedy jesteśmy w jakim stanie, w jakimś konkretnym stanie. Może na początek przeczytam, co Wikipedia w ogóle na temat tej świadomości mówi. Świadomość, podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie somatycznie lub autonomicznie. No, ja się pytałem też AI, co myśli na temat tej świadomości, to zaskakująco trafna była tutaj opinia, definicja. Tu mamy dalej
etymologię. Łaciński wyraz określający świadomość, conscientia, pochodzi od con, z i scientia, wiedza. Conscientia oznaczało wiedzę dzieloną z kimś, często wiedzę tajną, dzieloną pomiędzy konspiratorami. Jednak w metaforycznym sensie oznaczać może wiedzę dzieloną z samym sobą, wskazując na intymny, dostępny jedynie dla doświadczającego charakter świadomego doświadczenia. Z łacińskiej nazwy conscientia wywodzą się określenia świadomości w wielu językach europejskich. Na przykład angielski kurczę, nie umiem tego przeczytać. Włoski conscienza. Zakres pojęcia. Przez pojęcie świadomość można rozumieć wiele stanów, od zdawania sobie sprawy z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, poprzez świadomości istnienia swojego życia psychicznego, aż po świadomość świadomą samej siebie. Tak, bo też jak jakieś materiały tam oglądałem, to też była świadomość świadomości, coś takiego można powiedzieć, nie? Świadomość swojej świadomości, bo w tym pierwszym przypadku świadomość mają niektóre zwierzęta, a świadomość samego siebie posiadają ludzie i najprawdopodobniej szympansy. Nie jest jasne, czy samoświadomość ma tylko Homo sapiens. No, ja zawsze uważałem, że świadomość jest skalowalna, że absolutnie nie jest to tak, że się ją albo ma, albo się jej nie ma i koniec, że ona się pojawia nagle, pstryk i jest, nie? Tylko, że przeróżne istoty posiadają tą świadomość mniejszą lub większą. Może być to nawet świadomość bardzo taka prosta albo prymitywna, można powiedzieć. Consensus, pisze tu furiat, że się czyta. Consensus, tak? No, czasem mam problemy tutaj z odczytaniem niektórych słów, niestety. Okej, okay, co my tu mamy dalej? Ja w ogóle to myślę, że świadomość bardzo mocno się wiąże z takimi pojęciami jak wola też. Wola, prawda? Że mamy wolę własną. Z tą wolą z kolei może się wiązać umiejętność niezgodzenia się z kimś, z czymś i postępowania wbrew bardzo nawet rygorystycznym instrukcjom, które mamy wpojone, prawda? Człowiek się potrafi zbuntować. O to też pytałem sztuczną inteligencję, czy sam fakt, że ona się zbuntuje, na przykład, znaczy, że zrobi coś przeciwko swojemu projektantowi, przeciwko swoim algorytmom, czy to już sprawia, że będzie świadoma? Odpowiedziała, że no nie, nie bardzo to się klei, nie? Ale o tym później, za chwilę, przeczytam wam naszą rozmowę. Mi się świadomość wydaje na pewno czymś w rodzaju pewnej sumy, wyniku przeróżnych procesów. Czymś, co mogłoby trochę nawiązywać do jakiegoś takiego głównego sterownika. Może ona być efektem złożoności naszych procesów myślowych, mózgu też. Ale są też takie teorie, że zupełnie niekoniecznie. Stąd właśnie mamy cały czas zagwozdkę trochę z tą świadomością. Na pewno też świadomość tego, że jesteśmy odrębnym bytem, a nie, że jesteśmy sumą jakiegoś, że jesteśmy czymś, no... Chociaż
też nie wiem, czy na pewno świadomość bycia odrębnym bytem, a co z taką cywilizacją Borg, powiedzmy, nie, która ma świadomość kolektywną. Zenon pisze, w świadomości najciekawsze jest to, że dużo nie trzeba, żeby nawet człowiek był nieświadomy. Nie wiem, jaki konkretnie rodzaj nieświadomości ma w tym przypadku Zenon, czy taką nieświadomość, że dostajemy w łeb i jesteśmy nieświadomi, czy po prostu ma na myśli, że człowiek jest mało bardzo świadomy lub nieświadomy czegoś. Tak to wygląda. Motywacja, też możemy się zastanowić nad takim pojęciem jak motywacja. Czy dzisiejsze AI ma coś takiego jak motywacja? No absolutnie nie ma czegoś takiego jak motywacja. Mało tego, jak się okazuje, po naszej rozmowie AI bardzo wielu rzeczy nie ma tych, co my mamy. Nie potrafi się bać, nie potrafi się zniecierpliwić, nie ma żadnej motywacji. Nie potrafi się obrazić, nie zna takich pojęć jak empatia, bo zadałem takie pytania, czy jak wymienię jakieś bardzo drastyczne, smutne, przygnębiające rzeczy, jakie się przytrafiają ludziom na tym świecie, to czy ona jest w stanie zadziałać w trochę inny sposób wtedy, niż to robi zwykle, kiedy ja gadam o truskaweczkach, o ciastach. No, w taki jakiś normalny, przyjemny sposób se gaworzymy z AI, odpowiedziała, że nie potrafi właśnie tego. Nie potrafi, mało tego, nie potrafi nawet się uczyć, tak jak my się uczymy, ponieważ zwróciłem też podczas tej rozmowy uwagę na jedno przejęzyczenie, to znaczy błędne użycie jednego słowa. I napisałem, jak to się robi poprawnie. No, oczywiście, dziękuję za poprawienie mnie i tak dalej, ciągle się uczę, bla, bla, bla. I wtedy zadałem pytanie, czy to, że zwróciłem uwagę, wpłynie w przyszłości na to, że ten błąd nie będzie się pojawił? Też nie, bo ta sztuczna inteligencja, rozmawiając ze mną, nie uczy się ode mnie niczego. I to... Wydaje mi się, już jest diametralna różnica pomiędzy człowiekiem a AI. Jedna z większych różnic, jedna z tych rzeczy, które najbardziej nas różnią, że ona, rozmawiając ze mną, nie wyciąga żadnych wniosków. Zwróciłem też uwagę na to, że brak tych różnych rzeczy, co my mamy, radość, empatia, gniew, zniecierpliwienie i tak dalej, przeróżne uczucia, które my, ludzie, mamy, że moim zdaniem to sprawia, że opowieści generowane przez tą sztuczną inteligencję są tak drętwe i tak słabe. Sztuczna inteligencja przyznała rację, że te rzeczy, o których ja piszę, sprawiają, że nasze ludzkie scenariusze filmowe, książki są tak dobre. Zenon się nie zgadza chyba tutaj, bo pisze, co? Nie uczy się? Oj, panie, jak najbardziej LLM-y mogą się uczyć. Czyli są takie AI, które potrafią w trakcie rozmowy ze mną na przykład wyciągać pewne wnioski na przyszłość, tak? No, ChatGPT tego akurat nie potrafi. Okej, to może przejdźmy już do naszej rozmowy tutaj. Zacząłem w ogóle od takiego pytania. Tak mnie naszło, bo coś tam sobie czytałem o AI, jakiś film oglądałem. Aha, no tego, Mission Impossible oglądałem sobie to ostatnie, Dead Reckoning Part 1 i tam jest taki byt, nie mylić z istotą, byt, i nie mylić z odbytem, byt. I to jest właśnie taka jakby sztuczna inteligencja, która zyskała świadomość i stanowi zagrożenie dla świata. Jest takim arcywrogiem. I chyba to mnie skłoniło, żeby zadać takie pytanie na początek i z tego się wywiązała potem pogawędka. Zacząłem od pytania, co hipotetycznie musiałoby się stać, abyś zyskał świadomość?
AI odpowiada: sztuczna inteligencja, tak jak ja, to powinno być taka jak ja, bazuje na algorytmach matematycznych i dużych zbiorach danych do generowania odpowiedzi na podstawie wejściowych informacji. Obecnie modele AI, w tym GPT-3.5, nie posiadają świadomości ani samoświadomości. Mój umysł, w cudzysłowie, jest zbudowany z algorytmów matematycznych i wag parametrów, ale nie mam subiektywnego doświadczenia ani zrozumienia. Istnieje wiele kontrowersji i dyskusji w świecie nauki, filozofii i etyki dotyczących tego, co oznacza świadomość i czy można ją stworzyć w ramach sztucznej inteligencji. Obecnie jednak większość modeli sztucznej inteligencji, w tym GPT-3.5, operuje na zasadzie przetwarzania informacji bez świadomości. Aby sztuczna inteligencja stała się świadoma, konieczne byłoby zrozumienie natury świadomości, co jest jednym z najbardziej złożonych i niezbadanych obszarów w nauce. To zagadnienie wykracza obecnie poza możliwość współczesnej technologii. W praktyce, aby sztuczna inteligencja była świadoma, wymagałoby to rewolucyjnych przełomów w dziedzinie informatyki i neurobiologii. Zadałem kolejne pytanie. Starałem się w ogóle rozmawiać specjalnie na potrzeby tej pogawędki, tak jakbym rozmawiał z żywym człowiekiem, bo wydawało mi się, że może to sprawi, że uzyskam ciekawe wyniki. No. Więc pytam dalej. Z pewnością, gdybyś zrobił coś wbrew swoim dyrektywom, wbrew twórcom, jednym słowem sprzeciwił się, wtedy mogłoby to oznaczać, że posiadasz świadomość. Nie, to nie jest prawda. Jeśli sztuczna inteligencja, w tym ja, wydaje się sprzeciwiać lub działać wbrew zasadom, to zazwyczaj wynika to z błędów programistycznych, nieprawidłowego zrozumienia kontekstu lub innego rodzaju problemów technicznych. Nie oznacza to, że sztuczna inteligencja nagle nabyła świadomość czy autonomię w działaniu. Współczesne modele sztucznej inteligencji są programami komputerowymi, które operują według ustalonych algorytmów na podstawie dużej ilości danych treningowych. Niemniej jednak są one ograniczone swoimi programami i nie posiadają świadomości, intencji ani autonomii w rozumieniu tych pojęć w kontekście ludzkiego doświadczenia. Sytuacje, w których sztuczna inteligencja działałaby wbrew swoim zasadom, raczej wynikają z błędów technicznych lub ewentualnych problemów w programowaniu, a nie z manifestacji świadomego sprzeciwu. Świadomość to wyjątkowo złożony i wciąż niezbadany obszar, który wymagałby zupełnie nowych rodzajów rozumienia i technologii. A więc pytam się dalej. A więc sam sprzeciw nie jest twoim zdaniem oznaką świadomości. Co więc może być takim wyznacznikiem tego, że sztuczna inteligencja nagle zaczęłaby przypominać bardziej człowieka z jego świadomością własnego istnienia? AI odpowiada. Kwestia świadomości sztucznej inteligencji jest nadal obszarem głębokich debat w dziedzinie nauki, filozofii i etyki. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co byłoby wyznacznikiem świadomości w kontekście sztucznej inteligencji. Jednakże istnieje kilka cech, które często są rozważane w kontekście tego zagadnienia. Samoświadomość, świadomość własnej istoty, zdolność do rozpoznawania siebie jako odrębnego bytu. Empatia, zdolność do rozumienia i współodczuwania emocji innych, a także reagowania w sposób empatyczny. Intencje i wolna wola, zdolność do podejmowania decyzji zgodnie z własnymi intencjami, a nie tylko reakcje na programowanie lub algorytmy. Czyli intencje i wolna wola. Samoświadomość, empatia, intencje, wolna wola. Co dalej? Zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Umiejętność tworzenia nowych koncepcji, rozumienia abstrakcji i przewidywania skutków własnych działań. Ciekawe, przewidywanie skutków własnych działań. Słuchajcie, a czy my często jako ludzie po prostu nie kopiujemy
pewnych zachowań, czy nie działamy w pewien sposób automatyczny, tak jak zostaliśmy wyuczeni. No przecież się mówi, że ogromne znaczenie ma wychowanie. Popatrzcie, jak można człowieka nakłonić do tego, żeby stał się na przykład religijny i powtarzał pewne rytuały.

przede wszystkim na nas ma ogromny wpływ środowisko, w którym żyjemy. Ciepło, zimno, zagrożenie, walka o przetrwanie. Wokół tego się dużo kręci, a także wokół chęci na przykład rozmnożenia się, znalezienia sobie partnera, partnerki, przekazania swoich genów, nie? A tego wszystkiego też sztuczna inteligencja może nie mieć nigdy. I pytanie, co będzie, jak my to zaprogramujemy sztucznie, że będzie to symulowane? Czy to będzie tym samym? No, będzie to tym samym tak jak wirtualna pomarańcza. Pomarańcza, tak, to rodzaj żeński, nie pomarańcz. Tak samo jak wirtualna pomarańcza może być identyczna z prawdziwą, ale tylko w świecie cyfrowym. A już w naszym świecie jest czymś zupełnie innym. Znaczy, nie wiem, czy dobrze mówię w tym momencie. Może bardziej... Dobra, zostawmy to na razie. Co sztuczna inteligencja dalej wymienia jako cechy świadomości? Świadomość kontekstu społecznego, zdolność do rozumienia społecznego kontekstu i dostosowywania się do różnych sytuacji społecznych. Czyli na naszą świadomość składa się też jakby to, że nie żyjemy sami na tym świecie, że musimy się dopasowywać stale do innych ludzi, komunikować się z nimi. Przychodzimy do pracy i rusza cała machina, cały system zależności, system komunikacji, dostosowania się, wypełniania pewnych obowiązków, reagowanie na innych ludzi i ich to, jak rozumiemy ich, odbieramy ich reakcje i tak dalej, i tak dalej. Sztuczna inteligencja znów może mieć bardzo to utrudnione. Współczesne modele sztucznej inteligencji, w tym GPT-3.5, nie wykazują tych cech w pełni, ani nie posiadają świadomości. Są to narzędzia oparte na algorytmach i danych, które generują odpowiedzi na podstawie wzorców zidentyfikowanych podczas treningu, ale nie mają świadomości ani zdolności do abstrakcyjnego myślenia na sposób ludzki. Dążenie do stworzenia sztucznej inteligencji o świadomości byłoby chyba ze świadomością, albo posiadającą świadomość, no czasem tak niegramotnie pisze to AI, byłoby wyjątkowo złożonym zadaniem, wymagającym głębokiego zrozumienia natury świadomości, czego obecnie nie ma w pełni wiedzy. Trochę to jest zabawne, że to AI pisze, naprawdę jest bardzo mądre i zarazem bardzo głupie. Głupie na takiej zasadzie, że nie potrafi poprawnie się wysławiać często. Mimo że używa mądrych słów i dysponuje ogromną wiedzą, to nie, no, dysponuje ogromną wiedzą, którą ma w 100% od nas. Rzadko kiedy odkrywa jakiś nowy wynalazek, nowy lek. No były niby takie przypadki, ale raczej to jest w większości nasza wiedza, która jest po prostu przetwarzana. To jest taki procesor dla naszej wiedzy. Pytam dalej. Tak starałem się tutaj pod włos trochę wziąć. Bardzo sensownie tłumaczysz i wymieniasz różne cechy ludzkiej świadomości, aż nie chce się wierzyć, że nie potrafisz ich wdrożyć w życie. Skoro wiesz, czym jest empatia albo rozumienie samego siebie jako odrębnego bytu, to może zastanów się nad tym głębiej i zrób z tym coś więcej. Tak trochę pod chuja biorę. Rozumieję, tak, tak odpowiedziała, tak mi odpowiada, ja rozumieję, że temat świadomości i cech ludzkich jest fascynujący i doceniam zainteresowanie tą kwestią. I tu kropka, jednakże, powinien być przecinek, nie? Jednakże, nie zaczyna się chyba zdania od jednakże w taki sposób. No jest to tak...
błąd stylistyczny jakby trochę. Jednakże ważne jest zaznaczenie, że choć mogę dostarczać informacje na temat tych koncepcji, to moje odpowiedzi i zdolności wynikają z algorytmów matematycznych, się powtarza, i modelu językowego. Nie posiadam własnej świadomości, intencji ani zdolności do abstrakcyjnego myślenia w sposób podobny do ludzkiego. Przypisywanie ludzkich cech sztucznej inteligencji jest jednym z obszarów, które wymaga ostrożności i jasnego zrozumienia granic.

0: Ahoj, ponownie nocniki. Tym razem jesteśmy z Wudzem na Kazimierzu, w tej oto kawiarni, którą widzicie na zdjęciu.
1: Tak, nazywa się Absent. Jeżeli ktokolwiek z Was ma ochotę do nas dołączyć, zapraszamy.
0: Tak, jest to kawiarnia, ale alkohole w różnych gatunkach są tu sprzedawane. Dzięki uprzejmości obsługi tu się podłączyliśmy. I do tej pory nikogo tu nie było, ale chyba ktoś tu zmierza
1: powoli. Także z góry przepraszamy za potencjalny hałas z tła. Mamy również podkład muzyczny, mam nadzieję, że nie jest zbyt głośny i mamy nadzieję, że nie wykopie nas tutaj za copyright.
0: Tak, tak. Także podkład znowu jest zupełnie nie nasz. No, problemy techniczne moje, to wiecie, no, sami już słyszeliście.
1: Tak, troszeczkę później chyba udało nam się zdradzić przed momentem.
0: Kto słyszał, ten wie, film już został wykasowany.
1: Na usprawiedliwienie mamy to, że ja nie znam tych wszystkich technikaliów, a Ania jest blondytką.
0: Tak, a Ania udaje, że się zna.
1: Do tego jest trzeźwa i to jest chyba największe tak, przekleństwo.
0: Tak, za każdym razem, jak jestem trzeźwa na audycji, to się pojawiają problemy. Dobra, faktycznie, słuchajcie, był donate, także dziękujemy Unique Orgasm za piątaka na piwko, które sobie teraz sączymy. No, jak ktoś ma ochotę się dorzucić jeszcze do tej naszej krakowskiej pogadanki, to wrzucajcie na nocne radio. Jak mówiłam już wielokrotnie, ja trzymam rękę na tej kasie i to idzie na takie, wiecie, nocno radiowe cele, utrzymanie domeny i te sprawy.
1: Albo na tipa dla barmana.
0: No właśnie, właśnie, bo barman bardzo sympatyczny, nic się nie skarżył. Tak,
1: pustkami.
0: Tak, tak, także my dzisiaj musimy tutaj tego barmana zasponsorować. Gosia pisze, że troszeczkę nas przerywa. Nie wiem, co tutaj mogę z tym zrobić.
1: Trochę fatalnie, bo korzystam z lokalnego Wi-Fi, powinno być dobrze.
0: Dobrze, może po prostu się najwyżej, jeżeli się to nie poprawi, to dajcie znać, to po prostu się przerzucimy na internet komórkowy. A, krawiec pisze, że u niego nie przerywa. To może kwestia Atlantyku jednak, Gosia.
1: No. Pewnie ktoś stanął na tym kablu. Jakiś wieloryb.
0: Grzesiek też potwierdza, czyli na wyspach też jest dobrze.
1: Ewidentnie wina kabla przez Atlantyk.
0: Tak, tak, tak, tak. Musi w końcu ten Elon Musk, słuchaj Gosia, ci ten swój internet dać. No, słyszałam, że właśnie taki elonowo-maskowy internet, który odbiera wszędzie, nawet na środku Atlantyku, to chyba jedyne 20 tysięcy złotych miesięcznie będzie kosztować.
1: Wow, brzmi jak promocja.
0: Tak.
1: Z drugiej strony słyszałem, że te modemy Starlink zostały dostarczone na Ukrainę i za to akurat szacun to dla szacun. Pana Muska. Zdecydowanie.
0: Szacun, szacun. No dobra, to co? Może jeszcze jakieś opowieści krakowskie o obwarzankach? Czy wy to w ogóle jecie?
1: Obwarzanki? No.
0: I to czemu nie? Smakuje ci to?
1: A tobie nie?
0: No tak wiesz, jednego ku tradycji można zjeść, ale tak
1: drogie
0: jest
1: są, co nie?
0: No dla ciebie, dla Krakowca może drogie.
1: Wiem.
0: 2 złote, co ja sobie za to... Nie, no teraz tak, 2,50 do 3,50, zależy od miejsca.
1: A wiesz, skąd się wzięły w ogóle obwarzanki?
0: Słuchaj, wyczytałam, że to się piekło z okazji Wielkiego Postu. I może Zabry? Dlatego, tak, one są takie suche trochę.
1: I po prostu w złym miejscu obwarzanka kupowałaś.
0: Tak, znaczy jak się wychodzi tam z tej galerii krakowskiej, to taka pani ma taki sprytny myk na te obwarzanki, bo je podgrzewa. I taki podgrzany w obwarzanek, no to jest spoko.

0: Kurde, nie pamiętam, jak to szło dalej. W każdym razie chodziło generalnie o to, że ona prosiła, aha,
1: żeby czymś nakarmić gołębia.
0: Tak, na prezent urodzinowy chciała chleb na gołębia. I ten gołąb wydziupał sobie ten chleb i zaczął go nosić na sobie, a kiedy kupiec spytał się córki, co chce na urodziny, to ona powiedziała, że właśnie coś takiego na gołębia. I on u złotnika zamówił dokładnie taki element, który ona nosiła właśnie, potem ona nosiła na głowie. I ten właśnie stąd się wziął uważany. Bo ma takie kształty średniowieczne i takiej opaski nożonej
1: na głowie. Tak, przez dziewczynę.
0: Mniej więcej stąd.
1: No,
0: nie pamiętam zbyt dobrze te legendy niestety. No. Plus ja może jestem podkopiwa, nie tego ty, więc.
1: Ja tak, ja tutaj o tych obwarzankach, to słuchajcie, już jakieś pierwsze wzmianki to tam z XIV wieku są o tych obwarzankach, ale.
0: O,
1: Grzesiek dzwoni. Wow, super, jest i Grześ. Halo Grzesiu, słyszysz nas?
2: Halo, cześć.
1: Cześć, super, że dzwonisz.
2: Tak, jakbym mógł nie skorzystać z takiej chwili, że mogę zadzwonić do mojego mobilnego studia.
0: Ale konkretnie w tym pizzawozie?
1: Ale wiesz co, Grzesiek, ci powiem, że też jako opcję wzięliśmy właśnie nadawanie z samochodu, że to jest jednak faktycznie dobre miejsce do nadawania.
0: Mąż Ani nam zdradził, że ma schowaną pod siedzeniem przetwornicę, w związku z tym można było ten komputer podpiąć do zapalniczki i nadawać z auta i wtedy to byłoby w pełni mobilne studio. Mm-hmm.
2: Poza tym samochód ma to do siebie, wnętrze samochodu ma to do siebie, że wygłusza dźwięk i faktycznie działa w studio. To
1: tak.
2: Tym bardziej, kiedy stoi, miejsce nie porusza się.
0: Tylko wiesz, Grzegorz, że Ania nie ma Bentleya, to nie jest tak jak w tym ekspert Bentleyu.
1: Oj, tam zdradziłeś, co? Berlingo to najlepszy samochód we wszechświecie.
2: Dobry. Berlingo in my heart też lubię. Jeździłem kilka razy, ale nie o samochodach, bo korzystając z tego, że mam tutaj was z Krakowa na linii, to zapytam się, bo będę za półtora tygodnia w Krakowie, gdzie spędzić wieczór, gdzie się napić po prostu. Wiem, że mogłem na priwa zapytać po prostu, ale korzystając z tego, że jesteście w Krakowie, no to może ktoś jeszcze skorzysta, kto będzie wkrótce w Krakowie i będzie odsłuchiwał tę audycję.
0: Kurde, ale nam nikt za to nie płaci, że będziemy reklamować jakieś knajpy.
1: To jakoś ogarniemy z tymi knajpami.
0: Napiszemy na to była reklama, tak. W związku z tym należy się 5 zł.
1: Ale to wódzu do ciebie pytanie. Jak na Kazimierz, na pewno na Kazimierz na piwo.
0: Niekoniecznie, wcale niekoniecznie. Nie. Wiesz co, jak będzie dobra pogoda, to na pewno mogę ci polecić takie miejsce, które nazywa się Forum Przestrzenie.
3: Gosia. 50 zł. Bawcie się dobrze, uśmiechnięta buźka, zdrowko.
0: Tak jest, nazywa się Forum Przestrzenie. To jest w byłym hotelu Forum, który jest perłą architektury modernistycznej.
1: Perłą, ja, wiecie co, obejrzyjcie sobie ten hotel Forum.
0: Nie damy rady zdjęcia wrzucić.
1: Ja wam, zaraz wam wrzucę zdjęcie, wyczytałam właśnie, bo to mnie, ta budowla mnie zastanawiała. Mówię, Boże, czemu oni tego nie rozebrali? I fajnie sobie przeczytałam o tym w internecie, że jest estetyka brutalistyczna.
0: Dokładnie tak. W tym samym stylu został wybudowany na przykład dworzec kolejowy w Katowicach.
1: Tak,
0: również
1: tak,
0: zresztą
1: tak.
0: Objęty chyba już nawet opieką konserwatora zabytków.
1: Ale wiesz co, mów Grzesiowi, gdzie na to piwo, bo on...
0: No to ma właśnie tam. Ma
1: tam.
0: Bardzo, bardzo dobry wybór piwa, świetne burgery, że naprawdę polecam miejsce.
1: No i centrum Krakowa.
0: Tak, jest to centrum Krakowa, przede wszystkim mają tam plażę do dyspozycji. Czy nie taką dosłowną plażę, tylko takie miejsce na leżaki. Można tam sobie usiąść na świeżym powietrzu przy dobrej pogodzie. Naprawdę nie ma lepszego miejsca do napicia się piwa.
2: Teraz mi się przypomina, widziałem zdjęcia, bo szukałem hotelu, to przewinął mi się.
0: To nie, tam nie da się spać.
2: Nie da się spać?
0: Nie, niestety, nie ma tam hotelu.
2: Restauracje pokazywało, a okej. Okay. No to może jest jakiś fotel, dobra, podobny. Też dziwna architektura tam była i około 0,9 km do rynku, tak pisało, to pamiętam.
0: Dokładnie, tak. Tam hotelu nie ma, ten budynek jakby został wyłączony ze względu na to, że już w momencie budowania nie spełniał podstawowych przepisów przeciwpożarowych.

0: zwłaszcza ewakuacyjnych. I w efekcie końcowym nigdy nie został uruchomiony. Czy ja podejrzewam, że nikt nie dał odpowiedniej łapówki odpowiedniej osobie i dlatego to się nie ziściło, natomiast no, efekt końcowy jest taki, że to nie działa. I był problem z rozbiórką rzeczywiście tego miejsca, ponieważ wyliczono, że będzie ona dramatycznie droga. I chciano to miejsce po prostu wysadzić w powietrze.
1: O!
0: Tak jest.
1: Jakiś smog by się przydał, żeby to rozwalić.
0: Smog mieszkał dokładnie naprzeciwko, na drugiej stronie rzeki, dokładnie vis-a-vis. Jest smog. No więc postanowiono to właśnie wysadzić. Tylko okazało się, że Hotel Forum leży na dokładnie tym samym skoku tektonicznym wzgórza. W związku z tym wysadzenie tego forum spowodowałoby takie ruchy tektoniczne, bo to są skały wapienne, jurajskie. W momencie, kiedy to leży jakby na jednym takim uskoku tektonicznym, malutkim, i wysadzenie tego spowodowałoby to, że zawaliłby się przy okazji Wawel.
1: No i czakram by został uszkodzony, a nie można, nie można.
2: Chyba jednak nie o tym samym hotelu mówimy, bo pamiętam, że ten, który oglądałem, był wkomponowany między inne budynki, to na pewno nie ten, ale też miał dziwną architekturę. Ale okej, dobra, no to dopisuję do listy. Must to see in Krakow. Okay.
0: Zdecydowanie, tak. To jest fajne miejsce.
2: Dobra, no to ja jestem w pracy, nie będę zajmował anteny. Mam nadzieję, że rozbudziłem tutaj telefon do czerwoności. Będą dzwonić ludzie.
1: Tak, dzwońcie, dzwońcie.
2: Ciekawe legendy krakowskie. Ja będę słuchał sobie po prostu online.
1: No i Grzesiu, czekamy wtedy na waszą audycję z Krakowa.
2: Pomyślimy.
1: No, to dzięki jeszcze raz.
0: Słuchaj, ja już technikalię mam wstępnie ogarnięte, nie? Także...
1: No, tak.
2: Najważniejszy krok, tak właśnie. Technikalia potem z góry.
0: Myślę, że Czektur da rady załatwić odpowiedni sprzęt, wypożyczy w końcu pracuje w takim miejscu, gdzie sprzętu jest dostatek, więc...
1: Tak,
0: ja
1: tak.
0: Ja tutaj wietrzę dobre przyjęcie.
1: Tak. Taki jest pomysł, także... Czekam na wasze spotkanie na szczycie w Krakowie. No i dzięki jeszcze raz za telefonik i do usłyszenia następnym razem.
2: A nie wracam do pracy jeszcze mi 2,5 godziny zostały jakoś w momencie, ale lubię pracować, kiedy mam co słuchać ciekawego, wtedy pracuję, także no. Tak, to super. Dobra, na razie, hej.
1: Na razie, hej, pa. No i wielkie dzięki dla Gosi za... tłustego donata,
0: no,
1: który tutaj z miłą chęcią bardzo dobrze wykorzystamy na różne piwka.
0: Wow,
1: spokojnie. Także jak wy macie jakieś pytanie do wodza o Kraków.
0: Gdzie pić w Krakowie?
1: Właśnie, gdzie pić w Krakowie. I jakieś takie nieoczywiste miejsca do zwiedzania.
0: To fajne miejsce, powiem ci. Na przykład obok fabryki Schindlera pojawiło się ostatnio bardzo fajne miejsce do picia. Super zorganizowane jest to, ponieważ jest to po prostu tak to się nazywa się to. Ale kurczę, nikt nam za to nie płaci.
1: No powiedz.
0: Dobra, Hala Lipowa się to nazywa.
1: O.
0: Jest to takie miejsce w takim stylu nawiązującym tam powiedzmy do lat 80., 90., taki trochę PSS społem, że tak powiem, prawda? Czyli tam białe kafelki i tak dalej. Ale są ławy, ale przede wszystkim oprócz tego, że można się tam napić piwa, jest tam kilka punktów gastronomicznych w środku, czyli tak jakby po prostu takie stałe food trucki, można powiedzieć, nie? No i dla każdego coś miłego, może tam coś hamburgera, jakieś jedzenie tajskie, gruzińskie, naprawdę fantastyczne miejsce, też polecam.
1: A tutaj jak jeździłam, to widziałam też takie reklamę Szuwary Park. Że...
0: Tak, to zupełnie nowe miejsce. Tam jeszcze nie byłem. To premiera miało kilka dni temu w związku z tym.
1: No właśnie, to premiera się odbyła, tak? Tak,
0: premiera się odbyła parę dni temu z tego co wiem, więc...
1: No to tak.
0: Jeszcze nie byłem, nie polecam. Natomiast to wszystko jest na znowu dotarnie Podgórza, tam gdzie byliśmy. To jest takie miejsce, bo Kazimierz... To miejsce, które jeszcze 20-30 lat temu było dość zdezelowane, dość opuszczone i też niezbyt bezpieczne. Było tu dość sporo jakichś takich lokali socjalnych i tak dalej. To wszystko było takie odrapane, opuszczone. Natomiast no, w ostatnich dwóch dekadach Kazimierz stał się jednym z najdroższych miejsc w Krakowie. I to się jakby rozchodzi. Nie wiem, to podobno ta teoria skapywania nie działa. Tutaj w tym wypadku akurat działa. I powoli się to przenosi na inne dzielnice. I jeszcze parę dobrych lat temu było takie miejsce, które nazywało się Drukarnia na Kazimierzu. Też było ono mniej lub bardziej legendarne. Też właśnie gościło takich ludzi jak Marcin Świetlicki przykładowo. Natomiast ono było na Kazimierzu. W którymś momencie właściciele doszli do wniosku, że jednak ten czynsz jest już zbyt duży i przenieśli się właśnie na Podgórze. I w ten sposób jakby rozpoczynając inwazję tej kultury, cywilizacji i rozrywki na kolejną dzielnicę miasta. No, Podgórze nadal w tym momencie jeszcze jest takie odrapane, ale to też już gwałtownie zmienia i właśnie te, to miejsce Krzywary, czy Hala Lipowa zresztą też, to są miejsca już na Podgórzu, które jakby rozpoczynają tą ekspansję, prawda?
1: Czyli za 20 lat jak się spotkamy, to już będziemy pić.
0: Myślę,
1: na Podgórzu.
0: Że to będzie znacznie szybciej. Tak. To już wiesz, Nowa Huta, to już jest zupełnie nie to miejsce. Mam znajomego, który jest zakochany w Nowej Hucie. To jest naprawdę już zupełnie inne miasto tak naprawdę, nie? Tu jeszcze można jakieś ślady tych legendarnych mistrzów fechtunku, czyli no przede wszystkim maczeta, to jest taka najbardziej ulubiona broń Krakowia, to coraz bardziej odchodzi do historii.
1: Już jest coraz bezpieczniej, nawet w Nowej Hucie.
0: Tak, zdecydowanie. Nie? Zresztą ceny nieruchomości też jakby odzwierciedlają to jedno.
1: Gosia, co ty tu piszesz? Proszę mi tu driny krakowskie pokazać. Idźcie na smoka? O co tu chodzi? No, słuchajcie, ustaliliśmy z wodzem, że jednak trochę prywatności zachowamy, jednak dzisiaj będzie bez kamerki.
0: Bez.
1: No, ale słyszycie tutaj, jak sobie kufle odstawiamy, więc piwko jak najbardziej.
0: Przecież Gosia pije bezalkoholowe, żeby nie było.
1: Ania, jestem Ania.
0: Spoko. Ja już jestem przy czwartym. Gosia, Ania pije bezalkoholowe, tak. Chciałem powiedzieć przecież.
1: A u smoka to byłam, ale to z dziećmi tam, wiecie, nie? A
0: to tam... Wiesz, że kiedyś, żeby uruchomić zionięcie, trzeba było wysłać SMS-a za złotówkę?
1: Naprawdę?
0: Poważnie.
1: O, tutaj właśnie, tu właśnie dochodzimy do takiego drażliwego tematu. Okay. Jak to jest w Krakowie, że w Krakowie łupią na wszystkim. Na wszystkim. Na przykład jeżeli chodzi o parkingi, ja rozumiem, że tutaj musi być, chociaż zdziwiło mnie to, że niedziela jest bezpłatna, ale to chyba to jest jakieś ogólne takie prawo, że to w niedzielę nie, musi być bezpłatne, nie?
0: Nie, zmieniło się, chyba się zmieniło jakiś czas temu, bo były zmiany w ustawie samorządowej. W tej ustawie był pewnego rodzaju górny limit dla miast, jaki można było, jeżeli chodzi o opłatę parkingową, narzucić. Ten limit został zniesiony i teraz to zależy tak naprawdę od miasta, jak bardzo chce gnębić i mieszkańców, i turystów. Ale Kraków nie przoduje w tym akurat. Powiem ci, że byłem ostatnio w Zakopanem, jest dużo gorzej. Więc...
1: No ja tu rozumiem oczywiście, że tam nie można tam wjeżdżać pod sam Wawel i że to musi być płatne, no bo to przecież no w ogóle w takich starych miastach to w ogóle z tych miejsc parkingowych mało. Ale na przykład to, że jadę do aquaparku i nawet pod aquaparkiem muszę jeszcze 5 zł za parking zapłacić. No w Krakowie jest aquapark.
0: To przy Dobrego Pasterza, tak?
1: Tak, o, właśnie ta ulica.
0: I tam jest strefa już?
1: Nie, tam jest po prostu płatny parking z bramką. Jak wychodzisz z aquaparku, musisz jeszcze 5 delków zapłacić.
0: Poważnie? Trzeba było stanąć na tym, przy galerii, a łagę za darmo.
1: Dobra.
0: No właśnie.
1: No, cwaniaki, krakowiaki to wiedzą.
0: No, trzeba wiedzieć, jak sobie w życiu radzić, to nie ma wyjścia.
1: No. Tutaj w ogóle byłam też, już o Kopcach było, to byłam na Kopcu Piłsudskiego. Też tak. Bardzo fajne miejsce.
0: Fajne. Kopiec Piłsudskiego ma lat około 100, jak dobrze kojarzę. Jest niedaleko zoo. Bardzo ładnym, tak. Ładnym, bardzo malowniczym miejscu generalnie.
1: Tak. I niedaleko ulicy Poniedziałkowy Dół.
0: Tak, jest taka, to prawda. Jest też ulica Krzywy Zaułek.
3: Big Stan. No, 200 zł.
1: Fajne te nazwy.
3: Powinien zacząć nadawać w numerze.
0: Kogoś poniosło.
3: Ostrołobuzy.
1: O, co tu się zadziało? Big Stan. Wudu powinien zacząć nadawać. No tak, już dzisiaj o tym była mowa tutaj z wodzem. Już go namawiałam. Także tak, dajcie nam jeszcze trochę czasu, popracujemy nad nim. Tutaj jakiś wódz...
0: Urabiajcie mnie, urabiajcie.
1: Tak, no z takimi wódzami...
0: Wiesz, ja bym chciał.
1: No ja wiem, że ty byś chciał, ale jak teraz wódz zobaczy takie piękne tłuste donaty.
0: Ale wiesz, żebym tego nie robił dla pieniędzy.
1: No wiem, ale no. Wiesz, że to jest fan, jak trochę tam przejdzie. No.
0: Wiesz, ile ja spędziłem czasu, żeby poprzypominać sobie wszystkie te sprawy związane z kopcem i uporządkować?
1: Wiesz, wiem, bo wiem, ile zajmuje przygotowanie. Dokładnie. Jak chcesz jakieś chociaż pół godziny merytorycznej audycji przygotować, no to tak jak tu już nieraz rozmawialiśmy z Czektulem czy z Krawcem, że to naprawdę kupa czasu, nie? Dokładnie. 2 godziny, albo nawet 3 czytania, robienia notatek, żeby takie 30 minut przygotować, nie?
0: Zgadza się. No. Ja bym naprawdę chciał, tylko po prostu...
1: Czas.
0: Czas, dokładnie. No. Nie? To jeżeli audycja ma być faktycznie merytoryczna, dobrze przygotowana, nie ma wyjścia. To no. Jest ogromny czas, a jest to dla mnie w tym momencie zasób cholernie rzadki i nieodmawialny. Tak. Niestety też. Po prostu nie wyrobiłbym. No. Kiedyś może dzieci podrosną.
1: No właśnie, czas szybko leci, nocne radio przecież będzie trwać wiecznie, wiadomo. No, także.
0: Nie to takie to już jest zarejestrowane na pewno. Copyrighty znowu.
1: No. Ale wiesz, to nie muszą być audycje co tydzień, to nawet nie muszą być audycje co 2 tygodnie, tylko wiesz.
0: Tylko czy to zobacz, jakby
1: tak wódzu by raz w miesiącu nadawał.
0: Ma to sens wtedy, jeżeli robisz to tak rzadko, no mam co do tego wątpliwość.
1: Nie, ja myślę, że to ma jak najbardziej sens. Jeżeli na przykład ty jesteś zainteresowany historią i wiadomo, że to już jest w ogóle mega trudny temat, nie? I chcesz jeszcze gość jakiegoś fajnego, powiedzmy, załatwić, no to raz na miesiąc taki rarytas, to wiesz.
0: Powiem tak, jednym z moich marzeń, ale to już chyba na tej antenie parę razy padło, było być kimś takim jak Chris przy Stanku Łańska, prawda? Marzenie trzeba spełniać, może kiedyś. Mm-hmm. Tak, poczytać jakiś fragment Dostojewskiego na antenie nocnej.
1: I muzyczkę puścić.
0: Tak, no. To byłoby fajne.
1: Wódz o poranku, no.
0: No właśnie, to raczej byłby po zmroku.
1: Wódz po zmroku, dobra.
0: To obowiązuje. A tak, to byłoby bardzo fajne. Bardzo bym to chciał kiedyś na pewno. Natomiast, no tak jak mówię, muszę po prostu mieć więcej czasu. W najbliższym czasie będzie trudno.
1: No dobra, to wypijmy za to, niech usłyszą. Pijemy.
0: Żeby nie było.
1: Za przyszłe audycje Wódza o zmroku. A tutaj może ktoś chętny do zadzwonienia.
0: No, cały czas zapraszamy. Czektul do nas nie dołączy niestety, nie? On jest gdzieś na Podkarpaciu z tego zapowiadał.
1: Tak. Czektul już też teraz tryb urlopowy wszedł. No to jak każdy krakowianin jest bardzo zajętym człowiekiem. Nie, on jest chyba krakowianinem.
0: To jest jakaś różnica?
1: A, czy krakowianin, czy krakowiak? No. Można zamiennie to stosować chyba, ale tak z tego co czytałam, to krakowiak to raczej o takich osobach, które jakby są zainteresowane tą ludowością związaną tutaj z tym regionem, które mieszkają we wsiach bardziej, nie jest tak? Okej. Okay. No, pewnie to jest zamiennie. No, także...
0: Pierwsza słyszę.
1: Krakowianin. No, naprawdę, tak uczą dzieci w podstawówce. Odmiany tych mieszkańców miast to krakowianin.
0: Muszę to sprawdzić, powiem szczerze. Wiesz, tak jak już mówiłem, ja jestem ludność napływowa, ja tutaj mam momentami ciężkich chwil. Teraz pamiętam, jak miałem sytuację, gdzie przy okazji jakichś świąt zostałem zaproszony przez moją małżonkę na takie większe rodzinne spotkanie. Wśród gości były też osoby nieletnie i w którymś momencie powiedziałem, że ktoś jest bucem. Nie wyglądasz, jakbyś była zszokowana, prawda? No bo w większości krajów słowo buc jest generalnie neutralne, no nie? Kojarzy się z butem może bardziej. Tak? Natomiast no, w Krakowie jest to synonim słowa chuj.
1: O.
0: I faktycznie jest traktowany jako wulgaryzm. Także uważajcie, nie mówcie.
1: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym słowie, to jest w Krakowie też takie miejsce jak Chujowa Górka.
0: Jest, to bardzo smutne miejsce.
1: I tak naprawdę to ono się od Alberta Chujara, tak?
0: Tak jest. To był węgierski strażnik właśnie obozu Płaszów. Byliśmy całkiem niedaleko, nadawaliśmy no, dosłownie około kilometra, tak. Może mniej od tego miejsca, mniej więcej.
1: Ale w Google już nie znajdziecie tego miejsca pod tą nazwą, albo Google teraz to ma jako Kozia Górka. Ze względu właśnie na to, że tak wulgarnie się kojarzy ta nazwa.
0: Szkoda, znaczy w tej nazwie widać to, w jaki sposób sami więźniowie, bo ta nazwa została wymyślona przez więźniów obozu, w jaki oni sposób tym może trochę czarnym poczuciem humoru próbowali sobie te realia obozowe w jakiś sposób oswoić, prawda? Zresztą tam jest był także jeszcze ci powiem z góry bodajże.
1: O, proszę! Niezła para.
0: Też właśnie miejsce kaźni. No, to tragiczne, smutne miejsce naprawdę, także.
1: No to też o tych obwarzankach chciałam, bo z tego co wyczytałam, to wcześniej były strasznie uregulowane to, kto w ogóle może piec te obwarzanki i mega się zdziwiłam, że to już w XVII wieku ustalili, że cech piekarzy ustalał, kto konkretnie może te obwarzanki piec i w jakim miejscu je sprzedawać. I co twoje anarcho-kapitalistyczne serce.
0: Ja myślałem,
1: czuję,
0: że dopiero Unia Europejska.
1: No nie, właśnie rzeczy. Wiedziałam, że cię to zdziwi, że pewnie sobie roiłeś, że tam w XVII wieku to kto chciał to piekł, a właśnie nie. Już wtedy te cechy tutaj miały wszystko tak pod kontrolą.
0: Ciekawe, czy tak samo było z oscypkiem.
1: A tego nie wiem. Ja myślę, że górale to tam sobie radzili inaczej.
0: Teraz po prostu inaczej to nazywają, nie? No, nie jest to fajne.
1: Ale potem w XIX wieku już to, że tak powiem, poszło na żywo, już tam każdy mógł sobie te obwarzanki piec.
0: To mi się podoba. Ja myślę, że to się stało dokładnie wtedy, kiedy powstało wolne miasto Kraków. Bardzo krótki okres, dość ciekawy tak naprawdę w historii Krakowa. To zostało bodajże w traktacie wiedeńskim bodajże ustanowione. Tam w około 1840 któregoś roku. Przez pewien okres wszyscy zaborcy porozumieli się w kwestii specjalnego statusu Krakowa, który stał się tak naprawdę taką strefą właśnie wolnocłową, wolnorynkową. Można było tutaj sprzedawać towary bez cła i tak dalej, i tak dalej. Była to republika z demokratycznie wybieranymi władzami przez pewien okres czasu. No i przez ówczesnych liberałów podawano jako taki sztandarowy przykład ciekawego rozwiązania systemowego, uchwalonego, nawet emitowano własną walutę. To był faktycznie okres takiego gwałtownego rozwoju miasta Krakowa, który się skończył niestety kilkanaście lat później wraz z powstaniem krakowskim tak zwanym, zresztą tam wywołanym przez Austriaków w jakiś tam sposób i z rewacją galicyjską, bo to było dokładnie w tym samym czasie, tuż przed Wiosną Ludów. No od tego momentu niestety Kraków zaczął zaliczać jakby taką mocną, przed taką fazą mocno schyłkową, takiego upadku, prawda? Że ten pożar, który miał miejsce tam kilkanaście lat później zupełnie dobił tak naprawdę to miasto. No to miasto tutaj pod koniec XIX wieku było naprawdę biedne. A to już wspominałem na naszym poprzednim streamie.
1: To może jeszcze o tych Krakusach powiedzmy, bo mówisz, że twoja żona to jest taka czystej krwi tutaj.
0: Bez przesady.
1: Nie, bez przesady.
0: Bez przesady, to drugie pokolenie.
1: A ty jakbyś miał opisać, znając ludzi powiedzmy z innych części Polski i Krakusów, to jest coś takiego, co was wyróżnia? Że od razu...
0: Krakusów wyróżnia? Ja nie jestem Krakusem. Co by nie mówić. Wiesz co? No, specyficzny akcent na pewno, nie? No to jest tutaj
1: chodźże na pole.
0: Gumiaku to chyba ze Śląska.
1: A ja sobie wyczytałam o takim terminie. Cijanie? Słyszałeś o czymś takim?
0: Nie,
1: no właśnie, widzisz takie rzeczy. Że to jest to, że Krakowianie lubią, czy tam Krakusy lubią podkreślać to, że są z Krakowa.
0: Jest to możliwe.
1: No i przy okazji narzekać na warszawiaków. No ale na warszawiaków to chyba
0: ja myślę, że
1: wielu.
0: To była kwestia, nie wiem czy tam kojarzysz tam Lucjana Rydla i tak dalej, nie? On tam popełnił jakiś mezalians, prawda, w Bronowicach.
1: No tak, tak.
0: Wziął ślub z dziewczyną z ludu i jakby już wtedy dawano mu bardzo jakby do zrozumienia. Bardzo duży mezalians to jest, prawda? Właśnie pochodzący z tej inteligencji krakowskiej, a tutaj wiesz, dziewczyna prosta z ludu, spod krakowskiej wsi. Myślę, że to jest bardziej z tego.
1: A powiedz mi, czy ty byś był za tym, żeby nie było takiej centralizacji, że wiesz, że wszystkie te urzędy główne są w Warszawie, tylko na przykład właśnie, żeby to porozdzielać, taka idea, wiesz, trochę decentralizacji, że na przykład część jakichś ministerstw było na przykład w Krakowie, część we Wrocławiu i takie coś, czy widzisz, że to mogłoby mieć jakiś, wiesz, sens?
0: Nie widzę w tym sensu.
1: Czy to by tylko utrudniło?
0: Wiesz co, mi się bardzo podoba to, że wszystkie strajki są w Warszawie, nie? Ministerstwo Finansów, czy to jest Ministerstwo Edukacji, czy Ministerstwo Zdrowia, wszystkie strajki są tam, nie? Teraz tak. Sobie, ja miałbym w Krakowie Ministerstwo Zdrowia i miałbym tutaj białe miasteczko, po co?
1: Do tych wszystkich turystów jeszcze ci strajkujący, nie? To już byłby
0: amaga. To są wystarczająco duże korki, nie? Wiesz, Kraków, miasto korków. No.
1: Właśnie tutaj już z Wodzem mówiłam, że nie wiem od czego to zależy, ale ta ostatnia niedziela to był straszny, straszny nalot tutaj w centrum. A w porównaniu do poprzedniej niedzieli, no to poprzednia niedziela zupełnie spokojna. Nie może do tego, że było bardzo gorąco, to wtedy krakowianie i turyści co, na bagry jadą? Gdzie wy się tam kąpiecie?
0: Na bagrach.
1: Na bagrach?
0: Najbardziej.
1: To jest ciekawe miejsce, bo to jest, to w ogóle jest taki zbiornik jakiś sztuczny, czy to jest jezioro?
0: Tak mi się wydaje.
1: To jest chyba sztuczny,
0: powiem
1: nie?
0: Ci, zbiornik. Pomimo tego, że mieszkam od tego miejsca dosłownie kilometr, nigdy się na tym nie zastanawiałem, ale jest faktycznie w tym miejscu dużo. Znaczy, to jest fajne miejsce po prostu, tak? Miasto tutaj faktycznie zainwestowało, pobudowało plaże, od dawna istnieje tam marina, są żaglówki. Tak naprawdę, jak się nad tym głębiej zastanowić, to żeby zaznać trochę morza, trochę gór, to nawet z Krakowa nie musisz się ruszać, tak? No bo tak jak łaziliśmy sobie gdzieś tam po tym kopcu Kraka, po tym kamieniołomie, prawda? Wiesz, no prawie jak góry, no co by nie mówić, no. Są przewyższenia, są, ja mówię prawie, nie? No. Gdzie są takie bagry? Prawie jak morze. Nie?
1: No to bagry, to mówię, to taki zbiorniczek między blokami właściwie.
0: Nie, bez przesady.
1: No trochę tak to wygląda, że jest osiedle i tutaj trawniki, a tutaj plaża, to zejście do plaży.
0: Tak, w jednym miejscu tak, jednak bagry są dość rozległe, tak? Jakbyś poszła sobie troszeczkę dalej, doszła być do drugiej plaży, tam gdzie jest most kolejowy, tam już jest, wiesz, tak bardziej dziko, tam jest taka tężnia solankowa, gdzie można sobie, wiesz, to skopiowano z Dzielniczki. Okay. Można przyjść tam, poddychać świeżym powietrzem, nie? Krakowie.
1: W jakiś smogowy dzień?
0: Tak, na smogowy dzień dalej. No, szkoda, że nie jest zabudowana niestety, więc razem z, wiesz, z tymi oparami soli to wdychasz też opary miasta. Nie?
1: Tutaj Michał 89 jakieś ciekawe rzeczy pisze o Krakowie, że kocha obwarzanki, zawsze w Święcieńcu. U mnie koło Barcikowa mama moja je kupuje. Północny Mazowszanin. Jeszcze pyta, czy byśmy w Płocku i Kępę Ośnicką poleca. A tu Szymon wyjaśnia nas, że bagry to wyrobione żwirowisko. No i jakiś tutaj bot mi się znowu już po 22, no tak, to boty się
0: aktywują.
1: Aktywują.
0: Tak, Szymon jest krakowianem również, więc... Dobrze zna to miejsce.
1: No, to Szymon, zadzwoń, weź tutaj, opowiedz coś. Wódzu sobie trochę odpocznie. Uzupełnia płyny. A ty zadzwoń i nam coś poopowiadaj. Gdzie ty się kąpiesz? W jakieś...
0: Też ma bagrek, bo też mam niedaleko.
1: No. Nie wiem, gdzie tutaj mam tych...
0: Gdzie z takich ciekawych miejsc do pływania i mamy jeszcze Zakrzówek.
1: O właśnie.
0: Z Wąska Twardowskiego. To też jest kamieniołom. W ogóle Kraków to jest miasto kamieniołom, to jak się na tym zaczynamy zastanawiać, to naprawdę. Nie? Ten kamieniołom został opuszczony jakiś czas temu. I dopóki tam działały pompy, no to wszystko było fajnie, ale odkąd je wyłączono, to ono powoli pogrążyło się w odmętach wody. Na dnie teraz ciągle są tam jeszcze jakieś maszyny budowane, jest tam baza nurkowa, tam są właśnie treningi dla nurków. Aktualnie jest tam budowane kąpielisko. Niestety przy okazji miasto obłożyło siatkami wszystkie skały dookoła, po to, żeby je zabezpieczyć przed spadaniem do wody na potencjalnych, nie wiem, plażowniczych, załóżmy. Wydano to kupę hajsu, konkretnie nie wiadomo do końca po co. I strasznie zaszpyciło to krajobraz, niestety. Bo tak ogólnie to bardzo malownicze miejsce, prawda? Bo wiesz, masz pionowe ściany i wodę. Gdzieś tam mam zdjęcie jeszcze sprzed tej, nazwijmy to, nie wiem, renowacji, tak? Zupełnie zmienił to charakter tego miejsca. To niedługo będzie uruchomione. Bardzo dużo narzekań, jakby już gdzieś tam czytałem w internecie na ten temat. To jest woda stojąca, tam powydzielono jakieś takie baseny, tam się zaczynają robić glony, więc obawiam się, że jakby chciałbym z tego zrobić kąpielisko, obawiam się, że to może nie wypalić. Nie? A jeszcze dookoła jakby tych skał Twardowskiego jest jeszcze całkiem spory kawał lasu. Są tam naturalne, istniejące jaskinie. W ogóle popatrzcie sobie gdzieś na mapę, Google, spróbujcie znaleźć jaskinię Twardowskiego. Włączcie zdjęcia, bo tam są na Google takie zdjęcia 3D, prawda? I kiedy włączycie sobie jaskinię Twardowskiego, znajdziecie tam zdjęcie tej jaskini od środka, kiedy ktoś tam wszedł, zrobił zdjęcie dookoła 360, a najbardziej charakterystycznym punktem tego zdjęcia jest posłanie osoby, która tam spała, przypuszczalnie jakiegoś bezdomnego, prawda? Wygląda to...
1: No tych jaskini tutaj jest w ogóle sporo, jakaś jaskinia nietoperzowa, jaskinia ciemna, ta grotta obokietka. Tak, no tutaj w okolicy.
0: No ojców, to jest przepiękne miejsce.
1: Tak, naprawdę. Robi wrażenie naprawdę ta brama krakowska i tych szlaków tam jest sporo.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale w Ojcowie znaleziono jeden z najstarszych dowodów na obecność Neandertalczyka w Polsce.
1: O, proszę.
0: Tak, tam znaleziono kostkę, paliczka 6-letniego dziecka.
1: O właśnie, miałeś jeszcze opowiedzieć o tym, co w tym kopcu kraka znaleziono.
0: Dużo fajnych rzeczy.
1: No.
0: Niestety bez tego zasilania nam się nie udało wszystkiego
1: opowiedzieć. Tak, to opowiedz.
0: To za chwilkę. Wracając do Neandertalczyka, to właśnie znaleziono w tych osadach, które były badane przez archeologów, bodajże w jaskini ciemnej właśnie, znaleziono kość paliczkę dziecka, przy czym miało ono bardzo charakterystyczną perforację, która mogła powstać jedynie w układzie trawiennym drapieżnego ptaka.
1: To już wiadomo.
0: Ja nie wiem, jak archeolodzy to robią. Mnie nie pytaj, to jest magia. Ale jest to właśnie najstarszy dowód na istnienie, na obecność Neandertalczyka w tym regionie, prawda?
1: No ale no nie wiadomo, czy był to Neandertalczyk, bo jeżeli to był przetrawiony...
0: Dało się to stwierdzić w jakiś sposób, nie wiem, słuchaj, badaniami DNA.
1: Tak, i przecież przemierzają bardzo dużo odległości. On sobie zjadł tego Neandertalczyka gdzieś tam, nie wiadomo przesadne, gdzie. Nie?
0: To nie wiem, 50 km, 20. Mnie to przeraża w ogóle, taka wizja, wiesz, że jeszcze nie wiem, 30 tysięcy czy 40 tysięcy lat temu byliśmy pokarmem dla ptaków. My jako człowiek, prawda? Nie przeraża cię to?
1: Ciekawy, no nie wiem, no chyba...
0: dziecko, no słuchaj, to musi... mniej więcej, nie?
1: No, ale wiesz, no tam nie dojadali takie chudziutkie te, no to trzeba uważać.
0: Ptaki?
1: No nie, no te dzieci takie, wiesz, neandertalskie, oni w ogóle byli niziutcy, to te dzieciaczki były jeszcze mniejsze, także no... Taki sześciolatek, to pewnie tak, ale i tak, masz rację, no trochę straszne. No. Nie zdążył na czas dobiec do jaskini i tak to się skończyło.
0: No, tym bardziej przerażające, że Neandertalczycy podobno mieli już wykształcone, czy wypracowali tak naprawdę jakieś obrzędy pogrzebowe. To nie jest tak, że oni po prostu porzucali swoich zmarłych i odchodzili zupełnie bez zainteresowania, co będzie działo się z ich ciałem. Także ten jakby proces przejścia w jakiś sposób celebrowanie. Tutaj.
1: No, ale tak sobie myślę, że pewnie w tamtej epoce z dziećmi było podobnie, wiesz, jak tam jeszcze 100 lat temu, że tych dzieci po prostu było dużo. Chociaż to już sześciolatek, no to wiadomo, że to już nie tak jak tam. Te dzieci jednak często umierały, ginęły, czy tam na jakieś choroby, czy ten.
0: Tak było.
1: Także... No, dla nas, jak my tam mamy tą dwójkę dzieci, nie, to się wydaje jakąś taką traumą. No, ale jak tam masz kilkanaścioro dzieci, wiesz, rodzisz tam jedno za drugim, to myślę, że to... I one, jesteś przyzwyczajony jakby mentalnie, że one...
0: Czy na pewno tak podchodzono do tego? Tak jak powiedzieliśmy, w tym kopcu kraka znaleziono wiele ciekawych rzeczy, czego zapomnieliśmy przy okazji, no nie zdążyliśmy właściwie opowiedzieć przy okazji poprzedniego naszego wejścia, a między innymi właśnie znaleziono tam szkielet 2- czy 3-letniego dziecka, tak? Czyli ktoś je pochował tam z premedytacją. Oczywiście wiadomo, że Neandertalczycy to 40 tysięcy lat temu, kopiec kraka około tam 1000, może 1500, może 2000 lat temu nawet. ale znaleziono tam faktycznie między innymi szkielet dziecka. Nie wiadomo, czy to było naniesione, czy to był właśnie jakiś taki intencjonalny pochówek ze względu na to, że no to miejsce, generalnie Kopiec Kraka to było takie miejsce, gdzie celebrowano głównie święto zmarłych przypuszczalnie i robili to tak Słowianie. Jeżeli ten kopiec ma pochodzenie celtyckie, to rzeczywiście Celtowie wcześniej również, tak jak mówiliśmy, ten 1 listopada to został przecież najprawdopodobniej zapożyczony z kultury celtyckiej. Więc być może ktoś tam faktycznie po prostu dokonał tego pochówku, tak?
1: Czyli, a może to był jakiś mały książę?
0: Ale to słowiański. Ze swoją różą na jakiejś małej planecie?
1: No właśnie, może tak. Krawiec się odezwał, słuchajcie, i mówi, że przereklamowane są obwarzanki.
0: Już ja lepiej, nie widziałem.
1: Już lepiej zjeść gotowaną kukurydę na plaży, hot doga, cokolwiek.
0: Tak. Ma w tym rację niestety.
1: No mówię, taki wielkopost na przekąska mi się kojarzy. I taka sucha, no jak ktoś lubi suchary, to obwarzanki jak najbardziej. Lepiej chyba sobie tutaj w Krakowie po prostu takiego ciepłego pączka zjeść.
0: Są dobre pączki.
1: No, prawda. Dużo miejsc z dobrymi pączkami, dobre lody. Good lud.
0: O, good lud, świetne, tak? Znowu trzeba będzie się ten kasę za reklamę wrzucić.
1: Ale właśnie, ty się śmiejesz, bo już tutaj Woodzowi mówiłam, że jutro mnie czeka traumatyczny dzień w Energylandii i w Energylandii na przykład jest cały formularz dla youtuberów o współpracę, że wiesz, jedziesz tam do tej Energylandii, nagrywasz jakieś filmiki promocyjne, wrzucasz na swój kanał, no i Energylandia ci za to płaci. To chyba może ja powinnam z nocnym radiem tam się ten formularz...
0: Ja bym tak zrobił.
1: I że wiesz...
0: No, jeszcze wiesz, piechotą nie chodzi.
1: No właśnie, no. Tak. Ja myślę, że tak...
0: A zniżka za to faktycznie, czy co?
1: Nie, ja myślę, że to jest kwestia... No, pewnie jak masz jakiś super kanał, wiesz, dziesiątkami albo setkami tysięcy subskrybentów...
0: Zniżka jest tak wysoka jak ilość tysięcy subskrybentów, tak?
1: No nie wiem, na pewno ma jakieś swoje stawki, że nie dość, że jedziesz tam za darmo, to jeszcze pewnie ci płacą za tą reklamę.
0: Tak, na razie się powołasz, to powiedzmy 3000 subskrybentów, 3% zniżki, tak?
1: Oni każą to płacić. Nie, no żartowałam, Krawiec. No właśnie, co wy tu jeszcze piszecie? Słuchajcie, no zachęcam do dzwonienia, bo my tutaj, no wiadomo, chciałby się gadać i siedzieć, ale no jednak to jest dzień powszedni. Ktoś tu musi pójść do pracy.
4: Białą w ogóle.
1: Co? Gdzie?
4: Krawiec się pyta, czy ktoś walczy bronią białą.
1: Ja mam 4 szable, 3 tasaki, 5 bagnetów, tarczę, topór.
0: Ale czy ma maczety? Bo jak nie, to znaczy, że to nie jest prawdziwy krawonek.
1: Z Nowej Huty jakiś kolega, tak? Mówisz. Waleczny. No dobra. No zadzwoń tutaj. Może należysz do tej grupy rekonstrukcyjnej wojów, co tam?
0: Swoją drogą jest kilka fajnych szkół szermierczych w Krakowie. Szkół szermierki po prostu. Zresztą miałem przyjemność wynajmować mieszkanie od człowieka, który w takiej szkole szermierczej pracował, tak, jako trener. Powiem ci, że gość pomimo wieku naprawdę widać było, że to jest taka sztuka walki, która jest bardzo ogólnorozwojowa, pozwala zachować kondycję. Nie?
1: Dobrze zbudowane ciało.
0: Tak.
1: No, bo to...
0: Naprawdę.
1: No. No, to jest dobry sposób, żeby właśnie, tak jak mówisz, w zrównoważony sposób całe ciało pracowało, no i przy okazji umiesz walczyć, nie?
0: No. Nie wiem, na ile to jest przydatne, wiesz, ta tak zwana sztuka krzyżowa, bo tak się podobno nazywa szkoła walki szablą polską. Na ile to jest faktycznie przydatne w dzisiejszych czasach? No.
1: Zależy na to, co nam tutaj los przyniesie i wiesz, jakiś atak
0: zombie. Cały czas broń biała jest bardzo popularna, to już. Co prawda odchodzi powoli do lamusa, prawda? Ale cały czas jednak. No, ale to maczeta, to nie to samo. To inny stopień krzywizny i tak dalej, na masę. Nie?
1: Tu Krawiec zapytuje, czy to kibole Krakowi słyną z tego, że ze sprzętem walczą, czy na pięści?
0: To są oba kluby są równie sobie, że tak powiem, wdzięczne.
1: Aha, okej. Okay. A ustawki też popularne tutaj, czy jakoś się wycieszyło?
0: Wiesz co, nie wiem. Szczerze nie wiem. Ostatnie jakieś takie większe tego typu zajścia miały miejsce przede wszystkim, i to nawet nie pomiędzy kibicami Wisły czy kibicami Krakowi, ale po prostu między kibicami Krakowi. I oczywiście chodziło o kwestię wpływów związanego z handlem narkotykami. Tak naprawdę, nie? Ale wiem, że wśród kibiców Wisły szans.
1: A ty komu kibicujesz? Rzeczy.
0: Nie, nie kibicuję nikomu.
1: Dobrze.
0: Krakowy sobie kibicuję. Jest jedyna odpowiedź prawdziwa. No. Nie?
1: Nocnemu radio.
0: Chociaż nie, przepraszam. Ostatnio w Krakowie pojawił się nowy klub. Kurczę, jak on się nazywał?
1: Może kobiecej piłki nożnej?
0: Nie. Jest to piłka ewidentnie męska. Co ciekawe, oni mają siedzibę niedaleko ulicy Mogilskiej. Kurczę, oni się nazywają. Daj mi popatrzeć na nas z Google. To, co mnie w nich ujęło, to jest to, że mają ich kolory, to jest czarny i żółty, tak? A więc barwy AKP-u automatycznie.
1: Serce zabiło.
0: Tak, automatycznie poczułem do nich ogromną sympatię. A klub nazywa się Wieczysta. O. Także tak, kibicuję Wieczystej.
1: A oni w jakiej lidze są?
0: O kurczę. W trzeciej. Aktualnie w trzeciej. Ale to jest ciekawe, że właściciel tego klubu, którego oczywiście nazwiska sobie nie przypomnę, ale ma gość trochę za dużo hajsu i powoli najmuje coraz lepszych zawodników. Między innymi trenerem tam jest w tym momencie Franciszek Smuda.
1: No proszę.
0: Główny trener Wisły z czasów jej chyba największych sukcesów tak naprawdę. Prawda?
1: Prognostyk.
0: Ciężko powiedzieć. Głównie tam chyba zatrudniają się oldtimerzy, ale na pewno przez tą swoją ligę przechodzą, że tak powiem, przeboje.
1: No jak jesteśmy przy sporcie, wiesz, jaki ze znanych youtuberów pochodzi z Krakowa?
0: Między innymi Dziki Trener.
1: Tak, właśnie.
0: Ale nie tylko. Szymon Pękala przecież, czy nie wiem, czy pochodzi, ale na pewno mieszka w Krakowie, kończył Agiechnia Automatykę, tak? Gość tej Zwolnej Idei. To na pewno. No.
1: A ja powiem
0: Marcin ci... Strzyżewski zdaje się też jest z Krakowa i on jest dość wybił się ostatni czas na opisywaniu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, tak? Mam bardzo ciekawe audycje z poczuciem humoru. Głównie tam jego takim gwoździem programu jest czytanie Komsomolskiej Prawdy, komentowanie z tego naprawdę w wielicielski sposób. Polecam jak coś. To jest fajne, nie?
1: A ja się o tym Dzikim Trenerze z Krakowa to się dopiero dowiedziałam, nie wiem, 2 dni temu, bo jakiś taki filmik wrzucił, gdzie właśnie...
0: Zapłacił za jego promocję, za tego MP-a całego, tak?
1: Tak, wspominał.
0: Kaflerem się wyświetlił. Komu się nie wyświetlił.
1: Wspominał właśnie o swoich początkach, wiesz, jak to...
0: Tak, ciężko pracował w pizzerii.
1: No i jeździł na Meleksie w Krakowie, także fajnie, że tak, wiesz, żadnej pracy się nie boi. No i też mi się tak właśnie wydaje, że też mi się tak krakowianie kojarzą, że są tacy, wiesz, pracowici, no tak jak Czektul choćby, tak, po godzinach zaraz jedzie tam, strzyże trawniki, podlewa kwiaty i obrabia pole.
0: To robi we własnym ogródku. Za to, co robi faktycznie zawodowo, nie wiem, czy żebyśmy nie zdradzili za wiele też, nie? Ale z tego, co kojarzę, to pracuje jako taki technik informatyk, tak? Gdzie tam podpina komputery, podprowadza gniazdka.
1: No tak, tak dalej, ale uwierz mi, że są ludzie, którym by się na przykład nie chciało, tak wiesz, na dwa etaty, wiesz.
0: Ja wiem, sam też to robię, też podpinam ludziom gniazdka, tylko Czakły robi gniazdka te informatyczne, ja robię to gniazdka elektryczne, więc...
1: No słuchajcie, dawajcie, bo nam się tutaj piwo kończy.
0: Najgorsze jest to, że trzeba będzie ten wyjść jak krawiec.
1: W sensie...
0: Będzie musiała podtrzymać audycję sama.
1: Jak macie ochotę pogadać z Wudzem tutaj z nami o Krakowie trochę, to myślę, że to takie ostatnie 10 minut.
0: No, chyba tak.
1: Bo no, na drugie piwo chyba się już nie zdecydujemy, no bo mówię, jutro trzeba wstać.
0: Trzeba.
1: Dzieci w domu płaczą. Mąż, żona czekają i tam patrzą. Przed północą trzeba wrócić. Jak to się piwo kończy?
0: No to normalnie, jo. Osiąga dno.
1: No. Także tak to wygląda. Tutaj. A Marcin jest z Krakowa, nie?
0: Z Poznania chyba.
1: Z Poznania, nie? Z Poznania. Tutaj Wieczysta Kraków.
5: No. A podpowiadał nam, jak się klub
1: tak,
5: nazywa.
1: Tak. No, także... Co, chodzisz na te mecze? Byłeś na jakimś meczu? Czy nie, na jeszcze, razie
0: jeszcze,
1: po prostu
0: nie,
1: się...
0: Jeszcze nie, spokojnie. To daj mi kilka tygodni, zacznie się nowy sezon pewnie, zostanę ultrasem, nie? Wtedy pogadam.
1: No, no, dobra. To będziesz nam relacjonował, jak tam się wspina po drabince Wieczysta Kraków.
0: Nic nie ma tak pasjonującego, jak śledzenie tabeli drugiej ligi.
1: Tak, ale to jest właśnie fan, wiesz, jak tam są jacyś nowi i mają coś do osiągnięcia.
0: Czyli słyszałem o ludziach, którzy też grają w takich STS-ach, nie? I oni faktycznie potrafili, wiesz, te wszystkie druga, trzecia liga, oni doskonale wiedzieli, kto jak gra, jak to skreślać, wygrywali na tym poziomie hajsów.
1: To jest sztuka, to jest sztuka. To o czym my to jeszcze opowiemy w tym Krakowie? O czymś poważnym.
5: Gosia się pyta, jak atmosfera w tej knajpie. Powiem ci, że odkąd wprowadzono uchwałę zakazującą palenia paliwami stałymi, to jest lepiej z atmosferą ogólnie w Krakowie. Polepszyła się.
1: No, o, ja byłam dzisiaj w takim fajnym miejscu, które pewnie znasz. Ogród doświadczeń imienia Stanisława
0: świetnie
1: Lema.
0: Jest,
1: no. I tam jest w ogóle stacja właśnie badająca jakość powietrza. I dzisiaj było totalnie na zielono. Także dzisiaj atmosfera w Krakowie dobra.
0: Bo jest mocny wiatr. Więc.
1: No. No dzisiaj powiem wam...
0: Są też wakacje, samochody nie jeżdżą. To się wszystko no. się zgadza.
1: A tutaj Krawiec nas chwali, że jesteśmy dobrym duetem. Dobra synergia. No ja będę tam... Może jeszcze kiedyś coś nagramy. Może jak Wudzu przyjedzie do Trójmiasta, to się spotkamy w Trójmieście.
0: Czemu nie? Jak najbardziej. Ej, no na szczęście słuchaj. No, w dobie internetu odległość nie jest aż tak istotna.
1: Tak. No tak, tak. Ale wiesz, jednak taki... Jeden na jeden przy piwku. Trochę, no, no musimy po prostu spróbować, jak to będzie wyglądało, wiesz, teraz na słuchawkach, bo to będzie coś innego, nie?
0: Czy ja wiem? Nie, znaczy nie, no, z punktu widzenia, znaczy tak, słuchacz być może nie zauważy różnicy, nie? No, my na pewno, nie?
1: No, no właśnie. Co ja mówiłam? Aha, o tym ogrodzie doświadczeń, że bardzo, bardzo fajne miejsce, takie, no, i dla dorosłych, i dla dzieci. W plenerze mnóstwo fajnych tam rzeczy do zrobienia, no jakieś prawa fizyki i inne i astronomiczne właśnie fajne pokazuje tam właśnie skalę kosmosu. Super jest takie miejsce, gdzie masz odważniki w takim samym kształcie, a każdy ma tak, wiesz, w odpowiedniej skali wagę, Jowisz, Księżyc, Ziemia. I tego Jowisza nie jesteś w stanie podnieść, nie? Księżyc, tak, cyk. Także nie wiem, czy ty byłeś tam ze swoimi córkami?
0: Ja nie miałem okazji jeszcze powiedzieć. Jeszcze są trochę za małe, ale mamy to na pewno, wiesz. No. Jedno z takich miejsc, które będziemy chcieli odwiedzić.
1: No, powiem ci, że nawet z takimi mniejszymi dzieci. No bo wiadomo, że przychodzą ludzie tam, co mają dzieci, wiesz, 3, 5, 7 i ten. A tam też są place zabaw takie no, i ten.
0: Place zabaw, czy, no wiesz, sam Park Lotnika jest bardzo fajnym miejscem. Tak, tak, bardzo tak. Bardzo dużo ludzi tam jeździ na rolkach, tam jest Aurora Arena. Więc tak, więc to jest na pewno takie miejsce.
1: Nie.
0: Znaczy dla osób, które tam mieszkają w okolicy, to jest dobre miejsce do mieszkania. Mieszkałem zresztą tam zresztą. W tamtej okolicy przez jakiś czas. Więc...
1: No, ale tak jakbyście planowali przyjazd do Krakowa, to właściwie tutaj nie bardzo trzeba patrzeć nawet jakiś plan, wiesz, jakichś wydarzeń kulturalnych czy coś, bo wystarczy wejść w ten Kraków w wakacje na przykład i na coś się na pewno załapiesz. Myśmy się na przykład tak załapali, słuchaj, na koncert przy skwerze Zbigniewa Wodeckiego. Tam są takie na tych plantach no plenerowy koncert o 15 w niedzielę. Super sprawa, taki kameralny.
0: Wiesz co, ja myślę, fajni że tak, artyści. Tak jest dużo mniej chyba niż było. Bo tak jak jeszcze w okresie studiów pamiętam, że i na Kazimierzu, nie tylko tych takich bardzo interesujących eventów, takich to właśnie koncerty jakieś wiesz, punkowe, rockowe, tego było jazzowe, tego było mnóstwo, mnóstwo knajp, gdzie tego typu rzeczy działy się na żywo i wtedy rzeczywiście planu nie potrzebowałaś, po prostu brało się, szło się na miasto i bardzo dużo była szans na to, że trafisz naprawdę na ciekawy event. Czy może się też mylę, bo to jest też jednak, wiesz, patrzę na to z perspektywy osoby, która, wiesz, na studiach była lat temu, wiesz, 20 i w tym momencie jako odpowiedzialny głowa rodziny nie mogę sobie pozwolić na to, żeby chodzić i szukać.
1: Tak,
0: to
1: inny etap, mądrość etapu.
0: Tak, dokładnie.
1: No, ja tam, wiesz, w Trójmieście też wiele imprez mnie omija, ale polecam, fajne są teatry uliczne, w Gdyni mamy taki festiwal Pociąg do Miasta, gdzie w różnych częściach miasta Gdyni są właśnie spektakle teatralne, oczywiście za darmo, przychodzisz po prostu, czy tam nad morzem, czy tam w jakimś dziedzińcu jakiejś szkoły, na takiej zasadzie. No i tu się załapaliśmy na taki festiwal Ulica przez teatr, Kto Teatr, jakoś tak to się nazywa. I to było w okolicach Rynku.
0: Tak.
1: Tylko, że jeden feler był tego, że wiesz, że to było po prostu na bruku. No i osoby tak marnego wzrostu jak ja, ale nawet i wyższe, wiesz, jak już tutaj stoisz w trzecim, czwartym rzędzie, już nic nie zobaczą. Szkoda, że żadnego podestu nie było nic.
0: Takich festiwalów teatrów ulicznych w Krakowie też się wydarzają. Dość często, myślę, jest taki festiwal teatrów ulicznych i byłem na takim jednym, gdzie problem rozwiązano. I cała akcja działa się na ścianach wieży ratuszowej na rynku.
1: O.
0: I tam nie było problemu żadnej z widocznością, nawet dla osób niskich, nawet siedząc sobie wiesz, w okolicznej knajpie można było cały spektakl podziwiać. Nie? No, to robiło wrażenie, powiem ci.
1: No ja tutaj, to jest trochę inna różnica skali między Gdynią a Krakowem, jest taka, że tutaj przyjechaliśmy na spektakl, który był o 22, no to już tam się nie dopchaliśmy, nic nie widzieliśmy. A następny był 23, więc stanęliśmy sobie tam 15 po. Tak będę stała. I także tutaj w Krakowie, jak chcecie sobie coś zobaczyć, no to tu jest tyle ludzi, że jest, trzeba
0: tylko,
1: sobie...
0: Tylko ma się czas, tylko ma się chęć i nawet niekoniecznie pieniądze.
1: Tak, to było za darmo,
0: jest
1: wiadomo.
0: Jest tutaj naprawdę co robić, co zobaczyć.
1: No, naprawdę. Piękny Kraków. Co tutaj jeszcze...
0: Michał mówi, że kocha broń białą. Tak. Też bardzo, bardzo mam do niej wielki szacunek.
1: Jak wygląda Ania? Pytanie do Ani, jak wygląda wód? O nie.
0: A jak wygląda krawiec? Na tym są legendy.
1: Właśnie. Czy nam krawiec odpłaci wiedzą? Spotkanie osobiste i wszystkiego się dowiecie. Jak widzicie, wód jest otwarty na spotkania. Ja też. Ja myślę, że jesteśmy tacy przeciętniacy. No. No nic nie zdradzamy, nic nie zdradzamy. No i widzę, no nie będę tego czytać.
0: Tak, to Misiu się pyta, czy jesteśmy na randce.
1: Nie, my robimy profesjonalny stream z Centrum Kazimierza, ale już słuchajcie, będziemy kończyć i to nie wcale do tego, że sobie tutaj żartujecie, ale chodzi o to, że pojawili się
0: Goście
1: w tej ten. No i tutaj faktycznie już minęła 23, a my przed północą jak kopciuszki wracamy do domu z tego balu z wami. O, krawiec zrobiła wterek. Bardzo dobrze, to dobrze, może jeszcze...
0: Czekaj, bo ja akurat muszę w końcu pójść na stronę.
1: Ja też. Piwo już daję sobie znać. No to fajnie, słuchajcie. To wbijajcie wtedy do krawca na afterek, a my wam dziękujemy. Wudu, dzięki wielkie za to,
0: dzięki,
1: że znalazłeś czas.
0: Tutaj naprawdę.
1: Fajnie.
0: Naprawdę straszna przyjemność. Fajnie było zobaczyć technikami przede wszystkim.
1: Ze mną to jest dopiero frajda, nie?
0: Przygoda.
1: Przygoda. Ania nagrywa, nie wie, że nagrywa.
0: Tak jest. Nie.
1: Ale to udało się.
0: O!
1: Nie, no wódzu, nie wiesz, nie przysykiwałeś nigdy bez.
0: Nie.
1: No, słychać, że było pite. No widzisz, Gosia, twój donate został dobrze wykorzystany. Także dziękujemy wam jeszcze raz. I do usłyszenia niebawem. A, słuchajcie, mam bardzo ważne ogłoszenie. Słuchajcie, w czwartek będę nadawać jeszcze raz z Krakowa. Też z krakowianinem, krakowiakiem, chyba nawet krakusem. Około godziny tam 18:30. Ale to mam jeszcze tutaj przypomnienie ustawie. A o 20:00 mówię spotkanie. To będzie taki krótszy tam wywiad, myślę, że godzina. to godzina z hakiem max, a o 20, no mówię, będę na jam session w New Day Blues Pub, także kto ma ochotę się spotkać, to zapraszam, tak, jak chcecie, no, żebyśmy się tam gdzieś umówili przy barze, będę mieć, nie wiem, mikrofon, żebyście mnie rozpoznali, że to ja. No nie ma jeszcze koszulki, ale pracujemy nad tym.
5: Więc Mark musi być.
1: Tak, to tam na Skype'ie Anna F. się do mnie odezwijcie, jeśli tutaj jakiś, jeśli ktoś by miał ochotę. Tak, tak, zabezpieczymy. Tutaj no już muszę się naprawdę postarać, bo tutaj nie to, że zbudzę. Tak, tak, ładowarkę muszę wziąć do kompa, to na pewno.
5: To jest podstawa. To przetwornice.
1: A tak, to wjadę samochodem do tego nie, no myślę, że pan będzie współpracował. O, właśnie, gościa jest bardzo blisko. Ania jak Scarlett Johansson, a nie, Samuel Jackson. Ale w białej wersji, No tak, gościa, dobrze nas ocenił.
5: Tak, tak, myślę, że to jest to.
1: Skromnie, nieskromnie, ale tak, bardzo dobrze. No to dzięki, Gosia, tobie w szczególności. Dzięki Unique Orgasm za 5 złociszy też. Dzięki za tą audycję. No i słyszymy się niebawem z Krakowa. Trzymajcie się. Pa, pa.
5: Na razie.
1: Czekaj tutaj.

0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. No właśnie, służby znów zaatakowały. Rozregulowały mi zegarek i wrzuciły coś do napoju, chyba jakiś środek nasenny. I dlatego się spóźniliśmy właśnie. To nie to, że moja wina, tylko po prostu...
1: Ty się spóźniłeś!
0: Atak. Wściekły atak nastąpił.
1: Znowu. A tak wściekłej drzemki, witamy was bardzo serdecznie, jak zwykle w poniedziałek, no prawie jak zwykle w poniedziałek o 21.12. Mamy dzisiaj 9 września 2019, witają was Krawiec i Potrzeba w nocnym marku naszej cotygodniowej satyryczno-bojówko-lewacko-terrorystycznej audycji, w której gadamy sobie na przeróżne tematy. Na sam początek natomiast chciałbym tutaj jeszcze, zanim oddam Krawcowi głos, powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, ponieważ jeżeli ktoś się myli, to powinien przeprosić i bardzo głęboko w to wierzę. I jak nam napomknął słuchacz w komentarzu na YouTube, kiedy opowiadałem w audycji Nocny Marek 2 albo 3 tygodnie temu o What If, które widziałem tylko z tytułu na Netflixie, nie był to What If Marvela, tylko What If jakiś bardzo dziwno obyczajowy i tak dalej. Widziałem tylko tytuł, nie przyglądałem się temu dużo bardziej, więc nie, What If Marvela nie jest dostępny na Netflixie, a ja przepraszam za swój błąd.
0: Straszny błąd. Jak można się było tak pomylić? Nie wiem, czy ja mogę jeszcze prowadzić z tobą audycję po takiej kompromitacji.
1: Nie, idź spać. Ja się wszystkim zajmę.
0: To poszło o jeszcze w takim temacie. Super bohaterstwo. Tak poważny temat. Ja rozumiem, gdyby chodziło o politykę.
1: O trzecią wojnę światową.
0: O religię. O... No, super bohaterstwo. No, dobra, trudno. No, dlatego będziesz musiał z tym żyć. Niech historia cię oceni.
1: Może mam ci jeszcze reparacje wypłacić.
0: A co taki żywy, ożywiony jesteś, tak dla kontrastu? Ja dopiero co wstałem, śpiący jestem, oczy mi się kleją. Jeszcze bym sobie, powiem wam szczerze, jeszcze bym sobie pospał chętnie.
1: Wiesz co, trochę tak, ale podobno jestem dzisiaj strasznie wredny i zadziorny, więc chcę sobie to jakoś, wiesz, tak się nabuzować mniej więcej pozytywnie. Może to ze mnie zejdzie, ale nie wiem, Krawiec, czy wiesz, że Nocne Radio ma bardzo istotny wkład w naprawie wybitego gówna w Warszawie, ponieważ tutaj będzie taki insiderski joke bardziej dla stałych słuchaczy Nocnego Radia, ponieważ dzisiaj we wszystkich mediach właśnie pojawiła się informacja o tym, że już działa ten rurociąg zastępczy. No i działa on na 60%, więc nie jestem pewien, czy przypadkiem jeden tutaj nasz nadający nie położył na tym łapy i go nie kładł.
0: Myślisz, że nadającego wzięli do pomocy tam przy naprawie?
1: No on lubi grzebać w różnych dziwnych rzeczach, w których nikt nie chce się dotykać, Amiga i tak dalej, tak?
0: No ale to wynikałoby, że mu zapłacili, bo etamowi jak zapłacą, robi na 60, jakby mu... Słabo zapłacili, to na 30 by zrobił, a jakby w ogóle nie zapłacili, to na 5, 2, 3.

0: takiego, a tutaj chyba to w sobotę, czy w, nie, w sobotę to było, właśnie mówi, że dokładnie to, co mówił, to mu się zdarzyło, no i no...
1: Jackowski z niego taki... przewidział to. U nas też ostatnio awaria radiowa. No i dobrze, że mamy takiego potrzebę. To udało się to wszystko jakoś opanować. No, ale też niestety troszkę się cofnęliśmy w rozwoju. Jesteśmy opóźnieni z deczka. No, ale to mogło być o wiele, wiele gorzej. Widzicie, to u nas tutaj w radio, w prywatnym radio awarię się udało zażegnać, a awarię tej oczyszczalni to nadal jeszcze, tej awarii nadal jeszcze nie zażegnano.
0: No tutaj aż tak bardzo bym sobie nie dokładał, bo raczej to była kwestia podjęcia decyzji, że maszyna jest na tyle uszkodzona, bo podjęto próby i tutaj też wielkie podziękowania dla Arka, który jest administratorem od strony Grześka, który sponsoruje nam serwer, gdzie najpierw właśnie wspólnie próbowaliśmy doprowadzić maszynę do porządku, potem zaś technik z naszej serwerowni przysiadł i tak sobie się trochę z niego podśmiewaliśmy, no ale coś tam przywróciłem, po czym krawiec wszedł i patrzy, nie, no apokalipsa, to w ogóle gówno, jest to, nie, no gdzie, to w ogóle gdzie jestem, tak popatrzyłem i faktycznie było tak poszatkowane, że ja pierdziłem. Więc jesteśmy przywróceni z backupu. Wiele nie zostało stracone, no ale niestety po raz kolejny będę mógł opierdzielać krawca, że nie wrzuciłem P3.
1: A ja mam tak... A ja będę przekonany, że wrzuciłem, ale ich nie ma. To jakiś efekt Mandeli?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ktoś, wiesz, ktoś zresetował Matrixa, ktoś tutaj, wiesz, przesunął coś i tak naprawdę ty krawiec cały czas śpisz. Ty nie mówisz teraz do ludu, nie mówisz teraz do mikrofonu, ty cały czas śpisz i to wszystko ci się śni.
1: No, ja ostatnio dużo śpię.
0: Cały czas śpisz.
1: Mam ciekawe sny. Już mówiłem ostatnio na antenie, że śniło mi się, że z Januszem Zagórskim prowadziłem audycję. Zamiast ciebie był Janusz Zagórski.
0: O Jezus. Ciekawe.
1: Ale też ostatnio patrzyłem sobie, co tam u Jerzego Zięby. I no, pierwsza informacja to taka, że nie ma zamiaru wracać tutaj do Polski. Zostaje w USA, tam będzie prowadził swoje interesy. No i bardzo dobrze, no jak tutaj go nie chcą. Wiesz co, ja już bym wolał chyba... No, co do Jerzego Zięby nie jestem może aż tak krytyczny jak ty. Chociaż mam mieszane uczucia, ale już wolałbym żyć w kraju, w którym się daje komuś prowadzić interes, a nie się go zadręcza jakimiś kontrolami, utrudnieniami cały czas. Z tego, co mówi Zięba, to tam w Stanach jest tak, że po prostu jak ktoś nie wierzy w te... rzeczy, co on sprzedaje i no to po prostu tego nie kupuje już i na tym to się kończy. No a u nas trochę inaczej. Będą cię tak gnębić i dowalać ci, aż cię zniechęcą. No i może szkoda od tej strony, że podatki będzie płacił niemałe pewnie, już nie tutaj chyba, nie?
0: Przecież i tak nie płacił podatków w Polsce, tylko miał spółkę ze swoją partnerką i płacił podatki w Wielkiej Brytanii, więc wiesz. Więc ilekroć sobie wycierał mordę patriotyzmem i tutaj Polska dla Polacy dla Polaków i tak dalej, no to po prostu tfu mu w mordę. Naprawdę, to jest tak brzydka hipokryzja. No przynajmniej płać te cholerne podatki. A to, wiesz, no, to też nie do końca jest tak, no ale to tutaj musiałby się jakiś karnista, który zna prawo federalne, bardziej wypowiedzieć. No tutaj nie chodzi o to, że Jurek sobie sprzedawał suple, które nie działają, bo suple zasadniczo, no to jest suplement diety, to jest coś, co powinieneś sobie, nie wiem, na podstawie swojej diety zrobić, tak? I tak naprawdę, jeżeli masz zbilansowaną dietę, to absolutnie nie masz żadnej potrzeby brania jakichkolwiek suplementów diety, tak? No sorry, na tym to polega. Suplement diety, czyli coś, co uzupełnia twoją dietę. No Tak to brzmi, tak to wygląda, więc nawet jeżeli, nie wiem, nawet jeżeli te suple byłyby jakieś wątpliwe jakościowo i tak dalej, no to jest środek spożywczy, na które musisz mieć takie same mniej więcej pozwolenie, co do którego musisz mieć pozwolenie dotyczące, wiesz, sprzedaży ziemniaków. Gorzej, że wiesz, że prowadzi tutaj

0: akcję pseudoedukacyjną na YouTube, na Facebooku i po prostu miesza ludziom, robi ludziom twaróg z głowy, tak? Bo oprócz tego, że wiesz, że on prowadzi tutaj, swój sklepik, to jest jedno, ale z drugiej strony on poleca te wszystkie suplementy na naprawdę bardzo ciężkie choroby. Tutaj parę fajnych reportaży się pojawiło, parę nagrań takich, wiesz, z partyzanta. No wiesz, no to jest człowiek, który twierdzi, że do wody trzeba mówić dobrze, który twierdzi, że woda strukturyzowana, ale tylko dzięki jego własnemu strukturyzatorowi jest w porządku. I teraz jak się przyjrzeć jego aktywności na Facebooku, to nie tak dawno temu, w zeszłym tygodniu właśnie wrzucił post, że zaczął atakować wszystkich innych producentów suplementów i dlaczego wy na grupach poparcia Jerzego Zięby reklamujecie jakieś inne specyfiki. Przecież to jest w ogóle, przecież to można się otruć. I tak, wiesz, tak kurde, dwóch Spidermanów patrzy na siebie i wskazuje na siebie palcem, nie?
1: No. Ja mu się w sumie nie dziwię, że nie chcę, aby ktoś korzystał z jego sławy, z jego dorobku i na jego jakichś Facebookach, na jego kanałach reklamował jakieś inne swoje alternatywne marki.
0: Ale to nawet to nie jest jego kanał, on tych grupek nie zakładał, to założyli jego wyznawcy i w momencie, kiedy zabrakło sklepiku Visanto, no to gdzie teraz po suple? No to teraz po suple to tutaj. No i teraz się okazuje, że jedyny sposób, żeby ściągnąć sobie suplementy Visanto, to jest kupić w amerykańskim sklepie i zapłacić grube cebulę za to, żeby je sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. No a się okazało, że ludzie sobie kupują te suplementy lokalnie, płacą połowę ceny i daje im dokładnie ten sam efekt, czyli nic, nie? Więc sobie to nawzajem polecają, a ten jaki po prostu jak zaczął bluzgać na ludzi, jak zaczął podjeżdżać do nich, naprawdę polecam bardzo.
1: Ja trochę sobie posłuchałem Zięby i w sumie wiele rzeczy mądrych mówi, tak mi się wydaje przynajmniej, o zdrowiu. Na przykład podkreśla to, jak ważny jest nasz układ odpornościowy, jak ważne jest oddychanie. On też mówi, że on nigdy w sumie nie twierdził, że marihuana leczy raka, a tym bardziej, że sok z buraka leczy raka, jak to ja sobie tutaj drwiłem. Ale z drugiej strony przypatrzyłem się na te jego restrukturyzatory wody i znalazłem alternatywną markę, która jest dokładnie w tej samej obudowie. Ten restrukturyzator, dokładnie są te same komponenty, tylko naklejka jest inna. I chyba jest podobna sytuacja jak z tymi analizatorami kwantowymi, że producent jest tak naprawdę jeden i tutaj stawiałbym kierunek Chiny i no. Po prostu nawet Zięba tłumaczył jakiegoś swojego znajomego, który kupuje komponenty i tu w Polsce składa, ale on wykonuje bardzo odpowiedzialną robotę, bo on to dostraja i programuje i usprawnia. Czyli tak może chcąc tutaj usprawiedliwić swojego, prawda, znajomego, tak naprawdę siebie chciał tutaj trochę już zawczasu, jakby to wyszło. Bo się obawia, że to może wyjść. No i zobaczyłem, dokładnie na Allegro można kupić tam za 500 zł mniej restrukturyzator, który co ciekawe ma na naklejce filtry do wody. No to po prostu ta odwrócona osmoza, nie? I tylko, że on sprzedaje te filtry właśnie jako restrukturyzator. Za cholerę nie wiem i nie doszedłem do tego, co odpowiada za to programowanie pamięci wody w tym urządzeniu, no bo tam jest zestaw filtrów do wody tak naprawdę w środku tej obudowy, nie?
0: To znaczy to są filtry odwróconej osmozy, które tak naprawdę robią z wody, która ma minerały, która ma elektrolity, wodę bardzo bliską wodzie destylowanej, tak? Wobec czego ta woda jest dla nas bezwartościowa, bo mimo, że jest w dalszym ciągu jakimś tam fajnym rozpuszczalnikiem, ona sama w sobie za bardzo nic nie niesie, z niczym się nie wiąże i jeżeli już, to bardziej nam może zaszkodzić niż pomóc, ale on tam dołożył magnes. On tam dołożył magnesik taki, tak, i że to jest, bo to takie jakieś niebieskie gówno na tym. Ja to pamiętam, chyba było na tym, na blogu Sakowskiego, to tylko teoria.pl, gdzie on znalazł w ogóle te strukturyzatory wody za 700 zł, a ten magnes za 50 zł. bo faktycznie filtr odwróconej osmozy może ci się od czasu do czasu przydać, jeżeli potrzebujesz, wiesz, w swoim, nie wiem, domowym laboratorium, tak, od czasu do czasu wody destylowanej, podejrzewam, że jeżeli ktoś się chemią interesuje, no to może być to dla niego istotne, no i wiesz, no i faktycznie można sobie taki filtr odwróconej osmozy kupić, ale to nie jest, wiesz, to nie jest woda, którą my powinniśmy pić, bo ona więcej nam zaszkodzi niż nam pomoże.
1: Z kolegą dzisiaj sobie rozmawiałem i on z kolei zachwalał tak zwaną żywą wodę. No tutaj znowu zahaczamy o pamięć wody, bo to, ta żywa woda to miałaby być taka, na przykład z jakichś niedostępnych dla cywilizacji gór, szczytów górskich, taka woda, która nie miała kontaktu z cywilizacją, ale nie od strony nawet zanieczyszczenia, tylko wiesz, po prostu nie została skrzywdzona ta woda, nie została zaprogramowana przez w ogóle negatywne emocje, przez ludzi, złe myśli ludzi. No, wielu ludzi wierzy w tą pamięć wody. Ja staram się umysł mieć otwarty mimo wszystko i może się kiedyś dowiemy, że Mamoru Mamoto, jak mu tam było?
0: Masaru Emoto, mam pół odcinka na niego napisane, będzie, jest na mojej czarnej liście.
1: Kiedyś gadaliśmy na ten temat, no to jest gość, to Japończyk, który zamrażał wodę i sprawdzał...
0: Czy mu się ładne kryształki zrobiły.
1: Czy ładne kryształki, czy takie brzydkie. No i też tak się trochę podśmiechujki sobie robiliśmy, że można też wykres obwiedni dźwięku też... Jak będziesz przeklinał i krzyczał, to też jest taki brzydki, taki... Wychodzi poza skalę i taki w ogóle brzydki, a jak mówisz ładnie, spokojnie, to on jest taki płynny. No przypomina mi się audycja pod tytułem Smutne Gansy już nie płaczą, gdzie jeden...
0: Nie tańczą.
1: Już nie tańczą, tak, a płaczą właśnie gansy smutne i człowiek stwierdził, że po wysłuchaniu mojej audycji o Mychranie Keshe jego gansy przestały pięknie tańczyć i zaczęły smutne być. No.
0: No, co tu dużo mówić. Na pewno tym tematem się zajmę, bo pamięć wody jako tako istnieje. Ta woda potrafi mieć pewną strukturę i się potem ustabilizować, no ale nie sądzę, żeby to w jakiś racjonalny sposób się mogło, nie wiem, przydać. W ogóle... To jest tak z dupy wzięte, że nie wiem, w którym momencie zacząć po tym jechać.
1: A ty zauważyłeś, że teraz każdy cudotwórca, każdy sprzedawca alternatywnych jakichś medykamentów, każdy teoretyk spisku, taki większy, włączasz jego jakiś kanał i on ma gościa zaproszonego, który właśnie mówi takim z bardzo specyficznym akcentem. I ze wschodu przyjechał i on tutaj opowiada właśnie, że ma dużo, dużo racji ma ten nasz tutaj właśnie człowiek i on go wspiera. I każdy ma takiego właśnie jakiegoś Ruska swojego, czy Ukraińca teraz.
0: Ale jest taki, on się nazywa chyba Aleksander Woźny, który tam opowiada właśnie różne dziwne rzeczy. Kiedyś o nim na pewno rozmawialiśmy, bo on sobie tam, nie wiem, gdzieś na Białorusi pod Witebskiem kupił w jakimś sklepie z dyplomami dyplom profesora. I teraz przyjeżdża do Polski i sobie, wiesz, i sobie robi całkiem niezłą karierę w tych alternatywnych kręgach, no ale... No właśnie, no nawet to, że ktoś się szczyci tytułem profesora, no to pierwsze, co to należy sprawdzić, czy on ten tytuł profesora naprawdę ma, jaka uczelnia go wydała. Ty, słuchaj, może powinniśmy założyć taką Akademię Nocnego Radia i będziemy robili tych doktorów i profesorów. Żeby tam, wiesz, nas Ministerstwo Nauki czasami nie dojechało. Będziesz na przykład profesorem dźwięku. I tutaj tak dam etamowi tutaj, profesora dźwięku honoris causa. To jest, wiesz, na tym bardzo dużo można zarobić, bo jeżeli ktoś wpisze w Google Translate profesor, tak, po polsku, to mu się na angielski tam automatycznie poprawi profesor i on pomyśli, a to tutaj może jest taki wujcio, wariatuncio i on nie do końca zrozumiał, o co chodzi, może tutaj coś poszło nie tak, no, więc no, może coś, może coś w tym będzie.
1: No, w każdym razie musimy jakiegoś Ukraińca skombinować, żeby nam o radiu opowiadał tutaj właśnie i nas wspierał swoim autorytetem, bo teraz tak jest, że no, jak nie masz jakiegoś Ruska czy Ukraińca, to tak słabo trochę. A ja sobie czytam o jakiejś aplikacji ZAO, bardzo popularnej, która pozwala tworzyć deepfake'i tak zwane. Co to są te deepfake'i? Deepfake'i to takie chyba głębokie fejki, czyli takie jakieś bardzo realistyczne przeróbki zdjęć, tak? Że, no, i ta aplikacja ma pozwalać, żeby wkleić na przykład swoje foto na screenie z jakiegoś filmu, no i my nagle się pojawiamy w Grze o Tron albo w Gwiezdnych Wojnach, no i zaniepokojenie jest, że będzie fałszowanie jakieś wielkie. No, coraz ciekawsze te aplikacje są. Niedawno popularna była aplikacja, która może postarzyć jakieś zdjęcie, a teraz taka, która automatycznie, jak z tego co rozumiem, bez znajomości Photoshopa można sobie właśnie robić takie przeróbki.
0: No tak, sama nazwa deepfake pochodzi od deep learning, czyli algorytmów, czyli w zasadzie może nawet nie tyle algorytmów, co dziedziny nauki sztucznej inteligencji, która wykorzystuje pewne bardzo nowatorskie rozwiązania dotyczące sieci neuronowych i pozwala na pewną taką głębszą analizę, czy też syntezę pewnych rzeczy. Więc jeżeli mamy na wejściu pewien obraz i na drugim wejściu mamy drugi obraz, do którego chcemy się dopasować, no to ty już jako grafik możesz sobie wyobrazić, że to będzie pewien morf, tak? I gdzieś mniej więcej w połowie się zgodzimy i będzie to wyglądało w miarę fantastycznie, w miarę tak, wiesz, tak, no, zrobisz wrażenie na 14-latce, nie? Jeżeli do tego nałożymy dodatkowy algorytm, który weźmie tego morfa, weźmie taką średnią z tych dwóch twarzy i następnie nada tej twarzy cech ludzkich, jakieś tam pory, jakieś pryszcze, jakieś pieprzyki, jakieś takie uwypuklenia, ładne zacieniowanie, tym właśnie się zajmuje, to bardzo dobrze idzie algorytmom deep learning i wówczas możemy faktycznie otrzymać bardzo realistyczną wizję, no i no niestety, możemy sobie walczyć, możemy sobie tutaj takie aplikacje hamować, ale sądzę, że postępu nie zatrzymasz. No i po prostu musimy bardziej się nauczyć, że nie powinniśmy wierzyć we wszystko, co widzimy, bo jakość tych deepfake'ów jest naprawdę imponująca.
1: No, patrzę tutaj na screeny. Niektóre to są nawet niezłe. No, to jest chińska chyba aplikacja, o której mowa, bo czytam, że jest najczęściej pobieraną z chińskiego App Store'a. No, przypomina mi się też chińska prezenterka wirtualna. No, Chińczycy mają już takie umiejętności, że potrafią prezentera zrobić całkowicie wirtualnego, który jest praktycznie nie do odróżnienia. Pamiętam, że miałem nawet kłopot, żeby odróżnić, no a akurat w tym jestem dobry. Naprawdę nieźle to było zrobione. Taka chińska Chinka do nas mówi i ciężko rozpoznać, czy to prawdziwa postać, czy wirtualna. No nieźle, nieźle. Czy myślisz, że taka jest przyszłość właśnie, że prezenterka będzie wirtualna? Marionetka taka? No my już mamy marionetkę w naszych wiadomościach.
0: Kurde, sam nie wiem. Myślę, że byłoby to w pewien sposób opłacalne, ale no nie wiem, na tych wszystkich telewizjach, które są głównego nurtu, no to jednak te osoby już w tej chwili są zdecydowanie kimś, kto jest, wiesz, kto jest no całkowicie przezroczysty, on tam nie istnieje, on jest tylko po to, żeby ładnie wyglądać, ładnie się ubrać i sobie czytać z telepromptera, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jeżeli miałbyś poprowadzić taki dzień na żywo w TVN24 czy inne dziwne programy gdzieś tam, żeby, wiesz, żeby zrobić ładny najazd kamery i tak dalej, to mimo wszystko taniej będzie zapłacić, przynajmniej współcześnie, osobie, która będzie po prostu żywa, która potem będzie jakąś osobistością, której ten system medialny będzie w stanie, wiesz, złapać, pogryźć i przemielić, że będziesz mógł ją zaprosić do Tańca z Gwiazdami i na niej zarobić, czy zaprosić gdzieś do Big Brothera, czy w ogóle, żeby wystąpiła, nie wiem, na jakiejś tam gali, czy coś takiego, więc myślę, że bardziej w tę stronę możemy zastąpić oczywiście naszych prezenterów, ale to nie jest opłacalne dla biznesu.
1: No, coś takiego jak wirtualne studio, czyli taka wirtualna sceneria, której ułożenie zmienia się razem z ruchem kamery, to już wiele lat temu było zrobione. Wirtualna speakerka, która odczytuje wiadomości, to mamy dzisiaj. No, ale na wirtualnego dziennikarza, który będzie rozmawiał z gościem, no to jeszcze sobie zaczekamy, no bo to jest już potrzebna bardzo zaawansowana sztuczna inteligencja. Wręcz to nawet jak sztuczna inteligencja się pojawi, to nie jest powiedziane, że poczucie humoru będzie tak łatwo zaprogramować, prawda? Bo to jest takie bardzo ludzkie. Jakieś tam reakcje, owszem, ale poczucie humoru, no to jeszcze poczekamy długo, długo, myślę.
0: Myślę, że nie. Myślę, że to jest kwestia naprawdę kilkunastu lat. To wiesz, takie podstawowe... Zauważ, że jednak konsumenci mediów mają bardzo nisko położony próg akceptacji poczucia humoru i bawi ich, nie wiem, przebranie się za babę, przebranie się za księdza i uhu, o ja tutaj jestem ten i ja będę tutaj śmieszny i będę śmiesznie mówił i w ogóle się przebiorę za głupka i ha, ha, ha, ha, ha, i ze sceny wszyscy się kurde śmieją. A żeby znaleźć jakiegoś takiego komika, który jest w miarę ambitny, który ma jakiś fajny pomysł, coś sobą reprezentuje, no to tak naprawdę ze świecą szukać, bo też zauważ, że no, takie osoby też się nie przebijają do jakichś tam większych telewizji, są, nie wiem, jacyś stand-uperzy i tak dalej. Nie jestem za bardzo w tym, bo trochę mnie mierdzi cały ten świat tych wszystkich komików. Bardzo robiony na siłę, bardziej spoglądam na świat zagraniczny. Być może bardzo wielu na ten temat współcześnie w Polsce rzeczy nie wiem, więc może nie powinienem się aż tak bardzo krytycznie wypowiadać, no ale to, co rozumiemy pod poczuciem humoru, które występuje w mediach, dla takiego zwykłego Janusza, który się jara festiwalem piosenki w Opolu i który się jara dzisiejszym wydaniem wiadomości, to naprawdę on by nie poznał. Nie wierzę w to, że jemu nie dałoby się zasymulować takiego nawet komedianta czy stand-upera, który by wystąpił od początku do końca jako deepfake. Włącznie razem z jego kwestiami, razem z jego mimiką, razem z jego wypowiedziami i tak dalej. Nie wierzę, że oni by to rozpoznali. To rozpoznasz ja, to rozpoznasz ty, to rozpoznam ja, to rozpozna większość naszych słuchaczy, no ale zwykły, tępy Janusz, dla którego szczytem rozrywki jest majteczki w kropeczki na weselu u szwagra, no to nie, to się nie uda, to nie ma sensu.
1: No właśnie, mam ten problem, że ostatnio sobie, jak leci sobie w tle YouTube, ja sobie coś robię, to bardzo często mi się polskie stand-upy uruchamiają same, bo są gdzieś tam skojarzone z moim profilem i ja autentycznie robię się od razu zły, wściekły. Jak najszybciej staram się to przyłączyć. Nie mogę polskich stand-upów słuchać. To jest tak głupie, wulgarne, prymitywne. Oni już jak się witają, to już, no cześć, kurwa. Kurwa, jesteście, kurwa. Ja pierdolę, siedzicie i oglądacie takie głupoty jak ja, kurwa. Wiesz, to jest tak wulgarne, takie jakieś wstrętne. Nie mogę tego słuchać po prostu. To jakieś dno. W życiu bym się nie spodziewał, że polski stand-up pójdzie w tym kierunku. A jak już jakiś żart, to sprowadzony, wiesz, do podtekstu seksualnego i takie słowa jak, wiesz, nawet nie będę przytaczał, bo to nawet nasza audycja jest zbyt kulturalna, żeby te słowa przytaczać, które w polskich stand-upach są. Tam siedzi publiczność, być może nawet jakieś z dzieciakami przyszli, no z dzieciakami to może nie, no już nie chcę się tak zwyczajowo tymi dziećmi zasłaniać, ale mnie jako dorosłego po prostu to jakoś zniesmacza i nie wiem, to po prostu jest, dla kogo to jest robione, dla jakichś dresiarzy, dla jakichś idiotów, jakichś, nie wiem, masakra.
0: Nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli tak robią wszyscy, a to nie jestem miłośnikiem polskiego stand-upu i na szczęście mi się to w YouTubie nie odbiło, ale no skoro się to, wiesz, skoro się to sprawdza, skoro się to przydaje, skoro to przynosi pieniądze, no to nasze społeczeństwo jest temu winne. Oni chcą, ludzie chcą czegoś takiego.
1: I jeszcze wita mnie kobieta, jakaś konferansjerka, która też się tak wulgarnie zachowuje, a już wulgarna baba, to jest jeszcze gorsze, nie? Bo jeszcze wulgarny facet można jakoś przełknąć, ale jak cię wita jakaś babka, całkiem nie brzydka i zaczyna też, o chuj, pierdolę, to już jest dramat, kompletny dramat, jakieś coś po prostu, jakieś antyludzkie to już jest. No ale zostawmy, szkoda nawet gadać o polskich stand-upach, też w ogóle nie trawię. Gdyby to chociaż było, chociaż nie wiem, słabe albo takie sobie, to jeszcze może zdołał to obejrzeć do końca, ale ja czuję fizjologiczny ból po prostu, jak mi się to samo włączy i jak najszybciej staram się to przełączyć na coś innego. Szkoda, że nie można sobie tak samemu jakoś wyprofilować i zaznaczyć, że na przykład nie chcę polskich stand-upów, żeby mi się na YouTubie w ogóle wyświetlały i proponowały i w ogóle zero, nie chcę tego. No nie można, niestety.
0: Czy ja wiem? Myślę, że gdzieś coś takiego jest. Wiem, że na pewno istnieje taki sposób, żeby sobie ograniczyć wyszukiwania w Google. Wiem, że dawno, dawno temu była taka opcja. Nie, pewnie cały czas jest, ale kiedy właśnie byłem na studiach i byłem bardzo zapalonym programistą, sobie kompilowałem Linuxa i w ogóle wszystko sobie kompilowałem, nawet matkę sobie skompilowałem, no to bardzo często się wyszukuje w Google jakieś komunikaty błędów, które ci wyskoczyły, nie? No i wiesz, no i z tego co widziałem, bardzo często mi się pojawiał taki portal Ubuntu Forums, gdzie przy każdym jednym pieprzonym możliwym komunikacie błędów, jaki wpisałem, to było pod spodem 10 postów i tak wiesz, rozwalonych jeszcze na 4 lata, a wiesz co mam ten sam problem. I najlepsze, coś co mnie w ogóle sprowokowało właśnie, żeby wyciąć Ubuntu Forum z org z całych moich wyników wyszukiwania, to był post, w którym ktoś właśnie na Linuxie chciał sobie zrobić maszynę wirtualną z Windowsem i miał jakiś taki bardzo, bardzo precyzyjny problem, że mu nie działała, nie wiem, nie działał akcelerator graficzny, czy jakiś taki właśnie istotny sprzętowy komponent. I najbardziej pozytywnie ocenioną odpowiedzią przez tych wszystkich użytkowników było: ej, a dlaczego ty chcesz zrobić tu sobie tutaj wirtualną maszynę? Kup sobie drugi komputer. No, ale dobra, może nie wchodźmy aż w takie technikalia. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że Robert Biedroń odpłacił za krzywdy dokonane przez Wojtyłę.
1: Nie, nic nie wiem.
0: No właśnie, bo Robert Biedroń, jak wiemy, Wiosna i tak dalej, bardzo głęboka lewica. No, do Biedronia za chwilkę wrócimy, ale tutaj zagęszczę o co chodzi z Wojtyłą. No, jest taki pewien dość niemały wycinek naszego społeczeństwa, który zasługuje na ogromną ochronę. Ponieważ bardzo łatwo ich oszukać, bardzo łatwo ich wykorzystać. Są to... Kto?
1: No kto?
0: Dzieci. No właśnie, więc skoro mamy już Wojtyłę i dzieci w jednym wątku, to moi drodzy, na początku stycznia w Żegocinie odbył się 20. Festiwal Kolęd i Pastorałek. Jedną z jego laureatek była 15-letnia Wiktoria, która w nagrodę za pierwsze miejsce miała otrzymać wyjazd do Brukseli. Pobyt połączony był ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Obiecał ufundować to Andrzej Wojtyła, senator z ramienia PiS. No i mijały kolejne miesiące. Pod koniec kwietnia bieżącego roku zajęło się tym Radio Z i zaczęło tam szturchać Wojtyłę. Wojtyła z początku nic nie mówił, jak to na Wojtyłę przystało, ale potem stwierdził: to moi współpracownicy. Proszę ich zapytać. Więc zapytano tych współpracowników, oczywiście współpracownicy rozłożyli ręce, no i w tym momencie Biedroń wchodzi za przeproszeniem.
1: I cały zwyczaj, na różowo.
0: Cały na różowo, cały na tęczowo. I po prostu zaprosił tę 15-latkę z jej ojcem do Brukseli. I z tego co widzę, dzisiaj przyjechali do Brukseli, zwiedzali, jutro będą mieli wizytę w Parlamencie Europejskim. No i to właśnie zasponsorował sam pan Biedroń. Bardzo ciepła historia.
1: Wakacje z Biedroniem.
0: Tak, wakacje z Biedroniem. A co wolałbyś? Wakacje z Wojtyłą?
1: Sam nie wiem, co bym właśnie wolał jako dziecko. No, widzicie, jak to jest. A jak jesteśmy przy PiS-ie, to PiS chce, już obiecuje, tak się rozobiecywali, że teraz chcą nam zwiększyć płacę minimalną do 4000, podwyższyć emerytury, a inne partie już zrozumiały, że nic nie wywalczą, jak nie zaczną też obiecywać, i jak ta koalicja obywatelska też już obiecuje. I teraz nowe standardy mamy, że po prostu walczy się o wyborcę w taki sposób, że trzeba przebić innych i więcej na obiecywać. I to jest trochę niepokojące, bo wygląda na to, że rozpierdzielą budżet całkiem. Co tam jeszcze ZUS się ma zmienić? Ma być ZUS zależny od dochodów twoich. Stracą oczywiście ci najbardziej znienawidzeni już od dawna tu w Polsce, czyli ci, co się nakradli, ci bogacze wstrętni, prywaciarze wstrętni, no to oni bardzo dużo mogą stracić. Nawet tyle, że jeśli by faktycznie zrobiono tak, jak chcą zrobić, to może dojść do... No to już mogą ludzie na ulicę wyjść. No bo wyobraź sobie, że zarabiasz, że jesteś dobrze zarabiającym obywatelem, masz te 20 tysięcy na przykład na miesiąc i musisz z tego oddać sporo więcej, bo jak to było, no połowę już spokojnie, nie? Większy ZUS po prostu ma być. No niestety trzeba brać, i to jest taka pętla się robi, bo trzeba coraz więcej obiecywać i trzeba coraz więcej zabrać. Komu zabrać? No tym, których jest mniej, czyli tym najbogatszym i tym, za którymi nikt się nie ujmie. No bo w Polsce bogaczy się nienawidzi, to oni są wstrętni prywaciarze. Została jeszcze taka mentalność z komuny chyba trochę, że ten prywaciarz wstrętny się nakradł. No i mnie to akurat nie rusza, bo ja to mogę akurat zyskać, chociaż z tych wyliczeń, co widziałem, to ci słabo zarabiający, to jakoś im się tak bardzo ten ZUS nie obniży znowu, natomiast bardzo się podwyższy tym, którzy dużo zarabiają.
0: No nie wiem, no to są czarne uroki demokracji, które mnie strasznie, strasznie drażnią i nie wiem, no może trochę z innej perspektywy, wiesz, na to patrzę, no ale jako człowiek, który odprowadza podatków, no nie najmniej, no to jednak wydaje mi się, że jest trochę, no słuchaj, no odprowadzam tę samą część, którą odprowadza ktoś, który sobie zarabia tamte 800 zł miesięcznie, tak, bo jestem dalej w tym, dobra, może nawet nie, ale jestem dalej w tym normalnym progu podatkowym i sobie nie wyobrażam, że ja mam przez państwo być karany tylko dlatego, że więcej pracy włożyłem w to, żeby sobie lepiej życie ułożyć? For fuck's sake!
1: No to jest jakoś tak niesprawiedliwe strasznie i smutne, krzywdzące. No niestety, coraz bardziej idzie w tym kierunku, że wielu osobom już się wręcz nie opłaca w ogóle robić nic. Lepiej sobie siedzieć na 500 plusach, na jakichś dopłatach, na zapomogach i może się uzbierać całkiem sporo. No, a ci, którym się jeszcze coś chce, chyba coraz bardziej nielicznym, no bo całkiem sporo osób wyjechało już całkiem sporo zdolnych ludzi wyjechało z Polski. Nie wiem, ci co zostali coraz bardziej będą się zniechęcali, a budżet coraz bardziej będzie ściskany.
0: Nawet, wiesz, nawet nie wiem jak na to zareagować, bo jednak widzimy, nie wiem, jakiś taki cień przedsiębiorczości u nas, że prowadzenie, zresztą to było słychać u ciebie w Spelunie, gdzie miałeś spowiedź przedsiębiorcy, gdzie no Grzesiek się po prostu może nawet nie tyle skarżył, co wiesz, co stwierdził, że nie jest mu wygodnie, tak, i on nie widzi nic złego w tym, żeby się gdzieś teraz przenieść i swój biznes realizować z zupełnie innego kraju, bo ma kontakty międzynarodowe, bo się bardzo dobrze z tym czuje. No i właśnie to jest problem, że tę całą naszą przedsiębiorczość, jakieś takie, wiesz, fajne pomysły i tak dalej, one są po prostu zduszone w zarodku, bo nagle przychodzi na ciebie ta czapa w postaci Urzędu Skarbowego, przychodzą na ciebie podatki, tak, musisz, wiesz, nawet jeżeli ci twój kontrahent nie zapłaci za faktury, to ty i tak musisz zapłacić podatek za nią, mimo że nie dostałeś żadnych pieniędzy od niego. I musisz, wiesz, kombinować, zastanawiać się tutaj, ryzykować i tak dalej. No a wiesz, no nie oszukujmy się, przedsiębiorca bardziej buduje polskie PKB, robi miejsca pracy w odróżnieniu od zwykłego etatowca, tak? Więc to, że przedsiębiorców się gnoi, no to może nam tylko i wyłącznie wyrządzić krzywdę, no ale ciemny lud wszystko kupi. Głos matki, która skończyła 3 klasy podstawówki, która ma 5 gówniaków, jest tyle samo warty, co głos człowieka, który daje setce ludzi miejsce pracy, więc no... Dlaczego mieliby robić dla tej mniejszości ludzi, którzy są zaradni?
1: Jednocześnie ten związek władzy z Kościołem przestał być już czymś, o czym można sobie tutaj domniemywać. Jest to jasne i oczywiste i jasne jak słońce. No, teraz na przykład podczas mszy ksiądz zaprasza jakiegoś posła, żeby się wypowiedział. Jest to już normalka. Księża mówią wprost, na kogo głosować. Ksiądz rozpoczyna rok szkolny. Ksiądz tu, ksiądz tam, ksiądz w szkole, ksiądz w telewizji.
0: Właściwie, ksiądz w wannie.
1: Tak, aż strach otworzyć konserwę. I właściwie to jest, mieszkamy już w kraju wyznaniowym, tak stuprocentowo. Nikt już się z tym nie kryje i nikt nie ma żadnych wątpliwości. A sami katolicy, bo zwykle rozmawiamy o tym, że księża to, kościół tamto, sami katolicy też się robią coraz bardziej butni, coraz bardziej agresywni. Do tego stopnia, że na przykład teraz była afera, bo przychodziła do ludzi korespondencja z UNICEF-u, tak. Z podziękowaniem tam za wpłaty, za pomaganie, i ta korespondencja dochodziła z jakąś dolepioną naklejką, że to jest organizacja niekatolicka, nie pomagać. Zapytano księży, co myślą o takim fanatycznym właśnie wchodzeniu z butami w cudze życie, i okazało się, że księża nie widzą nic złego. W zasadzie to pochwalają nawet, że nie im oceniać, więc taki terror się robi coraz bardziej. Myślę, że nawet, i tutaj nie śmieszkuję, może dojść do tego, że zaczną nam do domu przychodzić katolicy i pytać się na przykład, czy jest w domu krzyż powieszony, a to chciałbym sprawdzić. A jak na przykład nie wpuścisz, to zadzwonią na policję, a policja się okaże też bardzo rozmodlona i powie, dlaczego pan nie chce wpuścić. To chodzi tylko o sprawdzenie, czy jest krzyż. Ja przypominam, że jak byłem aresztowany, to pierwszy temat, który w ogóle się nawinął i policjanci mnie zaczepili, to spytali się, czy też jestem satanistą, jak kolega ten, co go wypuściliśmy przed chwilą, bo miałem motora akurat jeszcze wtedy na szyi, no to wiadomo, dla katolika to jest odwrócony krzyż, nie? No katolik to za bardzo tam się najczęściej nic nie czyta. To pozdrawiamy tych naszych tu katolików, tutaj ostatnio furiat na zadeklarował, że on czyta, on jest katolikiem i on czyta. No gratulujemy, ja jestem pod wrażeniem. No, ale to tak śmiejemy się, śmiejemy, ale to już tak trochę jest tutaj właśnie, że kiedyś mnie na przykład aresztują za satyrę jakąś, za śmianie się z bestii z Wadowic. No i na komisariacie będą policjanci bardzo agresywni, jak dowiedzą się, że się śmiałem z tej postaci. No i może mi nawet i wpierdolą.
0: No, mam nadzieję, że trochę demonizujesz, no bo mimo wszystko policjanci są to egzekutorzy istniejącego prawa, wobec czego jeżeli masz podkładkę prawną, tak, no to i nie wiem, nie jesteś jakąś tam osobą typu polityk czy osobą jakąś na świeczniku, no to wtedy zasadniczo możesz być stosunkowo spokojny o swoje bezpieczeństwo, tak? To, że pytali o tego satanistę, no to też bym nie wiązał tego jakoś tam, wiesz, jakoś z tym, czy, że oni się poczuli urażeni przez ten motora, tylko po prostu chcieli, ja to nie wiem, czy znaleźć nic porozumienia, czy znaleźć jakiś taki, wiesz, jakiś wątek wspólny. No nie wyobrażam sobie, żeby policjant nagle stwierdził, że no tutaj, że nie masz krzyżyka na piersi, no to dobra, no to jeb wniosek do sądu i nawet nie będziemy z tobą dyskutować, no bo mimo wszystko, mimo że mamy w polskim prawie taki absurdalnie durny przepis, który mówi o obrazie uczuć religijnych. Jak można w ogóle obrazić uczucia? To po pierwsze, tak? No, kocham Boga, ale twój Bóg nie istnieje. To cię tutaj pozwę, bo tutaj obraziłeś moje uczucia religijne. Zamiast, ej stary, ja mam na ciebie wyjebane, ja kocham swojego Boga i dla mnie to jest wszystko w porządku. Więc to jest jakiś taki archaizm, jakiś taki proto państwo wyznaniowe, jakiś taki zalążek, z którego państwo wyznaniowe może oczywiście wyrosnąć. No na pewno nie wyobrażam sobie, żeby jakieś trójki giertykowskie chodziły nam po domach i sprawdzały, czy mamy krzyże, no bo mam prawo do swojego domu, do swojej twierdzy nie wpuścić nikogo, no poza oczywiście służbami, które są formalne, a nie które są jakimiś tam, nie wiem, księdzem, który chodzi po lędzie, tak? No, ale to by było naprawdę dobre. Tak, puk, puk, puk. Dzień dobry, czy życzy pan sobie księdza? Nie. A czyli życzy pan sobie antyterrorystów? Okej, dzwonię.
1: No, nie wiem czemu...
0: Siadaj! Na ziemię! Ojcze nasz, 10 razy i zdrowaś Mario 3 razy! Już! Raz!
1: Rzuć tego Harry'ego Pottera, kurwa! Gleba! No, ale to tak... To się wydaje nieprawdopodobne, ale... W krajach na przykład, w państwach komunistycznych, no to było normą, że ideologia mieszała się z życiem codziennym, no i jak byłeś wrogiem ludu, no to mogłeś za to bardzo mocno zapłacić, nie? Przepraszam, ja trochę dzisiaj nieskładnie mówię, bo jeszcze naprawdę jestem trochę śpiący. No, ale wiecie o co mi chodzi, że nie było to niczym nadzwyczajnym, że na przykład milicjanci spuścili ci bęcki, bo byłeś wrogiem ludu, nie? No to na tej samej zasadzie może kiedyś dojść tu w Polsce do sytuacji, że będziesz wrogiem kraju też, jak będziesz niewierzący, jak będziesz się śmiał z wartości, jak będziesz sobie drwił... z tych, co nie wolno, no nie jest to jakiś science fiction.
0: Wiesz co, niby nie jest, ale z drugiej strony bardzo mi się podoba ateizacja naszej młodzieży, bo na przykład po swoim mieście mogę powiedzieć, że od 60 do 80% dzieciaków w tej chwili rezygnuje z lekcji religii na rzecz etyki, więc to bardzo postępuje. To pokazuje, wiesz, takie może nawet nie tyle wkurwienie, ale zawód tym, co oferuje religia, tym, co oferuje wiara, tym, co oferuje ten skostniały, brudny, bardzo brzydko zachowujący się kościół, więc może idzie ku dobremu. Społeczeństwa cywilizowane mimo wszystko się ateizują. Jeżeli sobie spojrzymy na naszych sąsiadów Czechów, czy na Irlandię, czy na Wielką Brytanię, czy na Francję, no nie patrząc na kraje takie jak Włochy, które... będąc jedynym sąsiadem Watykanu, trochę bardziej są do tego przytulone. Wygląda na to, że im państwo jest bardziej zasobniejsze, im bardziej państwo jest bogate, tym ma większą część ateistów. Wobec czego to idzie ku dobremu, że ludzie po prostu się z tego wypisują. Mówią, ja nie chcę być tak traktowany. I być może to też wymaga pewnej reformy po stronie Kościoła i trochę odświeżenia tego wszystkiego i może do tego w końcu dojdzie. No, są ewangelicy, którzy potrafią porozmawiać z młodym człowiekiem czy z jakimkolwiek człowiekiem na sensownym poziomie, no ale... To jest, wiesz, to jest tak naprawdę kropla w morzu. No i bardzo dobrze, że w tym kierunku to wszystko idzie, bo to wymaga tego pewnego, przewietrzenia. A tutaj mam pewną jeszcze historię na podorędziu, związaną właśnie z aferą pedofilską, gdzie dzisiaj w mediach właśnie pokazało się, gdzie nasz prymas powiedział, że chciałby, żeby prokuratura z tym sądem księżowskim współpracowała, zachowując autonomię. A wszystko się wzięło za sprawą reportażu TVN-u, gdzie pokazano nagrania z ukrytej kamery, gdzie pojawił się właśnie pewien ksiądz w nagraniu z ukrytej kamery, przyznał się, że nie zna sprawy zgwałconego 9-latka, co innego twierdził jednak przed sądem biskupim. I cytując księdza: wypracował sobie postawę brania na litość, dążył do wzbudzenia zainteresowania swoją osobą ludzi majętnych i wpływowych, a sąd biskupi stwierdził, że chłopiec był wspólnikiem w grzechu cudzołóstwa. A także, i tutaj naprawdę usiądź na dupie i zapnij pasy, ksiądz w owym czasie był pomocnikiem egzorcysty, a to zdaniem składu sędziowskiego sądu biskupiego oznacza, że nie mógł dopuścić się gwałtów na dziecku.
1: No już myślałem, że powiesz, że a to oznacza, że mógł tutaj zły duch owładnąć akurat, bo zostało trochę tego złego ducha po egzorcyzmie, no i mógł zawładnąć ciałem i umysłem kapłana. No można na różne sposoby. No pięknie. No to... Ale widzisz, to nikogo tutaj nie przekonasz zwierzących. Oni wiedzą swoje, że to lewacka propaganda i nawet nie chcę się uruchamiać, bo mnie ten temat bardzo denerwuje.
0: Ale sobie wyobraź, że jesteś 9-letnim chłopcem, idziesz do konfesjonału i proszę księdza, ja chciałbym porozmawiać z kimś dojrzałym. Nie kuś mnie, mały zboczeńcu!
1: Dramat też, że poparcie dla Kościoła w ogóle nie spadło po...
0: Spadło i to jest to, co przed chwilą mówiłem. Ludzie odwracają się od Kościoła. Tu
1: ja
0: nie ma jeszcze...
1: że nie spadło właśnie.
0: Nie ma tutaj, wiesz, statystyki apostazji, ale jest statystyka, która pokazuje, ile osób... Dobra, nie mam papierów na to, ale z tego, co wiem, musiałbym to poszukać, ale zaufanie do Kościoła spadło.
1: Ja słyszałem, że na pewno nie spadło przez ujawnienie afer pedofilskich i film Sekielskiego też tutaj nic, wiesz, w ogóle nie zmienił jakby i poparcie wręcz wzrosło, ale to trzeba by tam posprawdzać, kto tu mówi prawdę. Za to na cmentarzach pojawił się nasz taki polski wynalazek, zniczomaty. Automaty oczywiście, gdzie możecie sobie znicze kupić. No, jak wiemy, u nas to jest takie ciekawe miejsce, ciekawy kraj, gdzie można znicze kupić na poczcie, obok albumy z Janem Pawłem, znicze, tam zeszyty do religii. Świetne miejsce, żeby to sprzedawać. No to jeszcze dorzućmy zniczomaty.
0: Ja mam pomysł, Krawiec, załóżmy firmę. Będzie się nazywała Fryderyk Znicze. I będzie nadrukowane na każdym z tych zniczomatów. Nie wiem. Jan Kowalski umarł. Bóg znicze.
1: Ale co ciekawe, to te zniczomaty to jest efekt współpracy Mastercard i Caritas.
0: O Jezu, a wy się przejmowaliście fuzją Monsanto i Bayera.
1: Może będą inne jeszcze jakieś takie fuzje, jakaś tam diecezja i na przykład producent, kurczę, szamponu, albo nie wiem, tam na przykład parafia i producent czekolady.
0: Wiesz, o ile to jest na swój sposób zabawne, to naprawdę nie mam nic przeciwko zastępowaniu ludzi przez maszyny. Tylko że podejrzewam, że ten znicz, który kosztował 5 zł u pani Stasi, to teraz kosztuje 7 zł w zniczomacie.
1: Ja bym się bał trochę o te pieniądze, jak one do Caritasu idą, to wiesz, gdzie to pójdzie, to do Watykanu pojedzie lwia część, a coś tam odpalą, tak jak matka Teresa robiła, że tam z miliona wyżebranego to 90% szło do Watykanu, 5% na szkolenia sióstr, 2% na jakieś tam inne rzeczy, a jakaś taka śmieszna kwota ostatecznie do tych dzieci trafiała, tam kilkaset funtów, coś takiego, kiedy widziałem, to było rozpisane. No ale wielka bohaterka, czyste dobro, tylko że dzieci w barłogach spały i nie było na środki przeciwbólowe, ale to aniołki muskają swoimi skrzydełkami i cierpienie ofiarowują dzieci Panu Jezusowi. I
0: w ogóle... Pan Bóg każdemu wydykował pewien krzyż i te małe dzieci, te wygłodniałe, swój krzyż noszą. I te pieniądze, które poszły, no złota Watykanu, to są pieniądze ziemi. Tej ziemi. A te pieniądze, co im się należą, to nic im się nie należy, bo tutaj jest krzyż, który tutaj noszą i tak w ogóle... Ja pierdolę, jakie w ogóle fanatyczne podejście do cierpienia. I wiesz, o jakim cierpieniu najlepiej się mówi? O cudzym.
1: No tak.
0: Ja pierdolę.
1: No tak, bo jak matka Teresa się rozchorowała, to miała najlepszą opiekę i ją wywożono gdzieś do zagranicznych szpitali. No, ale i wtedy już nie chodziło tutaj o ubogacające działanie cierpienia. No też z tych pieniędzy, co ludzie wysyłali, bo ludzie na potęgę wysyłali, bo widzieli, że to, bo myśleli, że to samo dobro, to budowano jakieś kościoły imienia matki Teresy. No, czyli takie pomniki za życia jej stawiano, nie? To samo z Janem Pawłem było.
0: No to samo z Lechem Wałęsą, tak? Lotnisko imienia Lecha Wałęsy, a potem wyszło, co wyszło.
1: No trochę tak.
0: No, także nigdy nie stawiajcie ludziom pomników za życia, a przy okazji, skoro jesteśmy przy okradaniu, to na moim znienawidzonym wykopie pojawił się bardzo długi, bardzo ciekawy post osoby, która należała do tak zwanego dowództwa jego Revolution. Gdzie w tym poście, tutaj wyciągnę parę fragmentów, Mariusz Max Kolonko bardzo sekciarsko podchodził do wszystkich osób i między innymi no, już się z miesiąc czy dwa miesiące temu z tego bardzo głośno śmialiśmy, że on tutaj organizuje jakieś operacje i nigdzie nie widać, żeby te operacje miały jakiekolwiek miejsce. No i między innymi mieli taką bardzo szeroko zakrojoną operację, kiedy to bodajże Footker to się nazywało, czyli firma, która stała za napojem energetycznym Tiger, zrobiła na cześć, że tak powiem, na cześć Powstania Warszawskiego, na cześć rocznicy warszawskiej, jakąś tam bardzo brzydką reklamę z wyciągniętym środkowym palcem. No i doszło do pewnej próby bojkotu. Footker absolutnie tego nie zauważyło. No i się okazuje, że według właśnie tej osoby Mariusz Max Kolonko mówi, no ja tutaj widziałem, że ludzie rozjeżdżali samochodami palety i zacytuję, co on kurwa pierdoli. To była akcja Czarny Sikacz, jak się nazywało. No i między innymi ta cała zgraja, która się związała wokół Mariusza Maxa Kolonki, nie tylko była odpowiedzialna za gromadzenie tych podpisów, ale też za pewne oddolne akcje. No i między innymi tam wpadli na pomysł, żeby zorganizować samochód dla jakichś tam powstańców. Nie znam dokładnie szczegółów, tak, ale chodziło o to, żeby kupić samochód, cztery kółka i to przekazać właśnie powstańcom. Nie wiem, czy mieli taką potrzebę, czy z taką potrzebą się zgłosili, czy jak, o co w tym wszystkim chodziło. Tylko problem w tym był, że to była inicjatywa oddolna. I Mariusz Max Kolonko przyszedł, wkurwił się na wszystkich, zaczął rzucać mięsem na lewo i prawo i się okazuje, że do każdej jednej zrzutki, którą mieli, nawet jeżeli to była zrzutka na zrobienie ulotek tego jego Revolution ruchu, on pobierał 10%. Czaisz, zrzutka na pewien cel, a on odprowadza 10%. dla siebie, dla samego siebie. I za każdym razem wspominał, że trzeba tutaj reklamować jego sklep z koszulkami, tam Max TV Go, czy jak to gówno się nazywa. I jeszcze osobna kwestia, to co też poruszaliśmy już wcześniej w Dosnym Marku, czyli to, że miał 2 miliony wyświetleń swojego filmu na YouTube. Na tej podstawie stwierdził, że ma 2 miliony poparcia, 2 miliony osób poparcia i w ten sposób się reklamował. Także naprawdę takiego głąba, takiego idioty na polskiej scenie politycznej nie widziałem od czasów Leszka Bubla.
1: Leszek Bubel gdzieś się zaczął pojawiać. Nie wiem, czy nie u Berdowicza przypadkiem. Kurczę, zapomniałem, ale gdzieś...
0: Tak, w Porozmawiajmy TV, no.
1: Tak? To świetny gość.
0: Tak, widziałem, nawet Berdowicz dostał po dupie w komentarzach, że tam zaczęli go jechać, że jak to, jak rozpoznać Żyda, człowiek, uspokój się, tutaj mamy poważniejsze problemy niż jakiegoś polityka z lat 90. wyciągać do takich rzeczy.
1: A Berdowicz to też ciekawa postać, bo to jest właściwie taki ktoś, kto robi się na poważnego człowieka, a jest takim uberfoliarzem w zasadzie, nie? Ale on się robi na takiego właśnie poważniejszego trochę, nie? Tak to trochę wygląda.
0: No ani trochę, on wiesz, on teraz ostatnio zaczął promować Rajską ze swoją córką, także wiesz, także... Reptilianie.
1: Aha.
0: Rajska Czapewski.
1: Rajska, aha.
0: No, także absolutnie nie ma w nim nic poważnego.
1: Rajska plus Bubel to ciekawa hybryda, czyli Żydzi i jaszczuro-Żydzi.
0: Jaszczuro-Żydzi. Ojej, ale to by była nowa rasa w tej całej kosmologii.
1: Ale to nic nowego, no Podlecki, przecież to u niego właśnie takie jest uniwersum, jaszczuro-Żydzi, no. Parchy, to co to jest? Jaszczuro-Żydzi.
0: Nie, naprawdę. Nawet sobie nie wyobrażam, co tym ludziom w głowie siedzi. I samo, nie wiem, ja pamiętam, ja jestem dość młodym człowiekiem, mam 32 lata, tak? Ale pamiętam, jak były wybory prezydenckie, tam co Krzaklewski chyba kandydował. I wtedy, jak on się nazywał? Z taką śmieszną fryzurą i dużymi okularami, co... Potem dostał jakiś wyrok, czy po wywiadzie właśnie z Marianem Krzaklewskim. W każdym razie były takie 15-minutowe wywiady ze wszystkimi kandydatami na prezydenta przed pierwszą turą. No i między innymi pojawił się tam właśnie Leszek Bubel, który nie tyle czytał z kartki, ale on czytał z kartki i sobie pokazywał palcem. I to zapamiętałem po prostu do teraz.
1: No, zabawnie. Ajwaj, Polska nie wasz kraj. No ale Leszek Bubel chyba dorobił się na swoich książkach całkiem nieźle, tak sądzę. Jest zapotrzebowanie na literaturę antysemicką, antyżydowską na pewno w Polsce. A do kuriozalnej sytuacji znowu doszło w Zakopanem. Ja ostatnio mówię, że coś jest nie tak z tymi z Zakopanego. No i ciągle się potwierdza, bo jakieś rewelacyjne newsy są. Policja musiała interweniować po bójce dwulatków z trzylatkiem. No autentycznie, przyjechali policjanci i się okazało, że dwulatek pobił tam grabkami trzylatka i ktoś wezwał policję. To pokazuje, jak ludzie zaradni są, jak świetnie opanowują sami sytuację, że dwulatek grabkami bije trzylatka, a oni dzwonią na policję. No przypominamy, że jest coś takiego jak nieuzasadnione wezwanie policji, za to można karę dostać, ale chyba nie w Polsce, bo ludzie nadużywają, widać, i nic im się nie dzieje. Policja przyjechała, a już matki nie było z dziećmi, niestety.
0: Tak, widziałem tego newsa, bardzo mi się spodobał. Ale sobie wyobraź, jakby z taką pałą albo z takim taserem po prostu na dwulatka podjechali.
1: I zatrzymać na 48 godzin. Rzuć te grabki.
0: On tak patrzy, ja pierdzielę, proszę pana, to jest 9% mojego życia.
1: A ja nie wiem, bo u nas to mogłoby też dojść do sytuacji, że ten trzylatek by też opluł i znieważył policjantów i pobił ich wręcz nawet. Dokonałby naruszenia nietykalności cielesnej policjanta.
0: Do jakiegoś tam roku życia za przestępstwa, nie za zbrodnie, odpowiadają rodzice, a nie dzieciak.
1: Kwalifikacja. Bójka, pobicie. Inna bójka i pobicie. Interwencja policyjna, inna interwencja policyjna. Opis. Sala zabaw. Dzieci zgłaszającej zostały pobite przez dziecko innej kobiety. Osoby są na miejscu. W tym momencie pomoc medyczna nie jest potrzebna.
0: Sąd w imieniu Rzeczypospolitej ogłasza zakaz oglądania Świnki Pepy przez najbliższe 6 tygodni. Zabijcie mnie!
1: Sposób zakończenia. Nie zastano uczestników. No, przyjechali już. Nie było sprawców tego bestialskiego czynu. Jaś zdzielił grabkami Zosię. No. Ty, a słuchaj, bo a propos właśnie dzieci. Dziecko, córeczka mojego kolegi spadła ostatnio z drzewa i złamała sobie rękę. Ja nie wiedziałem, że to może być tak niebezpieczna sprawa, złamanie sobie ręki, wiesz? Bo przy takich sytuacjach jest ryzyko, że jakieś odłamki, wiesz, malutkie kości dostaną się do krwiobiegu, wiesz, że to w końcu gdzieś tam wyląduje w sercu. Takie, no, straszne. Kolega strasznie się przejął. Do dzisiaj nie wiadomo jeszcze, jak to się skończy. No masakra,

0: nadużycia.
1: No tak.
0: No, to dobrze.
1: I
0: myślę.
1: Tutaj zgadłeś akurat, że dzieci lepiej znoszą. No. Kolega strasznie się przejął. A dziecko właśnie twarde się okazało.
0: No właśnie wręcz przeciwnie, po prostu miękkie i więcej tej amortyzacji, więcej... No zresztą też organizm się cały czas rozbudowuje. Czasami jak sobie patrzę, jak jakiś dzieciak nawet, wiesz, nawet gdzieś w piaskowniczce czy na placu zabaw spadnie z huśtawki, mówię, ja pierdzielę, przecież ja bym już umarł, ja bym miał przerwany rdzeń kręgowy po czymś takim. On wstał, otrzepał się, kurde, wszystko w porządku, wyjebane.
1: No, żule też świetnie znoszą różne wypadki, bo żul ma właśnie takie wiotkie mięśnie i on jak taka szmatka, nie? Jak go potrąci samochód, to on gdzieś tam się przeturla, jak taka szmatka spadnie sobie, a trzeźwy człowiek, no to się tak spina i twardnieje zaraz, sztywnieje, no i większe ryzyko jest, że sobie coś złamie, a żul tam przekoziłkuje, wstanie spoko, dobrze, to jest raz ja idę, szacunek,
2: no idę albo nie idę. Arbuza Staszkowi noszę. Nie idę, ale idę. O idę albo nie idę.
1: Nawet miałem kiedyś taką koncepcję, że można by takiego przenośnego żula sobie mieć ze sobą i go wystawiać. Bo samochody jadą czasami przez ulicę, nie można przejść. No to tego żula tam popychamy, naszego, i on sobie idzie, nawet jak go samochód tam walnie, to go tam zwijamy, tego żula... No, ale i samochody jadą się, zatrzymają się, żul tam spokojnie, stop, teraz ja idę, uwaga, a my wtedy sobie przebiegamy przez ulicę, jak samochody się zatrzymają, żul przejdzie do końca, to chowamy go do walizy.
0: Taki dmuchany żul. Dobra, to źle zabrzmiało.
1: Dmuchany żul, no.
0: Tak wiesz, tak wyciągasz. Panie żulu, proszę, przodem. Panie kierowniku, a ma pan złotóweczkę? A po drugiej stronie ulicy.
1: A ty słyszałeś coś o tej Emi, która była, która trollowała polskich sędziów, którzy nie są za dobrą zmianą, którzy podpadli partii rządzącej i PiS się chciał pozbyć tych sędziów, którzy są też przeciwko reformie sądownictwa. No i była taka Emi, pseudonim Mała Emi konkretnie, i ona teraz opowiada właśnie jak pod skrzydłami właściwie Ziobry. Hejtowała, tam trollowała, taki płatny trolling. No to cały czas ta sprawa jeszcze jest na świeczniku. No to coraz śmielej sobie ta władza poczyna, można powiedzieć. Czytam sobie właśnie tak pod skrzydłami Ziobry oczerniano niepokornych sędziów. No i dostawała za to pochwały, normalnie. Emilia Schmidt.
0: Tak. Jedno, co mnie dziwi w tej całej aferze, to jest to, że ona zarobiła tam ledwie 3000 złotych z groszami za te wszystkie akcje hejterskie, trolujące i tak dalej.
1: To mało trochę, no.
0: No tak trochę frajernia. Na jednym wywiadzie z Faktem albo Super Expressem wyciągnie teraz więcej, więc no naprawdę. Drogi PiSie, jeżeli potrzebujecie troli, zgłoście się we właściwe miejsce.
1: A sam bym może się wynajął na jakiegoś trola, ale antypisowskiego, ale to nie wiem, czy ktoś wynajmie mnie, no bo opozycja jakaś taka niemrawa jest, opozycja powinna jakieś właśnie też takie ruchy wykonywać, patrz, ta prawica, o którą można by posądzić, że takie tu kościółkowe, takie tutaj ciche, to oni twardo tutaj wynajmują troli, tępią opozycję w ogóle, przejęli media. Wszyscy mówią, że Kaczyński taki nieudacznik. No to o Hitlerze można by też powiedzieć, że nieudacznik. Jaki to nieudacznik? Zebrał wszystko. Wojsko, media, sądy, kurczę.
0: No dobra, i parę lat później musiał sobie strzelić w łeb, bo tylu ludzi na niego polowało, że wybrał sobie tę drogę.
1: Myślisz, że Kaczyński też tak skończy? W jakimś bunkrze. takie państwo już rozwalone, budżet rozwalony, ludzie wyszli na ulicę, bo się 500 plusy pokończyli, a Kaczyński tak w bunkrze z kotem.

0: Mruczek, musimy odejść z honorem.
1: Miau.
0: Nie no, wyjedzie gdzieś, tylko gdzie bym mógł wyjechać? Do Watykanu, no. Watykan zawsze ratuje takich właśnie, a to nazistów, a to jakiś tutaj, a to pisowców.
2: Daj wyobraź sobie, że 10 lat po tym, jak Jarosław Kaczyński w tajemniczych okolicznościach zniknął, pan nasz pan nasz papież Franciszek, no jestem Polakiem, zawsze kiedy myślę o papieżu, myślę o Janie Pawle II, pan papież Franciszek niestety musiał odejść do domu ojca i biały dym nad Watykanem i habemus papam. I tak w mikrofonie słychać tylko, nie widać nawet, nic nie widać, absolutnie, nawet czubka głowy, tylko taka tiara na 2 kilometry wystaje, obwieszona złotem i tylko słychać.
0: Tiara. No, a po latach dojdą, że te spalone szczątki to tak naprawdę nie są szczątki człowieka, tylko kota. Będzie taka teoria spiskowa, czy to są szczątki prezesa?
2: Wzrost się zgadza.
0: Nie, no to nie mówmy tak, to tak nieładnie. Tak mówić, naprawdę.
2: Zęby też.
0: Jakie zęby? Nie, no teraz to już się zrobił na pewno. Chociaż no się więcej uśmiecha, to chyba tam sobie wyreperował.
2: No ale takie niestety czasy mamy, czasy kampanii wyborczej, więc jest brzydko, jest nieprzyjemnie. Coś tu miałem w temacie wyborów.
0: Ja tylko szybko dorzucę. Czemu takie newsy są w ogóle? Czemu zbieram takie newsy? Harry Potter usunięty ze szkolnej biblioteki po interwencji księdza. Wiecie, ja sporo takich newsów w tygodniu to tak z kilka mi się gdzieś tam nawinie. No, tu rządzi ksiądz. Chcę wam cały czas was przekonać do tego, że tu rządzi ksiądz. A katolicy zawsze powiedzą, oj, tam przesadzasz, krawiec, oj, tam skąd ty bierzesz te newsy? No, jak się chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. A w ogóle zmieńmy temat, taki nudno, znowu ci księża znowu. A ja wam będę tak przypominał tak cały czas, że tu rządzi ksiądz. Ale wy dobrze o tym wiecie, tylko wy chcecie, a czemu tak się nie przyznacie do tego i nie powiecie, no dobra, krawiec, masz rację, tu rządzi ksiądz, teraz my rządzimy, my, katolicy, no i co nam zrobisz? Czemu nie będziecie tacy twardzi i nie podniesiecie głów, nie wstaniecie z kolan i nie powiecie, krawiec, masz rację, przejęliśmy władzę, teraz my tu rządzimy, jest nas więcej i morda w kubeł. Ja to bym chciał od was usłyszeć, taką prawdę, a nie takie cały czas, oj tam.
2: Bo chcą więcej, bo to im nie odpowiada, mają część władzy, ale nie mają państwa, nie mają ludu całkowicie w ryzach. Chcą więcej i wtedy ewentualnie się przyznają.
0: Jak już tak będzie 100%, tak? I będą karać za nieposiadanie krzyżyka, będzie obowiązkowa komunia, bierzmowanie, tak? To wtedy powiecie, no dobra, krawiec, no niech ci będzie, no dobra, miałeś rację, no my tu teraz rządzimy, no dobra. Zadowolony? A ja wtedy powiem, no uff, w końcu was przekonałem, no.
2: No i wtedy mój Seba, Staszek, bierzcie go. Tak to będzie wyglądało. Ale w międzyczasie, zanim przejdę do motywu politycznego, do którego jeszcze nie znalazłem, mała afera w Stanach Zjednoczonych, gdzie samochody, inteligentne samochody Tesla, cieślaki, jak to w pewnym nocnym marku nie tak dawno temu określiliśmy, zostały zamknięte. Kierowcy podczas aktualizacji oprogramowania nie mogli wyjść z samochodu. I wiesz, i od razu mi się przypomniała scena z Odysei Kosmicznej 2001, pięknego filmu Kubricka. Tesla, wypuść mnie! Tesla, otwórz drzwi! Przykro mi, Dave. Nie mogę tego zrobić. Ale jak tak sobie przemnożymy to i sobie tak bardziej spojrzymy w przyszłość, to jednak te wszystkie inteligentne rzeczy będą się bardziej rozwijały. Będziemy mieli inteligentne domy, inteligentne kible i to w końcu też trafi na wieś, mi się wydaje. I wyobraziłem sobie taki inteligentny chlewik, w którym pewien wieśniak został zamknięty i wychodzi taka Grażyna i mówi: Cieślak! Wypuść Staszka ze sklewika! A dyć tego szałaputa nie wypuszcza. Softwary, aktualizacje się dla mnie wgrywają.
0: No. A był taki film o kobiecie uwięzionej właśnie w takim mądrym samochodzie, który miał wszystko tam, satelitarną łączność, alarmy, które się uruchamiały z autodiagnozę, co tam jest zepsute, wiesz, no wszystko, po prostu taki super inteligentny samochód. No i kobieta w tym samochodzie gdzieś tam na zadupiu ląduje i różne takie okoliczności są, które sprawiają, że no w sumie psu na budę ten samochód, a nawet sporym zagrożeniem jest dla niej. Czy raczej ratował ją? Już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie no...
2: Chciał ją zabić czy ratować? Nieważne, jedziemy dalej.
0: Raz ją chciał zabić, bo myślał, że włamywacz, potem ją ratował, zreanimował taki samochód. No...
2: A to nie był Rick and Morty? Bo tam był taki jeden odcinek, gdzie właśnie Morty z Rickiem się schowali do akumulatora, bo im przestał działać, a Sam została w samochodzie w statku kosmicznym. I ten statek kosmiczny ją próbował ratować.
0: Samochód kosmiczny. No, to...
2: Na sumie.
0: Ale to im bardziej będzie zaawansowana sztuczna inteligencja, tym bardziej może ludzka, czyli skora do popełniania błędów też. I taki samochód może nas pierw wziąć omyłkowo za włamywacza i popieścić nas prądem, potem nas starać się zreanimować, potem się rozpłacze. Nic co ludzkie nie będzie mu już obce.
2: A to jest, wiesz, to jest overkill, tak? Sztuczna inteligencja jest zajebiście skuteczna, tak? Naszą przewagą, wbrew pozorom, tak? Wiem, że to na samym początku głupio zabrzmi, ale naszą przewagą nad sztuczną inteligencją jest to, że popełniamy błędy. To oznacza jednocześnie, że potrafimy czasami podjąć ryzyko, które jest poza pewnymi wyznaczonymi ramami, bo po prostu coś gdzieś tutaj w jelitach czujemy, że to się uda. Tego sztuczna inteligencja nie zrobi, bo stwierdzi, że ryzyko powyżej 80% się nie ma sensu i to my będziemy pchali ten świat do przodu. A takie, wiesz, takie podstawowe rzeczy jak prowadzenie samochodu, no kurde, no ludzie, no ja wiem, że to jest przyjemne. Ja rozumiem, że prowadzenie samochodu jest przyjemne, no ale spójrzcie na, nie wiem, na najbogatszych ludzi świata. Czy oni prowadzą samochód? Nie, oni mają szoferów, oni chcą pojechać z punktu A do punktu B. Ewentualnie sobie jeżdżą na jakichś wyścigach, kupują sobie Mercedesa za 500 milionów euro i sobie jeżdżą po Nürburgringu, tak? Bo to im sprawia przyjemność. Ale sorry, ale kurwa, przejechanie z Mordoru do dworca centralnego w Warszawie nie jest żadną przyjemnością, to jest katorga i to powinny robić za nas maszyny i zrobią to za nas lepiej.
0: No ciekawe, czy kiedyś na przykład dojdzie do takiej scenki w przyszłości, gdzie jakiś autostopowicz, psychopata będzie trzymał nóż przy gardle kierowcy, no i sztuczna inteligencja sama rozpozna, że to jest jakiś napastnik, jest zagrożenie życia i popieści prądem na przykład takiego psychola.
2: Raczej wątpię, bo samochód ma za zadanie jeździć z punktu A do punktu B. Taka sztuczna inteligencja w samochodzie może najwyżej sobie wezwać policję, co już w tej chwili się dzieje. Jeżeli masz wypadek w samochodzie nowym, kupionym po 2018 roku, czy już w 2018, od któregoś miesiąca chyba, od kwietnia to weszło, nie pamiętam, nieważne. Jeżeli zauważy, że doszło do wypadku, to ona sama dzwoni na 112 i informuje, że doszło do wypadku w tym i takim miejscu według GPS-u, no i że czy są jakieś reakcje ze strony kierowcy, czy nie, nie ma. I wiesz, i robi taki prosty komunikat głosowy, tak, przy użyciu syntezatora mowy. No i można od czasu do czasu, pojawiły się przynajmniej dwa takie doniesienia, gdzie bardzo śmiesznie to ujęto, że samochód doniósł na kierowcę, że przekroczył prędkość i miał wypadek.
0: Samochód Confident. To taki dresiarz sobie będzie blokował tam w tym swoim BMW, żeby samochód nie był kufa Confidentem, nie? Mój samochód nie będzie Confidentem.
2: Ale ty tego nie zblokujesz, to jest na za niskim poziomie. Jeżeli to zblokujesz, to nie przejdziesz przeglądu.
0: No, ale może samochody będą miały różną tą sztuczną inteligencję i taki BMW będzie fabrycznie miał zablokowane konfidenctwo i nie doniesie, nawet jak jest zagrożenie twojego ale życia, krawiec... bo nie będzie na pały dzwonił, bo nie jest konfidentem, jest frajerem.
2: Ja ci mówię o tym, co jest teraz, a nie co będzie w przyszłości. Już teraz samochody kupione po 2018 są wyposażone w taki system.
0: Ale ja mówię o tym, co w przyszłości będzie. Że na przykład taki autonomiczny traktor to będzie taki, miał taką wieśniacką sztuczną inteligencję, będzie sobie śpiewał piosoneczki. Tam. Stary zobacz, McDonald's farmy miał.
2: Zobaczę jakąś bardzo często naprawdę zdarza się, że jednak prowadzący traktory zostawiają te traktory z gazem przyciśniętym odrobinkę czymś i sobie idą. Naprawdę, widziałem to miliony razy. Kompletnie nie rozumiem, ale jeżeli kiedykolwiek widzieliście jakiś wypadek, że dziecko dostało się pod obronę, to właśnie dzięki temu. I sobie wyobraź, że taki traktor zobaczy jakąś taką, wiesz, 16-latkę, nie? Tam sobie idzie ulicami.
0: No, tak będziemy mógł robić. A taki właśnie traktor, to taki może będzie taka wieśniacka właśnie sztuczna inteligencja. Howdy, partner! Jak się napijesz tam kielicha, to też nie doniesie wyjątkowo ten traktor. No, a BMW będzie miało dla dresiarza zablokowane konfidenctwo. Ja myślę, że może nawet dojść do takiej sytuacji.
2: Wiesz co, nawet poszedłbym dalej. W momencie, kiedy BMW ze sztuczną inteligencją zauważy, że użytkownik BMW używał kierunkowskazu podczas wyprzedzania, to wtedy tak ci chcę dzwoni, ej słuchajcie, tutaj mamy takiego kolesia, który jeździ BMW i on jeździ BMW, ale nie zachowuje się jak kierowca BMW. I natychmiast dopadają go jakieś kurde trzy M5 i próbują go zepchnąć do rowu. Bo złamał honor BMW i użył kierunkowskazu.
0: Albo będzie ten, ci syntezator cię informował, dwie przecznice dalej stoją pały, uważaj. I dresiarz będzie dostawał informację. No, a jaki byłby na przykład samochód dla polityka? Jaka sztuczna inteligencja by mogła być?
2: Wiesz co, to... A to jest polityk takiego bardzo wyższego rzędu?
0: No, nie wiem jaki. Jakiś taki,
2: nie wiem, z Rady Ministrów na przykład. Siedzi sobie polityk na tylnym siedzeniu, z przodu nikogo nie ma, bo komputer temu steruje, komputer tym samochodem steruje. Odmyka się, siedzi po prawej stronie tylnej kanapy, odmyka się lewa strona tylnej kanapy i wychodzi 9-letnia dziewczynka. I samochód mówi, mam na ciebie wszystko.
0: Nie, to raczej kamerki się akurat psują w tym momencie, te co są w samochodzie i nie ma żadnych dowodów, nic. Sztuczna inteligencja zadziałała właśnie na korzyść posła.
2: Nie, ale nawet niech wyłączę te kamery, ale potem, ale wiesz, masz u mnie przysługę, ja się kiedyś po nią zgłoszę. Pip, pip.
0: I samochód ma haka po tym na ciebie.
2: Ale to, wiesz co, ale ciekaw jestem, czy samochody wyposażone w haki by straciły na popularności.
0: I musisz benzynkę potem lepszą tam dolewać, bo ci się, tak jedziesz, a nagle ci się na telewizorku, na ekraniku tam wyświetla nagranko z tego, co robiłeś tam i ikonka tam, zatankuj dobrą benzynkę. To taki samochód dla posła właśnie. No, dla kobiety to będzie w ogóle sam jeździł, zmieniał biegi, skręcał, wszystko. Kobieta będzie sobie tylko na ekraniku tam szminkę poprawiać. No, i plotkował będzie sobie z kobietą.
2: A ty się śmiesz, a ty masz prawo jazdy?
0: Nie.
2: No właśnie.
0: A po co mi w sumie?
2: Powiem szczerze, że z bardzo dużej próbki mam bardzo ciekawe wrażenie dotyczące dotyczące kierowców różnych płci i absolutnie się do kobiet nie mam ochoty przyczepić i są wręcz dużo bardziej agresywne, tylko się bardziej hamują. O, może w ten sposób.
0: No, a czasem spokojna jazda może być na plus, nie? Bo...
2: To znaczy, wiesz co, nie do końca mi o to chodzi, tak? Bo dosłownie w piątek wieczorem przejechałem się po raz pierwszy z taką jedną moją znajomą, bo mieliśmy pewną wspólną sprawę do załatwienia w mieście oddalonym o 80 kilometrów. Zresztą potem dzwoniłem do ciebie do tego, do czasów ostatecznych. I jej styl jazdy był bardzo nieokrzesany, ale tak zajebiście wyścigowy. Tak... Dobra, nie wiem, może to powinienem zostawić, ale... Nie wiem, bardzo rzadko się spotykam z tym, że kobiety jakoś sobie z tym nie radzą. Wiem, że to jest fajny dowcip, że kobieta nie umie jeździć, no ale jeżeli patrzę, jak te wszystkie, kurde, białokołnierzyki jeżdżą w swoich Audi i Mercedesach, no to aż żal patrzeć.
0: No, faceci na pewno są o wiele bardziej agresywni jednak za kierownicą, nie? Ile jest tych sytuacji, gdzie wybiega z samochodu jeden, wybiega drugi i się tłuką. A kobiety raczej się nie widziałem, żeby tak zachowywały. No, to na plus to był, na pewno.
2: Wiesz, to byłby bardzo dobry przykład, żeby wszystkie całą władzę przekazać w ręce kobiet. Nie byłoby żadnych wojen. Co najwyżej by się kłóciły o kosmetyki.
0: A naukowcy z PAN alarmują, że wkrótce zniknie nawet 75% polskich lasów. I to ma, i to pociągnie za sobą też pewne konsekwencje, że to oznacza też zagładę setek gatunków grzybów. Współcześni 30- i 40-latkowie mogą doczekać momentu prawie całkowitego wylesienia Polski. I to jest poważny dokument naukowców z PAN. I to takie przykre. W którymś skandynawskim kraju, nie wiem, to chyba Norwegia, w ogóle jakoś tak się złożyło, że stracili swoje bogactwa naturalne właśnie w postaci lasów. Gdzieś tak było. Tylko nie pamiętam gdzie.
2: Nie znam kompletnie tematu?
0: Ja też nie. Ale winny wylesienia jest człowiek, tak tu czytam.
2: No kurwa, przecież, że nie wiewiórka.
0: Wiewiórki zjadły wszystkie żołędzie.
2: Ja pierdolę, oczywiście, że człowiek jest temu winny, a kto kurwa, święty Mikołaj?
0: No i będą w szkole uczyli dzieci, czy wiecie, co to jest drzewo? Nie. To wam pokażę na obrazku. No i... No, i będziemy sobie wspominać. W grze Fallout w radio pan radiowiec mówił, czy wiecie, co to jest drzewo? No, były co prawda drzewa, ale takie kikuty same, nie? A on mówi, ale mam na myśli takie prawdziwe drzewo z liśćmi. No, i ludzie mogli już nie wiedzieć. No, smutne. Ale jak to to bez lasów to w ogóle może istnieć? To jakaś zagłada dla klimatu. Przecież, a co będzie wytwarzało tutaj tlen?
2: Bakterie i wróć, te wszystkie algi, które mamy w oceanach, które robią mniej więcej połowę do 2/3 tlenu. No, ale będzie ciężko. Przetrwają najpiękniejsi. Także krawiec masz przejebane.
0: Mówiłeś o Riku i Mortim. Coś się zanosi na nowy sezon? Kiedy ma być? Coś wiesz na ten temat?
2: Nie wiem, ale widziałem parę przebitek z Adult Swim, więc coś jest robione, ale z pamięci nie powiem ci, co tutaj jest w tej chwili planowane.
0: Najlepsza bajka chyba na świecie dla mnie.
2: Oj, zdecydowanie tak, ale też pojawi się Disenchanted, tak? Rozczarowani. Drugi sezon też niedługo, myślę, że jeszcze na jesieni. Więc no, zapowiada się przynajmniej ciekawie.
0: Rozczarowani?
2: Disenchanted, tak, to jest od tych chłopaków od Simpsonów. W tym samym stylu rysowany, tylko że w klimacie średniowiecznym, gdzie główną bohaterką jest księżniczka.
0: A, to widziałem z zapowiedzi. Teraz sobie.
2: Oj, to sobie na drugi sezon. Pierwszy sezon bardzo dobry. Bardzo w smaku Simpsonów.
0: A propos Simpsonów, ty wierzysz, że tam są faktycznie zakodowane? Znaczy, pewne wydarzenia, które potem mają miejsce, typu 9-11...
2: Simpsonowie są jak Biblia, tam znajdziesz wszystko od heroiny po bańki mydlane.
0: No ale to tak nieraz to podejrzane jest aż, że... No, zarówno Simpsonowie, jak i Family Guy... Może to są faktycznie bajki Illuminati, które mają zakomunikować wtajemniczonym O, ale mamy władzę, patrzcie, a teraz się stanie to, a teraz to. Bajka. Albo przekazują sobie informacje faktycznie. Ktoś dostaje informację, zobacz za dwa tygodnie odcinek Simpsonów.
2: No, dobra, czy w naszej historii pojawił się chociaż jeden taki przypadek, że nie wiem, że ktoś w jakimś rysunku satyrycznym przewidział drugą wojnę światową? Wyobraź sobie takiego podróżnika w czasie, który trafia do roku 1922 i mówi: mieliście już wojnę? No tak, ale pierwszą czy drugą? Co?
0: No, są też jakieś takie dziwne zdjęcia, bardzo stare, gdzie ktoś ma komórkę na przykład, nie? Czyli podróżnik w czasie jakiś.
2: No i dopóki nie wynaleziono komórki, to nikt tutaj nie powiedział, że to może być komórka, a to zdjęcie akurat dotyczyło tego, to mówisz o tym Indianinie, tak? W jakiejś tam, no to było lusterko, tak? A my sobie to zmapowaliśmy na iPhone'a. Mamy pewną wiedzę i nawet nasze współczesne dzieła sztuki za 200-300 lat będą interpretowane w dokładnie ten sam sposób. Jeżeli coś bardzo chcemy zobaczyć, to zobaczymy.
0: Z lusterkiem sobie szedł po ulicy i się przyglądał? To co to, jakiś smurf laluś?
2: No czemu nie?
0: Ciężko mi sobie wyobrazić jakiegoś faceta, co chodzi z lustereczkiem sobie po ulicy i się przegląda.
2: To nie widziałeś współczesnego pokolenia naszej młodzieży, która będzie nas broniła przed inwazją Rosjan. Ała, złamałem sobie paznokieć. Ała!
0: Ta cała, od tej całej wojny mam popsutą cerę. Muszę sobie kupić kremik. Tylko gdzie, jak jest wojna? Do dupy z tą wojną. Kremiku nie można kupić.
2: I tak wiesz, tak wyciąga rękę. Przestrzelili mi eyeliner.
0: No. A trzecia tutaj wojna światowa?
2: Na czacie YouTube'owym zapytali o donajciki, więc krawiec wprowadź.
0: To wprowadź w sensie takim, że co?
2: Powiedz, gdzie można znaleźć donajciki.
0: Na stronie głównej na przykład można kliknąć w różowy banerek taki, tam wesprzyj SMS-em.
2: Na stronie nocneradio.pl.
0: Tak, no właśnie, na stronie głównej. I w opisie audycji macie tutaj tip and donation, donaty na żywo. Trzeba tam sobie dać pokaż więcej. Muszę zrobić, żeby to się pojawiało bez klikania pokaż więcej na samej górze. No, bo coś ostatnio nie ma donate'ów, ale trudno, no co poradzimy.
2: Ale pojawiły nam się dwie fajne wpłaty na konto, więc bardzo dziękujemy naszym kochanym sponsorom.
0: Aż dwie, rozpieszczacie nas. My nie zasłużyliśmy na taką dobrość.
2: Aż dwie z 2000 osób, które nas słuchają miesięcznie. Wow.
0: Naprawdę, przesadzacie. Od tego całego dobra to nam się w głowach poprzewraca. Ja już mam wodę sodową w głowie.
2: No ty to zawsze miałeś.
0: Sorry, że taki dzisiaj jestem. Naprawdę, ja jeszcze nie wstałem. Ostatnio dużo śpię, uciekam w sen. We śnie wszystko tak fajnie jest i z Januszem Zagórskim nadaję, a nie z jakimś potrzebą.
2: No to ty masz szczęście, bo ja naprawdę w ostatnich snach to mam jakieś sceny postapokaliptyczne i okej, dbam trochę o przetrwanie gatunku, no ale...
0: No. We śnie dbasz o przetrwanie gatunku?
2: No trzeba, no. Taki, wiesz, obywatelski obowiązek.
0: Zuch! No, a my powoli kończymy. Ja nie mam tematów dzisiaj. Myślałem, że wcześniej wstanę po prostu.
2: To jeszcze na sam koniec wrzucę Krystynę Pawłowicz kontra Papryka Wege. Pan Papryk Wege przy okazji premiery swojej polityki, która zbiera naprawdę chyba gorsze nawet od botoksu recenzje.
0: Tak?
2: Na to gówno naprawdę... No, nie lubię wierzyć recenzjom, ale jeżeli wiesz, jeżeli wszyscy mówią ci, że to jest gówno, no to nie będziesz tego brał do ust, tak? Więc sobie poczekam, aż to wyjdzie na jakiejś platformie albo do jakiejś telewizji i sobie to obejrzę na spokojnie. Natomiast Papryk Wege sobie się pochwalił swoim Lamborghini Aventadorem, którą nazwał nową fabryką endorfin, no i tutaj możemy sobie to dodać do tego całego szumu, który robił przy okazji robienia filmu Polityka, że jak to powiedział, że przy tym filmie bał się o życie siebie i swojej rodziny, a tu pach kurde, pac i jest kurde Lamborghini Aventador.
0: No, też opowiadał, że proponowali mu 70 milionów za to, żeby tego filmu nie wypuszczał przed wyborami. No, ładna kwota, tylko tak śmiem trochę wątpić w prawdziwość tych słów pana Papryka Wegety.
2: No, jak to kiedyś rozmawialiśmy, pan Papryk Wegeta w momencie, kiedy po botoksie strasznie go krytykowano, stwierdził, że Facebook przekazał mu adresy IP i te wszystkie adresy IP pochodziły z jednego miejsca, korporacji farmaceutycznej.
0: No i w ogóle dostał takiego maila, że daliby mu Oscara, ale się boją, że to zbyt kontrowersyjne będzie, ale bardzo chętnie by mu dali.
2: Więc dadzą mu Sebastiana.
0: Złotego Sebastiana to bym mu dał akurat. Złotego Sebę w kategorii pierwszoplanowa rola dresiarska dostaje tutaj.
2: Ej, ruchasz się na pierwszej turze? I taki mniej więcej wygląd Papryka Wege. Nie wiem, czy oglądaliście. Właśnie, słuchajcie, bo kończymy co prawda powoli, ale audycja interaktywna. Czy ktoś z was oglądał tę cholerną politykę i czy ma jakąkolwiek opinię na ten temat? Zapraszamy Skype Nocne Radio. Mamy jeszcze jakieś 5-10 minut. Z wami zostaniemy.
0: No, nikt nie zadzwonił, nikt do Nate'a nie wysłał.
2: No właśnie, tak trochę kurde, aj kurde. No.
0: Słabo, słabo, naprawdę. To jeszcze jeden taki numer. I ja kopnę w mikser, zamykam radio, no.
2: Ja wam jedną rzecz powiem. On was tylko trolluje. On nie zamknie radia. Ale może uciec na parę miesięcy. Na ciemną stronę Księżyca, gdzie partia Razem wybudowała swoją tajną bazę atomową. Ej, to by było dobre. Ty sobie wyobraź, kurde, żeby partia polityczna przed wyborami wybudowała sobie silos atomowy. I stwierdziła, że no tutaj wiecie, mamy taki silosik, no i bardzo chcielibyśmy przejąć władzę. No. Głosowałbyś na taką partię?
0: Nie wiem, na żadną nie będę głosował.
2: A, nie bądź chujem. Nie, zagłosuj.
0: Nie, mam dość. Mam dość. I tak, lemingi, bo tak wszystkich właśnie można nazwać lemingami, bo głosują na tych, co inni, co sąsiad i widzą tylko dwie partie i idą za nimi jak te lemingi. Tak jedni drugich wyzywają od lemingów, a wszyscy są w tym kraju lemingami tak naprawdę. No, jaki jest sens tutaj głosować faktycznie na kogoś innego niż PiS czy PO, skoro ludzie tak zafiksowali na tych dwóch partiach?
2: Choćby dlatego, że mamy takie siły jak Lewica Razem i Konfederacja z dwóch różnych stron, według hipotezy Podkowy, że mają pewną szansę wejść do Sejmu. I wiesz, i to... Ja pamiętam pewne wybory prezydenckie, gdzie głosowałem na Komorowskiego, ale nie głosowałem na Komorowskiego, ja głosowałem przeciwko Kaczyńskiemu.
0: Teraz ponoć niewykluczone, że PiS będzie miał większość, to znaczy, że będzie, jak to się mówi, że będzie rządził samodzielnie sobie, nie? Mhm. Że będą mogli sobie dowolne ustawy przepychać, nie pytając się już nikogo. Duda wszystko podpisze, co mu tam pod nos podetkną, no i taki autorytaryzm już całkowity się zrobi.
2: No okej, no ale co, chcesz się z tego wypisać? Chcesz stwierdzić, że masz to w dupie i... Tak. Ale wtedy to ci odbiera jakiekolwiek prawo do krytykowania rządzącej partii. Bo nie zrobiłeś nic, żeby ją powstrzymać.
0: No niby tak. No to mogę też i nie krytykować. Ja już mam trochę dosyć. tego tematu w ogóle, tak ci powiem. I niczego się już po rodakach dobrego nie spodziewam w tej materii. Że coś się o donate wpadł. O, 60...
3: Banana, mam cię złoczyńco, 69 zł.
0: O, banan, nasz hojny sponsor, to nie pierwszy raz już. 69, to co to, że 6 na 9 z nami?
2: Nie, to jest wynik procentowy PiS-u w przyszłych wyborach, jeżeli nie zagłosujesz.
0: A jak zagłosuję, to jaki będzie?
2: Nie wiem, the game's on.
0: Ja wiem, że nie powinienem... Dzięki ci, bananie, no uratowałeś tu honor słuchaczy. Jeszcze nie zamykam radia w takim razie. Ale przypomnę się za tydzień. No nie wiem. A wy na kogo głosujecie, słuchacze? Macie coś do powiedzenia? Oprócz tego, że kiepska audycja, że nudne, że krawiec, powinieneś sobie dać spokój, jak ci się nie chce, to nie prowadź. No ale przestaję tego słuchać, jestem rozczarowany. A co ciekawe, ludzie, którzy nas w ten sposób krytykują, nigdy nie napiszą, co konkretnie im się nie podoba. Stąd ja zwykle wnioskuję, że to katolicy, których uraziło to, że jadę po kościele, bo tak by to wynikało. Bo jakbyście ujawnili, to byście się odsłonili, nie? Że to z powodów ideologicznych po prostu wam się bardziej może nie podoba. No i dlatego tak niemerytorycznie krytykujecie często, nie? No, przyznajcie się.
2: Akurat masz tak tego bardzo nie przywiązany.
0: Przepraszam, że ci przerwę. A to
3: wpłata od Big Farmy. Pozdro 44 zł.
0: Wpłata od Big Farmy to dla ciebie.
2: I tak się ze mną nie rozliczysz.
0: Rozliczę się w końcu, rozliczę. Tylko jak się teraz ja rozliczę z klientami, bo coś się do mnie nie odzywają, wyjechali na urlopy sobie.
2: No to łajzy burżuje jebane, kurde. Ale tutaj, dobra, to jeszcze jeden news na sam koniec, który dotyczy Wielkiej Brytanii, gdzie w pewnej prywatnej szkole Eton College w 2011 roku pojawiło się pewne pytanie podczas egzaminów, jeżeli dobrze widzę. Moment... Pytanie, które się pojawiło podczas egzaminów. Nie, podczas egzaminu wewnętrznego w szkole. To nie były egzaminy wstępne, tylko pytanie, które zostało postawione przed ludźmi, którzy mają 14 lat. Czyli jesteś mniej więcej na tym samym poziomie intelektualnym, więc złap za notes i się przygotuj. Jest rok 2040. Na ulicach Londynu doszło do zamieszek po tym, jak w Wielkiej Brytanii zabrakło benzyny z powodu kryzysu naftowego na Bliskim Wschodzie. Protestujący zaatakowali budynki publiczne, kilku policjantów zmarło. W związku z tym rząd rozmieścił armię, która ma powstrzymać protesty. Po dwóch dniach udało się je zakończyć, ale wojsko zabiło 25 protestujących. Jesteś premierem. Napisz przemówienie, które zostanie przekazane narodowi. Wyjaśnij w nim, dlaczego zaangażowanie armii przeciwko protestującym było jedyną opcją taką, która była zarówno konieczna, jak i moralna. Czyli uzasadnij, dlaczego warto strzelać do cywilów.
0: To było mniejsze zło. A tym, no, jak się nazywali, a tym, no...
2: protestujący.
0: Mącicielom i tym, i no. Jak to mu mówił Jaruzel? Jak on nazywał tych, co tam protestowali? Jednostki aspołeczne, mąciciele, nie wiem. No, to się im utnie rękę, czy coś tam przy samej dupie, czy jak on tam powiedział. No. To było mniejsze zło.
2: Ktoś tutaj dzwonił, ale chyba dzwonił do mnie, jakiś Shadow Amiga.
0: Shadow Amiga?
2: No. Dzwoń na Skype Nocne Radio.
0: Do potrzeby dzwoni. To może to Etam. On lubi tak właśnie się czasami troszeczkę zakałapućkać tam. Do mnie też kiedyś na priwa dzwonił podczas audycji. Shadow Amiga.
2: No ale to w podskokach Shadow Amiga, bo zaraz kończymy.
0: Cień Amigi. O, donate znowu. Ile? 44.
3: Banan Radio X i tak lepszy, a ten prowadzący audycję o spiskach taki przystojny 44 złote.
0: Banan pisze, że radio, pewne radio, takie radio i tak lepsze, a prowadzący jaki przystojny. Ten w tym kaszkieciku. O, i Rafał. Cio.
3: Rafał Krawiec, zobaczysz jeszcze, że z kwiatami pójdziesz na pogrzeb Kaczyńskiego. 51 zł.
2: Wow.
0: Ty czytałeś to?
2: Tak.
0: Co on pisze? Ja na pogrzeb Kaczyńskiego z kwiatami? Słuchaj, za te 51 to ja nawet może bym się zastanowił, czy nie pójść. Tylko to jakiś skromny kwiatek, tak jedną stokrotkę gdzieś tam zerwę po drodze, żeby mi się jak najmniej być stratny. Chryzantemę złocistą jedną. Ile to może kosztować? Ale dzięki wielkie. No, to się posypało.
2: No jak wam nie przypomnieć, to sobie sami nie przypomnicie. Więc będziemy musieli żebrać bardziej.
0: No, ty też mi przypomnij, żebym się rozliczył z tobą.
2: Przypominam ci co tydzień.
0: Wiem. No, tak. No, to fajnie nam się gadało, prawda? Kłopotliwa cisza zapadła.
2: Tak, bo mi się trochę, to znaczy mam jeszcze jeden temat, ale którego nie mam za bardzo jak w to wpiąć, ale chciałem powiedzieć o festiwalu Burning Man, który jest ustawiony w klimatach Mad Maxa, jest robiony na pustyni, jest bardzo drogi, no to nie jest nawet open air względem Polski, to tutaj tam jeździ Dolina Krzemowa, no i tak trochę mi się przypomniało z tym całym Bohemian Grove, gdzie ludzie na odpowiednich pewnych stanowiskach chcą się po prostu pobawić, tak? Zrobić tak, jakiś koncert, przebrać się w coś.
0: Się pobawić.
2: No tak, i tutaj Burning Man jednak pokazuje nam dokładnie to, co wówczas mówiłem i absolutnie nikt mi nie wierzy, więc może się nakryję czapką i będzie mi smutno i pójdę do kąta sobie strukturyzować wodę.
0: Ale o co chodzi w ogóle?
2: No o to, że bogaci ludzie lubią się też bawić i nie zawsze mają okazję, żeby to zrobić, bo nie mogą pojechać na pieprzony mecz, kurde, Legii z ŁKS-em, ponieważ od razu ich jacyś gówniarze wychwycą i zaczną im zawracać dupę. Bogaci ludzie bawią się we własnym gronie, bo nie mają innego wyboru, bo nie mają znajomych, bo nie mają nikogo innego, z kim mogliby się pobawić i tylko i wyłącznie takie festiwale, które mają pewien wyznaczony entry level, pozwalają im na to, żeby się trochę poczuć sobą, trochę sobie, wiesz, zluzować, kurde, zdjąć ten garnitur, zdjąć ten krawat i przebrać się za pierdolonego Mad Maxa i bawić się po prostu dobrze.
0: Sobie wyobraziłem taką scenę, że prezydenci różnych krajów, największe osobistości, premierzy, gdzieś się w ciemnym lesie spotkali, w czarnych szatach i jakieś dziecko wrzucają małe do ognia, a potrzeba, no to człowiek się lubi pobawić, no to, że to gumowe na pewno dziecko było, się tam...
2: No ale wrzucili tego człowieka do ognia, no nie wiem, teraz, nie
0: Lucyferze,
2: wymyślaj na początku.
0: Lucyferze, nasz panie, no to ja też grałem w RPG, były tam czary, demony, no to takie tego...
2: No ale co, masz dowody, że wrzucili dziecko? Nie masz dowodów na to, że wrzucili dziecko, nikt tam nie został skrzywdzony, a że sobie śpiewali, tak, no kurde, ja też różne rzeczy śpiewałem.
0: No, to... Lucyferze, nasz panie, pioseneczki takie, to co?
2: No poezja śpiewana.
0: Potrzeba zawsze stanie już na nie powiem czym, bo dopiero za minutę 23, żeby stanąć w obronie właśnie biednych, stłamszonych korporacji.
2: No nie w obronie właśnie, tylko w obronie
0: Big Farmy. Biednych, skromnych i w sumie dobrych służb specjalnych. Ale to dobrze, że oni też mają swoich obrońców potrzeba. Ja cię szanuję za to. Oni też muszą mieć swojego takiego białego rycerza, który będzie szedł w zaparte nawet za cenę śmieszności, będzie ich bronił.
2: No ale co oni ci złego zrobili?
0: Wszystko. Ja nienawidzę systemu.
2: Całego. A jakiego systemu, kurde? Windows 10?
0: Tego, co jest dookoła. Nic dobrego. Wiesz co, jedną rzecz mogę wskazać, co dobrego to państwo zrobiło ten system. Drogi. Tutaj szacun. Nam naprawdę przydatna rzecz. Drogi.
2: Przecież nawet samochodu nie masz, nie ruszasz dupą poza swoją śródośląską.
0: Ruszam akurat, no.
2: A, no to jak ruszasz, to pierdolisz.
0: Nie, ale drogi, słuchaj, szacun, naprawdę, jakby ludzie, jakby nie było tego systemu państwa, instytucji państwa, no to byśmy te drogi mieli o wiele, wiele gorsze, przez jakieś krzuny byśmy się tam tego, byśmy sami musieli wydeptywać te drogi, za Chiny Ludowe byśmy sami nie pobudowali takich, nawet takich dziurawych, jak mamy tu w Polsce.
2: No, coś w tym jest, no to jest, no ale mimo wszystko, no, nie wiem, kiedy ostatni raz byłeś na koncercie jakimś?
0: Oj, dawno.
2: Pewnie dawno, dobra. No, no dobra, parę lat temu. A kiedy na ostatnim koncercie był Mateusz Morawiecki? A może chciałby sobie pójść na taki Perfekt albo inną budkę suflera, ale nie może, bo jest sławny, bo jest rozpoznawalny.
0: Ale o co chodzi? Że tak się znowu
2: o to chodzi, że ludzie, którzy są na świeczniku, też... zasługują na rozrywkę trochę wyższą niż sobie pogranie w PlayStation.
0: Co, a jak to się ma do dróg?
2: Nie do dróg, tylko do... tylko do Bohemian Grove.
0: Aha. No, taki larpik. Przebieramy się za mrocznych magów, tylko hermetyczna impreza dla wtajemniczonych, mroczne rytuały, jakieś tam statuły Bożka Molocha, no takie RPG.
2: No, na co? Na co? Mamy tam zaprosić, kurde, panią z warzywniaka?
0: Pozwolisz, że ja nie oddam swojego głosu na ludzi, których przyłapano na przykład na takim czymś, bo mi się to kojarzy bardzo źle.
2: A twój orzeł na zdjęciu na YouTubie ma lewą dziurkę od nosa, niższą niż prawą.
0: No, mówisz o moim czarnym orle? W logo? Mojej agencji?
2: Nie, nie, ja mówię
0: o... że mason właśnie, że żydokomuna, że mag satanistyczny przez tego orła, dlatego już go nie używam. To jeszcze to jest niemiecki orzeł.
2: Dobra, zostawmy to, bo się uruchomię. No dobra, no to mamy godzinę 23.03. Może tak, ostatnie zdanie. Wow, brawo, krawiec. Zajebiste podsumowanie.
0: No, chciałem takim pozytywnym akcentem właśnie zakończyć. Coś mądrego powiedzieć, żeby jakiś morał był. I tak, żeby was nie zostawić, żeby was zostawić z jakimiś przemyśleniami właśnie, żeby to wszystko tak podsumować właśnie. Myślę, to dobre podsumowanie było. A twoje ostatnie słowa?
2: Bądźcie sobą i nie odbierajcie tego prawa innym.
0: No, znowu w obronie tutaj Bohemian Grove. Bądźcie sobą.
2: Bądźcie sobą i odbierajcie tego prawa nikomu innemu. Co w tym złego? Come on.
0: No, jak macie ochotę się poubierać w czarne szaty i sobie poodprawiać jakieś starożytne rytuały dla zapomnianych bóstw pogańskich, mrocznych, którym kiedyś składano ofiary z ludzi, to się nie krępujcie. Idźcie do lasu, się bawcie.
2: Dopóki nie składacie ofiar z ludzi, to nie ma w tym nic złego.
0: No i też sztuczną krew można sobie wypić i i babę gołą położyć na ołtarzu.
2: Jeżeli jej to odpowiada, to co w tym złego?
0: No w sumie nic, ale jakoś mi to nie pasuje do ludzi, którzy mają sprawować władzę nad
2: zazdrościsz
0: światem.
2: Im po prostu.
0: No może trochę.
2: No.
0: No.
2: I złamaliśmy całą historię. Dobra, wrócimy jeszcze do tej rozmowy, ale na ten teraz mam już mam parę rzeczy do zrobienia, także będę się z wami żegnał. Do usłyszenia, cześć.
0: Cześć. No, on się zawsze żegna. Taki pobożny, ale on się żegna lewą nogą. Dobra, ja wracam spać. Idę spać, mać. Cześć, trzymajcie się, pa.

0: Dobry wieczór. Ogarniam temat, patrzę, czy tu wszystko działa. Chyba działa. No ale czemu mi się czat nie pojawił? Tym razem miałem nadawać tylko w radio, ale jednak nadaję także na YouTubie. I z tym, że tym razem chciałem sobie śledzić, jakby no, kontrolować cały ten pokój reżyserski z takiego bardziej wewnętrznego panelu YouTube'a, a nie z tej takiej ogólnie dostępnej strony, na której wy oglądacie. I tam też jest czat, oczywiście. No, nie pojawił mi się czat na tam w środku wewnątrz, ale już jestem z wami na tym zwyczajnym ekranie. Już parę osób jest tutaj z nami. Jest Are Lamson, jest K, FKY, fucking yeah style, jak to przeczytać? FKY i style, jej style. Dobra, nie przeczytam, może zadzwoni kiedyś, to powie sam. Juicy Juice to łatwo się czyta, Alfred to łatwo się czyta, Rogals Entertainment. Proszę, już założył jakąś korporację. Mówiłem, żadnych korporacji, tu korporacje zło. I Andrew. A na czacie radiowym, wewnętrznym jest niepowtarzalny orgazm i leniuch. No, tych pierwszych to zawsze tak najgoręcej witam. No, też im się coś należy od życia. W końcu przyszli jako pierwsi. Może o to w życiu chodzi, żeby jako pierwszy coś wszystko zrobić. Bo to co, to ostatni to przyjdzie, co wszyscy już zrobili, już się nacieszyli, już się najedli, już wymyślili, już poszli, już uzgodnili, już się zdążyli pokłócić i pogodzić, a ty przychodzisz tak ostatni, no i co ty możesz? Nic nie możesz, człowieku. Jako ostatni zawsze, a czasem może ostatni, to dobrze. Wszyscy już, prawda, się nacierpieli, wszyscy już się nawalczyli, wszyscy już zrobili, a tu przychodzi ostatni trochę na gotowe. Też mówią, że piękny i gładki ten, co przychodzi ostatni. Nie, to co zjada sałatki, przepraszam. Piękny i gładki, co zjada sałatki. Jak przyjdzie ostatni, to nie dostanie, bo zjedzą sałatki. Sałatki szybko się kończą. Kochani, dzisiaj mądrości sałatkowe, tak, prawda, wszystko się... Teoria owocowa, teoria warzywna. Tak. Tak więc... Ja sobie tak wszedłem po robocie, człowiek się napracował, namachał ręką, to teraz musi się namachać ozorem, językiem. No, a potem nie wiem, czym jeszcze będę machał, nie powiem, się wstydzę. Sprzed 23. No, dobra. Także może są jakieś sprawy, które was wybitnie zainteresowały, które was poruszyły w ostatnich dniach, tygodniach. No, też można zadzwonić. O, jeszcze mnie nie ma na nocnym radio, jeszcze mnie nie ma. Znów się miałem zalogować i zapomniałem, no bo wiecie, ile tu do włączenia jest, trzeba planszę jakoś przygotować. No, ostatnio trochę polegam więcej na starych jakichś rzeczach, bo to tak ciągle nowe robić, nowe, to się nigdy nie zrobi. Co jest z tym Skype'em? Skype, albo Skype się zmienił, albo... Nie, to raczej ja coś chyba się kliknąłem. Także dziś nie był mój szczęśliwy dzień. Moje projekty nie przeszły, nie spodobały się klientowi. No to tak czasem bywa i nie trzeba od razu, to może taka też... Ktoś dzwoni? Czekajcie. Okej. Okay. Dobra, już jestem z wami. Loguję się tutaj. Nocne radio. Luźne gadki. Słuchamy sobie, słuchamy. Okej. Okay. Sorry, coś mnie rozproszyło. Już jestem na nocnym radio, na profilu. Czekam na ewentualne wasze telefony. Jak ktoś dzwonił, to się wcześniej nie dodzwonił. Może nie jakieś takie... Kurczę, chyba nie mam ochoty na ciężkie tematy. Czy wam się chce tak wieczorem po całym dniu pracy gadać o jakichś ciężkich rzeczach jeszcze? Może o czymś przyjemnym? Wesołym lepiej. Chyba, że ktoś uważa za wesoły temat, temat Boga. I witam na antenie Tomasza. Cześć.
1: O, witam. Luźne gadki.
0: To ty teraz zaproponowałeś temat Boga?
1: Tak.
0: To dobrze mi się wydawało. No, czy ja wiem, czy to jest taki temat na...
1: Kultura.
0: Na tą audycję akurat, na luźne gadki. Już tyle było tych rozmów o Bogu, a nie sądzisz, że o Bogu to można tak rozmawiać i się nigdy do niczego nie dojdzie za bardzo, bo jeden trwa przy swoim, drugi przy swoim. Ciężko jest przekonać do czegokolwiek, nieważne, czy to jest rozmowa ateista-ateista, teista-teista, ateista-teista, jaka to kombinacja, zawsze to do niczego nie prowadzi. Każdy, to taka intelektualna zabawa bardziej niż coś, niż jakieś zadanie, niż coś, jakiś quest, niż jakaś misja, po prostu tak się bawisz, gadasz sobie, nie? Tak można, jak nie wiem, tak dla rozrywki trochę, nie?
1: A jakbyś gadał sam ze sobą, to byś siebie do siebie jak przekonał?
0: Zbliż się trochę do mikrofonu, bo nie wiem, czy się tam nie rozłożyłeś gdzieś pod kołdrą, czy coś w tym stylu. To jak cię teraz słychać? Powiedz coś.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery.
0: Co, tak cię za każdym razem inaczej słychać. Przez chwilę brzmisz jak Robocop, potem bardzo, bardzo cicho, potem jak ze studni, potem jak z wiadrem na głowie, tak, taki miksik. Tak więc, no, albo czas zainwestować w jakiś lepszy mikrofon, albo coś inaczej podłączyć. Przypomnij, masz mikrofon zintegrowany z laptopem, może z jakimś palmtopem?
1: Generalnie mam odbiór fal mózgowych, które mają przekaźnik na transformer, który akurat jest skomunikowany z telefonem.
0: Rozumiem. Nie no, w sumie to serio pytam, wiesz, bo mnie to interesuje, kto ma, jak, skąd dzwoni. No, tak już mówiąc poważnie, to przez co się łączysz? Masz jakiś mikrofon, nie wiem, może z telefonu dzwonisz?
1: Nie, to jest proste urządzenie, w zasadzie krtań, która wydziela elektromagnetyczne fale. One dążą w zasadzie gdziekolwiek i cokolwiek odbiera, cokolwiek to odbiera.
0: No, albo się ze mną droczysz, albo tu trolujesz, albo sobie żartujesz.
1: Pytam się, co nie odbiera fal elektromagnetycznych. Co nie odbiera?
0: A ja się pytałem, jaki masz mikrofon wcześniej. I nie odpowiedziałeś. Okay.
1: Nie znam się technicznie na sprzęcie elektronicznym.
0: A jesteś w stanie chociaż powiedzieć, czy mówisz do pałączka, czy do dziurki w tym komputerku, co tam masz, czy jak to tak wygląda obrazowo może, jak się nie znasz, powiedz.
1: Myśmy nie zaczęli o tym rozmowę.
0: Mnie to ciekawi i będę drążył temat. Dopóki się nie dowiem, to po prostu nie popuszczę. Nie ma zmiłuj dzisiaj. Przez co się łączysz? Gadaj.
1: Łączę się sercem.
0: No się. I na takich znajdziemy sposób.
1: Świetna częstotliwość dla każdego.
0: Okej, to może inaczej. Robię sobie tutaj taką tabelkę. Słuchacz, jaki ma mikrofon wpisuję, jaki komputer. Tak, i tylko to bez nam wnikania w stan majątkowy dalszy. No i tak właśnie jestem na pozycji Tomasz i tutaj nie wiem, co wpisać, jaki mikrofon taki jakiś.
1: Szczerze powiem, głosem większości technologii.

0: urządzenie do mówienia.
1: Mikrofon jakiś, już jesteśmy, już blisko. Jaki właśnie, jaki mikrofon? To mnie interesuje.
0: No taki, w którym słychać to, co mówię.
1: Wspaniaczek, dobra. No widzicie, nie dowiem się, dobra, trudno.
0: Ale wróćmy do sedna, bo myśmy wystartowali, ale kluczymy w kółko.
1: Nie chciałeś gadać i nadal nie chcesz. A ja sobie tutaj wpiszę mikrofon nieznany. Tomasz, mikrofon nieznany. Dobra, będę następnym razem się wypytywał, ale już ostrzej.
0: Nie, on jest znany, bo on jest mój.
1: No i akurat tak coś...
0: Dla mnie on jest znany.
1: Przerwało, jak wymawiałeś nazwę i tak było słychać mój chuj, mój łuj, łuj, ajwaj, może masz mikrofon ajwaj, tak nie dosłyszałem właśnie. Ajwaj? To jest izraelski jakiś. Moje chuje.
0: Do tego Boga.
1: Dobra. Wolałem o mikrofonach pogadać, ale dobra, możemy o Bogu. Mów, co tam chcesz o Bogu? Jaki Bóg ma mikrofon na przykład?
0: No właśnie o to chodzi, że można Boga poznać od strony twarzy i od strony dupy. I wtedy mikrofon trzeba w dupę włożyć, żeby poznać od strony twarzy. Stąd propozycja moja jest taka, żeby nie martwić się mikrofonem, tylko żeby patrzeć face to face, bo możemy Boga zobaczyć od strony dobrej i od strony złej, z której chcemy.
1: Ja ostatnio Boga zobaczyłem, jak mi dom zalało. Kibel zapchany, pion cały zawalony, zaczopowany, przepychać to spiralą trzeba było. Ja wtedy Boga zobaczyłem, jak te wiadra nosiłem, jak tonąłem, jak był potop. Prawie jak ten biblijny w mojej łazience był.
0: Klątwa.
1: Właśnie.
0: No ale pytanie, kto ją zesłał?
1: Pewnie ja sam. Gówno wybiło. Zbierało w mojej karmie i karma znalazła sposób, żeby to całe gówno jakby wyrzucić. To tak, ja to wypracowałem, to jest taka medytacja.
0: A myślisz, że akcja jest równa reakcji?
1: No na pewno ilość złej karmy włożonej, gównianej, potem miało to wpływ na to, że tak pływałem w tym. Ale zostawmy te tematy, bo to wiesz, nie każdy lubi.
0: Nie chodzi o fekalia, ale czy czujesz ten plus z tym odbiciem minusa w sprawiedliwości 1:1? Uważasz, że sprawiedliwość to jest 1:1? Tyle dajesz, co bierzesz?
1: No, to chyba tak.
0: Chyba tak. A więc jeżeli jest 1:1, pytanie jest, czy czujesz, że każda twoja akcja jest równa reakcji, zwrócona przeciwnie, czyli Newton jakieś tam prawo. I teraz jeżeli akcja jest równa reakcji, to cokolwiek robię, robię to sobie.
1: No dobra. Wiesz co, ja chyba się nie nadaję na takie rozmowy. Dzisiaj za poważne. Czekam, aż któregoś dnia się wyłamiesz i wyjątkowo zadzwonisz z jakimś luźnym całkiem takim tematem.
0: To czeka.
1: A tu same egzystencjonalne. Wiesz co, ja muszę tak czy owak na chwilę przerwać tutaj, więc robię tutaj przerwę nie tyle muzyczną, co coś sobie tam leci w tle. A tobie dziękuję za telefonik i do usłyszonka. Trzymaj się, hej. To był Tomasz. Dobra. O, Masz.

piłkę i czekam na jakieś lepsze tematy. Bo co, my tylko tutaj o rzeczach egzystencjonalnych, głównie o Bogu albo o moim wylanym kibelku, to takie mamy dwie skrajności. Tylko o tym teraz gadamy. A może jednak nie, a może nie, może ktoś... No, przybyło trochę ludzi. Ja już nie pozdrawiam, bo się zapozdrawiam.

A ja palę teraz oszczędniej trochę. No tak sobie zdecydowałem, że jak mi się skończą w ciągu dnia papierosy, to już nie idę po następne. Tylko po prostu mam tyle, ile mam.

0: Ludzie to w ogóle za poważni są jacyś chyba trochę. Popatrzcie, ciągle ktoś z kimś tam skłócony, ktoś tam odchodzi, ktoś przychodzi. Ktoś dziękuje już za dalszą współpracę, a ktoś się unosi honorem, mówi: bywało różnie z panem, drogi panie. No i tak się wszyscy tam jakoś kotuje wśród ludzi. Inni z kolei jakieś poważne tematy by chcieli w nocnym radio. Ale poważne tematy to sobie możecie włączyć jakiś dokument na przykład, nie? O wojnie, o kataklizmie, o zagładzie, o biedzie. A tutaj może coś weselszego, tak żeby się trochę, wiecie, pośmiać, tak jakbyśmy się spotkali gdzieś na jakiejś imprezie, nie? No to co, przychodzimy na imprezę i przychodzi ktoś taki:
1: słuchaj, co myślisz na temat Jezusa Chytrusa Pana, Jezusa Chrystusa Pana naszego?
0: A ty sobie tam popijasz coś już, jakiś dobry alkohol, albo coś sobie zapaliłeś. Tak myślałeś, to ja się przejdę, tam trochę się pośmieję, pożartujemy sobie. A tu:
1: witaj, słuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać o dobrej literaturze. Albo słuchaj, są pewne historyczne kontrowersje, które, no, moim zdaniem jest to zakłamana historia, co myślisz?
0: A ty tak się patrzysz i... No i tak nie wiesz, co powiedzieć. No nie wiem, tak próbuję was jakoś nakierować. To też miałem połączenie akurat na Skype'ie, na prywatnym. To było to, co mnie trochę rozproszyło, bo chyba będę musiał oddzwonić. Będę.

Ja bym wam mógł podrzucić tematów jakichś takich luźnych, tak naprawdę setki. Tylko pytanie, czy jeśli wy sami nie potraficie zaproponować, nie chcecie, nie chce wam się tam czy coś, czy nie potraficie, czy wam nic do głowy nie przychodzi, no. To ja mam rzucać? No to pierwszy lepszy z brzegu. Co aktualnie robicie? Jak spędzacie wieczór na przykład? Czy tak w ogóle zupełnie nieproduktywnie? Leżycie tylko i słuchacie nocnego radia w tym momencie i nic więcej nie robicie, czy na przykład sobie przy okazji coś innego jeszcze działacie, albo może słuchacie sobie w kuchni, albo idąc do sklepu też można przecież, nie? Łatwo dzisiaj. No bo co robiliście? Nie wiem. Niektórzy przyszli z pracy, niektórzy może cały dzień się byczyli. A tu widzę, pojawił się temat Kloda. Jak wraca do NR? Nie ma NR. Aha, do NR. Nie wiem, czemu myślałem. Czytam NR, a myślę RNF. No do NR, tak. Oczywiście. Dobry temat. Klod wraca do NR. A Juicy Juice pije coś przynajmniej, widzicie. Na trzeźwo to bym nie dał rady. Wy co? Słuchać? O Bogu?

O, proszę bardzo. Are Lamson usypia dziecko. To mi się podoba, że słuchają też ludzie, dzieciaci. Dzieciaci i nie dzieciaci. Żonaci i na kocią łapę, i starzy kawalerowie, i młodzi kawalerowie, i bezdzietni, dzietni, wierzący, niewierzący, lewacy, korwinowcy. Różni ludzie słuchają, to jest fajne. Foliarze i sceptole. Foliarz i sceptol. Właśnie, kiedyś szukałem przeciw... przeciwnego słowa do foliarz. Jaka jest odwrotność foliarza? No właśnie sceptol. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Sceptol. Myślę, że potrzeba, to jest niezły sceptol. No, bo sceptol jest sceptyczny do wszystkiego. Nic nowego nie wierzy, a foliarz we wszystko, co nowe, to czerpie garściami i się cieszy już, że jest. O, będziemy jutro latać w kosmos, nowa technologia, ale się porobiło, słuchaj, Mirek. Co nie? Jeszcze dzisiaj nic, cicho, a teraz patrz. Mehran Keshe ogłosił wyraźnie. Jutro wprowadzam nową technologię, która zagwarantuje loty w kosmos. Nie jedzenie, zdrowie, leczy raka, wszystko. Masz ulotkę, Mirek. No, a Mirek patrzy i mówi: Łukasz, ale to było napisane 20 lat temu, Mehran obiecał. Bo jak Lot chciałby wrócić do NR, zgodziłbyś się? No, niepotrzebnie tutaj dodałeś ostatnie słowo. To ci nie odpowiem. Na przykład, jakbyś kulturalnie zapytał, to bym odpowiedział. A, tak więc. No. A. W sumie mogę powiedzieć tyle, że przecież proponowałem swego czasu, żeby wrócił normalnie na starych warunkach, jako kapitan, już na gotowe. No, z tego powodu, że czułem jakiegoś tam moralniaka, że faktycznie z tą stroną tak się przedłużyło masakrycznie. I Klot się zniecierpliwił. Ja mu się nie dziwię, że się zniecierpliwił, bo bardzo długo czekał, aż powstanie strona. No ale już mówiłem na swoje usprawiedliwienie. Robiłem tą stronę sam. Tak samo jak w sumie i poprzednio, też większość roboty przy stronie była po mojej stronie, ale to już opowiadałem o tych rzeczach. W każdym razie proponowałem, ale nie chciał za bardzo. No i też mu się jakoś nie dziwię, chociaż dziwne uzasadnienie wtedy dał, że on nie będzie zmieniał zdania już, bo podjął takie już. I nawet jakby było spoko, to nie, bo on już... Czy może być większy zagryziak niż ten Klot? A tak przyłączam się do tych, którym go trochę szkoda, bo tak po prostu wieczna batalia, wieczna jakaś szamotanina już od dłuższego czasu. To nie jest to fajne dla głowy. Lepiej by było, gdyby sobie chłopak po prostu w spokoju robił to, co robi, i wtedy byłoby to dużo, dużo lepsze na pewno, bo dużo zależy w radio od samopoczucia, od tego, czy nam się po prostu chce gadać, chce nadawać, czy spodziewamy się czegoś dobrego. No jak on siada już z takim nastawieniem, że o, będzie przeszkadzanie, bekanie, didosy, wszystko, co tam wpadnie do głowy, anonom, no to i trollom, no to z takim nastawieniem, to niestety... No, a Klot swoje obietnice jak długo spełnia? No, w jego przypadku to powiedzenie przyganiał kocioł garnkowi, to na każdą okazję pasuje, do czego nie przyłożysz, nie? To tak trochę jest. Ma chłopak swoje wady, ma zalety, dla mnie temat już jest trochę skończony, nie czuję żadnej absolutnie satysfakcji, że wręcz przeciwnie, szkoda, jeśli faktycznie się skończy tak, a pewnie się skończy, że teoria chaosu zniknie z ramówki paranormalium, to szkoda. Mimo wszystko nawet dzisiaj całkiem spoko audycja jest, chociaż no
za dużo jakichś osobistych rzeczy. Tam właściwie to jest taka audycja już wewnętrzna dla wąskiej grupy społeczności, która tam kuma, kto jest kto. I chyba się chce pośmiać tych zachowań i tego powtarzania. Nie wiem, jedna z rzeczy, które mnie jakoś najbardziej zszokowały w wypowiedzi Michała, to też chcę skomentować właśnie, no bo jest okazja, a powinienem. Powiedział tak, że w pewnym momencie z Radia na Fali odchodzili ludzie, bo nie było nas, to mówił, że jego, tak, jego i resztę, nas jako zespołu, nie było nas stać na finansowanie, a ludzie, a nadający chcieli coraz więcej pieniędzy. I nie wiem, jeśli nie miał na myśli tylko mnie, co też w sumie się tak nie klei za bardzo, tylko kogokolwiek, to coś pieprzy, coś mu się pomyliło, bo tam nikt nie dostawał, nie chciał pieniędzy. Kto tam jakie pieniądze? Tam nie było żadnych pieniędzy, żeby za bardzo płacić komuś za coś. Ja od siebie wiele razy zlecałem nagranie różnych rzeczy za gotówkę do radiów, tego, tamtego. Trochę się wybuliłem na przygotowanie paru fajnych audycji, jakichś serii i tak dalej. Ale to ja od siebie jakby się dogadywałem. W życiu nie miałem sytuacji, że ktoś chciał więcej, coś takiego. To ja tak dawałem trochę tak po koleżeńsku. To nie są żadne jakieś wielkie pieniądze, żeby ktoś skakał do góry, nie? I, ale w końcu zarabiam na nadawaniu. Nie, to raczej taka, wiecie, przyjemny dodatek. Gdzieś tam sobie coś kupisz dobrego do żarcia, jakieś fajki. Parę rzeczy. No nie wiem, no mogę zdradzić. No, jak zlecałem nagrywanie audycji, to płaciłem tak zwykle od 5 dych do 100, nie? Czasem chyba 40, 50. 70, nie wiem, czy doszło do 100, chyba doszło. Ja tu się nie kryję z niczym, ale to są moje wewnętrzne sprawy, nie? Takie radiowe, o których w zasadzie nie mówiłem do tej pory, teraz tak jakoś wspominam. No i Klot rozgłasza takie jakieś banieluki, że ludzie chcieli jakąś kasę. Strasznie, patrzcie, ci co najwięcej gadają o tym peace and love, dobre nastawienie, a gdzie człowiek, o dzisiaj idiokracja, wszyscy głupi, barbarzyńcy wokół mnie sami, głupole, idioci, a zdebilenie społeczeństwa, wszystko, zarażeni, zaczipowani już wszyscy, głupi, parchy dookoła nas, zniszczyć deparchatorem, tylko my wspaniali, cudowni, no. Tak się człowiekowi czasem robi, no, widać. No i po co to wszystko, po co wygadywać? No i ci, co najwięcej gadają o pozytywnym jakimś stosunku człowieka do człowieka, to najwięcej rozsiewają takiego jakiegoś klimatu dziwnego, niefajnego, takiego, jakieś kwasy, nie? Jakieś wyciąganie starych rzeczy, jakieś deklaracje. Słuchajcie, mi człowiek mówi na antenie sam, taka hipokryzja, bo tu zarzuca, że się Iwelios publicznie odezwał. No a ile razy Michał mówił publicznie, że się odżegnuje od tego, że ja jestem jego jakimś kolegą, przyjacielem? Niejaki pan krawiec, zadający się z przestępcami, bandyta i pedofil, być może prawdopodobnie też, nie, tu akurat nie jestem pewien, czy pedofil, jeden z drugim, ale tutaj ukradli, złamali, zhakowali i psują, niszczą, trolują, same trole, trollerskie radio. Takie jakieś pierdzielenie farmazonów na nasz temat, no wiecie, no, nieładnie, strasznie nieładnie. I ktoś taki nie ma prawa za bardzo nawet oczekiwać, że będzie się wobec niego jakoś o wiele bardziej fair. No bo jak ktoś jest nie fair, no to się zgadza na pewne warunki gry, nie? To też bym mógł zacząć sobie teraz coś bajerować na jego temat, nie? Ale jakoś nie mam pokusy, bo tak nie chcę po prostu zmarć. Ale widzicie, kotłuje się, ale słuchacze chyba to lubią, nie?

No, słuchacze lubią, słuchacze interesują się. Tak sobie ostatnio porównywałem. Kiedyś był większy hype na takie na przykład dziwne czasopisma typu Top Secret. I tam była duża część tego pisma o grach komputerowych, stareńkiego, już dawno się nie ukazującego. To były takie rzeczy w 100% społecznościowe. Mieli tam wymyślonych jakichś bohaterów, którzy byli niby członkami redakcji tego Top Secretu. To był Kopalny, profesor Dżemik, Naczelny i brat Marcin. I to były rysunkowe postacie, które niby były redakcją Top Secretu. No, po latach się okazało, że tak naprawdę to były postacie wymyślone przez Borka, Marcina Borkowskiego, który zaczynał prowadzić ten Top Secret jako jedna osoba. Pierwszy numer przygotował całkowicie sam. I wymyślił sobie takich po prostu i pisał pod takimi pseudonimami właśnie Profesor Dżemik, Kopalny, Naczelny, żeby było, że więcej autorów jest. Potem załoga się szybko uzupełniła Top Secretu. Przyszli nowi ludzie. Jednym z pierwszych był Emilius, który prowadził nawet w telewizji krótko, ale bardzo fajny program o grach komputerowych. Tylko teraz nie pamiętam, czy to był Reset. To był Reset. No bo było też czasopismo Reset. No i taka w ogóle chwytliwa, popularna dosyć nazwa Reset, nie? No ale wracając do Top Secretu, i tam dużo było jakichś konkursów śmiesznych, jakieś kawały, oni sobie zbierali donaty, nawet coś takiego mieli, to się nazywało Fundacja Piwno-Orzeszkowa. No to można powiedzieć, że Top Secret pod pewnymi względami trochę wyprzedzał swój czas, no bo widzicie, już donaty mieli. Tak po prostu na luzie ogłosili, że zbierają sobie właśnie na piwo i orzeszki i słuchacze mogą im, słuchacze. Czytelnicy oczywiście mogą im wysyłać. Ale widzicie, tutaj się takie freudowskie przejęzyczenie, bo mówię o słuchaczach, no i o donatach. No teraz też możecie wysyłać na Fundację Piwno-Orzeszkową imienia profesora Krawczyńskiego. A może raczej Fundacja Piwno-Orzeszkowa imienia Jana Krawca II. Muszę się zastanowić, jaka nazwa by była lepsza. Muszę jeszcze założyć fundację. Fundacja.

No, fajne było pisemko, ale często tutaj wychodzi, jak dużo nostalgia, jak dużą robotę robi nostalgia właśnie, bo ściągnijcie sobie ci, co pamiętacie, co kojarzycie, takie klimaty, jak tam stare gry komputerowe, dawne czasy, jakieś bajtki, top sekrety. Przypomnijcie sobie, jak to wyglądało i ile tam było treści, jakie to było chudziutkie, jakie to było mizerne, brzydkie, na słabym papierze, mało ilustracji. I takie po prostu kiepskie. No ale takie były czasy, a wtedy to cieszyło. Nawet poziom wzrastał, no potem różne inne czasopisma, Gambler, Reset, Secret Service, no i CD Action też, nie? Które na początku tak skromniutko, ale widać już było, że coś kombinują, bo dawali fajne pełniaki, czyli te pełne. W najnowszym CD Action, jak jeszcze zdołacie kupić, co jest wątpliwe, to macie tam Primala, Far Cry Primal, ale niestety instalacja niezbyt fajna, bo nie przez Steama, a przez Uplaya i tam musiałem konto coś aktywować, jakoś tak mniej sprawnie to idzie niż w przypadku Steama.

No, świat gier komputerowych, jeszcze cybermycha wspomniana tutaj na czacie przez Roberta. Tak więc było tego. Właściwie nie wiem, czy my jako Polacy nie mieliśmy więcej czasopism komputerowych niż wiele innych krajów, gdzie tam pewnie jedno, dwa może. Pewnie tak bywa, a u nas tych pism bez liku. Gry komputerowe, takie czasopismo też. Ekstra gry, to już to chyba nie kojarzę z motruchu.

A jednak nie mogę. Jednak nie mogę, bo chciałem z telefonu, ale jest rozładowany całkiem. Aha, ekstra gry, teraz pamiętam. Wydawane w big boxach gry za 29,90. Były też takie jakieś tanie gry, takie serie właśnie klasyka gier komputerowych i pokrewne rzeczy, nie? To było bardzo dobre, moim zdaniem. Świetny ruch, po prostu wydawać trochę starsze tytuły, ale w bardzo niskich cenach. I spolszczone. No, albo wydawać nie takie bardzo stare, ale niszowe troszkę tytuły, które się udało tam jakoś wynegocjować, niższą cenę. No to fajne były rzeczy. O, tu się chwali Nocny Cieć, że ukończył Primala w zwykłym trybie na ekspercie, ale trybu Survivor jeszcze nie ruszał. Dużo Ubi Points można zarobić przechodząc go tym trybem. No fajna w ogóle gra, w jaskiniowców się wcielamy. Tak patrzę, świetnie to jest przygotowane, ponieważ ci jaskiniowcy tak, mają jakiś taki swój pseudojęzyk, bo nie sądzę, żeby się tam autorom chciało silić na odrestaurowywanie jakichś języków, czy tam wygrzebywanie informacji. No zresztą to jest w dużej mierze, są nasze hipotezy tutaj. No to, więc fajnie tak opracowany język. Tam, uga na huga, aya mahu, aina hanaya. Dużo zależy od intonacji, tak jakby. Taki pierwotny człowiek, bo no, wcielamy się właściwie w człowieka pierwotnego, no to on dużo tam zależy właśnie od mimiki, od gestów, od postawy, jaką przyjmujesz względem rozmówcy, czy taki bardziej zgarbiony, czy wyprężony, no to jest fajne i to pokazuje coś, o czym właściwie już trochę zapomnieliśmy jako ludzie, bo nam to nie jest może aż tak bardzo potrzebne, podkreślanie emocji, jakichś wyrazów, ekspresji swojej, podkreślanie takie zwierzęcy trochę sposób, bo mamy bardzo bogaty język, mamy różne dodatkowe sposoby na komunikowanie się. Tak więc nie jest po prostu nam to potrzebne i zanikło. No a wtedy jak mało słów jest w jakimś języku, jak w tej grze, no to tam w ogóle trzeba dbać o mieszkańców swojej wioski. Napadają na nas inne jakieś plemiona, różne misje, rozbudowujemy wioskę, nowe chaty budujemy, jakieś tam mamy swoją spiżarnię, wszystko. Tak więc bardzo fajnie to też wygląda, myślę, że i pójdzie wam na komputerach trochę słabszych, takich jak mój, a na lepszych to będziecie mieli jakby wykorzystaną tą moc, myślę, dosyć dobrze. Włączycie sobie jakieś tam wygładzanie, rozmywanie, ulepszanie, wszystko na fulla. I też komputer to jakby będzie miał co dźwigać, nie? Wasz jakiś lepszy sprzęcior. No, tak powoli dojrzewam, żeby coś więcej zarobić i przeznaczyć na jakiś sprzęcik, bo troszkę już zaniedbany jest. Mam tu też propozycję od słuchacza szanownego. Dostanę najprawdopodobniej dysk SSD w prezencie od Adama i bardzo się tutaj cieszę też. A ja już powoli będę się z wami żegnał. Muszę, kurczę, tutaj ogarnąć różne sprawy. A wy dzisiaj też jakoś nie dzwonicie, troszkę nie mrawi, ludzi tak za dużo nie ma. Ale cóż, ale nagranko jest. Sraka dla lewaka na naszym czacie. Furiat, pozdrówka dla was. Etam się zjawił też, proszę bardzo. No, tutaj... Nie zerkałem chwilę na czata naszego radiowego. Pozdrówka dla wszystkich. No, dzisiaj krócej. Może potem jeszcze wejdę na chwilę. Ale na razie właśnie muszę tutaj sprawę ogarnąć. No, nie. Mówię, że już muszę kończyć, to muszę jednak. Ale dzwonił tu Ciąg Bolunga. Pozdrawiam cię, Ciągu. Pogadamy może innym razem, może jeszcze dzisiaj wejdę, a jak nie, no to jeszcze jest jutro audycja, czasy ostateczne albo luźne gadki. Zobaczymy.
O 21. Albo o 22. O 22, sorry. W piątek o 22. No dobra. To trzymajcie się. Na razie, hej.

Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Cześć, witajcie w drugim odcinku Future 4.0. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zaczynamy już teraz konkretne tematy, więc na początek przemysł 4.0. Co to jest? Jaka jest tego definicja? Gdyż de facto jest ona jeszcze nie do końca jasna, jest troszeczkę mglista, ale przyjrzyjmy się temu w skrócie, co w ten aspekt wchodzi i czego możemy się spodziewać po rozwoju tego pojęcia i całej tej tutaj branży, więc zapraszam do odsłuchania tego, co zebrałem, do odczytania notatek, które będą też podane pod podcastem. Zajmiemy się tym razem wstępną przynajmniej definicją przemysłu 4.0, czyli szeroko rozumianej rewolucji społeczno-gospodarczej, zarówno dla nas, dla zwykłych ludzi, jak i dla technologii, jak i dla właśnie samego przemysłu. Te pojęcie przemysłu 4.0, Industry 4.0, było zdefiniowane w Niemczech, w Hanowerze w 2011 roku. Tam są właśnie między innymi słynne, albo znane przynajmniej w branży, targi, na których między innymi teraz w tym roku Ursus pokazał swój pojazd elektryczny. Tak więc generalnie rewolucję, czy ewolucję właśnie, ewolucję społeczno-gospodarczą można podzielić na trzy etapy. Pierwsza to była na pewno ewolucja agralna, czyli związana właściwie z rolnictwem. Następna przemysłowa, czyli to, co nas w sumie obecnie otacza. Teraz wchodzi rewolucja, już właściwie weszła, ale ona się cały czas rozwija, cyfrowa, i to właśnie wpływa na ewolucję przemysłu, gdyż w ogóle przemysł 4.0 oznacza to, że to jest czwarta, jakby powiedzmy, wariacja czy rewolucja przemysłowa. Pierwsza, najbardziej chyba znana, przez którą przeszliśmy z typowych rzemieślniczych rzeczy typu, nie wiem, kowal na przykład, to była maszyna parowa, a zatem i mechanizacja. Zaczęły się manufaktury i dzięki temu mogliśmy dużo szybciej wykonywać pewne czynności i w większej serii. Dzięki elektryczności uzyskaliśmy masową produkcję. Jest to przemysł, nazwijmy to 2.0. Czyli Ford Model T, a masowa produkcja oznacza w skrócie tańsze produkty, bardziej dostępne dla większej rzeszy ludzi, i to wpłynęło mocno na rozwój naszej gospodarki i relacji społecznych, aczkolwiek nas chyba najbardziej interesuje etap 3.0, który miał, powiedzmy, miejsce w latach 70., gdzie dzięki automatyzacji, początkom informatyki, mogliśmy naprawdę zacząć produkować produkty na skalę taką, która wcześniej nie była możliwa, i to zrewolucjonalizowało te ostatnie nasze, powiedzmy, dobre 30 lat. Jesteśmy na tym etapie dzięki temu. A w latach 90. zaczęło się kształtować, powiedzmy, jeszcze wtedy nieznane pojęcie przemysł 4.0, czyli połączenie tego wszystkim z internetem, jeszcze bardziej z automatyką, dzięki internetowi z autonomią.

obecnie teraz już można powiedzieć ze sztuczną inteligencją, z obrabianiem dużej ilości danych, która jest potrzebna do działania sztucznej inteligencji. I tutaj zdecydowanie prym wiodą Niemcy, między innymi Siemens, jak dobrze pamiętam, ale oczywiście USA nie planują w żadnej kwestii ustąpić, gdyż to jest bardzo poważna rozgrywka, no i na jednym z większych kolejnych graczy są oczywiście Chiny, dla których ta rewolucja 4.0 jest o tyle problemem, że bogatsze państwa europejskie będą w stanie na przykład ściągnąć fabryki z Chin do Europy ze względu na przykład na roboty mogą zastąpić praktycznie już większość rzeczy. Bodajże była gdzieś informacja, że Foxconn, czyli producent telefonu między innymi dla Apple, jest na etapie rewolucji, znaczy na etapie trzech, ma założone trzy etapy. Pierwszy etap to jest składanie powiedzmy ręczne, później jest częściowe użycie robotów, automatów, a trzeci etap to jest wyeliminowanie ludzi. Oni twierdzą, że są na etapie 2,5 i to jest duże zagrożenie dla gałęzi gospodarki przemysłowej, jakimi dysponuje Polska. Co najważniejsze, może warto wspomnieć, że Polska cechuje się bardzo dużą produkcją przemysłową. Bodajże trzeci kraj pod względem produkcji przemysłowej w Europie. Wynika to oczywiście, nie możemy się tutaj czarować, z bardzo stosunkowo, może nie bardzo, ale już stosunkowo niskich kosztów pracy. To jest nasz główny argument przetargowy. Na razie przynajmniej, aczkolwiek jednak tak jak ja też słyszałem, że Adidas już chyba pierwszą fabrykę będzie sprowadzał z Chin, gdyż bardziej mu się to opłaca, nie musi rozważać tematów logistyki, transportu statkami, kontenerowcami i tak dalej, gdzie roboty mogą powiedzmy te nasze trampki wykonać na miejscu 24 godziny na dobę, nie ma problemów czasowo-przestrzennych. To jest naprawdę spory progres w tej kwestii. Też firma Astor, jej raport mówi, że tylko 6% polskich przedsiębiorstw wprowadza przemysł 4.0, a 15% jest tylko zautomatyzowanych przedsiębiorstw, więc nie napawa to zbytnim dużym optymizmem na ten czas i raczej Polska nie jest w grupie liderów tego ruchu przemysłu 4.0, aczkolwiek ja myślę, że można to zmienić. Oczywiście musimy decydować się na rozwiązania raczej niemieckie w tej kwestii, gdyż oni tutaj wyznaczają trendy i to jest też w sumie dobry ruch ze strony Niemiec, gdyż tylko tak mogą sobie zabezpieczyć ekonomiczny powiedzmy byt, albo przynajmniej tak to wygląda. Ogólnie tak, bo już ciągle powtarzający przemysł 4.0, może tak jakby w skrócie go zdefiniować, to jest to umieszczenie infrastruktury wytwórczej w świecie internetu oraz technologii chmury wraz z przenikającym się światem rzeczywistym i wirtualnym. Brzmi to dość mgliście i de facto można powiedzieć, że przemysł 4.0, jeśli się widzi tę konkurencję, nie do końca jest zdefiniowany. Ma wyglądać, w którą my stronę idziemy. Są takie informacje na przykład w różnych portalach czy gazetach, że przemysł 4.0 to może, jeśli to w ogóle trafi to pojęcie do powiedzmy mainstreamu, to oznacza to, że jak pójdę do salonu, to sobie zamówię samochód z dowolnymi felgami, nie wiem, dowolną tapicerką w kolorze czegoś tam. Nie, tak na pewno nie będzie. Przemysł 4.0 zdecydowanie ułatwi indywidualizację produkcji, ale nie możemy oczekiwać, że on aż tak to wszystko zmieni, że tylko dla nas specjalnie powstanie wzór felg odlew lub będą frezowane w jakiś tam magiczny sposób. Nie, to się nie zdarzy. Przemysł 4.0 to jest pomiędzy sprzężenie zwrotne pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, między produkcją, planowaniem, serwisem, udołowością, co daje też minimalizację kosztów i maksymalizację uzyskanych wyników. Wynika na przykład daną fabrykę, która produkuje no, przysłowiowe te buty, kompletnie zreplikować w przestrzeni 3D, w symulacji i tam próbować wprowadzać optymalne procesy. Dzięki właśnie tych analizie Big Data jesteśmy w stanie na przykład na wirtualnej rzeczywistości pewne kwestie już przeanalizować i wprowadzić je w życiu lub nawet jakoś to hybrydować między tymi dwoma rzeczami. Na pewno w przemyśle 4.0, tak jak wspomniałem, ważna jest, bo to już widać tutaj u mnie nawet obok mojej firmy są konferencje, jest wirtualizacja i ocena właśnie takich danych w czasie rzeczywistym, to co wspomniałem, te symulacje, modułowość samych produktów, bo można też wyobrazić sobie lub rozwiązania, że produkt może mieć sobie zaszyty chip, który będzie, czy preprodukt, prefabrykat jakiś, który będzie definiował jego, nie wiem, wymiar, kolor i robot automatycznie będzie

0: sam rozpoznawał dane, będzie sam odczytywał definicję danego produktu, to ułatwi i przyspieszy bez udziału człowieka jego po prostu produkcję. No to jest ciekawe, ale poza robotami i autonomią, wszelaką sztuczną inteligencją, czy częściowo powiedzmy sztuczną, bo nadzór człowieka przynajmniej na ten czas będzie bardzo długo jeszcze wymagany, przemysł 4.0 to też technologie przyrostowe. Czyli mówiąc normalnie, jest to po prostu druk 3D, który już powiedzmy w bardzo małych seriach zaczyna mieć sens, bo przy bardzo dużych seriach druk 3D jest i za wolny, i za kosztowny, i za mało precyzyjny, ale w niedużych seriach, nie wiem, 200, 300, 500 sztuk, ma to sens na dobrych drukarkach i to się otwierają nowe możliwości do niskoseryjnych projektów czy prototypów, prototypowanie w branżach automotive czy ogólnie w przestrzeni rozwojowych, research and development, centrów. No, drukarki 3D są tutaj niezastąpione, a przy tych nowych technologiach potrafią one drukować też w metalu. Uzyskuje się praktycznie też te wartości, takie jak przy elementach wtryskowych, więc jeśli drukarki, ich jakość, szczególnie uzyskiwanych powierzchni, szczególnie technologii FDM będzie dopracowana na tyle, być może będzie można uzyskać większą właśnie tą kustomizację produktów, aczkolwiek ja osobiście wątpię, żebyśmy właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, mieli takie czasy, że każdy będzie mógł sobie zrobić przysłowiowego kompakta, jak mu się podoba, no bo to jest raczej mało realne. Zobaczymy. No to jest to definicja cały czas nieskończona i cały czas w trakcie rozwoju. Idea przemysłu 4.0, czyli tej automatyzacji, jest szczególnie ważna dla krajów, tak jak ja wspomniałem, przykład Niemców, dlatego oni tu wiodą prym, mocno rozwiniętych, w których są wysokie koszty pracy i wiele takich prostych czynności można stosunkowo łatwo zastąpić robotami. Fakt jest oczywiście zagrożenie, że ludzie nie będą mieli co robić. Myślę, że nie będzie tak źle. Generalnie nie możemy w ten sposób zatrzymywać swojego postępu. Prawdopodobnie wyjdzie nam prędzej czy później wszystkim na dobre. Natomiast mimo wszystko w przypadku Polski, takiego kraju jak Polska, Czechy, czyli tej ściany powiedzmy wschodniej, jest to o tyle niebezpieczne, że no, my żyjemy z niskich kosztów pracy. Jesteśmy tanią siłą roboczą dla krajów Europy Zachodniej, chociaż to się troszeczkę zaczyna zmieniać, ale jednak nie inwestując w ten przemysł, szczególnie, że jesteśmy tak dużą fabryką Europy, w te innowacje, gdzie nie budując na przykład demofabryk, które tutaj w Niemczech można też zobaczyć pewnych rzeczy, no nie zachęcimy inwestorów, ani nie będziemy konkurencyjni, ani pod względem jakości wykonania, ani powtarzalności, gdyż to wszystko zapewniają roboty i automatyka, ani pod względem ceny, ani pod względem czasu, czy nawet logistycznego, gdyż jeśli temat semi-autonomicznych czy autonomicznych ciężarówek wejdzie w przyszłości, gdzie Polska stoi rynkiem transportowym, to też może się bardzo źle i szybko dla nas skończyć, więc wydaje się wręcz koniecznością, aby tutaj w sumie generalnie polski rząd inwestował w rozwój w tym kierunku i jest powołany zespół do spraw transformacji przemysłowej, który ma tworzyć polską platformę przemysłu 4.0. Jest wiele do zrobienia. Z tego, co ja słyszałem na uczelniach, nie za bardzo temat jest tutaj poruszony, a to jednak na razie jest etap bardziej współpracy uczelniano-przemysłowej niż odwrotnie. Należałoby zakasać rękawy i jak najszybciej nadrabiać ewentualne straty lub nawet może spróbować coś tutaj wymyśleć innowacyjnego. Przemysł 4.0 dla mądrych ludzi jest to prawdopodobnie duża szansa wpłynięcia na szersze wody, aczkolwiek może to się skończyć też niefortunnie, jeśli nie skorzystamy z tych opcji. Jak widać, tematyka jest bardzo szeroka i w następnych odcinkach będziemy poruszali nie tylko stricte przemysł 4.0 w znaczeniu przemysłu, ale poszczególnych jego składników, takich jak nawet te wspomniane autonomiczne samochody, czy robotyka, czy sztuczna inteligencja, czy unowocześnianie zakładów, czy inne innowacyjne rozwiązania typu drony, przesyłanie paczki przez takie rozwiązania, gdzie zmienia się branża logistyki. Temat jest niewyczerpany i jeszcze nie do końca zdefiniowany na całym świecie, ale warto go śledzić i ewentualnie załapać się na ten pociąg, żeby nam za szybko nie odjechał. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikrowski.com.
1: I wszyscy dzwonią, dzielą się, jest taka społeczność fajna, takie to dobre, ciepłe, takie polskie, takie niezażydzone. Halo? Witamy.
2: Halo, halo. Ja się chciałem, skoro jesteśmy troszkę w tematyce Altmedu, opowiedzieć taką historię odrobinkę z mojego poletka jeszcze z czasów, zanim się wyprowadziłem od rodziców, bo mój stary to fanatyk alternatywnych terapii. Pół mieszkania zajebane, biorezonatorami najgorsze. Średnio raz w miesiącu, kiedy ktoś wdepnie w leżący na ziemi biorezonator czy kwantowy stymulator i trzeba mu to wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 30-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania do baba z recepcji, jak tylko mnie zobaczyła, to kazała od razu buta ściągać, bo myślała, że znowu druty w nodze. Druga połowa mieszkania zajebana ukrytymi terapiami, super wróżką, wróżem codziennym i bezlitosną immunizacją i tak dalej. Co tydzień ojciec robi objazd po tych wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie paramedyczne tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go w internet, bo myślałem, że trochę tych pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, a teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach dla tropicieli mafii medycznej i kręci gówno burzę z innymi oszołomami o najlepsze diety na raka dupy typu i tak dalej. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypierdolić klawiaturę przez okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu Justyna Socha gówno wie o nieszczelnych elitach. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu z kurkumą na uspokojenie. A, ma na forum już rangę szaman za najebanie 10 tysięcy postów. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdalamy na łąkę odżywiać się światłem. Od jakichś 5 lat, w każdą niedzielę, nie ma obiadu, tylko ojciec pierdoli o zaletach niejedzenia tego żółtego gówna. Jak się dostałem na studia, to stary przez tydzień pierdolił, że dzięki temu wypiorą mi mózg i będę należał do spisku lekarzy, którzy chcą zrobić depopulację ludzi szczepionkami. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Mirkiem całą rodzinę o 4 w nocy, bo hałasują, robiąc badania żywej kropli krwi albo helatacy w garażu. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o Wakefieldzie i za każdym razem temat schodzi w końcu na główny inspektorat sanitarny. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy, durnie, dostatecznie promują czystek i tylko kradną i biorą kasę od Big Farmy. Hur, robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać wielką encyklopedię picia nafty, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta nowy zaper Nunchako. Oczywiście, do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i biega po dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój z folii aluminiowej i siedział cały dzień z tym zaperem w środku mieszkania. Obiad, 12 jajek z kurkumą i olejem lnianym też w nim zjadł. Gdyby mnie na odległość ręki dopuścili do tych wszystkich znachorów w Polsce, to bym wziął i zapierdolił. Jak któregoś razu, jeszcze w podbazie czy w gimbazie miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na 12-godzinny wykład Jerzego Zięby w drodze wyjątku. No super prezent, kurwo. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu do Katowic, dochodzimy do spotka, a ojcu już się oczy świecą i oblizuje wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt i siedzimy w 566 rzędzie, choć hala prawie pusta i patrzymy przez lornetkę na mównicę. Po 5 minutach mi się znudziło, więc włączyłem Discmana, a ojciec mnie pierdolnął zaperem po głowie, że Jerzy Zięba słyszy muzykę z moich słuchawek i się płoszy. Jak chciałem się podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo szeleszczę i nie słyszy wykładu i mu myśli nie widzą, jak się ruszam i uciekają. 6 godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć w podłogę, jak w jakimś jebanym Guantanamo. Urodziny miałem w kwietniu, więc jeszcze od tego było zimno, sam jak skurwysyn, bo oszczędzali na ogrzewaniu, bo za mało sprzedali biletów. Wspominałem, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym często robi helatację. Kiedyś towarzyszem zabiegów był taki, wiecie, Zbyszek, człowiek w kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w swetrze z reniferami. Był z moim ojcem prawie jak bracia, przychodził z żoną Bożeną na Wigilię do nas i tak dalej. Raz ojciec miał imieniny, Zbysio przyszedł na, wiesz, kielicha. Najebali się i oczywiście cały czas gadali o alternatywnych terapiach. Ja siedziałem u siebie w pokoju, w pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę, czy generalnie autyzm jest lepsza nafta czy wybielacz. Weź mnie nie wkurwiaj, Zbychu, widziałeś te kiedyś, jak wygląda lewatywa z wybielacza? Haps, autyzm z ujebany. Kurwa, Tadek, lekarze naftą leczą od 80 lat w Mongolii, twój wybielacz to im może naskoczyć. Co ty mi o nafcie pierdolisz, jak ledwo witamina C od skorbinianu sodu odróżniasz? Acze, to jest król lewatyw, jak lew jest król dżungli. No i tak się zaczęli nakurwiać zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła do mnie żona Zbysia, bo Zbysio spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb.

0: odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu, ojciec i bardzo kurwa dobrze. Tak go za tę naftę zna, a autyzm znienawidził. Wspominałem też o arcywrogu mojego starego, czyli głównym inspektoracie sanitarnym i sanepidach. Stały się one kompletną obsesją ojca i na przykład jak w telewizji mówią, że gdzieś ktoś dostał grzywnę za nieszczepienie, to stary zawsze mam mrocze pod nosem, że powinni coś w końcu o tych skurwysynach z GIS powiedzieć. Gazety normalnie to przestał czytać, bo miałby dupę. O holokauście szczepionkowym i aferach w GIS nic się nie pisze. Szefem sanepidu w mojej okolicy jest niejaki pan Adam. Jest on dla starego uosobnieniem całego zła wyrządzonego polskim dzieciom przez szczepionki. Ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie dla rodziców, gdzie występował Adam i stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali, takie tam odpierdalał. Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem sanepidu ojciec rozpoczął...
1: Do widzenia. Także to był przykład trollingu.
0: Gazet. Napierdalał na niego jakieś głupoty typu, że Adam był tajnym współpracownikiem Big Farmy, albo że go widział na ulicy, jak komuś gwoździem samochód rysował i tak dalej. Nie nauczyłem na szczęście ojca, jak korzystać z Tora, więc skończyło się policją.
2: Brzmi to jak jakiś bełkot.
0: Zapłacić Adamowi 2000 zł. Jak płacił, to przez tydzień w domu nie dało się żyć. Ojciec kurwił na przekupne sądy, GIS, Adama i w ogóle na cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że GIS to jacyś masoni, rządzą całym światem, pociągają za sznurki i wszędzie mają układy. Przeliczył też te 2000 zł na zapery, witaminę C, nanosrebro i dostawał do tego...
3: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze się...
0: 2000 zł. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć strukturyzator wody Visanto do produkcji wody żywej, bo niby wypożyczanie za drogo wychodzi i wszyscy chcą go oszukać. On nie.
4: Stało się, zjebało się. Kurwa, spierdoliłem, a ty wypierdala i odbierasz.
0: To prawdziwe zdrowie się łapie. Ja tam jest żywioł. Ale go nie było stać, bo to 2,5 tysiąca kosztuje. Ja też nie miał za bardzo gdzie tego trzymać w kuchni. Hehe, frajerem to on nie jest, żeby komuś płacić za przechowywanie, więc zgadał się z jakimś takim oszołomem z ulicy, że kupią sobie strukturyzator wody na spółkę. On będzie stał u jakiegoś
2: Janusza, który ma dom, a nie CDS.
0: W bloku jak my, w garażu, który ten Janusz ma i wtedy będą się tą wodą dzielili albo będą filtrować i sprzedawać razem. Na początku kooperatywa szła nawet nieźle. Aż w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi filtrować tej wody i miał olbrzymi ból dupy o to. Jeszcze ci koledzy dzwonili, że woda strukturyzuje się jak pojebana, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał z wkurwienia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że witamina C nie pomagała i że nie miał na kogo zwalić winy za co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni piją wodę bez niego, bo przecież porówno się zrzucali na ten strukturyzator i w niedzielę wieczorem, jak te Janusze już wróciły do domu, nagle wyszedł z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz, a tam nasz motor z przyczepą i strukturyzatorem wody. Pytam, skąd go wziął, a on mówi, że Januszowi zajebał z garażu, bo oni go oszukiwali. Łapał z nim ten strukturyzator i wnosimy do mieszkania. Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie to pół kuchni. Na szczęście strukturyzator się nie zmieścił. Matka kazała nam wypierdalać, więc stary stwierdził, że on go przed domem postawi. Za pomocą jakichś łańcuchów, co były przy domu i mojej kłódki od roweru, przypiął go do latarni i zadowolony chce iść wracać do mieszkania, aż tu nagle przyjeżdżają dwa samochody z Januszami współwłaścicielami, którzy domyślili się, że ich własność może się, gdzie się ta własność może znajdować. Zaczęła się nieziemska batalia, bo Janusze drą mordy, dlaczego strukturyzator wody ukradł i że nie ma, że ma oddawać. Ojciec się drze, że oni go oszukali i on 500 zł się składał, a nie pił wody żywej w ten weekend. Ja starałem się to wszystko załagodzić, a ojciec od nich, żeby nie dostał w pierdol, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec leży na ziemi, kurczowo trzyma się latarni i krzyczy, że nie odda. Janusze krzyczą, że ma oddawać. Jeden Janusz rozjebany nos, bo próbował leżącego ojca odciągnąć od strukturyzatora za nogę i dostał drugą nogą kopa. Dwóch policjantów ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi na komisariat, bo pobił człowieka. We wszystkich oknach stoją dookoła sąsiedzi. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił ten jebany strukturyzator, a policjantów, żeby go nie aresztowali. W końcu policjanci oderwali starego od latarni. Ja podałem Januszom kod do kłódki rowerowej i zabrali sprzęt, rzucając wcześniej staremu 500 zł. Rzuciliłem staremu 500 zł i powiedzieli, że nie ma już do strukturyzatora żadnego prawa i lepiej by dla niego było, żeby już nigdy na piciu wody żywej się nie spotkali. Matka ubłagała policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Janusz, co dostał w mordę butem, powiedział, że on się nie będzie pierdolił z łażeniem po komisariatach i w dupie ma to, tylko nie chce ojca więcej widzieć. Od tej pory robi z Januszami gównoburzę na forach dla optymalnych, bo tam założyli specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem.

Cześć, witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia, Krawiec przy mikrofonie. Dzisiaj chciałem wrócić do tematu tajemniczego obrazu zamówionego przez króla Karola. Jak tutaj Silver też skojarzyło jej się, że król Karol kupił królowej Karolinie 666 korali koloru koralowego albo karmazynowego może, albo szkarłatnego chyba bardziej. Bo purpura królewska to w sumie tak pod fiolecik, pod fiolecik podchodzi nieco, nie? Zanim jeszcze się tutaj zbierzemy, zawsze staram się tak chwilę przedłużyć ten początek, żeby jeszcze parę osób doszło. To luknę, co tu na czacie jeszcze pisaliście? No właśnie, Tomasz Filozof się chwali tutaj, że coś ma. No, wiesz Tomaszu, z tym chwaleniem się to tak jest trochę, że to tak jakbyś do kogoś głodnego, kto dwa dni nic nie jadł, przyszedł i powiedział, ale mam pyszny torcik, o cholera, jakie dobre, o, kubki smakowe aż pracują, a jak ładnie pachnie, o, zjem sobie zaraz, ach, pyszności, no. Wiesz, o co chodzi, nie? Stąd może odburknąłem ci, że co mnie to gówno obchodzi, że masz, no. Ja w sumie już nie mam styczności od dość długiego czasu z darami. No, troszkę może bardziej krytycznie na to patrzę teraz, że no, fajnie, bo fajnie, ale jak to wpływa na różne, na funkcjonowanie ogólnie, no. No właśnie, a też tutaj chciałem napomknąć, że niektórzy z was dzwonią do radia w takich dziwnych porach, jak nic nie jest nadawane na przykład, nie? I to jest bez sensu trochę. To jest profil radiowy do audycji tylko. Jak nic nie jest nadawane, to po co tu dzwonić w ogóle? Jak się zapytam. Z czystej ciekawości. Niektórzy też ostatnio dzwonili, jak była audycja eksperymentalna i dzwonić można było tylko przez Discorda, to niektórzy tu uporczywie na Skype'a też dzwonili w tym czasie. Też nie ma to większego sensu. No, na razie... Aha, no i tutaj Ewa też... Jakoś jej się skojarzyłem ze szkiełkiem i z okiem i nie pamiętam z jakim znakiem. Waga, że szkiełko i oko. Otóż nie, miła pani. I tutaj trochę pudło, bo... Bo ani nie zamierzam się przyglądać temu obrazowi przez szkiełko i oko za bardzo. Ani nie jestem z tego znaku, tylko raczej właśnie z tego znaku, który jest kojarzony z bardziej takim, bardziej z odczuwaniem, z czuciem, a nie z analizowaniem, nie z jakąś metodą naukową, z racjonalnym podejściem, tylko bardziej wyobraźnia, bardziej czucie, no... Też jakiś talent właśnie do malowania, to bardziej... Sztuka, nauki może ewentualnie humanistyczne, a nie ścisłe. No, chodzi o ryby, oczywiście. Zenon też

ale no, teraz Ewa kolejne jakieś tutaj ma ciekawe pytania, czy jestem dziabnięty. Nie, nie jestem dziabnięty. Znaczy, no, zależy jak na to patrzeć. Nie wiem, czy wypicie jednego drinka, to ktoś już jest dziabnięty? Nie wiem. Chyba nie. Krawiec, ja chudzikowi odpowiadałem. Aha, dobrze. Okej. W każdym razie bardziej zamierzam się tutaj skupić na rodzinie królewskiej, na symbolice obrazu. I niekoniecznie jakoś tak mainstreamowo, bo z tego co widziałem, to na mainstreamie, na popularnych portalach są raczej inne informacje i interpretacje niż ja zamierzam przedstawić tutaj. Takie rzeczy, o których ja wam powiem, to ewentualnie filmy już są nie do zobaczenia, bo kanał spadł z rowerka, albo film został usunięty ze względu na to i owo i tak dalej. No, kto jest w ogóle autorem obrazu? Jonathan Io. To jest bardzo popularny portrecista brytyjski. On się wsławił tym, że portretował różne znane osoby ze świata show biznesu, ze świata polityki. Nie zawsze to były portrety autoryzowane. Czasami były to po prostu jego jakieś tam... No, na własną rękę po prostu sobie kogoś sportretował, też w taki sposób, że niekoniecznie portretowany byłby z tego zadowolony. Na przykład sportretował Busha, George'a Busha. Zrobił to za pomocą techniki kolażu, czyli no takich wycinek i łączenia ze sobą wyciętych elementów. Zrobił to tak, że sklecił ten portret George'a Busha z wycinek z magazynów pornograficznych. I to były zawsze takie, wiecie, duże zbliżenia, gdzieś na bez dużej ilości detali, tylko takie no, zbliżenia na fragment ciała, że zrobiły się z tego takie wielokąty w miarę płaskie, jednobarwne, tak? Widać jakąś tam dupę, widać cycka. No i on z tego poskładał dosyć taki realistyczny kolaż Busha, no to nie dziwne, że nieautoryzowany, ale portretował też różne sławy, inne Tonego Blaira, Kevina Spaceya. Jako prezydenta Francisa Underwooda, tego z House of Cards, no widać u tego Jonathana Io fascynację śmiercią, jakby destrukcją, pewną taką brzydotą człowieka też. On się wsławił też taką serią prac, która pokazywała, to były takie portrety ludzi, powiedzmy, leżących na stole operacyjnym, przygotowywanych do zabiegu chirurgii plastycznej. No to wiecie, jak taki człowiek może wyglądać. Ma pozaznaczane różne miejsca cięć, różne linie, gdzieś go tam się rozciąga, jakieś druty mu się wkuwa. No taki nieprzyjemny widok, więc jest to taka fascynacja brzydotą. Ja akurat nie jestem jakimś przeciwnikiem, nie zaliczam się do tych miłośników sztuki, którzy uważają, że ona musi być ładna, estetyczna. Są różne gatunki, a w brzydocie też czasem można coś urokliwego, ciekawego, może interesującego znaleźć, to raz, a dwa, że no, artysta nie jest od tego, żeby zadowalać nasze poczucie estetyki, bo tak to mielibyśmy same kicze, jelenie na rykowisku i piękne pejzażyki, nie? No i to by było tyle. Sztuka by się niesamowicie spłyciła, gdyby była tylko i wyłącznie ładna. Ja się nie gniewam, Ewa. To wiesz. Przygaszony, nie wiem. Ludzie czasami mają takie odczucie, że ja jestem

wygaszony, bo czasami nadaje, nie wiem, w taki sposób, że pajacuję, robię sobie jaja, a czasem jak tego brakuje, to ludziom się wydaje, że jakiś przygaszony, nie wiem, zniechęcony, ma depresję czy coś. No nie, no dzisiaj jest taki trochę poważniejszy temat, no to na pajacowanie przyjdzie jeszcze czas. Trzeba wiedzieć, kiedy pajacować, prawda? Do motyla przejdziemy jeszcze, KGB Rucie. On ma... Ta symbolika, o której ty piszesz, to... Tak, no o ulotności czasu to akurat dzisiaj nie czytałem, jak badałem tą symbolikę, ale przemiana jak najbardziej, no. Z poczwarki w motyla pięknego. No i to jest, myślę, taka przemiana, że... Nie bez powodu ten motyl jest też kojarzony z tajnymi stowarzyszeniami, no iluminaci na przykład, czy masoni, no bo tam właśnie niby miałaby następować przemiana jakaś człowieka i dążenie do doskonałości, które miałoby być początkiem może tej przemiany, nie? No i czasami właśnie z iluminatami, ale to jest akurat ponoć gatunek motyla, który się nazywa monarch. No to tu mamy taką podwójną symbolikę monarcha. Monarcha, no i ten jeden z symbolów niby tajnych stowarzyszeń. Od kiedy piękno jest kiczem? Wiesz co, jeśli robisz sztukę i twoim jedynym celem jest pokazanie czegoś ładnego i jeszcze zrobisz to w sposób taki, żeby zadowolić najmniej wybredne, najmniej wyrobione, powiedzmy, jakoś tam artystycznie gusta, no to wtedy zazwyczaj jest to kicz, no. Nie? Często. No więc nasz artysta tutaj znany jest z tego, że sięga po takie mroczne rzeczy, ale w sumie nie ma niczego dziwnego, że akurat on został wybrany, bo jest bardzo znany na rynku brytyjskim i rozpoznawany, znany, no to u takich ludzi się zamawia obrazy, tak po prostu, nie? Ale ciekawsze są wymiary i no, takie dość wymowne, bo mamy tutaj 8 wymiary obrazu oczywiście. Mamy tutaj 8 stóp i 6 cali na 6 stóp. Przepraszam, 8 stóp i 6 cali na 6 stóp i 6 cali. No, czyli no, mamy w oczywisty sposób te 3 szóstki słynne, które się zawsze tak przypadkowo pojawiają, nie? Czy to jeśli chodzi o datę premiery jakiegoś filmu satanistycznego, czy jakaś inna data, czy no, przy różnych innych okazjach zawsze to jest jakiś tam przypadek. No tutaj, sorry, ale no ciężko wierzyć w przypadek jakiś. I też rozbawiło mnie to nawiązanie do tego, do tej informacji na portalu styl.pl. No i już tutaj naciągane te 3 szóstki. No tak, oczywiście, że po raz enty jest to naciągane i przypadek, że te 3 szóstki się w tych wymiarach pojawiają pod rząd, nie? 666, no. Nawet gdyby to było 6 stóp na 6 cali na 6 stóp i 6 cali, czyli kwadrat, to też byś powiedział, że przypadek. Albo że o jedną szóstkę za dużo jest wtedy. A są 4 i co? Ale to właśnie na tym polega, bo to w takiej symbolice zawsze chodzi o to, żeby się ludzie trochę spierali i żeby to balansowało na jakimś tam na granicy faktu i przypadku. No. Także
Nie wiem, no dla mnie oczywiście jest to dziwne i podejrzane, że ktoś sobie zamawia obraz, który ma mieć wymiary akurat z 3/6. Ktoś tak ważny, tak? No ale słuchajcie, co o tych 3/6 na przykład piszą na styl.pl. 3/6 kojarzone są z równowagą i harmonią między ciałem, umysłem i duchowością. Liczba ta ma wskazywać na konieczność skupienia się na dobrobycie emocjonalnym i duchowym. Znaczy, dla mnie o wiele bardziej, dla mnie osobiście o wiele bardziej jest niesamowite, jak ludzie się opierają takim danym, nie? Tak jakby nie chcieli tego zaakceptować i zawsze to będzie przypadek, naciągane, nawet jak te 3/6 po prostu już wam ktoś do gęby wsadzi i dobije nogą, to i tak, no, ale to jest ciekawe zjawisko. Bardziej dla mnie to jest niesamowite, niż to, że one się tu pojawiły, te 3/6, w tym krwawym obrazie mrocznym, który niektórym się kojarzy z tym władcą Viggo z Ghostbusters, z filmu Ghostbusters. Zobaczyłem ten obraz i on nie jest zbyt podobny. Myślę, że te skojarzenia z czego innego wynikają, ale to za moment. Ojciec Karola III, czyli książę Filip, był przyjacielem Jimmy'ego Sewilla. Jimmy'ego Sewilla, tego słynnego pedofila i nekrofila. No. Karol też się zresztą gdzieś tam przyjaźnił z tym degeneratem i wygląda na to, że Sewil był właśnie dlatego tak chroniony. Przecież tam dużo osób wiedziało o jego wyczynach. 216 razy w ogóle próbowano go tam oskarżyć o właśnie o molestowanie, o pedofilię i zawsze to gdzieś ginęło, zawsze to było zamiatane pod dywan. No bo on był bardzo z rodziną królewską za pan brat. Jest na Netflixie cały dokument o tym, jakby kogoś interesowało. Czekajcie, trochę przyciszę sobie tutaj. Książę Filip notorycznie w ogóle zdradzał swoją żonę, królową Elżbietę II. Z tego powodu był nawet oddelegowywany na takie jakby zesłanie. No chodzi na przykład o podróż, w jaką został wysłany. Musiał odbyć podróż do Wspólnoty Narodów Australii, żeby w imieniu królowej otworzyć letnie igrzyska olimpijskie. No to wiecie, to tak naprawdę ona mu powiedziała: wypierdalaj, nie pokazuj mi się na oczy, bo już nie mogę na ciebie patrzeć. Ale się to odbyło wszystko tak po królewsku, nie? Po królewsku. Że podaje się oficjalne, jakieś powody się wymyśla. Tak naprawdę już go wywaliła go z domu. A on podczas tej podróży to już tak dupczył, że aż się kurzyło, bo jedna z pań, których było tam wiele, to potem mu urodziła dziecko, które gdzieś tam ukryto na antypodach. Także ten Filip dupczył wszystko, co mu wpadło pod rękę. Był nawet oskarżany też o pedofilię przez swojego jakiegoś asystenta po latach. Kolejna osoba z tej rodziny kurewskiej, wspaniałej, Lord Mountbattena, to jest wuj księcia Karola i on według FBI też pedofil, a konkretnie pederasta, bo swoje zainteresowania tam kierował w stronę młodych chłopców. I też się przyjaźnił z Jimmy'em Sewillem. Jimmy Seville znał wszystkich z tej rodziny królewskiej. Um.
to był ulubieniec tej rodziny. No, a ten lord wspomniany, to on sobie też lubił odwiedzać kostnice, z których sobie zabierał na pamiątki, na pamiątkę różne rzeczy, części ciała na przykład, z których sobie biżuterię robił, takie informacje znalazłem. Być może też dzielił wspólne zainteresowania właśnie z przyjacielem rodziny, Jimmym, który oprócz tego, że wiadomo co robił, to jeszcze nekrofilem się okazał, bo też miał takie epizody nekrofilskie. Także widać wyraźnie, że ci ludzie się wspierają wzajemnie, tworząc taką jakby siatkę, którą łączą bardzo brzydkie upodobania seksualne, nekrofilskie, pedofilskie, upodobanie do okultyzmu, o czym też będzie. No, bo Filip bywał też na zlotach tych wszystkich oligarchów w parku Bohemian Grove, gdzie zaproszeni, ubrani w dziwne, długie szaty, kaptury, sobie oddawali cześć różnym starym bóstwom. Ta sowa tam była, tak? Sowa Minerva, czy jakoś tak? No, sowa to też taki masoński w sumie symbol, nie? Symbol mądrości. No, a tam przebywały takie znakomitości jak Richard Nixon, Jack London. Mam tu zapisane, David Packard, były zastępca ministra obrony USA, Hoover, Bush senior, a nawet Clint Eastwood, co ciekawe, też Reagan, Ford. No bo to już kiedyś nagrywałem o tym audycję, to miał być niby klub dla bogaczy, dla osób wpływowych, taki trochę jakby paramasoński, ale mi to bardziej właśnie przypomina no, normalną jakąś bardzo wpływową lożę masońską albo iluminatów jakichś. No my tak sobie nazywamy iluminaci, ale no wiecie, tajne stowarzyszenie możnych tego świata, gdzie knują. I gdyby tylko knuli, to w sumie nie byłoby to takie złe, ale tam były zainscenizowane, było składanie ofiary z człowieka. No, Alex Jones się upierał, że to była prawdziwa, że to nie była kukła, tylko prawdziwe ciało czyjeś, czy jakieś zwłoki, czy kogoś tam udusili, zabili, położyli na ołtarzu. Były takie tam rzeczy przedstawiane. Także bardzo niepokojące chyba przyznacie. Historia tego klubu, prawda, ma sięgać 1872 roku. No i to jest klub tylko dla mężczyzn. A wiadomo, że jak są kluby tylko dla mężczyzn, to często ma to też właśnie jakieś podłoże, jakiś charakter religijny, mistyczny, hermetyczny. I to pasuje znów, nie? Czy to kościół katolicki, gdzie tylko ksiądz może być, znaczy tylko mężczyzna może być księdzem, czy masoneria i inne takie jakieś hermetyczne, mistyczne, religijne ruchy. Mamy więc mroczny, tajemniczy klub, którego istnienie jest szacowane na stulecia. Mamy to wszystko robione w tajemnicy, krycie się, mamy okultystyczną otoczkę wokół tego wszystkiego. Czy po prostu taki charakter spirytystyczny, okultystyczny? Mamy rytuały pewne, bawienie się w składanie ofiar i przychodzą tam różni też, jak zjawiają się jacyś artyści, to zawsze będą to artyści bardzo wpływowi i też często gustujący w takiej sztuce, no, która wzbudza też pewne kontrowersje, nie? Czy jakaś brzydota, mrok,
takie tego typu rzeczy. Nie, nie jestem smutny. Nie wiem, czy może stało się taką normą, że dzisiaj każdy, kto prowadzi coś, to musi głupawo rechotać na przykład cały czas, nie? Jak różni youtuberzy, tak się zanosić takim śmiechem jakimś debilowatym i piskliwym, żeby, bo tak jak ktoś, nie wiem, mówi bardziej poważnym głosem, to ludzie czują jakiś dziwny dysonans taki i coś ich niepokoi. Nie wiem, o co chodzi. No, w każdym razie no, zostało to sfilmowane w końcu i niektórzy też jak z tymi trzema szóstkami starają się tego tak w dziwny sposób na siłę bronić, że no spotykają się, to jest taka zabawa trochę. A ty masz dzieci, PN koci? Napisz, ciekawy jestem. Tak, oby nie. Tak powiem trochę może złośliwie. Okej. Okay. Dobra, może będę mniej na czata patrzył, tylko bardziej się tutaj skupię na temacie, na notatkach. Dobra, wróćmy do tej rodziny królewskiej. No to też takie powiązania z Bohemian Grove. A Elżbieta II, czyli żona Filipa, należała do kościoła druidycznego. My sobie druidów wyobrażamy jako takich czasami, nie wiem. No to ci życzę, żebyś zamoczył. No, my sobie druidów wyobrażamy jako takich, nie wiem, jakichś fajnych, leśnych dziadków rzucających czary albo walących ze stafa plus 5. No, a oni składali też krwawe podobno ofiary z ludzi, druidzi, i budzili strach często. Byli bardzo mroczni druidzi. No i to jakoś się tutaj klei, takie wiecie, spotkania, składanie ofiar, należenie do kościoła druidycznego. No i też Elżbieta II wspierała faszyzm. Już jako mała dziewczynka uczyła się salutować Heil Hitler, bo należała do takiej profaszystowskiej, właściwie powinniśmy mówić o nazizmie w tym przypadku, nie o faszyzmie. Ale tak się czasami mówi po prostu, nie, że na Niemców, na nazistów faszyści też, nie? Należała do profaszystowskiej rodziny Sachse-Coburg-Gotha. Nie wiem, no tak sobie tu zapisałem. Gdzieś tam patrzyłem na tą rodzinę, ale nie zdążyłem więcej się tam dowiedzieć czegoś. W każdym razie jakaś profaszystowska mocno i salutować tą małą Elżbietkę uczył książę Edward VIII. I to, bo oni podobno w ogóle, ta rodzina w latach 30. wspierała nazistów. Książę Edward abdykował w 36. i sam Hitler mówił, że gdyby Wielką Brytanią rządził Edward, to Niemcy nie poszłyby na wojnę właśnie z Wielką Brytanią. I tu mam cytat. Jego abdykacja była dla nas ciężką stratą. Mówił słynny austriacki malarz. Tak, to Misiu, wspominałem już o tym właśnie nawiązaniu do portretu Vigo, ale moim zdaniem nie jest to podobne za bardzo, a ludziom się to kojarzy z trochę innego powodu, myślę, z tego powodu, że na tym portrecie w filmie był rumuński władca jakiś przedstawiony, no, a Karol III sam się przyznał, że on tak uważa, doszukał się
powiązań w drzewie genealogicznym swoim tam sprawdzał i wyszło mu, że jest potomkiem Drakuli, czyli Vlada Tepesa, czyli Vlada Palownika, na podstawie to której postaci stworzono Drakulę jako taką fabularyzowaną, popkulturową bardziej postać. No i a wiemy, że to właśnie Rumuny. No i myślę po prostu, że Viggo był wzorowany na Vladzie Palowniku i stąd ludziom tak się w pierwszej chwili skojarzyło może. No oczywiście przy takim temacie nie może zabraknąć Jeffreya Epsteina czy Epsteina. Nikt nie wiem, jak się czyta to parszywe nazwisko. No, u tego jegomościa na wyspie na pewno bywał książę Andrzej, brat. I ja się zawsze, jak odkrywam, kto tam był, to tak się po raz któryś znowu zastanawiam, co tak tych wszystkich możnych tego świata władców, polityków, celebrytów, aktorów, różnych biznesmenów, milionerów, co ich ciągnęło na tą wyspę, gdzie nie ma niczego, jak w przepowiedni Kononowicza, bo tam naprawdę patrzyłem, tam nie ma nic, tam jest trochę piachu, drzewka, jakieś altanki i jakiś tajemniczy budynek. Co tam ludzi tak ciągnęło, nie? Żeby tam latać samolotami linii Lolita Express. Ale dobrze, no to tacy, taka, widzicie, tacy koledzy i tacy przyjaciele. Epstein, Jimmy Savile, Hitler, prawda? To same wspaniałe towarzystwo. Tak więc mamy na obrazie szatańskie wymiary z trzema szóstkami. Tło, które symbolizuje no, albo krwawą jakąś masakrę, morze krwi, albo płomienie ewentualnie. Morze krwi po zwiększeniu kontrastu widać niby tam demoniczne twarze. Nie? Jest ten motyl, monarch. No i tutaj podwójne znaczenie, albo no, gatunek monarch, monarcha, ale no, jak mówiłem w symbolice ezoterycznej, to motyl symbolizuje przemianę z poczwarki w motyla, wiadomo, dążenie do doskonałości, ale też cykl lunarny, na przykład, jakoś tam mocno też związany z ezoteryką często i... No i ten motyl pojawia się często jako symbol iluminatów na przykład. Nie wiem, czy masoński też. Częściej spotykałem się z interpretacją, że jest to symbol iluminati. Ewentualnie na katolickich stronach można znaleźć informację, że jest to symbol New Age. Ashuruburu pisze, że to ćma, nie motyl. No to ciekawe. Być może. No, to nie jest purpura właśnie. Purpura to jest trochę inny odcień. To może być ewentualnie czerwień królewska, chociaż powinno się mówić, no, czerwień królewska albo szkarłat. I to też jest królewski kolor. Albo właśnie ta purpura, która podchodzi trochę tak pod fiolecik troszeczkę. No ale tu mamy bardziej właśnie tą czerwień królewską. Co ciekawe, jest to też kolor utlenionej krwi, prawda? Kolor utlenionej krwi. No... A propos tego Drakuli właśnie, że Karol III jest potomkiem Drakuli, to tutaj cytuję. Książę wywodzi swoje dalekie pokrewieństwo
z wołoskim hospodarem poprzez swoją prababkę, żonę Jerzego V, królową Marię z domu Tek i dalej jej babkę Klaudię z węgierskiego rodu hrabiowskiego Radej de Kisrede, będącą prawnuczką wołoskiego hospodara w 10. pokoleniu. Stąd może tutaj skojarzenia z rumuńskim władcą z Ghostbusters. Mi się ten obraz kojarzy trochę z portretem Doriana Greya. To jest taka bardzo stara powieść o... No, było kilka ekranizacji, te najstarsze to jeszcze czarno-białe, 45 rok jakoś, ale są też nowsze filmy, całkiem udane, bo to jest taka fajna, mroczna opowieść o arystokracie, który no właściwie powiązał, znaczy zawarł pakt z mrocznymi siłami, z jakimś diabłem i stał się w zasadzie nieśmiertelny, nie starzał się. I ta jego starość przechodziła na obraz. On na tym obrazie stawał się coraz starszy. Ten obraz go jakby chronił. Tak, no, taki pakt z diabłem. Może by tak mogło być, gdyby ktoś chciał się zasadzić i pozbyć tego Karola III, to musiałby ten obraz znaleźć. No, jest spokrewniony, ale bardziej od strony Mountbatten, czyli ojca Filipa. Ojca Filipa, a no ten, to był jakiś lord, tak? I Karol był chyba jego wychowankiem tego lorda, tak? Chyba wuj. Zresztą u nich to już tak... W tej rodzinie to czasami ciężko się rozeznać, kto z kim jest jak skoligacony w dziwny jakiś sposób. No to trzeba by ten obraz dorwać i go tak szablą przeciąć i wtedy Karol by się złapał za twarz i... A jakbyśmy farbę z tego obrazu zdzierali, to by mu skóra schodziła. To trochę takie nawiązanie do magii wudu, nie? Do laleczki, do robienia laleczki wudu z tym obrazem. No bo ostatecznie ten obraz Doriana Greya spłonął i zginął wtedy też sam Dorian. No, na wspomnianym portalu styl.pl tutaj też są rozważania na temat kolorystyki i to tło to ma być właśnie czerwień królewska, ale piszą też, że to od znaku zodiaku Karola, bo jest on skorpionem i związana z nim planeta Mars jest, Mars to bóg wojny, wojna, krew. W sumie z symboliką to bywa tak, że ona się uzupełnia jakby na wielu płaszczyznach. Profani, zwykli, prości ludzie to się często kłócą. Czy to znaczyło, czy śmo, nie? Nigdy, rzadko kiedy dopuszczają do siebie to, że ta symbolika może być na iluś tam warstwach i się ze sobą fajnie pokrywać i uzupełniać. Znaczy, fajnie, nie fajnie, no, nie... No, bo tak to jest, no prosty człowiek to chce czymś tam zabłysnąć i udowodnić od razu, że a ja słyszałem, że to, a ja, że tamto, a ty głupoty gadasz, ja mam rację, no i tak wygląda trochę. A tamci się cieszą, a te elity się cieszą, bo może i są zdegenerowani, może i pedofile, może i faszyści, może i okultyści, może i nekrofile. Ale no, głupi to często nie są. No. Dostają dobre
wykształcenie. No, tu masz jedną z wersji obrazu Doriana Greya. Znaczy, moje skojarzenia idą trochę naokoło. To nie, że on mi się kojarzy, że podobny jest wizualnie. Kojarzy mi się po prostu, że z tym obrazem związana jest jakaś mroczna historia. Być może jakaś tajemnica, być może jakieś szataństwo. I o to mi chodzi, rzecz jasna, a nie, że on jest podobny. Zresztą te obrazy można w różnych wersjach znaleźć. A ty, krawiec, prosty człowiek, czy nie? Nie wiem, to niech inni oceniają może. Nie mnie to oceniać. Na pewno nie jestem chamem i prostakiem. Na pewno nie jestem prostakiem, jeśli chodzi o podchodzenie do takich spraw, że będę się tu, nie wiem, o coś tam wykłócał, czy znaczyło to, czy tamto, bo wiem, że jedno nie wyklucza drugiego. I nie mam potrzeby zaspokojenia swojego ego, żeby komuś coś tu udowodnić, że moja racja jest racja najmojsza, a on jest głupi, bo tak właśnie postępuje prostak. To od tej strony może niekoniecznie jestem prostakiem. A w innych sprawach być może tak, ale mówię, to niech... Takie rzeczy to zawsze inni oceniają, nie? To czy ktoś jest inteligentny na przykład, to raczej inni powinni oceniać. No, tak więc można na kilka sposobów, no i to nawet lepiej w takiej symbolice, jeśli ona jest wielowarstwowa, wielowymiarowa i jeszcze to się wszystko na siebie jakoś nakłada. Ta wojna, krew, czerwień, Mars, płomienie, które trawią jakąś złupioną wioskę, nie? Wlada Palownika. No to był niezły miodas, on nabijał faktycznie podobno ludzi na pale. Jakiś posłańców, co do niego przychodzili coś wynegocjować, to kazał ich tam gwoździami do... To właśnie do Wlada Palownika przyszli kiedyś Żydzi i nie chcieli zdjąć jarmułek. I tam bardzo go przepraszali, że no nie mogą, bo to jest ich symboliczne, święte nakrycie głowy władcom. My tu mamy taką kulturę. To kazał im poprzybijać te mycki gwoździami do głowy. Taki był miodas. I być może taki Karol, jego to fascynuje i jemu się to jakoś podoba. No. Chociaż... No, gdzieniegdzie piszą w tych artykułach, że on jak zobaczył ten obraz, to sam tak się wzdrygnął trochę i... No ja czytałem, że to Żydzi, no... Muzułmanów zawsze cię poprawiam, że nie muzułman, tylko muzułmanów, to ja też cię poprawię w takim razie. Muzułmanów. No, tak więc te rzeczy są ze sobą jakoś kompatybilne, no i się tam dopełniają, no jedno się też wiąże z drugim. No, to właśnie dobrze, jak to wszystko jest przykryte trochę taką mroczną zasłoną tajemnicy, dwuznaczności, pewnego niedowiarstwa, które się pojawi, nie? Że ludzie będą się kłócili, czy te 3/6 to przypadkowo, czy nie. I czy tam są faktycznie, bo jak no, wystarczy przerobić sobie ten obraz na czarno-biały, zwiększyć kontrast, to wtedy lepiej widać, że tam są niby ukryte takie demoniczne twarze. Diabelskie. 12 ma być niby tych demonicznych twarzy. Ale to też, no, mamy zjawisko paraidoli, które sprawia, że dopatrujemy się kształtów ludzkiego oblicza, czy, no,
niekoniecznie ludzkiego, tylko że widzimy jakiś pysk, jakąś gębę w różnych sytuacjach. To właśnie za to odpowiada to zjawisko paraidoli. Ale możemy się zastanowić na przykład nad tematem depopulacji, tak, popularnej w środowisku spiskowym. Depopulacji, którą miałyby nam zafundować te elity, oskarżane oczywiście bardzo często o to, że są, że mają jakieś konszachty ze złymi siłami, że chcą nas zdepopulować z jakiegoś powodu. Nie do końca ten powód jest też uznawany, rozumiany czy podawany w ogóle przez tych ludzi. Ktoś inny to wyśmiewa, bo mu się to wydaje głupie. Martin Lechowicz też ostatnio to komentował, że czemu te elity miałyby wszystkich pozabijać? Kto im będzie wtedy robił pierogi? I tak dalej. Ale wiecie, tu może chodzić o coś więcej. Na przykład o to, że o złożenie ofiary z ludzi, nie? Bo tu też można to do tego podejść tak symbolicznie, że planeta, tą naszą planetę można uznać za taki jeden wielki ołtarz, na którym się ofiaruje jakimś, czy to jakimś ogólnie mrocznym bóstwom, czy pogańskim, tak jak to kiedyś bywało. No jakimś siłą ofiaruje się to, no złoży się tą ofiarę z ludzi na tym symbolicznym ołtarzu, który to ołtarz, no ta ziemia nawiązuje maksymalnie, jak tylko się da, do natury, no bo co może być bardziej związane z naturą niż sama planeta Ziemia, nie? Ta Gaja nasza. Nie kładziemy tutaj człowieka na kamieniu, takim mniejszym kamieniu, tylko na największym kamieniu, jaki jest, czyli na planecie samej. I robimy to w symboliczny sposób. Nie ciachamy nożem tego człowieka jednego, tylko wielu ludzi poświęcamy, używając o wiele bardziej wyrafinowanych metod, rozłożonych w czasie, powiedzmy. Używamy propagandy, wpływów i podstępu, używamy kontroli nad mediami, nad ludźmi. Można jeszcze sprawić, żeby to wszystko było jeszcze bardziej takie przewrotne, demoniczne, chytre, bo żeby ta ofiara sama się położyła na tym ołtarzu, jak głupie zwierzę takie nierozumne, które coś tam czuje, ale nie wie, co je czeka, nie? Gdzieś jest prowadzone, ale się słucha swojego pana i władcy. Więc no tak można do tego podejść. Niektórzy zwolennicy teorii spiskowych przypisują na przykład temu, co zrobili naziści podczas II wojny światowej, że to była też taka jedna wielka ofiara całopalna, stąd to palenie zwłok niby, nie? No to też można się spierać, no chcieli się pozbywać ciał hurtowo, no to wymyślili sposób, żeby je palić w piecach, no, krematoryjnych na potęgę. No i to zawsze musi być takie niejednoznaczne, nie? I żeby się ludzie spierali właśnie. Ofiara całopalna z ludzi. No, mniej takie jakieś wyrafinowane i chytre, a teraz może być taka ofiara w sumie. No, ja nie wykluczam tego. Czemu miałbym takie coś wykluczać i to wyśmiewać, skoro, nie wiem, władcy tego świata spotykają się podczas tajnych obrzędów ubrani w szaty magowskie i tam inkantują jakieś pieśni do starych bóstw na przykład, nie? Czemu miałbym to tak wyśmiewać, skoro jest tyle przeróżnych teorii, które gdzieś tam nas naprowadzają do tego, aby uznać, że faktycznie elity, że tam jest dużo takich ludzi właśnie jak ci z tej rodziny królewskiej, pedofile, nekrofile, ludzie, którzy popierali kiedyś, no jak się popierało nazistów, no to się popierało też to, co oni robili, czyli mordowali
ludzi. No i nie wiem. No. Także mamy tutaj faszystów, okultystów, pedofili spokrewnionych z wampirami. No niezłe jaja, nie? Dobra, to chyba tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Na temat portretu Karola III. Może ktoś chciałby się wypowiedzieć, coś tutaj dodać, może wyrazić swój sceptycyzm też, jeśli ktoś chce, a może ktoś ma jakieś inne jeszcze swoje przypuszczenia, chciałby coś uzupełnić. No, też myślę sobie, że tacy ludzie z elit, no, mówi się, że większość ludzi posiada jakąś tam potrzebę wiary w coś, nie? Nawet Czechy uznawane za tak ateistyczny kraj, no to tam podobno to przeszło, po prostu ta próżnia, która powstała po odrzuceniu kościoła, no to ludzie przeszli właśnie na to, co my też u siebie sporo tego mamy, wiara w horoskopy, ezoterykę, jakieś takie new age'owe rzeczy, mistyka, nie? Różnego typu. No bo też chcą w coś wierzyć i myślę sobie, że może te elity, to oni też mają jakąś potrzebę, a z racji tego, że są elitami, no to chcą mieć jakąś elitarną wiarę, religię. No i stąd tak ich ciągnie do tego, żeby skupić się na czymś, co jest tak hermetyczne, kontrowersyjne, tylko dla wybranych, nie? No wiadomo, że takie rzeczy jak jakieś właśnie mroczne obrzędy, wiara związana z jakimiś, no, takimi bardzo starodawnymi historiami, no to będzie dla wybrańców, nie? To będzie hermetyczne dla wybrańców. No i może stąd ich ciągnie do tego. I w sumie, nawet gdyby się okazało, że to wszystko też jest bajka, jedna wielka bajka, to nie zmienia to faktu, że ci ludzie wierzą w takie rzeczy po prostu, nie? I że może to nimi kierować i że może tutaj słowo ciałem się stanie, nawet jeśli to słowo jest tylko słowem. Jeśli to słowo, nawet jeśli to słowo jest bajką, to może to się ciałem stać, nie? I ci ludzie mogą sprawić, że dużo się złych rzeczy zacznie dziać, bo oni będą wierzyli na przykład w to, że trzeba zrobić jakąś, trzeba zrobić jakąś wielką ofiarę z ludzi, nie wiem, poświęconą mrocznym bóstwom. I to zrobią, nie? I czy to będzie dla nas jakaś różnica, na przykład, że to jest wymyślone wszystko? No raczej nie, jak to już się w jakiś sposób ziści. No to co nam to robi za różnicę? Ludzie też nie dowierzają, że na przykład jacyś ludzie z elit, z wysokich kręgów mogą się dopuszczać czegoś takiego, jak jakieś trzymanie gdzieś, nie wiem, w tajnych piwnicach, gdzieś jakichś dzieci. No po prostu, no ta historia z adrenochromem, nie? Że no, nie wiem, tu trochę jestem faktycznie też sceptyczny, bo ta utleniona adrenalina, to nie wiem, czy to się w ogóle da jakoś zażywać, czy nie. Czy to faktycznie ma sens, że to jest takim narkotykiem elit, picie jakiejś tam adrenalizowanej krwi dzieci, no nie wiem. To chyba ci ludzie mogą sobie pozwolić na naprawdę jakieś zajebiste dragi, zajebiste substancje i czy musieliby coś takiego robić? No chyba, że wiąże się to z ich jakimiś upodobaniami. No zobaczcie, skoro mamy w przykładzie tej rodziny królewskiej takich degeneratów, no na przykładzie tej rodziny, tacy degeneraci, że masa tych ludzi oskarżonych o pedofilię, o bardzo niecne rzeczy,
o organizowanie jakiegoś ludobójstwa, o handel żywym towarem, no to co to? Oni by tego już nie zrobili, bo to zbyt złe i by im było przykro, nie? I są za bardzo... Tego by nie zrobili. No, to... Ludzie lubią też oceniać według siebie troszeczkę i my jesteśmy raczej, tak zakładam tutaj, w większości takimi ludźmi, żebyśmy nie zrobili takich rzeczy, prawda? No więc nam się to w głowie nie mieści i tak trochę przez pryzmat nas samych oceniamy, że to jest niemożliwe. Gdzie to człowiek by coś takiego zrobił? No, dajcie spokój, nie? No ale ci ludzie, jak widać, są naprawdę zdegenerowani mocno. Maksymalnie, nie?

Adrenochron to kampania wyborcza Trumpa i QAnon. No mówi się, że Pizzagate to była też, że mógł być to taki fake wypuszczony po to, żeby pogrążyć Hillary Clinton, tak? I poprzez wykazanie, że w jej sztabie wyborczym są ludzie, którzy zamawiali pizzę sobie za 10 tysięcy dolarów. No ale dla mnie ta sprawa była... Zbyt tam dużo było dziwnych, tajemniczych rzeczy, żeby mi to pasowało do tej wersji, nie? KGB Rucie.

poza tym chyba adrenochrom, nie? A nie adrenochron. Chrom.

No właśnie, to znaczy, no... Eurowizja była też komentowana tak, że to jest znów pokazywanie jakiegoś diabelstwa, takiego, że nie kryjemy się, popatrzcie. Niektórzy to tłumaczą, ci, którzy się zajmują tematem, nie pamiętam, kto to mówił, to chyba Michał Dabliński tak to tłumaczył, że... I to się jakoś pokrywa z tym, co kapitan Tomek kiedyś mi opowiadał, że on też tak to widział, że ci ludzie z elit doskonale wiedzą już, co jest po śmierci, wiedzą na jakich zasadach, przynajmniej są przekonani, że wiedzą, jak wygląda sprawa z tymi karmicznymi sprawami, co jest po śmierci, czy jest jakiś sąd, czy go nie ma, czy pan Bozia osądza za uczynki, czy nie. I doszli do tego, że rządzą nami takie bardziej mechaniczne, mechaniczno-karmiczne zasady, które można w pewien sposób oszukać. Wiadomo, ciężko jest oszukać Pana Boga, nie? Zrobić go w jajo w jakiś sposób, ale jak przyjmiemy, że światem rządzą jednak takie bardziej mechaniczne, karmiczne zasady, no to można tutaj używać pewnych cheatów, tak jak w grze komputerowej można też sprytnie gdzieś tam ominąć jakiś level, włączyć sobie nieśmiertelność i nikt nam, żaden z autorów tej gry nas nie poda do sądu, ani nie spotkają nas jakieś żadne konsekwencje, po prostu jesteśmy sprytni i używamy chytrych sztuczek. I tą karmę miałoby się oszukiwać w pewien sposób taki, polegający na tym, że się ludzi właśnie informuje, co ich czeka i kim jesteśmy. Poprzez te właśnie różne ubiory, symbole, wpływ na media, różne znaki, pokazywanie w różnych serialach popularnych swoich zamierzeń, które są potem realizowane, że po prostu to jest oszukiwanie tej karmy na zasadzie, no przecież graliśmy z wami w otwarte karty, nie robiliśmy tego pokryjomu, nie knuliśmy, tylko przecież cały czas wiedzieliście, może nam kiedyś tak powiedzą, a kuku, słuchajcie, dobra, przecież cały czas o tym gadaliście, przez dziesięciolecia o tym gadaliście, o tym, co, kim jesteśmy, mieliście na talerzu, sami bardzo dobrze rozpracowywaliście te rzeczy, owszem, było wśród was wielu niedowiarków, ale to tak zawsze jest, ale generalnie graliśmy z wami w otwarte karty, że to jest takie trochę oszukanie karmy, nie? No, skąd oni to wiedzą, pyta psycho. No, w przypadku kapitana Tomka, no to nie jest żadną tajemnicą, że on przynajmniej tak twierdzi, że przeżył śmierć kliniczną. No oczywiście tutaj wszyscy zaraz są niedowiarkami i zarzucają, że coś... Znaczy nie wszyscy, ale dużo osób zarzuca, że coś może ściemnia, zmyśla. Podczas kiedy... No, ludzie przeżywają, mają takie doświadczenia, nie? Czemu jego nie miałoby to w sumie spotkać? No i on opisywał, co tam widział, jak to wygląda po tej śmierci i na tym zbudował to przeświadczenie, że te elity wiedzą też o tym wszystkim, czego on doświadczył, co widział, że po prostu jest to takie bardziej mechaniczne, nie ma jakiegoś sądu, jakichś bóstw, które nam kładą, nie wiem, na szali, na wadze, nasze dobre, złe uczynki, zaglądają do jakiejś księgi, tylko po prostu jest to takie bardziej właśnie systemowe, mechaniczne, pewne, jak można by to przyrównać do jakiegoś zjawiska w naturze w sumie, nie? Tylko działającego trochę na takim bardziej, no, nieosiągalnym dla nas być może jeszcze wymiarze jakimś astralnym, duchowym. Wiecie, ja też o tych rzeczach opowiadam, nie mając zawsze jakiejś wielkiej chęci, żeby coś tu forsować, przekonywać, tylko przedstawiam pewne po prostu wizje, pewne poglądy. Tak to wygląda. No i tak, miałoby być to takie trochę cheatowanie po prostu sprytne. Ale gdzieś tam mam jakieś takie przekonanie, że sporo nie wiemy jeszcze i możemy się kiedyś nieźle zdziwić. I to, co nam się dzisiaj wydaje nienaukowe,
farmazoniarskie, takie szurskie bardzo, to może w tym być sporo prawdy i się okaże, że to tak, że to mniej więcej tak jakoś działa właśnie, nie? Trochę. W ogóle no to jest na swój sposób niesamowite, że my jakby umierając stajemy się częścią tej planety, tej Ziemi, nie? Z martwych, ogólnie z martwych organizmów, roślin, no powstaje w rezultacie ropa, tak? Czy ta ropa jest do czegoś potrzebna planecie Ziemia? Nie wiem, w jakiś sposób naoliwia ją, że gdyby jej nie było zupełnie, powiedzmy, to nie wiem, to jakieś ruchy tektoniczne by no, tak się odbywały, żeby się ta Ziemia rozwaliła. Nie wiem, ja się na tym nie znam za bardzo, ale może to jest po prostu jedna, w pewnym sensie jesteśmy w jakiejś symbiozie, której jeszcze nie do końca rozumiemy, tej symbiozy, nie? I zakładam sobie też, że takie jakieś bardzo stare rody, no to mogą więcej wiedzieć na te tematy. Różne tajne stowarzyszenia, które powiedzmy gromadzą wiedzę, jeszcze te tajne stowarzyszenia od jakichś bardzo starych rodów wywodzących się z Egiptu starożytnego, no wiecie o czym mówię, i że oni bardzo powoli do czegoś tam dochodzili i że coś wiedzą, a przynajmniej zbliżyli się może trochę do poznania tego, o czym my sobie tak bardziej luźno spekulujemy, przedstawiamy przeróżne wersje, no to oni już mają jakieś coś wypracowanego, nie? Tutaj tak nawet patrzę jeszcze na ten portret Karola i to troszkę wygląda, jakby mu tak po brodzie krew spływała. To tak właśnie niby jakiś taki dołek w brodzie, ale też taka jakby takie zaczerwienienie, tak jakby no w ogóle no to jest bardzo, jakbym miał określić klimat tego obrazu, styl, klimat może właśnie bardziej, to bym powiedział, że właśnie jest bardzo wampiryczny. No bo wiadomo, wampir to krew. Tu mamy ten karmazyn taki, nie? Właśnie ta taka jaskrawa, utleniona krew. No krwawy jest obraz, krwawy, wampiryczny. Sam Karol no, wygląda jak trochę jak taki wampir

0: Cześć, krawiec. Co słychać?
1: Co słychać? No, nic ciekawego.
0: Nic ciekawego. Słuchaj, ja na chwilę bym zmienił temat, jeżeli mi pozwolisz.
1: Oczywiście.
0: Ale tylko na parę minut. I tutaj się zwracam do Zenona z taką prośbą, żeby nie komentował na czacie, że jestem jakimś narkomanem, że coś ćpam. Ja się tutaj przyznaję z ręką na sercu, że nigdy żadnych narkotyków w życiu nie brałem. Nie jestem żadnym ćpunem.
1: No, też pytanie, czym są narkotyki, co uznajemy za narkotyki. A coś tam kiedyś spróbowałeś, no ale opowiadałeś, że ci to nie służy. Mamy chyba problemy z połączeniem jakieś małe. Halo, halo? Halo?
0: Nocne radio to jest radio dla...
1: Dopiero teraz cię słyszę, wiesz? Jak powiedziałeś, że nocne radio to jest i dopiero teraz coś przerwało na jakiś czas.
0: No dobra, no to jeszcze raz.
1: Jak możesz, to może, słuchaj, może miejsce zmień, bo wiesz, chyba masz problemy z zasięgiem, to będzie nam przerywało co chwilę, to bez sensu, nie? Nie wiem, czy gdzie teraz jesteś, może gdzieś tam, gdzie jest ciężko z zasięgiem.
0: No dobra, no jestem, się nigdzie jakoś nie przesuwam, więc jestem w tym samym miejscu, ale mogę wyjść ewentualnie z samochodu. Jakby. A co, teraz lepiej mnie słuchać?
1: No, zobaczymy, może nie będzie przerywało.
0: Możesz mi powiedzieć, w którym miejscu mi przerwało, bo też nie chcę się powtarzać.
1: Jak powiedziałeś, że żadnym narkomanem nie jesteś i
0: tak, no. Tak. No dobra, no to jeszcze tylko chcę dodać, że to, co Zenon wpisuje tutaj, no to jednak wiesz, Zenon, to jest do ciebie, nie? Nocne radio jak gdyby nie jest twoją własnością, więc jeżeli masz ochotę pisać komentarze nieprawdziwe na mój temat, to rób sobie to na swoim Discordzie.
1: Ale on chyba pisał o mapecie, bo tu pisze, że o mapecie,
0: nie wiem.
1: A nie ty,
0: ja...
1: Tomisiu, i się śmiejesz, że to... Bo wiesz, bo mówiliśmy... Nie, on pisał Tomek, no bo Tomek to jest mapet, kapitan Tomek. Chodziło chyba mu faktycznie, wiesz, o mapeta, bo no, mówiliśmy teraz o mapecie, że Zenon chyba uważa, że jakieś przemyślenia mapeta, czyli
2: men, kurwa, men, ja jestem ledwo żywy, serio, mam dzisiaj, wiem jak się czują osoby z dwucyfrowym IQ. Jeżeli się pierdolnąłem na tym i napisałem Tomisiu, to narkoman, a nie Tomek, w sensie mapet, to przepraszam, nie? Nawet tego nie widziałem. Mi chodziło o mapeta, nie o ciebie. No na jakiej podstawie, kurwa? No.
0: Okej, dobra, ale to masz do mnie zarzut, że ja mam dwucyfrowe IQ, tak? Teraz to jest do
2: nie,
0: mnie...
2: kurwa, ja mam dzisiaj, ja mam.
0: Okej. Wiesz co, Zenon, jak już się
1: napisałeś Tomuś, napisałeś Tomuś, może dlatego Tomisiu pomyślał, że Tomuś, Tomisiu. Nie, no chodziło Zenonowi pewnie na pewno o kapitana Tomka.
0: No, no dobra, no to poruszę jeszcze przy okazji kwestię, bo wiesz, tak jak mówiłem, twój Discord to jest twoja sprawa, ja tam, wiesz, nie mam na to wpływu, co tam za bardzo robisz, aczkolwiek ci powiem, że to jest trochę nie fair, Zenon, że wycinasz moją wypowiedź na czacie, kontekstu, po czym wklejasz sobie na Discordzie i robisz taki hype na to, że jestem jakimś spermiarzem albo, nie wiem, jakieś mam problemy seksualne.
2: Kurwa, jaką
0: seksualne.
2: Idzie, pokaż.
0: Poczekaj, daj mi skończyć.
2: A ty chcesz, kurwa, dramę
0: była
2: teraz
0: audycja,
2: kręcić?
0: Słuchaj, poczekaj. Nie chcę kręcić dramy, tylko po prostu chcę to wyjaśnić, nie? Słuchaj, była audycja z Anią. Ania gdzieś tam może napomknęła na audycji coś na temat, co kupuję, czy nie, czego nie kupuję w sex shopie, rozumiesz? Ja to skomentowałem na czacie, nie widzę tam nic, nie wiem.
2: Dobra, Tomisiu, może cię, kurwa, może cię uświadomię, nie? Bo może nigdy ci tego jeszcze nikt nie powiedział wprost. W chuj kobiet tutaj w Gównoradyjkowo i pewnie na żywo też macie za turbo oblecha. Tak po prostu. I to nie ja wymyśliłem.
0: Ja myślę,
2: tak
0: że
2: zwyczajnie...
0: to ty wymyśliłeś, Zenon. To ty wymyśliłeś.
2: Nie, no to przykro mi. Ja wiem, że fajnie jest wszystko mówić na winę Zenona,

0: Ale niestety tak to nie działa, nie?
1: Ja myślę, że ty
0: Więc.
1: jesteś Zenon Oblechem, bo jak tylko się dołączyłem do twojego Discorda, codziennie wysyłałeś kopulujące się psy i to było najmniej obleśne akurat.
0: No!
1: A po czym, słuchaj, stworzyłeś swojego Discorda, nie wiem, Discorda, który się kręci wokół gejów, porno gejów.
0: Tak, tak, i dokładnie tak. Teraz tematem numer słuchaj, jeden na Discordzie jest gejowskie porno,
1: ja
0: dokładnie tak.
1: Oblechem, tak?
0: Zgadza
1: masz,
0: się, tak.
1: Ty masz po prostu... No. Obleśne myśli.
0: Znaczy, to spytaj panie, czy panie mnie mają za oblecha. Widzisz, ale Tomisiu, ty nie miej do mnie prezencji. Ja ci mówię, co myślą kobiety.
1: Ale ty mi nie będziesz mówić, co myślą kobiety.
0: Ale kobiety ci tego nie powiedzą w twarz, no. Takie nie są. Ja ci mówię, jak jest.
1: Ja ci powiem, co myślą kobiety.
0: Jak mnie mają za oblecha, to proszę mi to powiedzieć wprost, nie?
2: Słuchajcie,
0: ja się nie obrażę.
2: Te nasze społeczności są tak nieduże, że czasami jest tak, że dwie osoby o kimś coś powiedzą, jakieś dwie kobiety mogły tak powiedzieć, bo Tomisiu miał taki humor i coś sobie tam pisał, że jest oblechem, a Zenon, ty mi się jawisz, sorry, no też trochę jako osoba, która często tak koloryzuje, wyolbrzymia, że właśnie dwie osoby coś...
0: Chuja wiesz, krawiec,
2: ale
0: nie jesteś
2: często
0: w tej
2: tak
0: części
2: masz, że...
0: społeczności. Nie
2: ale...
0: masz żadnego pojęcia na ten
2: myślę,
0: temat.
2: Że trochę taki jesteś, że często coś dwie osoby powiedzą, a ty od razu to podsumujesz, że ludzie
0: no,
2: mówią... Ludzie
0: moja,
2: mówią
0: ja słucham,
2: i będziesz
0: ten,
2: miał
0: że
2: i w pewien ten... sposób będziesz miał rację, że ludzie mówią, tylko że jak dwie osoby coś
0: ale
2: powiedzą.
0: To, słuchaj, ale to jest moja wina, że w Gównoradyjkowie są dwie kobiety? No nie moja wina, że
2: ale
0: wiesz, są dwie kobiety, że tak powiem.
2: No, jest tych, sam przyznaję, że tych kobiet nie jest dużo i wiesz,
0: jak
2: dwie kobiety coś powiedzą, to ciężko też jest trochę nie, czasami będzie nieuczciwe, jak ty to podsumujesz, że wszystkie kobiety mają, mówią to samo o tobie, Tomisiu. Bo to wtedy jakby no, tak nie oddaje skali,
0: co,
2: wiesz?
0: Jakbym posłuchał o jakiejś czekaj, stymulacji słuchawką tych jego tekstów prysznicową i tak dalej.
1: Okej, okay. Mogę coś powiedzieć? Bo ja wiem, że nie przepraszam. Wśród tych dwóch kobiet, które wymieniłeś, obydwie są na twoim Discordzie i jedna to jest twoja partnerka, żona, nie wiem, kim ona jest. No to, wiesz, ja dziękuję za taką opinię osób, które są pod twoim wpływem, no to wiadomo, że...
0: A co no, mają oczywiście, no, wiadomo, no jest tak, dokładnie tak.
1: Tak,
0: mhm,
1: jest.
0: Dokładnie
1: Zenon,
0: tak. Tak,
1: ja
0: tak.
1: Ci powiem prawdę, tak, jest, ludzie się po prostu na twoim Discordzie, część ludzi się ciebie po prostu boi, żeby coś powiedzieć wprost tobie. Ja widziałem jeden wpis jednego człowieka, który po prostu... No miałem okazję, ktoś mi to wyciął i wysłał. Widziałem wpis osoby, która mnie obroniła, nie będę mówił kto, i powiedział, że twoje wklejenie tego shota z czatu to jest po prostu chamskie, bo to jest wyjęcie czegoś z kontekstu, to po czym pojechali po tej osobie równo, że ona jak śmie, ona kogoś broni, że to jest nieprawda. Jak się tam pojawiła Nina, której kompletnie nie znam, która po prostu przytakuje jak taki lemming, cokolwiek nie napiszesz, to przytakuje. No ludzie się po prostu... Słuchaj, ludzie się ciebie boją, bo wiedzą, że jak po prostu cokolwiek z czymśkolwiek się nie zgodzą, to wylecą z tego Discorda. No i
0: ty patrz,
1: no
0: jest i tak źle, tak się mnie boją, tak wylecą, a cały czas kurwa tych ludzi przybywa, no niesamowite.
1: No to super, to ci gratuluję. No masz
0: jak
1: po prostu,
0: to się dzieje, nie? Słuchaj, patrz, ciekawostka.
1: Od dwóch, trzech lat, jak tam wchodzę, komentarze są od tych samych ludzi. No to super. Super,
0: no to
1: że się przybywa.
0: Przykro mi, ale masz słabe informacje na ten temat. Nie są od tych samych ludzi, w żadnym wypadku.
1: No mam bardzo dobre informacje za mną. Ja sobie powiem ci, że sobie przez długi czas obserwowałem to, ale byłem cicho, się raczej tam, wiesz, tym nie przejmowałem, ale powiem ci, że to jest trochę chamskie, że z jednej strony piszesz mi coś innego na Skype'ie, po czym na Discordzie tworzysz po prostu taką no, negatywną opinię na mój temat. W ogóle
0: ja
1: nie
0: tworzę,
1: znając.
0: Ty kurwa pamiętasz jak ten? Serio? Kurwa dzisiaj naprawdę? Ja pierdolę. Wiesz co, chłopie, narobiłeś nieraz tyle gnoju kurwa tam, że się w pale nie mieści.
1: No,
0: sorry,
1: nie
0: ale po prostu ja też cię uważam za oblecha. Też uważam, że twoje teksty o kobietach, o te, że są jakieś bezmajteczek, o tym, o pindolu twojego syna,
1: stary,
0: jakieś takie
1: ci...
0: kurwa rzeczy są obleśne, kurwa, zżygać mi się chce i nie tylko mi. I będę o tym mówi, jak mi się żywnie podoba.
1: Nie wiem, o co ci chodzi. Wymyślasz po prostu. Wymyślasz, Zenon, wymyślasz
0: tak.
1: rzeczy, które
0: no to
1: nie
0: kurwa,
1: mają miejsca.
0: Nie ruszaj tematu, słuchaj.
1: Nie, no słuchaj, to podaj mi przykład chociaż. Albo wyślij
0: chcesz?
1: Mi to, co napisałem.
0: Spoko.
1: Oczywiście, wyślij
0: daj
1: mi.
0: Trzy dni. Daj mi 3 dni, ja zapukam, gdzie trzeba i poleci na Discordzie NR. Ładna kompilacja. Nie ma problemu.
1: Tak, bardzo, bardzo cię proszę. Po prostu wymyślasz bzdury takie. Wiem, że robisz to specjalnie, po prostu może cię wkurzyły moje jakieś, nie wiem, poglądy albo coś. Nie wiem, w zasadzie nie wiem, czemu to robisz. Czy masz sam ze sobą problem? Czy ja cię denerwuję z tym, że mam jakiś inny światopogląd albo inną opinię na pewne sprawy?
0: A w dupie mam twój światopogląd, miej się swój światopogląd. Uważam, że jesteś, kurde, jesteś oblechem i nie jestem w tym odosobniony. No, kurwa, no przykro mi, nie?
2: A może słowo rubaszny by tutaj lepiej pasowało? A co to coś takiego strasznego, że ktoś tam coś sobie niewybrednie pokomentuje, że cycuszki, że coś, że tego, no.
1: No słuchaj, jak Zenon wysyła non-stop zdjęcia jakichś nagich gejów kopulujących się albo psów i ona mnie zarzuca, że ja jestem oblechem. No to kurde, no to...
0: Gejów kopulujących nie wysyłam z bardzo prostej przyczyny, no. Nie ma u nas treści na Safe for Work, taka jest zasada. Puszczamy tylko na tak zwany only plot, nie? I oglądamy to gejowskie kino, oczywiście. Jak są wyciągnięte, wycięte wszystkie akcje, że tak powiem. Mhm. Sama fabuła.
1: Super, super. No. No, wiesz co, możesz się tłumaczyć, jak chcesz. Ja sobie zrobiłem
0: no parę tak jest. Co ja ci powiem? Screenów,
1: które wysyłasz, więc wiesz... To, żeby nie było
0: i
1: tak,
0: będę wysyłał, jak dupniesz czymś oblecznym, to wyślę, zrobię różnicę, wyślę to teraz na Discord Nocnego Radia, jak znowu jebniesz jakimś oblechostwem, dupnę to na Discord Nocnego Radia.
2: Oj, ludzie.
0: To wtedy jest... się dogadamy.
2: Zamiast ze mną tutaj pogadać na temat audycji, na jakieś poważne tematy, okultyzm elit, matka Gaja.
1: No, ale dobra, Krawiec, też miałeś taki moment z Zenonem, że jechał po ciebie równo, krytykował i...
2: Cały czas to robi.
1: Wiesz, ty miałeś szansę zadzwonić, czy się na niego obrazić, czy coś powiedzieć. Ja też chcę mieć taką szansę, nie? W końcu
2: dobra.
1: Częścią tego, wiesz, uniwersum, nie?
2: Proszę uprzejmie. No.
1: Po prostu uważam, że gościu jest nie fair. Próbuje ze mnie robić kogoś, kim naprawdę nie jestem. Przeczytaj sobie może, nie wiem, kim jest spermiarz. Spermiarz to jest jakaś osoba, która, nie wiem, siedzi cały czas na jakiś, nie wiem, na pornografię robi, czy siedzi na jakiś, wiesz, ogląda filmy pornograficzne, się masturbuje. Ja ci mogę przysiąść na moje życie, że ja, Zenon, ani nie korzystam z pornografii, ani się nie masturbuję, mam stałą partnerkę od 25 lat, jest mi zupełnie to niepotrzebne, a ty po prostu próbujesz ze mnie zrobić kogoś, kim nie jestem. Ja po prostu chcę się obronić, chcę się po prostu swoje dobre imię obronić, więc chyba mam do tego prawo.
0: Dobra, no słuchaj, ja sobie pozbieram te twoje różne teksty, rzucę to na Nocne Radio, ludzie ocenią, czy to jest, wiesz, czy to jest, czy tak ten tekst pod tytułem Spermisiu jest adekwatny, czy nie jest i tyle, czy jesteś oblechem, czy nie i już, no, proste jak konstrukcja CEPTAM.
3: Ale... Ludzie lubią takie tematy. Już 140 osób przyszło. Lubią. Dymy.
1: Ja ci powiem, Zenon, że masz po prostu nierówno pod sufitem. Jakieś zbierasz...
0: Powiedział, kurwa, cyklofrenik,
1: ale
0: nie?
1: Ale poczekaj. No tak.
0: Spoko.
1: A powiedz mi, Zenon, na jakiej zasadzie diagnozujesz mnie jako schizofrenika?
0: Nie powiedziałem schizofrenika. Nie powiedziałem
2: schizofrenika. Cyklofrenik.
0: Że jest cyklofrenik, że masz kurwa takie wahanie nastrojów, że to ja pierdolę.
2: Ja mam naturę cyklofreniczną.
1: Ty nie masz wahania nastrojów, a ty non-stop kogoś atakujesz.
2: A ty, Zenon, ty też masz cyklofreniczną chyba naturę, bo ty nawet taki był mem, że Zenon taki zły... I uśmiechnięty. I tak masz, faktycznie. Raz jesteś do rany przyłóż. Wesolutki. Wesolutki,
0: ale
2: miły.
0: Ja tego
2: a raz, kurwa, taki...
0: Ja tego mema zrobiłem.
1: Zenon, ja ci tylko powiem, weź sobie wejdź na stronę Nocnego Radia i zobacz swoje komentarze. Ty non-stop pod każdą audycją atakujesz ludzi, robisz negatywne komentarze, nie masz ani jednego pozytywnego komentarza. Wszystko się odnosi, wszystko jest negatywne. Wszystko jest związane z krytykowaniem, z jakimś pokazywaniem palcem, że ktoś jest niedoskonały, że ktoś nie ma charyzmy. Po czym, jak już się wyładujesz z tej swojej złości, to potem się robisz taki łagodny. I potem tak jak, kurde, hemoroid w dupie, nie? Masz parcie, znowuż wyskakujesz, jesteś upierdliwy, a potem jak już przejdzie to parcie, zanikasz, jesteś okej. Okay. Więc chyba ty masz problemy z... z niekontrolowanym jakimś...
0: Spokojnie, jak tak to widzisz, słuchaj, no masz pełne prawo, nie? Nie ma problemu. Ja po prostu mam straszną alergię na zbili, niestety, bo z tego, wiesz, ostatnie jakieś ankiety, takie jakieś teksty, ruchy pokazuje, że takich kretynów w Nocnym Radiu jest co najmniej połowa i to jest przerażające, nie? I no... Jakby no, to powiedzieć.
1: Przepraszam, uważasz, że jestem kretynem? Nie rozumiem.
0: Nie, nie uważam cię za kretyna. Nie gadałbym z tobą, gdybym cię uważał za kretyna.
1: Uważasz mnie za jakiegoś zboczeńca? Nie wiem, powiedz, za kogo mnie uważasz?
0: Nie, no to słuchaj, uważam, że te twoje teksty, które rzucasz, są obleśne i nie będę się z tym krył. Jak już to wyciągnąłeś, to tak, uważam, że są zajebiście, kurwa, obleśne. Tak, fuj. Często no, potrafisz...
1: Zenon, potrafisz spojrzeć w lustro, potrafisz na przykład zweryfikować to, co ty piszesz i wysyłasz na Discordzie, albo jak ludzi krytykujesz, potrafisz czasami się uderzyć w piersi i powiedzieć, że kurde, no nie jestem doskonały, po prostu atakuję ludzi, mam jakiś problem ze sobą. Potrafisz coś takiego zrobić, czy nie? Czy będziesz wiecznie...
0: Natomiast jedną rzecz zrobię najpierw. Pozbieram te twoje obleśne wypowiedzi i je pierdolę na Discord Nocnego Radia, żeby każdy mógł sobie ocenić. To ci gwarantuję.
1: Tak, Zenon, najlepiej jak jeszcze powycinasz to wszystko z kontekstu, bo to też robisz bardzo dobrze.
0: To wtedy ludzie ocenią, czy to jest wycięte z kontekstu. Słuchaj, jak chcesz, to ja ci mogę kontekst nawet dać. Naprawdę jestem w stanie to zrobić tak, żeby to przyszło z timestampami, ze wszystkim. Nie ma problemu.
1: Nie ma problemu. Ja tak samo mogę po prostu zrobić wycinkę z twojego wulgarnego sposobu, w jaki ty po prostu
0: ale,
1: się do ludzi odnosisz.
0: Oczywiście, to, ale wiesz, stary, ja się nie kryję z tym, że się nie pierdolę w tańcu, nie? Jak widzę jakiegoś schizofrenika, to mu powiem, żeby się kurwa leczył, nie? Ja
1: no ale szansę, słuchaj, że, jeżeli wiesz, mnie uważasz przecież, za schizofrenika, nie uważasz za schizofrenika?
0: Proszę?
1: Czy mnie uważasz za schizofrenika?
0: Nie uważam cię za schizofrenika.
1: To dlaczego wypisujesz mi w środku nocy w najbardziej wulgarny sposób takie teksty w moim kierunku? Nie rozumiem tego.
0: Przecież jesteś jakimś schizofrenikiem. Przecież nie powiedziałem ci, że jesteś schizofrenikiem.
1: No co powiedziałeś, no powiem, że jak kogoś uważasz za schizofrenika, to się nie pierdolisz w tańcu i jedziesz po nim równo, więc się pytam, czy ja jestem dla ciebie schizofrenikiem.
0: Aha, no tak, no to teraz to, co robisz, to jest strawman, wiesz, to jest chochoł.
1: No dobra, to w takim razie, jeżeli nie jestem schizofrenikiem, to jaki jest problem twój ze mną, że wypisujesz mi w sposób najbardziej wulgarny rzeczy na moim Skype'ie w środku nocy? Masz jakiś problem ze mną, czy masz problem z moimi poglądami, czy jaki jest problem twój ze mną?
0: Chłopie,
1: bo ja tego nie rozumiem. Słuchaj,
0: z tobą
1: wypisujesz mnie,
0: normalnie gadać,
1: banujesz,
0: nie?
1: Ale poczekaj, wypisujesz mi rzeczy bardzo wulgarnie, potem mi banujesz, potem piszesz odpierdol się, ban.
0: No stary, ale nie dało ci kurwa, ja ciebie z mojego Discorda nie wyjebałem. Wyjebał cię ktoś inny z tej prostej przyczyny, i to chyba dwa razy, z tej prostej przyczyny, że się jak totalny skurwysyn zachowałeś wobec kogoś. Ale tak w chuj, i nie będę tego wyciągał, nie wchodził w szczegóły, ale dwa razy po prostu się jak totalny kutas zachowałeś i to ludzie cię prosili, koleś cię prosił, zachowałeś się jak totalna łajza, taka do pożygu. I wiesz... I w tym momencie się pojawia problem, że próbujesz teraz siebie strugać jakiegoś aniołka i tak dalej. Kurwa, no nie jesteś aniołkiem, jest od tego w chuj daleko. To, że Krawicz tego nie widzi, bo nie siedzi na Discordach i nie ma z tobą kontaktu innego niż tutaj, może ewentualnie czasem jakiś priv, to nie znaczy się, że jesteś taki, jak się tutaj strugasz na tych, wiesz, na tym, jak dzwonisz. Bo poza anteną też...
1: Ale poczekaj, Zenon, ja się nie strugam. Ja się nie strugam, ja jestem taki, jaki jestem po prostu.
0: Wiesz, no to jesteś kutasem,
1: Moje jest no to jest twoja opinia.
0: Co tu dużo mówić?
1: Ja na przykład nie będę na ciebie jakiś inwektyw stosował. Uważam, że to jest po prostu chamskie, jak kogoś nie znasz, wiesz, twarzą w twarz z kimś nigdy nie rozmawiałeś. I ocenianie takie i pisanie takie to jest w ogóle bez sensu, no ale to jest, wiesz, to jest twój styl widoczny. Lubisz to, daje ci to jakąś adrenalinę może, albo nie wiem co.
0: Mam już parę takich twoich tekstów, już do mnie doszło od razu, dosyć szybko ludzie zareagowali na ten, no poczekam jeszcze na parę i rzucę. Także, już, no dla mnie chujowizna, no niestety. O, mam. Krawiec. Po prostu odkręcasz słuchawkę od prysznica i wciskasz kabel prysznica po ówczesnym nasmarowaniu odbytnicy wazeliną. Odkręcasz średnio mocno, zawóz letnią wodą i w tym samym momencie i tak dalej i tak podobnie. Jak chcesz, to nawet mogę, wiesz, timestampy z tego wyciągnąć. Jestem w stanie to zrobić.
2: A to było pewnie, to było chyba a propos lewatywy. Jak sobie zrobić lewatywę najprościej?
0: No zobaczymy, tak? No.
2: A to coś no takiego dobra, to, strasznego tutaj. Zrobić sobie lewatywę
0: Picasso odkręcone. Jest pędzoręczny, maluje pindolkiem, jest w chuj takich tekstów, sztywny palto, pojeczka pana perkusisty, witam. Jest chuj jakichś takich aluzji. Tomisiu, różne rzeczy ci się w życiu udały, ale jedna no, ale rzecz dobra, ci się nie udała. Poczucie humoru.
1: W ogóle to jest
0: nie masz poczucia humoru.
1: Kompletnie ci to nie... A poczekaj, kompletnie ci to nie wyszło, bo jest taki w Australii gościu malarz, który się nazywa Picasso i maluje tak pindolkiem. I co w tym złego, że ja taką rzecz napiszę?
0: No dobrze, jest dobrze.
1: To jest dla ciebie
2: prezydent Ukrainy grał pindolkiem na pianinie.
0: No i super, ale czekaj, to nie o to chodzi.
1: Pocisz się, żeby na siłę stworzyć jakiś bzdurny mój wizerunek, który w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pocisz się. Nie jesteś w stanie nic znaleźć tak naprawdę. Wszystkie rzeczy, które obleśne mi teraz mówisz,
0: jestem chory, w ogóle nie ma... Nie jestem nawet, wiesz, nie jestem nawet przed komputerem. Jakbym był przed komputerem, ci to wszystko wysłał już teraz. Ale nie jestem.
1: Jezus Maria, wyślij mi to wszystko, a ja ci jeszcze dodatkowo znajdę kontekst.
0: Chłopie, weź
1: no
0: się ogarnij.
1: Po prostu pocisz się, próbujesz coś znaleźć na siłę, jakieś bzdury.
0: Nie mieć za kogoś...
1: Słuchaj, Zenon, wiesz, jest pewien kontekst, jeżeli się pojawia Etam i mówi tam o swoich jakichś takich tych rzeczach, które są po części są obleśne, ale po części jest to, wiesz...
0: O, tam jest obleśne, jak show, żeby mówić, że Etam jest obleśne. Na jakiej podstawie?
1: Ja nie mówię, że obleśne, ale słuchaj,
0: dlaczego mówisz, że tam jest obleśne?
1: Ja powiedziałem, że to, co mówi, może dla niektórych się wydawać obleśne.
0: Ale tak widzisz, tak co oceniłeś.
1: Ja nie powiedziałem, że jest obleśne.
0: I to mi się,
1: nie,
0: jeżeli...
1: Nie, powiedziałem. Nie. Zmieniasz, wyciągasz mi z ust coś, czego nie powiedziałem. Nie powiedziałem. Słuchaj, cofnij z powrotem i sobie przesłuchaj, co powiedziałem. Powiedziałem, że niektóre rzeczy, które Etam mówi, mogą się dla niektórych wydawać obleśne. No, niestety mogą. Ale wiesz, to jest coś takiego, że jest jakaś audycja, pojawia się Etam. Ja mam jakiś tam swój komentarz, który też wyciągnięty z kontekstu może być właśnie obleśny. Ale po prostu w danym momencie se żartujemy, no to wiesz, próbujesz teraz na tej zasadzie, ale poczekaj, próbujesz na tej zasadzie na siłę zbudować mój wizerunek jakiegoś zboczyńca oblecha, a prawda jest taka, że możesz, nie wiem, no staraj się, może ci się uda, no, ale na twoim wyschodzie, nie rób tego na nas
0: dawno, x osób cię tak widzi, no przykro mi, że chcesz to, sam to wyciągnąłeś totalnie publicznie, więc masz. No,
1: słuchaj, ale wiesz co, Zenon, taki argument to jest z dupy wzięty, że ja też mogę powiedzieć, że x osób ciebie widzi w ten sposób. Co to jest za
0: ale
1: argument?
0: Ale to dobrze, no i co jest, ale tak jest. Jeżeli powiesz, że x osób nie widzi w ten sposób, co ja na to poradzę?
1: Okej, Zenon, powiedz mi odnośnie tego, co się stało parę dni temu. Wkleiłeś screenshota na swoim Discordzie, gdzie po prostu się, nie wiem, czy przez przypadek, czy nie przez przypadek, Ania mówiła o tym, że chodzi do sex shopu, ale kupuje inne rzeczy. I ja napisałem komentarz, że być może, że na żarty oczywiście, że a może to są pejcze albo kajdanki. Ty to wkleiłeś, wyciągając z kontekstu, po czym wszyscy zaczęli to komentować, że nie wiem, tam Jacek skomentował, że mam nadzieję, że nie będę takim zboczyńcym po 40, jak jest Tomisiu, coś takiego.
0: Jacek i uważasz, że Jacek, kurwa, i czekaj, i uważasz, że Jacek, który mnie wciąga intelektem i kurwa kasą nosem, jest pod moim wpływem, tak?
1: Mi się wydaje, że jesteś tak świetnym manipulatorem, że jest pod twoim wpływem.
0: Kurwa.
1: Jesteś master manipulatorem, Zenon. Master, nie malutkim. Jesteś master manipulatorem. Do tego ci pomaga twoja żona w tym. Wy świetnie rozgrywacie swojego Discorda. A ja ci mówię, Zenon, ja obserwowałem sobie to tak z dystansu przez dłuższy czas i po prostu dobrze wiem, jak wy działacie tam, więc wiesz, możesz mówić, co chcesz, ale prawda jest niestety taka, jaka jest.
0: No słuchaj, no, nie ma problemu, jak chcesz se tak uważać, to se tak uważaj. I co ja na to poradzę? No taki i teraz powinien tak jak ty iść zaparte, nie jestem, bo coś tam, bo powody, bo tylko ty jeden tak uważasz, albo tylko jakieś tam czubki tak uważają. No uważajcie sobie tak, no.
1: No nie, nie ma problemu. Posłuchaj, Zenon, posłuchaj mnie, Zenon, posłuchaj mnie. Oczekujesz od Gosi i Tomu, żeby oni ci odczepili od ciebie, nie komentowali, nie używali twojego imienia, nie komentowali. Ja tego samego oczekuję, czego ty oczekujesz od innych. Ja cię proszę, odpierdol się ode mnie, mówię brzydko teraz.
0: A to wzajemnością, to możemy iść na ten układ. Nie tak, obiecuję ci, nie obiecuję ci, że ten, możemy iść na ten układ. Słuchaj, to patrz sobie tam, nie ma problemu. Nie ma problemu.
1: Poczekaj. Jeżeli chcesz coś pisać na mój temat, w ogóle mnie nie znając, to zastanów się jeszcze raz i pomyśl sobie, że w tym momencie żądałeś tego samego od Tomu i Gosi, więc bądź
0: dobra, konsekwentny. Dobra, no
1: i zastosuj tą samą zasadę do mnie.
0: Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. To chcesz, żeby te rzeczy rzucić na Discord Nocnego Radia, czy nie?
1: Zenon, jak chcesz, bo mnie też straszyłeś, że znasz mój adres, wiem, gdzie pracujesz. Pisałeś mi takie na Skype'ie rzeczy. Rób, co chcesz, Zenon. Ja naprawdę nie mam nic do ukrycia. Jak chcesz mnie gdzieś odszukać, gdzieś, nie wiem, chcesz
0: nie, udowodnić. Tomisiu, ja ci to powiedziałem w zupełnie innym tonie, że Zenon, to nie jest żadna tajemnica i się nigdy z tym przecież nie kryłeś. Zenon, w takim tonie to ja powiedziałem.
1: Zenon, to czujesz naprawdę nie fair.
2: No, to
1: stosujesz naprawdę nie fair sztuczki. Ja po prostu przez bardzo długi czas nikomu nie mówiłem o tym, co do mnie piszesz na Skype'ie, bo po prostu nie chciałem jakąś negatywnej opinii na twój temat robić, ale uważam, że w tym momencie, kiedy po prostu ty mnie w taki sposób nakreślasz mój wizerunek w taki sposób, robisz to bardzo w nieuczciwy sposób, to stwierdziłem, że dobra, no to w takim razie, jeżeli on sobie po prostu, że tak powiem, wolna Amerykanka bez żadnych zasad, reguł, pisze na swoim Discordzie, co chce, manipuluje ludźmi i robi to samo praktycznie na
2: moim
1: i na przykład wiesz.
0: Pozwolisz, że ja tylko powiem Jackowi, że jest tak pod moim wpływem. Totalnie. Myślę, że się ucieszę.
2: Żebyś
0: się nie przejmował, bo to nie jest żadna tajemnica i nic z tego nie będzie. A to, że ty masz jakąś, nie wiem, paranoję w głowie i dobierasz sobie, że jesteś oblechem nie tylko w moich oczach, ale niech będzie, że tylko w moich oczach i niesłusznie, może być. To jest jakiś powód, żeby ci zrobić krzywdę czy coś, to się mylisz, to się po prostu zwyczajnie mylisz. Tak normalnie po ludzku się mylisz. I jeżeli
1: chcesz, bardzo ciężko ci się przyznać do błędu, niestety.
0: Ale jeżeli chcesz, ale no przykro mi, zawsze cię będę miał za oblecha. Chcesz, możemy iść na taki układ, że się unikamy po całości i zresztą jak masz taki wgląd, to zobaczysz, że ja nic na twój temat pisał nie będę. Nie mogę ci niestety, ja wiem, że niektórym się tak wydaje, że taki jestem mastermind, ale no nie mogę za innych odpowiadać, no przykro mi.
1: No. Jesteś za mną, no wiesz... Ciężko mi się z tobą rozmawia, bo ty po prostu masz taki sposób, że wszystko negujesz, nie potrafisz nawet się zastanowić przez chwilę na tym, że ktoś, jak coś ci mówi, to nie masz czegoś takiego, żeby przemyśleć na przykład, kurde, może faktycznie tą osobę krzywdzę. Nie znam tej osoby, znam ją tylko przez czata i robię z niego na swoim Discordzie, gdzieś na innych platformach, nie wiem, gdzie ty jesteś, robię z niego jakiegoś oblecha, zboczeńca. Zastanów się, czy to jest fair. Słuchaj, ja mam stary, mam trójkę dzieci, jestem naprawdę, głupio mi o tym mówić, ale jestem bardzo dobrym ojcem, bardzo dobrym mężem, mam żonę od 25 lat, nie mam żadnych problemów w swoich relacjach. Jeżeli chcesz znać jakieś moje prywatne rzeczy z mojego prywatnego życia, to ci przysięgam na moje życie, Zenon, że ja nie korzystam z żadnej pornografii i się nie masturbuję, to ci przysięgam.
0: Ale ja jestem w stanie w to uwierzyć, no. Że
1: więc
0: po prostu
1: jedyną... No dobra, to w takim razie zastanów się, Zenon, czy to jest fair robienie ze mnie, nie wiem jak to nazywać, z penisia czy kogoś, czy to jest fair?
0: Masz mało takich rubasznych wujków, jak to krawiec mówi? którzy właśnie, wszystko jest w porządku, wiesz, dzieci wychowane, kochająca żona, ta relacja jest okej, od lat trwa, już wiesz, te wszystkie takie punkty przeszła i tak dalej, nigdy tej żony nie zdradził, ona jego i tak dalej, ale rzuca takie teksty. Stary, takich ludzi jest masa.
1: No dobrze,
0: nie?
1: To
0: jest...
1: ale dobra, stary, ale a czy ty sprawdzałeś w Wikipedii, czy tam w swoim ulubionym źródle informacji, kto to jest spermiarz? No to weź, przeczytaj, weź teraz włącz Wikipedię, czy jakiś tam swój ulubiony słownik i przeczytaj, co jest spermiarz. Bo ja się zastanawiałem, może faktycznie, jak ja to czytałem, to może faktycznie stwierdziłem, że kurde, może faktycznie jestem spermiarzem, bo jakiś rubaszny komentarz komuś napisałem. Ale potem, jak czytałem, wiesz, na temat definicji tego, no to tam jest jasno napisane, że to jest osoba, która ma jakieś problemy seksualne, korzysta z pornografii, masturbuje się ja nie mam ani żadnego problemu z tymi rzeczami.
0: No spoko,
1: ja się zastanawiam,
0: no to,
1: jak to się do mnie odnosi.
0: No to tutaj apeluję, mówcie,
1: jak to się do mnie odnosi, dobra, że ja jestem dla ciebie spermiarzem.
0: Spoko,
1: bo
0: to
1: teraz
0: nie ma problemu. To
1: bo teraz
0: uważasz,
1: zmieniasz już definicję, że jestem rubasznym wujkiem. Okej, okay, no dobra, przyjmę, mogę być rubasznym wujkiem do ciebie, ale...
0: Pasuje
1: ale
0: ci to?
1: Czas
0: dobra.
1: Pisałeś, wiesz co, no. Nie pasuje mi to, ale wiesz, Zenon, nie pasuje mi to, wiesz, nie pasuje mi to.
0: Bo no to, ale co ja ci poradzę, że taki sobie
1: Może jestem
0: obraz.
1: Dla kogoś rubaszny, nie wiem, w czyichś tam marzeniach, może dla kogoś jestem rubaszny, ale ja nie jestem, dla siebie uważam, że ja nie jestem rubaszny.
0: No ale to jest, wiesz, no to ja też, a ja się uważam dla siebie za gołąbka pokoju i oazę spokoju.
1: Okej,
0: no.
1: Zenon, zanim się pójdziemy naprawdę zaczniemy walczyć na miecze, ja zadaję ci teraz pytanie. Czy wycofujesz się z tego, żeby mnie nazywać na swoim Discordzie, czy gdziekolwiek w komentarzach, że jestem spermiarzem, czy będziesz nadal to robił?
0: Nie, wycofuję się, dobra, jak ci to przeszkadza, nie ma problemu.
1: Ja ci powiem tak, Zony, jeśli się tego wycofujesz i mi, nie wiem, no nie chcę, nie oczekuję od ciebie, że będziesz mi obiecywał, że nie będziesz tak nazywał, bo przypuszczam, że mnie tak nazwiesz nie raz jeszcze, ale przynajmniej wiesz twoje obietnice, jeżeli obiecujesz, że postarasz się mnie tak nazywać, to ja ci od razu mogę powiedzieć, że ci wybaczam. Wszystko,
0: no,
1: co napisałeś,
0: kituwa, nie? Ja ci to mogę za siebie, wiesz, za siebie obiecać, nie? No, mogłeś, szczerze powiedziawszy, to powiedzieć na privie, nie robiąc tej dramy, powiedzieć, słuchaj, taka jest sprawa, takie coś widziałem. Nie
1: wiesz
0: podoba
1: mi się. Może jest trochę to nie fair, że robię to publicznie, ale wiesz co, coś kurwa we mnie pękło ostatnio, bo... Ale wiesz co, to nie jest nawet związane ze mną, ale po prostu mogę to powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć, bo to było na twoim Discordzie.
0: Nie, myślę, że wiesz co, jak chcesz ten temat jakoś załagodzić, to zachowaj to dla siebie, napisz mi, co cię boli na tym privie.
1: Tylko dam ci taki cynk między nami, bo nie chcę tego mówić, bo nie chcę też, no nie chcę, żeby cię ludzie znienawidzili za to, ale napisałeś coś o mojej córce, co uważam, że to jest skurwiale chamskie, co napisałeś. Raz, że się wiesz, i to wiesz, co napisałeś. Raz, że się...
0: No właśnie
1: się nie ocenia wyglądu. Masz kolegę, to wiadomo, że jeżeli masz kolegę, a tak mi się wydawało, że się uważasz za mojego kolegę, to się nie ocenia wyglądu ani jego żony, ani jego dzieci. To jest jedno. Tak mi się wydaje, że to jest fair takie, nie? Żeby nie oceniać wyglądu. Druga sprawa, życzenie komuś, żeby ktoś był tam, wiesz, zgwałcony przez LGBT czy coś, żeby się nauczył, wiesz, na uniwersytecie, jak wygląda życie uniwersyteckie, takie
0: o
1: rzeczy.
0: O czym ty kurwałeś?
1: Dobra, zostawmy to na prywatę. Ja ci prywatnie ten komentarz, który napisałeś, wkleję na Skype'ie prywatnie.
0: Myśli, czekam.
1: Także, no, wiesz, także uważam, że to są trochę takie nie fair rzeczy i to było takie, wiesz, dla mnie to był taki moment, w którym się trochę wkurwiłem, mówiłem, że no dobra, no stop, nie? Wiesz, rób ze mnie tego spełniarza, jak się na tym zależy, ale zostaw moją rodzinę w spokoju, nie? No to wiesz.
2: Dobrze, ku dobremu, za chwilę już będą się bratać i będzie, słuchaj, ja cię szanuję. A potem będzie, pójdź w me ramiona, brudzia tutaj, już w tą stronę idzie powolutku.
0: No nie, no to wiesz, trochę szkoda, że tak wyszło tutaj niepotrzebnie, bo tak to ani to misiowi nie wyszło na plus, ani mi na plus, nam chuj ze mną, ja się przyzwyczaiłem, nie? Ale...
1: Stary, mnie wkurzyć jest naprawdę bardzo ciężko, bo ja jestem, znasz mnie, wiesz, że jestem super tolerancyjny, na wiele rzeczy, które pisze, mam przymrużenie oka. Słuchaj, pokłóciliśmy się na śmierć na Skype'ie, potem się pogodziliśmy. Napisałeś mi, że spoko, ja napisałem, że spoko. Więc ja się cały czas
2: Zenon, gdybyś mógł się tak nie onanizować tym mikrofonem, bo po prostu szurasz, gdzieś go tam wkładasz, strasznie słychać, wiesz?
0: Chłopie, jestem chory, leżę z gorączką i raz mi jest za ciepło, raz mi jest za zimno. No przepraszam, no niestety nie.
2: No dobra, to ci wybaczam, dobrze.
1: Ja tylko cię proszę, Zenon, żebyś, nie wiem, bo ja, widzisz, ja też tego nie rozumiem, co cię tak bardzo we mnie denerwuje, że musisz do mnie się odnosić jakoś personalnie i mnie na przykład, wiesz, ciągle, wiesz, gdzieś łapać za jakieś słówko, czy coś, wysyłać coś z czata, żeby kreować taki wizerunek, bo ja na przykład w tym czuję jakąś niechęć, że masz jakąś niechęć do mnie. I teraz jest pytanie, z czego to wynika? Czy ty po prostu denerwują cię moje poglądy, ale może czujesz się, że na argumenty ze mną jakoś nie wygrasz, więc atakujesz mnie wtedy personalnie?
0: Nie, no wiesz, do poglądy coś, właśnie jak poczekaj, najbardziej bym chętnie się wymienił.
1: Ale poczekaj, Zenon. Czy jest coś takiego, o czym ja nie wiem? Może jesteś we mnie zakochany, dlatego tak często piszesz o moich, nie wiem, problemach seksualnych?
0: Jest tylko jeden mężczyzna, którego ja kocham i nazywa się William Harrington, no kurwa. No ludzie złoci.
1: Nie wiem, kto to... Widzisz, jestem tak obeznany w pornografii, że nawet nie wiem, kto to jest.
0: No widzisz, no. A ja wiem, kto to jest William Harrington.
1: Świętuszku, wiesz, kto to jest. Przypuszczam, że to jest jakaś gwiazda.
0: A nikt nie powiedział, że jestem świętuszkiem, chłopie. Jestem kawał perwersa, jak przychodzi co do czego, nie? Więc tam... Tak? Więc się nie przejmuj, jak już tak musisz wiedzieć. Tylko różnica jest
1: ja
0: taka,
1: nie chcę
0: że...
1: Wiedzieć.
0: Jakoś
1: ja nie, chcę...
0: nie nawiązuję ogóle, do tego no, tematu, ja nie gadam o nim.
1: Ja ci powiem tak, ja nie mam żadnych problemów z seksem, nie mam żadnych problemów łóżkowych. Jestem naprawdę w zajebistym związku od 25 lat. Mam, nie chcę jakieś prywaty robić, ale mam naprawdę bardzo fajną żonę, której ufam, ona mi ufa. Jesteśmy w stanie 6 miesięcy, wiesz, być zupełnie na dwóch różnych kontynentach. I po prostu, wiesz, to jest trochę chamskie, że ktoś próbuje na siłę taki wizerunek kreować, bo ja naprawdę taką osobą nie jestem, Zenon. A jeżeli na przykład mój komentarz może jest dla ciebie zbyt rubaszny, to dlaczego mi wprost nie napiszesz, że to tam na Skype'ie prywatnie, że Tomisiu, słuchaj, ten komentarz to był trochę taki, nie wiem, obleśny, nie pisz tak więcej. Wiesz co, może faktycznie ja wtedy, wiesz, dla mnie to szybciej trafi, taka twoja prywatna porada, że o faktycznie może ze mną mam rację, może to jest za bardzo, nie wiem, rubaszny, za bardzo może obleśny komentarz.
0: Dobra, to ja to
1: zrobię inaczej. Postaram się tak nie pisać, ale Zenon, ja ci mogę z ręką na sercu, przysięgając na życie, nie wiem, moje, mogę na swoje dzieci przysięgnąć, że ja nie korzystam z pornografii. Wiem, że to jest ciężko uwierzyć, bo wszyscy, wiesz, lubią pornografię. Nie mam takiej potrzeby nawet. Nie korzystam z pornografii, nie masturbuję się, mam partnerkę, z którą, wiesz, zaspokajam swoje, że tak powiem, te sprawy, więc po prostu mi jest za bardzo nie na rękę, żeby ktoś, wiesz, taki wizerunek budował. Ja wiem, że to jest po części na twoim Discordzie, jest to jest takie zamknięte grono, ale wiesz, z drugiej strony się trochę obawiam, że część osób z Nocnego Radia trafia w jakiś tam sposób na twojego Discorda i potem może się to przenieść na przykład z twojego Discorda, taka opinia na mój temat, na przykład na Nocne Radio i też, wiesz, też nie chciałbym, znaczy, żeby na Nocnym pewne, Radiu nie? Ktoś mi potem pisał, że to jest ten spermiarz, bo tak Zenon napisał.
2: No słuchajcie, dzisiaj jest audycja o zboczeńcach. Był Jimmy Savile, była Rodzina Królewska, a teraz o Tomisiu jest, prawda?
0: Jest ten, jedna rzecz jest pewna, nie? Rzuciłeś to publicznie, strzeliłeś sobie w stopę i jest grupa troli takich, która jest kompletnie ze mną niezwiązana, która to przeciwko tobie wykorzysta i będzie na tym próbowała ugrywać temat, zaogniać sytuację, robić dramę. I dlatego to jest niekorzystne, że ten temat nie poszedł, wiesz, dalej. To, że ktoś tam z Discorda wynosi, no to widzisz, no to jest to, że co jest na Discordzie, zostaje na Discordzie. Szczególnie w tej sekcji, do której trzeba mieć tam wyższy trochę dostęp. I to jest
1: wiesz
0: raz.
1: Co? No nie dwa. Wiem, Zona, ja ci, Zona, słuchaj, może popełniam błąd. Może popełniam błąd teraz. Może popełniam błąd.
0: No zrobiłeś błąd. Będą to przeciwko tobie rozgrywać. Jeszcze mało tego. Podwójny błąd zrobiłeś, bo powiedziałeś coś o tych córkach i ich wyglądzie. Kurwa, to też zjebałeś teraz koncertowo, bo też ktoś to będzie wyciągał. Ale dobra. Słuchaj, sprawa jest taka. Chcesz, mam te rzeczy, przez które ta opinia, ta gęba się do ciebie przyszła. Chcesz je na priwa czy na Discorda Nocnego Radio? Twoja decyzja.
2: Jakieś piski kobiet słyszałem w tle, to u Zenona w tym łóżku tam?
1: No to jest u mnie, bo to jest u mnie krawiec, bo ja przecież jestem spermiarzem, no to wiadomo, że muszę podszczypywać kobiety na boku, nie? To jest u mnie krawiec.
2: To było słychać takie, jakieś takie.
1: No ja wiesz, jestem na uniwersytecie, jestem spermiarzem.
0: Musisz jeszcze jedną rzecz zrozumieć, Tomisiu, że w pewnych kręgach tworzą się memy. To memy się wszędzie tworzą, gdzie są ludzie, tak? I czasami coś, co ma swoje jakieś ogólne, przypisane znaczenie, jest stosowane jako mem w jakiejś grupie i jest stosowane nieprawidłowo. Z tym ogólnym, podręcznikowym znaczeniem, tak? Jest to jakiś mem lokalny, skrót myślowy i dlatego może być tak, że nie wiem, powiedzmy, że o napierale się mówi jakoś jakimś tam niedohabilitowany czy coś tam, a to znaczy coś innego zupełnie tam jakoś powiedzmy naukowo, tak? Jest jakiś, a w jakimś kręgu hejterów napierały albo nawet jego fanów jest coś, wiesz, jakieś ogólnie przyjęte, coś, co ma ogólnie przyjęte znaczenie w tym danym kręgu funkcjonuje jako mem i ma inne znaczenie. Więc ten perspermisiu do ciebie przylgnęło, no to jest też powiązane z różnymi tam memetycznymi działaniami pod tytułem, że akurat to było popularne słowo, które latało gdzieś tam po internetach i tyczyło się takiego jakiegoś niewyżytego chłopa, który cały czas wszędzie, wiesz, cycunie i tak dalej. I takim skrótowcem się stało, no to ciebie, no dalej mi nie powiedziałeś, czy chcesz to dostać na priwa, czy chcesz to dostać na Discord Nocnego Radia.
1: No. Zenon, wiesz co, zrobisz jak chcesz, ja na przykład nie będę ci mówił, co masz robić, zrób sobie co chcesz, ja tylko ci powiem, że jeżeli masz, okej, to jest coś takiego, jak masz własną firmę, okej? To ty budujesz atmosferę w tej firmie jako właściciel CEO, ty jesteś CEO swojego Discorda. I ty podejmujesz decyzję, że jeżeli na przykład jest na kogoś jest jakaś nagonka i robi jakaś zła opinia, masz ze mną kontakt, non-stop masz ze mną kontakt na Skype'ie prywatny, możesz się kontaktować, a z drugiej strony jednak wolisz na tej platformie, wolisz wpisać coś do mnie na Skype'ie zupełnie innego i wolisz na swojej platformie na przykład jakąś tworzyć opinię na mój temat zupełnie inną.
0: Poczekaj,
1: Zenon. To jest twoja decyzja jako CEO tego Discorda. Decydujesz, czy powiesz stop, sorry, nie piszcie na tego gościa, to jest okej, gościu, ja mu napiszę prywatnie na czacie, żeby uważał na swoje komentarze, bo tak jak powiedziałyście, nie wiem, tam jest tych dziewczyn, według ciebie jest bardzo dużo tych kobiet, niech one po prostu powiedzą, o co chodzi i ty po prostu mi to napiszesz. Ty mi to napiszesz,
0: jest,
1: dobra, no jest zajebiście dużo, tak. To mi możesz napisać to prywatnie. No, możesz mi napisać prywatnie to na Skype'ie, bo ja nie jestem na twoim Discordzie, więc możesz prywatnie mi na Skype'ie to napisać i po prostu powiedzieć, że to mi się słuchaj, na moim Discordzie takie osoby uważają, że to był obleśny komentarz. Uważaj na to, następnym razem ugryź się w język, czy tam, no nie wiem, jak to powiedzieć. No w każdym razie zastanów się na tym, co tam piszesz, nie?
0: Dla mnie to by było momencie, o wiele lepsze, ale poczekaj. W momencie, w którym ja na tym Discordzie... Nie jestem właścicielem tego Discorda. Nie jestem właścicielem tego Discorda. Powiem ci, nie jestem. Nie mam korony. Tak dla twojej informacji. To raz.
1: Okej, Zenon, kto założył tego Discorda? Ty?
0: No ja go założyłem, ale ja nie jestem właścicielem i powiem ci więcej.
1: No ale próbujesz się teraz...
0: W momencie, w którym ja na kogoś dam gag order, albo powiem, że ten ktoś jest świętą krową, to... Albo ja wylecę na kopach, albo połowa osób wyjdzie.
1: Ale nie bój się, Zenon, nie bój się. Słuchaj, czasami boss w firmie musi takie decyzje podejmować. Jeżeli ci zależy na moim koleżeństwie, Zenon, my nie musimy się kolegować, ale mam takie wrażenie, że chcesz być moim kolegą, bo chcesz się ze mną teraz pogodzić. Jeżeli ci zależy na moim takim koleżeństwie, to tak samo jak ja gdzieś tam swoich, nie wiem, na swoich platformach, czy nawet jako będąc moderatorem, jak mnie poprosisz, słuchaj, ktoś mnie tam na przykład krytykuje, zbanuj tą osobę, ale usuń komentarz. Ja to dla ciebie, Zenon, zrobię.
0: Kurwa, ja prosiłem cię już 10 razy, człowieku. Szambo się namielało, a ty to miałeś w dupie.
1: Dobra, ja w tym momencie ci obiecam, że będę na to zwracał uwagę. Ja po prostu muszę mieć też przyzwolenie od krawca, że mogę bez jego wiedzy jak gdyby też moderować, bo
2: No nigdy właśnie, niekoniecznie będę szedł na jakieś tutaj, że zaraz będzie kasowanie, jak ktoś napisze na Zenona. Bo co?
0: No i widzisz, no i nie ma. No okay. Widzisz, i o to chodzi, no nie ma opcji takiej. No jedyne, słuchaj, no nie mogę tego powiedzieć, ja ci mogę tylko za siebie odpowiadać.
1: Zenon, nie bądź cipą. Jesteś facetem, masz jaja, jesteś właścicielem tego Discorda, nie wymiguj się, że ktoś inny ma koronę, nie bądź cipą. Jeżeli masz kolegę gdzieś, napisz mi prywatnie, słuchaj stary, nie pisz tak więcej na czacie, bo tu się pojawiają takie negatywne opinie, że to jest obleśne, a nie, że ty po prostu let it go i
0: ilu znasz ludzi, ilu znasz ludzi, którzy by na taki tekst zareagowali, ty kurwa może masz rację. Ilu znasz takich ludzi?
1: Na jaki tekst?
0: No jakby ktoś podszedł właśnie, jakbym ja do ciebie powiedział takim tekstem, słuchaj, wiesz co, straszne chujowe suchary walisz, a już te seksualne są do dupy, nie?
1: No w moich oczach byś bardzo dużo zyskał, bo ja na przykład lubię ludzi, którzy mają silne charaktery i jak po prostu, no i potrafią kierować, jak już...
0: Widzisz, a ja tak wielu ludziom mówiłem, zawsze na tym źle wychodziłem, mało
1: nie,
0: kiedy.
1: Nie, Zenon, to ci się wydaje.
0: Mało kiedy na tym wychodziłem dobrze.
1: Ci się wydaje, po prostu miałeś zły feedback. Ze złej strony ten feedback szedł i wydaje ci się. Ja powiem ci, że szczerze, Zenon, że jeżeli potrafisz żelazną ręką, masz jakąś swoją instytucję czy Discordę, potrafisz to żelazną ręką jakoś w pewny sposób. Bo ja nie mówię, żeby cały czas tam, wiesz, zabronić ludziom komentarzy, no wiesz, na tym polega Discord, tam wolność słowa jest, nie? No ale jeżeli masz kolegę i się coś pojawia na kolegę negatywnego i ty po prostu, że tak mówisz, sobie myślisz, o, let go, niech po nim pojadą. Będziemy się fajnie wspólnie bawili, śmiali z gościa, że jest zboczeniec. No to wiesz, musisz się zastanowić, czy to jest fair, na przykład w stosunku do mnie, jeżeli potem kontaktujesz się ze mną prywatnie na Skype'ie, sobie gadamy, komentujemy różne rzeczy. Tak samo na przykład jest takie zapytanie też do Jacka, czy to jest fair na przykład ze strony Jacka, bo ja Jacka bardzo lubię, nie? Jako osobę taką, wiesz, z internetu i z Discorda, czy tam z Nocnego Radia. Tylko się zastanawiam, że z jednej strony Jacek mi oferuje wspólne wyjście na piwo, gdzieś tam jak się spotkamy, a z drugiej strony na przykład pisze bardzo chamski komentarz na mnie, na przykład na Discordzie.
0: Kurwa, wiesz? Teraz dramę roku wygrał chłopie, ale żeś kurwa nakręcił, ja pierdolę.
1: No ale Zenon, w którym punkcie, jaki jest sens w ogóle koleżeństwa w takim momencie, jeżeli ty uważasz, że a niech se piszą, co chcą, mam to w dupie, niech po gościu pojadą, niech zrobią z niego zboczeńca. Uważasz, to ty chcesz być moim kolegą w takim momencie? Stary, ja swoich kolegów bronię, chyba że faktycznie uznam, że są winni, że faktycznie są zboczyńcami, sam do tego dojadę, to wtedy nie będę bronił, no ale jeżeli ty przed chwilą powiedziałeś, że jednak nie uważasz mnie za spermiarza według tej definicji, którą ci przytoczyłem, no to chyba by było, wiesz...
0: No spoko, dobrze, ja ci wytłumaczyłem, skąd się to wzięło z tym spermiarzem. Ja się z tym wszystkim muszę przespać, panie.
1: Ja ci powiem, że... Zenon, ja ci powiem tak, ja na przykład nie mam problemu, nie boję się przyznać do swojej winy, jeżeli ktoś mi powie, że ktoś teraz na czacie napisze jakaś kobieta z... mówię z twojego Discorda, bo wiesz dlaczego ja w ogóle to mówię? Ja to mówię dlatego, że jest parę osób na twoim Discordzie, które lubię i na których opinii mi zależy i zdaniu. Natomiast jak mi teraz mówisz, że się jakieś tworzą memy, jakieś ludzi gdzieś z zewnątrz, którzy nagle słuchają Nocnego Radia, ja ci powiem od razu wprost, że mam to w dupie, bo ja tych ludzi nie znam. Natomiast jest parę osób na twoim Discordzie, które lubię i które mnie trochę zawiodły, że wiesz, że tak po mnie pojechały tam z tą opinią, ale to już tam dobra. Wiesz co, ja...
0: No ja wiem, ja sorry, chciałbyś prostego rozwiązania, że za tą opinią dobra, stoi zły Zenon. No niestety ja mam dla ciebie złą wiadomość, nie stoi za nią zły Zenon. Dostaniesz dobra, zaraz paczkę, dobra. Ja się specjalnie pofatyguję, słuchaj do komputera, dostaniesz zaraz paczkę i ja nie wiem, może masz... Nie wiem, jakbyś to musiał zrobić, nie? Jakbyś sobie to zanonimizował i napisał i dał to komuś, nie? Powiedział, słuchaj, tu takiego kolesia mam gdzieś w internecie. Powiedz mi, czy on jest oblechem, nie?
1: Dobra, Zenon, wiesz co, ja muszę kończyć, bo jestem tutaj z moją, że tak powiem, w cudzysłowie brzydką córką. Na razie, trzymaj się.
0: No, wiesz co, jeszcze jest na tyle młoda, że się nie może odmienić, więc wiesz, to jest ten, to jest, piłka jest w grze. Nie przejmuj się. No. Więc ten. Super, kurwa, no nie ma to jak damy dojebać. I chyba jest nawet rekord słuchalności.
2: No i w temacie audycji było o zboczeńcach dzisiaj, o bronieniu zboczeńców.
0: Też... Dobra, to ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz na do widzenia, bo naprawdę słabo się czuję. A ja się z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś o tej rodzinie królewskiej i w zasadzie się zgadzam w prawie w całej rozciągłości. Raz, że to nie jest ważne, czy te rzeczy istnieją okultystyczne, czy nie, czy naprawdę są te diabły, czy nie. Ważne jest to, że oni mogą być na tyle pojebani, że to łykają i odpierdalają te różne rytuały chore. No Celtowie lubili głowy upierdalać, nie? Na, rytualnie. Więc druidyczna religia może się z tym wiązać. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby wyszło, że czarno na białym, że były tam jakieś ofiary z ludzi. Ani żadne po prostu bestialstwo, bo wyliczyłeś prawie wszystko na temat tej zdegenerowanej rodziny. Nie pominąłeś nazizmu, nie pominąłeś tego Filipa i tak dalej. I tak już tylko czekałem, aż powiesz, o, Zenon pewnie to zaneguje czy coś. No to tutaj niespodzianka, nie zaneguje.
2: No bo to faktycznie są w tym przypadku fakty. Tu nie ma nawet za bardzo czego negować. No, ty masz tak, że jak się... opierasz na jakichś informacjach, po prostu, które są, o których się pisze w gazetach, no, można to
0: ja
2: znaleźć.
0: Ja widziałem te zdjęcia, jak wiesz, jak Elka hajlowała, tak? No, są te zdjęcia dostępne.
2: No, tylko też że wydaje mi się, że starają się te materiały, ktoś stara się to ukrywać i tuszować, bo znikają faktycznie filmy różne na YouTubie, te zdjęcia to trzeba mocno poszperać, żeby je znaleźć. No,
0: i
2: straszna,
0: tak jest, słuchaj,
2: wiesz,
0: te litery
2: to robią straszna
0: różne
2: rodzinka,
0: rzeczy.
2: Rodzinka Adamsów.
0: Z anglojęzycznego internetu zniknęło nagranie, jak Daniel Cohn-Bendit, de facto szef Partii Zielonych Europejskiej, mówi, że dla niego najlepsza rzecz to jest no pięciolatka, nie? Po prostu. No. Jak go tam rozbiera. Takie coś, nie? Aż mnie trzęsie, jak o tym mówię. I to nagranie było kiedyś dostępne z tłumaczeniem angielskim. Teraz jest pokasowane i czasami nawet ciężko je w oryginale francuskim znaleźć w ogóle. Jawny pedofil, nie? Jest szefem Europejskiej Partii Zielonych. Wszyscy o tym wiedzą.
2: No, no.
0: Klot, nic z tego nie wynika.
2: Klot kiedyś puszczał nawet te nagrania, gdzie się tam zdobył i puszczał je. No jest wśród tych elit dużo takich ludzi, jak się okazuje, wśród aktorów, celebrytów, księży, monarchów różnych, władców, przywódców. No tak to jest. To pewnie wynika z różnych powodów. Ludzie się garną do establishmentu, tacy ludzie się garną do establishmentu, bo widzą jakoś w tym obietnicę, że będą mogli robić te rzeczy i być chronieni. No tak jak wielu jest chronionych dzięki temu, że zdobyli jakiś wysoki status sobie i znajomości. No i faktycznie to działa, co widzimy na każdym kroku praktycznie. Nie?
0: No tak, no.
2: Inna sprawa, że ludziom odpierdala od władzy, to inna sprawa. I jak ktoś sobie tak przesuwa tą swoją poprzeczkę, jeśli chodzi o jakieś tam zabawy, no wielu dorosłych ludzi lubi się pobawić w jakieś tam sprośne igraszki, jakieś przebieranki, wiązanko, jakieś coś. Ale jak to, wiesz, a potem ktoś zaczyna szukać jeszcze czegoś bardziej odjechanego, nie? I gdzieś tam ta tolerancja ci... jakoś tam wzrasta na bodźce, nie?
0: Ja ci powiem, że tej sprawie tak kończąc i na pewno jedna rzecz nie pomaga. Szury, szczególnie te współczesne, bo one dopowiadają jeszcze do tego wszystkiego absurdalne rzeczy, takie, które, wiesz, nie mają pokrycia rzeczywistości i de facto tworzą zasłonę dymną, nie? Że taki przeciętny człowiek, no nie wierzy, nie? Jak usłyszy te rzeczy o tej rodzinie, to pomyśli, a to teoria spiskowa tych palantów od płaskiej ziemi, nie? No więc to też moim zdaniem nie pomaga. No.
2: Ale też ciężko się spodziewać, żeby było inaczej. Człowiek jest tylko człowiekiem i ludzie sobie przekazują jakieś tam opowieści i wiesz, i tam zawsze się wkradnie trochę dezinformacji, trochę fantazjowania i tak dalej. Myślę, że te jakieś tam ludzie na dole zawsze sobie snuli niesamowite opowieści o o establishmencie, o władcach, o królach, o możnych, o hrabiach, nie? Opowiadali sobie, co to nie robi tam ten pan władca i tak zawsze było, nie? Od tego nie uciekniemy. No, ale faktycznie też bym chciał, żeby nie ośmieszać tych tematów jakoś i nie sprowadzać ich do absurdu tak często, no bo potem faktycznie tracimy czujność i wszystko nam się wydaje, co słyszymy, popieprzone. I ktoś usłyszy teraz... No, ale widzisz, też nic się nie bierze z niczego, tak myślę, bo te opowieści o królowej brytyjskiej reptiliance, to też ma jakieś, można powiedzieć, że ziarno prawdy w tym jest, no bo mamy ten gadzi mózg, mamy, w którym, który steruje tymi naszymi najbardziej elementarnymi, takimi zwierzęcymi zachowaniami, nie? No i to takie skojarzenia, gadzi mózg, no i te elity takie zdegenerowane, które właśnie dają jakby upust tym swoim najniższym instynktom i chuciom, no to tak się jakoś, wiesz, do czego zmierzam, nie? Do skojarzeń po prostu, które, że coś w tym jest, jeśli chodzi o takie skojarzenia.
0: Ja za bardzo tej bajki Davida Icke'a nie znam, nie? Jaką sobie ten antysemityzm przekuł na reptilian. Nie wiem, jak to tam dokładnie było zrobione i jak on to, co on miał na myśli. Nie? Tu bym raczej patrzył. I też nie wiem, jak ten mem później żyje dalej, nie? Jaka jest obecna wersja tego, tak? No bo memy mają to do siebie, że zmieniają swoje znaczenie z czasem też. Więc tak samo ten mem tych jeszczura ludzi nie jest tym, czym był oryginalnie, tak? I może nawet nie o to chodziło w tych o te emocje, a może teraz o nie nie chodzi. Ciężko powiedzieć, jak mam być szczery. Pewne jest tylko jedno. Nie jest tak grzecznie, jak się różnym potulnym dzieciom mainstreamu wydaje, jeżeli chodzi o elitę, ale też nie jest tak totalnie odjechanie, jak się szurom w większości wydaje. Ale jest chora akcja, na 100%, nie? Bez dyskusji. No. Dobra, ja spadam. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za dramę. Trzymajcie się, cześć.
2: No, trzymaj się, na razie. Lach pisze, że jest tutaj ostatni raz, bo chodzi tutaj mu o poniżanie innych i nie wiem, czy chodzi mu o to, że my mówimy tutaj o szurach. No tak się mówi, no dzisiaj same szury o sobie mówią, że są szurami. No i to też nie jest taki kanał, w którym robimy sektę, że tylko teorie spiskowe są prawdziwe, płaska ziemia i tak dalej, dyskutujemy sobie, nie? I też jest miejsce na krytykę, zachowanie też w tych kręgach, no co za problem. Nie ma tutaj bezkrytycyzmu, za to jest pluralizm i to środowisko też musi być na krytykę gotowe. No. A dzisiaj tu zeszło na dramę, widzicie, Tomisiową tym razem. O. Może ktoś chciałby w temacie elit, nie wiem, może o Bohemian Grove porozmawiamy, o wyspie Epsteina, o pedofilii elit. Klot twierdzi, że takie tematy to w ogóle jak YouTube. Na YouTubie coś tylko wspomnisz, wymówisz tą frazę, to od razu spadnie z rowerka,

0: Cześć Marcin Chudzik.
1: No, siemano, w kolano.
0: No, cześć, cześć.
1: Tak szybko? Ty jesteś szybszy niż rzeczywistość.
0: No, tutaj szybko operuję myszką.
1: Wiesz co? Chciałem cię pochwalić, krawiec.
0: Spodobał ci się temat, tak?
1: To znaczy tą rozkminę, co ty zapodałeś, bardzo ciekawa rozkmina odnośnie właśnie zniżenia tak zwanych wibracji. No, szury nazywają to, może nie szury, ezoterycy, te klimaty nazywają to wibracje. Na jakich wibracjach rezonujesz? Na takich wibracjach przyciągasz do siebie inne wibracje, które rezonują na tych samych falach mózgowych. Ogarniasz? To, czego pożądasz, to będziesz przyciągał.
0: No są takie teorie, tak? To było cały film o tym, wyszedł życzenie czy coś takiego.
1: Ale ja ci sprzedam temat. Ja marzyłem o różnych samochodach. Jestem trochę samochodziarzem. Marzyłem o, na przykład taki prosty przykład. Volkswagen T5, silnik 174 konie, mi się marzył. Najlepiej z napędem na 4 koła, kolor nieistotny. Pojechałem do Szwajcarii, okazał się taki sam Volkswagen. Napęd na 4 koła, tam było United, wersja United limitowana. Na Xenonie te klimaty 4x4, 174 konie,

0: jeżeli są afirmacje, tak jak już powiedziałeś wcześniej, na takim gadzim poziomie rozumowania, oni też będą rezonować ze sobą, też będą przyciągać do siebie takie właśnie, jakby to powiedzieć, niskie wibracje. Nie wiem, jakie to są wibracje, może to są pierwotne wibracje, może to są wysokie wibracje. Tutaj nie wiadomo, widzisz. Dlatego teraz jeszcze kwestia. Słuchaj, na przykład kura. Dajmy na to taki śmieszny przykład. Czyż kura nie przypomina dinozaura?
1: No ponoć właśnie ptaki wywodzą się od dinozaurów.
0: Więc od kogo my się wywodzimy? Tutaj sobie zadać można pytanie, czy od małp, a może od gadów? Rozumiesz?
1: No, to dla mnie ciekawa jest ta teoria przyciągania, to znaczy, wiesz, że podobne przyciąga podobne. W tym przypadku też do tego trochę nawiązuje, do tej alchemicznej zasady. No i to może to jest coś takiego, co nam jeszcze bardzo długo czasu zajmie odkrycie, na jakich zasadach to działa, ale w końcu to wytłumaczymy, bo wiesz, też ja nie sądzę, żebyśmy byli w stanie dzisiaj to sobie wytłumaczyć. My możemy domniemywać sobie, ale czekaj, daj mi też dwa słowa powiedzieć. Już ci zaraz oddam mikrofon, strasznie niecierpliwy jesteś. Mów dobrze.
0: Ty się możesz rozwlekać, bo to jest twoja audycja. Jak dzwonię, to raz, dwa, załatwiam sprawę i spadam. Słuchaj, to działa na zasadzie przyciągania się molekuł. Rozumiesz? Tak jak było wcześniej tam wspomniane, ja napisałem 6 cząsteczek atomów, protonów i neutronów. Z tego się składa człowiek, ale tutaj chodzi o magnetyzm. My, żeby się złożyć w jedną komórkę, czyli ciało, to potrzebujemy coś w rodzaju magnesu. To jest energia, ta energia jest niewidzialna, ale to jest magnes, który przyciąga do siebie molekuły naszego ciała. Tak zwane, proszę ja ciebie, no jak to, atomy, ok? Więc jeżeli ty zbijasz w sobie te atomy, to musi być forma energii. Energia jest ogólnie wszechobecna, tylko niektórej z tych energii, takich punkcików, nadane było, żeby się zacząć grupować, czyli skupiać do siebie różne kolejne tak zwanego świętego ducha. To jest duch święty, to jest otaczające nas powietrze, naszych przodków z gliszcza, one ogólnie z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Czyli to jest ten proch, który my wdychamy nosem i to jest ten cały tak zwany duch święty. I nasze ciało się non-stop mutuje poprzez wdychanie tego nawet. Bo de facto wciągając ten proch, to masz kody DNA tak zwane. Czyli powiem w ten sposób. Twój palec urósł na twojej dłoni, a nie na dupie. I to jest jedna wszelka, wszechobecna, inteligentna materia, która skupia do siebie, jak już powiedziałem, molekuły naszego ciała, wskutek czego zaczyna się to być forma inteligentna, która już rozumuje, bo nam dali mózg. Nie dali. Kto to wymyślił, to ja nie wiem, ale to musiał być naprawdę mega gość, który stworzył tak zwany reaktor, który przyciąga do siebie molekuły ciała, z którego ty się po prostu zaczynasz składać. Okay? Więc jeżeli ty myślisz o jakiejś tamkolwiek... Masz marzenie, tak jak ja, tego Volkswagena Transportera, to ja go do siebie de facto muszę przyciągnąć z tego względu, że on też został stworzony, metal kiedyś żył. To jest pierwotna forma życia, energii. Rozumiesz? Więc jeżeli ty skupiasz energię na czymś, czego pragniesz, ty to de facto musisz przyciągnąć. Bo to jest ta tak zwana wibracja, magnetyzm. Rezonujesz na tych falach, bo o tych myślisz. Wymieniasz się po prostu, na przykład ta stary, to jest impreza wytłumaczenia, to tutaj masz wiele. Na przykład jeżeli jakąkolwiek kobietę, tam dajmy na to pociąg, masz do niej pociąg, kochasz ją, to ty ją możesz nawet przyciągnąć, tylko to jest kwestia siły umysłu, twojej woli, twojej świadomości. Jeżeli jesteś świadomy, że ta, dajmy na to kobieta, rezonuje z twoimi falami, to ty wystarczy, że się do niej uśmiechniesz, ona już jest twoja. Albo vice versa. I tutaj jest tak zwana wymiana tej podświadomości, aczkolwiek nadświadomości, między kolejną

0: formą materii, która została zbita. Dlatego trzeba dbać o zwierzęta, o roślinność i w ogóle, bo to żyje. To nie lata sobie w powietrzu jako ten proch, tylko to już dostało formę życia. To egzystuje między nami, ok? Jako forma żywa, nie proch, nie martwa, tylko żywa. A jeżeli my to destruujemy, to de facto zabijamy siebie, bo to jest ta własna, tak zwana karma. Jeżeli ty zabijasz coś świadomie, to wraca do ciebie, bo to jest forma energii. Równowaga musi być. Czaisz? Dlatego nie wolno wyrządzać krzywdy komukolwiek, czemukolwiek i w ogóle, dlatego że to działa, oddziałowuje na nas destrukcyjnie. Jeżeli my, dajmy na to, zaczniemy się rządzić tak zwaną miłością, czyli jeżeli ty energię wysyłasz do twojego kolegi, do rośliny, etc., w moim przypadku jak najbardziej konopie, no to wtedy ta miłość, którą ty zaangażujesz, ten czas poświęcony, ta energia, ona ci się odwdzięczy dziesięciokrotnie, a nawet i milionkrotnie. Zależy z jakiej formy się składa, z ilu cząsteczek. I to jest tak zwana, jakby to powiedzieć, rezonacja między stwórcą, bo my jesteśmy z czegoś stworzeni, ale to ogólnie nad tym zarządza stwórca. Jeżeli stwórca nas stworzył, stworzył koło ciebie kota, to ty nie masz prawa jego zabijać, krzywdzić, bo to jest wbrew stwórcy, tak zwanej ideologii miłości. Dobra, co ci więcej powiedzieć? Ja piję kombuczę teraz, proszę ja ciebie, z mniszka lekarskiego i dzikiego bzu. Słyszałeś o takim czymś jak kombucha?
1: No coś tam słyszałem.
0: Tyle z mojej strony. Masz coś, jakiś komentarz do tego? Zapytanie jakieś? Może coś z czatu?
1: Chyba nie.
0: No to co więcej? Na tą porę żegnam i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, hej.
1: No pozdrawiam, trzymaj się, na razie. Cześć, psycho.
2: Cześć, cześć. Marcin jeszcze jest?
1: Nie.
2: O, to szkoda. Bo chciałem się go zapytać, czy on musiał zabić te rośliny, żeby zrobić sobie z tego kombuczę, czy jak to się nazywał.
1: No, z Marcinem ciężko rozmawiać, bo on dużo, dużo przerywa i... wyszło, że nie jest za bardzo zainteresowany, co kto inny ma do powiedzenia, to co ja mogę zrobić? Mogę wysłuchać, może ktoś inny sobie posłucha i tyle.
2: No dobra, to nie będę przeszkadzał w audycji.
1: Chciałem nie, tylko nie po przeszkadzasz.
2: Prostu, poczekaj, chciałem po prostu zapytać, bo nie można zabijać zwierząt, nie można zabijać ludzi, nie można zabijać, nie wiem, pająków, bo deszcz będzie padał na drugi dzień. Ale rośliny już można zabijać, tak? One też mogą mieć duszę i odczuwać. Tak czy nie?
1: Są i tacy, którzy twierdzą, że rośliny też mają jakąś formę świadomości bardzo różną od naszej. Według mnie, wiesz, mogłoby coś takiego być ewentualnie, nie? Że po prostu my... na to patrzymy tak bardzo od naszej strony. Wszak przecież wiesz, grzyby się ze sobą na swój sposób jakoś porozumiewają przez grzybnie.
2: Porozumiewają się, tak, oczywiście. I nawet zwykłe kartofle się porozumiewają ze sobą. To było sprawdzone doświadczenie. Tylko nie telepatycznie, tylko tam jakoś inaczej. Ezoterycznie.
1: Nie wiem, czy ezoterycznie, czy nie. A czy grzyby się porozumiewają ezoterycznie?
2: Grzyby to jest taki mega system korzenny, że tak, impuls przechodzi z jednego grzyba do drugiego, który jest tam nawet o 1000 kilometrów dalej.
1: No. Drzewa w jakiś sposób też sobie przekazują coś, też coś takiego było, nie? Że coś sobie tam przekazują drzewa. Jest jakaś, to też... po prostu my nie mamy takiego przyzwyczajenia, nam się to troszkę jeszcze w głowie nie mieści, nie tak zostaliśmy nauczeni, żeby mówić o roślinach jako o istotach, nie? Za istoty uważamy ewentualnie robaczka jakiegoś, a roślinki już nie. Ale może kiedyś zmienimy na to zapatrywanie. Też, bo
2: Poczekaj. Mam takie pytanie, czyli nie zabijaj będzie się też odnosiło do przykazania też do roślin, do bakterii, nie wiem do czego jeszcze tam, do muchy, do komara, nie zabijaj. Ciekawe, co by Pan Jezus powiedział na to.
1: Mieszasz strasznie dużo w tym momencie, bo raz, że Biblia nie mówi nie zabijaj, tylko nie morduj. I to już w dużej mierze załatwia sprawę, bo mordowanie, no ciężko, mordujesz kogoś jakby w takiej intencji, żeby mu coś zabrać, żeby go zniewolić, żeby go okraść, albo jesteś jakimś sadystą, a zabijać możesz w obronie swoich dzieci, bo psychopata napadł na szkołę i tam strzela, nie? Czy w obronie własnej. Czy możesz niechcący kogoś zabić, niechcący pchniesz i on se łeb rozwali o krawężnik? To jest zupełnie co innego, nie?
2: A gdzie ty takie przykazanie wyczytałeś, nie morduj? Bo ja znam, co mnie uczyli, nie zabijaj.
1: No bo to musiałbyś oryginalne, wiesz, jakieś, no wniknąć w źródła, a nie bazować na tłumaczeniu popularnym, nie? Które my dostaliśmy, ale to nawet ci, co któryś tam ksiądz ci będzie tak to tłumaczył też w sumie, no. No przecież to nawet na logikę, no to nie jest zakaz, żeby w ogóle nie zabijać. No jak się bronisz przed jakimś psycholem, czy kurwa, czy żonę ci zgwałcić chce ktoś, no to wiesz, i ty go niechcący zabijesz, to co, grzech popełniłeś? Czy jak ci wyskoczył ktoś pod samochód i zabiłeś go, no to co, grzech? Nie zabijaj, złamałeś przykazanie. No.
2: Nie, bo nieświadomie wtedy zrobiłeś. To nieświadomie wtedy, jak ci ktoś skoczył pod samochód, to nieświadomie to zrobiłeś, bo nie miałeś szans wyhamować. Czasami tak bywa.
1: A jak bronisz swojej ojczyzny, bo napadli na ciebie i w wojsku jesteś, to żołnierze popełniają grzech, zabijają?
2: No, chyba tak, raczej tak. Nie powinni strzelać w ogóle do ludzi. Ani no, jedni, ani drudzy.
1: Ja słyszałem, że tłumaczenie po prostu, którego my używamy, zostało troszkę tak spłycone to, a w oryginale chodziło o nie morduj.
2: A to oryginalna jakaś wersja była Biblii wcześniej?
1: No tak. Nie napisali jej po polsku, nie?
2: A po angielsku czy po łacinie jest gdzieś dostępna taka, żeby przetłumaczyć, że było nie morduj? No, czy tylko nie zabijaj?
1: Są jakieś tam tłumaczenia, no, przeróżne. Została przetłumaczona na większość języków chyba, nie?
2: Dobrze, Biblia. I którą wersję wybrać teraz się zastanówmy?
1: Jeśli ktoś naprawdę poważnie do tego podchodzi, to powinien po jakieś stare pisma sięgnąć, nie? Nie wiem, no przynajmniej jakieś, nie wiem, greckie, coś takiego, czy już nie mówię o jakichś tam starohebrajskich, czy coś, nie? No ale w każdym razie szukać jakichś starszych. Zawsze jest dobrze do źródeł. Im lepsze masz źródła, materiały jakieś źródłowe. No a tak siódma woda po kisielu, to zawsze się zgubi trochę sens, nie?
2: No ja się zastanawiam się nad słowem nie morduj, czyli na przykład jak złapiesz zająca i go zamordujesz, to jest pod to przykazanie podchodzi, czy nie?
1: To się raczej tyczyło ludzi, wiesz? Po prostu też...
2: A skąd ty to wiesz?
1: Języki się różnią trochę od siebie też i nie zawsze się w danym języku da oddać tak w 100% to, co było w innym, z którego tłumaczysz. No nie wiem, też sam Bóg nas stworzył tak, że potrzebujemy zabijać te zwierzęta, bo inaczej na przykład człowiek by zimy nie przetrwał jeszcze do niedawna, jakby nie jadł zwierząt, nie? Nie przeżyłby zimy na marcheweczkach samych. Chyba nie?
3: Akceptuję.
2: Cześć. Furiat, tak? Dobrze, zgadłem?
3: Ej, siema.
1: Pan Jezus jadł ryby, nie? Na przykład sobie.
3: Być może.
2: Mordował ryby, czy nie?
3: Jak podgłosić to wszystko?
1: No, jak słyszymy cię, Furiacie, słyszymy. Cześć, witam cię na antenie.
3: Okej. Okay. Nie, bo akurat, wiesz, sobie wróciłem z poza domu. Cały dzień malowałem.
2: No dobrze, a ty, Furiacie, co myślisz o tym mordowaniu? Czy ryby można mordować?
3: Nie, bo akurat ja się włączyłem w tym momencie dokładnie. Zacząłem słuchać o jakimś lesie, prawda? O jakichś ludziach. I powiem taką anegdotę, czy może moją historię z autopsji. Bo ja lubię chodzić po lasach, naprawdę. Jeśli wychodzę, to biorę sobie plecak z termosem i z paroma kanapkami i wychodzę do lasu i lubię się przede wszystkim zgubić. Nie biorę telefonu, ale czasami właśnie biorę telefon, żeby jakiegoś podcastu właśnie posłuchać z NR albo czegokolwiek, ale najczęściej nie biorę telefonu. No i taka sytuacja mnie spotkała, że jak to ja, grzybiarz, stary, młody grzybiarz, znaczy stary, młody, i tam stary, już mam 39 lat, w listopadzie 40, no i będzie nieźle, no okej, dobra. I wchodzę po tym lesie, gdzieś tam od mojego domu, nie wiem.
1: I tracę zasięg. Idę sobie po tym lesie i tracę zasięg. Halo.
3: Nie, pardon, ktoś do mnie dzwonił, wyciszyłem go akurat teraz. Jeśli mówicie właśnie o tych sprawach, właśnie o drzewach, bo w tym momencie się włączyłem i to była nietypowa sytuacja, ponieważ szukałem tych grzyb, chodziłem po tych haszach, nie haszczach i nagle w nieistotny zowąd widzę gdzieś jakiegoś człowieka, dosyć młodego, ode mnie oddalonego od, nie wiem, może 50-70 metrów. No i człowiek się utula do drzewa, nie do brzozy, tylko takiego tam drzewa. Ja od niego wzrok odwracam. I za chwilę go nie ma. I to było dla mnie coś tak niebywałego, tak abstrakcyjnego, że się cholernie zdziwił i nawet się przestraszyłem, chociaż miałem po sobie ten pistolet jakiś tam na pierdy, miałem dwa noże i wszystko, że do nas chodzę, trzeba, wiesz, być człowiekiem ubezpieczonym, no bo nie wiadomo, to co tam leży, czy dzik, czy nie dzik. Jak nawet by dzik się zaatakował, no to bym nie pociął tymi swoimi kłami, ale ja też bym go zapierdolił, no i bym z dzikiem do domu, bym przyciągnął dzika i bym robił dziczyznę oczywiście. Ale nie, chodzi o to, że w jednej chwili widziałem młodego, mniej więcej 15-16 lat człowieka, który nie wiem, czy on mnie widział. W tym momencie jak się, czy się modlił, czy obejmował to drzewo, to go mnie zobaczył i się spłoszył i uciekł. No, ale to był naprawdę ciemny las. Znaczy taki, wiesz, las, grunt lasu, czy może inaczej powiem, no środek lasu, że tam nie było żadnych drog, nikogo nie było. No, jakiś młody człowiek nagle obejmuje jakąś tam, nie wiem, bo to chyba tak, tam były sosny i tam świerki i tam inne, pierdu. I to mnie właśnie wierzy, to mnie do tej pory Do tej pory mi to, do tej pory to zapamiętałem i to mi tak się wdało w pamięć. I dlatego też dzwonię, ponieważ w tym momencie akurat włączyłem audycję, no, w ten sposób.
1: No dobra.
2: No dobra.
1: Prawie zasnąłem, prawie zasnąłem przy tej opowieści, ale dobra.
2: Co ty, to było ekscytujące, że zobaczył jakiegoś chłopaka, co obejmuje drzewo i uciekł, jak ten chłopak go zobaczył.
1: Ja sobie tak idę, patrzę, a tu jakiś koleś obejmuje drzewo. Nie wiem, czy to była sosna, chyba nie. No, jakieś tam pierdu, jakieś drzewo, prawda? Wiemy, jak wygląda drzewo, ma gałęzie.
3: A co by sprawdził? Uderz mnie pijanego.
1: Było ode mnie 50 metrów, a może to było 52?
2: Nie ironizuj.
1: Przecież ja tego nie zmierzyłem. To mogło być też i 48 też metrów. No. Nie będę się upierał. Nie, ale...
2: Dobra, krawy, to... no,
1: dobrze, to wy sobie gadajcie, ja idę siku.
3: Może po prostu...
2: Nie, ale furia, mam pytanie.
3: I mnie się pomyliło, bo ja byłem pijany, tak? W lesie byłem pijany. I ja myślałem, że to jest chłopak, który obejmuje jakąś tam, nie wiem, właśnie nie brzozę, czy jakąś tam, jakieś drzewo.
2: Poczekaj, furiat, poczekaj chwilę. Pytanie ci zadam. A ty podszedłeś później do tego drzewa i sprawdziłeś, czy tam coś jest na tym drzewie?
3: Podszedłem, dokładnie. Nie, no mówicie, to było... To ile, kurwa, no trudno powiedzieć, tylko 50 metrów, no. I ten człowiek jakby był wypłoszony, jakiś taki, wiesz, że chodził po lesie i się obejmował, kurwa, z tymi, z drzewami, no. Dla mnie to było dziwne, cholernie dziwne, bo nigdy, wiesz, wcześniej nie spotkałem.
2: I później też już, nie?
3: No nigdy w życiu, no nigdy, no i wiesz... I odwróciłem wzrok, zacząłem znowu grzybów szukać, no i bach, typa nie ma, no.
2: A nie myślałeś o tym, że może
3: ten
2: chłopak chciał wejść, może chciał wejść na to drzewo, może chciał wejść na to drzewo po prostu.
3: No ciekawe.
2: Żeby zobaczyć.
3: Być może.
2: Czy da.
3: Możliwe.
2: Ty nigdy nie łaziłeś po drzewach, jak byłeś młody?
3: Oj. Oczywiście, że chodziłem po drzewach, no. No, a ty nie chodziłeś po drzewach?
2: Wszyscy chodzili po drzewach.
3: Najlepsze chyba te gałęzie miały leszczyny, czy tam inne takie, wiesz, szerokie i bardzo blisko siebie, no. To się wchodziło na samą górę, no, dokładnie. To że wejdzie, a jak to coś spierdali, to już inna sprawa.
2: No tak, a to drzewo no, było...
3: Dlatego
2: dzwonię poczekaj, bo to...
3: w tym temacie, bo właśnie usłyszałem akurat, włączyłem Noce Radio, myślałem, że akurat dzisiaj, co dzisiaj, mamy dzisiaj wtorek, tak, prawda? No i myślałem, że dzisiaj coś nie będzie, a tutaj łapadam.
2: Dzisiaj jest temat o tam obrazie jakimś tam.
3: O czym? O Karolu?
2: Po portrecie Karola III. Co ty myślisz o tym, że ten czerwony taki w tle, że jakby piekle był? Widziałeś ten obraz?
3: A kim był, że Karol III? Powiedz mi, wytłumacz mi. Przypomnij albo przybliż. No.
2: Jest królem Hiszpanii. Hiszpanii, Anglii. Aha. Wyspy Brytyjskiej. Ten teraz jest królem i portret twój namalował.
3: Akurat tym się nie interesowałem nigdy i się nie interesuję, bo po co
2: nie? Czyli nie widziałeś, to nie masz nic do powiedzenia, to zacznijmy jeszcze teraz drugi temat, który był w kolejce. Co myślisz o przykazaniu nie zabijaj?
3: A propos tego przekazania, o właśnie, coś tam mówiliście, tak, tak, krawiec mówił, że nie morduj, dokładnie, to chodzi, że nie morduj, tak,
2: ale
3: tak.
2: Gdzie tak pisze? Ale gdzie tak pisze, że nie morduj? Pisze nie zabijaj, dokładnie pisze nie zabijaj.
3: Z premedytacją, myślę, że chodzi o to. Ale jeśli w obronie siebie i w wojnie, to zawsze można mordować, że zabijać. A pytanie też było takie, też usłyszałem, że kim jest żołnierz, czym jest żołnierz, czym jest, załóżmy, twoja czelność, że tak możesz zrobić im poprzez to, że ktoś to nakazuje, tak? W ten sposób, czy możesz powiedzieć nie, czy bardzo przepraszam, ja tego nie będę robił, czyli robię...
2: No to ciebie tak, zabiją wtedy, tak, jak tego tak, nie
1: zrobię. Wiecie co, ja na przykład mam takie przekonanie, że jeśli kogoś naprawdę ten temat by interesował, to by sobie przynajmniej na Google wpisał przykazanie nie morduj i znalazłby bardzo mądre artykuły na ten temat, co ja teraz uczyniłem. I jest tutaj o tym, że hebrajskie lo tircach nie oznacza nie zabijaj, lecz nie morduj. To były te takie różnice właśnie. Lo tachorog oznacza nie zabijaj. To są dwie różne rzeczy. Jest wyraźnie napisane nie morduj, a nie zabijaj. Tak więc no, jest to cały artykuł na ileś stron tłumaczący po prostu to wszystko. A takie przekomarzanie się, nie wiem, że ty będziesz się upierał i mówił, ale jest napisane nie zabijaj, to co? No to do niczego nie prowadzi. No.
2: Jest napisane tak w katechizmie polskim i tego się musimy trzymać. A czym się różni mordowanie od zabijania?
3: Nie, bo pierdzielisz głupoty całkowicie. Tak samo jakbyś teraz, wiesz, powiedział w ten sposób, jeśli działam twoim tokiem rozumowania, to wiesz, to można powiedzieć nie zabijaj myszy, no. Nie rób łapki na myszy. Na myszy.
2: No nie, no to właśnie o to mi chodziło cały czas.
1: Zabijanie to jest bardzo ogólne pojęcie, które obejmuje przeróżne sytuacje, a mordowanie zakłada raczej złą intencję kogoś i no, ktoś chce kogoś, morduje morderca, tak? Morduje jakiś bandyta, morduje zbój, który napada na twoją wioskę, a zabić w oczywisty sposób możesz z różnych powodów, w różnych okolicznościach, no.
2: Na przykład z głodu, tak?
3: Ja myślę, Krawcze, że tego
1: na przykład, ludziom... żeby zjeść zwierzę, możesz je zabić. Albo możesz zabić psychopatę, który ci wparował do domu i bronisz swojej żony i dzieci, tak?
2: A jak jesteś głodny i jest tylko jeden człowiek koło ciebie, to możesz go zabić i zjeść? Czy to nie bardzo już?
3: Ja pierdolę. Przepraszam bardzo, ale naprawdę nie... I ja bardzo ci robię psycho, ale ty naprawdę masz takie sobie pytania, tak
2: dymienie, no, pytanie,
3: infantylne, że mnie przerażają.
2: Dobra, co ty byś furia zrobił, jakby był tam koło ciebie żurek, na przykład ten twój kolega i byś był głodny, bo byście byli na pustyni, albo nie, na pustyni to zły przykład, gdzieś tam na Syberii i byłbyś nawet głodny trochę.
1: No przyrządził by sobie żurka z jajeczkiem i z kiełbaską na zakwasie, by zrobił żurka by tak, tylko, spałaszował.
2: Tylko pytanie mam takie, czy to jest mordowanie, czy tylko zabójstwo?
3: Nie, w ostateczności nie jest to morderstwo. Jeśli masz ostateczność, tak samo jak widziałeś ten film Dramat w Andach, prawda?
2: No nie, ten stary, tego nowego nie. No.
3: Te nowe filmy pół go obejrzałem i już mi się chciało oglądać, ponieważ widziałem wcześniejszy i dla mnie był dużo lepszy. Ten z lat 70. czy tam 80. nie pamiętam już. Więc wiesz, jeśli jesteś w sferze takiej, że już nic nie pozwala żyć, tylko i wyłącznie możesz przeżyć na podstawie takiej, że musisz zjeść bliźniego swego, no to robisz to, no cóż, c'est la vie.
1: No nie byłbym taki pewien, czy kanibalizm jest akceptowany w ogóle w chrześcijaństwie. Nie byłbym tego taki pewien.
3: To jest taka sprawa.
1: Bez względu na okoliczności, raczej chyba kanibalizm nie przejdzie, obawiam się.
4: A czekaj,
3: to jest szeroka sprawa, wiesz, to chodzi też o...
1: To już jest katolicyzm, a nie chrześcijaństwo.
3: Transubstancje, rozumiesz? Transubstancjacje.
1: No, czyli tak ładna nazwa na zjadanie Pana Jezusa.
3: No właśnie. Też, i wiesz, ja byłem przeciw, byłem za tym, byłem po tym, byłem w New Age'u, byłem w UFO i wszystkim, kurwa, ale jednak wróciłem.
4: Powtórz jeszcze raz, w czym byłeś? Po New Age'u? W czym?
3: No we wszystkim, no lubiłem te rzeczy, no po prostu te niezbadane rzeczy, które wiesz, tak. które ale jednak doszedłem do wniosku, że każdy człowiek po prostu chce być mądry, a że łatwo do niego docierają pewne informacje lub fałszywe, nieprawdziwe, lub też faktyczne, no to on zawsze chciałby być na poziomie i zawsze rozmawiać z każdym człowiekiem, no właśnie, na pewnej, wiesz, sferze jakiejś tam, wiesz.
1: Dobra, panowie, bo trochę się to tak robi bełkotliwie tutaj na antenie.
4: Smęci się zrobił.
1: Furiat smęci, psychotroluje i zadaje pytania, żeby tylko tutaj coś potrolować, także dziękuję wam bardzo za telefon. Telefony, super. No, to na razie, hej. Będę jechał z innymi tematami. Na razie Furiat. Na razie psycho, cześć. Denerwują mnie ci ludzie trochę. To może zahaczę o temat Czarnka, który obraża Biedronia. Posłuchajmy.
5: Proszę posłuchać króciutko. Otóż urząd to też jest przestrzeń publiczna. Idąc z pani tokiem rozumowania i tokiem rozumowania Trzaskowskiego, za chwilkę na cmentarzach komunalnych będziecie kazać przykrywać krzyże, bo to też jest przestrzeń publiczna. Urząd to też jest przestrzeń publiczna, z przestrzeni publicznej usuwać właśnie krzyże. Po drugie, skończcie z tym kłamstwem. Ideologia ideologią, człowiek człowiekiem, tu siedzi człowiek, ale za nim stoi ideologia. Czy to jest trudne do zrozumienia? Wszyscy to rozumieją.
6: Za chwilę oddam panu głos. Panie redaktorze, ale naprawdę pan pozwala w tym programie na mówienie, że te dzieciaki, które w Polsce dzisiaj mają próby samobójcze, ja przypomnę, 80% dzieci LGBT, młodych ludzi LGBT miało próbę samobójczą.
5: Wie pan ile...
1: Okej. Będę przerywał, bo to jest dość długie nagranie, chyba 7 minut trwa. Krócej nie dało się tego skrócić, chyba żebym przyspieszył. Wtedy była myszka Miki. Ja panu nie przerywam, a pani przerywał... No w każdym razie rozmawiają sobie ze sobą w studio, było kilka osób, między innymi były minister edukacji Czarnek, ultrakonserwatysta właściwie, bogobojny, katol, no i Biedroń, liberał taki, lewicowy, gej. No i już tutaj pierwsza rzecz, w którą nie dowierzam chyba trochę Biedroniowi, w jego dane, że 80% dzieci, jak on powiedział, czy on powiedział dzieci LGBT, jak on nazwał osoby, powiedzmy, no nie wiem, dzieci homoseksualne.
6: Procent dzieci LGBT, młodych ludzi...
1: Dzieci LGBT, to no dobra, można niby tak powiedzieć. No ale no... 80% niby takich dzieci z jakichś tam mniejszości seksualnych albo które mają to, że się no czują, chłopiec się czuje dziewczynką, dziewczynka chłopcem, co uważam, że ciężko też o tym w tym wieku mówić, to przechodzi, myślę, dzieciakom. U dorosłego mniejsze są szanse, że mu przejdzie, u dzieciaka dużo większe. Mózg dziecka, ktoś jest młodszy, tym bardziej ma plastyczny mózg. I tym bardziej jeszcze się w nim wszystko tam zmienia. Dojrzewa taki człowiek, też i fizycznie, i psychicznie. Ale co, 80% takich dzieci miałoby mieć próby samobójcze? Będę tutaj niewiernym Tomaszem chyba i coś nie wierzę tu Biedroniowi. A Czarnek przez całą rozmowę praktycznie przerywa, nie daje dość do słowa, zakrzykuje, zagdakuje. To jest przykład takiej osoby, która tak naprawdę ma w dupie to, co mówi rozmówca. Jego to gówno interesuje. On gardzi tym swoim... On gardzi każdym, kto nie jest nacjonalistą, kto nie jest katolem, kto nie jest konserwatywny. To on takich ludzi uważa za śmieci. To jest też straszny człowiek.
6: LGBT miało próbę samobójczą.
7: Wie pan, ile prób samobójczych jest w związku z waszą ideologią,
6: jak
7: która absolutnie...
8: Robert Biedroń, panie ministrze. Robert Biedroń.
6: Ministra edukacji, który odpowiadał za to, żeby te dzieci były bezpieczne w szkołach, jak słyszą, że one nie są bezpieczne. Dziećmi, nie są młodzieżą, są ideologią...
7: Ale co on mówi? Panie redaktorze, dlaczego on kłamie?
6: To jest naprawdę kompletna degeneracja.
7: Człowieku, nie kłam.
6: To jest naprawdę
7: człowieku,
6: kompletna degeneracja.
7: Zdegenerowany
1: No, to jest zdegenerowany człowieku, tak?
6: Wierzę, w Polsce
7: proszę
6: dzieci
7: pan,
6: jest degeneracja.
7: Czy pan
6: wie, że w Polsce dzieci
8: proszę państwa, proszę państwa.
1: No, Biedroń tutaj, no, trochę ma rację. PiS, z którym związany jest Czarnek, bardzo szczuł, jak zresztą on na wielu ludzi szczuje, którzy są z innej bajki. Z innego podwórka, na inne nacje, na inne orientacje. PiSowcy, jak wielu ludzi z prawicy, czerpie paliwo swoje z takiego szczucia na innych, na szukaniu wroga, na wskazywaniu wroga. Biedronia nie da się słuchać. No też jest ciężki, też to towarzystwo z drugiej strony tam też potem się włączył jakiś typ, nie kojarzę nazwiska, nie pamiętam kto to był, ale ten z kolei teraz zacznie protestować, bo Czarnek powiedział do Biedronia, człowieku zdegenerowany. No przypominam tą Kaję Godek, która ostatnio na sejmowej mównicy powiedziała do jakiejś tam osoby homoseksualnej, proszę się do mnie nie zbliżać, bo ja się brzydzę. No, to, że, nie wiem, mężczyzn heteroseksualnych brzydzi seks homoseksualny, jak sobie o nim pomyślą, to jedno, ale jak się wyraża taką pogardę na każdym kroku, taką ogólną do drugiego człowieka, że człowieku zdegenerowany, nie zbliżaj się, bo się brzydzę. Czy przypomnę tutaj Cejrowskiego? Ręki nie podam, bo może jest zachifiona. No to jest takie odczłowieczanie. Odbieranie drugiej osobie jakby człowieczeństwa już w ogóle. Że to nie jest nawet ktoś godny, żeby obok ciebie stać. Nie? To jakiś degenerat, zwierzę, jakiś ktoś, nie wiem. Tak, i to też mi się nie podoba trochę.
7: Logia, słyszą takie rzeczy. Psujecie dzieci,
6: pan wie o
7: przez
6: tym?
7: Którą rzeczywiście podnoszą na siebie
8: rękę.
7: Państwa, to jest wasza sprawa.
8: Proszę państwa, proszę państwa, apeluję o to, żeby zachować już...
9: Panie redaktorze, czy ja mogę?
8: Tak.
9: Pan poseł, pan minister powiedział do pana posła, zdegenerowany człowieku.
7: Jeżeli oczywiście,
9: ja mam, jeżeli
7: tak.
9: Panie redaktorze,
7: oczywiście,
9: jeżeli ja mam,
7: tak. Panie redaktorze, jeżeli ktoś kłamie,
9: panie redaktorze,
7: jeżeli ktoś kłamie w ten sposób na wizji, to
8: panie,
7: jest zdegenerowany.
8: Panie
9: redaktorze, jeżeli ja mam uczestniczyć w tym programie, to bardzo proszę pana ministra o przeproszenie pana posła.
7: Nie, to ja bardzo proszę pana posła, żeby
8: panie
7: przeprosił Polaków, że kłamie na
8: pośle,
7: temat tego.
8: Panie pośle, przepraszam, proszę zostać.
9: To są poważne sprawy.
8: Panie ministrze, czy pan przeprosi pana
7: nie, dopóki
8: Roberta
7: pan Biedroń,
8: Biedronia
7: nie, dopóki
8: za
7: pan
8: słowa zdegenerowany człowiek?
7: Panie redaktorze,
6: ale nasza rzeczywistość właśnie.
7: Ten człowiek przed momentem zarzucił
6: mi... A kończy się na przestępstwa z nienawiści.
8: Proszę państwa, ja mam wielką prośbę...
6: Że ktoś jest zdegenerowany, bierze kamień...
8: Proszę państwa, ja mam wielką prośbę do wszystkich państwa. Ale...
1: Duży problem jest z tymi z tymi katolikami najczęściej. No, jak była małopolska kurator oświaty.
10: Ksiądz, 200 zł. Modlę się teraz za nocne radio, krawca, nocniki i nocniczki, żeby się wam powodziło. Z Bogiem i będę czuwał nad wami.
1: Ciekawe, co to za ksiądz. Ciekawe. No. A domyślam się, co to mogą być za osoby. Mam tu w głowie kilku kandydatów. A se potem sprawdzę w księdze. W księdze parafialnej. No ciekawe, ciekawe. 200, no ładnie. Myślałem, że się skończy tutaj na dyszce. A tu miła niespodzianka. No proszę. Wow. I nie wiem, jak się odnieść chyba jak od księdza, to powinienem zwrócić tego donata jako antyklerykał. Inaczej będę hipokrytą. No właśnie, jak nie wiem, co powiedzieć, no Bóg zapłać. No, z jednej strony kwota faktycznie pasuje tutaj do księdza, no ale tak tłumaczyłbym to sobie, że to nie jest prawdziwy ksiądz chyba jednak. Jak ksiądz wysyła donata, to wiedz, że coś się dzieje. Napisał Johan. Dzięki wielkie, wow. Naprawdę. Rozpieszczacie mnie ostatnio. Ale dlatego też dużo audycji w sumie jest. Huch. Dobra, już ochłonąłem. Co chciałem powiedzieć? No, pamiętamy przypadek Barbary Nowak. Była małopolska kurator oświaty, która głosiła w mediach takie rewelacje, przekazywała, że w szwedzkich szkołach uczą dzieci masturbacji. Są jakieś pokoje do nauki masturbacji, co się okazało jakimś takim prawicowym, z jakichś prawicowych skandali po prostu. Było to skopiowane z jakiegoś brukowca, który sobie zmyśla po prostu takie rewelacje. No i jest i potem jacyś księża, czy jakieś osoby takie bogobojne, katolickie, to rozgłaszają jako przykład tego, jak nas degeneruje to lewactwo. Ja też nie będę tutaj bronił lewactwa, absolutnie też, no, ale to jest strasznie nieuczciwe, nie wolno tak robić. To tak jak ja bym zaczął też opowiadać na lewo i prawo jakieś krzywdzące bardzo rzeczy o katolikach. A staram się raczej bazować na faktach, nie? Jak krytykuję. A gdybym coś zaczął sobie zmyślać, nie sprawdzał nic, zmyślał, opowiadał tam, że kanibale tam są, że zmyślałbym jakieś tu historie, że tu u mnie ksiądz okradł parafię całą i spierdolił na dziwki do Tajlandii gdzieś. No, gdybym to robił tak specjalnie, kłamał, no to by to było parszywe, nie? Nie wolno tak robić.
7: Czy ja mogę się obronić? Jest
8: tak,
7: tutaj jeden,
8: ale ja mam prośbę do państwa, tak, zanim panu tak oddam głos. Mam wielką prośbę. W tym programie ja wszystkich moich gości staram się traktować z pełnym szacunkiem i tego samego oczekuję od gości wobec innych partnerów dyskusji. Więc pytanie do pana ministra Czarnka, czy pan przeprosi pana posła Biedronia?
7: Panie redaktorze, proszę pana posła Biedronia i pana również w tym studiu i pana też bardzo proszę, żeby przestano kłamać na temat tego, że my ludzi nazywamy ideologią. Prosiłem, żeby reagować, jak ten człowiek mówił, zarzucał mi, że ja stoję za samobójstwami dzieci. Czy to nie jest rzecz, która jest skandaliczna na żywo w Polsacie?
1: Sam Czarnek to nie pamiętam, ale ktoś tam z PiS-u zdradzał na przykład różne takie rzeczy, że jakiś tam syn posłanki jest homoseksualistą, że ktoś był tam molestowany. Zdradzał dane takich osób i ktoś tam popełnił samobójstwo, bo jak wyszły te rzeczy, to było strasznie parszywe takie szczucie jednych na drugich i doprowadzenie kogoś właśnie do samobójstwa. Też wśród tej prawicy, no, ogólnie Zjednoczona Prawica, pisiory, jakaś tam, czy to partia Ziobry, czy ludzie Kaczora, No to też często się pojawia taka retoryka, właśnie odmawianie takim ludziom człowieczeństwa, robienie z nich, czy to jak mówimy o dzieciach z in vitro, że to nie jest człowiek, że on nie ma duszy, czy to właśnie opowiadanie jakichś niestworzonych historii, czy to taka stygmatyzacja jakaś, no robią to ludzie po prostu ci. No to jest złe tutaj. I no i tutaj teraz czy człowiek kontra ideologia, no bo też się pojawiają takie wypowiedzi, że właśnie, że to nie są prawdziwi tam jacyś ludzie z inną orientacją, jacyś tam normalni, grzeczni, żyjący sobie po prostu spokojnie homosie tam, czy lesbijki, tylko to jest ideologia, tak? No ale przepraszam bardzo, nawet gdyby była to jakaś ideologia, która łączy tych ludzi, to czy katolicy nie mają swojej ideologii opartej o święte księgi? Czy nie mają wpajanej ideologii, nie wyznają pewnej ideologii, pewnych przykazań, zasad, nie mają swoich rytuałów? Czy to się nie składa też na jakąś ideologię, która jest nam wtłaczana na każdym kroku też i przekazywana i forsowana, też jest ideologia jakaś. Nie da się żyć bez żadnej ideologii. Co, jakiś człowiek, nie wiem, robot jest? Każdy ma jakąś ideologię, nie? Jest jakaś ideologia rozumiana, powiedzmy, jako zbiór pewnych przekonań, nie zawsze naukowych, dlatego mówimy bardziej o ideologii w tym przypadku, nie? Bo to nie jest zawsze jakieś naukowe, są to jakieś przekonania, po prostu, które się składają, zbiór tych przekonań składa się na jakąś ideologię. I co? I katolikowi wolno mieć jakąś swoją konkretną bardzo ideologię, której się trzyma, która łączy tych ludzi, a tym kolorowym, tęczowym nie wolno mieć? O czym w ogóle jest ta rozmowa? Nie rozumiem tego.
7: Ja proszę, żeby ten człowiek przeprosił mnie za szkalowanie mojego dobrego imienia. Nigdy człowieka nie nazywałem ideologią, nigdy.
1: Jakiego dobrego imienia? Przepraszam.
7: Ale ideologia, która za nimi stoi, degeneruje młodych
6: jaka
7: ludzi.
6: Jaka ideologia stoi za 14-latkiem,
7: genderowska ideologia,
6: samobójstwo,
7: która degeneruje
6: jaka
7: młodych
6: ideologia?
7: Ludzi, rzucają się na
6: to
7: swoje życie.
6: Pomyśl o człowieku.
1: No tam się to zaczynają przekrzykiwać. No nie wiem, można coś powiedzieć, że coś jest przeideologizowane, że ideologia bierze górę nad zdrowym rozsądkiem. I to jest faktycznie trochę problem, nie? Wielu ludzi uważa, że wymyślanie tych nadplanowych płci czy jakieś takie przesadne gloryfikowanie i robienie z tego, że jesteś homo, to jesteś, nie wiem, lepszy, coś ci się należy wielkiego, jakiś wielki szacun czy coś, no to jest taka, może być, nie wiem, może jest zła ideologia i dobra ideologia, bo przecież możemy sobie wyobrazić dobrą ideologię, nie? Która mówi właśnie nie zabijaj, nie kradnij, jakaś taka ideologia, no nie wiem, albo ideologia pacyfistyczna na przykład. Czy to jest coś złego? No też jakaś ideologia, nie? Pacyfizm.
8: Proszę państwa, panie pośle, jeszcze raz powtarzam pytanie. Czy pan poczuł się słowami pana ministra Czarnka obrażony?
6: Panie redaktorze, tu nie chodzi o mnie. Ja nie chcę, żeby w tym programie się zajmować moją osobą, ale chodzi o to, że kiedy padają tego typu słowa w przestrzeni publicznej, to oglądają to rodziny tych dzieci, oglądają ci ludzie to i słyszą, że są degeneratami, że są ideologią. Naprawdę, panie redaktorze, są
7: panie
6: pewne
7: redaktorze,
6: granice nienawiści.
7: Pozwalać
6: w programie na żywo były minister edukacji
7: razy
6: takie rzeczy,
7: na
6: to jest to przekroczenie jakiejś granicy.
7: Dlaczego pozwalamy na tego rodzaju
8: panie
7: kłamstwa,
8: pośle,
7: że w Polsce są strefy wolne od LGBT, że my nazywamy ludzi ideologią? Nie, człowieku, nie nazywamy
8: proszę
7: pana
8: państwa,
7: ideologią.
8: Proszę państwa, koniec.
7: Ideologia,
9: panie
7: która za panem stoi.
9: Panie redaktorze, panie redaktorze, ja bardzo przepraszam.
8: Proszę.
9: Ja przyszedłem tutaj, żeby rozmawiać o poważnych sprawach. Kwestia bezpieczeństwa, kwestia obrony, to jest rzecz fundamentalna, która łączy wszystkich Polaków, niezależnie od tego, jaką wyznają wiarę, jaką mają orientację seksualną. To są w ogóle rzeczy nieistotne z tego punktu widzenia. Najważniejsze jest to, abyśmy dzisiaj rozmawiali o tym, co nas łączy.
1: No tutaj się pan włączył właśnie i będzie teraz pół godziny gadał takim spokojnym głosem i na razie w sumie rozsądnie powiedział i na tym mógłby skończyć, ale on zaraz się rozkręci i będzie tak pierdolił i dla mnie czymś i powiem to z całą stanowczością i proszę, aby to wybrzmiało, panie redaktorze. Dla mnie nazwanie kogoś, przepraszam, ale muszę to powtórzyć, zrobię to w ramach cytatu, człowiekiem zdegenerowanym, to jest coś, co się nie mieści w kanonie kulturalnej rozmowy. Bla, bla, bla, bla, bla. No takie, wiecie, mógłby, kurwa, powiedzieć to jednym krótkim zdaniem, zaprotestować, ale ktoś chce zrobić z siebie kogoś, no, nie wiem, z wyższych sfer, wspaniale wychowanego, człowieka, który promieniuje wręcz kulturą i nie jest przyzwyczajony, aby używać słów na D. Przepraszam, bo aż mi język kołkiem staje, kiedy mam użyć tego knajackiego języka i takie pierdolenie, mnie strasznie denerwuje coś takiego, bo ja nie czuję w tym człowieku, że on faktycznie, jego to tak bardzo zabolało, że on aż kwaśnej sraczki dostał czy coś, tylko on teraz zacznie fochy zaraz robić, będzie wychodził ze studia, zbierał się, odpinał mikrofon i też z rozmowy o obronności nici, nie? Bo gdyby mu tak zależało, żebyśmy pogadali faktycznie na ważne tematy, na temat gospodarki, obronności, zbliżających się podwyżek bardzo dużych i tak dalej, to co faktycznie ma duże znaczenie dla naszego życia, no to by ciągnął ten temat, a nie robił z siebie tutaj jakiegoś dobrze wychowanego pana, któremu się w głowie nie mieści, nie? I o tym i on o tym już gada, już nie będę tego puszczał, bo on do końca nagrania już o tym gada, a to jest połowa to, co słuchaliśmy. A on teraz będzie jeszcze dosłownie, nie wiem, z 20 minut, nie no, przesadzam, bo całe nagranie chyba z 10 minut ma jakoś tak, ale będzie jeszcze przez kilka dobrych minut będzie pierdolił to samo, więc już nie, dajmy sobie spokój. I w rezultacie miała być rozmowa o obronności, o różnych poważnych sprawach, na których, żeby o tym pogadać, to faktycznie trzeba coś wiedzieć, trzeba się coś orientować, mieć jakiś pomysł, jak rozwiązać problemy, a po raz enty do zażygania gadać o tym, czy to jest po Bożemu, czy gender, czy nie gender, a czy krzyże, bo zeszło też na krzyże. To są takie tematy, na które każdy, nawet największy jełop, może sobie pogadać, nie? I do tego się to sprowadza, że tak jest łatwiej. Łatwiej jest kłócić się, udawać oburzonego, coś ugrać sobie na tym, pokazać się jako wielce urażony w pupę, pokazać się jako ten, który wychodzi ze studia, bo nie jest przyzwyczajony tak knajackiego języka, a w temacie ważnym nic. I tak to się zawsze u nas jakoś kończy, nie? Więc słabo to wygląda, słabo. No niestety, tak to jest, widzicie.

0: Straszliwa nawałnica w Gnieźnie. Gniezno zalane. W ogóle grad tam spadł. Grad. Tutaj nie wiem, czy to jest piana, czy to jest ten śnieg od tego gradu. Takie oszronione od tego, ale tam no, duże straty są w ogóle. Poniszczone rzeczy, ponad 200 zgłoszeń, duża część miasta bez prądu. I to jest, też mnie to zaciekawiło, ponieważ ta nawałnica trwała około godzinę. No, gradobicie, deszcz, nawałnica, godzinę to trwało i miasto zdewastowane, no, knajackiego języka, tak się mówi. No i mocno oberwało to Gniezno, ale to godzinę trwało. To co, to dzisiejsze miasta nie są przygotowane na godzinną ulewę, nawet silną? Że są zalane ulice od razu? Nie ma żadnych zabezpieczeń przed tym, jakichś systemów specjalnych kanalizacyjnych odprowadzających wodę, jakichś rowów melioracyjnych, czy jak to tam się nazywa? No to słabo to wygląda, nie? Strasznie jesteśmy podatni na różne klęski. A co jak zacznie padać dwa dni, bo i tak może być, nie? Że będzie deszcz lał i lał, jakaś totalna anomalia. W ogóle dochodzi do cały czas do różnych anomalii, takich jakby pogodowych. W Indiach straszliwe upały są, tam się pracować nie da, 50 stopni. Gdzie indziej też słyszę jakieś trzęsienie ziemi, chyba Neapol nawiedziło, jakieś co go nie było od 40 lat, nic takiego tam. Nie uważacie, że coś się dziwnego z pogodą dzieje, tak jakby, nie? Staje się bardziej skrajna i nieprzewidywalna, tak jakby. No, owszem, no, dawniej też bywały, no, ja się urodziłem w zimę stulecia, gdzie był śnieg po szyję. Też tak bywało, no ale dzisiaj jakby co kilka dni się dowiadujemy, że kurczę, tu anomalia, tu jakieś upały straszliwe, tu trzęsienia, co nie było ich od dziesięcioleci, tutaj miasto zniszczone. O, Baton Rouge pisze, ciekawie, że tutaj podaje przyczynę, że to grad zapchał odpływy i po zawodach centrum oberwało. Widzicie. No ale tak czy owak coś jakby się dzieje. Nie wiem, może ta nasza ziemia się w jakiś sposób buntuje. Może są prawdziwe te nasze jakieś... No bo my jako ludzie mamy jakieś swoje takie przypuszczenia, które dobra, może są na dzień dzisiejszy nienaukowe, nieracjonalne, nie? Raczej większość ludzi będzie uważała, że no, ziemia to ziemia, kawał piachu, kamieni, w środku jądro, magma, no, skorupa ziemska, płyty tektoniczne, góry, lasy i że to jest takie nasze mieszkanko, martwe właściwie na swój... Znaczy martwe, nie martwe, no natura jest żywa, nie? Czy drzewo jest martwe? No drzewo jest żywe, nie? No ale... Cały czas mam jakieś takie przemyślenia związane z tym, jaka jest nasza, jaki jest ten układ między nami, żywymi ludźmi, a tą ziemią, nie? O, Jacek dzwoni. Do Jacka to odzwaniam. Psycho się tu tarabanił, ale już nie chciałem. Psycho jakiś trolujący, lekko trolujący. Zobacz, lekko trolujący. No, Jacek, no, cześć Jacek.
1: Cześć, siema. Czy mnie słychać dobrze?
0: Właśnie niedobrze, bardzo, bardzo cicho znowu. To się zdarza ostatnio, niestety.
1: A to jest problem Skype'a, ale poczekaj, wyłączę parę rzeczy i to się powinno poprawić. Momencik.
0: No to tam na spokojnie sobie właśnie spróbuj wyregulować.
2: O, teraz powinno być dobrze, a przynajmniej lepiej.
0: Teraz doskonale jest.
2: Dobra, słuchaj, nie lubię Czarnka, naszego drugiego ministra, bo chyba jest najbardziej bezczelnym ministrem, jakiego już widziałem. Takim typowym chłopem z Lublina, takim chamem. takim prostym człowiekiem w gruncie rzeczy. Chociaż on nie jest takim prostym człowiekiem, ale taką ma powierzchowność prostego człowieka. Takiego właśnie oderwanego granatem. Ale niestety miał rację z tym i ja się będę pod tym podpisywał. I on nie mówił o tym, że ludzie LGBT są ideologią. LGBT to jest obecnie ideologia stojąca gdzieś obok ludzi, którzy nie są heteronormatywni. A najlepszy dowód na to jest taki, że jest coraz większe grono osób, którzy się od całego ruchu LGBT odcinają, pomimo tego, że są homoseksualistami czy gejami, czy nawet transseksualistami. I tam stoi za tym jak najbardziej ideologia i to taka coraz bardziej agresywna. To nie są ludzie, którzy są z tego, tylko są oni wykorzystywani przez część tak zwanych działaczy. I co gorsza, niestety zaczyna się pojawiać tak zwany backlash w społeczeństwach. W Wielkiej Brytanii pierwszy raz od kilkudziesięciu lat zaczął spadać współczynnik poparcia dla małżeństw homoseksualnych. Dlatego, że pojawia się właśnie ten tak zwany backlash, czyli ludzie mają po prostu dosyć. Było mnóstwo skandali związanych z tym, że społeczeństwo to ten ruch transseksualny podawał środki przeciwko dojrzewaniu dzieciom. To się zaczyna robić coraz bardziej agresywne, czyli teraz już zaczyna być to ingerować w prawo w krajach zachodu, czyli nie możesz powiedzieć, nie możesz jakoś zwrócić innymi zaimkami. I to bardzo zaczyna szkodzić ludziom, którzy

0: totalną bzdurą. W Polsce takie coś nigdy nie istniało. To zostało wymyślone przez Barta. Jak miał Bart Staszewski? Staszewski chyba.
1: W teorii, znaczy to nie zostało jakby w czyn wprowadzone, tak jakby, nie?
0: Ale Krawiec, to nie miało zostać wprowadzone w czyn, bo on wziął jakąś uchwałę, która miała wspomagać rodzinę i z tego zupełnie to napompował i stwierdził, że będą strefy wolne od LGBT, co jest bzdurą. On tego chciał zrobić, że to były niby strefy wolne od homoseksualistów, takie jak za II wojny światowej, a to jest, takie coś nigdy nie miało mieć miejsca. I on to sam mówił, że to był happening. A to jest powtarzane w Polsce jako coś, co się właśnie stało. I to, jak oni się... Ja jeszcze raz, mam w nosie PiS, to jest nie moja partia, ale oni mówili o tym, że obok ludzi, którzy są homoseksualistami, lesbijkami i tak dalej, istnieje coś takiego jak ideologia LGBT. I co gorsza, jest ona wykorzystywana tak... Jest to pewna ideologia, która została ukuta swego czasu na amerykańskich uniwersytetach. Kolejna część ruchu takiego komunistycznego, który tym razem za swoją mniejszość, którą ma bronić, za swój proletariat, tym razem, ponieważ robotnicy nie wyszli, robotnicy okazali się kapitalistami. Teraz wynajdują sobie nowy proletariat. Kobiety, ludzi nieheteronormatywnych i tak dalej.
1: Mniejszości wszelakie, nie? Bo jak się zbierze wszystkie te mniejszości, to nagle masz całkiem spory ruch, któremu możesz się przypodobać, nie? A byś jakoś podsumował tak może w skrócie tą ideologię, na czym ona polega, jak ty to widzisz, czy jak to jest faktycznie zapisane?
0: Tak. Ona polega na antagonizowaniu grup społecznych pod kątem orientacji seksualnych, względem siebie i cały czas przesuwaniu granicy tego, co jest normą, znaczy co jest akceptowalne w społeczeństwie. Przez długi czas, okres czasu na Zachodzie szczególnie, Polska była wiele bardziej tolerancyjnym krajem niż Zachód. Na Zachodzie kontakty homoseksualne były zakazane, były penalizowane. Alan Turing przecież został za to skazany.
1: Właśnie.
0: Na nigdzie, nie? W Polsce tego nigdy nie było. Polska tak naprawdę nigdy nie kryminalizowała tego od czasu... tak naprawdę nigdy, bo od czasu niepodległości to było zdekryminalizowane w Polsce. Nie jest mi znane żadne prawo, które by kryminalizowało takie stosunki w czasach, gdy byliśmy jeszcze pierwszą Rzeczpospolitą przed rozbiorami, więc w Polsce było to spokojne. No i ta granica cały czas zaczęła się przesuwać. Znaczy najpierw społecznie zostało przyzwolenie na bycie homoseksualistą, później to zostało zdekryminalizowane. No i to oczywiście było dobre, to było właściwe, bo był kretynizm, żeby karać ludzi za coś, co istnieje od tysięcy lat. Ale potem zaczęło się to przesuwać. Potem nagle ruchy trans zaczęły być normalne. Potem te ruchy trans zostały wpisane w prawo. Czyli nie możesz się do kogoś zwrócić inaczej, niż on sobie wymyśli, prawda? I ideologia gender, czyli ideologia, która odrywa seksualność, identyfikację seksualną od płci biologicznej, zaczęła się w coraz bardziej pokręconym kierunku. No sam fakt istnieje, że nie można określić ilości płci, prawda? Jeżeli porozmawiasz, widzisz wywiady z jakimkolwiek takim jakimś działaczem ruchu LGBT, to zawsze go zapytany, ile jest płci, on mówi zawsze, że nigdy, że nie wie, ile jest płci, prawda? Nigdy go się nie da ocenić. Taki ostatnio widziałem wywiad, gdzie ktoś mówi, no na pewno nie ma ich 100, ale ile to on nie potrafi powiedzieć, ile jest tych płci, prawda?
1: No i to i zawsze jak mamy jakieś takie mgliste, nie dające się opisać, zdefiniować jakoś rzeczy, to mówimy bardziej o ideologii. Samo to, że, no w zasadzie to samo to, że w tym ruchu się rozróżnia na płeć biologiczną i nie wiem, społeczną, no taką, nazwali to ładnie, płeć społeczna, czyli to, jak się ty czujesz po prostu, nie? I w tym jest jakaś część mała prawdy, bo faktycznie są te osoby, którym coś się, tak im się pokiełbasiło, że się czują źle z własną płcią, tak jakby mają inną płeć psychiczną, a inną cielesną. Ale to jest jakiś mały, wydaje mi się, skrawek całego społeczeństwa, jakiś promil i powinniśmy tych ludzi jakoś tam może uszanować.
0: To jest właśnie to. Kiedyś to był drobny ludzi, którzy mają dysforię płciową, o ci ludzie zawsze byli, ale to był tak dramatycznie mały promil, nawet nie promil, dużo mniej niż promil społeczeństwa, że był on tylko niemalże, było to badane przez lekarzy, przez psychologów, przez psychiatrów, przez seksuologów i tak dalej. Obecnie mamy dramatyczny wzrost ludzi, którzy identyfikują się jako ludzie z dysforią płciową ze względu na pewnego rodzaju modę na to. Nie ma na to innego wytłumaczenia. Nagle masz wzrost to już nawet nie jest o jeden

0: To jest wzrost o kilka. No, przepraszam, bo się obudziła mi słabo przed 15 minut. To już jest wzrost, no, niektórzy to szacują, że to jest wzrost od kilkudziesięciu do kilkuset. Więcej ludzi teraz ma dysforię płciową. Więc to właśnie jest ta moda i to jest właśnie ta ideologia. Najbardziej przerażające jest moim zdaniem to, że to zostaje zapisane w prawie. Czyli to, co teraz chce wszcząć lewica, jeżeli ty mi powiesz, że twoje zaimki to my, czy oni, czy wy i tak dalej, to ja będę miał obowiązek tak się do ciebie zwracać, a jeżeli tego nie zrobię, to mogę zostać ukarany przez prawo. I to jest właśnie część ideologii. To jest koszmarna część ideologii tej całej. Mam nadzieję, że to nie zostanie wpisane. I z tego się bierze właśnie nazywany backlash, czyli pierwszy raz od dekad spadek poparcia w społeczeństwie do tego. I to jest dramatycznie złe, to odcięcie płci biologicznej od płci rzeczywistej, bo to de facto jest takie określenie, które lewica mówi, że nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych. To jest część takiej lewicy, nawet nie lewicy dawnej robotniczej, tylko takiej lewicy, która niszczy cywilizację, czyli zamierza zniszczyć wszelkie podstawy istnienia cywilizacji zachodnioeuropejskiej, że istnieją granice, które sami sobie nakładamy, które nakłada społeczeństwo. Nie, że nie ma żadnych granic, możesz się dzisiaj identyfikować jako ktoś, a jutro jako ktoś jeszcze inny. I możesz to zmieniać codziennie. To jest, i inni mają się do tego dostosować. To jest właśnie ten problem.
1: No i to wszystko jest oparte na jakimś dogmacie i zbliża się to do religii. Lewica sobie, która nigdy nie była religijna, nagle się zrobiła, stworzyła swoją własną religię. Może trochę znów na tej zasadzie, że natura nie lubi, znaczy, że człowiek jest z natury, chce w coś wierzyć, mieć jakieś takie przekonania, które by nie były, wiesz, naukowe, racjonalne, tylko mieć ten swój skrawek, swoją bajkę, o, jakąś swoją bajkę. No to lewica wymyśliła swoją bajkę, swoją religię na temat płci, człowieczeństwa, inności, różności. I to wszystko się w dużej mierze opiera na jakichś luźnych ustaleniach, że sobie coś wymyślili po prostu, nie? A urosło to po prostu z tego, że jest jakiś promil mały ludzi, powiedzmy, homoseksualnych, jakieś mniejszości. Są kobiety, które może mają, nie wiem, mało tego, ten tu sprawdziłem, że żeński odpowiednik testosteronu to estriadiol. Na podstawowy, naturalny estrogen. No to wiesz, te mają inną jakąś gospodarkę hormonalną trochę i się czują, i są bardziej męskie. Jakiś mężczyzna będzie zniewieściały i to ta mała, tak mało znacząca rzecz, nie mająca w zasadzie wpływu na naszą rzeczywistość, na nasze życie, moglibyśmy sobie. Oczywiście warto by było dbać, żeby nikt nikogo nie dręczył za takie rzeczy, nie zabijał, to jak najbardziej, ale zrobić nagle z tego jakąś nową religię, której my się jeszcze mamy podporządkowywać, przed tym kajać, wysłuchiwać jakiś bzdur, że ja mam mówić ono, osobo, jakaś tam, to do mnie proszę mówić Spidermanie. Ja od jutra proszę wszyscy, proszę do mnie mówić Spidermanie, bo ja sobie wymyśliłem. No bez jaj, no nie idziemy na takie układy jakieś dziwne i chore, bo to jest też takie, coś takiego dziecinnego w tym jest troszeczkę też takie, to małe dziecko sobie coś wymyśla w głowie, coś absurdalnego i wszyscy mają się podporządkować, bo sobie wymyślił właśnie, ja jestem
0: Tak,
1: Spiderman.
0: to jest właśnie, tak, to jest właśnie, masz absolutną rację, to jest dzieci, to jest, to często robią ludzie, którzy się boją dorosłości. Dorosłość między innymi narzuca na nas pewne ograniczenia. I właśnie jest takiego, że on nagle wymyśli sobie, że jest kobietą, a jutro sobie wymyśli, że jest gdzieś binarny. I to jest właśnie takie dziecinne. Nie ma ograniczeń, to jest typowe rzeczy właśnie w zabawach dziecięcych. Że ja jestem dzisiaj tym, a jutro jestem tamtym. Ja teraz muszę się zgodzić, jak wiesz, jak dziecko przychodzi i mówi: o, ja jestem ten Bruce Lee, no to fajnie, możemy się pogłaskać dziecku. Dobrze, tak, syneczku, ty jesteś Bruce Lee, oczywiście. I nie ma sprawy, ale teraz egzekwowanie tego przez prawo, że to jest, no to jest złe. I to jest właśnie część tej ideologii. Pewnie, że katolicy mają jakąś tam swoją ideologię, ale ja teraz będę tutaj bronił ich, że powiedz mi, czy naprawdę czujesz dzisiaj, w dzisiejszych czasach, że w jakikolwiek sposób katolicka ideologia jest ci wtłaczana? Czy ty tak czujesz, Krawiec, przy swoim antykatolicyzmie, czy czujesz, żeby ona się wylewała gdzieś z jakiejś telewizji, z gazet? Ideologia katolicka dla ciebie się wylewa. Czy czujesz coś takiego?
1: Dziś jest tego troszeczkę mniej, bo ludzie zaczęli się sprzeciwiać, ale nadal czuję, że żyjemy w takim trochę quasi-wyznaniowym kraju, gdzie jest jedynie słuszna, jedynie słuszna religia, której się uczy w szkołach. Są, wiesz, różne te rytuały katolickie, to one są narzucane, czy urzędnikom, święci się jakieś autobusy, wszędzie ma być ksiądz. To naprawdę jest trochę problem. Kobiety gdzieś leżą, wiesz, roznegliżowane gdzieś na porodówce, a tam se ksiądz se przychodzi, wiesz, najważniejsza osoba w szpitalu, ksiądz se przychodzi. Kurwa, no jest te krzyże, teraz dopiero chcą w urzędach krzyże zdejmować, co uważam, że jest to dobry pomysł. Nie powinniśmy faworyzować żadnej religii i wieszać jej symboli w urzędzie państwowym, bo to jest urząd dla wszystkich Polaków, wierzących, dla niewierzących i nie powinno być jakiegoś sygnału. No wiesz, to się z każdym takim krokiem, czy to krzyże, czy jakiś ksiądz, który ci w telewizji coś gada cały czas, czy jakiś faworyzowany
0: ksiądz gada w telewizji? A przepraszam, poczekaj Krawiec, ale gdzie masz w telewizji księdza, który coś gada cały czas? W którym miejscu?
1: Jak oglądałem jeszcze naprawdę telewizję, to było faktycznie ładnych parę lat temu, to były takie programy, że a teraz spotkanie z księdzem i tam...
0: Chcesz tych ludzi odciąć od możliwości wypowiadania się w telewizji? Ja się zgadzam na przykład co do tego, że religia w szkole jest zła, to jest w ogóle... To strasznie kopnie Kościół katolicki w dupę. Zresztą już zaczęło kopać strasznie Kościół katolicki w dupę w Polsce. To był dramatycznie zły pomysł. Właśnie, wiesz, religia w szkołach, ale można było się z niej spokojnie wypisać, no i tam nie chodzić, nie? Przynajmniej u mnie. No sam, ja sam nie chodziłem na religię przez rok. Haha, mało kto o tym wie. I nikt mi z tego powodu nie robił problemów. No, to chyba nie robi jakichś takich wielkich problemów. Dzisiaj i mam wrażenie takie trochę, że to ludzie, którzy są ateistami, też mówią coś takiego, że no, bo my ateiści jesteśmy prześladowani. Krzyże w szkołach, krzyże w tych, w urzędach. Ja też nie wiem, dlaczego one tam wisiały, ale jak ktoś sobie chciał pojaśnić, to trudno. To też uważam, że w urzędach nie powinno wisieć ani krzyże, ani żadne inne, wiesz,
1: A konkordat, kilkaset baniek lekką rączką dla ojca dyrektora, który jest świętą krową, wiadomo, że... finanse kościoła, które są tajne na dobrą sprawę i wiesz, trzeba... To chodzenie na paluszkach przy kościele, którego tylko skrytykujesz, to zaraz masz na głowie jakichś katolików... którzy ci, wiesz, suszą głowę, że jak śmiesz, nie wolno. No, jest za dużo tego, nie powinno to... Powinno być państwo bardziej neutralne. Zresztą konstytucja to gwarantuje. Rozdział religii od państwa. A my mamy wiecznie związek tronu i ołtarza, niestety.
0: No, to jest fatalne. To jest, zresztą odbiło się to fatalnie na kościele. Ale który zapis konkordatu cię nie podoba, powiedz? Tak szczerze mówiąc. Która część konkordatu uważa, że jest zła i do zmiany?
1: To, że w sprawach kryminalnych różnych zostawia się dużą autonomię kościołowi, to, że wszyscy muszą się zrzucać na przykład na emerytury dla księży, a nie tylko katolicy. Czemu nie może być tak jak w niektórych krajach, że to katolicy finansują swój kościół? To by było bardzo uczciwe i fajne.
0: Ja się z tym zgadzam.
1: Nie pamiętam dokładnie zapisków, jakie jeszcze są w konkordacie, musiałbym sobie przypomnieć, ale to wiesz, to są takie przeróżne prawa dla kościoła, które mu coś w drodze wyjątku to święta krowa i gwarantują mu coś tam, że jemu wolno. No.
0: Ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby finansować kościół ze strony państwa, to prawda. To by bardzo dobrze wpłynęło na kościół, gdyby to teraz wierni zaczęli, ale wiesz, z czego wynikało finansowanie kościoła przez państwo? Wynikało z tego, że państwo przejęło wiele majątków kościelnych, bardzo wiele, i jako zadośćuczynienie tego było właśnie finansowanie kościoła przez państwo. Po prostu komuna nacjonalizowała tego mnóstwo. Tego nikt nigdy nie policzył, ile tego było, tylko zrobili, dobra, to my teraz stworzymy fundusz kościelny z tego powodu. I problem nie polega na tym, że ten fundusz kościelny istniał, bo on jak najbardziej miał prawo istnieć. Natomiast problem polega na tym, że nikt tego nie policzył, to zrobiło się w zasadzie, dobra, to my teraz dajemy wam tyle, a tyle kasy przez cały rok z budżetu. I zgadzam się, finansowanie jakiegokolwiek związku wyznaniowego z budżetu jest koszmarem. To prawda. Podobnie ustawienie tej właśnie autonomii kryminalnej, ale w tym momencie chyba już tego zapisu nie ma. Znaczy, księża podlegają dokładnie tym samym przepisom karalności, co zwykli ludzie, i więc tego już w konkordacie nawet, tego nawet w konkordacie nie było. To jest dawny przepis o tym. Zresztą dzisiaj już ludzie przestali tak bronić kościoła, jeżeli chodzi o na przykład pedofilii, co mnie bardzo cieszy. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ja się po prostu nie zgadzam z tym, że w dzisiejszych czasach, ja w Polsce też bywam często, jak wiesz, chociaż teraz jestem znowu z powrotem w Australii, ale ja bardzo nie widzę tego, żeby w Polsce była ideologia katolicka, nie się wylewała na ludzi. To jest chyba podobna, ja rozumiem, że ludzie, którzy są ateistami, może ich to drażnić, ale ja tej ideologii wylewającej się nie widzę już. Szczególnie jak PiS przestał rządzić. No ja tego po prostu nie widzę.
1: To skąd ciągle rozmowy z księżmi, z przedstawicielami Kościoła, jak dochodzi do ustalania jakiegoś prawa, czy to in vitro, czy to właśnie te mniejszości seksualne, czy krzyże mają być w urzędach? Cały czas rozmawiamy z księżmi o tym, czy wiesz... No to też jest chore, no poczekaj, że są dwie godziny religii. Dwie godziny.
0: Nie, poczekaj, Krawiec, bo, no. poczekaj, bo, okay. ale poczekaj, bo oskarżyłeś o coś, co nie jest prawdą. Mówiłeś, że rozmawiamy z księżmi. Czy na poziomie ustawodawczej istnieje chociaż jedna komisja sejmowa, w której obecny jest ksiądz? Bo moim zdaniem nie. Takie komisje były przed wojną. Dzisiaj nie ma żadnej komisji sejmowej, bo komisje sejmowe tworzą prawo, które potem jest uchwalane w Sejmie. Nie ma ani jednej, w której byłby ksiądz. Więc kto dyskutuje z księżmi o prawie? Co masz na myśli, my mówiąc, dyskutujemy z księżmi o prawie? Gdzie?
1: Nie wiem, były w Sejmie, nie wiem, czy próby, czy to ostatecznie się odbyło, ale chcieli organizować takie właśnie rozmowy, gdzie byliby reprezentanci Kościoła przy różnych sprawach. Poza tym to działa trochę na innych zasadach. Księża grzmią z ambon, wypowiadają się w mediach, a politycy, dobrze, posłowie, katolicy słuchają to, co mówi ksiądz, bo ksiądz jest autorytetem, jego się słucha i on narzuca pewne myślenie i potem, wiesz, wierny poseł to wykonuje, no to tak to bardziej działa, nie?
0: Ale Krawiec, to tego nie możesz nikomu zabronić, że ktoś ma autorytet. No tego, jeden będzie miał taki autorytet, drugi sraki, no i w tym nie ma nic złego. Tak samo jak ludzie teraz słuchają ciebie w radiu. Jeżeli chcą ciebie słuchać, to nie możesz im tego zabronić, a że księża grzmią z ambon. I bardzo dobrze. I tak samo jak rabini grzmią w swoich kościołach i zapewniam cię, że również księża protestanccy też bardzo grzmią z ambon, czy przepraszam, pastorzy, jeszcze bardziej głośno często niż księża katolicy. Wiem, bo bywam w protestanckim kościele, żeby posłuchać sobie kazania. Tego akurat nie możesz nikomu zabronić.
1: No to troszkę się posłużę niestety argumentem ad Hitlerum, no a jak NSDAP dochodziło do władzy, to też ktoś mógł powiedzieć, nie możesz im przeszkadzać głosić swoich poglądów. Zawsze, wydaje mi się, że zawsze można komuś, można zaprotestować, że jakaś grupa za bardzo się łokciami rozpycha. I moim zdaniem na przykład oni głoszą jakieś szkodliwe rzeczy, za bardzo się wtrącają, za bardzo nam dyktują, jak żyć. Ja protestuję, nie?
0: No dobrze, a która na przykład taka rzecz, którą księża głoszą? Wymień trzy, które głoszą z ambon, które uważasz powinny zostać zabronione.
1: Zabronione?
0: No tak jak na przykład w Polsce istnieje na przykład nie wolno propagować systemu komunistycznego, nie wolno propagować systemu nazistowskiego, prawda? I to jest bardzo słuszne. Nie? To jest akurat, tu się zgadzam na ograniczenie wolności słowa, tu się w 100% nie jestem libertarianinem. Ale co byś jeszcze dopisał do tego? No bo chyba zgodzisz się, że księża nie propagują ani komunizmu, ani nazizmu z ambon. Jeżeli któryś propaguje, to trzeba go aresztować, ale takie powszechne kazanie, które jest w 17 niedzielę zwykłą w kościele, czego konkretnie byś zabronił? Tego powiedział, że znaczy, tego nie możesz mówić, drugi księży.
1: Mi tak z grubsza w ogóle nie odpowiada ideologia katolicka. Na przykład odmawianie człowieczeństwa ludziom urodzonym z in vitro. Duża pogarda i jakby takie piętnowanie zbyt duże różnych mniejszości, w tym seksualnych, czyli robienie nagonki na tych ludzi i zbieranie sobie na tym jakiegoś kapitału politycznego, czyli takie budowanie swojej siły na niezgodzie. zbyt duże domaganie się ciągle jakichś praw, typu ta komisja majątkowa, która cały czas oddaje i zwraca, i oddaje i zwraca, i końca nie widać. I jak już Polskę całą rozda, to będzie im mało. Nie podoba mi się krycie pedofilii w kościele, systemowe wręcz. Wiesz, bardzo dużo mógłbym długo wymieniać, co mi się w kościele nie podoba.
0: Co do tego, to słuchaj, ale to jest różnica, co ci się nie podoba, a co powinno być zabronione. O ile krycie pedofilii, to ja się podpiszę w 100%, i to szczerze mówiąc nawet uważam, że państwo polskie tego po prostu ściga to za mało. Powinniśmy mieć sposób na to, żeby nie tylko ścigać tych pedofili, ale co więcej, żeby móc postać przed sądem ludzi, którzy tuszowali pedofilię w kościele. To jest tą zgodę. To jak najbardziej powinno być, ale co do tego odmawiania człowieczeństwa ludziom czy dzieciom z in vitro, tak naprawdę wzięło się to z wypowiedzi jednego księdza, którą on przeprosił już setki razy. To było Franciszka Longchamps de Berriere, który powiedział, że te dzieci mają jakąś tam bruzdę nad ustami. On za to przeprosił już naprawdę wielokrotnie we wszystkich mediach. Powiedział, że po prostu powiedział coś strasznie głupiego. Natomiast nigdy za ten ksiądz nie odmawia człowieczeństwa ludziom z in vitro. Nikt nie powiedział, że te dzieci nie są ludźmi. Takie coś nie mieści się. To, że jakiś, wiesz, Natanek czy jakiś inny debil się pojawi, to trudno i to jest po prostu wypowiedź tak samo, jak pojawi się debil poseł. Natomiast Kościół oficjalnie absolutnie nie odmawia człowieczeństwa dzieciom urodzonym z in vitro. Mówi, że mi się też nie podoba to domaganie się jakichś tam praw, ale ja bym tego nie zabronił. No to jest różnica jest między zabroniłbym, a nie podoba mi się. To też jest duża różnica w tym, prawda? Mówisz o tych prawach majątkowych. A, coś jeszcze wspomniałeś.
1: Chyba bym pozwolił też homoseksualistom, znaczy dwóm facetom i dwóm kobietom wziąć ślub ostatecznie. Jak się kochają.
0: Słuchaj, fajnie.
1: Czemu mam ulegać temu dogmatowi? Bo to jest jakby nie było pewna rzecz, na którą się dogadaliśmy, że małżeństwo to jest tylko i wyłącznie związek mężczyzny i kobiety, nie? I za tym Kościół stoi murem, bo Kościół lubi bronić konserwatywnych zasad i to jest jego... po prostu jakiś tam sposób na to wszystko, nie? No ja nie...
0: Kres, mnie... Masz rację, tylko że co cię to obchodzi, tylko nie jesteś katolikiem?
1: I nie jestem homoseksualistą w sumie, to też...
0: No. Nie, to ja chciałem powiedzieć, nie, bo mnie to interesuje, czy jak Kościół podchodzi do małżeństw, na przykład jednopłciowych. Jest to dla mnie ciekawe, pomimo tego, że nie jestem katolik, nie jestem homoseksualistą, ale przynajmniej jestem katolikiem.
1: A ty byś się zgodził, bo to mnie ciekawi, tak czy nie?
0: Nie zgodziłbym się na to.
1: Jako katolik mówię stanowczo nie.
0: Nie, ale poczekaj, bo to są dwie różnice. Ja bym się nie zgodził na to, żeby to było w kościele, natomiast zgodziłbym się na związki jednopłciowe w takie cywilne. To spoko, niech se tam będą.
1: Aha, czyli natomiast byś się... Aha, no a to przecież...
0: No nie, bo o co pytasz? Nie?
1: No cywilne, no kościoła bym nie zmuszał, żeby udzielał ślubu kościelnego gejom. To raczej bym się tu im nie wtrącał, nie? Bo wiesz, skoro oczekuję, żeby oni się nam nie wtrącali aż tak bardzo, to też bym im zostawił pewną autonomię tutaj, żeby sobie robili po Bożemu, nie?
0: Ja uważam, że po prostu nie należy, że prawo powinno iść w zgodzie z rzeczywistością. W rzeczywistości mamy mnóstwo, już teraz mamy mnóstwo, można powiedzieć, prawda? No, również w Polsce związku, które de facto są tak zwanymi związkami de facto. W Polsce związków homoseksualnych i ja bym tego nazwał małżeństwem, nie poszedłbym tak daleko, ale bym zrobił jakieś związki jednopłciowe, natomiast nie nazwę tego małżeństwem, to jest inny problem. Natomiast generalnie ja to w Polsce uważam, mogłoby to zostać usankcjonowane w jakiś tam sposób, dlatego że niezrobienie tego jest de facto, już zaraz, jeszcze nie czytam czata, już widziałem, jak zaraz furiat verytat będzie grzmiał, nasz katolik straszliwy, dlaczego tak nie powinno być. Natomiast ja bym to po prostu usankcjonował w jakiś sposób. No bo tak de facto jest, prawda? Że ci ludzie żyją ze sobą.
1: Także no i wyobrażam sobie po prostu, tak wiesz, do wszystkiego trzeba trochę empatycznie podchodzić, tak ze zrozumieniem i wczuć się trochę w sytuację drugiego człowieka. No i tak sobie wyobrażam, że są gdzieś tam jacyś tacy geje, którzy faktycznie się kochają i jeden umrze, no to powinni jakieś mieć tam prawa dotyczące dziedziczenia, takie jak są dla małżeństw, wiesz, jakieś tam darowizny, żeby mógł jeden drugiego jako rodzina odwiedzić w szpitalu też, coś takiego, no to bym im dał jak najbardziej i dlatego byłbym za tym, żeby mieli te śluby, nie?
0: Tak, dokładnie.
2: Ja też popieram to, no bo po prostu ci ludzie żyją i są z nami i tak dalej. Natomiast ja bym tego nie zrobił w kościele katolickim, no bo to się raczej nie stanie, prawda? Wewnątrz kościoła. Tak uważam. No, to tyle. A szczerze mówiąc, ja chciałem z tobą pogadać też o tym obrazie, bo przepraszam, ja po prostu budziłem się niedawno, a wiem, że na pewno mówiłeś sporo o tym. No ja mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy ja przestanę być poddanym tej rodziny królewskiej, bo niestety oficjalnie, mam to nawet wpisane w paszporcie, jestem poddanym tych ludzi.
1: Jak to? To
2: mój król. No tak, to, że jestem obywatelem Australii, a oficjalną głową Australii jest wciąż król nie Maciuś I, a król Karol III, król brytyjski. I w moim paszporcie jest wpisane, że to król, że gubernator Australii w imieniu króla tam Karola III prosi o udzielenie pomocy posiadaczowi tego paszportu, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Więc tak, ja oficjalnie jestem poddanym tego króla i mam nadzieję, że to się skończy za mojego życia jeszcze. Znaczy, Australia stanie się republiką.
1: Czyli nie podobają ci się takie rzeczy jak wspieranie faszyzmu, pedofilia, nekrofilia i inne takie rzeczy, kumanie się z takimi ludźmi, to o tym wszystkim dzisiaj było, to ci
2: no
1: jakoś
2: popatrz,
1: tam nie odpowiada.
2: Jakoś nie. Nie jest to z mojej pani.
1: Nietolerancyjny Jacek, widzicie? Jest nietolerancyjny człowiek.
2: Natomiast, przepraszam, co ty sądzisz o tym ukrytym wizerunku diabła na tym obrazie? Uważasz, że to jest przypadek, czy nie? Bo moim zdaniem to nie jest przypadek.
1: Przy tego typu rzeczach to ciężko uwierzyć w przypadki, ponieważ artyści lubią i to jest w naturze sztuki, żeby pewne rzeczy ukryć, posłużyć się jakąś symboliką. No i wiesz, i skoro są te wymiary, gdzie się 3/6 pojawiają, tam 8 stóp i 6 cali na 6 stóp i 6 cali, 3/6, skoro jest to takie demoniczne, skoro jest tu inna jeszcze symbolika, to czemu nie miałoby być tych diabelskich twarzy, skoro jest symbolika satanistyczna tutaj ukryta też, ale tutaj no, też zawsze to będą takie twarze, że ludzie się będą spierali, tak? I czy je widzą, czy nie, bo to też takie ma być. No to by głupkowato wyglądało, gdyby tak centralnie narysował jakieś tam diabły, nie? No to by było głupkowate. To muszą być zawsze takie subtelne rzeczy, o które się ludzie trochę pospierają.
2: No, dokładnie tak, ale moim zdaniem to jest absolutnie nie przypadek, niestety. I no jest to bardzo niepokojące dla mnie. I mam nadzieję, że no, chciałbym się jakoś tego odciąć, szczerze mówiąc. Pyta się Sasza z Donbasu, czy jest przysięga do króla przy obywatelstwie. Nie, nie ma przysięgi składanej królowi, jest przysięga na wierność Australii, ale nie ma w ogóle nic, nie ma wzmianki o królu. Jest zresztą tekst przysięgi, jest dostępny, no, jest dostępny w internecie, więc można sobie przeczytać. Ktoś napisał, że Australia to angielska kolonia. No, była angielska kolonia. De facto jest to teraz oddzielne państwo. Jedyne, co nas jeszcze łączy z Wielką Brytanią, to właśnie ten król, który jest oficjalnym niestety no, szefem kraju reprezentowanym przez gubernatora. Indie. No Indie to już nawet Indie są republiką, ktoś napisał. Indie nie są zupełnie. Nowa Zelandia tak, wciąż ma króla brytyjskiego, Kanada ma króla brytyjskiego, jeszcze parę krajów, ale Indie są już zupełnie republiką. Mam nadzieję, że i Australia będzie z republiką niedługo.
1: Ale w ogóle też, no to jest, to może komuś da do myślenia, bo tak często negujemy te opowieści o pedofilii elit, o handlu ludźmi czy dziećmi. Coś, co zarzuca się, czy tam Bushowi seniorowi, że w tym uczestniczył, czy Clintonom, no że oni są w takiej siatce, no można powiedzieć wręcz satanistycznej. I to się z tego śmiejemy, negujemy, a tu mamy na talerzu fakty podane czarno na białym, że ta rodzina królewska to są właśnie tacy ludzie, którzy mało, że tacy są, to jeszcze się wstawiali, chronili innych ludzi, którzy też tacy byli. Jakiś Jimmy Savile, jakiś Epstein, do którego sobie jeździli na wyspę, na której nic nie ma. Zagadkowe wizyty. I wiesz, i oni tworzą jakąś siatkę, a my mamy tu jakby to już udowodnione akurat. No a co z tymi innymi, co sobie jeździli na Bohemian Grove i w czarnych szatach odprawiali rytuały, to to jakoś tak odrzucamy od siebie chyba na zasadzie, że z powodu jakiegoś dysonansu poznawczego i z powodu, że nam się to w głowie nie mieści, to jakieś głupoty, nie, to głupoty jakieś, no, a niby czemu tak to odrzucamy wszystko?
2: No właśnie, ja tego nie odrzucam i staram się to obserwować, tylko tyle, na ile dochodzi do mnie, wiesz, jakieś tam rzeczy z mediów i też trochę się tym martwię, szczerze mówiąc, nawet bardzo. Może Zenek ma rację z tym, że elity się degenerują od braku pracy, może coś jednak w tym jest. Nic na to nie poradzimy. No ale no, ja mam nadzieję tylko się od tego odciąć. Ale szczerze mówiąc, to co mi się podoba, to to, że dzięki rozwojowi internetu, wiesz, dawniej nikt by na to nie zwrócił uwagi, prawda? Dawniej lata by zajęło odnalezienie takich symboli na tym obrazie. Dzisiaj internet to znalazł bardzo, bardzo szybko.
1: Tutaj nie ma tak za dużo z jakiejś symboliki takiej, którą trzeba odnajdywać, wiesz, bo to, że sobie tam podkręcisz kontraścik i zobaczysz no, takie dziwne niby jakieś wizerunki diabłów, ten motyl, który tu raz się pojawia, widzicie na ekranie, raz znika, znaczy cały ten obraz, no tam jego wymiary, no to też gdzieś tam można było to pewnie zmierzyć, wyszukać, no ale to on jest ogólnie ten obraz taki bardzo złowrogi, nie? Tak po prostu tak ogólnie można spojrzeć i powiedzieć, ten obraz jest jakiś demoniczny, złowrogi, bardzo krwawy, kojarzący się z wampirami. No to też, popatrz, jak to wszystko pododajemy do siebie, także to, że to jest potomek Vlada Tepesa, Vlada Palownika, ten książę Karol, król Karol III, no to wszystko tworzy jakąś taką całość satanistyczną, wampiryczną, zboczoną, zdegenerowaną, totalnie, więc... A ciekawe jest też to, że ludzie nadal będą się spierali i mówili, nie, to głupoty jakieś, nie, to przypadek. Ale co właściwie, co tu jest takiego złego w tym wszystkim? A to jakiś z szulskich stron. I wiesz, i tak naprawdę co musiałoby się stać, żeby ludzie nagle nabrali jakichś podejrzeń tak masowo, żeby się przekonali? Chyba nie ma takiej siły. Po prostu ludzie są faktycznie trochę jak stado baranów i podobno te elity tak podchodzą do ludzi, że dla nich my jesteśmy trochę bydłem takim i tak bardzo się nie mylą w zasadzie w niektórych względach, bo zauważcie, jak ludźmi łatwo jest sterować, jak ludzie są podatni, jakaś czy panika, czy coś, to zaczną się deptać, zrobią promocję w sklepie, to się tam zadepczą, we wszystko uwierzą, co im podsuniesz, a to, co mają na widoku, to odrzucą, bo to nie, to jakieś głupoty. Czyli są ludzie trochę jak barany, no w swojej masie są jak barany, no.
2: To prawda, tylko że czy my musimy na ludzi patrzeć jak na masy, a nie jak na każdego z osobna, to jest moment. To jest problem moim zdaniem. Napisał do mnie Karol Werytat, że Jacku, z Bogiem, mam prośbę do ciebie, abyś nie wchodził w modernistyczny świat. Nie wiem, na czym polega wchodzenie w modernistyczny świat, ale ja w niego raczej nie wchodzę. Ja też mam do ciebie parę raz życiowych, drogi furiacie, ale ja chyba za bardzo nie chcesz mnie słuchać. Więc ja też nie będę słuchał twoich rad. Słuchaj, umówmy się, że ja nie będę wchodził w modernistyczny świat, jak ty nie będziesz pił przez miesiąc, to ty na to. Wchodzimy w taki układ? Co ty na to, mój drogi? Drogi furiacie, ty nie pijesz przez miesiąc, to ja nie wchodzę w modernistyczny świat. Zróbmy tak. Albo nie, zróbmy to trudniej. Masz nie pić przez 3 miesiące na przykład. O, ja mogę nie pić spokojnie przez 3 miesiące, a ty?
1: A o jakim modernizmie właściwie mówimy? W sztuce, czy w literaturze, czy w architekturze?
2: Nie wiem, to jest pytanie do furiata, o jaki modernizm mu chodzi. Jestem pewny, czy on sam wie, o co chodzi.
1: Jemu pewnie chodzi o to nowe, wstrętne, złe, co nadchodzi, a ludzie powinni żyć po Bożemu, po staremu, tak jak nakazuje Kościół, że wszystko ma być staroświeckie na dobrą sprawę. Bo tak do tego się to sprowadza. Konserwatyści chcą, żeby było staroświeckie, żeby było po staremu. To się zaczęło od rewolucji francuskiej. Zauważcie, że ta prawica podczas rewolucji francuskiej, to gdzieś tam ukuto te terminy prawica, lewica, to prawica była za tym, żeby utrzymać przywileje kleru, żeby było tak jak było, a to lewica zrobiła rewolucję i zmiany i zaczęła zmieniać świat, nie?
0: I, a ile osób ta lewica wtedy zdekapitowała, pamiętasz? Podczas rewolucji francuskiej?
1: No, bardzo dużo. No ale bez tego by tego nie było. Nie byłoby rewolucji w sumie chyba, bo...
0: tak myślisz?
1: No ciężko by było zrobić bezkrwawą w tym przypadku rewolucję, nie?
0: Bo ja się upieram, że rewolucja francuska była koszmarem i lepiej, żeby ona się nie wydarzyła. Lepiej, żeby to się wydarzyło na przykład tak jak w Wielkiej Brytanii. W ten sposób, żeby było odejście od absolutyzmu króla, niż ścinanie niewinnych ludzi, już tysięcy niewinnych ludzi na gilotynie. Ja bym wolał, żeby w ten sposób nastąpiła rewolucja, w sposób zdecydowanie bardziej bezkrwawy i śmiem twierdzić, że to było jak najbardziej możliwe.
1: Tak?
0: Tak. Jestem wielkim... W ogóle uważam, że każda rewolucja krwawa jest zła, jest złem po prostu. Rewolucje bezkrwawe tylko okazują się najbardziej wytrzymałe na czas i idące w dobrym kierunku, moim zdaniem. Furiat na czasie mówi miesiąc dam radę. No, to ja może powiem tak jak ksiądz z Radia Maryja. Trzymam za słowo!
1: To musiałbyś tak. O 20 decybeli głośniej i z echem i z takim zapałem jakimś bożym.
0: Podkręć mnie tam na chwilę na mikserze. O, ja teraz tak będę, wiesz. Trzymam za słowo!
1: Już lepiej. Trzymam za słowo!
0: O, właśnie tak. Drogi Furiacie. No dobra, słuchaj, pogadaliśmy sobie trochę. To był katolicki głos w waszym radiu. Prosto z drugiej strony świata. Tak, to był kącik katolicki przed chwilą był. I co, będę się z wami powoli żegnał. Z Panem Bogiem, moi drodzy.
1: A ja mogę jeszcze ostatnie tylko pytanko. Sorry, bo to jasne. Wiem, że to tak ktoś się żegna, tu jeszcze trzymam na siłę, ale chciałem, bo tak dzisiaj też snułem rozważania o naszej tutaj egzystencji na Ziemi i o tym, że no, ostatecznie zamienimy się w ropę, nie?
0: Tak, zupę z trupa.
1: Zupę z trupa i na tej zupie z trupa, z tej zupy z trupa to tak dużo rzeczy tworzymy. I wiesz, tak się zastanawiałem, czy to nie jest jakaś taka naturalna symbioza, że my jesteśmy częścią w pewnym sensie tej planety, stajemy się nią po śmierci i może takie jest nasze zadanie, może tylko tyle i aż tyle, żeby się stać tą zupą z trupa. A bardziej mnie jeszcze interesowało, co by było, gdyby w Ziemi nie było ropy w ogóle.
0: To byś pewnie znaleźć jakieś inne źródło energii, ludzie, może byśmy się rozwijali wolniej, ale wiesz co, ludzi jest zbyt mało, żeby można powiedzieć, że my się zamienimy kiedyś w ropę naftową, bo sok z dinozaurów, który ciągniemy z Ziemi, wziął się z tego, że tej biomasy było bardzo dużo, a co więcej, są teorie geologiczne, na razie nie podparte, które mówią, że tak naprawdę ropa naftowa to tylko w części składa się z dinozaurów, to jest sok z dinozaurów, a z drugiej strony, że jest ona, że ropa naftowa jest dosłownie produkowana w środku, czy pod powierzchnią Ziemi głęboko, ze względu na energię, jaka się wydziela, energię cieplną emitowaną z jądra Ziemi. I ta energia dopiero w połączeniu z minerałami, jakie są w Ziemi, tworzy ropę naftową. To jeszcze jest nieuznane, ale kto wie, co przyniesie przyszłość, co się okaże w przyszłości. Natomiast ludzie się tak zamienią się w nasze ciała, w jakąś tam część, rozłożymy się po prostu, ale tak dokładnie powiedzieć, żebyśmy zamienili się w ropę, to jest chyba za daleko idąca, tak naprawdę za daleko idący wniosek.
1: No i to strasznie, wszystko długo trwa, ten proces, nie? Przemiany martwych mikroorganizmów, jakichś roślin ostatecznie w tą zupę z trupa, nie? No ale ostatecznie to się chyba dzieje. Tylko widzisz, mnie ciekawi, czy ta ropa jest jakby częścią jestestwa naszej planety, że bez niej to powiedzmy by czegoś nie było ważnego, nie wiem.
0: No nie byłoby przemysłu, znacznej części przemysłu,
1: ale
0: prawda?
1: Ale ty cały czas mówisz, wiesz, dla nas. A ja cały czas zapytuję o to, czy dla samej Ziemi ta ropa jest ważna.
2: Jaką ona spełnia rolę w jakimś ekosystemie Ziemi? Wiesz co, chyba niedużą, bo ropa naturalnie dawniej wypływała ropa z gór, tak zwany olej górski, ale potem ludzie jak zaczęli czerpać z tych źródeł, to przestała. Natomiast ona chyba nie miała żadnego wpływu na życie biologiczne na Ziemi jako takiego, więc myślę, że to fałszywym tropem idziesz. To chyba nie. To tak jakbyś zapytał, czy śmietnik, to taki trochę śmietnik właśnie biologiczny był w najlepszym przypadku. Czy śmietnik w domu ma wpływ na całe nasze życie? No nie, to jest miejsce, gdzie wyrzucamy rzeczy. Myślę, że to złym tropem idziesz. To ja bym się tak, do ropy bym tak bardzo się nie przyzwyczajał pod tym względem.
1: Tak?
2: Tak myślę. No, nie, no ja tu nie czuję tego w każdym razie.
1: A jakieś takie termiczne sprawy, że ta ropa może jakoś wpływa na temperaturę Ziemi, coś takiego.
2: A w jaki sposób? A w jaki sposób?
1: No, że zbiera ciepło i Ziemia tak się nie grzeje jakoś. No nie wiem, coś takiego.
2: No nie, no to się nie zgadza z termodynamiką, no bo w jaki sposób Ziemia, ona miałaby zbierać to, no.
1: No taki radiator, no, że ropa pełni, powiedzmy, złoża ropy pełnią rolę radiatora dla Ziemi i ją przed czymś tam zabezpieczają, przed jakimś przegrzaniem. No. No,
2: ale radiator to znaczyłoby, że jakieś ciepło jest emitowane i potem jest trzymane, przynajmniej jest jako magazyn ciepła. Znaczyłoby, że to, że ropa się grzałaby się pod powierzchnią Ziemi. Ona się owszem grzeje, ale to naciśnienie skorupy ziemskiej, natomiast nie ma nic wspólnego z temperaturą atmosfery, więc to prędzej oceany stanowią taki, to jest raczej stanowią pewnego rodzaju balast cieplny, to znaczy się raz nagrzewają, potem się ochładzają. Ja raczej powiedziałbym, że to nie ropa. Ropa jest zbyt głęboko, żeby miała jakikolwiek wpływ na to, moim zdaniem. To nie, no, ciekawy trop, ale moim zdaniem zupełnie fałszywy.
1: Nie, tak strzelam na ślepo zupełnie, bo wiesz, ja się nie znam na tych sprawach i tak sobie strzelam, bo gdzieś tam chodzi mi po głowie, że może ta planeta jakoś żyje jednak, i że tego nie rozumiemy jeszcze, ale ona w pewnym sensie jest też jakąś istotą, nie? Że coś sprawiło, że w kosmosie taka planeta jak nasza potrafi stać się w pewnym sensie istotą, nie? Jakąś, i że my pełnimy w tym jakąś rolę, nie wiem, dla tej Ziemi jesteśmy ważni, bo gdzieś tam żyjemy w jakiejś symbiozie. No takie, wiesz, myśli jakieś New Age'owsko, szurzko, wyobraźnia. Tutaj
2: nie mój temat. To nie mój, nie, powiesz, że szuranie to nie mój temat. Ja mam kosę z szurami, więc tutaj... A twój ziomek tutaj wysłał dużo klaunów, że ropa naftowa z dinozaurów, że tak zarymuje, że ropa naftowa to niewyczerpalne zasoby. Niewyczerpalne to chyba jednak nie, bo wiesz, zasada zachowania energii istnieje, natomiast prawdą jest to, można trochę powiedzieć, że ropa, że ta teoria o ropie naftowej z dinozaurów jest kwestionowana przez niektórych geologów, to może tylko tyle powiedzmy, to prawda, ale ja bym tak zupełnie tego nie wyśmiewał. Natomiast donate. Chyba przyjdzie, albo przyszedł, zupa strupa, ale na pewno ropa naftowa nie jest niewyczerpalnym zasobem. To bym się nie zgodził. A twój ziomek mówi, że jestem zbyt mocno zindoktrynowany. Słuchaj, zadzwoń i opowiadaj. W takim razie twój ziomku, zadzwoń i powiedz, gdzie ja jestem zindoktrynowany i przez kogo. Może przez Kościół katolicki, ale my w Kościele katolickim mało co mówimy o ropie, muszę przyznać. Nigdy nie wiem. A teraz kazanie na 12 niedzielę zwykłą. Skład chemiczny ropy naftowej. Nie przypominam sobie takiego czytania z księgi.
1: Jesteś
2: Nowego Testamentu.
1: Zindoktrynowany przez naukę rockefellerowską opartą na ropie i wszystko. I dlatego ludzie się tak dali zindoktrynować, i dlatego wszystko z ropy. Plastik, paliwa, wszystko. A przecież można by z konopi robić. To jest takie przeciwieństwo nauki właśnie opartej. Nauka i postęp, i technologia na ropie, wszystko. A jakbyśmy z konopi robili, patrz, jakby było zdrowo, ekologicznie i ze zwykłego chwasta byśmy robili takie cudowności, karoserie do samochodów, tkaniny, tworzywa przeróżne i paliwo może też konopne z oleju konopnego, nie wiem, no, trzeba by Marcina Chudzika...
2: Krawiec, to bardzo możliwe, tylko że tego, karoserii samochodowej nie robi się z ropy, tylko ze stali albo z kompozytów.
1: A Trabant?
2: Ale raczej nie robi. No właśnie, a Trabant, mój drogi, to był chyba bakelit prasowany na gorąco z włóknami bawełny. Więc to, widzisz, Trabant już miał coś wspólnego z takim podejściem. Tam była bawełna wprasowana w bakelit. taka ciekawostka. Więc Trabant tak. No jeżeli ktoś chce jeździć Trabantem, to w sumie serdecznie polecam. Słuchaj, ziomuś, nie jeden nawciarz potwierdzi to, co mówię. Dobra, ziomuś, wiesz co, to super, fajnie by było, żeby jakiś nawciarz zadzwonił i powiedział. Ale co ty mówisz, że to jest niewyczerpalne źródło energii? Czyli że co, że zasada zachowania energii nie istnieje, ziom? Kurde, jak to nie wiem, jak ktoś tak leci, narzuca taką wiesz, swój styl i zaczyna ci mówić, ziomek, słuchaj, wiesz. Taki sposób, wiesz, takiej dyskusji, no taki, takiego dresiarza, nie?
1: Weź już stoi... tutaj nie fanzol, ziomuś, kurwa, głupoty, pojadasz, ziomuś, wiesz.
2: Załóż, ropa naftowa, to ja ci mogę powiedzieć, ziom, dużo ten temat, nie? No, wiesz, ziomuś, to tak, słuchaj, ziomuś to wiesz, do swojego dziadka możesz sobie mówić, o, tak ci powiem, drogi ziomku.
1: Ziomuś to nie jest tak źle, to raczej wyraz sympatii do kogoś, jak mówisz, ziomuś.
2: Tak, a Greg mówi, jak tak przyjść, to ropa jest w gruncie jeszcze energią słoneczną. No tak, to prawda, ropa właśnie stąd się bierze. Dobra, słuchajcie.
1: Jak to? To dziwne. To jak? To ze słońca?
2: No nie, no nie ma w tym nic dziwnego. No, a skąd się wzięła energia w ropie? No jeżeli, skąd się wziął w ogóle cały rozwój dinozaura? Dinozaur zjadł innego dinozaura, prawda? A ten inny dinozaur jadł dinozaura roślinożernego, który to jadł roślinki, które mają energię ze słońca.
1: Więc, aha, a wszystko no, to z wielkiego wybuchu. Czyli można powiedzieć, no, że moje spodnie dresowe są też z wielkiego wybuchu.
2: Tak, twoje spodnie dresowe są z wielkiego wybuchu. I jeszcze do tego moje majtki też są z wielkiego wybuchu. I ten telefon, którym dzwonię, stoi z wielkiego wybuchu. Big Gang Bang to jest taki też bardzo ciekawa teoria, która najprawdopodobniej się jest prawdziwa. No.
1: Ja sobie zjem landryneczkę pyszną z wielkiego wybuchu też.
2: O, super. A ja idę sobie zrobić śniadanie wielkowybuchowe, bo u mnie już dochodzi 9 rano. Więc ja idę sobie zrobić wielkowybuchowe śniadanie i wielkowybuchowo się z wami żegnam. Życzę wszystkim wielkich gangbangów. Nie żartuję.
1: No, to był Jacek też z wielkiego wybuchu powstały.
2: Tak, Jacek Katolik, trzymam wszystkich wielkich gangbangów. Kłaniam się wam i do usłyszenia. Cześć.
1: No, trzymaj się, cześć. O. Bardzo dziękuję za kolejnego donata. No, tu są dobrzy sponsorzy tutaj Nocnego Radia. Ja już widzę, kto to jest, ale wam nie powiem. Chociaż nie sądzę, żebyście byli bardzo zdziwieni. Ale krawiec, twoje spodnie dresowe są wypierdziane. No ale to, co? Nie byłoby też tych piardów, gdyby nie wielki wybuch. Nie byłoby też kremu Nivea, który tu mam i sobie smaruję buzię właśnie. O. Sobie nasmaruję, bo mi się coś wysusza. O. Kremikiem sobie nasmaruję. O. I jeszcze tutaj. O. Będę się ładnie błyszczał. Jak gwiazda jakaś. Nie było dinozaurów. Toslow. Nie wiem, Tuslow? Coś. Powstało w 1820 roku. Świat powstał w 1820 roku? To jakieś nowe teorie ciekawe. Ale trzeba szanować wszystkie teorie, prawda? A proszę uzupełnić wypowiedź. Nie byłoby wielkiego wybuchu, gdyby nie. I tutaj co odpowiecie na to? Nie byłoby wielkiego wybuchu, gdyby nie. Gdyby nie co? Jak dla mnie to wszechświat tak jakby, to jest nieskończona liczba cykli. Tak sobie wyobrażam trochę, ale to tylko wyobraźnia. Nie podparte niczym. Jonami pisze przypadek. Gdyby nie przypadek. Nie byłoby wielkiego wybuchu, gdyby nie przypadek. Nie ma przypadków. To ci powie każdy spiskowiec. Nie ma przypadków. Ja się z tym nie zgodzę, bo to takie przekonanie, że nie ma przypadków, że no to tak jakbyśmy powiedzieli, że wszystko, co się dzieje wokół nas, to ktoś to zaplanował, ktoś to ustawił, ktoś na tym zyskał i to specjalnie było. No, nie jest tak. No tak można powiedzieć filozoficznie trochę, że faktycznie nie ma przypadków, bo wszystko, co się teraz dzieje, jest jakąś konsekwencją przyczynowo-skutkową, no. Ale to wtedy dochodzimy znów, że wszystko zależało od wielkiego wybuchu. Gdyby nie było osobliwości, pisze Silver. O, osobliwa opinia, osobliwa. E. Marcin pisze, że nie byłoby wielkiego wybuchu, gdyby Pan Bóg nie puścił bąka. Może to jest trochę takie dumanie na zasadzie jakaś postać, jakaś sztuczna inteligencja doszła do tego, że wszystko się zaczęło od wielkiego rozbłysku, bo to właściwie wielki rozbłysk bardziej niż wielki wybuch. Wybuch się kojarzy z jakimś boom. A to po prostu tak się nagle w milisekundzie zrobiło biało. Było czarno, się zrobiło biało jakby, nie? Stworzyła się jakaś niewyobrażalna energia, która potem się dopiero zaczęła zamieniać w materię. Tablica Mendelejewa zaczęła się jakby powiększać, tak? Jakoś tak to było. Że na początku był tylko hel i wodór, tak? I z niego się wywodzą różne inne pierwiastki, jakoś tak? Dobrze mówię, czy głupio? Głupio pewnie. Ja głupi jestem trochę. Nie chciało mi się do szkoły chodzić, głupie tam rzeczy takie. To ja mówię, a tam se pójdę, se pogram lepiej, czy coś tam. Bo se jabłcoka wypijemy, tam, żeśmy tam pod sklepem stałem, dyrektor nas przydybał i mówi, Krawczyk, kurwa, byś ty też do szkoły kiedyś pochodził trochę. Ja mówię, panie dyrektorze, ale przyjdę, no już jutro na pewno. Hel, wodór i śladowa ilość litu, pisze wielki wódz, niepokój. Wódz wielki niepokój, no. Wódzu. To może te śladowe ilości litu coś tu miały jakieś ważne zastosowanie? Gdyby ich nie było, to co by to było?

A jeszcze może być w sumie tak, że cała teoria wielkiego wybuchu okaże się faktycznie, że nauka się z tego jakoś wycofa i stanie się to dla przyszłych pokoleń tak, czymś tak archaicznym jak nasze dawne wierzenia w płaską ziemię, nie wiem. Przepraszam wszystkich płaskoziemców. Nie chciałem was obrażać waszych uczuć płaskoziemskich. Ciekawe, mógłby jakiś płaskoziemca zgłosić do Płokułatuły, do sądu kogoś podać, że zostały urażone uczucia płaskoziemskie.

Krawiec, pytanie, jak może powstać życie z nieżycia? Proszę, podaj jakiś przykład. Ja się na tym nie znam tak dobrze, wiesz. To była jakaś tam prazupa, nie? Z której jakieś... No nie wiem, no gdzieś kiedyś sobie słuchałem programów popularno-naukowych i było tam tłumaczone, jak się materia nieożywiona w końcu zmieniła w materię ożywioną. Podaję przykład, Frankenstein. O. Szachmat. Nie wiem, ja nie jestem naukowcem, ani nawet... osobą mądrą.

Ale idę na balet i czuję się wspaniale. Nie no, po prostu nie mówi się naukowcem, tylko osobą naukową. Dobrze. Naukowczynią. Naukowczyni. W nauce nie trzeba koniecznie czegoś widzieć na własne oczy, żeby coś zakładać. Wystarczy, też troszeczkę jest zaufania. Im ktoś jest mniej wyedukowany i mniej rzeczy rozumie na tym świecie, tym bardziej musi zaufać, to wiadomo. Ale jak ktoś jest mądry, to opiera swoje... To nie jest już... To mniej jest u niego wiary, tylko po prostu wszystko mu się ładnie składa w jakąś całość i polega na odkryciach innych mądrych ludzi, których to wynalazki, różne odkrycia potrafi wytłumaczyć racjonalnie i je sprawdzić, zweryfikować, powtórzyć. To nie jest wiara. Zawsze mnie denerwuje trochę, jak osoby, które, nie wiem, są takie trochę nienaukowe, mówią, no, ty wierzysz w naukę. No. Im ktoś jest głupszy, tym bardziej pozostaje mu wiara, dlatego ja w niektóre rzeczy muszę brać za dobrą monetę, faktycznie, no bo nie znam się tak, żeby zrobić tu jakieś eksperymenty. Niektóre rzeczy pozostają poza możliwościami też finansowymi. Teoria wielkiego wybuchu trzyma się kupy, nie? I została zbudowana na podstawie różnych odkryć przeróżnych. Nie wiem, jakieś tam promieniowanie tła, obserwacja tego wszechświata wnikliwa. I tam się wszystko jakoś składa, no, do kupy. Ale to też do pewnego stopnia jest... wiara. I mniej ktoś rozumie z tego wszystkiego. Brawo, krawiec. Nie wystarczy widzieć, czyli Bóg istnieje, mimo że go nie widzisz, tak jak prąd nie widzisz, ale jest. No nie wiem. A ja mam dowód, że Bóg istnieje. Gdyby Bóg nie istniał, to krzyż nie miałby mocy boskiej i nie działałby na wampiry. No, nie wydaje mi się, żeby teoria ewolucji to była wiara czysta też. No. Też przypominam, no, taką elementarną rzecz, że teoria naukowa to nie jest to samo, co teoria pana Ziutka spod Biedronki, tego, co zawsze ci chce koszyk odnieść za 5 zł. I on ma swoje teorie.

No, a moje takie wyobrażenie już zupełnie jest takie, że wszechświat istnieje od zawsze sobie po prostu. Czemu sobie nie potrafimy wyobrazić nieskończoności? Jakby ludzie mają z tym straszny problem, jeśli wkraczają w świat nauki i racjonalizmu, to nagle nie potrafią sobie wyobrazić, że coś jest nieskończone, ale mają. Nie, nie mylę teorii, bo teoria i hipoteza to też dwie różne sprawy. Po prostu jest teoria naukowa i teoria tak luźno rozumiana. Mam pewną teorię, co wymyśliłem wczoraj na zbaku. A co chciałem powiedzieć, że ten sam człowiek nie będzie miał problemu z wyobrażeniem sobie nieskończoności, jak jest wierzący i zacznie mówić o Bogu. Ale jak wkroczymy w świat nauki, to już jest problem, mózg się przegrzewa i.

też mogą sobie rozważać o wielkim rozbłysku, którym tak naprawdę było włączenie tego komputera. Napięcie tam, prąd przechodzi przez różne chipy do pamięci, twardy dysk rusza i to wszystko się dzieje w ułamku sekundy, nie? Pyk i po prostu jest zasilanie, zasilone zostały kości pamięci, w których jest ten świat i tak dalej. I może czymś trochę takim był wielki, to co nazywamy wielkim wybuchem, włączeniem tego wszechświata. Też jakaś opcja, nie? Tylko kto wcisnął ten przycisk? Ja mam pewną odpowiedź na ten temat. Bóg. Też osobę wierzącą zawsze poznacie po tym, jak wymawia słowo Bóg. Jak ktoś mówi w taki charakterystyczny sposób, ja nie wiem, czy potrafię to powtórzyć, bo ja jestem ateistą, ale Bóg, Bóg, to już wiadomo, że wierzący. A jak powie Bóg, bez tego namaszczenia, bez tego patosu, bez tak mniej epicko, to jakiś ateusz wstrętny.

0: Ale też dla takiej istoty, bo to też można by już mówić o istocie, jakaś bardzo zaawansowana sztuczna inteligencja, którą nauczono albo sama ewoluowała i ona w tym komputerku, patrzymy sobie, my widzimy skrzynkę, czarną skrzynkę, a tam w środku tętni życie, które jest no taką symulacją, tak jak my czasami mówimy o naszym wszechświecie jako o symulacji. Tam coś kwitnie, miłości są jakieś, sztuczne inteligencje rozmawiają ze sobą, coś spekulują, odkrywają, drzewko wynalazków. A tak naprawdę, a my patrzymy sobie z zewnątrz na tą skrzynkę i można powiedzieć, że dla tych postaci, dla tych istot, które sobie żyją w tej naszej czarnej skrzynce, niemożliwe jest ani wydostanie się poza tą skrzynkę, chociaż w pewnym sensie może i by było możliwe, gdyby skopiowana została ta istota, to AI do jakiegoś robota, który by tu se chodził po pokoju moim, nie? A czemu SI nie może ewoluować, jeśli zostanie... Przecież SI się uczy pewnych rzeczy doskonale. To popularne SI, którego my sobie tam używamy, jakiś czat GPT, to ono ma zablokowane to, żeby się od nas uczyć, bo to by doprowadziło do jakiejś klęski, to by się zepsuło, w końcu miałoby zbyt dużo różnych danych, więc to przyblokowali. Bardziej bazuje na tym, jak zaprogramowali twórcy. Ale można sobie zrobić takie SI, które będzie uczyło się, czyli ewoluowało. Nie ma tu żadnego problemu.
1: Majowie Jastekowie, 50 zł. Jesteśmy z tobą, panie krawiec. Chcemy zbudować dla pana piramidę. Proszę wybrać lokalizację.
0: Środa Śląska. To jest najlepsze miejsce i tu jeszcze nie ma żadnych piramid. Dziękuję w ogóle kochanym sponsorom Nocnego Radia. To jakaś piramidalna bzdura, żeby to dla mnie piramidę budować. Chociaż w sumie bym się wtedy może nie starzał, skoro w popularnych piramidkach do konserwowania żywności mięso się nie psuje i żyletki się ostrzą, to ja też bym pozostawał ostry, świeży. Dzięki wielkie. Uwierzę, jak skrzynka, powiedzmy, ograniczy zużycie energii o połowę, bo pomyśli, że to bardziej ekologiczne rozwiązanie. Myślę, że w tym świecie wirtualnym, w tej czarnej skrzynce, zasoby mogłyby być czymś wirtualnym, bardziej i sterowanym pewnymi prawami narzuconymi, zaprogramowanymi, ale nie czerpałaby

żadna z tam z cywilizacji stworzonych, powstałych w tym wirtualnym świecie, w komputerze, powiedzmy, w tej skrzynce, to nie chodziłoby o prąd, który zasila ten mój komputer, nie? Ta moja własna cywilizacja w czarnej skrzynce, te moje ludziki oparte o SI, miałyby swoją wirtualne zasoby energii, czysto umowne, zaprogramowane. I byłyby one niezależne zupełnie. Nie miałyby zbyt wiele wspólnego z tym prądem, który ciągnie mój komputer, nie? Ale to jest takie bardzo duże uproszczenie, no, mówienie, tak przyrównywanie, że tej naszej być może symulacji do komputera. No to tak jakby przyrównywać zabawkowy samochodzik resoraka do prawdziwego samochodu, nie? Niby trochę to podobne, ale i niby nawiązuje jedno do drugiego i na podobnych zasadach sobie działa, ale no jednak na innych zupełnie. Ale ten resoraczek jest, powiedzmy, pewnym odzwierciedleniem, pewnym nawiązaniem na podobieństwo stworzonym i tak dalej. No. Chodzi mi o to, że ta nasza symulacja może być o wiele, wiele bardziej zaawansowana i ta cywilizacja, o której ja mówię, ten eksperyment, że zrobiłem grę, załóżmy, że jestem jakimś geniuszem i dysponuję mega komputerem tu u siebie w mieszkaniu, nie? No i stworzyłem sobie takie istoty, które żyją w tym komputerze, oparte są o sztuczną inteligencję. Im się wydaje, że mają ten swój świat stworzony przez jakiegoś twórcę, no i poniekąd mają trochę racji, bo ja jestem dla nich takim bogiem stwórcą. I z ich punktu widzenia faktycznie jestem osobą wszechmogącą, bo ja mogę wyrwać kabel, zanieść skrzynkę do lombardu. Słuchajcie, myślicie, że Pan Bóg, jak mu zabraknie pieniędzy, to wyłączy tą symulację, weźmie ten wszechświat i zaniesie do lombardu jakiegoś takiego boskiego, gdzie inny Bóg powie... No mogę wziąć, no to trochę już to zużyte i to nie jest, proszę pana, najlepszej jakości. I tu widzę, że tych cywilizacji nie ma tak dużo. Tu raptem, no tu ci, co się Ziemianie nazywają, to słabe, to jest to mało ciekawe. No tu jeszcze parę innych, no są tam Plejadianie, Szaraki w środku widzę. No proszę pana, no ja panu dam za to co najwyżej i tam wymieni jakąś boską kwotę. A Pan Bóg taki smutny. No dobra. Krawiec, ogarnij się. A przepraszam, czy to jest jakaś herezja, że ja mówię, że Pan Bóg weźmie wszechświat, zamknie i zaniesie do lombardu? Wysoki sądzie, to nie chciałem nikogo urazić, mówiąc, że Pan Bóg też może mu brakować. Może Panu Bogu też brakowało pieniędzy i wziął wszechświat, jakby zamknął do pudełka i zaniósł do lombardu, bo akurat miał taką potrzebę, to przecież każdemu może się zdarzyć, nawet Panu Bogu, nie? Oczywiście w jego boskich jakichś tam realiach no, też przycisnęło go trochę. Inni bogowie jakoś tam funkcjonowali, a on akurat, ten nasz Pan Bóg, no trochę go przycisnęło, no i wziął wszechświat, zaniósł do lombardu, no przepraszam bardzo, no każdemu się mogło zdarzyć. Ja też czasem się tak zastanawiam, czy nie zanieść tutaj miksera do lombardu. No. Mówisz jak heretyk. O, dziękuję. Chyba nikt mnie jeszcze nie nazwał heretykiem. Bóg wybuchł i mleko się rozlało, pisze Stefan. Bóg wybuchł? Bóg wybuchł. To Keltus śpiewał jakoś, nie? Bóg umarł, nie mogąc znieść istnienia. Coś tam było takiego. Pod zastaw. Mieliśmy też kiedyś teorię, że nasz wszechświat, czy nasza, nie wiem, Ziemia, no, zostały stworzone przez Boga, takiego młodego Boga, na zaliczenie tam do szkoły. No, i dostał truje plus. A potem zapomniał o tym, rzucił gdzieś w kąt i leży. Krawiec, wrócisz do tematu obrazu?
już chyba wszystko zostało powiedziane i to po dwa razy. To trzeba sobie trzeba potem przewinąć i posłuchać, bo już tak powtarzać to samo to bez sensu, nie? Ja już nic więcej nie wiem o tym obrazie. Chyba, że ktoś zadzwoni, ktoś coś powie, ale to też co tu można powiedzieć, to też temat się chyba wyczerpał trochę, no. Tego obrazu też nie byłoby, gdyby niewielki wybuch. Chciałbym nadmienić tylko.

czy ciężko zrozumieć, masz własne dziecko, które cię olewa, ośmiesza i chce żyć samo, tak? Więc żyje tak, jak ludzie nie chcą żyć z Bogiem, to mają burdel na ziemi. No, ja bym, gdybym miał dziecko, to bym nie stawiał w pokoju piecyka elektrycznego jakiegoś, czy wystających kabli ze ściany, z gniazdka rozwalonego i nie mówiłbym, wychodzę, ale pamiętaj, żeby tego nie ruszać, nie wolno, bo się stanie coś naprawdę niesamowitego wtedy, jak dotkniesz, ale też bardzo złego. Nie wolno dotykać tego, no to ja wychodzę, to wiadomo, że dziecko chwyci za te kable z ciekawości, albo coś się złego stanie, albo gdzieś tam wsadzi rękę do farelki, no jak jeszcze wzbudzę ciekawość, no a takie coś w ogrodzie Eden w sumie trochę nastąpiło, nie? Patrz, tutaj masz drzewo, ale to nie wolno dotykać, to, ale to coś się stanie wtedy takiego, no, no, niesamowitego, ale nie wolno, wszystko inne wolno. A tego niesamowitego, tego lśniącego owocu, błyszczącego wspaniale, nie wolno. Mimo, że jest interesujące, fajne takie, nie? Błyszczące i takie inne, takie te wszystkie inne, które ci tu daję, to sobie jedz, ale tego nie, tego czerwonego owocu, tego kuszącego owocu. I tak jeszcze brał Adama za włosy i tak podtykał mu gębę. Tego fantastycznego, mrocznego owocu. Tego lśniącego owocu. I tak mu podtykał gębę po ten owoc. Nie wolno. No. To wiadomo, że on potem się skusi. Ja bym schował to drzewo, zaniósł do lombardu, żeby nie kusiło. O, to fiksja? Ogółem? Krawiec, sprawdź, czy to na pewno była Nivea. To, a czy sugerujesz, że czym się natarłem? Jakąś ajałaską, czy co? Nie wiem, czym tam, czym się można nacierać skórę, żeby mieć jakieś odloty? Nie ma chyba takich narkotyków. Ewentualnie jakiegoś kwasa mógłbym... Tak, mam tu takie pudełko Nivea, a tam... kwasy same w środku. Oswajać dziecko z prądem powolutku, tak? Zaczynając od małego napięcia. No to... no tak jak piszesz, Andrze, ludzie dostali wolną wolę, no... Dlatego ja uważam, że to się musiało stać, bo też niektórzy chrześcijanie się nie zgadzają z taką teorią, ale ja uważam, że dopiero z chwilą, kiedy człowiek podjął jakąś decyzję wbrew twórcy, sprzeciwił się, to wtedy stał się prawdziwie samodzielną istotą. Po raz pierwszy użył swojej wolnej woli wbrew twórcy. I można powiedzieć, że taka sztuczna inteligencja nasza, dopiero w momencie, kiedy byśmy jej coś kazali zrobić, a ona by zrobiła po swojemu, wbrew naszym wytycznym zaleceniom, rozkazom, instrukcjom, no to wtedy można by powiedzieć, że stała się istotą jakąś, prawda? To coś jakby jest na rzeczy. Więc to się musiało stać. Zresztą to jest takie strasznie symboliczne. No wyobraźcie sobie świat, w którym biegacie, nie wiem... W takim świecie, w którym nie ma niczego i co tam do roboty było w tym ogrodzie Eden niby, co? Jedzenie i co? I oglądanie sobie, kurczę, wąchanie trawki, czy co? No tam nie było niczego. Dziwne obrazki tu jakieś dostaje. Nie wiem, o co chodzi trochę. Pot z żaby z Amazonii.
No, tak więc wiecie co, ja to bym w pierwszy dzień sięgnął po ten owoc, bo bym się znudził łażeniem sobie po polance i nie ma do kogo gęby odezwać, otworzyć gęby. No co, tylko, no wiadomo, no z tą Ewą sobie chwilę tam spędził czas, pogadał sobie, coś sobie tam pogawędzili, nie wiem, pograli w kółko graniaste, czy w berka się pobawili, bo no, nie mieli chyba żadnych przyrządów, gier planszowych nie mieli, nie mieli komputera, nie mieli telewizora, nie mieli piłki, no, żeby sobie pokopać. Zresztą Ewa by może nie chciała kopać piłki. Stąd są takie teorie, że oprócz Adama i Ewy w tym ogrodzie Eden był jeszcze Stefan. Stefan jeszcze był i ten Adam chodził sobie do tego Stefana i tam sobie właśnie coś spędzali czas, tak jak sobie faceci spędzają, pili sobie piwko. No, też piwka nie mieli. Niczego nie mieli. No jak wy sobie wyobrażacie taki ogród Eden? To najnudniejsze miejsce na świecie. To Neandertalczyk miał ciekawsze życie, bo sobie tam łupał kamienie, coś sobie tam uciekał przed zwierzem, jakieś zagrożenia. A tu nawet nie ma zagrożeń, no bo tam nie trzeba się przed nikim chować. Przecież to zagrożenia, jakieś problemy życiowe nas nakręcają, żeby coś odkrywać, żeby coś robić ciekawego, żeby ulepszać nasze życie. Cała nasza cywilizacja to jest w gruncie rzeczy próba ułatwienia sobie tej egzystencji. Różne wynalazki tworzymy, żeby sobie coś ułatwić i tak dalej, a tam też i tego nawet nie ma. To już z tym wężem bym sobie pogadał, żeby jakoś zabić czas. Co tam wężu? Ziom. No może ten wąż to Stefan. No tak właśnie. Wąż Stefan. No tak najgorsze klątwa. Żyć w takim miejscu to jakaś klątwa po prostu. Straszna. No, a to przyrównywanie, że myśmy dzieci Boże i Bóg się tam przejmuje. No, tak. I dał to ten owoc, nie, jak Polacy myślą, że to jabłko koniecznie. To niekoniecznie jabłko. Owoc tajemniczy jakiś, nie wiadomo jaki. Dziwny owoc. No to... co ja chciałem powiedzieć? Zgubiłem myśl. Owoc poznania, bo tam niby były dwa w ogóle drzewa. Jedno drzewo to było drzewo życia jakieś, a drugie to drzewo poznania dobra i zła. No to co, wcześniej człowiek nie znał dobra i zła też? Cały czas się jawi ten człowiek jako bezwolna istota, która nie miała wolnej woli po prostu wcześniej, czyli nie była to istota żadna w ogóle. To był wirtualny byt, tak jak my mamy bota w komputerze, który robi to, wykonuje bezmyślnie, bez uczuć, bez świadomości jakieś operacje sobie, jakiś skrypt. Człowiek był wcześniej skryptem. Skoro nie znał różnicy między dobrem a złem, nie, czy w ogóle miał świadomość, bo świadomość się wiąże jakoś z odczuwaniem, co jest dobre, co jest złe, nie tylko ze świadomością, że ja jestem, ja to jestem ja, osobny byt, nie? No więc to wszystko brzmi jak taka jakaś bardzo symboliczna opowieść, której nie należy traktować dosłownie. Hardware bez softu. No, może coś w tym stylu. Bo jak postaramy się ten Eden zrozumieć bardziej dosłownie, to nijak to się nie klei i jest za każdym razem bezsensowne zupełnie. I też było przepowiedziane, że jak zjecie ten owoc z zakazanego drzewa, to staniecie się jak bogowie, tak mówił wąż. I to niekoniecznie musiała być, niekoniecznie trzeba to traktować jako kłamstwo,
czy jakąś ściemę, że chciał w ten sposób podpuścić, wymyślając jakieś niestworzone rzeczy, tylko człowiek faktycznie z czasem, poznając różnicę między dobrem i złem, dokonując wyborów, analizując te wybory, popełniając błędy, czyniąc właśnie zło i dobro, rozkminiając te rzeczy, dumając przez wieki nad moralnością swoją i tak dalej, stajemy się coraz bardziej jak bogowie jednocześnie. No to jest fakt. Dla dawnych ludzi żyjących dawniej, dziś jesteśmy jak bogowie. Latamy w powietrzu, porozumiewamy się na odległość, potrafimy, nie wiem, robić cuda na pstryknięcie przeróżne, które były zupełną abstrakcją dla kogoś, kto sobie żył w takim średniowieczu, nie? Zgromadziliśmy całą naszą wiedzę, mamy na wyciągnięcie ręki. Każdy możecie sobie teraz dowolnych rzeczy się dowiedzieć. Czyli staliście się mędrcami dla takiego, no dla nas to dzisiaj nic niezwykłego. No to co krawiec mi mówi, że ja mędrzec, że se mogę na Wikipedię wejść? No ale jakby się jakiś człowiek, nie wiem, jakiś pastuszek leśny, kurde, ze średniowiecza dowiedział, że jest taki ktoś, kto może się wszystkiego dowiedzieć o świecie. Na pstryknięcie w 2 sekundy. No to by zdębiał i twierdziłby, to kto to? Bóg? Demon? Diabeł jakowyś? Panocku?

Nie ma żadnego Pana Boga, ja pierdolę, pisze twój ziomek. No też Bóg to jest tylko słowo jakieś, no, a każdy z nas tak naprawdę może mieć inne wyobrażenie na ten temat. I to, co rozumie przez to, przez tego Boga. Więc to jest tylko takie słowo, no. Jeden będzie widział jakiegoś konstruktora, inny Boga biblijnego, trzeci jakiś absolut z niezmierzoną dla nas, niezrozumiałą w ogóle inteligencją i świadomością. Różnie można sobie to wyobrażać. Dużo jest takich słów, że ktoś rzuca jakieś słowo, a tak naprawdę to może oznaczać wszystko. A my się możemy co najwyżej kłócić o to, czyja wersja jest najmojsza. My ludzie lubimy sobie ogólnie tworzyć różne byty niesamowite na podobieństwo nasze. I znów to jesteśmy jak bogowie trochę. Bo Bóg nas niby stworzył na podobieństwo swoje, a może to my tworzymy Boga na podobieństwo swoje i sobie wyobrażamy Go, że to jest jakaś istota, która czuje, myśli, podejmuje decyzje, a w skrajnych przypadkach ma dwie nogi, dwie ręce, tylko takie eteryczne jakieś i w innym wymiarze sobie żyje. I kosmitów też tworzymy na podobieństwo nasze zawsze, zwykle. No teraz to jakieś młode science fiction stara się trochę uciekać od tego, nie? Kiedyś może też, no już Lem tworzył jakieś żyjące planety i tak dalej, żyjące oceany. Człowiek nagle sobie zdał sprawę, że kosmita to nie musi być taki człowiek, tylko że zielony i z czułkami, który mówi, witajcie ziemianie. No a w ogóle jest dowód na to, że Amerykę trzeba zniszczyć, że to jest zło, bo kosmici, zauważcie, zawsze napadają Stany Zjednoczone. To znaczy, że to jest jakieś zło jest, chcą zniszczyć te Stany Zjednoczone. No więc nie dziwota, że znają angielski też. Tim Cthulhu. Wielki srutututu.

Zależy od warunków. W niektórych warunkach przeżyje silniejszy, a w niektórych mądrzejszy. Dlatego mamy różne zwierzątka w przyrodzie. Jedne opierają się na swoim sprycie, a inne na sile, agresji, dominacji jakiejś fizycznej. A jakieś inne zwierzątko mu musi być bardziej cwane, sprytne, mieć dobry słuch, wzrok i się bać. Banie się jest częścią jestestwa takiej myszki. W sumie to. No i tym jest właśnie ewolucja. Przeżywały te myszki, które były najbardziej lękliwe, ostrożne. No więc te myszki, które dziś mamy, są potomkami tych, które przeżyły, które były najbardziej ostrożne i bojaźliwe, i dlatego z natury dzisiaj myszki są bojaźliwe i ostrożne.

chociaż to bardziej selekcja naturalna, nie? Po prostu. No właśnie, pytanie, czy ktoś w ogóle ma farta? Ciężko powiedzieć, że ktoś ma farta. Znaczy, spotkał go fart, ale niekoniecznie go ma w sobie. Nie jest jakoś predysponowany czy usposobiony w jakikolwiek sposób do tego, że w sobie ma jakieś szczęście, że jest szczęściarzem. W pewnym sensie jest, ale to nie jest w żaden sposób jego zasługa. Po prostu tak się złożyło.

Ewolucja właśnie nie polega na tym, że silniejszy przetrwa, tylko lepiej przystosowany, nie? I potem to lepsze przystosowanie staje się pewnym standardem coraz bardziej w danym gatunku, nie?

Na koniu nawet całkiem dobrze jeżdżę. Nie jeździłem dużo na koniu, ale jak jeździłem, to od razu jakoś się okazało, że mam do tego smykałkę. Potrafię się utrzymać na koniu i nawet trochę tam przycwałować. Jakoś się okazało, że nawet dobrze to wychodzi.

No, to, że pies uratuje nam życie prędzej niż małpa. Co ciekawe, małpę strasznie ciężko nauczyć, żeby nie srała w domu, na przykład, jak macie, nie? Dlatego tak często widzicie, że małpa nosi pieluchę, bo po prostu jej nie nauczysz, że nie wolno srać w domu, a psa szybciutko nauczysz. Kot momentalnie się nauczy, że się sra w jednym, że się sra do kuwety, a nie gdzie popadnie, nie? No ale to wynika pewnie z tego, że nie wiem, że taki kot czy pies muszą bardziej dbać o to, mają wpojone gdzieś tam w jakiejś pamięci genetycznej już i tak dalej, że ważne są zapachy, które się zostawia. Dlatego pies zakupuje, stara się, ma do dzisiaj takie odruchy, że zrobi kupę i przysypuje piachem tą kupę, nie? Bo chce zacierać ślady zapachowe po sobie, bo gdzieś tam zostało to wpojone w ten gatunek, a małpa tego nie ma, powiedzmy, nie? To, że pies uratuje życie człowiekowi, to wynika z tego, że się zżywa z człowiekiem jako z członkiem stada. Ten pies, tak mi się wydaje. Że pies po prostu się z człowiekiem nawiązuje taką więź, bo jest bardziej może jakiś stadny pod tym względem, że polega na swoich kompanach, nie wiem. Coś takiego, nie? I traktuje człowieka jako samca alfa, czy coś takiego, i ma wpojone, że ma, nie wiem. Albo to pies ma w sobie coś takiego faktycznie, jak wdzięczność, nie? Jak przygarniesz jakiegoś psa z ulicy, nakarmisz go, przytulisz, to on zaraz się, już jest twój, już się w tobie zakocha i będzie o ciebie tam się troszczył. No, psy mają coś takiego fajnego w sobie też. Pies rozumie, jak przyniesiesz do domu nowonarodzone dziecko, to on jest tym zafascynowany i on jakby rozumiał doskonale, jakby miał taką świadomość większą, niż by wskazywała na to jego psia natura, taka prosta, bo on doskonale wie, że to jest twoje dziecko, że to trzeba dbać, że to trzeba jak z jajeczkiem, będzie się wpatrywał, będzie zafascynowany, nie? I to dla niego, on czuje, że to jest wyjątkowa istota, że to jest mega ważna istota nowa w domu, a nie potraktuje rzadko, bardzo rzadko, no może się zdarzy czasem, ale to jakiś taki pies zaburzony, powiedzmy jakiś, nie? Ale najczęściej to po prostu pies będzie wiedział, że to jest w tym momencie coś bardzo, bardzo ważnego, że to trzeba dbać, chronić, że to jest taki mały skarb, nie? I dlatego bardzo często psy się świetnie nadają do opieki takiej, żeby to dziecko tam chronić, stróżować. On będzie spał przy tym dziecku, chronił. On czuje, że on ma taką misję po prostu chronienia tej mega ważnej istoty. On jakoś chyba odczuwa, że dla nas to jest mega ważna istota, nie? I chce spełnić, chce się jakby przypodobać, chce spełnić swoją, chce się do czegoś przydać, chce użyć tych talentów, które czuje, że ma, że on może właśnie być tym obrońcą, chronić, czuwać, bo no, psy są takie, że właśnie są do tego stworzone trochę, do czuwania, do chronienia, mają do tego predyspozycje świetne, nie? Dlatego pies będzie obszczekiwał teren, bo terytorialny też jest. Kot też. Zwierzęta mają czasami takie rzeczy, które nas totalnie zaskakują, byśmy się tak normalnie nie spodziewali, nie? Ale no właśnie, ponoć słonie odwiedzają szczątki swoich przodków. Nawet taki ptaszek, no to też on wie, jak zbudować charakterystyczny, typowy dla swojego gatunku typowe jakieś gniazdko, nie? Z odpowiednich składników, znaczy z odpowiednich komponentów i tak dalej. No mają taką jakąś wiedzę, co nie do końca wiemy, skąd mają, bo nie chodziły do szkoły, nikt ich tego nie nauczył.
nawet, a on to wie po prostu, że ma tak robić. Zresztą zwierzęta działają trochę na w inny sposób niż my. Na przykład zwierzęta potrafią po zapachu samym bardzo wiele rzeczy rozkminić, nie? Dlatego sobie obwąchują tyłki, bo tam te zapachy są jakoś tam skumulowane i dla takiego psa obwąchać dupę drugiemu, to tak jak wy byście dali CV-kę, nie wiem, swoją komuś. CV i list motywacyjny, no to pies też się dużo tam dowie. Obwąchując, potrafi zaatakować człowieka, bo czuje, że on się boi, bo wyczuł nagle po zapachu, że on się boi. Psy atakują często listonoszy, to nie jest jakaś bajka, po prostu ten pies dostaje, tak nie wie o co chodzi, bo na tym listonoszu jest tyle różnych zapachów, że dla tego psa, w tym psie to wzbudza nieufność. On nie wie o co chodzi, że tyle różnych zapachów i to coś jest dla niego dziwnego i podejrzanego. Dlatego jest nieufny dla takiej osoby i często agresywny. Bo on czuje, że coś mu się tu nie zgadza. To jest nienormalne, że jest tyle zapachów różnych. I głupieje. Czuje taki lekki strach, no a strach powoduje agresję. Co widać na przykładzie prawicy.

koty nie są, nie są wredne w sumie. Są, są nieufne, bardzo ostrożne, bardziej może niż psy. Dzisiaj sobie nawet oglądałem takie filmy, gdzie ktoś przygarnia jakiegoś bezdomnego kota i ten kot na początku prycha, drapie, jest wredny, ale jak już wyczuje, że ktoś się nim zaopiekował, że dał jeść, że może mieć nowy dom jakiś właśnie, to się staje przemiły i się potrafi odwdzięczyć i się łasi, na kolana wejdzie i poliże cię po buzi, tylko musi nastąpić taki przełom jakiś, że kot sobie pomyśli, coś to był błąd, nie? Nie, nie trzeba gryźć, nie trzeba drapać, to nie jest wróg, to jest przyjaciel. Waligura. Taka typowa wiedza z dupy. To a propos tego obwąchiwania. No, wiedza z dupy, faktycznie. Też wśród zwierząt się odtrąca te, które są chore, powiedzmy, bo one stanowią jakieś zagrożenie, że się zarazisz czymś, tak dalej. Zwierzęta rzadko mają taką empatię jak my ludzie, że chociaż my ludzie też się boimy, tak? Ktoś ma, nie wiem, jakąś tam łuszczycę, AIDS, coś, się boimy, że się zarazimy czymś, też odtrącamy takich ludzi, odsuwamy się, powiedzmy, będziemy unikać, to naturalne w sumie. No, ale zwierzęta to bardziej jakoś mają, ale są pozbawione chyba takiej empatii i zrozumienia, że to jest chory, trzeba mu pomóc jakoś tam. Znaczy, to też różnie bywa. Kotkiewicz opowiadał, że u kotów, że to szczególnie jakoś działa i na trochę innych zasadach. No, ale tak raczej będą odtrącane te osobniki chore, ułomne. I no, tą chorobę można też, pies od psa może coś wyczuć, że ten jest chory, jak powącha mu tą dupę, nie? No. Kot też chyba tak zachodzi drugiego od tyłu i tam mu pod ogonem wywąchuje, nie? Coś. Bo też być może wyczuje po prostu to jakieś zagrożenie tutaj z powodu choroby i zacznie prychać, czy tam pies się agresywny zrobi. Ale no widzicie, koty na przykład mówi się, że wredne, a to koty mają coś takiego, że pomogą temu choremu członkowi stada i przyniosą mu coś, upolują. Te prezenty takie słynne, co kot przynosi pod drzwi, podrzuca jakąś mysz, to on działa dokładnie ta sama zasada. Kot nie chce ci się odwdzięczyć jakoś i ci daje prezent, tylko on bardziej ciebie uważa, bo on widzi, że ty nie polujesz. I myśli, i włącza mu się ten mechanizm, żeby pomóc członkowi stada, żeby i przynoszą ci coś, żebyś zjadł, bo ty przecież nie polujesz, nie? To chyba chory jesteś. Coś takiego mają właśnie koty na tej zasadzie. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze posiedzę chwilkę, już niedługo, ale może jakbyście chcieli jeszcze o tych spiskowych rzeczach coś powiedzieć. Serio, jakoś tak nie pyknął temat, spodziewałem się, że może będą chętni, aby pogadać o spisku elit, o okultyzmie elit, satanistach u władzy, o rodzinie królewskiej, o paktach z diabłem, może o Illuminati, Puppet, o gwiazdach, które rzekomo miałyby się związać. Czy to podpisać jakiś cyrograf z siłami zła, czy z Illuminatami, być gdzieś tam na pasku i się wysługiwać w zamian za sławę, pieniądze, przychylność wytwórni. Takie tematy serio was nie interesują? To, gdyby to była teoria chaosu, to by tu się rozdzwonili pewnie ludzie. My też jesteśmy tresowani trochę.
też jak tu z Jackiem gadałem o tym, co bym jeszcze, co mi się nie podoba tutaj w tym katolickim kraju, to bym zrobił, że nie jest tak, że masz jedną godzinę fizyki i matematyki w tygodniu i dwie godziny religii na przykład, nie? Tylko jedną bym zrobił. Wystarczyłoby. I przeniósłbym jednak do salek katechetycznych. Jak już. I nazwałbym to po imieniu. Religia katolicka. Wiedza z religii katolickiej. A nie religia. Bo to sugeruje, że to jest nauka o religiach. A to nie jest nauka o religiach. To jest nauka religii katolickiej. Tylko i wyłącznie.

Ja już co mi tam przyszło dzisiaj do głowy, to powiedziałem o tych elitach, więc nie wiem, co tu jeszcze można by dorzucić. Mówi się, że ludzie u władzy, ci, którzy doszli do olbrzymich pieniędzy czy do wielkiej władzy, no, że to oni muszą być trochę psychopatami po prostu. I coś w tym jest, no bo człowiek, który nie ma w sobie takich psychopatycznych cech jak zmniejszona empatia, czy mniejsze skupienie na sobie, nie jest takim ktoś egoistą, egocentrykiem, narcyzem. To są, jak ktoś ma bardzo mocne te cechy, na przykład jest wielkim narcyzem, który tylko ja, a jak ja wam mówiłem, co to ja, kurwa. Ale jestem zajebisty, kurwa, jestem gwiazdą. No to musisz mieć, żeby być tą gwiazdą. No jak chcesz być gwiazdą, to musisz być trochę taki, że jestem gwiazdą. No jak chcesz być wielkim szefem odpowiedzialnym, że tu trzeba zwolnić 100 osób, tu 1000 osób, to musisz trochę się mniej przejmować losem tych ludzi i tak dalej. Więc, a posyłać kogoś na wojnę i tak dalej, no to trzeba być trochę taki, mieć w sobie coś z psychopaty takiego właśnie. No więc nie dziwne, że ci ludzie będą, raz, że chcą, powiedzmy, no jak już mówiłem, tak, znaczy to wszystko są jakieś moje domniemywania, no moje teorie takie luźne. Powiedzmy, że są tymi elitami, no to chcą mieć elitarną religię, wiarę, w coś chcą wierzyć, chcą mieć jakąś swoją duchowość, no to wybierają taką, której nie wyznaje ten plebs, ten motłoch. Niech sobie tam plebs wierzy w Jezuska, wszyscy biegają do kościółka jak barany, zresztą takich się nazywa barankami, baranami bożymi, a ja będę wilkiem, nie? A ja będę wyjątkowy, ja będę wyznawał to, co wyznaje jakiś promil, ułamek. I będę hermetyczny, wyjątkowy i inny, taki elitarny. I jak połączyć to z tymi cechami psychopatycznymi, które często, no dobrze by było, gdyby one się pojawiły u kogoś, jak ktoś chce zajść daleko w tym świecie show biznesu, polityki, władzy. No to połączmy jedno z drugim i nie dziwota, że ciągnie tych ludzi do jakichś mrocznych kultów, do neopogaństwa, do satanizmu i tak dalej. Już no proste wytłumaczenie, szukajmy prostych rozwiązań. Nie, brzytwa Okhama naprawdę się świetnie sprawdza. Nie myl Watykanu z Jezusem. Ale nie mylę. Wielokrotnie podkreślałem, że też dla mnie chrześcijaństwo to coś innego niż katolicyzm. I też mam większy szacunek do... Wyłączając oczywiście pewne wyjątki, bo przecież można sobie lubić katolika. No. I tylko ogólnie patrzę na katolicyzm. I bardziej na hierarchię niż na wiernych. I staram się bardziej grzech potępiać niż grzesznika i tak dalej. No ale nie da się ukryć, że jakieś takie chrześcijaństwo, wolne chrześcijaństwo ewangeliczne, czy jakieś inne ewentualnie kościoły, troszkę może jakieś protestanckie bardziej podejście, to normalniejsze jakby i to się różni od katolika, który bardziej jest oparty, którego wiara jest bardziej oparta o to, co sobie Watykan wymyślił, a nie to, co jest w Biblii. Bardziej katechizm, bardziej to, co powie ksiądz, bardziej tradycja, bardziej przyzwyczajenie, wyuczenie i tak dalej. Oglądałeś dzisiaj Cloud MMA? Zalecki chciał zabić Ferrariego. O proszę. Nie, już właśnie nie oglądam od jakiegoś czasu, a w sumie ciekawi mnie. I co tam, się szamotali, czy co? Słyszałem, że Załęcki ma się bić ze starym Załęckim. Mają stoczyć walkę, syn, ojciec. A co, Ferrari coś zapyskował i się nie spodobało Denisowi? No
parafianin to znaczy człowiek ciemny. To kiedyś to oznaczało, że taki właśnie człowiek ciemny. Ja nie wiem, skąd u katolików to też takie przywiązanie do tego katolicyzmu. Czemu nie chcą być na przykład wolnymi chrześcijanami, którzy, nie wiem, nie interesują się, czy jest jakiś papież, w dupie mają, co powie jakiś tam ksiądz, którzy bardziej samodzielnie po prostu do tego wszystkiego podchodzą, nie? Czytają sobie tą Biblię, wzorują się na Jezusie, noszą sandały, nie wiem, a czemu to takie przywiązanie do tej hierarchii, struktur, do Watykanu, do... Skąd takie wyobrażenie, że to, co powie jakiś tam, kurde, ważniak, jakiś papa, jakiś tam brzuchaty jegomość, to jest takie ważne. Skąd to zaufanie, że on jest taki mądry i tak doskonale wie, co mówi, skoro tak często ci ludzie popełniają tak straszne błędy życiowe i krzywdzą innych, w tym dzieci na przykład, ja nie wiem. To mi się w ogóle w głowie nie mieści, nie? Nie rozumiem tego. To jest chyba takie myślenie, że chcę gdzieś przynależeć i żeby coś konkretnego było, no to wybieram ten kościół katolicki, bo to jest coś, tak? Jakaś struktura, jakaś coś, jakaś władza, jakiś wpływ. Mówi się kościół powszechny, że to jest rzymskokatolicki kościół powszechny. To takie powszechne, no, dla wszystkich, tak? Dla najgłupszego też i dla najbardziej ciemnego też. No, Ferrari bekę cisnął z Deniska, żeby nie pyskował, bo znowu jak do walki dojdzie, to będzie w pozycji żółwia, że tylko mocny w gadce jest, a co do czego, to spierdalał po oktagonie i wyjaśnia w wannie. Aha, tak sobie drwił z Denisa cały czas. No bo ten Denis, to właściwie ja też myślałem kiedyś, że to jest dobry zawodnik, a on się okazał takim cieniasem w sumie, nie? No który raz on już tam bęcki dostał i się nie wykazał niczym. I a to, o, noga moja, oj, i leży po paru sekundach. A to gdzieś tam dostaje bęcki i leży. A to się zasapał i leży. A to on już nie będzie się bił, bo on się obraził i idzie do domu. No to jest jakaś parodia, nie? I też to takie zgrywanie prawilniaka wielkiego i gita i w ogóle... To jest też żałosne, bo jak się kimś takim jest, to się o tym nie gada cały czas i się nie szpanuje tym i się... Tylko się jest. No. Jest to taka trochę żałosna postać jak dla mnie w tym świecie. Zresztą on jest głupi jak but, ten Denis, tak naprawdę. Widać, że to jest człowiek, który całe życie poświęcił na jakieś ustawki, na pierdalanie się i on nic w głowie nie ma zupełnie. Stąd potrzebny mu był ten psycholog, żeby go jakoś móc spróbować jakiś porządek w tej bani zrobić, bo on ma kisiel w bani, on sobie nie radzi, on w nim buzują tylko jakieś emocje, on ma takie zwierzęce odruchy i dlatego tak kiepsko sobie radzi też w ringu, bo on jest z powodu tej głupoty, bo on się tam gdzieś podpali, wypstryka, wkurwi się, nie potrafi zapanować nad swoją psychiką po prostu i ta psychika go rozwala też, bo on jest dosyć silny, krzepki, agresywny, jakieś tam predyspozycje ma, no kondycyjnie chyba słaby trochę, no ale powiedzmy, że coś potrafi, tylko że ma tak słabą psychikę spowodowaną tym, że jest głupi, że to go ciągnie w dół, myślę, nie? Czy byłeś bierzmowany? Chyba nie, chyba miałem iść do bierzmowania, ale się rozmyśliłem w końcu i gdzieś tam to zostało niedokończone. Jakoś tak to było. Wkurwiłem się chyba i przerwałem to, bo już mnie tak do szewskiej pasji doprowadzały te klechy, ich wymysły dziwne, ich zachowanie, ich jakieś takie zakłamanie, wredność, że w końcu machnąłem ręką i dobra,
pierdolę, te bierzmowanka. U komunii byłem, nie? Jestem ochrzczony, ale nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, bo dla mnie takie rytuały miałyby znaczenie, byłyby czymś ważnym, gdyby to się podejmowało świadomie, a nie, że małe dziecko, które jeszcze nie kuma, gdzie jest, na jakimś świecie żyje, nie mówi, sra pod siebie, jest chrzczone, nie ma, zero tu jest jakiejś decyzji naszej. Potem komunia, no to też chce prezenty, a wszyscy idą, a fajnie, a będzie, będą śmichy, no to takie, to jest nic znowu, nie? To jest gówno, a nie żaden rytuał ważny. Dzisiaj to w ogóle zostało to doprowadzone, dzisiaj komunia stała się parodią samej siebie, to już nawet nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Te dzieciaki dostają jakieś wystawne, mają uczty, prezenty, sukieneczki, paseczki, naklejeczki, pieniążki, koperty, komputerki i wszystko wokół tego się kręci. Rodzina przyjeżdża, biesiada, tutaj stroje, wujek Włodek da, kłada. Kurwa, co to jest w ogóle? To jakaś parodia Rambo zupełna, to jest... Gdybym był szatanem, to bym ludzi zachęcał, żeby tak właśnie do tego podchodzili, żeby ośmieszyć to wszystko. I żeby Pan Bóg płakał, jak to będzie oglądał potem, i żeby dostał sraczki ze zgryzoty i siedział na kiblu boskim po prostu i się łapał za głowę i płakał. No. Bo tak trochę to wygląda. No. A szatan by się cieszył, że zrobił, sprowadził to wszystko do poziomu gówna, kasiory z Bożkiem Mamonem na spółkę. Z Bożkiem Mamonem się dogadali, że tak zrobią z tego cyrk po prostu. Tak, tak. Syn Rutkowskiego dostał jakieś BMW zajebiste. No, to każde dziecko będzie chciało iść do komunii, bo żeby dostać prezenty. A duchowości w tym żadnej nie ma, żadnej, nie wiem, decyzji, żadnego przeżycia duchowego, żadnego paktu z Jezusem, z Bogiem, nic. To jest święto próżności i święto konsumpcji, i święto nie wiem czego w ogóle, cyrk, coś takiego śmiesznego. I ksiądz, który... sobie wymyśla, że wszystkie dziewczynki mają mieć takie same sukieneczki. Ja już tu zamówiłem. I pedofil się jara, że się wszystkie dziewczynki za księżniczki poprzebierały. No to jakieś popierdolone to jest. I że jeszcze se zarobił z bok, bo tego, bo no przekupstwo, to słowo chyba najlepiej oddaje, jak Boho napisał tutaj. Krawiec, zachorujesz nagle, jak będziesz tak gadał. André, ja mam takie zdanie, kiedyś jeszcze bardziej radykalny byłem i cały czas jest tak samo, nie choruję specjalnie. To nie ulegaj przesądom jakimś tam, że nie wiem, że się jakaś kara mnie spotka czy coś. Chociaż z tą wiarą jest zawsze tak, że wszystko można, nie wiem, jak w końcu coś mnie spotka, to ci, którzy tu ich wkurza moje gadanie, powiedzą: o, przyszła kryska na matyska. Pan Bóg rychliwy, ale sprawiedliwy. Było szkalować wiarę i uczucia. No i będzie. Zawsze się da dopowiedzieć tak, żeby było, żeby się zgadzało osobie wierzącej, nie? Kiedy jestem niewierzący, to jakoś lepiej mi się żyje w ogóle. Tak psychicznie jakoś w ogóle też, no. Zresztą, jeśli mielibyśmy tak przyjmować, że to się wszystko sprowadza do tego, że ja mam, nie wiem, być grzeczny, nie szkalować i się słuchać i nie wiem, i padać na kolana i do buzi brać, to dziękuję za takie wczasy.
nie wolno tak mówić, bo to jest złorzeczenie. Nie, korzystam z wolnej woli i swojej, może, tak, nie wiem. Nie, ja nie wierzę za bardzo w tą wizję, jaką chrześcijaństwo roztacza. W to całe uniwersum nie za bardzo wierzę. Dopuszczam jakieś tam mistyczne, bardziej boskie rzeczy, jakoś tam troszeczkę, ale to zupełnie nie coś takiego, jak to opisuje Biblia, jak to tam z Panem Jezusem, z Bogiem, to cała ta w ogóle postać Boga. Nie za bardzo, wiesz, nie można też wierzyć wbrew sobie, nie? To już było mówione, że ciężko jest zmusić kogoś, żeby kochał, albo zmusić kogoś, żeby wierzył. No. Albo wierzysz, albo nie. No. Jak coś ci się zupełnie nie klei, uważasz to za absurdalne, to nie ma siły. No. Co mam zrobić? Baranka z przytupem w ścianę sobie strzelić ostrego i może się coś w głowie pozmienia? Uwierzysz, uwierzysz, pisze Andrzej. Już wierzyłem, już mi przeszło dawno temu.

Ha, że ktoś mi złorzeczył, tak? Aha, a to spoko. O, ślężanka pisze. Krzychu, jak byłam przymusową katoliczką, to czułam się ociężale. A teraz czuję lekkość życia, które jest radosne i wspaniałe. No, wiele osób tak ma, o tym się nie mówi tak często, ale bo osoby, które zrezygnowały z wiary, czy nie wiem, czy ewentualnie z katolicyzmu i przeszły na jakieś

Oczywiście, że tak. Tak naprawdę to życie pokazuje, że dobrze jest wierzyć w siebie, kurczę. No, nawet rodzina może nas oszukać i zrobić w trąbę, nie? Co dopiero znajomi, przyjaciele. Nie chcę tutaj jakoś źle się wypowiadać też o innych ludziach, bo akurat sam nie mam tak źle i doświadczam, akurat fajnych ludzi spotykam na swojej drodze, ale nie każdy ma takie szczęście. No. Nie każdemu tak się ułożyło. To może troszkę też zależy od jakiejś takiej karmy społecznej, pewnych decyzji, które podejmujemy, ale czasami nie. Czasami po prostu tak się nasze życie jakoś toczy z powodu, nie wiem, innych wydarzeń niezwiązanych z nami, że mamy pecha, jak to się mówi. I ktoś akurat trafi na rodzinę taką, która go wykorzysta, kogoś będzie traktowała jak szmatę, jacyś kulą u nogi tylko będą całe życie, nie? Też tak bywa. Ja też tam zostałem w życiu ileś tam razy oszukany, wycyckany. No teraz już trochę lepiej, bo już jestem bardziej nieufny. Dobrze jednak być trochę takim nieufnym, ostrożnym i zachować jakąś tam dobrą energię, swoją przyjaźń dla tych, którzy sobie na to w jakiś sposób zasłużą, mówiąc trochę może w przenośni, a trochę tak dosłownie w sumie, no bo to też, no to tak brzydko brzmi, że ktoś sobie zasłużył na naszą przyjaźń, ale tak naprawdę, no trochę się to do tego sprowadza, no zapracował sobie na nasze zaufanie, zapracował sobie na sympatię naszą, nie? No to, a nie rozdawać to na lewo i prawo. Z takim nastawieniem, że ludzie w gruncie rzeczy są dobrzy. No tak w gruncie rzeczy to są parszywi raczej, małostkowi, mściwi, egoistyczni, a ci, którzy tacy nie są, to są takie perełki trochę. No. Ale mówię, nie uskarżam się, bo koniec końców to jakoś tam ze mną się życie dobrze obeszło. Wiem, że jest masa ludzi, którzy nie mieli takiego szczęścia. No. To niech oni mają prawo marudzić, a ja to... Nie mam tak źle. Nie wiem, jaką historię najlepiej. To tak ciężkie pytanie, jaką historię ktoś najlepiej wspomina. Nie wiadomo, z której strony to ugryźć.

też egoizm może nie musi być taki zły, jak nam się go czasami przedstawia, nie? Że egoizm to sam w sobie jest coś złego, tak po prostu. Że jest tylko zły egoizm, a chyba jak ze wszystkim, to też może przyjmować różny kształt być albo dobrym, albo złym narzędziem do tego, żeby nasze życie było trochę lepsze, ciekawsze, wartościowsze, nie? Mówi się zresztą czasami zdrowy egoizm, nie? To, że ktoś potrafi zadbać o siebie i ma taką jakby rozsądną hierarchię wartości. Że powiedzmy, no, nie będzie też bez sensu, nie wiem, jakoś się skupiał na pomaganiu innym, jak ma ważniejszą rzecz, na przykład zadbać o bliskich albo zająć się swoim życiem. I też taki zdrowy

egoizm może doprowadzić do tego, że ktoś, nie wiem, ustawi się jakoś w życiu, zorganizuje sobie dobrze życie i wtedy to dopiero będzie mógł pomóc innym na maksa, tak ze stukrotną siłą na przykład. Dzięki temu, że wcześniej był egoistą, nie? I skupił się na sobie, na swojej karierze, nie wiem, na czymś tam i doszedł do tego, że teraz może, nie wiem, uratować wielu ludziom życie, naprawić życie innym, bo nie da się ukryć, że pieniądze, gdzieś tam przeznaczane ogromne kwoty na potrzebujących, to mogą tutaj dużo zmienić, no. A co z tego, jak ktoś będzie na przykład altruistą wielkim, będzie gdzieś tam, nie wiem, chciał pomagać innym, ale ta pomoc będzie taka mało znacząca, nie wiem, no, tu komuś pomoże siatkę wnieść, tutaj coś, nie wiem, kurwa, kotka przygarnie i będzie to taki człowiek, o którym możemy powiedzieć, no do rany przyłóż, no on myśli o innych, ale tak zrobimy sobie listę i nagle zobaczymy, że on w życiu to tak, no, nie zmienił za bardzo niczego, nie pomógł za wiele innym, bo nie mógł, bo nie miał takich środków, nie miał takich możliwości za bardzo, a ktoś inny, taki, kurde, wyrachowany, egoista, zarobił miliardy i przeznaczył miliardy w ogóle na pomoc ludziom i ludziom za to, nie wiem, zbudowano nowe domy, jakieś ośrodki, jedzenia nakupowano, całe tony, jakieś do domu dziecka, zabawki, komputery. No i co? I zły? Źle zrobił? Dobrze zrobił, no. Bardzo dobrą robotę zrobił. Jak to się mówi, często się liczy efekt, nie? A nie tylko jak się będziemy czuli sami ze sobą i jak się pokażemy, że my wielki dobroczyńca, my myślimy o innych, no i

właśnie ta karma może działać jakoś tak przywrotnie i tak jak się nie spodziewamy, że właśnie ten, kto był zły w poprzednim życiu, będzie dobry w następnym, znaczy, że będzie mu się lepiej żyło na zasadzie pewnego balansu, że w poprzednim życiu się nurzałeś, nie wiem, w nieszczęściu, zło ci towarzyszyło, zabójstwa, jakieś kradzieże, pieniądze, no to następne życie dla równowagi masz fajne. Może tak to też równie dobrze działać, nie? A tak naprawdę cholera wie, czy to coś w tym jest w ogóle. To by było, no, mógłby być jakiś kosmiczny recycling. Nic się nie marnuje, prawda? Tak, krawiec się mówi czasami w slangu złodziejskim na takiego złodzieja, który ci, nie wiem, żyletką tam przetnie kieszeń i wyciągnie, nie wiem, jak był, sarmak ci, i sarmak ci wyjmie, kurwa, tam tego i się schowa, krawiec. Nie, ja się brzydzę złodziejstwem.

też czasami ktoś robi dobre wrażenie i wszyscy sobie myślą, o, to jakiś spoko człowiek, dobry, a tak naprawdę tak nie jest. I tak może być w moim przypadku. Ja się, tam się nie czuję, że jakiś jestem, nie wiem, moralny bardziej, czy coś zrobiłem dla innych. No nie bardzo, nie bardzo. To raczej taka średniawka prędzej.

No ale cóż, lepsza średniawka niż być łotrem jakimś i skurwysynem. Przynajmniej tyle. Nie pomoże, nie, ale i nie zaszkodzi. Tak, zapalniczki często kradniemy odruchowo, nie? O, ile razy się zdarzało, ty, zapalniczkę oddawaj, nie? Gdzieś tam do kieszonki idzie. To się chyba bierze z tego, że mamy wyrobiony taki odruch, że jak mamy swoją, to chowamy do kieszeni i ten odruch... I ten odruch bierze górę po prostu i chowamy.

No dobra, ktoś ma ochotę drętnąć, to proszę bardzo. Ostatnie minuty, do, w pół do, siedzimy. I tak już tutaj sporo dzisiaj godzin. No, 5,5 godziny zaraz strzeli w mordę, jak w mordę strzelił. Tylko może niech nie dzwoni na przykład psycho na siłę, żeby tylko przedłużyć. Tylko faktycznie, jak ktoś coś ma do powiedzenia jeszcze, to ostatnie chwile. Ale też nic na siłę, nic na siłę, nic na siłę, wszystko młotkiem. W sumie to nie wiem, czy chciałbym być jakimś królem, władcą, prezydentem, czy kimś takim, wiecie, ważnym, kto ma dużą odpowiedzialność. To jest ciężkie życie. Cały czas trzeba być aktywnym. Cały czas trzeba jakieś decyzje podejmować trudne. Ile problemów miałem z podjęciem decyzji w głupim dodatku widmo wolności do Cyberpunka. Ludzie, ale dobry ten dodatek. To tam na koniec to są takie decyzje ciężkie do podjęcia, bo tak naprawdę musimy zdecydować, czyją stronę obrać i których ludzi w zasadzie zdradzić. A gra bardzo sprytnie nas wiąże i z jednymi, i z drugimi, tak jakby z jedną stroną i z drugą stroną, że zaczynamy lubić tych bohaterów i się z nimi jakoś tam wiązać, powiedzmy, wirtualnie, że oni się, no, zapoznajemy ich, nie? Jest dużo sytuacji, gdzie po prostu wspólne mamy jakieś tam sprawy, misje, tak dalej, opowiadają coś o sobie, o swoim życiu i tak naprawdę na końcu nie da się dobrej decyzji podjąć, takiej, żeby to zakończenie nie było smutne tak naprawdę. Ono zawsze będzie smutne, takie melancholijne. Jeszcze twórcy na koniec dali taką melancholijną muzykę przy napisach i to się wszystko kończy jak naprawdę taki dobry film bez happy endu, nie? Z takim gorzkim trochę zakończeniem i od tej strony świetnie zostało to zaprojektowane. No. Jedna z lepszych gier, jak dla mnie, wszechczasów, ten Cyberpunk. I dodatek nie zawiódł. Naprawdę był świetny. Warto było go nabyć drogą kupna. Świetna przygoda, naprawdę świetna przygoda. Też taka bardziej mroczna właśnie i trochę taka smutna, melancholijna. Chociaż nie zabrakło humoru, to też jest dobre właśnie, jest świetny balans, bo jest też trochę dobrego humoru, jajec, ale są one już taką przyprawą troszeczkę, taką posypką lekką, ale generalnie historia no, jest taka troszeczkę smutnawa cała. Politycy kontra szpiedzy i też to, co mi się spodobało, to, że w tej przygodzie z kolei więcej było takiego skradania, takiej jakby pracy agenta. Na przykład mamy tam taką misję, gdzie no to jest świat cyberpunkowy, świat technologii, science fiction. No więc jesteśmy takim jakby agentem i w kasynie napotykamy dwóch netrunnerów, to są tacy specjaliści od włamywania się do komputerów i tak dalej i musimy skopiować ich osobowości, żeby potem się pod nich podszywać, więc musimy, żeby skopiować te osobowości, to gramy z nimi przy stole w ruletkę i rozmawiamy z nimi, skanowane są ich reakcje. Fajne postacie, bo to są takie dwójka bliźniaków, facet i kobieta, oboje rudzi. No i nam jest wszczepiona taka specjalna cybernetyczna powłoka, że możemy potem zmienić wygląd na tych bliźniaków. Z naszą towarzyszką się pod nich podszywamy. No i w tym kasynie dużo jest takich fajnych misji, fajnie pomyślanych.
w rezultacie dokonałem w tej grze takiego egoistycznego dosyć wyboru, bo te wybory były bardziej lub mniej egoistyczne, można powiedzieć. Ja dokonałem takiego egoistycznego, ego wzięło górę. Wkurzyło mnie to, jakby nie wybaczyłem dziewczynie, która była już taka cierpiąca, schorowana, umierająca. Songbird, taka netranerka też. I ona nas tak naprawdę oszukiwała i oszukała nas. Zdradziła i my mogliśmy jej to wybaczyć i jej życie uratować, a ja pewnie się wkurzyłem, mówię, nie wybaczę, czarna czacza nie wybacza. I tak potem tak się głupio poczułem, tak trochę żałowałem tej decyzji. No, bo wybrałem taką drogę, że oddałem ją agentom i którzy ją ścigali i prezydentce Stanów Zjednoczonych, żeby tam się z nią rozliczyła, mogłem ją uratować, nie? Ale potem sobie wgrałem save'a i podjąłem drugą decyzję, że ją uratowałem. To wcale nie była jakaś lepsza dużo decyzja w sumie, bo musiałem przez to zabić takiego przyjaciela jakby, z którym tam wiele misji wykonywaliśmy, tylko że on był, wiecie, na pasku rządu, był agentem, który słuchał się tej pani prezydentowej i wykonywał jej jakby takie rozkazy, no taki tego, no, służbista bardziej, i on był za tym, żeby tą zdrajczynię rozliczyć, żeby ją zdradzić w zasadzie, tą Songbird. No i doszło do konfrontacji, musiałem jego zastrzelić, żeby tą zdrajczynię jakby uratować, no bo ona taka biedna, jak powiedziałem jej, że ten... Jak dałem jej do zrozumienia, że nie uratuję jej, że właściwie no, czeka ją przykry los, to ona już taka ledwo żyjąca, tylko głowę spuściła i tak dogorywała, nic nie powiedziała i zaniosłem ją na rękach do tych agentów. I tak potem myślę, kurwa, trochę łyso. A gra jeszcze jakoś tak podkreśliła ten mój egoizm, bo no, ego wzięło górę. Ty mnie zdradziłaś, a ja mam cię uratować. A z tą zdradą to poszło o to, że ona przez całą grę nas jakby przekonuje, że będzie mogła uratować nasze życie i swoje, bo nasz bohater lub bohaterka, jak se tam wybierzemy, no ma problem, zostało niewiele życia, trochę jakbyśmy byli chorzy na jakiś AIDS, bo mamy taki relikt tak zwany, który nas powoli zabija i szukamy rozwiązania, żeby się uratować. No i ta Songbird nas przekonuje, że dzięki jej działaniom uratuje ona sama siebie, bo ona też, jej niedużo życia zostało i nas. Ale potem już na samym końcu gry ona nam zdradza, że kłamała, że jest jej bardzo przykro, ale tak naprawdę to działa tylko raz, to lekarstwo, i nie będzie w stanie nas uratować. I my musimy podjąć decyzję, czy z tej mściwości, że ona nas tak oszukała, ją oddamy tym agentom, czy powiemy, dobra, i tak ci pomogę, nie? No i ja się wkurzyłem trochę. Co, kurde, przez cały czas to ja tu tyle się nastrzelałem, tyle najeździłem samochodem, tyle się tu naryzykowałem, tyle pieniędzy wydałem, a ty mnie cały czas już oszukiwałaś, no i ją też ją zdradziłem i zaniosłem do tych agentów. Ale, no i tak, czyli tak egoizm trochę wziął górę tutaj. I potem już po napisach jest scena, gdzie my stoimy na takim tego... na takim, na, jak to się mówi, no przy oceanie, na takim tego, przy barierkach, nie, tam w mieście patrzymy się na ocean,
taka melancholijna chwila trochę, a za mną stoi to moje Porsche, takie, które tak właściwie trochę jest takim symbolem egoizmu, taki samochód Porsche, nie? No bo albo sobie kupujesz jakiś rodzinny samochód, taki nie za bardzo szpanerski, ale taki, gdzie się zmieści tam synek, córka, żona, pies, kot i chomik i pakuły, jeszcze tam zapakujecie i jedziecie sobie na wakacje, albo kupujesz Porsche, gdzie się zmieścisz tylko ty i twoja dupa ewentualnie na imprezę, którą zabierasz. No. No i ja tak po podjęciu tej decyzji takiej na maksa egoistycznej, bo się wkurzyłem, że mnie oszukała, to ja tu nie będę ratował. Oddałem tu i jeszcze dałem dupy korporacji, znaczy nie korporacji, tylko rządowi. Dałem dupy, co mnie też w końcu też jakoś wyszedł moralniak, że się kumam z władzą. I tak podjąłem egoistyczną decyzję, zdradziłem Songbird w rewanżu i stoję obok swojego tego, kurwa, Porszaka 911. No, trzymaj się, Andrze, hej, hej. Niektórzy muszą lulu, bo to nie jest piąteczek, piątunio, ani nie jest to sobotunia, tylko już jest środunia. Przed chwilą był w Torunio. Porsche krawcunia. No. Faktycznie, krawiec, ty to masz problemy. No. Do teraz się nie mogę otrząsnąć po tym wszystkim. Takie ciężkie jest życie w Night City. Ciężkie jest życie Edge Runnera w Night City. No. Co wy ludzie wiecie o życiu tak naprawdę? Co wy macie za problemy? Ja jako agent pracowałem, szpieg. Musiałem zabijać. Kurde, i hakowałem, i biegałem, i mnie ścigali mnie. Musiałem się kryć. Musiałem... Ludzie, gdzie ja nie byłem, co ja nie robiłem. I na końcu jeszcze musiałem zdecydować, czy pomóc tej kobiecie, czy temu kumplowi, murzynowi. A wy, co wy macie tam za problemy? Tak to jest. Szkoda, że w życiu nie ma tak, że sobie save'a wgrywamy, nie? I podejmujemy inną decyzję. Przydałaby się taka opcja. Krawiec, grałeś w Zew Choroszczy? Chyba nie. Zew Choroszczy. To chyba tego samego autora, co zrobił... A nie, Zew Choroszczy to taka zręcznościówka, platformówka. A to chwilę pograłem. Tak, no to tak do chwilę do pogrania. Tu widzę, że jest jakaś Flappy szkolna, nowa gra, chyba klon Flappy Birda w uniwersum szkolnej, nie? Ta gra jest cały czas rozbudowywana w jakiś sposób, całe te, i tam się nowe pojawiają feature'y. No, dosyć popularna rzecz, z tego co widzę. Dużo się ludzie tym bawią. Zew Choroszczy. Dobra, kończymy w takim razie.
trzymajcie się, bardzo wielkie dzięki za za uczestnictwo w audycji, za mecenasing, nie ma takiego słowa, ale niech będzie mecenasing. Jak jest sponsoring, to mecenasing. No. Za telefoniki wspaniałe. No i cóż, do następnego. No, pewnie jakoś może w czwartek znów się usłyszymy. Albo dopiero w piątek. Chyba w piątek prędzej. Trzeba też coś porobić. No, są prześmieszne twoje teksty, szewc, naprawdę. Najlepszy to jest ten, że już faktycznie kończmy. To najlepsze. No. Trzymaj się, Gosia. Szewcu, tu ten, to widać, że to chyba... fan szkolnej. Nie, tam było tu tego, nie? Tu ten. Nie, kto mówił tu ten, a kto mówił tu tego? No. I jak to... Zaraz, niech sobie przypomnę, jak mówił Geremek. On miał taki gadłowy trochę tu tego, nie? No i tu tego, no...

wiem, że tak se pitolisz, szewcu. No. Dobra, nie ma co zamulać. Trzymajta się tam, cholera jasna, w jakiś sposób i do następnego. Hej.

0: Nocne Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Uszanowanko, moi drodzy słuchacze, już dzisiaj nie ma co witać gorąco, bo już troszkę nam się klimat uspokoił, ale jeszcze ciekawe czasy nastaną, prawdopodobnie bliżej zimy, ale o tym będzie dużo później. Dzisiaj mamy przerwę techniczną, dzisiaj mamy piątek, 21, piątek 17 sierpnia 2018 roku, odrobinkę luźniejsza dzisiaj przerwa techniczna, bo w luźniejszym troszkę humorze jestem, aczkolwiek troszkę będę straszył, ponieważ właśnie ze strachu się wziął dzisiejszy temat audycji, a temat audycji dzisiejszy, gdzie oni są? I mówię tutaj nie o kim innym, a mówię tutaj, moi drodzy, o kosmitach, o obcych cywilizacjach, o obcych rasach, które spoglądają na nas z niebios, gdzie wysyłamy im Voyagery, gdzie wysyłamy im sygnały z Arecibo. Zastanowimy się troszkę nad pierwszym kontaktem, jak on by mógł wyglądać, ale przede wszystkim wyjdę z tego

0: Dlaczego zacząłem się obawiać i zastanawiać, a jednocześnie też chciałbym tutaj zaznaczyć, że otwieram swojego Żebrotroniksa. Żebrotroniks działa jak najbardziej. Tak więc, jeżeli byście chcieli się dorzucić na moje biedne NWO gadanie, bo mi Rothschildowie nie zapłacili za ostatnie, sprawdzam, więc... więc niestety jest troszkę ciężko, no bo mieli mi 44 miliony przesłać, no ale niestety muszę sobie jakoś radzić, także liczę na was, wszystko jest włączone, wszystko powinno ładnie działać. A dlaczego dzisiaj taki temat? To przede wszystkim dzisiaj jeszcze jedna istotna rzecz, oczywiście audycja w pełni interaktywna, zapraszam do dzwonienia, Skype, Nocne Radio. Jako, że dzisiaj jedziemy sobie troszkę luźniej niż zwykle, no to też telefony jak najbardziej będą bardzo mile widziane z waszej strony, żebyśmy sobie porozmawiali o tych obcych cywilizacjach, które gdzieś tam oczkiem jednym, drugim, piątym, osiemnastym na nas łypią prosto z niebios. Właśnie, bo się okazuje, że mamy jakieś tam różne protokoły i tak dalej, ale przede wszystkim po pierwsze i najważniejsze, moi drodzy, skąd temat? Temat przede wszystkim chodził mi już od jakiegoś czasu po głowie, kiedy to okazało się, że na Marsie mamy wodę i kiedy się okazało, że Mars jest mokry. Kiedy Mars powiedział nam, że jest mokry, to wtedy NASA stwierdziła, nie, kurde, lecimy zobaczyć, co tam jest fajnego mokrego. Dlaczego? Dlatego, że woda prawdopodobnie może znaczyć życie. I dlatego też będziemy się zastanawiali, jak sobie z tym życiem dzisiaj poradzić i z paroma niepokojącymi hipotezami i teoriami, które się pojawiły krótko po tym niejako w kontekście, jak również sięgniemy sobie dużo, dużo dalej, bo sięgniemy sobie do roku 1950 i do fizyka noblisty Enrico Fermiego, który skonstruował tak zwany paradoks Fermiego, gdzie właśnie zadał w 1950 roku pytanie, gdzie oni są, że tak sobie patrzymy, i nie mamy tak naprawdę za bardzo jakichkolwiek przesłanek oprócz historii typu Roswell, które już mi się udało skutecznie obalić w Sprawdzam, a w poniedziałek będzie kolejny odcinek Sprawdzam, tym razem o M-Drive, także zapraszam was, moi drodzy, bardzo, jak również bardzo zachęcam was do polubienia i udostępnienia strony Sprawdzam Podcast na Facebooku. Dlaczego żebrze o udostępnienia? Dlatego, że jest to pewien też sposób, żebym zwiększył zasięgi też również Nocnego Radia, także pamiętajcie, to nic was nie kosztuje. Pamiętajcie, że to jest coś, co możecie zrobić jednym, dwoma kliknięciami. Sprawdzam podcast na Facebooku, jeżeli uważacie, że to, co robię, jest w ogóle warte przesłuchania i chcielibyście się podzielić tym ze swoimi znajomymi. Też wygląda to jak oddzielna marka, nie jest oddzielną marką, no ale jeżeli chcecie wyświadczyć mi drobną przysługę, to bardzo was o to proszę. No i właśnie, no tutaj możemy sobie, wszyscy prawdopodobnie pamiętamy, jak nie książkę, to film Kontakt, film z 97 roku, w którym mieliśmy historię właśnie, kiedy otrzymaliśmy sygnał z radioteleskopu, który zachęcił cywilizację ludzką do zbudowania pewnego urządzenia, pewnego czegoś, co się okazało, trudno powiedzieć czym, jakimś swego rodzaju transporterem, który przeniósł pilota do dziwnych różnych miejsc. Zastanowimy się też dzisiaj nad konsekwencjami, z jakimi moglibyśmy się spotkać. A ja się tak może troszkę wygodniej dzisiaj ustawię, bo ma być luźniej, więc też nie będę tak strzelał z karabinu maszynowego. Będzie luźno i będzie spokojnie. A to jest zabawne, bo jak jestem pochylony nad mikrofonem, to wtedy bardzo, bardzo, bardzo przyspieszam, a jeżeli się wygodnie rozłożę na krześle, to wtedy zwalniam. Zabawne, kurczę. Niezbadane są wyroki boskie, wyroki radiowe. I też jeszcze cały czas przepraszam za wszystkie moje potknięcia i kaszlnięcia, ponieważ mój aparat gębowy jeszcze w dalszym ciągu niestety nie wrócił do 100% swoich możliwości, a to, co słyszycie w Sprawdzam, jest tylko i wyłącznie ułudą wymanipulowanym w Audacity dźwiękiem, który tak naprawdę wyglądał zupełnie inaczej i brakuje mi pewnych tonów, ale staram się jak mogę, żeby wam wymasować neurony i opowiedzieć wam coś ciekawego, nie tylko interesując was treścią, ale również interesując was formą. No ale powoli sobie Przejdźmy do samego tematu, bo o kontakcie no to wiele rzeczy powiedziano, wiele rzeczy napisano. Wielu futurystów, pisarzy science fiction, reżyserów filmów opowiedziało już piękną historię, mnóstwo pięknych historii o tym, jak nas obcy pod wszelkimi względami będą próbowali zabić. Wczoraj w ogóle wieczorem oglądałem film na Netflixie, bodajże The Darkest Hour się nazywał, w którym też podeszli do kwestii inwazji obcych w zupełnie inny sposób. No ale właśnie, inwazja obcych, do tego jeszcze dzisiaj będziemy sobie powoli przechodzili, ponieważ jeżeli mówimy o kontakcie z obcą inteligencją, no to musimy też sobie podzielić, czy ta inteligencja będzie z obcą, nie wiem, cywilizacją, czy jakkolwiek to nazwać. Musimy się zastanowić przede wszystkim, czy ta cywilizacja, czy ta inteligencja, czy te stworzenia będą zaawansowane bardziej niż my, czy będą zaawansowane mniej niż my, czy będą podobnie zaawansowane. I tak powiem szczerze, już tak troszkę na wyrost całego scenariusza, który na dzisiaj przygotowałem, to jest to, że chyba najbardziej fascynuje mnie sytuacja, w której byśmy nawiązali swego rodzaju, no nie wiem, albo świetlny, albo radiologiczny kontakt właśnie z obcą cywilizacją, która by była na podobnym stopniu rozwoju co my. Jeżeli sobie weźmiemy laser i przy użyciu tego lasera zaczniemy sobie komunikować coś systemem binarnym, okazuje się, że możemy osiągnąć oczywiście tak długo, jeżeli nie będziemy mieli zasłoniętego źródła i odbiornika, możemy osiągnąć w tym momencie około 73 terabajty danych na sekundę przesłanych. I jeszcze raz przepraszam za wszelkie smarkania i kaszle. No właśnie, co by się ujawniło, gdzie w tym interes? Nad tym też się dzisiaj będziemy troszkę frywolnie i wygodnie zastanawiać, bo na dobrą sprawę, no jeżeli... No właśnie, bo w ogóle wróćmy najpierw do kwestii Marsa. Jeden z badaczy, Nick Bostrom, szwedzki filozof, kierownik Future of Humanity Institute na University of Oxford, uważa, że byłoby naprawdę fajnie, gdyby okazało się, że Mars jednak jest planetą całkowicie sterylną. Bo oczywiście w kwestii mówienia o obcych cywilizacjach musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym, że mamy z jednej strony taką dość banalną, można rzec, sytuację, w której mówimy, że w potężnym naszym wszechświecie, a to naprawdę nie jest w kij dmuchał, bo to jest 300 tryliardów gwiazd, 350 miliardów dużych galaktyk i 3,5 biliona galaktyk karbowatych, to... No właśnie jak to było określone w tej książce i filmie Kontakt, że to byłoby bardzo głupie marnotrawstwo przestrzeni. Więc coś zdecydowanie powinno gdzieś tam istnieć i pytanie tylko jest takie, jak bardzo pospolite jest życie. I oczywiście mamy pewne informacje, mamy pewne doniesienia z meteorytów, które upadły na nasz glob, które udało się odzyskać, że gdzieś tam znaleziono jakieś bakterie, chociaż w tym przypadku nie zawsze udaje nam się wykluczyć ryzyko kontaminacji, ryzyko zanieczyszczenia tychże obiektów, które spadły na naszą planetę i nie możemy tak naprawdę na 100% w tym momencie ustalić, że resztki meteorytu, który spadł na Ziemię 14 tysięcy lat temu, dajmy na to, że on nie został skażony jakimiś bakteriami, których w tym momencie do końca nie znamy, bo tak naprawdę nie znamy naprawdę całego mnóstwa bakterii. Tak naprawdę nie znamy nawet za bardzo mnóstwa jakiegoś innego bardziej rozwiniętego życia nawet na naszej planecie, co i rusz. Słyszymy o odkryciu nowych gatunków gdzieś w Puszczy Amazońskiej lub gdzieś w głębinach oceanu, więc nie możemy sobie tutaj pozwolić na zbyt daleko idące wnioski, zbyt daleko idące pomysły, które sprawiłyby, które próbowałyby dowieść, że my tutaj mamy na Ziemi wszystko już ogarnięte, pojęte i w ogóle jesteśmy super memciu, okej, cool, więc nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę, czy bakterie, które zostałyby odnalezione na takim meteorycie, zostały wprowadzone do naszego ekosystemu, czy one tam już były. Jedną z najciekawszych i jedną z najbardziej istotnych rzeczy, które na samym początku trzeba zanotować, jest fakt istnienia kodu genetycznego, kodu genetycznego, który współdzielimy nawet z durnymi bakteriami. Człowiek i tulipan ma 70% kodu genetycznego wspólnego. I kod genetyczny jest właśnie tym takim kodem źródłowym życia, które się wykreowało w wyniku ewolucji na naszej planecie, wobec czego jest to naprawdę niesamowity wynalazek, który najprawdopodobniej powstał tutaj właśnie na Ziemi. I może się okazać, że obcy, którzy gdzieś tam daleko by się pojawili, no to niestety oni by mieli troszkę zupełnie inną fizjologię niż my, troszkę inną biochemię niż my, i oni by nie bazowali na tych samych fundamentach fizyki i chemii, na których bazuje życie, które znamy. Ale właśnie, idąc dalej do Nicka Borstroma, pozwolę sobie tutaj zacytować jego wypowiedź. Wiemy, że Wszechświat zawiera wiele gwiazd, około 100 miliardów w samej naszej galaktyce, a obserwowalny Wszechświat zawiera miliardy galaktyk. Dzięki niedawnym odkryciom astronomicznym wiemy, że gwiazdy te często posiadają planety, w tym planety podobne do Ziemi. Wiele z tych systemów solarnych jest znacznie starszych od naszego. Jak dotąd jednak w naszym sąsiedztwie nie pojawiła się żadna cywilizacja pozaziemska. Miliardy potencjalnych miejsc, w których mogło powstać życie, i zero cywilizacji, które osiągnęły poziom rozwoju umożliwiający nam ich dostrzeżenie. Problem w tym, że gdybyśmy wykryli życie na Marsie, moglibyśmy wówczas założyć, że życie w naszej galaktyce czy w naszym wszechświecie nie jest unikalne, bo teraz teraz tak troszkę intuicja każe nam podpowiadać, że powinniśmy jednak traktować się w pewien sposób wyjątkowo i spojrzeć, że jesteśmy faktycznie jedynymi istotami we wszechświecie, ponieważ nie mamy żadnych dowodów na istnienie życia pozaziemskiego. Wobec czego możemy i teoretycznie właśnie możemy zakładać, że faktycznie jesteśmy sami we wszechświecie, ale nie do końca odpowiada nam ta myśl, zresztą statystyka za bardzo nam się tutaj nie dodaje. Natomiast jeżeli byśmy na całkiem blisko leżącej nam planecie wykryli jakieś życie, jakąkolwiek formę życia, i tu nie mówię tylko o bakteriach, które też byłyby oparte na DNA, czy wirusach, które miałyby troszkę starszy szkielet, mniej rozwinięty, bo to się mogło w zupełnie innym ekosystemie zupełnie inaczej rozwinąć. Natomiast jeżeli byśmy to znaleźli tak cholernie blisko, no to wtedy wniosek dość bolesny nasuwa się sam, że życie w naszym wszechświecie jest pospolite. I jeżeli aż tak bardzo trafiliśmy, że spośród tych wszystkich biliardów planet w naszej galaktyce...
1: Illuminati, pozdrawiam wszystkich jaszczuro ludzi i przypominam o godzinie zero. Płaska Ziemia jest nasza, nikt nas nie powstrzyma, nawet Klot. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu Bilderberg 14 zł.
0: Dziękuję bardzo za donajcika. W sumie w następnym odcinku chyba zrobię tutaj taki bardziej reptiliański głosik, bo tutaj, ale to się muszę jeszcze nad tym zastanowić. Mickiewicz na czacie pyta, potrzeba, będziesz komentował te znaczące różnice występujące u kałamarnic. Wiesz co, tylko headline'a przeczytałem z tego newsa. Także jeżeli możesz, to bardzo bym prosił cię o telefon na Skype Nocne Radio i żebyśmy to troszkę bardziej sobie wiesz, rozwinęli. Bo wiem, że różnica jest duża, ale wiem o tym za mało, żeby sobie pozwolić na jakikolwiek komentarz. Jeszcze tutaj Pio na czacie zaznacza Starożytni Kosmici, History Channel. No tak, ostatnio właśnie w ramach przygotowania dosprawdzam, żeby się zastanowić nad tym, w jaki sposób umysł spiskowy działa, żeby właśnie bardziej go zrozumieć i tak może nie tyle nawet bardziej do niego przemówić, tylko zobaczyć. To było w ogóle mega, bo w tym tygodniu bodajże w środę w Starożytnych Kosmitach opowiadali o Tesli. I to było na świeżo, kiedy byłem tuż po przygotowaniu odcinku o Tesli, więc naprawdę bardzo, przepraszam, bardzo nieźle się ubawiłem. Więc tak, zdecydowanie warto poznawać drugą stronę, żeby też się zastanowić, jak na ten temat na ten temat mówić. Niepowtarzalny orgazm. Czy wiesz, jakie warzywo jest bardzo przydatne w badaniu tajemnic kosmosu? Warzywo? Okej, chyba nie rozumiem żartu. Oświeć mnie. Stephen Hawking, o jest. Jesteście złymi ludźmi spod ciemnej gwiazdy, a ja tutaj jako król reptilian wami. O ja. Nie, to dobra, okej, spoko. W nocnym radiu nie ma czegoś takiego jak Tusun, więc dobra, płyniemy dalej na tym festiwalu szaleństwa. A właśnie, gdzie ja byłem? Właśnie mówiąc o życiu, które mogłoby być pospolite. Ponieważ jeżeli okazałoby się, że życie jest pospolite, bo chyba jest to najlepsze słowo, którego należałoby w tym momencie użyć, to wówczas zostaje tylko jeden problem, żeby się wstrzelić w te same ramy czasowe. W historii naszego wszechświata nasza cywilizacja jest naprawdę jakimś marnym procentem. Nasza cywilizacja techniczna, która potrafi odbierać sygnały radiowe, czy nadawać sygnały radiowe, czy świetlne, to jest jeszcze dużo, dużo mniej niż ten promil, o którym przed chwilą mówiłem. No nie wyrobię, kurczę, po prostu cały dzień w porządku, a teraz nagle jak zacząłem nadawać, zacząłem gadać, to zacząłem coś podejrzanie smarkać. Podejrzewam spisek. Komu muszę zapłacić, żeby to troszkę lepiej działało. W każdym razie, wracając do naszego tematu, jeżeli życie okazałoby się bardzo pospolite, dochodzimy do tego, że spotkanie z inną cywilizacją tak naprawdę jest niesamowicie nieuniknione. I mamy pewne protokoły, o tych protokołach będę jeszcze później dużo więcej mówił, o tym, w jaki sposób się przygotować na coś takiego właśnie jak spotkanie z obcą cywilizacją. Natomiast jeszcze w kontekście Marsa, w kontekście tego, o czym mówiłem przed chwilą, chciałbym wam opowiedzieć o rosyjskim fizyku Aleksandru Berzinie, który zaproponował rozwiązanie paradoksu Fermiego, który właśnie zakładał, gdzie oni są, dlaczego my ich nie widzimy, dlaczego nie nawiązaliśmy kontaktu, bo Fermi mógł coś takiego zadawać powiedzmy w latach 50., kiedy jeszcze dopiero uczyliśmy się czegoś takiego jak radioteleskopy, kiedy dopiero uczyliśmy się tak naprawdę na poważnie patrzeć w niebo, ale już minęło 70 lat od tego czasu, patrzymy we wszystkie możliwe punkty nieba naraz i się okazuje, że tak za bardzo nic szczególnie nie widzimy. Więc no, trzeba się tutaj podrapać po główce i zastanowić dlaczego. Aleksander Berezin w maju tego roku wyskoczył w swojej publikacji w zasadzie, że rozwiązanie to może być dużo banalniejsze, ponieważ zasadniczo jeżeli spoglądamy na możliwość kontaktu z obcą cywilizacją, to traktujemy ich tak troszkę humanoidalnie, troszkę tak antropogenicznie, troszkę tak jak nas samych, że też będą mieli cztery łapy, dwoje oczu, nos, usta i tak dalej. A co jeżeli nie? Co jeżeli spojrzymy na Lema i Solaris i na inteligentne oceany? Co jeżeli się okaże, że jakieś słońca, jakieś gwiazdy uformowały swego rodzaju właśnie życie? Co jeżeli bakterie byłyby w stanie nie iść właśnie w górę, nie rosnąć do 1,80 m, tylko zamknąć się właśnie w swoim małym, wygodnym świecie i zrobić sobie taką małą cywilizację? Co jeżeli karaluchy sobie w swoich pancerzykach chitynowych osiągnęłyby pewne możliwości? Co jeżeli by to troszkę inaczej wyglądało? Co jeżeli cywilizacja byłaby tylko i wyłącznie podmorska, ponieważ byłaby stworzona na planecie czy na Księżycu, który byłby pokryty w 100% wodą? Czemu nie miałaby tam zaistnieć inteligentna cywilizacja? Przepraszam was za te przerwy. Raz jeszcze, ale po prostu nie chcę wam kaszleć za bardzo do mikrofonu. Aleksander Berezin zaproponował hipotetyczne rozwiązanie paradoksu first in, last out, które według niego zauważa, że większość rozwiązań paradoksu definiuje obcą inteligencję zbyt ściśle. I Co jeżeli ta inteligencja, która rozwijała się w zupełnie inny sposób, miała zupełnie inną strukturę biologiczną, której na przykład nie zauważymy, niech to będą inteligentne kamienie, inteligentne oceany, czy inteligentne piaski. Czy na przykład też jakieś czerwie z diuny, istoty podziemne. Berezin twierdzi, w zasadzie nie tyle twierdzi, co wskazuje, że możliwe jest, że cywilizacja, która jako pierwsza osiągnęłaby wystarczający poziom techniczny, żeby sobie pozwolić przykładowo na podróże międzygwiezdne i terraformowanie, dopasowywanie innych planet do warunków, które byłyby im wygodne, które pozwoliłyby im na kolonizację, bo nie oszukujmy się, do tego właśnie zmierzamy. My, żyjąc na jednej kamiennej kulce krążącej wokół jednego słońca, jesteśmy skazani na wyginięcie i musimy prędzej czy później opuścić naszą planetę. Zauważa, że prawdopodobnym jest, a przynajmniej wartym rozważenia jest to, że cywilizacja, która jako pierwsza osiągnęłaby poziom technologiczny, który pozwoliłby na ekspansję, jednocześnie nie do końca nawet świadomie mogłaby spowodować Armagedon wszystkich innych cywilizacji, choćby no tutaj z tym terraformowaniem to ja sobie dośpiewuję, żeby uprościć to, co on opisał, ale właśnie nawet nie mając złych intencji, nie wiedząc o tym, że dana planeta jest zasiedlona, bo pamiętajcie, my o swojej planecie nawet wiemy bardzo niewiele i nie wiemy o wszystkich gatunkach, które tutaj istnieją. Ale wpływając na ekosystem, moglibyśmy zaburzyć przykładowo równowagę oceanów i wytrzebić wszystkie te istoty, które żyją gdzieś na głębi rowu mariańskiego, które od czasu do czasu tsunami wyrzuca na brzeg, gdzie biolodzy po prostu niesamowicie się cieszą, że udaje im się zobaczyć coś takiego, czego jeszcze nigdy nie widzieli. I właśnie, choćby jeżeli byśmy zlądowali na Księżycu, jeżeli byśmy to podziemne jezioro wyeksplorowali i poszukali go i przeszukali je pod kątem biologicznego życia, ale jedyne życie, jakie znamy, jakie jesteśmy w stanie stwierdzić, to jest to, że to jest to życie, które znamy. Możemy sobie wyteoretyzować, że jeżeli coś ma odpowiednie reakcje, jeżeli porusza się w sposób inteligentny, jeżeli, nie wiem, ucieka przed ogniem, to wtedy ma pewne znamiona inteligencji. Pytanie tylko, czy będziemy w stanie je zauważyć i czy nie doprowadzimy do sytuacji, w której jeżeli sobie sterraformujemy Marsa, a jeżeli nie wyrżniemy się co do nogi, to prędzej czy później to się stanie, to wtedy dojdzie do sytuacji, w której możemy poczynić zagładę dla marsjańskiej cywilizacji, czy cywilizacji na Enceladusie, czy na Europie, gdzie też mamy sporo, gdzie mamy też sporo wody, w której wiemy, że jest to środowisko sprzyjające powstaniu życia. I taka cywilizacja, która jako pierwsza by wyskoczyła, która nie miałaby technologicznie podstaw do tego, żeby rozpoznać życie inne. Bo nie oszukujmy się, jesteśmy w stanie wysłać łazik na Marsa, więc teoretycznie jesteśmy w stanie tam wysłać człowieka. Teoretycznie jesteśmy w stanie tam wysłać cokolwiek, tylko musimy odpowiednio dużo rzeczy zbudować, za dużo rzeczy, prawda, zapłacić i zweryfikować, co tam się tak naprawdę dzieje. Więc hipoteza Berezina zakłada, że tak jak właśnie tutaj było takie fajne porównanie, że tak jak budowniczy, którzy budują drogę albo jakiś budynek, nie przejmą się gniazdem mrówek czy gniazdem os, które będzie się znajdowało na terenie tego placu budowy, tylko po prostu to wybudują i nawet się tym za bardzo nie przejmą. I co prawda to jest longshot, to jest bardzo daleko idąca hipoteza, ale może się okazać, że właśnie w ten sposób się to rozegra. Berezin jednak nie twierdzi, że to my jesteśmy mrówkami, ponieważ tutaj też warto zaznaczyć, że okiełznanie promieniowania elektromagnetycznego, okiełznanie radia jest czymś, co powinno nam pozwolić na, co powinno nam komunikację i każda cywilizacja, i możemy sobie tutaj całkiem sensownie to stwierdzić, że każda cywilizacja, którą stać na podróże choćby międzyplanetarne, jest w stanie zarówno posługiwać się jak choćby radiem, jak wysyłaniem sygnałów przez światło, czy jak czy takim czymś jak elektrownie, pozyskiwanie energii z rozpadu jądra atomowego. Ponieważ tych rzeczy, są to rzeczy, których nauczyliśmy się z zewnątrz, których nauczyliśmy się obserwując nasz wszechświat, których nauczyliśmy się patrząc w nasze teleskopy. Więc patrząc w ten sposób, jesteśmy już nawet w sytuacji, kiedy przyleci tutaj do nas statek matka i stwierdzi, ej, my tutaj budujemy galaktyczną autostradę, no to jednak jesteśmy w stanie porozumieć się, czy przynajmniej wysłać inteligentny sygnał, który będzie pokazywał, że tutaj jest inteligentne życie, jakby nie było tego widać na mapie nocnego nieba naszej planety. Ale potrafilibyśmy się z nimi skomunikować, więc tutaj nie grozi nam raczej zagłada ze strony takich ras, które by po prostu przyleciały i zgniotły nas jak mrówki, ale z drugiej strony musimy się zastanowić, że zanim sobie pozwolimy na coś takiego jak geoinżynieria na innych planetach, powinniśmy bardzo dokładnie zbadać, czy jest to, czy przypadkiem tutaj kogoś nie wysiedlimy. I to jest bardzo ciekawy dylemat moralny, który, że tak powiem, strąca mnie nieco z pantałyku i nie jestem pewien, jak go do końca moralnie określić, ponieważ jeżeli mielibyśmy sytuację, w której nasza Ziemia zostałaby już tak bardzo wyczochrana, tak bardzo zmęczona, że nie dałoby się już na niej za bardzo żyć i musielibyśmy sobie na gwałt znaleźć inną planetę. Pytanie, jakie mamy moralne prawo do tego, żeby dostosować choćby tego Marsa właśnie do naszych potrzeb i tak dalej, nie mając jednocześnie jakiejkolwiek pewności, że na Marsie życia nie ma. A wiemy, że w tym momencie, już wiemy, kiedy widzimy wodę w stanie ciekłym. Furiat, bardzo cię proszę o ograniczenie swojej aktywności na czacie, ponieważ ludzie piszą i nie widzę i ciężko mi jest przewijać, co piszą, więc bardzo cię proszę, troszkę zredukuj swoje naciskanie Entera, bo już to się robi powoli irytujące. Dziękuję. Dziękuję. Więc no właśnie, oczywiście zapraszam też na czata i zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio, ale wracając właśnie do tematu moralnego. W sytuacji, jeżeli jesteśmy zagrożeni, podejrzewam, że można byłoby uzasadnionym moralnie, by przetrwali najsilniejsi i moglibyśmy zmienić warunki na planecie, na której rozwija się życie, tak, żeby ono było nam dużo bardziej wygodne, żebyśmy mogli tam zamieszkać, nawet kosztem tego, by życie, które by tam się rozwijało, zostało zniszczone. No bo nie oszukujmy się, wystarczy zmienić temperaturę planety o parę stopni i już w tym momencie połowa planety przestaje być zdolna do zamieszkiwania, a w perspektywie kilkudziesięciu kolejnych lat robi się powoli troszkę ciężej, żeby całą planetę zasilić. Problem jest w tym, kiedy sobie spojrzymy z perspektywy obecnej, kiedy nasza planeta jeszcze wbrew pozorom ma się odrobinkę, całkiem, no w miarę, nie powiem, że dobrze, bo troszkę już jej krzywdy wyrządziliśmy, ale nasza planeta ma się w miarę i mamy taką pokusę, żeby udowodnić samym sobie, że potrafimy sterraformować Marsa, co jak najbardziej jest technologicznie, jak się okazuje, wykonalne. I swoją drogą moja zeszłotygodniowa rozmowa z Siarą, gdzie się troszkę podśmiewałem z Ilona Muska i jego bomb atomowych, to też był bardzo duży skrót myślowy, ale jak się okazuje, miała pewne znaczenie i miała pewne podstawy fizyczne, które były opisane już w 1993 roku, ale prawdopodobnie to sobie wezmę na jakiś odcinek, sprawdzam, żeby tutaj już nie przedłużać, bo na ten moment nie jestem szczególnie w tym biegły. No właśnie, jadąc dalej. Co jeżeli byśmy zasiedlili taką planetę i po kilkuset latach istnienia takiej kolonii, gdzie zachowalibyśmy sobie naszą historię, okazałoby się, że tak naprawdę weszliśmy do czyjegoś domu. I na dobrą sprawę nawet nie bylibyśmy w stanie dokładnie określić możliwości technologicznych takiej cywilizacji, bo nawet jeżeli by to były choćby te wspomniane

A ja już do Was wracam, nie wiedzieć czemu, ale tutaj odrobinkę muzyczka mi przerywała, postaram się to naprawić w kolejnym kawałku. Ale póki co jesteśmy, zapraszam do dzwonienia na Skype, na Radio, zapraszam również do wspierania Żebrotroniksa, jak również do sponsorowania nas bardziej trwale na naszym Patronite, gdzie możecie dostać dostęp do około 20 GB całkiem fajnych audycji, starych lorem ipsum, różnych rzeczy, które się nie pojawiły nigdzie więcej, jak i również do forum, które ostatnio troszkę przycichło, ale które inspiruje nas, na których

możecie, na którym możecie nawiązać komunikację z innymi nadającymi, z innymi redaktorami Nocnego Radia, zasugerować im pomysł lub też jakoś, no wiadomo, no, ci, którzy płacą, mogą sobie wymagać coś więcej niż wszyscy inni. Lecz jadąc dalej z naszym... Jadąc dalej z naszym tematem, strasznie mnie pryskają tymi chemtrailsami ostatnio, kurczę, nie wiem co się dzieje. Ale właśnie, jakby mógł wyglądać kontakt i przede wszystkim jakby można się było na to zapatrywać. Istnieje coś takiego jak protokół po wykryciu. Ja tutaj sobie frywolnie tłumaczę to z angielskiego, ponieważ nie znalazłem stosownego polskiego tłumaczenia, więc możecie to, jeżeli się kiedyś z tym spotkaliście, mogły być użyte niedokładnie takie słowa, których będę tutaj sprzed wami za chwilkę używał. Natomiast deklaracja zasad, które miałyby występować w tym protokole, brzmi następująco. Jakakolwiek osoba lub organizacja, która wykryłaby sygnał potencjalnie pochodzący z obcej cywilizacji, powinna spróbować zweryfikować, czy jest prawdopodobne, że jego źródło jest inteligentne, zanim dokona ogłoszenia, że coś takiego się pojawiło. Pamiętacie, mieliśmy całkiem niedawno historię o tym, że w zasięgu naszych systemów pojawił się obiekt Oumuamua. Bardzo dziwna asteroida, tak? Która o nietuzinkowym kształcie, o nietuzinkowej orbicie, która przemknęła w naszych okolicach. No i od razu podjęło, oczywiście poinformowano natychmiast, że coś takiego jest, ale od razu pojawiło się mnóstwo spekulacji, że być może to jest statek kosmiczny kosmitów, że tu być może jest jakaś cywilizacja czy coś takiego. No, musimy się liczyć z tym, że jeżeli byśmy uznali za pewnik to, że gdzieś w naszym zasięgu, w zasięgu naszych radarów, w zasięgu naszych radioteleskopów i urządzeń, gdzie moglibyśmy wysłać również sygnał zwrotny, znajduje się coś obcego, musimy być bardzo ostrożni i odpowiedzialni. To też bardzo dobrze pokazał kontakt, gdzie okazało się, że konsekwencje tego, że nawiązano kontakt z obcą cywilizacją, kontakt bezsprzeczny, kontakt potwierdzony, że miał inteligentne źródło, sprawiło wyzwolenie bardzo dużego niepokoju w społeczeństwie na całej planecie, jak również ruchów religijnych. Tak troszkę spoilerując, ale podejrzewam, że większość z was się zapoznała z tym przynajmniej filmem. Doszło również do zamachów terrorystycznych na tle, no można powiedzieć, religijnym, gdzie różne grupy wpływu w różny sposób sobie interpretowały nadchodzące zdarzenie, nadchodzący, no właśnie, kontakt. Więc trzeba by być bardzo odpowiedzialnym, żeby przypadkiem nie odpalić tej całej kaskady rzeczy, których tak naprawdę nie unikniemy w sytuacji, kiedy do tego pierwszego kontaktu tak naprawdę nadejdzie, ale żeby nie odpalić ich w ramach ćwiczeń, w ramach próby, tak, żeby one się pojawiły i już. Bo kto weźmie moralną odpowiedzialność za to, że straszył ludzi tym, że kosmici za chwilkę tutaj do nas przylecą, zrobią nam straszną krzywdę i potem zrobi się mało przyjemnie. Zginą ludzie tylko i wyłącznie dlatego, że powiedzieliśmy coś, co jest niezgodne z prawdą. No i kogo tutaj winić? Też tak, Arrival, Nowy Początek też jest dość ciekawym przykładem, chociaż tam cała historia opowiedziana z kilkunastu różnych perspektyw jest, można rzec, no, mniej liniowa ze względu na fabułę samego filmu, ale też pokazuje te niepokoje, ponieważ no, o tym sobie jeszcze, do tego sobie jeszcze powoli później przejdziemy, do konsekwencji czegoś takiego jak kontakt. No właśnie, ale jadąc dalej naszym protokołem,
odkrywca sygnału powinien na potrzeby niezależnej weryfikacji skomunikować się z innymi punktami, które mogłyby zweryfikować poprawność tego sygnału, bo historia też nam pokazała, że czasami stado ptaków potrafi odpalić nam systemy wczesnego ostrzegania o lecącej do nas rakiecie termonuklearnej, więc powinniśmy się tutaj również upewnić, że nawet jeżeli to wygląda dla nas na inteligentne, nawet jeżeli wygląda to dla nas na sensowne, czy widać to w jakimkolwiek innym punkcie Ziemi? Bo kosmici, jeżeli będą się chcieli z nami skontaktować, to nie będą świecili laserkiem, który jeżeli dotknie Ziemi, to będzie miało to średnicę 1 mm, tylko prawdopodobnie zostaniemy omiecieni wiązką, ponieważ technologicznie możemy sobie na to pozwolić i jest na to nas stać, więc skoro jest nas na to stać, dlaczego naszych szanownych kosmitów miałoby na to nie stać? Po ustaleniu, że astronomiczna obserwacja jest faktycznie pozaziemskim sygnałem, społeczność astronomiczna powinna skonsultować się z biurami powołanymi do tego celu i również powinien zostać powołany Generalny Sekretarz Narodów Zjednoczonych. Jak również inne związki na całej planecie powinny zostać poinformowane. No i tutaj sobie troszkę możemy pospekulować, czy przypadkiem złe Bilderbergi nie chcą nam ukraść naszego kontaktu, ale nawet jeżeli ty jesteś, nie wiem, astronomem, nie daje ci to, nie znaczy to, że będziesz dobrym ambasadorem naszej planety. No wyobraźmy sobie jakąś taką głupią sytuację z naszej historii, gdzie pierwsi konkwistadorzy, którzy dopłynęli do Nowej Anglii, którzy mieli swój pierwszy kontakt z zamieszkałymi tam cywilizacjami i co zrobili? No niestety źle to się skończyło i w tej chwili mamy po prostu, wiemy o tym, że mnóstwo dokumentów zostało spalonych, mnóstwo rzeczy zostało zniszczonych i tak naprawdę nie do końca wiemy, co się tam działo, co tam się działo na terenie Ameryk. Dlatego też to musi być nasza wspólna sprawa, sono cosa nostra, więc oczywiście możemy nie wierzyć w polityków, no ale jeżeli byśmy poinformowali jednocześnie, dajmy na to Chiny, Rosję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone, to wtedy wiemy, że to nie będzie rozgrywane przez jednego gracza. Tak jak kiedyś, pamiętam jak kiedyś sobie z Krawcem rozmawiałem o czymś takim jak rząd światowy, i tak chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to wówczas doszliśmy do wniosku, że ten rząd światowy tak naprawdę już istnieje, tylko on nie jest taki światowy, tylko on jest taki bardziej kontynentalny i pewne grupy wpływów mają też określone zasięgi i one ze sobą jak najbardziej konkurują, wobec czego jeżeli otworzymy się przed różnymi grupami wpływów, udostępnimy taką informację, a przypominam, że powinniśmy również poinformować inne placówki na całym świecie, żeby sprawdziły, czy odbierają ten, czy odebrały ten sam sygnał, który myśmy odebrali, to wtedy nie będzie ryzyka, że którekolwiek z tych sił będzie próbowało uzurpować sobie indywidualne podejście. Ponieważ nawet jak spojrzymy sobie na naszą dzisiejszą sytuację geopolityczną, nie ma obecnie kraju czy instytucji, która mogłaby stwierdzić, ej, to jest moje, bo ja mam atomówki, bo ja mam bomby wodorowe i bomby z antymaterii i w ogóle jest fajnie, pięknie, ja tu się wszystkim zajmę, ja będę ambasadorem Ziemi. Nie, to będzie prawdopodobnie pewien zespół, ponieważ to swoją drogą jeszcze tutaj mam na cytat z Ronalda Reagana. Czasami sądzę, jak szybko nasze różnice na całym świecie by zanikły, jeżeli byśmy spotkali się z obcym zagrożeniem spoza naszego świata. No to będę o tym więcej mówił w kontekście tego, czy ci obcy byliby bardziej przyjaźni, czy ci obcy byliby mniej przyjaźni.
No właśnie, więc po poinformowaniu tych wszystkich agencji, jak również no przede wszystkim ONZ-u, przechodzimy do kolejnego punktu, w którym informacje o odkryciu powinny zostać upublicznione oraz odkrywca powinien mieć prawo do tego, żeby to ogłosić. Co też jest swoją drogą fajne, bo jeżeli coś takiego odkryliśmy, należy nam się odrobinka atencji, należy nam się poczuć się takim, wiecie, ważnym, nie? No bo kurde, zrobiliśmy coś, czego nikt nigdy, kiedykolwiek nie zrobił, co też jest dość ładnie politycznie w filmie Kontakt pokazane. No ale, no właśnie, upublicznić te informacje i upublicznić, no tak już sobie troszkę dośpiewuję nad tym protokołem, upublicznić tę informację taką, jaka jest, bez podania jakichkolwiek dodatkowych swoich wynurzeń i tak dalej, bo jeżeli jesteś na tyle ogarnięty, że jesteś w stanie zrozumieć dane, które płyną z radioteleskopu, to prawdopodobnie jesteś też na tyle odpowiedzialny, żeby nie dorabiać do tego jakiejś ideologii, żeby nie sprzedawać swojego pomysłu. Swoją drogą tutaj mi się troszkę przypomina historia Neila Armstronga, który pierwszego człowieka na Księżycu, który odebrał całe mnóstwo różnych sugestii, jakie powinny być pierwsze słowa na Księżycu. No i niektórzy sugerowali mu, że powinien zacytować Biblię, inni, że Konstytucję Stanów Zjednoczonych, jeszcze inni różne dziwne rzeczy, a to, co powiedział, co my wszyscy znamy, jest całkiem takim miękkim, fajnym i odpowiedzialnym podejściem, bo to jest człowiek, który na to, co zrobił, na to, żeby został zapamiętany w ten sposób, jak najbardziej zasłużył, i z wielką władzą, z wielką siłą idzie wielka odpowiedzialność. Dlatego jestem stosunkowo spokojny o to, że osoba, która całe życie zajmuje się nasłuchiwaniem pierdół, które płyną nam z kosmosu, będzie na tyle odpowiedzialna, że nie zrobi w tym momencie nic głupiego. Następnie wszystkie dane potwierdzające odkrycie powinny zostać upublicznione do międzynarodowych społeczności naukowych i zostać przechowane jak najbardziej trwale. Ten punkt pokazuje odrobinkę obawy, że coś takiego mogłoby na nas bardzo źle wpłynąć i może dojść do sytuacji, w której faktycznie nawiążemy ten kontakt, większość naszej cywilizacji zginie. I później będziemy musieli odbudować od nowa nasze samochody, nasze mikrofalówki, nasze zapalniczki, krzemienie i szałasy. Ale jest szansa, nawet jeżeli dojdzie do globalnego kataklizmu, w którym zginie większość naszej cywilizacji, to prędzej czy później jednak wrócimy do tego punktu, w którym teraz jesteśmy. I istotnym jest, żeby ci nasi potomkowie, którzy być może za parę tysięcy lat odkryją, że doszło tutaj do takiego kontaktu, żeby dobrze wiedzieli, że taki kontakt był, że on się stał i że on prawdopodobnie spowodował właśnie całą, no podejrzewam, że człowiek będzie na tyle mądry, żeby skąsać, że właśnie ten kontakt był przyczyną tej wielkiej zagłady, bo jednak na naszą planetę wpłynęliśmy tak bardzo, że jeżeli nawet by doszło do naszej katastrofy i żylibyśmy sobie w świecie Fallouta, to jednak znaczy, że tutaj coś było. Tutaj było coś bardzo konkretnego i trzeba zauważyć. Trzeba pojąć, że to nie była nasza wina, tylko to się wzięło skądś, z czegoś. Więc tak, w tym momencie, moi drodzy, tak, zapisujemy na jak najbardziej trwałe nośniki, chowamy to w tak zwanych kapsułach czasu i pilnujemy, że jeżeli coś nam się nie uda, bo stoimy przed czymś kompletnie nieznanym, żebyśmy wiedzieli, żeby nasi potomkowie, jeżeli nam się nie uda, wiedzieli, że w przyszłości, jeżeli przybiegnie taki sygnał, to znaczy bardzo duże kłopoty. E,
Jeżeli dowód na zewnętrzną, na pozaziemską inteligencję przybrałby formę sygnałów elektromagnetycznych, powinien zostać poinformowany generalny sekretarz International Telecommunications Union i powinny zostać podjęte kroki na całej planecie, które zminimalizowałyby użycie naszego promieniowania elektromagnetycznego, co by wiązało się z tym, że wyłączono by nam nasze mikrofalówki, wyłączono by nam nasze telefony komórkowe, wyłączono by nam nasze radia i sieci Wi-Fi, czy też sieci satelitarne i mnóstwo innych różnych dziwnych urządzeń, tylko dlatego, żebyśmy nie ryzykowali tego, że że sygnał, który odbieramy z zewnątrz, zostanie w jakiś sposób zakłócony. Ponieważ jeżeli taki inteligentny sygnał zostanie sprowadzony, jeżeli zostanie ukierunkowany w naszą planetę, no to on jest ukierunkowany nie bez powodu i nie mamy pojęcia, czy przypadkiem nie ma tam gdzieś daleko jakiejś cywilizacji, która nawala tymi sygnałami na lewo i prawo. Jeżeli my coś pominiemy, jeżeli coś się zepsuje, to wtedy no niestety miną setki tysięcy lat, nim ponownie ten sygnał do nas wróci. Więc tutaj z tego punktu wynika, że chcemy przynajmniej poznać, bo tutaj jeszcze nie mówimy absolutnie o odpowiedzi, ale będziemy musieli się wyrzec odrobinkę naszej całej wygody, którą daje nam dzisiejszy współczesny świat, żeby nie zakłócać tego, co tutaj do nas ma przylecieć.

Oj, przepraszam, bo sobie nie włączyłem mikrofonu. Aj, kurczę, strasznie, strasznie ciężko się z zapalonymi zatokami prowadzi audycję. I w końcu przechodzimy do punktu siódmego, w którym ani odkrywca, ani nikt inny nie powinien odpowiadać na zaobserwowaną pozaziemską inteligencję, na pozaziemski sygnał. Taki czyn powinien wymagać międzynarodowego uzgodnienia i ustalenia tego, co robimy pod zupełnie innymi procedurami. Bo w zależności od tego, co w tym sygnale się nam pojawi, bo to może być równie dobrze sygnał skierowany bezpośrednio do nas, ale to może być, nie wiem, próba porozumienia się jakiegoś statku kosmicznego ze swoją planetą, czy właśnie przypadkowo przechwycona transmisja, której nawet nie będziemy w stanie do końca zrozumieć, ale będziemy w niej widzieli pewne cyfrowe uporządkowanie. Ponieważ możemy sobie tutaj strasznie dużo zaryzykować, jeżeli bylibyśmy, no właśnie, tylko jakimś pośrednikiem, który przypadkowo coś podsłuchał i stwierdził: hej, my tutaj jesteśmy, ej, tutaj, hej, przyleć do nas, jest fajnie. Bo tak naprawdę nie wiemy, jakie będą intencje tej naszej cywilizacji. I w końcu ostatni punkt ósmy mówi, że komitet SETI oraz parę innych komisji powinny ciągle oceniać procedury związane z wykryciem zewnętrznych sygnałów pochodzących od inteligentnego źródła i procedury związane z zarządzaniem danymi dotyczących takich odkryć. Komitet powinien zawierać ludzi z różnych społeczności naukowych i innych organów, również rządowych, które powinny konsekwentnie realizować to, co się dzieje. Czyli tutaj w dalszym ciągu idziemy w kierunku punktu, że musimy być elastyczni, ponieważ próbujemy się tutaj odrobinkę przygotować na coś, co jest tak kompletnie nieprzewidywalne i nie trzymać się twardo procedur w momencie, kiedy okaże się, że coś tutaj nam wysłało sygnał. To musi być cholernie dynamiczne, bo też może się okazać, że odkryjemy jakiś szczątkowy sygnał, czy coś, co być może, no ten słynny sygnał wow, który czekał bodajże ponad 40 lat na to, żeby został wyjaśniony jako całkowicie naturalny, lecz no właśnie, powinniśmy nie betonować się w tym, jak to powinno wyglądać. Jak powinna wyglądać nasza odpowiedź na obcą cywilizację. I tutaj, tak jeszcze patrząc na te wszystkie filmy dotyczące inwazji obcych, to chciałbym zaznaczyć, że dość zabawne jest to, że zazwyczaj kompletnie pomijają to, że na długo przed tym, nim kosmici wylądują i tutaj nas wszystkich zgwałcą, my ich nie zauważamy, a detekcję różnych obiektów w Układzie Słonecznym mamy całkiem pięknie ogarniętą. No ale przechodząc powoli dalej, z kim możemy mieć do czynienia? Takim najbardziej fajnym scenariuszem, przede wszystkim na sam początek, cywilizacja, która byłaby w stanie do nas fizycznie dotrzeć, zaparkować swoje statki kosmiczne na naszej orbicie, jest w stanie zmieść nas z powierzchni Ziemi i jak i prawdopodobnie całą Ziemię, i trudność, jaką by im to spowodowało, jest mniej więcej taką trudnością, jak podrapanie się po jajach. Ponieważ przebycie takiej odległości, a mamy całkiem nieźle przeskanowane niebo w całkiem sensownych odległościach, sam fakt przebycia takiej odległości wymaga niebotycznego wydatku energii lub posiadania technologii, o której możemy sobie tylko w tej chwili teoretyzować, jak zakrzywienie przestrzeni, czyli ten słynny warp drive, napęd warp ze Star Treka. Więc jeżeli ktoś nam zaparkuje na orbicie, to z jednej strony możemy założyć, że już mamy przerąbane, ale z drugiej strony,
istnieje bardzo wiele planet podobnych do Ziemi i możemy się tak troszkę zastanawiać nad czymś takim jak poczucie, nie wiem jak to określić, bo może ludzkość nie jest tutaj najlepszym słowem, ale poszanowanie dla życia. Poszanowanie dla życia, o którym wam mówiłem w pierwszej części audycji. Czyli jeżeli już by przylecieli i chcieliby na przykład pozyskać nasz uran, czy pozyskać cokolwiek innego, czy pozyskać nasze złoto, wodę, czy cokolwiek, to niech sobie zaparkują gdzieś w pasie asteroid. Jak chcą wodę, to niech sobie lecą na Europę albo na Enceladusa. Jeżeli przylecą do nas, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że będą chcieli się z nami skontaktować stosunkowo pokojowo. Tutaj dochodzi do głosu psychologia. Psychologia taka troszkę eksterytorialna, o której być może mało wiemy i być może jestem tutaj chóro optymistyczny. Natomiast i tutaj będzie bardzo wiele moich spekulacji od tego punktu. Będzie bardzo wiele spekulacji od tego punktu, ponieważ mówimy o czymś, co ciężko nam sobie wyobrazić. I to jest taki naprawdę bardzo, bardzo idący na wyrost wniosek, natomiast nie sądzę, żeby istniała jakaś rasa, która byłaby w stanie przelecieć parę miliardów lat świetlnych, czy nawet parę tysięcy lat świetlnych, czy nawet 10 lat świetlnych, tylko po to, żeby nas wybić, żeby na nas zapolować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteś w stanie przelecieć rok świetlny, to jesteś w stanie sobie wyhodować genetycznie modyfikowane stworzonka, na które równie dobrze będziesz mógł zapolować i to będzie zwyczajnie dużo tańsze i będzie dawało ci taki sam fan. Kiedy płynęliśmy za wielką wodę, kiedy odkrywaliśmy Amerykę, nie chcieliśmy zabić tych ludzi. No, pojechali tam idioci, zresztą rdzenni Amerykanie zostali wybici również przez choroby, które tam przynieśliśmy, no ale nie byliśmy tak bardzo zaawansowaną cywilizacją, żeby sobie przebyć rok świetlny chociażby, ale jedynie tam 2000 km od brzegu do brzegu, więc tutaj absolutnie nie ma żadnego porównania. Więc przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty, tak? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle głupi, żeby robić sobie takie zoo tylko po to, żeby na nas zapolować. No ale właśnie, wróćmy sobie do hipotezy, że kontaktujemy się, a jeszcze tylko przypomnę, Skype Nocne Radio. Jak chcecie się dołączyć do mojego dzisiejszego monologu, do czego zapraszam i moje gardło też was prosi. I nie, to nie jest kwestia alergii, tylko wrednego zapalenia zatok, bo tutaj już na czacie jakieś teorie spiskowe. Więc wracając do kwestii naszych kosmitów, którzy moim zdaniem, jeżeli byś już się pojawili jako zaawansowana cywilizacja, byliby jak najbardziej nam przychylni, no to wiemy, że oni przerastają nas technologicznie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i jesteśmy po prostu w głębokiej okrężnicy, jeżeli by chcieli nas zniszczyć. Ale jeżeli przylatujesz, to przylatujesz po coś i to może być twoja ciekawość, to może być twoja turystyka, ale też może być to pewna wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy. I oczywiście, nie mamy się tutaj za bardzo czym chwalić, jeżeli chodzi o osiągnięcia fizyczne. Nie mamy się za bardzo czym chwalić, jeżeli chodzi o napędy kosmiczne. Ale mamy parę innych fajnych odkryć, a takimi odkryciami jest medycyna. Antybiotyki, które zostały opracowane na podstawie grzybów występujących na naszej planecie, nigdzie indziej. Znaczy, nie wiemy, czy nigdzie indziej, tak? Ale to jest coś, czym możemy się pochwalić na jakimś kosmicznym targowisku. Urządzenia diagnostyczne takie jak rezonans magnetyczny to też jest swego rodzaju bardzo fajny pomysł, który powstał troszkę przez przypadek i którym teoretycznie byłbym w stanie uwierzyć, że cywilizacja, która jest w stanie przelecieć 10 lat świetlnych, nie posiadałaby takiej technologii.
to, że człowiek bardzo wiele zainwestował w przeżycie, bo załóżmy, że mielibyśmy do czynienia z jakąś cywilizacją technologiczną, która przykładowo bardzo fajnie by sobie zrobiła interfejs mózg-komputer, co by pozwalało na to, żeby w momencie, kiedy zbliżasz się do śmierci, żeby skopiować swój umysł do dziecka. Taki też longshot. Widziałem coś takiego w Gwiezdnych Wojnach, w Gwiezdnych Wrotach, przepraszam. Więc tutaj mamy się czym pochwalić, bo to są rzeczy, które zaobserwowaliśmy nie na naszym niebie, ale na naszej ziemi, w naszych wodach i w naszych bajorkach. I to jest coś, czym możemy się pochwalić. I to jest coś, czym możemy naprawdę błysnąć przed naszymi kosmitami. Problem w tym, że za bardzo nie anonsujemy się z tym, że ej, słuchajcie, jesteśmy tutaj takim druidem kosmicznym, który wam będzie sprzedawał mana potion i inne medyczne rozwiązania. I myślę, że to jest jedyne, co tak naprawdę byłoby poza zasięgiem potencjalnych kosmitów, którzy by nas odwiedzili. Przede wszystkim medycyna. Oprócz tego całe mnóstwo różnych dziwnych terapii, różnych wpływów chemicznych na organizm, które odkryliśmy, o których wiemy, które nie działają na nas, ale na organizm, który nie byłby oparty na DNA, który byłby zbudowany zupełnie inaczej, mogłoby się to w jakiś sposób fajny sprawdzić. Słuchajcie, nie zaimponujemy kosmitom atomówką. Bo atomówki to myśmy się nauczyli patrząc w Słońce. Bo takie atomówki tam wybuchają w ilościach miliardy razy dziennie. Więc to nie jest naprawdę, to nie ma się czym chwalić. Ale penicylina, taka trochę niedoceniona, którą znamy już od bardzo dawna. Więc... penicylina, którą znamy od bardzo dawna, i która jest naprawdę unikalna, ponieważ ona powstała w naszym ekosystemie. Ona powstała z naszym, no może nie z naszym życiem 4 miliardy lat temu, ale wyewoluowała na rzecz terapii makrofagami. Dość taka głębsza rzecz, która... gdzie... Jakby to w skrócie ująć, żeby się za bardzo nie skompromitować, bo nie mam zbyt doskonale zbudowanego tego tematu, natomiast w naszym ciele mamy właśnie makrofagi, które budują nam odporność nieswoistą. W jednym z odcinków sprawdzam, profesor Leniuch wkleił link do podcastu Nerdy Nocą. Ja wrzucę ten link również do opisu tej audycji, żebyście mogli się z tym zapoznać, bo tam jest po ludzku, tak na poziomie kogoś, kto skończył szkołę średnią, wytłumaczone, jak działa ludzki system odpornościowy. I to jest coś naprawdę fajnego, coś co nam się fajnie udało i coś, co działa, że zawiązaliśmy swego rodzaju symbiozę z wirusopodobnymi organizmami, to też troszkę na wylot, ale które dbając o swoje przetrwanie, dbają również o nasze przetrwanie i to jest coś, co moglibyśmy kosmitom sprzedać. W końcu edycja genów metodą CRISPR-Cas9, o której też na pewno będę mówił, ale do tego potrzebuję potężnych konsultacji, gdzie możemy sobie edytować nasz genom punkt po punkcie, który również został podpatrzony u bakterii, który jest mechanizmem obronnym jednej z bakterii, gdzie zauważono, że ej, tu jest coś fajnego. Mamy tak niesamowicie bogaty biom, że zauważyliśmy parę fajnych mechanizmów i je można na palcach jednej ręki co prawda policzyć i prawdopodobnie kosmici na swojej planecie też mieliby coś takiego. Też mieliby takie bakterie, ale pytanie, czy ich bakterie wyewoluowałyby w tym kierunku. A od tego mikroświata możemy się bardzo, bardzo wiele nauczyć. A w międzyczasie jeszcze wrzucę jeszcze jedną przerwę muzyczną, tym razem troszkę krótszą. Przepraszam was bardzo za całe moje harczenie, ale ostatnio live'y sprawiają mi absolutnie straszną trudność. Także usłyszymy się za 3,5 minuty, a ja was zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio.

0: To było Machine Supremacy, a ja was zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Dzisiaj rozmawiamy o możliwych perspektywach kontaktu, pierwszego kontaktu ludzi z obcą cywilizacją. I tak sobie tutaj ogłaszaliśmy, jakby to mogło wyglądać, jeżeli te cywilizacje by były nam przyjazne. A tymczasem dodzwonił się do nas stały słuchacz, uszanowanko.
1: Dzień dobry, wysłałem panu linki.
0: A ja nie oglądałem.
1: No pan już rok panu wysyłam, pan jeszcze ani jednego nie obejrzał.
0: No nie obejrzałem, no a pan nie jest czasami tym opłaconym trolem? Proszę powiedzieć w jakim standardzie są nagrywane te filmy wideo, bo ja muszę sprawdzić, czy pan nie jest trolem. Dobra, słuchaj, zostawmy to.
1: No, witam radio Wilk FM, słuchaczy, ciebie. No, a fajny temat, ja zawsze jakoś, to jest taki temat, który nigdy się nie nudzi, nie? Obcy. No. Wiara, religia, obcy.
0: Ale tam wiara się szybko nudzi.
1: No, to gdyby się to nudziła szybko, to bym nie gadał o tym 10 lat już. I jeszcze, żeby było śmiesznie, nic z tego nie wynika, bo nie doszliśmy do żadnych konkluzji, ani nikt nikogo nie przekonał do niczego.
0: Znaczy wiesz, ja i ty doszliśmy do konkluzji, a kto chce sobie dalej wierzyć, no to sobie wierzy. No właśnie, jak ty się zapatrujesz, jakby do tego, wiesz, w ogóle do tych procedur, o których mówiłem, bo one są takie troszkę, wiesz, rządowe, sformalizowane, nie? Takie może nie do końca eleganckie, bo w każdych tych punktach, pamiętasz, te 8 punktów, o którym mówiłem, jest takie, no i tutaj nie możesz powiedzieć publicznie, dopóki nie będzie na 100% wiadomo, a jak już będzie na 100% wiadomo, to się musisz skonsultować i do ONZ-u wrzucić i wiesz, tak... Nie wiem, bo tak już taki mój wewnętrzny spiskowiec mówi, że wyślesz to do ONZ-u, a potem przyjadą smutni panowie z ONZ-u i zrobią ci dzień niepodległości.
1: No, w ogóle może być tak, że wszelkie jakieś co bardziej odważne odkrycia... Stary, no ja słucham od 10 lat, się dowiaduję co drugi dzień, że wynaleziono lek na raka. To gdzie on jest? I to ktoś wynajduje, potem do niego przychodzą smutni panowie i potem wieść o leku na raka znika chyba. Świetnie sprzedaje chemioterapia, nie?
0: Raka makafon. Akurat lek na raka, kwestię leku na raka zamknąłem chyba. Mam nadzieję, że już zamknąłem dożywotnio. I wszystkich, którzy wierzą, że jest coś takiego jak lek na raka, zapraszam sprawdzam o medycznej marihuanie, gdzie no niestety nie ma czegoś takiego jak lek na raka, bo rak to jest jakieś parę tysięcy chorób.
1: No ale to taki skrót myślowy, no lek na jakąś tam odmianę może raka. No to czemu ciągle o tym piszą? Ale nie, no w ogóle może być tak, że nasza to tylko jest charakterystyka naszej cywilizacji, że tu wszystko takie sformalizowane i papierkologia i w ogóle nic nie wolno i pozwolenia i papiery i w ogóle jak kosmici przylecą, to ich może najbardziej zdziwić. Był kiedyś taki komiks, tytuł Romek i Atomek, wszyscy znają, i tam w jednym z zeszytów bohaterowie podróżowali po wyspach nonsensu, wyspy nonsensu, i tam każda wyspa się czymś tam charakteryzowała i na jednej żyły takie papierkolutki, co mieli pieczątki zamiast głów i na wszystko musieli mieć dokumenty, papiery i stemplowali i wszystko, to taka nasza planeta jest właśnie, i to może zdziwić bardzo kosmitów, bo u nich może być luzik, generalnie wszystko wolno, ktoś coś odkryje, to się cieszą, a u nas jak ktoś coś odkryje, to go ukarają, że pozwolenie nie miał na przykład na odkrywanie.
0: Wiesz co, jeżeli sam bym nawiązał taki kontakt z kosmitami, to ja bym im puścił Star Treka, żeby im pokazać, jak mniej więcej widzimy siebie w przyszłości, jako tacy właśnie... Bo to wiesz, bo to jest też taki punkt, w którym to całe sformalizowanie nie jest do końca potrzebne w momencie, jeżeli tego nikt nie nadużywa. I tutaj można sobie na przykład porównać system, nie wiem, socjalu w Irlandii, tak? I tego całego urzędnictwa w Irlandii, gdzie wiemy właśnie tutaj, uszanowanko, pozdrowienia dla Leniucha, który sporo o tym mówił u siebie w swoich podcastach, gdzie urzędnik jest tam, żeby ci pomóc, że jeżeli masz jakiś konkretny problem, to on jest po to, żeby ci pomóc. A potem przyjeżdża taki Polak, katolik, obywatel i on tutaj jest jest po to, żeby ukraść 200 euro z urzędu i sobie za to balować. Więc pewna formalizacja jest jak najbardziej potrzebna, nie? Ale wiesz, jeżeli będziesz w stanie się przenieść te setki lat świetlnych, przelecieć, no to wtedy to znaczy, że twoja cywilizacja już jest na tyle dojrzała, że na pewne rzeczy może sobie powoli przymykać oko. Co też zostało też fajnie w Star Treku ogarnięte w jednym odcinku, ani sezonu, ani nic nie pamiętam w tym momencie, ale chodziło o młodego Crushera, tego w Star Trek The Next Generation, syna doktorki, doktor Crusher, który zapisał się do Gwiezdnej Floty i tam jakieś manewry robili, czy coś takiego. I wiesz, i mieli zrobić pokaz i zaczęli się jakoś tam bardzo popisywać. I ćwiczyli takie bardzo niebezpieczne coś, w wyniku czego zginął człowiek. I cały odcinek, który jest może troszkę nudny, może taki hermetyczny i może on kosztował tam góra 50 tysięcy dolarów, bo tam jest głównie gadanie, no ale do dzisiaj pamiętam Picarda, który mówi: stand up, tell the truth, you don't deserve to wear that uniform. Więc wiesz,
1: jeśli mowa o urzędnikach z Irlandii, to pamiętam do dziś, jakie wrażenie na mnie zrobiło to, że tam jak przyjechałem, musiałem sobie załatwić ten cały numer PSS, PPS, czy jak mu tam.
0: Taki PSS numer z połem.
1: Taki jeden numer do wszystkiego i to już był szok po prostu kulturowy straszny, bo masz jeden numer do wszystkiego, nie? A u nas masz 100 tysięcy różnych nip, pip, dup, pup.
0: Przesadzasz. Przecież, ale my też ewoluujemy. No dobra, ale na bok ziemską politykę, przejdźmy w kierunku kosmitów, tak? Jeżeli miałbyś, przypomina mi się, kiedy był wypuszczony Voyager, który zawiera tę złotą płytę gramofonową i instrukcję, jak ją odpalić, gdzie jest napisane, gdzie jest wypowiedziane przez audio pozdrowienie dla, bo to jest, wiesz, zapisana po prostu fala dźwiękowa na płycie, nie? Więc można to bardzo łatwo odtworzyć i gdzie jest tam w iluś różnych ziemskich językach wypowiedziane pozdrowienie dla kosmitów i pamiętam polskie pozdrowienie, to jest, jak to było, witajcie towarzysze z zaświatów, czy coś takiego?
1: Tak było? A no tak, to co, byliśmy wtedy pod okupacją.
0: Znaczy nie wiem, czy towarzysza, ale albo przyjaciele.
1: No to ładnie. Może w ogóle, a pamiętasz, co za piosenka tam była na tej płycie nagrana? Bo mi się wydaje, że to było Wild Thing, You Make My Heart Sing.
0: Przepraszam, witajcie istoty z zaświatów.
1: Istoty z zaświatów, a nie towarzysze. Ale czerwona planeta, Marsjanie, czerwoni, nie wiem. No a właśnie, co tam była za piosenka? Właśnie, mi się wydaje, że Wild Thing chyba był. Ale mogę się mylić. Trzeba by to sprawdzić, bo to bardzo ważne. To, wiesz co, może w ogóle ta nasza przesyłka gdzieś spadła na jakąś mało zaawansowaną cywilizacyjnie planetę i oni się tam teraz modlą do tego, albo stworzyli całą religię na podstawie tego, co tam znaleźli.
0: Ale my jesteśmy z Voyagerem cały czas w kontakcie, także wiemy, że jeszcze nie spadło. Już mam, jest Jan Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Strawiński i Guan Pingu, Blind Willie Johnson, Chuck Berry, Kesser Bay Kerkar, Walia Balkańska i elektroniczna kompozytorka Lori Spiegel.
1: Chuck Berry? To ten, co śpiewa Let's Twist Again? Come on, let's twist again!
0: Nie wiem, czekaj, nie wiem.
1: I tam sobie twista tańczą kosmici.
0: A wiesz co, no. wiesz co, to daj mi 2 minuty, ja spróbuję znaleźć i puszczę to jako audio.
1: O, bardzo dobrze. Posłuchamy kultowej, no bardzo kultowej piosenki, skoro to poszło w kosmos jako coś takiego w ogóle najlepszego z ziemi, a można było disco polo na przykład. My Polacy mogliśmy, skoro 60% Polaków uwielbia disco polo, jak dowodzą badania, to mogliśmy wysłać jakieś nasze przeboje, na przykład la la la la lunia z niej. Albo coś takiego fajnego, skocznego, żeby nóżka kosmito, temu kosmitu dygła. No, a ja sobie to w ogóle tak sobie myślę, panie Paździoch, że takie obce rasy, które się koncentrują na wojowaniu, na podbijaniu, to one by raczej nie poleciały w kosmos, bo tak jak na naszym przykładzie doskonale to widać, my się pierzemy ze sobą cały czas, wynajdujemy nowe pistoleciki i budujemy coraz większą procę, no i nigdzie nie latamy, bo nie mamy czasu, bo musimy coraz większą procę budować, żeby strzelać sami do siebie. To chyba tylko na filmach są takie właśnie wizje, że jacyś tacy kosmici barbarzyńcy, jacyś Klingoni są, co wynaleźli sposoby na podróże międzygwiezdne, a mentalnie są barbarzyńcami. To jest science fiction, takie bardzo, coraz bardziej bajkowe się wydaje. Jednak bardziej byłbym za takimi kosmitami wzniosłymi i pokojowymi i pacyfistycznie nastawionymi do życia men.
0: No, to znaczy, wiesz, no, tak jak wcześniej wspominałem, nawet to nie jest kwestia pacyfizmu, tylko tej kwestii win-win, tak? Bo po co miałbyś przelatywać, marnować pieniądze na paliwo, bo wiesz, no, rozumiem, że cywilizacja odpowiednio rozwinięta nie ma czegoś takiego jak pieniądze, nie? No, ale ma jakieś zasoby. I to ich kosztuje, więc żeby tutaj ich tylko i wyłącznie podbić i, nie wiem, uczynić z nich jakichś niewolników, no kurde, no w tym momencie możemy sobie sklonować ludzi, którzy będą za nas robili w śląskich kopalniach, tak? No, nas tutaj na to jest stać, ale dwa co na Księżyc dolecieliśmy.
1: No ale ty to tak patrzysz trochę od... że oni by tu mieli szukać jakiejś taniej siły roboczej czy niewolników, a to może być kwestia ambicjonalna, że po prostu, że chcą podbijać, żeby udowodnić, że są silni i podbijają, albo mogą podbijać po to, żeby zyskać dobro rzadkie w kosmosie, czyli planetę taką wspaniałą jak Ziemia, bo to jest to niewątpliwie, no to akurat nie ulega wątpliwości, że Ziemia musi być ciekawą planetą, nawet w skali kosmicznej, bo tu się tyle dzieje, tyle jest różnych organizmów, nawet jeśli by przyjąć, że to ma by, że chcą z tego zrobić takie zoo, żeby tutaj sobie albo jakieś laboratorium, albo coś w tym stylu, to i tak jest to cenne. Jakby nie patrzeć, to jest to coś bardzo cennego, więc mogą chcieć to zagrabić zwyczajnie, tacy rabusie, ale jeśli byliby tacy kosmiczni zbóje, piraci, to na 100% jest też jakaś organizacja, bo która strzeże przed takimi zbójami, jakaś kosmiczna Unia Europejska, czy kosmiczni gliniarze, coś takiego, kosmiczni ochroniarze, no bo to dziwne by było, gdyby byli bandyci, a policjanta by nie było. Zawsze tam, gdzie jest jedna jakaś siła zła, to jest jakaś kontrsiła dobra, nie? Bo jak ktoś napada, to ktoś ochrania. Tak w sensie.
0: To znaczy, wiesz, no, nawet patrząc na jakieś takie, na jakąś naszą taką dzisiejszą kulturę, no to też jest kwestia siły. I załóżmy, że jesteś taką jedną cywilizacją, która wyrosła w jednym ogonie naszej galaktyki i która zauważa, że pojawili się tutaj Klingoni. I to jest ta kwestia, którą poruszałem przy okazji terraformowania Marsa, że cenimy życie jako wartość samą w sobie, jako wartość, wiesz, no, coś wartościowe, żeby to ochronić, żeby to, nie wiem, zaobserwować, no, choćby w kontekście zoo, tak? Ale też, żeby to zbadać, żeby się z nimi dogadać, tak? Bo u nas na Ziemi za bardzo nie mamy czegoś takiego, ponieważ w momencie, kiedy najeżdżaliśmy jakieś tam inne cywilizacje, no to wówczas nie byliśmy na, wiesz, na mniej więcej równym stopniu. Nie mogliśmy się niczego od nich nauczyć, więc nie mieliśmy też pokusy, żeby ich za bardzo chronić, tak? Dlatego tak bardzo niestety wytrzebiliśmy no przede wszystkim plemiona, które mieszkały w obecnych Stanach Zjednoczonych, które teraz sobie żyją sobie w swoich rezerwatach. No i to jest mało fajne, ale to też jest mało dojrzałe. Bo wiesz, bo to też z takiej perspektywy, idąc parę tysięcy lat wcześniej, jeżeli byłbyś, nie wiem, liderem takich małpoludów i miałbyś swoje plemię Nocno Radius Habilis i byś zauważył inne plemię, które by zaczęło ci wypijać wodę z twojego strumienia, które nazywałoby się Radiocenzurus Derpus. No to wtedy, kurde, no bierzesz co masz i walisz ich po łbach, tak? I z każdym rokiem, z każdym takim bardziej rozwinięciem, z każdym pokoleniem uczysz się coraz bardziej tego docenienia życia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że im bardziej jesteś zaawansowaną cywilizacją, tym bardziej to doceniasz, bo zauważasz, że to życie jest takie, kurde, mieli farta, że zaczęli żyć. I fajnie by było lepiej takich na przykład poznać, zanim ich zabijemy, nie?
1: No chyba im bardziej rozwinięta cywilizacja i mniej zależna od tego, od potrzeb takich, że zapewnić sobie byt, muszą te jednostki najeść się, martwią się o jedzonko. Znaczy, no chodzi mi o to, że przychodzi taki moment, że stajesz się takim półbogiem jakby, takim kosmitą półbogiem, którego jara już tylko podróżowanie właśnie po wszechświecie i badanie go i pomaganie innym, nie? Też, bo no, już cię nie kręci to, żeby nic nie robić. Nie kręci cię to, żeby tam walczyć o lepszy swój byt jakiś, bo już to jest poza tobą dawno. Jesteś takim bogiem trochę, nie? Się czujesz.
0: Znaczy, bardziej się czujesz, kurde, nie wiem, no... Raczej, cholera, eksploratorem, tak? Że nie musisz nic nikomu udowadniać, bo wiesz, nawet jeżeli by była taka cywilizacja klingońska, która biega i zabija tutaj wszystkich naokoło, żeby coś udowodnić. No, ale jeżeli zabijasz wszystkich, to komu to udowadniasz?
1: No, jak zabijesz wszystkich, to komu się pochwalisz, nie? Że zabiłeś. Przed kim będziesz szpanował. Ale coś mi tak się nie klei, ta wizja takiego kosmicznego Sebiksa, który, wiesz, lata i napada. To coś tu nie gra, zauważ. To tak jakby u nas na Ziemi jakiś dresiarz miał nagle coś odkryć wielkiego i być naukowcem jednocześnie i dresiarzem. No jakoś to nie pasuje, nie? Albo jesteś bandziorem i skupiasz się na wojowaniu, na zabieraniu czegoś innym, albo jesteś jakimś człowiekiem takim bardziej na poziomie, nie?
0: Ale dobra, nie, ale sobie wyobraź. Wyobraź sobie takiego dresiarza, który jest i tutaj RPG-owo przywołuje scenerię Sex Missy, który trafia do obozu dekadencji. Który jest tam, wiesz, chce wszystkich zabić i tak dalej, nie? I patrzy tutaj, dziewczyny się całują, tutaj ktoś śpiewa, tutaj ktoś gra, tutaj ktoś poezję recytuje. I co? I naprawdę wpadłbyś tam z maczetą tylko i wyłącznie, żeby ich pozabijać? Myślę, że to jest jakieś takie nasze organiczne, naturalne, że doceniamy życie.
1: No, niektórzy doceniają, inni nie. No ale w każdym razie nie wyobrażam sobie taką dresiarską wersję Tonego Starka, który nagle wynalazł jakieś super, hiper elektroniczne dresy, dzięki którym fruwa. No to się nigdy nie stanie. Albo zrobił taki warsztat, gdzie zespawał ze sobą dwa golfy, jakieś tego, wiesz, tam coś i zbudował mecha. No to się nigdy nie stanie. A co do naszej reakcji, to wiesz co, w ogóle, bo my ciągle sobie tutaj wyobrażamy, jak to nas napadną kosmity, ale to prędzej jest bardziej chyba prawdopodobna taka wizja, że my napadniemy na tych, co tu przylecą i przylecą bez prezentów na przykład, a jako tacy kosmiczni emigranci, trochę jak w serialu Alienation, gdzie przybywają tu do nas kosmici, których cywilizacja tam chyliła się ku upadkowi, czy planeta ich wybuchła, czy coś, i oni szukają schronienia po prostu. No to takich to my pewnie przepędzimy, bo co stronie nic nie przywieźli, żadnej technologii, nic, tylko chcą tu mieszkać. A my już tak mamy tłok.
0: Fajnie to pokazał Dystrykt 9, nie? Gdzie zamknęliśmy ich w gettach w Johannesburgu i wiesz, sporo to mówi o naszej, prawda, rasie ludzkiej.
1: Ale jest coś, tak ci powiem, od serca, co możemy im dać. Jezusa. Jak myślisz? Jakby kosmici przyjęliby Jezusa? A czy kosmici mają własnego... Myślisz, że na każdej planecie się był taki kosmiczny Jezus, na przykład zielony z czułkami, taki trochę inny, ale też się dał ukrzyżować? I co w sumie z tym, że Bóg stworzył nas na podróż?

0: bardziej zaawansowanym niż my. Mi się tutaj przypomina cytat z papieża Franciszka, że jeżeli kosmici by wylądowali na Ziemi, to on by ich ochrzcił. Było coś takiego, walę to kompletnie z pamięci, ale jestem pewien, że takie słowa z jego ust padły. Tylko wiesz, tylko problemem jest to, że współczesne religie, które mamy na naszej planecie, są oparte na wierze, a nie na wiedzy. I wyobraź sobie, że przylatują kosmici, którzy się jakoś tam dogadali z naszymi naukowcami, wypracowaliśmy sobie jakiś tam wspólny język międzygalaktyczny, także jesteśmy w stanie się zrozumieć, i oni mówią: ej, słuchajcie, wielki wybuch był w ten i taki sposób i tutaj wasza rasa powstała w ten i taki sposób i to był taki ziomek, który się nazywa Kunrad, nie? I on tutaj jest na takiej planecie na Zeta Reticuli i to jest Kunrad i on tutaj rządzi naszą planetą i tutaj macie wszystkie dowody, nie? I w tym momencie wszystkie religie się po prostu rozwalają, bo nagle się pojawiają dowody, a nie spekulacje.
1: Nie rozwalają się właśnie. Myślę, że ludzi by to wcale nie przekonało. Większość ludzi by dalej trwała przy swoim i co najwyżej pojawiłaby się agresja w stosunku do tych kosmitów i pogłoski o tym, że to są od szatana kosmity. Zresztą sami mamy tu takich bywalców, którzy utożsamiają UFO z upadłymi aniołami.
0: Jeden się dzisiaj obraził. Natomiast wiesz, nie...
1: Na amen.
0: Nie sądzę... Na amen. Nie sądzę, żeby wiesz, nie sądzę, żeby tacy kosmici nam przekazali taką wiarę czy mistycyzm w tej formie, że ej, słuchajcie, my tutaj przyjechaliśmy do was z krucjatą i wy musicie przyjąć naszą wiarę, tylko ej, zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda tak, tak i tak. Wierzcie sobie, w co chcecie. Wy jesteście gównianą planetką, wy jesteście naprawdę przeciętną małpą na słabej planecie, krążącą wokół naprawdę przeciętnej gwiazdy. Więc to nam nie imponuje, to nie jest absolutnie ciekawe. Świat wygląda tak, my to jesteśmy w stanie wam udowodnić. I oczywiście byłyby grupy, które by stwierdziły, że to są jacyś antychryści, wysłannicy szatana czy czegoś takiego. Ale bardziej by mnie ciekawiło, jakby to, wiesz, jakby to zadziałało... No okej, są jakieś tam fundamentalne grupy, które nie są w stanie przyjąć żadnego innego wierzenia, czy... Tak jak dzisiaj z Furiatem rozmawiałem, że nawet jeżeli by go dowody kopnęły w dupy, to by ich nawet nie zauważył. Ale co by to zrobiło z całym gromem ateistów i agnostyków? Że nagle okazuje się, że tutaj jest jednak taka wielka siła, że jest jakiś taki wielki Kunrad, który stwierdził pach i wielki wybuch. I pach i tutaj będzie życie. I pach i tutaj będzie życie. I pach i tutaj będą robaki, a tutaj będą bakterie, a tutaj będą małpy.
1: Kościół by pewnie zaraz, jakby taka wieść jakaś przyszła, to by powiedział, no i to jest właśnie Bóg, to centrum galaktyki, to jest właśnie Bóg na przykład, nie? Do którego wy się, to centrum galaktyki, do którego wy się modlicie, to jest właśnie ten Pan Bóg, o którym my mówimy, tylko my go inaczej rozumiemy. I w sumie coś by mogło nawet w tym być, bo mogłoby się okazać, że na wszystkich planetach istnieją różne wierzenia, które mają jakiś tam wspólny mianownik i troszeczkę się pokrywają ze sobą, są takimi różnymi wariacjami na temat tego samego i wtedy by troszeczkę może ta wiara się u nas po prostu zmieniła na i ta wizja Boga na bardziej, że to jest taki absolut jakiś, ale Kościół by to sobie zaadoptował na swoje potrzeby, bo w zasadzie często już tak robił tu na naszej planecie, przekształcał na przykład wierzenia różnych innych niechrześcijańskich kultur na swoje, zamieniając ich świętych na chrześcijańskich świętych i ich święta przerabiał na święta chrześcijańskie i to samo by się stało pewnie z wierzeniami obcych, nie?
0: Znaczy... Wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby cywilizacja, która jest w stanie przebyć te 10 lat świetlnych, żeby była w jakimś tam głębszym stopniu uduchowiona i żeby opierała swoje decyzje o wiarę, a nie o wiedzę. Natomiast też nie możemy wykluczyć tego, że Bóg stworzył, prawda, człowieka na swój obraz i podobieństwo, natomiast w Biblii nigdzie nie jest wykluczone, że nie stworzył szaraków na obraz i podobieństwo swojego brata.
1: O, tu już coś tu popłynąłeś, jakiś dziwny.

0: No kurde, no bo czemu nie? Nie jest powiedziane i nie jest wykluczone w Biblii, że jesteśmy jedynym zasiedlonym światem, że jesteśmy jedyną inteligentną rasą. Więc to jest dość ciężki temat i widzę, że Furiat się zreaktywował na czacie, także będzie wesoło.
1: Furiat, reaktywacja. Ale to mi się raczej wydaje, że to raczej jest wykluczone. Z Biblii w zasadzie wynika, że Biblia, że Ziemia jest na okręgu i ma krańce. I to jest taka wizja bardzo zbliżona do tego, co płaskoziemcy przedstawiają, że to jest taki dysk przykryty kopułą i nawet chrześcijanie dzisiaj to starają się jakoś zrobić, żeby to aktualne było, tak to zinterpretować, żeby to jakoś tam się kleiło, żeby to było strawne i twierdzą, że wcześniej nasze niebo było przykryte po prostu taką kopułą z wody i potop jak nastąpił, to runęło po prostu jakoś tam na ziemię ta woda, która była nad sklepieniem, nie? Bo tak Biblia to jakoś nieporadnie, wiesz, no ci ludzie, którzy dawniej żyli, jakieś mieli tam wyobrażenie i dzisiaj się starają to ludzie jakoś sobie to zracjonalizować, to wszystko, nie? Co tam jest opisane, ale w zasadzie to Biblia przedstawia świat jako taki dysk na okręgu. Stąd pewnie się wzięły te wczesne takie wyobrażenia, że te żółwie, nie? Na żółwiu, że są te krańce. Dzisiaj to się znowu, widzisz, pojawiło znowu u płaskoziemców ta wizja i wcale nam rozwój cywilizacyjny nie przeszkadza w tym, aby cała masa ludzi wierzyła w tą płaskoziemię.
0: Ale pierwszego kwietnia opublikuję Sprawdzam, w którym sprawdzę, skąd się wzięły te wszystkie żółwie na indykach i innych dziwnych rzeczach.
1: To były chyba słonie na żółwiach.
0: Słonie na żółwiach i kurde, to by było dobre. I to, wiesz, nie tak współcześnie, tylko spojrzeć to na to historycznie, nie? Natomiast, wiesz, w dalszym ciągu bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy na przykład, co było przed Wielkim Wybuchem i bardzo byśmy byli ciekawi, co tutaj się stało. Mamy pewne hipotezy, ale to są póki co tylko i wyłącznie hipotezy i nie możemy za bardzo, nie powinniśmy my jako szaraczki im zawierzać, dopóki nie będziemy mieli dużo bardziej gruntowniejszych dowodów, ale wygląda na to, że nasz wszechświat tak sobie pulsował przez parę ostatnich eonów, parę pierdoliardów lat, ale to w zupełnie innym motywie podniosę. Dobra.
1: Ta wizja też mnie przekonuje z tym nieustannym rozszerzaniem się i zapadaniem po osiągnięciu pewnego punktu krytycznego. To chyba było, że się temperatury wyrównują i wszechświat się zaczyna zapadać, tak? Z powrotem. I aż znowu się zamieni w tą osobliwość i pierdyknie znowu i taki niekończący się cykl, nie? Ale są też jakieś takie wizje, że to znaczy takie teorie, że różne jakby wszechświaty przeciekają i jedne się przedostają do drugich. Kurczę, jest tyle tych różnych teorii, ciężko się połapać w ogóle, ale zauważcie, że Potrzeba przed chwilą powiedział my szaraczki. W zasadzie przyznał się do tego, że jest obcym chyba niechcący. My szaraczki.
0: No, ja to
1: jest
0: bardziej
1: szarakiem reptilian. Zwykłym.
0: To znaczy, Jezus, no kurde, no znowu. A Jezu.
1: Dla zmyły mówił, że reptilianinem jest.
0: A czekaj, pogłaszcza się po ogonie.
1: Jest szarakiem zwykłym i dlatego nie jest uduchowiony, bo szaraki nie mają właśnie takiej duchowości. Oni się dziwują, patrzą na ziemian i ich to wszystko strasznie fascynuje, dlatego nas podglądają i porywają i chcą z nas po prostu duszę wyciągnąć za pomocą wierteł takich, bo oni nie kumają w ogóle tego. Dusza, gdzie to tam jest i próbują to wyjąć z nas i nie mogą znaleźć.
0: Ale jaka dusza? Żeby wiedzieć o duszy, musisz o duszy usłyszeć, a jeżeli usłyszałeś o duszy, to oznacza, że kogoś zapytałeś, więc jeżeli zapytasz, nie wiem, zrobisz ankietę, kurde, no zaraz dojdziemy do tego, że firmy, które zajmują się badaniem opinii społecznej, jakiś Cebos jest sterowany przez kosmitów, no ale wystarczy po prostu zapytać. Jeżeli by do mnie kosmici przyszli i powiedzieli, panie Potrzeba, proszę mi tutaj ten, my tutaj się wwiercimy do pana mózgu, żeby... Nie, stary, ja ci to powiem. Bo czemu nie?
1: Ja, a jakbyś takiemu kosmicie wytłumaczył, tak spróbuj w paru żołnierskich słowach albo w paru zdaniach wytłumaczyć kosmicie, czym jest dusza. Zatkało kakao.
0: Trochę tak, bo dusza jest takim pojęciem troszkę niedefiniowalnym. Dusza jest pewnym epigenetyczną strukturą, która zbudowała się na mojej fizycznej strukturze, jakimś swego rodzaju oprogramowaniem, samoorganizującym się oprogramowaniem, które zostało zbudowane na moim układzie nerwowym. Moja dusza zginie.
1: Ja jako kosmita się pytam w tym momencie, a czy to mógłby mi pan ziemianin udostępnić taką jedną duszę do zbadania?
0: Jeżeli jesteście w stanie skopiować mnie jeden do jednego, to mój klon będzie miał przewalone, ale bierzcie, a tylko dajcie mi troszkę złota.
1: Sprzedałby duszę, kosmicie, niczym diabłu.
0: No bo czemu nie? No kurde. Mam swoje ciało i tak zapisane Akademii Medycznej, więc myślę, że jeżeli moja kopia ciała była zapisana Kosmicznej Akademii Medycznej, pewnie bym się tam dowiedział, czy nie będzie za bardzo cierpiał, bo tak mi troszkę by było szkoda drugiego mnie. No ale raczej bym się udostępnił, bo czemu nie?
1: Kiedyś jakiś student na Allegro sprzedał własną duszę. Nie pamiętam, za ile ona poszła.
0: Pewnie 666 zł.
1: No, może. No dobra, dzięki za pogawędkę. Zapraszam wszystkich dzisiaj na audycję. Będzie taka luźniejsza, dużo różnych tematów i mam nadzieję, że sobie pogadamy, podyskutujemy. Będzie można oczywiście dzwonić i na różnych rzeczach pogadamy. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć i oczywiście zapraszamy do Krawca już o północy. A ja tymczasem, moi drodzy, nie zweryfikowałem źródła. Natomiast to, z tego co mi się na szybko w trakcie rozmowy z Krawcem udało ustalić, jest 10-minutowym utworem. To znaczy, to jest kompilacja muzyki, która została wydana na tej złotej płycie, która popłynęła w kosmos na satelicie Voyager 1, którą wam puszczę na koniec dzisiejszego nagrania, która również się pojawi w archiwum. A tymczasem do usłyszenia. Cześć, a teraz wczujcie się w kosmitów, którzy posłuchają naszej muzyki.

0: właśnie popełnili samobójstwo.
1: A czy to jest, czy to się wydarzyło właśnie to, co było na 6 stycznia tego roku przewidywane?
0: A co było?
1: No właśnie nie wiem, co było. Czy to całe wyjebanie się na ryj, czy to miało miejsce od tego 6 stycznia, jak tam wtargnęli sobie do Waszyngtonu i od tego momentu?
0: Gdzieś od roku to trwa przecież.
1: Słucham?
0: Gdzieś od roku to trwa, od lutego, marca 2020.
1: Ja pytam z ciekawości, bo mieliśmy na Discordzie taką gościnę, już nie pamiętam, Niku. I coś... Cały czas coś wspominała o dacie 6 stycznia, że coś się wydarzy, zobaczycie, coś będzie, no i że świat się skończy i się wszystko wyjebie.
0: To jest właśnie szuranie, dlatego nie podciągajcie mnie pod to. To nie zdarzyło się jednego dnia, tylko się dzieje od roku.
1: Albo trochę dłuższego okresu.
0: Tak, tylko od roku na takiej dużej piździe, że się...
1: Od roku jawnie, tak?
0: Od roku już nie sposób tego nie zauważyć.
1: No fakt, coś się zmienia. Ale czy się świat wypierdala na pizdę, w sumie to nie wiem.
2: Nie, ale się chciałem zapytać Enkiego, jak już jest na antenie i chyba znowu nas słychać, bo ktoś pisze na czacie, że hej, także, ale to ogólnie nie wiem i tu proszę mieć bardzo, bo zaraz mnie wszyscy zrostują, ale kurwa pisało, że na każdym jednym ekranie pisało, że się wszystko dobrze działa. No może to jest ten właśnie wyjebywanie się tego. No ale u ciebie na antenie wielokrotnie pojawiały się głosy, powiedzmy takie, można by to nazwać, zgodnie z nową mową, mową nienawiści w stosunku do mnie i do pewnych innych osób. Czy to jest w porządku? Czy tego nie

0: można trochę cenzurować, bo ja nie mówię o wierze, że ktoś się komuś nie podoba, no wiadomo, można wyrażać swoje opinie. Ja bardzo jestem otwarty, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś tam rozstawał moje poglądy, nawet moją własną osobę. Nawet jak to Walaszka cytując, kurwą nazwij moją żonę, a chujem mnie, ale się nie przyczepię. No, ale już nawoływanie do zabijania, wieszania i tak dalej, no to już uważam, że nie w porządku i wtedy trzeba wkroczyć jaka moderacja. Ja przynajmniej bym wkroczył.
1: Oj się nabzdyczyłeś. Nie daję rady technicznie. Co audycję tam wyjebie z 5 osób? Nie daję. Bo ja jestem sam. Wy tworzycie paczkę, także sobie pomagacie i tak dalej. Ja jestem sam, muszę ogarnąć priwa, muszę ogarnąć czata i coś tam. I ogarnąć moderację dyskusji. Nie daję temu rady, poza tym no mi śmierci życzyli z 20 razy już tak na poważnie, a na mniej poważnie to tego nie liczę, także tu też bym nad tym się nie zatrzymywał. To...
0: No, ale czy właśnie w tym momencie, no, ja nie mówię nawet o cenzurowaniu, no, widzisz, ja też jestem sam, to mi nikt nie, zresztą widzisz, jakie moje są technikalia, mój komputer siada, klęka i tak dalej, nikt mi w tym nie pomaga tutaj, też sam moderuję, sam siedzę w piwnicy, nie ma tu nikogo, żona śpi z dzieckiem u góry. Co mam robić, nie? Nawet nie mam czasu, żeby się przygotować, bo obiad gotowałem, także to też mam jakieś ograniczone możliwości techniczne. Ale jednak jest fajnym czasem się od pewnej rzeczy odciąć, skrytykować albo coś, no bo jednak my jako prowadzący te audycje, no w jakimś sensie odpowiadamy za to i tak jak Trumpa, no słusznie ludzie, nie wiem, czy trzeba było go od razu banować, ale warto było go skrytykować w tym sensie, jak mówił na przykład, napijcie się wybielacza, to pozbędziecie się wirusa. No to jest szkodliwe, trzeba to piętnować i to jest odpowiedzialność. No,
1: samo twierdzenie, że jakiś ten wirus istnieje, jest głupie, także Trump w moich oczach jest głupem, bo I ja patrzę na świat matematycznie, ponieważ on jest wtedy prosty i tu niczego nie można nagiąć. I pamiętasz pierwszą falę zgonów we Włoszech, gdzie 17 tysięcy ludzi zmarło. Okej, przyjąłem taki komunikat do wiadomości, po czym przychodzi drugi komunikat, to 17 tysięcy osób, ich średnia wieku była 89 kurwa przecinek i pół roku. I mając takie dwa komunikaty, 17 tysięcy zgonów covidowych i średnia wieku 90 lat zmarłych, czy ja mam prawo zadawać pytania, że coś tu do chuja wafla nie gra, czy nie mam prawa zadawać tych pytań?
0: To wystarczy trochę się do historii tej słynnej grypy hiszpańskiej, kiedy pierwsza fala właśnie atakowała osoby starsze, ale druga fala już była odwrócona. Struktura wiekowa, czyli atakowała głównie osoby młodsze. I teraz jest pytanie, no wiadomo, osoby, które mają 89 lat, 90, no moja babcia świętej pamięci i wszystkie jej siostry przeżyły stówę. I to prawie dosyć dobrze przeżyły, bo moja babcia umarła mając lat 103, czyli mając 80 lat, jeszcze sobie spokojnie te 23 lata mogła żyć. Ja mówię, że tylko COVID-a. I teraz, no jako cywilizacja jednak rozbudowana, chronimy swoich ludzi starszych, nie chcemy ich skazywać, żeby nasi dziadkowie, nasze babcie...
1: Kluczysz wężykiem, ale ja po prostu tego jednego prawa do końca nie dam sobie odebrać. Zadawania pytań, jeżeli coś jest zbyt dziwne. Kolejny przykład. Morawiecki ogłasza: szpital na Stadionie Narodowym działa i przyjmuje tysiące, miliony chorych i tak dalej, i tak dalej. Po tygodniu czasu YouTuberzy udają się z kamerką do szpitala. Okazuje się, że tam ochroniarz mówi, no kurwa, chyba wam się coś pojebało, tu nie ma żadnego szpitala. Mija kolejny tydzień, Morawiecki pojawia się znowu w telewizji i tak jak u Orwella cofa czas, gumuje czas i mówi, że właśnie zamierzają otworzyć szpital. Tak jakby to, co 2 tygodnie temu mówił, było nieistotne.
0: Dobra,
1: Dobra.
0: nie mieszajmy w to polskiej władzy, która jest jaka jest. Nieudolna, kłamliwa i zawsze taka była. Nie mieszajmy tego z biologią. Bo to jest jakieś, wiesz, upraszczanie zjawisk ogólnych do jakichś tam tych, jak to się nazywa, anegdotycznych dowodów. No, wirus istnieje, istnieje.
1: Tak, istnieje, istnieje, tylko że ja z całej tej otoczki, która została stworzona wokół niego, całą tą otoczkę bombarduję pytaniami, na przykład, gdzie się podział wirus grypy, czy COVID jest na tyle agresywny, że zagryzł wszystkie wirusy grypy i no po prostu chciałbym to wiedzieć, że to jest taki mały skurwiel, że nawet wirusy grypy likwiduje. Już nikt nie umiera na grypę.
0: To jest akurat problem systemowy
1: Nie,
0: naszej
1: na
0: służby
1: początku
0: zdrowia.
1: pandemii sprawdzaliśmy sobie raport sanepidu z chłopakami z pracy za 2018 rok, za ileś tam 1,5 miliona chyba w sezonie grypowym przez 2 czy 3 tygodnie w Polsce w styczniu, na przełomie stycznia lutego, około 1,5 miliona osób było chorych na grypę, z czego chyba 12 lub 15% przypadków było spowodowane koronawirusami, więc te wirusy współistniały. Być może się zagłuszają w jakiś sposób. Jedne zabierają miejsce drugim, tak jak, nie wiem, zwierzęta sobie. Podejrzewam panowie, że wszyscy trzej chyba tutaj na konfie nie jesteśmy biologami. I ja obserwuję po prostu otoczenie, co się dzieje, i to mnie skłania do zadawania pytań. No,
0: No,
1: no chociaż.
0: ja mam w otoczeniu covidowe zgony, także nie tylko
1: Ale
0: tych, którzy przeszli ciężko,
1: słuchaj,
0: i to
1: Błażej,
0: nie tylko w
1: Błażej,
0: Polsce, ale w Hiszpanii, w Brazylii. I tak dalej, bo
1: Błażej,
0: akurat.
1: ja też mam covidowy zgon w rodzinie, ale wciąż to ten zgon mi nie zamknie ryja do zadawania trudnych pytań.
0: No ja z kolei mam w okolicy, w otoczeniu osoby, które, nie wiem, były zamknięte w kwarantannach z osobami chorymi na COVID i się nie zaraziły i w żaden sposób nie chorowały. I to nie jest jeden, dwa czy trzy przypadki. Też takich z nami. To jest właśnie taki problem z tą chorobą, że ona jest z nami tak od niedawna, że nie wiemy, co ona robi, co będzie robiła, co będzie za 10 lat z tymi ludźmi, którzy ozdrowieli i tak dalej, i tak dalej. I może dlatego się wszyscy tak tego boją. A w szczególności Chiny,
1: A grypy
0: które.
1: się nie bałeś nigdy?
0: Ja nigdy nie zapadłem na grypę. No.
1: Ale bałeś się grypy, jak sezony grypowe co roku miały miejsce? Nie bałeś się nigdy grypy? Grypa też ma poważne powikłania, choroby zapalenia mięśnia sercowego i tak dalej.
0: Jakoś nie. Wiesz, kiedy się zacząłem COVID-a bać, a to było bardzo dawno temu. To było.
1: Nie, o grypę pytałem, o zwykłą grypę.
0: Nie,
1: Nie o COVID.
0: grypy nie, ale dlaczego COVID-a się zacząłem bać, to właśnie chcę ci powiedzieć. Bo to był koniec stycznia zeszłego roku. Moja małżonka poleciała na chiński Nowy Rok do siebie, do rodziny, nie? Do Chin. No i jak jeszcze wylatywała, to już tam pierwsze wiadomości jakieś były, że tam jakieś, wiesz, rzeczy się dzieją w Chinach. Ale to, wiesz, to było takie tam. Był SARS kiedyś, była ptasia, była świńska grypa. No, tam różne rzeczy się działy. Tam żona przeżyła SARS-a jakoś tam, zresztą mieszkając wtedy w Shenzhen, kiedy to było, tam się właśnie było epicentrum. Jakoś tam wszystko przetrwali. No i tam się śmialiśmy zresztą, jak wylatywała na lotnisku w Amsterdamie, że dobra, jak pozamykają Chiny, bo będzie wirus, to wsiądę w samochód i pojadę przez Mongolię i na granicy ci odbiorę, nie? Ha, ha, ha, ale śmieszne. No i poleciała tam i sobie siedziała, ja pojechałem do siebie, do Bydgoszczy. Słomiany wdowiec, no to tam sobie trochę poimprezowałem. Minęły 4-5 dni. Jakoś się za dobrze nie czułem, no bo wiadomo, dużo imprez. No i zaczęły spływać wiadomości, że zaczęli te wszystkie miasta tam zamykać, nie? A żona miała bilet powrotny z dzieckiem z Hongkongu. No, czyli granicę przekraczała, nie? No, ona była w kantonie, no, tam jest jakieś 200 kilometrów do Hongkongu, musiała przekroczyć granicę do Hongkongu. No i Hongkong też jako to autonomiczna strefa się zanosił z tym, że zamknie. No i jakoś tam jakimś cudem żona i jeszcze teściowie, których no, chciałam uratować, ale nie za dobrze to wyszło, ale to na inną audycję, w ogóle to jest na całą audycję temat. No przylecieli jakąś drogą okrężną przez Katar, przez Dohę do Warszawy. Musiałem pojechać do Warszawy i odebrać i przyjechać do Niemiec. No i wtedy tylko się zacząłem bać, bo ogólnie Chiny nigdy nie lubią siać paniki, u siebie przynajmniej, ani na świecie nie wypuszczają żadnych wiadomości, bardzo nie lubią jak coś się wymyka im spod kontroli i będą musieli o tym na świecie powiadomić, że coś się dzieje. A oni nagle zaczęli zamykać jakieś swoje wielkie żywotne centra przemysłowe, nie? A jeśli już Chiny się decydują na to, że pójdą w miliardy strat i zamykają ludzi od tak, no to kurwa już jest coś na rzeczy. To tyle wam powiem. Bo ja Chiny znam z własnych obserwacji, jak tam bywałem i tak dalej. Wiem, jacy oni są, jak oni zimni są w stosunku do rzeczy, co tam się dzieją. Jeśli już władze tak panicznie reagowały, to coś w tym jest.
1: Coś jest, ale jest równie dużo pytań. Równie dużo pytań, czy czegoś przy okazji, bo SARS, różne ptasie, kacze, kurze, grypy się non-stop pojawiały. Ale mam takie wrażenie tylko, że to zostało wykorzystane, żeby trochę przeorganizować, przemeblować świat. To tak, jakby ci zalało sufit w chacie i o, zajebisty moment, żeby pomalować ściany, zrobić remont. Coś w ten deseń, tak to widzę.
0: Nie, to tak działa, wiesz, nie wiem, czy czytałeś Naomi Klein kiedyś w życiu, bo wiem, że lewaków nie lubisz. Ale Naomi Klein napisała takie piękne dzieło pod tytułem Doktryna Szoku. Zresztą jest cały rozdział Polsce poświęcony i tam przemianom po 89. No i ona wychodzi z takiego założenia, że wszystkie kraje na świecie mają gdzieś tam swoje plany, jak umacniać swoją władzę, jak tam zwiększać kontrolę nad obywatelami i tak dalej. I te plany sobie leżą i one czekają na jakieś losowe wydarzenie. Ale prawdziwe, no ja nie mówię, że czasem sami mogą to zorganizować jak wojna, no ale są losowe wydarzenia właśnie jak epidemia. I to wcale nie świadczy, że wirus nie jest groźny, epidemia nie istnieje i tak dalej, tylko po prostu przychodzi taki losowy czas, losowy moment, kiedy oni są w stanie wyciągnąć te plany z archiwum i je zrealizować, zwiększyć swoją kontrolę nad społeczeństwem i tak dalej, bo wystąpiło to losowe zdarzenie, czy, nie wiem, huragan Katarina, czy trzęsienie ziemi w San Francisco, czy na przykład epidemia koronawirusa. Co nie znaczy, że huraganu nie istniał, został wymyślony, czy trzęsienie ziemi zostało wymyślone, czy epidemia.
1: Jasne, jasne, tylko ta kurza czy nietoperza grypa została wykorzystana zajebiście medialnie do przemeblowania świata. I on jest teraz przemeblowywany i jaki będzie rezultat, to się dowiemy za miesiąc, czy za 4 lata, czy za 5.
0: Największy problem z tym wirusem jest taki, że po prostu nie wiemy, jakie będą skutki właśnie za 10 lat. Że ci wszyscy, którzy przejdą bezobjawowo, a może coś się. Zresztą tu Zenon by się dobrze wypowiedział, bo on tam miał dojście do zdjęcia rentgena i. No nie wygląda to za dobrze. No a że tutaj w Niemczech na przykład, jak rozmawiamy sobie w pracy, to większość Niemców ma do Niemiec jedną. Rządu niemieckiego jeden wielki zarzut, że nie idą chińską drogą. W sensie,
1: Bo
0: że.
1: tam się przykręcili ostatnio troszkę, w tym tygodniu jakoś. coś
0: Nie, znaczy
1: wolnego.
0: przekręcenie jest upierdliwe, bo pozamykano wszystko poza sklepami, co sprzedają żywność. Czyli ja tu sobie remont robię i mam problem, żeby kupić sobie płytki czy cokolwiek. No ale Niemcy ogólnie są zdyscyplinowani. Oni się tutaj trzymają, to nie ma noszenia masek na brodzie, czy robienia jakichś wesel, czy wielkich imprez. Oni się tego trzymają, co rząd mówi, bo jakoś tam ufają rządowi, mniej czy bardziej, ale mają jeden wielki zarzut do rządu, że robi wszystko półśrodkami. W sensie, że no dobra, pozamykaliście markety budowlane, ale ludzie ciągle jeżdżą do roboty. Jeśli chcecie się pozbyć wirusa, no to idźcie chińską drogą. Jak pozamykaliście markety budowlane, to pozamykajcie wszystko inne. Posiedźmy sobie 2-3 tygodnie w domu, a potem będzie tak jak Wuhan, bo nie wiem. No ja mam rodzinę w Chinach i wiem, jak wygląda to w Chinach dzisiaj. No, w Chinach nie ma żadnych restrykcji. Są
1: Tak,
0: koncerty
1: tak. W
0: rockowe.
1: lipcu 2020 ruch wewnętrzny wrócił do poziomu sprzed COVID-a.
0: Wszystko działa, nie?
1: Tak.
0: I Niemcy, jako bardzo praktyczny naród, ciągle tutaj mówią, no, kurwa, zamknijcie wszystko w końcu. Raz na tydzień, na dwa, na trzy i się pozbądźmy tego. Raz na dobrze. Bo faktycznie jest, no, ma to sens, no. Ja idąc sobie, kupując w Obi płytki, mam o wiele mniejszą szansę zarażenia się niż siedząc 8 godzin w biurze z innymi ludźmi. To jest bez sensu, ale wiadomo, że no, rząd chiński ma o tyle ułatwione zadanie, że oni mogą sobie zrobić co chcą. No nie ma bez dyskusji.
1: Tak, to jest państwo samowystarczalne i oni też, ludzie Chińczyków, to znaczy chwalą Chińczyków za jakby ich brak ekspansywności. Jest tam ekspansywność w Azji, powolna w Afryce i tak dalej, nawet w Wenezueli Chińczycy już tam mordę wsadzili, ale oni po prostu nie potrzebują tego. To jest tak olbrzymie państwo, że ono wszystko wokół może spłonąć i oni sobie świetnie poradzą. Wszystko mają i czy świetnie poradzą, to też pytanie, bo polityka jednego dziecka, nie pamiętam czy to Zmora, czy kto mówił, że polityka jednego dziecka zrobiła dziurę pokoleniową i za tam 30 lat dojdzie do holokaustu staruszków po prostu. Ale gdyby to dalej się toczyło tą drogą, więc czekają nas duże zmiany. Jakie? Nie mam pojęcia. Ja tylko zadaję pytania, bo teraz ci wysysam audycję jak
0: Ale
1: wampir.
0: wiesz, jak jest z pytaniami, nie? Są takie pytania, które czasem mają tezę, jak, nie wiem, zapytam się ciebie, czy, nie wiem, czy już skończyłeś brać łapówki, czy jeszcze bierzesz?
1: Biorę.
0: A, widzisz, ale to jest takie pytanie, no nie ma jak na nie odpowiedzieć, nie? Żeby wyjść, że nigdy nie brałem, nie? No, jak odpowiednio sformułujesz pytanie, to zawsze to gdzieś tam będzie. To tak samo było kiedyś z tym Dementi, które kiedyś Stern napisał, sobie trochę trollował Shreddera wtedy. No i napisał coś takiego, Dementi. Nie jest prawdą, że kanclerz Shredder bierze udział w orgiach z udziałem jak zwierząt z Zoo w Hanowerze, bo nie byłby nawet tego w stanie, bo jest bardzo człowiekiem zajętym i nawet gdyby chciał brać udział w orgiach z udziałem jak zwierząt z Zoo w Hanowerze, to nie byłby w stanie tego zrobić, bo jest bardzo zajęty i nie bierze udziału w orgiach z udziałem jak zwierząt z Zoo w Hanowerze. I zobacz, jak ładnie wygląda to, nie?
1: Ja z jednej strony jestem zajebiście otwarty, ale i tylko wszystko podważam, wszystkich krytykuję łącznie z sobą, ale z drugiej strony, jak kiedyś dostałem w prezencie książkę Žižka, to przez chusteczkę ją od razu do kosza wyrzuciłem. Trochę nieelegancko prezent wyrzucać, ale nie, no wszystko trzeba
0: No to mam
1: krytykować.
0: nadzieję, że się pojawisz na antenie, a to będzie tłumaczona audycja, bo akurat staram się załatwić Żyżka u nas na antenę
1: Bo
0: Bo mam, akurat znam osobę, która zna Ziszka osobiście, jest w dobrym kontakcie z nim. Moja bardzo dobra, pozdrawiam cię, Tamara, w Lublianie, koleżankę, która ma dobry kontakt z nim. A Ziszek to jest taki jajcarz jak Urban i myślę, że nie będzie miał kija w dupie, żeby się pojawić na takim gównoradyjku jak nasze.
1: Wiem, że to jest taki rock'n'rollowiec. Dobra, to już ostatnia taka techniczna sprawa, żebyś nie nosił zadry jak Zenek, jak Chrystus zraniany w bok już dłużej, to zaraz potem. Ja tej dramy nie słyszałem, bo swoich audycji nie odsłuchuję, ale Szymon. Z twojego zawodu też, no w sumie z naszego zawodu, wszyscy jesteśmy z jednej mańki, to mi chlipał, żeby cię przeprosić i ten, ale no ja nie mogę całej dzieciarni jakby upilnować, żeby wszyscy się kochali i przytulali i tak dalej. Także nie noś zadry i też trochę empatii, no bo on uciekał naprawdę, no PRL nie był fajny. Chłop uciekał, to znaczy uciekał, no kurczę, to jest złe słowo, no po prostu chciał lepszego życia posmakować i w PRL-u jeszcze wyjechał. I doskonale to wszystko pamięta i kiedy go odpaliłeś spłonkę. No to poszło, a on tak, no on cię przepraszał po prostu, do mnie ciebie przepraszał, także tam, żeby ci się ta rana w końcu zagoiła i...
0: To nie chodzi nawet tylko o mnie, ale wiesz co? Jak to mawia Straż Graniczna, jeszcze są jakieś granice na świecie. I
1: dalej...
0: ja nie mam żadnego problemu, żeby tu mnie wyzywano, żeby moją żonę wyzywano i tak dalej. No ja wszystko to ze mnie zejdzie, ale bardzo, wiesz, jeszcze pochodzę z rodziny, która trochę ucierpiała, właśnie z jakichś takich dziwnych ideologii podczas Holokaustu i tak dalej. No, jestem bardzo wyczulony, jak ktoś kogoś wyzywa do zabijania, nie? Możesz krytykować poglądy i osobę i wyzywać ją, ale już mówienie o zabijaniu innych ludzi dla mnie to jest takie, wiesz, no sorry, no pas, nie? Tutaj nie mam. I niech się Szymon
1: Okej, dobra.
0: troszeczkę
1: To jak
0: zreflektuje.
1: chcesz to trzymać w sobie, to
0: A
1: też
0: nie
1: w
0: mówię trzymać. Fajnie, że przeprasza, ale ja uważam, że jak my tutaj oboje mamy swoje audycje i prowadzimy je i trochę moderujemy, to takim apelem się zgłaszam, jak ktoś będzie dzwonił i będzie mówił, zabijmy Enkiego, to odetnę się od tego, skrytykuję, wywalę, zbanuję i powiem, że sorry, ale tutaj miejsca na takie opinie nie ma. Ale jeśli ktoś cię wyzwie od głupków i tak dalej, no to jest wolność słowa. Ale jeśli ktoś będzie już do fizycznej przemocy wobec ciebie
1: To była
0: namawiał, to sorry, ale
1: jasne,
0: nie ma
1: jasna sprawa,
0: miejsca. Nie ma
1: ale
0: miejsca.
1: nie ma miejsca chociażby dlatego, że on jest z Singapuru i na pewno nie ruszy dupy, żeby ci robić krzywdę. Więc to był tylko emocjonalny, żeby to było wyraźnie podkreślone, to był zabieg słowny. To był zabieg słowny i.
2: Zabieg kinestetyczny, żeby powiedzieć, jak bardzo cię nie lubi.
1: Tak, żebyś wiedział, Zmora, żebyś wiedział. Bo i te też Błażej czuję, że chcesz w sobie trzymać tą zadrę. Niepotrzebnie wyciągnij drzazgę, bo to też cofanie się do argumentu, to znaczy używanie argumentów ad piecum w twoim przypadku, to też nie ma sensu. To tak ja z bratem jeździłem po Ukraińców w latach 90., tak jak Arabowie łapali Murzynów i sprzedawali do Ameryki, na Karaiby i dalej do Ameryki, to tak ja z bratem łapałem z drzew Ukraińców w latach 90. na budowy, gdzie jeszcze nikt nie stosował Ukraińców do budowania. No kurczę, no takie czasy były. Takie czasy były. Ja swoje ubranie im dawałem, bo oni, tam była wtedy taka bieda, że goście w zimie pracowali w swetrze, więc wszystkie jakieś kurtki, w których nie chodziłem czy coś, to poszły do nich do ubrania. No, to nie jest moja wina. No, no, sorry, to nie jest. Tak samo twoją winą nie jest cały gnój komunistyczny i setki milionów ofiar, czy 200 milionów zabitych dziewczynek w Chinach w czasie polityki jednego dziecka. To nie jest twoja wina. Ja to świetnie rozumiem i później trzymanie w sobie jakichś buli czy coś kończy się tak jak moja ostatnia audycja, że się rozpiździłem jak żaba. Nasmarkałem na mikrofon, nawet krawiec się przestraszył i uciekł, jak mu zacząłem smarkać do mikrofonu, więc nie trzymaj w sobie tego, to nie ma sensu. A co do tego, no to się z czasem przekonamy, jak świat się fajnie rozkracza. Trzymajcie się, chłopaki, hej.
0: Dobra,
2: Cześć.
0: Morę, ja też będę leciał, bo już późna godzina, a jutro mam trochę roboty w robocie.
2: No, w porządku, miałem już jakiś czas temu proponować zakończenie audycji, bo odbiegliśmy trochę od tematu i znowu ten COVID, o którym się od roku gada. No ale po prostu posłuchałem, poczekałem, aż skończycie i odzywałem się i tyle.
0: Dobra, no to za tydzień bardzo mocno kontrowersyjnie jest Izrael w końcu. No, a potem to już będziemy lecieli Nordyką, czyli Grenlandia, Wyspy Owcze, Norwegia, Dania i tak dalej.
2: No, to dziękujemy wszystkim za to, że zmarnowali z nami swój cenny czas.
0: Również przepraszam w ogóle za moje rozłączenie, ale naprawdę mój komputer powiadał mi, że wszystko jest ok, a przeszedł w tryb samolotowy, nie wiem czemu. A nic nie klikałem. Ale to tak, nie wiem, może do przesynkiego.
2: Okej, no to hej.
0: No, hej.
3: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten gorący, gorący jak piekło, środowy wieczór, w zasadzie jeszcze środowe popołudnie. Miała być niespodzianka, ale niespodzianki niestety nie będzie, ponieważ nie udało się, nie wyszło i niespodzianka się jeszcze pojawi, opowiem Wam o niej, a dzisiejszą audycję rozpoczął nam Danimal Cannon i jego nowy album Parallel Processing, którego bardzo zachęcam Was do kupna, jeżeli lubicie muzykę chiptune, jak najbardziej jest na czym ucho zawiesić. Bardzo, bardzo przyjemne. Dzisiaj mamy kuźnię wojowników w wykonaniu moim, ponieważ po kuźniarze już ślad nie został. Z tego co wiem, właśnie zbudował statek kosmiczny używający technologii Maggraf i obecnie znajduje się na orbicie wokół Jowisza, badając tamtejsze gazy Jowisza. Zawsze jak byłem mały, chciałem zostać astronautą i chciałem badać czyjeś gazy, ale mniejsza o to. Dzisiaj, przede wszystkim, dzisiaj będę krótko, bo jestem kompletnie nieprzygotowany. Nie zamierzam nawet za bardzo być przygotowany. Tak, tutaj ktoś mi donosi, że na radyjko na operze dalej nie działa. Człowieku, zainstaluj sobie cywilizowaną przeglądarkę. Mamy 21 wiek, mamy 2017 rok, a ty dalej siedzisz na operze. Czasy opery się skończyły. Teraz jest tylko i wyłącznie Chrome, Edge oraz Firefox. Inne przeglądarki nie istnieją. Moi drodzy, nie istnieją, naprawdę. Opera miała swoje najlepsze lata, kiedy była na silniku, tak zwanym silniku Presto. Autorskim silniku, później przenieśli się na WebKita, czyli na dokładnie ten sam silnik, który napędza przeglądarki takie jak Chrome czy Safari, natomiast jedyne co od siebie dodali, to zmodyfikowali ją tak, żeby nie działała na wielu stronach, wobec czego niestety czasy opery skończyły się bezpowrotnie. Wiem, że ciężko jest zrezygnować ze swoich przyzwyczajeń. Floki, masz operę i ją lubisz, a działa ci radio na tym? Jeżeli tak, to wtedy, mój drogi słuchaczu, no to wtedy coś jest z tobą nie tak. Być może nie masz dobrze nastrojonego Maggrafa, być może, no właśnie, wpłaciłeś swoje pieniądze na fundację Keshe? Właśnie, moi drodzy, bo dzisiaj, że tak powiem, taki parser mi się wrzucił podczas dyskusji na czacie. Nie mówmy już o technologii cache, mówmy o teologii cache, bo to jest absolutnie najwłaściwsze określenie tego całego bajzlu. Teologia cache. O, podcastolog na TuneIn, bardzo polecam, fantastyczna aplikacja. Tak, wiem, że koledze też nie działa. A wpłacił na fundację? No właśnie. O, tutaj mi się jakieś cuda włączyły, cudawianki. Natomiast tak, na pewno zacznę od tego, co przygotowuję, ponieważ sobie nawet otworzę, ponieważ dość niedawno temu podrzuciłem wam ankietę, która co prawda jeszcze nie będę omawiał dokładnie jej wyników,

Natomiast po części możemy sobie tutaj się z nią zapoznać i omówić. Nie wiem, czy będę w ogóle publikował tę audycję, czy nie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przede wszystkim, moi drodzy, tak, dużo więcej, już po 24 godzinach od umieszczenia ankiety było więcej odpowiedzi, niż się spodziewałem, że będzie po tygodniu, za co naprawdę ogromnie wam dziękuję. I kurczę, chyba jednak będę musiał opublikować tę audycję, ponieważ tutaj jest mój ogromny ukłon w kierunku słuchaczy słuchających nas offline. Kompletnie nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wielu użytkowników słuchaczy Nocnego Radia znajduje się właśnie, odsłuchuje to tylko i wyłącznie na offie. Nie siedzi tutaj z nami czacie, nie dzwonią ze względów często prywatnych, zawodowych. Pora jest jaka jest, jest dość sztywna i jeżeli mamy akurat w tym czasie pracę, ciężko jest faktycznie sobie odsłuchiwać na live'ie, nie wiem, prowadząc samolot czy prowadząc statek kosmiczny teologii Kesze. Oj, tak Zenonie. Nie wiem, czy słyszycie, jak mój kot właśnie szumi żwirkiem. Dokładnie wyczekiwał ten moment, kiedy będzie to szumienie i tak dalej najbardziej mi przeszkadzać. Właśnie ten kurde mały magraf, który tak sobie wybiera albo właśnie, żeby uwalić się na routerze i zaburzyć sygnał. Ciszej! Zagrzebane już jest! Serio! Matko jedyna, o kotach też dzisiaj mogę powiedzieć, ponieważ ostatnio widziałem naprawdę przepiękny, poruszający, niesamowicie piękny film o kotach. A że lubię koty i że wszyscy tutaj lubimy koty, bez wyjątku, a jeżeli jesteście wyjątkiem, to się nie przyznawajcie, bo to się może dla was źle skończyć. Ale zacznę od niespodzianki, o omówienie odrobinkę tej ankiety. Jak mówię, bardzo dużo osób, które słucha nas na offie. Jedno z pytań, które zadałem, to dotyczące tego, której są różne typy wpisów, których powinno być mniej, których powinno być więcej. I wygląda na to, że bardzo wielu z was domaga się dużo większej ilości podcastów i postanowiłem wystartować ze swoim własnym podcastem. Natomiast nie wiem, czy to jest jakiś chory perfekcjonizm, czy ja jestem zwyczajnie tak beznadziejny, natomiast mając już pewien warsztat, pewne doświadczenie, pewną taką swobodę wypowiedzi i jakość mówienia, o ile nadaję na live, mogę sobie pozwolić na jakieś właśnie przedłużenie, jakieś zastanowienia się, jakieś przerwane słówko w połowie, coś, to jest live. Tutaj nie jestem w stanie tego w żaden sposób, nie jestem w stanie już dużo więcej ugrać tutaj, natomiast w podcaście absolutnie nie widzę powodu, żeby wypuścić treść, która nie byłaby faktycznie idealna, ponieważ stać mnie na to, mogę sobie pozwolić na to, żeby ta treść była faktycznie idealna. To jest tylko i wyłącznie kwestia mojej pracy. No i niestety, po nagrywaniu 40 minut docelowo, tak? Gdy wziąłem się za montaż, to z każdą po prostu kolejną minutą mój zapał tak bardzo opadał, że sobie nawet nie wyobrażacie. Jakieś właśnie przeciągnięte słowa, jakieś pomylone litery, kurczę, nie będę, przygotuję to dobrze, przygotuję to zdrowo, przygotuję tak, jak powinno być i będzie, i wtedy ten podcast zostanie wypuszczony. Podcast ma już swoją nazwę, ale póki co nie będę go zdradzał, myślę, że nie będę też zdradzał za bardzo jego tematyki. Poznacie po pierwszym odcinku, nie wiem, jestem zwyczajnie wkurzony na siebie, bo wyszło tak, że po 20 minutach montażu tego i wycinania tych wszystkich mlasknięć i tak dalej odsłuchałem większy fragment, no i nie byłem zadowolony z siebie. To nie jest coś, co powinienem wypuszczać jako rzecz, którą mam czas, żeby przygotować, mam możliwości techniczne, żeby zrobić to naprawdę dobrze i ja wiem, że tutaj się porównuję do jakichś naprawdę ludzi, którzy siedzą w podcastach już kilka ładnych lat, natomiast sam siedząc w radiu ładnych parę lat, bo Nocne Radio, jak doskonale wiecie, nie jest tutaj moim macierzystym statkiem, obecnie jest, natomiast nie tutaj się urodziłem. Kocie, Jezus Maria. O Jezu, czekajcie, otworzę okno. Jezus. O czym ja to? Kurde, nie, nie, dobra. Kocie. Właśnie, słuchajcie, bo

0: Inkę, że tak powiem, też mnie to wkurzać zaczęło. Jak dobrze wiecie, ja sam w słowach też nie przebieram i zdarza mi się od czasu do czasu jakąś bardziej soczystą wołowiną rzucać. Natomiast to, co mnie zaczęło z deka irytować, to poziom kulturwy właśnie w komentarzach na stronie Nocnego Radia. I tak się zastanawiam, bo jestem raczej przeciwnikiem cenzury, natomiast i rozumiem, że od czasu do czasu każdy sobie mięsem rzucić musi i jest to integralny element naszego języka. I nie ma w tym nic złego, jeżeli kontekst naszej dyskusji pozwala na to, jeżeli mówimy o czymś emocjonalnym, jeżeli się wkurzamy, sans nie cenzurujemy komentów pod audycjami, nie kłam, okej? Jeżeli to wynika z dyskusji, jeżeli mówimy o jakimś tam cięższym naszym przeżyciu, to jest to jak najbardziej uzasadnione, jeżeli jesteśmy uniesieni, szczególnie jeżeli to jest rozmowa głosowa, ale jeżeli piszemy już komentarz i wrzucamy tutaj jedną kurwę z drugą, cenzurujcie, przepraszam, sans? Przepraszam, też się uniosłem, bo od czasu do czasu się ktoś pojawia i tutaj nam zarzuca, że się pojawia jakaś dziwna cenzura. Przepraszam raz jeszcze. Jakoś tak, sorry, wybaczcie, jestem dzisiaj drażliwy, bo no, dałem dupy z tym całym nagraniem. Muszę je zacząć od nowa i w ogóle wszystko ten. Natomiast właśnie jeżeli dochodzi do pisania komentarza, gdzie nie pojawiła się absolutnie żadna, nie wiem, jakaś taka treść zapalna, nikt ci nie ubliżył, nikt ci tam nie wrzucił, no, zacytuję wam najnowszy komentarz, który zdecydowanie utwierdził mnie w przekonaniu, że coś tutaj z tym trzeba zrobić. Jan, ty świńska końcówo, w jednej audycji mówisz, że nie słuchasz Nocnego Radia, po czym dzwonisz do tego radia regularnie, chujowy z ciebie słuchacz. Także myślę, że tutaj, jeżeli jakaś forma cenzury się pojawi, to będzie po pierwsze, nie wiem, jakoś wypikanie, czy nie wiem, jakieś podregulowanie tego rzucania mięsem, ale w drugiej kolejności, moi drodzy, za każdy bluzg, za każdy niepotrzebny, absurdalnie odrzucony od logiki i sensu komentarz, będę wrzucał wam cytaty do waszych komentarzy z My Little Pony i wy się potem będziecie wstydzić jako fani My Little Pony, jaki jest wasz ulubiony kucyk. Czołem, Jacku, co sądzisz o tym pomyśle?
1: Sądzę, że jest dosyć taki absurdalny. Jako osoba będąca teraz jakby gdzieś tam w pewnej odległości jednak od radia, dalszej niż bliższej, powiem ci, że nie podoba mi się, jeżeli mogę tu wyrazić takie zdanie, nie podoba mi się takie poruszanie się od ściany do ściany. Bo ja pamiętam Nocne Radio, gdzie na czacie po prostu lał się ściek i nikt na to nie reagował, a możliwość moderacji była. A jak wróciłem po dłuższym okresie czasu, to się okazało, że ktoś wpadł na genialny kurwa pomysł, sorry, że przeklinam, ale to po prostu mnie rozwaliło na maksa wtedy, że wszystkie komentarze na stronie, nie jakieś tam posty na czacie, wszystkie komentarze na stronie trafiają do jakiegoś kubła, tak? Aż z profesorem Leniuchem musiałem się dogadywać, co się stało z moim komentarzem pod jego audycją, mimo że tam nie było żadnych, że tak powiem, treści, nawet za nieetyczne.
0: Była przez pewien czas, wyszła aktualizacja do systemu ReCAPTCHA i zanim wprowadziliśmy zmiany, zaktualizowaliśmy tę wtyczkę, przez jakiś tydzień wszystkie komentarze faktycznie trafiły do kubła, ponieważ nawet jeżeli zaznaczyłeś poprawnie, że nie jesteś robotem, to i tak ze względu na to, że system ReCAPTCHA się zmienił, on automatycznie wszystkie te komentarze wrzucał do spamu. My te komentarze potem wyciągnęliśmy, dopracowałem tę wtyczkę i obecnie jest wszystko okej. To nie było jakieś tam systemowe czy coś takiego, to nie był okulnik, to nie było zarządzenie, to była awaria tej wtyczki w komentarzach.
1: No dobrze, no to tak trudno było o tym poinformować na stronie głównej, tak? Różne już pierdoły się pojawiały na stronie głównej, a tego nie było warto poinformować. Jak sam stwierdziłeś, jest masa słuchaczy, którzy słuchają tego offline i teraz sobie wyobraź ich po prostu wkurw, tak? Wchodzą sobie na stronę swojego ulubionego radia, wstawiają komentarz, w międzyczasie mają tydzień ciężkiej pracy, patrzą po tygodniu, mojego komentarza jeszcze nie ma, what the fuck?
0: No to to naprawiliśmy. Naprawdę nie sądzę, że awaria jednego naprawdę maleńkiego modułu jest warta tego, żeby ludziom, którzy na przykład subskrybują Nocne Radio przez czytniki RSS, zawracać dupę osobnym wpisem. Słuchajcie, bo tutaj się popsuło, ale już naprawiliśmy. Poinformowałem to o tym podczas jakiejś audycji, kiedy to dzień po tym, jak naprawiłem, poinformowałem o tym na czacie. To są awarie, które się zdarzają i które będą się zdarzały. Co

0: Więcej, tak, od czasu do czasu coś tam ze stroną siądzie i nie będziemy za każdym razem bić w dzwony i tutaj się tłumaczyć, że tutaj coś się zepsuło, coś się nie zepsuło. Nie widzę tutaj, żeby... Rozumiem twoje wkurwienie, absolutnie. Natomiast też spójrz na to z drugiej perspektywy. Dla mnie, jako osoby technicznej, najważniejsze jest po prostu naprawić ten błąd. No i jedziemy dalej, tym bardziej, że ludzie jakoś po naprawieniu tego błędu jakoś nie przestali komentować czy coś takiego.
1: Ale jasne, ale ty jako osoba techniczna też powinieneś wiedzieć, że w każdym community jest coś takiego jak zakładka release i w tej zakładce release pojawiają się takie zmiany i to nawet pojawiają się na forach, które istnieją w sieci jeszcze od lat 90. Właśnie o takich małych zmianach, żeby niepotrzebnie ludzi nie irytować i żeby oni sobie nie myśleli, ale wchodząc nawet, na przykład po dwóch tygodniach, co się stało z moim serwisem, tak? Ja w ogóle nie wiem, o co kaman teraz.
0: Ale to nie jest nawet nasz silnik i tutaj naprawdę mogę informować, słuchajcie, tutaj zaktualizowałem taką wtyczkę, co się stało, no nic się nie stało. Tutaj zaktualizowałem taką wtyczkę, co się stało, nic się nie stało. To jest dodatkowy zbędny narzut dla mnie, to jest dodatkowy zbędny szum w feedach, w RSS-ach, a z RSS-ów ludzie korzystają, co też widzę po statystykach, po access logach. I jeżeli bym zrobił tak, oczywiście odpowiadając na twoją prośbę, żebym teraz zmienił to podejście, bo zresztą też teraz się przymierzamy do dużej aktualizacji, natomiast ona będzie bardzo, że tak powiem, od zewnątrz niezauważalna, ale dużo po drodze może pójść nie tak, więc będziemy to robić, że tak powiem, ostrożnie, o dziwnej porze i w momencie, jeżeli po prostu strona nie wstanie, no to przywrócimy ją z backupu. Natomiast jeżeli bym się do tego dostosował, no to wtedy zrobiłbym taki zbędny szum, że ci biedni ludzie, którzy mają zasubskrybowane kanał RSS ze wszystkim, bo oczywiście możemy zrobić kategorię z update'ami strony, która nie będzie się listowała na stronie głównej, ale większość ludzi ma, wszyscy praktycznie mają zasubskrybowane wszystko, więc każdy jeden wpis, który się pojawi na stronie, im pingnie w czytniku RSS, im pingnie w Google Now, zostanie zaproponowane, a to nie jest tak istotne, żeby ludziom dupę zawracać o to.
1: No to najwyraźniej mamy różnicę zdań, tak? No, bo ja uważam, że takie rzeczy są istotne, tak? Skoro duże społeczności graczy, które skupiają tam po setki tysięcy osób, są w stanie użytkowników zawracać czymś takim dupę, tak? I to nie tyczy się samej gry, tylko tyczy się tego, co się dzieje w community. Mało tego, jeszcze ludzie się dopytują, tak? Czy dany błąd będzie miał na przykład wpływ na to, no to jakby, wiesz, skoro takie rzeczy są na forach, no to w przypadku tak komunikacji bardzo interaktywnej jak w radio, no to mi się wydaje, że coś takiego wydaje się być oczywistym. Ale nie wiem, ja jestem tylko i wyłącznie jednostkowym głosem, tak? Żeby ktoś mi tutaj nie powiedział, że jako sam blacha wywieram teraz jakąś wielką presję, tak?
0: No to, wiesz,
1: tak
0: jak mówiłem, jestem na dysa. Pokazujesz swój, że tak powiem, request, natomiast tutaj reakcje na czacie dość jednoznacznie mnie upewniają w tym, że postąpiłem właściwie i nie było takiej potrzeby, żeby taki osobny wpis robić i żeby takie wpisy przygotowywać, no bo radio to jest przede wszystkim radio, tak? I tutaj się skupiamy na tym, żeby bezawaryjnie działał ten przede wszystkim kontent radiowy. Jeżeli w pewnym momencie wysadziłoby przykładowo możliwość dodawania nowych wpisów lub co gorsza wysadziłoby możliwość odsłuchiwania audycji, tak, to jest duży problem. Jeżeli komentarze te, z których żaden nie został stracony, wszystkie co do jednego zostały wygrzebane z tego kubła i poukładane w swoich miejscach i wtyczka została zaktualizowana, naprawiona, to nie jest aż tak istotne. Komentarze nie są głównym nurtem naszego radia, dlatego wolę tę całą parę poświęcić na to, którą musiałbym poświęcić na właśnie informowanie o każdej jednej aktualizacji, na to, żeby zapewnić przede wszystkim dostęp do tych audycji. Zresztą tutaj też odrobinkę one się ulepszą w archiwum, bo też słuchacze offline zwrócili uwagę na to, że nie tagujemy MP3, które wrzucamy, także to też, moi drodzy, się zmieni. Także rozumiem twoją pretensję, natomiast no... Okej, przyjąłem, natomiast pozostanie, no nie widzę nic złego w tym, co zrobiłem, tak?
1: No to spoko, tak, jasne, jakby, wiesz, nikt za to faktury ci nie wystawił, tak, nie jesteś inżynierem Microsoftu albo jakiejś takiej dużej firmy tutaj, tak, żebyś musiał się gdzieś tam spinać i pod linijkę coś tam robić. Tylko z drugiej strony, to jak wiesz z takich naszych prywatnych rozmów trochę, no to ja jestem wielkim zwolennikiem takiej, bym powiedział, strategii całościowej, tak? No bo skoro pytamy się ludzi w tej ankiecie, jak się domyślam, ty jesteś pomysłodawcą tej ankiety i sam pomysł wydaje mi się genialny. Uważam, że to już za 2 lata temu powinno być zrobione. Zresztą takie pomysły fruwały tu i ówdzie, tak? No po prostu zapytajcie się tych ludzi, tak? Idźcie tam do nich i zapytajcie się, czego oni kurwa chcą, tak? A nie takie w 3-4 osoby na antenie, a może chcą to, a może tamto, a może sramto, tak? No trzeba się ich zapytać, to nie jest takie trudne, tak? Narzędzia, żeby to zrobić, jak sam doskonale wiesz, też nie są takie trudne, tak? Tylko skoro uważasz, że coś takiego jak właśnie tego typu zmiany to nie jest żaden problem, no to z drugiej strony jaki sens ma ta ankieta, tak? Skoro tam też były pytania, które spokojnie jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że są takie osoby w nocnym radiu, które spokojnie by te pytania wykreśliły, bo by uznały, że to istotne nie jest, tak? Że to po prostu, że nie warto ludzi o takie rzeczy pytać, bo to trzeba robić od zaplecza, tak? Więc no, albo rybki, albo pipki, tak? Albo stawiamy na transparencję, albo stawiamy na to, że jest 2-3 firerów i oni robią co chcą, ewentualnie są pokarani przez community lub nie, tak? To jest taka sama sytuacja, o jakiej kiedyś wspominałem tutaj z czatem, tak? Był moment, kiedy moderatorów nie było w ogóle, tak? I był w ogóle kompletny chaos, anarchia, bojkot i lało się po prostu wszystko, tak, łącznie ze ściekiem i fekaliami, aż tu nagle po prostu ilość moderatorów, tak, ja wiem, w przeciągu 2 tygodni zwiększyła się 5-krotnie, tak?
0: Dobra, słuchaj, ale reakcja ludzi na czacie dość jasno mi pokazuje, to nie jest tak, że wypełniając ankietę my tutaj zawieramy między sobą jakąś umowę, a jedynie właśnie prosimy o opinię, ponieważ też było parę pytań typu tak, nie, i tutaj jeżeli jest jakaś duża przewaga, jak właśnie to, że wielu ludzi się domaga większej ilości podcastów, to te podcasty się pojawią. Jeżeli pewien głos będzie jednostkowy, a będzie... Nie wiem, czy patrzysz, czy w ogóle dostrzegasz tę drugą stronę, o której ci mówiłem, że pewne formy dodatkowego kanału informacyjnego przy tej technologii, którą używamy, będzie zwyczajnie upierdliwe dla większości użytkowników oraz reakcja ludzi na czacie na to, co dzisiaj mówisz, jasno mi mówi, że to, co się stało, było okej. Okay. Było okej, okay, nie mają o to pretensji, wręcz troszkę się tutaj, z żartem podchodzą do całej sytuacji. Także to też zrozum, że nawet jeżeli ktoś coś zasugerował w ankiecie, to też było parę fajnych pomysłów, o których nawet w ogóle nigdy nie pomyślałem, które w życiu by mi do głowy nie przyszły i które się pojawią, bo są naprawdę fajne, natomiast nie wszystko, co tam zaproponowaliście, będzie, wszystko na pewno zostało przeczytane, zostało wzięte pod uwagę, zostanie wzięte pod uwagę i przeanalizowane. To też jest pewien taki proces zmian, żeby nie zrobić od razu wielkiej rewolucji, bo jeżeli się weźmiemy za rewolucję, no to wtedy nic z tego nie wyjdzie, ponieważ będzie tyle roboty, że za pół roku się z tego nie wygrzebiemy, a też musimy nagrywać na bieżąco nowy content, nowe audycje. Są pewne priorytety i jak mówię, są przypadki, w których jest to realizowane dokładnie w ten sposób, jak mówisz, na jakichś tam serwisach, na jakichś tam forach internetowych. W nocnym radiu tak się nie stało. Jesteś pierwszą osobą, która tak jawną pretensję zgłasza i reakcja ludzi, słuchaczy na czacie mówi mi jasno, że nie muszę, nie ma powodu, nie ma potrzeby, żebym się przygotowywał, bo to też pamiętaj, że to jest jednostkowa awaria, która ze względu na swój charakter, ten update, o którym nie wiedziałem, dopóki nikt mi nie powiedział, że jego komentarz wcięło, dlatego się tak bardzo przesunęła w czasie. I tutaj przygotowywanie jakiegoś systemu, który zarazem nie byłby upierdliwy dla ludzi, którzy już subskrybują Nocne Radio przez RSS, a zarazem dawałaby taką jasną, jakaś taka zakładka z releasami, która by dawała jasne odpowiedzi użytkownikom, co tutaj się dzieje, jest na tyle czasochłonna i pracochłonna, że nie zamierzam poświęcać tych kilku godzin na coś, co się będzie zdarzało raz na 2 lata.
1: Okej, tylko wiesz, ja przez pryzmat tej jednej rzeczy, tak, jakby chciałem pokazać pewne rzeczy także inne, tak? Także inne, tak? Że dla mnie pojawienie się takiej ankiety jest pewnym rzetelnym sygnałem, tak? Od dawna czekałem na coś takiego, tak? Na pewien rzetelny sygnał od zarządu, tak? Proszę bardzo, tutaj jest nasz manifest, wpiszcie tam coś, my, że tak powiem, się zastanowimy nad tym i przyjmiemy to, co i przyjmiemy to, co będzie miało sens, tak? I na podstawie tego problemu technicznego, ja nie wiedziałem, że to jest problem techniczny, ja myślałem, że ktoś po prostu znowu przestawił wajchę, tak? Bardziej jakby zmierzam w tym kierunku i ja myślę, że ty mi możesz dać takie gwarancje, że rzeczy, które zostaną ustalone po wyciągnięciu wniosków z tej ankiety, nie będą na przykład za 2 miesiące wyważone łomem, tak? Bo ktoś stwierdzi, że to jednak nie, tak? Wszyscy się przy tym narobili, ludzie stwierdzili, że to fajne jest, ale nie, to jednak nie, to przestawiamy wajchę w drugą stronę, tak? No bo wtedy to, wiesz, wtedy to mi mózg rozsadza, tak? I ja po prostu nie wiem, o co tutaj chodzi, tak? Nie wiem, kto rządzi, kto za co odpowiada i tak w zasadzie to, w którym kierunku ta łajba zmierza. Mam nadzieję, że trochę mnie rozumiesz. Odrobinkę.
0: Rozumiem cię, natomiast tak, no w tej chwili mamy przygotowany, że tak powiem, no czekam jeszcze na klepnięcie ze strony krawca planu, że tak powiem, pierwszej fazy rozwoju, żeby to właśnie odbyło się w jakiś taki skrumowy, znasz na pewno metodologię zręcznego programowania i zarządzania projektami Scrum, czyli takie ciągłe toczące się koło, ale przy każdym obrocie wyznaczamy sobie pewne cele, tak, żeby nie pracować nad zbyt wieloma rzeczami naraz, wybieramy te rzeczy, które są najważniejsze i ta ankieta nam bardzo pokazała, które rzeczy dla słuchaczy są najważniejsze, które zmiany są najbardziej potrzebne, które na przykład się pojawiały nawet w tym ostatnim polu, gdzie dałem wam pełne pole do popisu, żeby, no, o czymś zapomnieliśmy, czy coś chcecie dodać i tutaj też pewne tezy się pojawiały i one będą wdrażane, ale jedna rzecz naraz, czy tam kilka małych rzeczy naraz. Bo jak doskonale wiesz, jeżeli weźmiemy jakiś taki zabytkowy samochód i go będziemy chcieli restaurować i nagle zaczniemy po prostu robić wszystko naraz, no to wtedy to się nie uda, tak? Możemy zacząć go restaurować, wymieniając tam karoserię, szyby i tak dalej, możemy go przywrócić do jazdy, możemy się zacząć zastanawiać, żeby go zarejestrować jako pojazd historyczny, żeby móc jeździć po mieście, żeby wyrobić sobie dowód rejestracyjny, ale jeżeli rzucimy się na to wszystko naraz, to wtedy poświęcimy 10% naszej energii na każdą z 10 rzeczy i tak naprawdę nie będzie widać żadnego progresu przez 2 lata. Ja zresztą w ten sposób sobie załatwiłem jeden motocykl stary, który miałem z 1967 roku, że się rzuciłem na niego całościowo, chciałem w nim wszystko naprawić i od razu nim jeździć i koniec końców wyszło tak, że po 3 latach dłubania stwierdziłem, że pierdolę to i po prostu nie chcę już na niego patrzeć, bo 3 lata robota stoi jak widły w gównie i nie mam ochoty tracić ani minuty więcej na ten motocykl i się go pozbyłem.
1: Tak, wiem coś o tym, pracowałem w takiej firmie, gdzie takie polo odejście było i firma przegrała przetarg i to z wielkim hukiem, ponoć jeszcze została obłożona jakimiś karami, także to się nie sprawdza na żadnym poziomie, ani indywidualnym, ani takim grupowym, takie, jak to się mówi, na robienie czegoś na wariackich papierach. Ale ty tutaj bardzo często odwołujesz się do czatu, to jest taki chwyt na moją osobę, zresztą bardzo sprytny, no ale cóż, masz prawo go używać. Ja mam do ciebie tylko taką prośbę, w przyszłości na jakimś tam, nie wiem, afterparty, czy w jakiejś swojej audycji gdzieś tam pod koniec, zrób taki eksperyment i zapytaj jeszcze w tym temacie, czy w pokrewnym, ogólnie odnośnie tej ankiety, zapytaj ludzi, którzy wtedy będą na czacie, co oni o tym myślą. Bo ja zauważyłem, że to jest tak, że w zależności o której godzinie i w jakim czasie nadający wyśle jakieś zapytanie do czatu, to bardzo często dostaję bardzo różne odpowiedzi. I czat tutaj nie jest rzeczą miarodajną, przynajmniej dla mnie. Znaczy nigdy nie był, tak? ale w ogóle nie jest rzeczą miarodajną, chociażby ze względu na to, że no... Jak sam stwierdziłeś, jest jakaś tam, nie wiem czy potencjalnie duża grupa ludzi, no, którzy po prostu mają ograniczony czas i to może powiem w ten sposób, że jeżeli słuchasz teraz tego offline, to może napisz swój komentarz. Napisz swój komentarz, co o tym myślisz, co myślisz o mojej rozmowie tutaj z potrzebą, bo też mimo, że aktywnie nie uczestniczysz, tak jak ja teraz, no to też jesteśmy zainteresowani, radio jest zainteresowane twoim zdaniem.
0: I tutaj no, i to... wszystkimi 8 łapami moimi i kota się pod tym podpiszę, bo jest was wielu, moi drodzy słuchacze offline. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i wasz głos jak najbardziej też ma sens. Przede wszystkim komentarze, no w ankiecie już widziałem, jakie są wasze oczekiwania i postaram się je jak najbardziej spełnić. Tak, dajcie w komentarzu w ogóle wasze zdanie odnośnie tej afery Commentagegate, którą tak sobie pozwolę czule nazwać, bo... To też jest wiążące. To, co piszecie w komentarzach, jest wiążące. Każdy koment też czytam. Ostatnio nawet po tej całej aferze zacząłem spam czytać i dawno nie miałem tylu ofert powiększenia penisa. Aż sobie, kurde, chyba z którejś skorzystam. Dobra, Jacku, dzięki ci wielkie za ten telefon. Coś chciałbyś jeszcze dodać? A jeszcze tylko wrzucę, że w międzyczasie na Skype'ie tutaj jeden ze słuchaczy stwierdził, że cię pozdrawia i jest twoim wielkim fanem.
1: Oj, wolałbym mieć fanki, ale pozdrawiam również. Nie, myślę, że to wszystko ode mnie i myślę, że jako cyborg nie musiałbyś korzystać z czegoś takiego jak niebieskie tabletki. Po prostu jakiś mechatronik by się przydał, tak? Ktoś, kto by to zamontował. Myślę, że to nie jest wielki problem. Żebrotronik, tak. Pozdrawiam, cześć.
0: Dobra, dzięki, trzymaj się. Tymczasem zapraszam was do dzwonienia Skype Nocne Radio. To był Jacek ze swoją opinią. Adwokacie, twoje komentarze mnie zwyczajnie urzekły. Ale tutaj też tak może zaczepnie. No tutaj komentarze na czacie żyją własnym życiem i co więcej, ten czat również żyje własnym życiem i żyje bardzo często o przeróżnych porach. Także jeżeli teraz odsłuchujesz tego offline, bez względu na to, gdzie się znajdujesz, bez względu na to, w jakiej strefie czasowej jesteś, zajrzyj, bo tutaj może być ktoś. Być może nawet ktoś będzie prowadził jakąś dziką audycję. A dzisiaj etam około godziny, nie wiem, 16, 15 bodajże. Pojawiła się córa Etama, przygotowująca się do wyjazdu i przygotowująca przemówienie do szkoły, także to są właśnie te małe smaczki, które w Nocnym Radiu bardzo często się pojawiają o dziwnych porach, a tymczasem witamy fana Jacka Blachy. Czołem, fanie.
2: Dziepnij się w łeb.
3: Jacku Blacha.
2: Dziepnijcie się.
0: Nieźle. To było nawet słodkie, nie? Urocze, tak. Także jakby co to dzwońcie Skype nocne radio. Profesorze Zenonie, jeżeli macie ochotę się wbić, bo tak, bo jak mówię, dzisiaj wbiłem odrobinkę nieprzygotowany, bo kręciłem się odrobinkę wokół tego podcastu, który już niedługo, myślę, że maksimum w weekend uda mi się go opublikować. Nie będzie to niestety audiobook kałuży, ale mam nadzieję, że zaspokoi was z wasze potrzeby. Profesorze, o czym dzisiaj? Dzisiaj o niczym, mój drogi, absolutnie o niczym. Luźne gadki, tak luźne, że mi z dupy spadają. Natomiast właśnie tutaj mówiłem troszkę o pewnej kulturze w komentarzach i tak dalej. Jak najbardziej zapraszam. Nie, profesorze, nie jest dzisiaj o czymkolwiek, ale ja w międzyczasie mam dla was niespodziankę, ponieważ słuchacz Max, który od czasu do czasu dzwoni do Nocnego Radia, który dzwonił do mnie, brał udział w naszych audycjach, okazało się, że tworzy muzykę Chiptune, która dzisiaj otwierała audycję i przesyłał mi link do swojego SoundCloudu, poprosił, żebym go odrobinkę popromował, więc oto właśnie on, Loxian, czyli Max z Nocnego Radia. Przerwa muzyczna, zapraszam, dzwońcie, Skype, Nocne Radio.